0: Permanentnie nowego Outlooka. Śledzę temat bardzo intensywnie, bo nie cierpię tego i chcę przywrócić pocztę i kalendarz. Więc jak tylko też coś macie, to dawajcie znać, bo jestem zagorzałym przeciwnikiem tego programu. Ponieważ jest webowy, powolny, nie pozwala na wszystkie personalizacje, o które mi chodzi. No a poczta jest i kalendarz, ta stara, bardzo fajnym i wygodnym narzędziem. No i znalazłam taki artykuł na Microsoft Learn, który daje instrukcję, jak włączyć z powrotem przełącznik Wypróbuj nowy Outlook, bo mi się już ten przełącznik nie pojawia i jest klucz w rejestrze, który przywraca ten element interfejsu, że możemy sobie kliknąć w to, żeby już nie chcieć się Outlooka, a nie musimy tego wyklikiwać z ustawień. Kolejno jest polecenie w PowerShellu na to, żeby permanentnie odinstalować Outlooka i nie pozwolić mu na ponowną reinstalację po restarcie systemu. Nie wiem jak z aktualizacjami, ale po restarcie on mi się znowuż pojawiał. Więc to jest komenda, której jeszcze nie testowałam, bo nie restartowałam systemu, ale mam nadzieję, że mi zadziała. I jest jeszcze klucz rejestru, który nie zezwala na auto-update Outlooka. I podobno to też jest potrzebne w starszych wersjach systemu, żeby pozbawić się tego Outlooka na stałe. I to są wszystkie te narzędzia, które myślę, że mogą nam pozwolić na to, żeby się go pozbyć już na dłuższy czas. I to jest jeden news. A dwa pozostałe newsy są bardzo podobne, dlatego że zarówno Google Chrome w wersji 131, jak i zdjęcia w wersji insiderskiej otrzymały OCR. Z tym, że Google Chrome ma automatyczny OCR plików PDF i jest to podobno przeprowadzane narzędziami od Google'a, ten OCR. Ja sobie na chwilę zainstalowałam Chroma, żeby to przetestować i miałam komunikat, że no w sumie to plik nie jest dostępny, ale nie mamy teraz plików, które pozwalają na wyodrębnianie tekstu z plików, więc spróbuj później. A że to było tylko dla testów, to od razu tego Chroma odinstalowałam. Ale na Altenie jest wątek, w którym użytkownik chwalił się, że mu to działa, więc pewnie jak już macie ten update 131, no to będziecie mieli tą opcję. I to jest automatyczne, tam nic nie trzeba włączać, nic nie trzeba ustawiać. Natomiast w zdjęciach jest OCR właśnie dla zdjęć, z tym, że on jest taki troszkę słaby, bo jest skopiuj cały tekst, jest taki przycisk. Nie mamy żadnej możliwości szybkiego podglądu tego, co jest na zdjęciu. Po prostu trzeba kopiować i czytać schowek. Ale zawsze to jakaś tam opcja, żeby w miarę szybko dowiedzieć się, co jest na danym zdjęciu. No i tyle newsów ode mnie.
1: A ja mam dwa drobne jeszcze. Po pierwsze, i to pewnie Piotr będzie omawiał za tydzień bardziej szczegółowo, wyszła nowa gra na iPhone'a ze stajni Oriola Gomeza. Jest to gra Round Logic. I jest to gra logiczna, taka puzzle-układanka, w której musimy przeskakiwać przez okręgi, zrzucając je z planszy przy okazji. Plansza jest cała pokryta okręgami, zostaje tylko jedno puste pole i naszym celem jest te okręgi jakoś tak pozrzucać, żeby cała plansza została pusta, jeżeli dobrze rozumiem. Myślę, że Piotr to za tydzień jeszcze lepiej opisze. Gra dostępna za 15 zł w języku angielskim i hiszpańskim na ten moment, aczkolwiek znając Oriola, te gry pewnie będą kiedyś tłumaczone. A druga rzecz, może ci z was, którzy używają cinkciarza, się zorientowali, że wyłączono nam dostęp do kart oraz do przekazów pieniężnych i do wymiany walut. No, pewnie też już czytaliście, jaka jest sytuacja. Cinkciarz aktualnie jest w kłopotach wynikających z tego, że trochę osób się zgłosiło, że nastąpiło oszustwo z ich strony, że nie realizowali przekazów, że nie realizowali wymian, że się tłumaczyli jakimiś usterkami, które mieli wyeliminować, nie eliminowali ich. No więc aktualnie tam kręci się centralne biuro śledcze, Komisja Nadzoru Finansowego odebrała im licencję. Cinkciarz też walczy w ogóle z wszystkimi możliwymi bankami w Polsce, że tam nie chcieli jakoś pozwolić na otwieranie kont, coś tam. I bardzo się tam dzieje dużo dziwnych rzeczy. W związku z czym na ten moment wiele usług w Cinkciarzu po prostu nie działa. Czy się z tego podniosą? Dobre pytanie. Nie wiadomo. Więc może nadszedł czas, żeby znowu wrócić do Revoluta. No ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie.
2: Ja tu jeszcze mam komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa. Strona Prudence, na której oprócz screenreadera są także jakieś gry wydane przez tę grupę, to appshubforvisualimpaired.com. Długi adres, ale będzie w linkach, także spokojnie. Już sobie dorzuciłem do notatek, więc będzie na pewno ten adres, jeżeli jesteście zainteresowani.
0: I tu Chińczycy to lubią takie linki.
2: Tak. I tu jeszcze Krzysztof napisał, dodam jeszcze, że na Samsungach już dawno nie jest instalowany Voice Assistant, a zmodyfikowany przez Samsunga TalkBack. No mi się zawsze wydawało, że Voice Assistant to też był zmodyfikowany TalkBack, ale widocznie oni teraz nawet i po prostu już nie używają tej nazwy. To rzeczywiście dzięki Krzysztofie za to wyjaśnienie. I jeszcze Krzysztof tu dopisuje, że ja sobie za pomocą oprogramowania ADB Control wyłączyłem TalkBacka Samsungowego i korzystam z TalkBacka od Google, ponieważ ten od Samsunga nie ma rozpoznawania ekranu przez Gemini. Pozdrawiam. I my też pozdrawiamy. Dziękujemy za komentarz.
3: No i to chyba wszystko, co mamy przygotowane w takim razie na dzisiaj. W związku z tym nie pozostało mi nic innego, jak się pożegnać. Przypomnę tylko, że dzisiaj w audycji brali udział Maulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Wilecki. No i
2: dobrej
3: do usłyszenia.
2: Nocy.
3: Miejmy dobrej nadzieję nocy. Za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: wtorek, 7 dzień lipca 2020 roku. Minęła godzina 20 i to nawet już chwilę temu, a my dziś rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu w nieco uszczuplonym składzie, bo dziś tylko nas czterech, przynajmniej na razie na placu boju. Michał Dziwisz to ja, a razem ze mną Mikołaj Hołysz.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Malicki.
2: Dzień dobry.
0: I Robert Łabęcki, który już teraz przemówi i zapowie.
3: Dobry wieczór jeszcze.
0: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór, Robercie, który teraz przemówi nieco dłużej, bo nam zapowie to, co dziać się będzie w dzisiejszej audycji, czyli taki przegląd Tyfloprzeglądu. Robercie, do dzieła.
3: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Niewidomi pomogli Mozilli w udoskonalaniu rozpoznawania mowy dla języka polskiego. NVDA niedługo będzie działać znacznie szybciej. Nowości w Eltenie. Nowe stawki podatku VAT na urządzenia brajlowskie. Powstał artykuł Jak żyją niewidomi do podsyłania widzącym. Nie tylko Beauty. Praca zdalna możliwa z Windows 10 przez SSH z wietrza poleceń. Centralna przychodnia leczniczo-rehabilitacyjna PZN znów przyjmuje. Kupowanie biletów PKP w aplikacji SkyCash na razie w miarę dostępne z voiceoverem, acz kontrola ich już nie do końca. Patreon będzie pracował nad dostępnością strony i aplikacji mobilnej. Zmiany w funkcjonowaniu biblioteki DZDN. Walter 2 dla tych, którzy nie lubią iTunes. Pełnomocnik rządu zapowiada powstanie sieci centrów doradczych dla osób z niepełnosprawnością. Peloton wprowadza dostępność dla swoich rowerów stacjonarnych. M-Client, kolejny klient poczty elektronicznej, któremu warto się przyjrzeć. Żabka testuje własne urządzenia do odbioru paczek. Mikrus serwer na rok w cenie jednej pizzy. Będzie o aplikacji Amazon na Windows 10. Ponoć dostępna.
0: I to chyba nawet wszystkie informacje, które są przynajmniej w naszych notatkach, bo jeszcze nic...
1: Jedna jeszcze będzie.
0: A jeszcze jedna będzie i nie wiadomo, czy nam jeszcze w międzyczasie coś nie dojdzie. Jeżeli wy chcecie natomiast dzielić się z nami swoimi uwagami, refleksjami odnośnie tego, o czym będziemy mówić w dzisiejszej audycji, to oczywiście zapraszamy serdecznie do kontaktu, a kontaktu dróg jest kilka z nami, bo tak, możecie pisać na Facebooku pod postem transmitującym te audycje, czyli dzisiejszy Tyfloprzegląd. Możecie do nas dzwonić na Zoomie tyflopodcast.net/zoom. Tam znajdziecie wszelkiego rodzaju odsyłacze, za pomocą których możecie się z nami połączyć przez telefon, przez aplikację mobilną, przez aplikację stacjonarną na komputerze PC. Możecie przez przeglądarkę także się do nas wdzwonić. No i jest jeszcze jeden sposób, tak naprawdę składający się z dwóch części, bo możecie do nas pisać na kontakt.tyflopodcast.net albo pisać do nas z poziomu aplikacji Tyflo Podcastu dostępnej na system Windows. Coraz dłuższe te wstępy, bo coraz więcej dróg kontaktu z nami. No ale gdyby ktoś z nami był po raz pierwszy, no to warto, żeby jednak te drogi znał i wybrał dla siebie najodpowiedniejszą. A teraz możemy już przechodzić do rzeczy, możemy zaczynać, a zaczynamy od Mozilli. Mikołaju, zaczynaj. Tak. Co tam ciekawego?
1: Ponieważ mówiliśmy już sporo czasu temu, ale mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie o tym, że Mozilla poszukiwała wolontariuszy, nadal ich zresztą poszukuje, którzy czytaliby zdania różne na stronie Mozilli i nagrywali to oczywiście za pomocą swoich komputerowych mikrofonów, względnie weryfikowali to, co przeczytali inni. I w jakim to było celu? W celu to było takim, że Mozilla chce utworzyć bank danych dla wszelkiego rodzaju naukowców, programistów, tworzących jakieś rozwiązania do rozpoznawania mowy, do może nawet i syntezy mowy, jakiejś takiej lepszej, nowszej, nowej generacji. No i żeby coś takiego w ogóle móc stworzyć, potrzebny jest ogrom materiału. Po prostu mnóstwo plików, gdzie jest podane zdanie i ileś osób czytających to zdanie.
0: Ileś wersji.
1: Drugie zdanie, tak. Ileś wersji. Drugie zdanie i ileś znowu próbek, ileś plików osób, które to zdanie czyta. No i Mozilla pracuje nad takim projektem. Raz na kilka miesięcy właśnie się taki dataset, czyli taki bank danych, zbiór danych na stronie Mozilla do pobrania ukazuje. No i właśnie kilka tygodni temu, czy nawet w zeszłym tygodniu, ukazała się kolejna wersja i pierwsza wersja, która zawiera w sobie język polski, ponieważ w języku polskim uzyskaliśmy już tyle próbek, że jesteśmy oceniono w Mozilla, że tyle wystarczy, żeby coś już z tym podziałać. Oczywiście to nie zmienia faktu, że nadal potrzebne jest dużo, że nadal ten system jest otwarty, nadal można nagrywać, nadal można weryfikować i oczywiście wiadomo, że im więcej, tym lepiej. To, co na razie mamy, to jest jakaś taka podstawa podstaw. Po prostu wydano to, co już jest, ale zdecydowanie przyda się więcej. Dlaczego o tym mówię? Popatrzyłem sobie nawet na kwestie tych weryfikacji i z tego, co widzę, spory procent osób, rozpoznając po głosach, to są osoby niewidome, gdzieś z naszego, że tak powiem, tyfloprzeglądowego kręgu.
0: No ja tam na pewno jestem, bo trochę posiedziałem i ponagrywałem.
1: No, zapewne. Ciebie akurat nie spotkałem, ale...
0: Ale kilka innych... też innych osób jest, tak, oczywiście. Tak. Jest troszeczkę osób, które właśnie z naszego kręgu, z naszego środowiska nagrywały, bo zachęcaliśmy zresztą w jednym z tyfloprzeglądów do tego...
1: Nadal zachęcamy.
0: Tak, i nadal zachęcamy, żeby korzystać i żeby próbować swoich sił, bo to naprawdę nie jest jakoś trudne. Tak kiedyś mieliśmy zrobić audycję na ten temat i pokazać, jak to w ogóle wszystko działa. I na pewno kiedy się zrobimy, więc spokojnie, jeżeli ktoś ma z tym problem, z Common Voice'em, bo tak nazywa się ta usługa Mozilla, to być może za jakiś czas będzie to dla niego zdecydowanie prostsze, bo tam jest kilka takich pułapek, na które trzeba po prostu zwracać uwagę. Tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami?
2: Cześć wam, tu Mateusz.
0: Cześć Mateuszu. Słuchamy.
2: Mam do... tym razem nie mam do was pytań, ale mam dla was parę nowości. Jakoś tak się nie składało, żeby dwa tygodnie temu zadzwonić, kiedy była ta audycja o tym związana, ale chciałbym wam opowiedzieć o pierwszej nowości, którą jest całkiem dostępny drugi antywirus albo trzeci po Kasperskim i po Kasperskim, AVG i GDACie mamy chyba czwartego gracza, a mianowicie jest nim ESET. Jest nim antywirus ESET, zarówno ESET NOT32 Antivirus, jak i ESET Internet Security. Ja mogę się wypowiedzieć o programie ESET Internet Security. Jest to, tak, z NVDA jest to całkiem dostępny antywirus. I pakiet zabezpieczający w ogóle w pełni. Powiem tak, nie jest to dostępność najlepsza taka jak w Kasperskim, ale żebym na dostępność ESET-a nie narzekał, nie powiem, tak?
0: Mateuszu, a z czym, ale... z jakim czytnikiem ekranu to testowałeś dostępność ESET-a? Z NVDA, z JOS-em, z jednym i drugim?
2: Z NVDA, bo mówiliście, że z Pawłem Ozarczykiem, bo ja właśnie dzwoniłem a propos tej zmiany w NVDA, że jakby zrobili taki ten inżynier z ESET-a zrobił taki prosty moduł do NVDA, który uniemożliwia przeskakiwanie kursora samoczynnie z jednej pozycji ekranu na drugą. I powiem tak, całkiem fajnie to działa, z tym, że problem polega na tym, że niestety nie udało mi się przekonać inżynierów do tego, żeby niestety zaimportować wprowadzić regułę pozwalającą na dostęp do interfejsu graficznego ESET-a z poziomu czytników ekranu. Z JOS-em ta reguła działa, natomiast z NVDA po prostu ESET po aktualizacji baz, po aktywacji pomyślnej. Niestety ESET tej reguły nie przyjmuje.
0: Ale czekaj, trzeba... bo co to oznacza w praktyce? Bo ty mówisz o tym, że nie ma dostępu do interfejsu graficznego, czyli co w praktyce my możemy za pomocą NVDA z tym ESET-em zrobić?
2: Już mówię. Tam nie wiem, jak jest w antywirusie tym Note 32, ale w ESET Internet Security jest taki mechanizm, to się nazywa HIPS i to jest mechanizm, to się nazywa po angielsku Host Intrusion Prevention System, czyli to jest mechanizm oparty...
0: Takiej jakiejś inteligentnej detekcji, tak?
2: Po prostu to jest mechanizm oparty na hoście. Ja tego skrótu teraz nie pamiętam, ale on jakby blokuje... takie jakby zagrożenia, które próbują coś przechwycić, jakieś klawisze, jakieś kilogery na przykład,
0: rozumiem.
2: Które nam i to o to chodzi. I to się jakby da zrobić, tylko niestety trzeba się pomęczyć.
0: Dobrze, ale Mateuszu, ale raz jeszcze zapytam. Konfiguracja ESET-a jest dla nas dostępna, czy nie?
2: Jest. Z tym, że żeby jakby móc w pełni korzystać z ESET-a przy pomocy NVDA, niestety trzeba z JOS-em jak na razie, mi się to udało zrobić, zaimportować plik ustawień, który jest dostępny na stronie ESET-a w bazie wiedzy, lub jeśli nie umiemy tego zrobić, należy wkleić do jakiegoś folderu stworzonego w dowolnej lokalizacji przez nas wybranej na naszym komputerze, zarówno plik instalacyjny, jak i plik z ustawieniami. Jeżeli to zrobimy, to już reguła zezwalająca na dostęp do interfejsu graficznego programu zostanie zaimportowana automatycznie. I już dzięki NVDA możemy cieszyć się konfiguracją i pełnym dostępem.
0: I możemy z tego korzystać. A z ciekawości, czy ty próbowałeś, Mateuszu, dokonać tej sztuki nie tylko z JOS-em, ale z narratorem na przykład? Bo z NVDA, no rozumiem, nie da się na razie, ale czy z narratorem się da?
2: Z narratorem importu reguły nie próbowałem dokonywać. Dokonałem importu reguły z JOS-em normalnie i to już z NVDA zaczęło działać po imporcie.
0: No tak, ale to musimy mieć JOS-a, żeby być w stanie to zaimportować. Ewentualnie, tak jak mówisz, to jest bardzo słuszna wskazówka z tym plikiem z regułą obok pliku instalacyjnego, jeżeli umieścimy, tak? I to wtedy też będzie działać.
2: Tak. Mhm.
3: No dobrze, ale skąd przejść plik z regułą?
2: Ja uważam, że to nie jest takie proste dla niektórych ludzi i ja próbowałem przekonać inżyniera tego, co robił ten moduł do NVDA, żeby dodali tą regułę.
0: Tak, to wiemy i ci się nie udało. Okej, Mateuszu, to już wiemy. To już wiemy, o tym już mówiłeś. Natomiast jeszcze, Robert, odpowiadając na twoje pytanie, to z bazy wiedzy ESET-a, jak rozumiem, tak, Mateuszu, potwierdzasz?
2: Tak.
0: Ten plik z regułą.
3: Tak, słuchajcie, ludzie, ja wszystko fajnie, ale jak ja kupuję ESET-a i ja się mam na jakieś reguły natykać nie wiem co, a generalnie tego sam zrobić nie mogę, to sorki, ale
0: możesz,
3: ja taką
0: możesz, tylko musisz o tym wiedzieć. I właśnie słuchacze po wysłuchaniu tej audycji już to wiedzą.
3: Chodzi o to, że jest wtedy dostępne, kiedy ja włączam aplikację i ja nie muszę o niczym wiedzieć, ja to wszystko sobie sam potrafię ogarnąć.
0: To znaczy, to jest inaczej, Robercie. I myślę, że to, bo to jest teraz dyskusja o tym, że jest taki rodzaj dostępności dostępności, śmaki rodzaj dostępności. Chodzi o to, jeżeli ktoś chce koniecznie używać Asseta, a w niektórych przypadkach jest tak, że po prostu jesteśmy nawet zmuszeni do używania tego programu antywirusowego, to mamy możliwość, żeby on był dla nas dostępny. I te informacje nam przekazał Mateusz i fajnie. Miejmy nadzieję, że kiedyś jednak uda się coś zrobić z tym, żeby było to po prostu dostępne jeszcze lepiej. Natomiast Mateuszu...
2: Jeszcze do Roberta chciałem się zwrócić. Ja Ciebie absolutnie tutaj popieram, bo to, że ja coś potrafię, to nie znaczy, że to inni ludzie potrafią zrobić. Bo my nie ukrywajmy, ja lubię technologię, ale są ludzie wśród nas i to musimy tolerować, którzy nie umieją tego zrobić, nie są obeznani.
0: Ale oczywiście, ale dlatego mówię, że nie ma przecież obowiązku używania danego narzędzia, natomiast dobrze jest wiedzieć, że dane narzędzie ma takie możliwości, żeby było ono dla nas dostępne, bo są różne sytuacje i czasem po prostu musimy tego narzędzia używać, albo chcemy, bo na przykład wychodzi nam z jakichś antywirusowych benchmarków, że one jest po prostu najlepsze. I nie wiem, szczerze mówiąc, jak teraz Asset się plasuje. Dobrze, Mateusz, czy jeszcze masz dla nas jakieś informacje?
2: Ja jeszcze tutaj, szkoda, że nie ma Tomka, ale ja jeszcze chciałem nawiązać do audycji sprzed 2 tygodni na temat. Tomek się tutaj skarżył, że na YouTubie nie może odczytywać napisów, ponieważ mechanizm w przeglądarce cały czas powtarza napisy. Ja o tym doskonale wiem. Ja o tym dyskutowałem również z Pawłem Masterczykiem i wpadłem kiedyś na pewnego rodzaju fajny pomysł. Bo ten pomysł zadziała, jeżeli napisy są tworzone tak zwane zamknięte, czyli CC, czyli closed captions inaczej. I to polega na tym, że do przeglądarki, do Google Chrome instalujemy rozszerzenie bodajże Podplayer, taki dodatek, no i instalujemy oczywiście na komputerze odtwarzacz też Podplayer. Jeżeli to zainstalujemy, to otwieramy normalnie film w przeglądarce, wskazujemy, że chcemy mieć włączone napisy i w preferencjach Podplayera ustawiamy sobie coś, co nazywa jakby drukuj napisy do czytnika ekranu, czy coś takiego, albo tam robimy Ctrl-U i nie musimy tej opcji zaznaczać, tylko zaznaczamy opcję tam, nie wiem, czy podążaj za napisami, czy pobierz plik z napisami, coś takiego. I jeżeli on to pobierze, to normalnie napisy będą odczytywane poprzez...
0: To znaczy, Mateuszu, to jest jeszcze tak, że ja zauważyłem, przynajmniej tak było kiedyś, bo kiedyś ten temat śledziłem, że Podplayer to nawet on sobie sam radzi, aplikacja w ogóle Podplayer radzi sobie sama z odczytywaniem napisów z YouTube'a, jeżeli tam ją odpowiednio skonfigurujemy i wtedy możemy bezpośrednio adres do filmu z YouTube'a wkleić do tej aplikacji i możemy sobie z niej odtwarzać, natomiast nie dotyczy to wszystkich napisów, bo tych napisów, które są generowane jakby automatycznie, to swego czasu nie dotyczyło, bo czasem YouTube też nam potrafi automatycznie jakieś napisy wygenerować na podstawie czy jakiegoś tłumaczenia, czy rozpoznawania mowy. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, jak to działa. Natomiast nie każdy typ napisów i wcale nie chodzi o to, że to są tylko napisy, kwestia napisów zamkniętych, że to działa. Więc niektóre, oczywiście, masz rację, niektóre filmy w ten sposób można odtwarzać.
2: Tak, no rzeczywiście być może ja się na ten typ napisów nie natknąłem, że mi nie odczytuje. Jak na razie mi odczytuje, albo może ja o czymś nie wiem, ale jak na razie te napisy, o których ja wiem, zamknięte normalnie, te, które są ugrane zgodnie ze standardami dostępności.
0: Te będzie czytać na pewno.
2: Normalnie mi odczytuje. Tak, bez problemu. Także... jakby to tyle chciałem, jeśli chodzi o audycję Tomka, bo tutaj się Tomek skarżył, że mu cały czas powtarza napis. A druga, a trzecia rzecz, i zarazem ostatnia, to nie wiem, co wy o tym myślicie, jeśli chodzi o iPhone'a, ale ja uważam, że zabawa z asystentką Emma to niestety nie jest przeznaczona raczej dla osób niewidomych, tylko raczej dla osób widzących, bo niestety, ale nie wiem, jak, co wy o tym myślicie, ale niestety VoiceOver zbyt dużo mówi i po prostu ta zabawa nie jest dla nas. Albo być może ja tej asystentce nie dałem drugiej szansy.
0: Ja się nie do końca zgodzę, Mateuszu.
4: Ja też.
0: Ja się nie do końca zgodzę, być może, wiesz co, być może ja mam po prostu na tyle szczęścia, ale dosłownie dziś po raz pierwszy była sytuacja taka, kiedy Emma źle mnie zrozumiała przez nadmiernie gadający voiceover. Ale to był pierwszy, to była pierwsza sytuacja od momentu, kiedy ją zainstalowałem, a zainstalowałem ją w dniu premiery polskiej wersji. Więc dziś dopiero był taki pierwszy przypadek, ale rzeczywiście jest to uciążliwe trochę, że ten voiceover tam się lubi rozgadywać. My w audycji o instalacji Emmy podawaliśmy kilka patentów, między innymi właśnie jakieś wyciszenie mowy i tak dalej. Mi się szczerze mówiąc nie chce w to bawić, ale może ja mam na tyle donośny głos, że ja jestem w stanie tego voiceovera przekrzyczeć. Może może dlatego mi to tak dobrze działa.
4: Ja też ale... się bawię raczej, więc ogólnie nie rozumiem, więc tutaj nie mam z tym problemu. Więc może trzeba po prostu głośniej mówić i wtedy
0: dokładnie
4: jest zrozumiałe.
0: Oczywiście ja rozumiem doskonale, że nie każdy może mieć do tego predyspozycję, tak? I nie zawsze jest miejsce na to, żeby gdzieś tam głośniej coś do tego smartfona powiedzieć. No, różne są przypadki, ale ja nie potwierdzam.
4: Szybko wyciszyć, więc też jest...
2: Tak. A czy wam się tobie i Piotrze, mam tutaj własne myśli, podoba Emma? Czy wy widzicie jej zalety?
0: Mateuszu, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, tyle mogę powiedzieć. To mogłoby działać lepiej, gdyby skróty dawały więcej możliwości. No.
4: Jest lepsza od asystenta Google, ale nie jest
0: to Siri. To nie jest Siri, no.
2: No ja wiem, ja to wszystko rozumiem, dlatego was pytam, czy wam się to podoba, czy nie.
4: To zabawa jest fajna.

0: natomiast nie wiem, może ja się zraziłem do Emmy, może to jest takie moje pierwsze
1: być może,
0: podejście.
1: No to chociaż jest...
0: Nie po, chociaż nie powiem, ładnie się mi to zainstalowało i się, powiem wam, nie wkurzałem. Byłem bardzo cierpliwy podczas instalacji, wszystkie skróty mi się zainstalowały. Jeżeli powiedziała stop, to uruchomiłem ponownie minutnik mycia zębów. Tam z tłumaczem miałem problem, ale jeszcze raz do sobie jakby dociągnąłem ze strony, jeszcze raz go zainstalowałem, uruchomiłem ten skrót Emma Made in the Check i normalnie go...
1: I działa.
0: I powiedział, że tam buźka, uśmiech, to znaczy, że działa. Ja mam jeszcze do was takie ostatnie pytanie, bo ja nie wiem, gdzie je zadać, bo po prostu już mnie to wkurza. A mianowicie z Mozillą Thunderbird. Mam znajomą, która ma konto na Gmailu i ja mam oczywiście wyłączony w Mozilli Thunderbird filtr niechcianej poczty, bo nie chciała, żeby jej po prostu były wyświetlane alerty, że tam ten mail zawiera, że tam Thunderbird uznał, to wiadomo, że nie chciano. No i po wyłączeniu tych alertów z niechcianą pocztą Thunderbird jej wyświetla niestety dalej ten komunikat, że Thunderbird uznał tę wiadomość, że nie chciano. Dodam, że konto Gmaila jest skonfigurowane po IMAP-ie i niestety ten komunikat nadal się wyświetla. Czy coś można jeszcze zrobić w Thunderbirdzie, żeby alerty się
1: ja na teraz,
0: nie
1: Mateuszu, nie mam pomysłu. Szczerze powiedziawszy.
0: Nie masz pomysłu?
1: Nie. Mm-hmm. Czy ktoś z was ma?
2: Ja też nie, też nie. Wiem, że tam trzeba było ogrzewać kiedyś, żeby to znaleźć, ale nie pamiętam teraz co i gdzie, więc nawet nie mogę odpowiedzieć. Mm-hmm. Tam gdzieś w prywatności, bezpieczeństwo, tam trzeba było te opcje pogrzebać, tam pooznaczać niektóre rzeczy, ale już nie pamiętam co i gdzie, więc ciężko mi teraz podpowiedzieć.
0: Dobrze, to ja w takim razie wam nie przeszkadzam. Życzę wam miłego prowadzenia audycji. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie
1: Mateuszu, bardzo ci dziękujemy za telefon i do usłyszenia, a ja teraz jeszcze przejrzę wpisy, które w międzyczasie do nas spłynęły. Krytyk do nas napisał, a czy Windows 10 nie ma modułu do rozpoznawania mowy wbudowanego? Zdaje się, że ma, ale czy ma wbudowany moduł do rozpoznawania języka polskiego? Mikołaju, ty coś wiesz
3: chyba
1: na ten temat?
3: Nie ma, to jest jedna sprawa. I jakby ideą Mozilli jest właśnie to, żeby się uniezależnić od jednej konkretnej firmy i od jakichś dziwnych, śmiesznych warunków, którzy oni chcą nam narzucić, żeby to było otwarte i żeby z tym samym mógł każdy zrobić, co chciał, co może w przypadku dostępności zaprocentować, bo jeżeli coś na tej podstawie faktycznie powstanie, to na przykład niewykluczone, że jakieś urządzenia, nie wiem, dla niewidomych będą to mogły implementować. No bo teraz, jeżeli jakieś urządzenie, nie wiem, typu nawigacja czy odtwarzacz książek dla niewidomych chciałoby mieć w sobie z jakiegoś powodu rozpoznawanie mowy...
1: To jest zależne na przykład od Google'a albo od Dragona jeszcze, tak?
3: Dokładnie. To jest... trzeba odpowiednią kwotę uiścić, a nie
1: i to nie jest tanie. I to nie jest tanie. Apple'a na to stać. Google'a na to stać było na tyle, że zrobili sobie własny silnik do rozpoznawania mowy. Natomiast...
3: Natomiast
1: to nie znaczy, że jakiejś niewielkiej firmy.
3: Jakiejś Hims chociażby.
1: Tak, będzie na to stać, bo no to są dość duże koszta, nawet związane, a później jak na przykład chcemy nawet dać to użytkownikom w modelu takim, no żeby sobie tam korzystali, a rozliczać się za to na zasadzie subskrypcji, to się nagle może okazać, że my zaczynamy coraz większe koszty ponosić, bo wszyscy chcą z tego korzystać, a nam rachunek puchnie. No i to też jest problem. Niestety.
3: Zwłaszcza jeżeli na przykład by to miało działać offline,
1: dokładnie,
3: to w ogóle jest trudno zrobić w tym momencie. I mnóstwo jest jakichś takich problemów, jakichś zastosowań, gdzie można by to zrobić, a tak naprawdę nie można, bo nie ma jak. I właśnie po co ten projekt powstaje, żeby to było wszystko otwarte, żeby z tym sobie mógł każdy zrobić, co chciał. Znaczy, rozpoznawanie mowy to jest w ogóle jedna strona medalu, druga strona to jest też synteza. Przecież nie zapominajmy, że z coraz większym sukcesem tworzy się właśnie mowę syntetyczną, właśnie na podstawie jakiejś sztucznej inteligencji i właśnie próbek ludzkiego głosu. I to też

0: Jest bardzo interesujące pod kątem na przykład audiobooków, bo niewykluczone, że za lat kilka, jeżeli to się jakoś jeszcze ulepszy, a to się naprawdę w zastraszającym tempie jakość tych rozwiązań poprawia, to niewykluczone, że rzeczy typu audiobook z podziałem na role, z ilomaś aktorami, to będzie po prostu norma, bo synteza będzie w stanie to zrobić w bardzo fajnej jakości i ciężko będzie dla zwykłego, nie jakiegoś wprawionego ucha odróżnić, że to jest synteza.
1: I ta produkcja syntezy będzie coraz tańsza,
0: Coraz
1: bo już
0: tak.
1: są narzędzia, dzięki którym tak naprawdę angielską syntezę mowy, brzmiącą tak sobie, ale jakoś tam brzmiącą, to my możemy sobie stworzyć za pomocą takiego kreatora online, który tam prosi nas o odczytanie iluś słów czy iluś zdań i na podstawie tego buduje jakiś tam sobie korpus i tworzy syntezator mowy. Także tego typu
0: Tak,
1: technologie są coraz bardziej popularne.
0: jest rozwiązanie nawet, które się nazywa bodajże Descript, które jest edytorem audio, edytorem podcastów, działającym w dość specyficzny sposób, bo nagrywamy sobie w nim podcast, on nam ten podcast rozpoznaje za pomocą rozpoznawania mowy i mamy edytor tekstu, w którym mamy transkrypt z danego podcastu. I teraz, chcemy sobie to wyciąć, to wchodzimy sobie w edytor tekstu, szukamy zaznaczamy, wycinamy.
1: I
0: On
1: kasujemy.
0: wie, który segment audio za to odpowiada, on nam to ładnie wytnie i tak sklei, żeby to ładnie brzmiało. A jeżeli ja powiem jakieś słowo i chciałbym w środku tego zdania coś tam na przykład dopisać, bo nie wiem, czy jakiegoś, o czymś zapomnę, jakieś kwestii powiedzmy nie dodam, to można sobie w takie coś wejść, dopisać na klawiaturze to, co trzeba tam dopisać i on nam po prostu dogra naszym głosem to jedno słowo, tak że przeciętny człowiek nie zauważy, że tam została jakaś kosmetyka na tym zrobiona.
1: I to jest rzeczywiście technologia, która dostępna jest już teraz, więc
0: Dla
1: zobaczymy,
0: każdego, tak.
1: co będzie za jakiś czas. No, oczywiście to wszystko też ma swoją ciemną stronę pod tytułem deepfake i to, że będzie można łatwo fabrykować wypowiedzi różnego rodzaju osób znanych, bardziej lub mniej znanych, i to się już też powoli zaczyna robić. Zaglądam teraz do kolejnych wypowiedzi. Dawid do nas napisał. Przyznaję, ale nie testowałem, ale warto tu wspomnieć, że w changelogu NVDA 2022 beta 1 znajduje się wpis o lepszym wsparciu dla Asseta. Note 32. No i rzeczywiście to może jedno z drugim się jakoś tam łączyć, to o czym wspominał Mateusz. Natomiast jeszcze Mojsior do nas napisał: ja nie widzę problemów z Emmą. Wyłączam mowę dwoma palcami w ekran i co? I nie wcina się. Tak, no tak, no to jest wszystko kwestia jakiegoś tam wygody korzystania, bo to wiadomo, różni ludzie różnie to obsługują smartfona, więc u jednych będzie działało to lepiej, u innych będzie działało to gorzej. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli dalej. Zaglądam do naszych notatek. No i właśnie, skoro jesteśmy przy NVDA, Mikołaju, ty masz informację, że NVDA będzie działać niedługo szybciej. O co chodzi i kiedy?
0: To jest tak. Zmiany, o których mówimy, są dostępne już w tak zwanych snapshotach NVDA, czyli w wersjach takich bardzo deweloperskich, bardzo testowych, takich, które się mogą psuć i zawieszać i raz działać, a raz nie. To są po prostu takie wersje najnowsze, jakie tylko mogą być, które służą do testowania takiego bardzo na świeżo tych wszystkich zmian.
2: Dodam, że tylko w alfach.
0: Tak, chyba tak. I te zmiany są ukryte za przełącznikiem gdzieś tam w opcjach zaawansowanych, bo one mogą powodować na razie, że pewne kontrolki i pewne rzeczy nie będą czytane. Na razie się trzeba temu przyjrzeć. Twórcy NVDA muszą po prostu zebrać jakieś informacje użytkowników, gdzie to działa, gdzie to nie działa, gdzie to jeszcze należy udoskonalić, co jeszcze należy temu zrobić, żeby to działało jak najlepiej. O co chodzi? Chodzi o technologię, która jest wykorzystywana bardzo często do komunikacji między różnymi aplikacjami a NVDA-em, technologię UIA. Jak aplikacja chce NVDA-owi powiedzieć, że przeszliśmy gdzieś tam i to jest lista i ona ma 10 elementów i jesteśmy na trzecim i tak dalej, to właśnie między innymi z tej technologii może korzystać. I do tej pory NVDA działał tak, że on prosił aplikacji o mówienie mu wszystkiego, co tylko może, i on sobie przetwarzał i odrzucał informacje, które nie były mu potrzebne, bo tak było po prostu najprościej. Efekt był niestety taki, że niektóre, że tak powiem, hałaśliwe aplikacje, które za dużo tych informacji wysyłały, potrafiły tego NVDA-a dość skutecznie przywiesić. Tam był Visual Studio podawany jako przykład, ale też iTunes na przykład ma ten problem. Jeszcze sporo innych aplikacji czasami właśnie cierpi na tę przypadłość, że NVDA się jakoś tam w nich mocno przywiesza, bo zbyt dużo tych informacji jest wysyłanych. Po tych zmianach NVDA będzie starał się prosić aplikację tylko o to, co mu jest potrzebne, i po prostu nie otrzymywać w ogóle tych informacji, które nie będą w danej chwili przydatne. Czyli nie będzie musiał eliminować jakichś ogromnych tysięcy zdarzeń, tylko dostanie to, co jest mu naprawdę potrzebne i to, co powinien przeczytać. No, a my jako użytkownicy powinniśmy zyskać na wydajności.
1: Czy ty, Mikołaju, testowałeś to już jakoś i rzeczywiście jest to przyspieszenie zauważalne?
0: Nie, ja się jeszcze nie bawiłem, ale gdzieś ludzie, którzy testowali, mówią, że jest faktycznie w tych aplikacjach, które cierpią na tę przypadłość, jest faktycznie lepiej, ale no, są jakieś elementy, które nie są czytane. Że na przykład panel emoji w Windowsie 10 bez jakiegoś tego dodatku Josepha Lee Windows 10 App Essentials, też w jakiejś właśnie takiej snapshotowej wersji, jeżeli włączymy sobie tę funkcję, nie będzie czytany, bo tam NVDA nie do końca potrafi czegoś wykryć, prosi o za małą ilość jeszcze informacji, no i przez to nie działa poprawnie. Więc to ma jeszcze jakieś takie miejsca, gdzie to nie do końca, no ale wiadomo, to jest wersja nie dość, to jest funkcja nie dość, że w jakichś wersjach super testowych, to jeszcze ukryta za przełącznikiem, więc na razie nie ma się spodziewać, co, żeby to jakoś super niezawodnie działało, no bo to jest po prostu test. I podejrzewam, że jeszcze sporo potrwa, zanim to trafi do wersji stabilnej. Podejrzewam, że jeżeli to do wersji stabilnej trafi, to też właśnie trafi to za przełącznik, za flagę i będzie sobie to trzeba włączyć. A dopiero potem, jeżeli się okaże, że to działa i że to działa fajnie, no to będzie to jakoś udostępnione jakby wszystkim i włączone domyślnie. Podejrzewam, że dobrych parę miesięcy to potrwa, zanim my to w ogóle dostaniemy w stabilnej, a kiedy dostaniemy to w stabilnej, włączone domyślnie, tego nie wiemy. Zależy, jak dobrze się to będzie sprawować.
1: Napisał przed momentem do nas Dawid, który testował UIA i stwierdza, że efekt jest rzeczywiście widoczny, zwłaszcza w Visual Studio. Z drugiej strony odradza zdecydowanie instalację alfy osobom mniej technicznym, bo wiele aplikacji ma problemy, na przykład Microsoft Word. Dzięki Dawidzie za te informacje, a teraz jeszcze właśnie informacja, którą Dawid podesłał mi dziś, Dawid Pieper, odnośnie Eltena i nowości, które z Eltenem są związane. I teraz tak, od 1 lipca zamknięta jest lista propozycji do Eltena 2.4. Wydanie tej wersji będzie miało miejsce 24 sierpnia. Oprócz tego powstał zespół, który pracuje nad Eltenem w wersji mobilnej, iOS i Android. To jest zespół składający się jak na razie z trzech osób, natomiast oczywiście cały czas jest opcja, żeby dołączyć. Wystarczy z Dawidem się skontaktować i można działać wspólnie, bo rzeczywiście trochę pracy jest. Przygotowanie aplikacji na platformy mobilne, no to jest już jednak sporo roboty, plus jeszcze oczywiście dbanie o tę wersję desktopową. To nie jest praca dla jednego człowieka, więc dobrze, że tu mamy większy zespół. Wszystko o framework Xamarin obecnie się odbywa, czy Xamarin tak nawet. No i cóż, tu jeszcze są takie plany, żeby przedstawić betę jeszcze w tym roku, najlepiej do końca wakacji studenckich, czyli do października. No i nie tyle, to nie są wszystkie informacje, bo kolejna informacja dotycząca Eltena to od września Elten jako klient sieci Elten Network oraz Elten jako silnik do uruchamiania aplikacji z całą bazą kontrolek i tym podobnych będą rozwijane jako dwa osobne projekty. No i jeszcze kolejna wiadomość odnośnie rozdzielenia API Eltena jest już teraz w fazie unifikacji. Wszystkie wersje będą korzystać z jednego API JSON, do obsługi którego zostanie stworzona jedna międzyplatformowa biblioteka do użycia zarówno w projektach Eltena mobilnego, strony PC-ta, jak i dowolnych, niezależnych od twórców Eltena projektów. Biblioteka będzie napisana w języku C#, no i tu jeszcze z wsparciem także dla Rabiego. To taka techniczna bardzo informacja, ale być może są jacyś słuchacze, którzy mieliby ochotę albo rozwijać Eltena jako takiego, albo może na przykład coś na bazie Eltena również tworzyć, ale teraz informacja dla tych wszystkich, którzy nie są programistami, a są użytkownikami i są ciekawi, co dla nich. Otóż dla nich no też są informacje i to dość ciekawe, bo obecnie trwają prace nad szyfrowaniem wiadomości i rozmowami głosowymi. Ostatnie etapy realizacji Eltena 2.4. Obydwie funkcje zostaną udostępnione w ciągu 2-3 tygodni, a ostatni miesiąc prac do 24 sierpnia to czas przeznaczony na wyłapywanie błędów. Także będzie można sobie głosowo w Eltenie rozmawiać. No, powiem szczerze, sam jestem ciekaw tego, jak to będzie działać i jak będzie się z tego wygodnie korzystało, bo to może być kolejna dosyć interesująca metoda komunikacji, szczególnie przeznaczona dla użytkowników niewidomych. Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem przenosimy się do kolejnych informacji. Tu Piotr ma coś dla nas i to informacje niezbyt przyjemne. VAT podnieśli. A na co?
3: Tak, dokładnie. Niestety od 1 lipca, znaczy niestety też dla jakich produktów zmieniły się stawki VAT dla wielu produktów. W naszym przypadku no to niestety ten VAT dotyczy produktów brajlowskich, czyli wszelkiego rodzaju linijek i monitorów brajlowskich. Dotychczas VAT był tutaj 8%, a niestety od 1 lipca VAT na urządzenia brajlowskie będzie 23%, więc zwiększył się z 8 na 23%. No i teraz to, co to oznacza? Co oznacza to, że będziemy musieli za drogie urządzenia zapłacić jeszcze więcej, tak? I będziemy musieli jeszcze więcej na przykład dołożyć w aktywnym samorządzie wkładu własnego, żeby takie urządzenie sobie móc zakupić. No więc nie jest to dla nas na pewno dobra informacja i trzeba czekać, nie wiem, można zmniejszyć to VAT-u, aż tutaj ktoś może zareaguje i ten VAT jednak będzie zmniejszony, no bo jednak te urządzenia brajlowskie są drogimi urządzeniami i raczej bez dofinansowania nie jesteśmy w stanie ich kupić, a tutaj będziemy musieli jeszcze więcej tych pieniędzy dołożyć, więc warto na to o tym pamiętać i uważać na ceny produktów w sklepach Tyflo.
1: Dokładnie.
2: No. Mamy pełnomocnika ze środowiska, to prawda? Panie. Ja sobie przypomniałem telefon pana Sylwestra kilka tyfloprzeglądów przed, kiedy mówił, że no, mamy pełnomocnika z środowiska, to może coś dla nas. Właśnie widzimy, jak to teraz, coś
1: to teraz,
2: dla nas.
1: To teraz tak. Jest opcja, żeby coś dla nas i żeby spróbował tak. Jakoś to odkręcić.
0: Ale, słuchajcie, ja się zastanawiam tak naprawdę nad jedną rzeczą. Czy urządzenia brajlowskie w tych tabelkach są traktowane jako osobna kategoria i ktoś świadomy, że tak powiem, czynu zwiększył VAT urządzeniom brajlowskim jako takim na te 23%, czy to nie jest tak, a podejrzewam, że tak może być, że urządzenia brajlowskie to jest część jakiejś kategorii, która miała 8%, a teraz ma 23% i nikt nie pomyślał, że urządzenia brajlowskie też się do tego zaliczą i że w sumie to fajnie by może było niewidomym obniżyć. Bo ja się właśnie zastanawiam, czy tak to nie wygląda.
1: Szczerze, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem.
2: Wiem, że na wyroby medyczne i środki ortopedyczne VAT został taki sam, jak był. Także to...
1: No tyle dobrego, że rzeczywiście na tego typu urządzenia są dofinansowania, bo jakbyśmy mieli o te 20, o te ileś tam procent do 23, 15. Tak, dokładnie, tak. O 15% jeszcze całą kwotę wpłacać, no to byłoby to rzeczywiście, duży problem. Tak, jest to problem mniejszy, acz dalej bolesny dla naszych kieszeni.
2: Natomiast mogę włożyć kij w mrowisko, czy nie?
1: No, może słucham.
2: Taki trochę, no... Ja mogę powiedzieć, bo może tak się sugerowano też tym, bo powiedzmy sobie szczerze, te urządzenia brajlowskie, linijki, no to są raczej dla ludzi, ja wiem, że dla ludzi niewidomych, ale raczej takich o trochę większym portfelu, bo nawet te wkłady własne są wysokie. Są po prostu wysokie.
0: Wielu uczniów w wieku szkolnym w tym momencie nie wyobraża sobie życia bez linijki brajlowskiej.
1: Z drugiej strony naprawdę te wkłady
2: dlatego mówiłem, że kiwrowisko wkładam, tak?
1: Uwzględniając całościowy wydatek na ten sprzęt, to nie są jakieś bardzo, bardzo duże. No wiadomo, jeżeli ktoś naprawdę nie ma jakiś, jeżeli ktoś nie pracuje, opowiem tak, jeżeli ktoś nie pracuje, to dla niego na pewno jest to bolesny wydatek. Tak, bardzo bolesny i musi na to bardzo długo sobie gdzieś tam, powiedzmy, składać. Natomiast jak ktoś pracuje, ja myślę, że jest sobie w stanie odłożyć te pieniądze na te kwoty z dofinansowania.
0: No
2: a propos uczniów, no to uczniowie mają troszeczkę lepiej w tej chwili, jeśli chodzi o pewne rzeczy, niż osoby takie, które nie pracują. Może tak.
3: Jeśli chodzi o uczniów i o linijki brajlowskie, czy tam monitory brajlowskie, czy notatniki, to rzeczywiście tutaj to jest bardzo potrzebne. Ja byłem taką w pierwszej takiej klasie, gdzie wszyscy mieli właśnie notatniki brajlowskie, no i rzeczywiście komfort pracy jest o wiele większy i w sensie głośności, chociażby i w sensie szybkości, więc tutaj to jest na pewno istotna rzecz. Myślę, że dużo uczniów takie monitory posiada lub chce posiadać.
1: To się zgadza.
0: Co by nie mówić, to jest główny rynek monitorów, zwłaszcza notatników. Monitorów to może mniej, ale zwłaszcza takich stacjonarnych notatników brajlowskich, to jest właśnie rynek uczniów.
1: Uczniów, studentów.
0: Tak, uczniów, studentów.
3: No ja używam. Ja używam na w szkole i na studiach, a teraz na przykład nie używam tego notatnika właśnie, więc to tak jest, ale bez notatnika nie wyobrażam sobie.
1: No byłoby ciężko. Studiów. Oczywiście, ja też się z tym zgadzam. Ja zdecydowanie nie należę do jakichś entuzjastów czytania Braillem, ale szkoła też. Czy studia dla mnie to są takie czasy, gdzie ten Braille rzeczywiście był przydatny. Chociaż z drugiej strony znam człowieka, który z tego, co wiem, to z Braille'a totalnie nie korzystał, a obecnie pracuje w branży IT i sobie z tym radzi, więc to też nie zawsze.
0: Ja na przykład skorzystałem do pewnego czasu, znać go oczywiście znam, jakby nie bałem się go użyć wtedy, kiedy on był faktycznie potrzebny, jeżeli było coś do przeczytania, to sobie jak najbardziej przeczytałem. Ale też zdecydowanie preferuję używanie komputera tam, gdzie jest to możliwe.
1: Także każdemu według potrzeb, no ale niestety jak ktoś ma potrzebę, żeby Braille'a używać, to musi się liczyć z tym, że teraz będzie musiał zapłacić większy VAT. A teraz będziemy zachęcać do czytania i do podsyłania artykułu, prawda, Mikołaju?
0: Tak, jest artykuł, który tu niewidoma napisała osoba, Milena Wiśniewska dokładnie.
1: Znana zresztą również z anteny Tyflo Podcastów, chociażby z programów RTV czy kilku innych jeszcze audycji.
0: Owszem, takie parę przydatnych informacji, powiedzmy często zadawane pytania dotyczące niewidomych i osób niewidomych i życia osób niewidomych. My jako, że tak powiem, sami zainteresowani, może i zbyt wiele się z tego nie dowiemy, ale jak dla mnie to jest fajny materiał na dodanie sobie do zakładek i podrzucanie wszelkim widzącym, którzy się pytają, a co, a gdzie, a jak, na zasadzie tu masz, przeczytaj sobie. Czy na jakichś grupach, czy na czymś, czy udostępnić na Facebooku, żeby jacyś znajomi się może zapoznali, mieli większe pojęcie, o co tak naprawdę z tymi niewidomymi chodzi. No, jak dla mnie właśnie taki fajny materiał do podsyłania ludziom, którzy chcieliby się dowiedzieć, a nie chcę im wszystkiego po 100 razy tłumaczyć.
1: To się zgadza i ja jeszcze dodam, że też warto wcześniejsze teksty Mileny sobie przeczytać. One dotyczą tak nieco szerzej osób z różnymi niepełnosprawnościami w serwisie Megafon. Podlinkujemy oczywiście w komentarzu link do tego artykułu, o którym wspomniał Mikołaj, a i kolejne artykuły również z tego co wiem będą. One się tak mniej więcej co tydzień ukazują. To wszystko jest pod takim hasłem zatytułowanym Nie ma się czego bać. Także rzeczywiście nie ma się czego bać, tylko warto po prostu czytać i udostępniać oczywiście. A teraz z literatury byśmy przeszli do tematów technicznych, ale zanim to zrobimy, to może odbierzemy telefon, bo ktoś do nas dzwoni, zapewne dzwoni w jakiejś sprawie. Halo, kto jest z nami?
4: Dobry wieczór,
1: dobry
4: Rafał.
1: Wieczór.
4: Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak tam pytałam się, jak tam problem rozwiązać odnośnie z Messengerem, żeby nie były powiadomienia jednocześnie na Messengerze i na Facebooku, to chciałam powiedzieć, że problem się rozwiązał. Pomogło przeinstalacja obu aplikacji.
1: Aha, no czyli dobrze podpowiedzieliśmy. Ale to tak czasem jest, że tak. Rzeczywiście najprostsze rozwiązania, które teoretycznie nie zawsze wiadomo, co one dokładnie robią, ale czasem po prostu pomagają. Także fajnie, Rafale, że udało się twój problem rozwiązać. Coś jeszcze?
4: Dziękuję za pomoc.
1: Proszę bardzo, polecamy się na przyszłość. Jak tylko jesteśmy w stanie, to staramy się pomóc oczywiście. Czekamy również na kolejne wasze telefony, na kontakt na Zoomie, na Facebooku i na stronie kontakt.tyflopodcast.net. A teraz przechodzimy do kwestii technicznych. To jest rzecz, którą myślę, że część użytkowników Windowsa 10 zna i korzysta z niej. Ja szczerze mówiąc tak dopiero niedawno o tym się przekonałem, niedawno to zauważyłem. Ktoś mi już kiedyś o tym mówił, nie wiem, czy nawet nie ty, Mikołaju, nie wspominałeś o tym, ale jakoś tak sobie dopiero to uświadomiłem, że na Windowsie 10 mamy dostępnego klienta SSH, czyli to jest takie narzędzie, które pozwala nam na pracę szczególnie z różnego rodzaju Linuxami i możemy się za pomocą wiersza poleceń połączyć bez instalacji zewnętrznej aplikacji, bez konieczności używania chociażby programu PuTTY, z serwerem zdalnym właśnie za pomocą SSH. Wystarczy tylko w wierszu poleceń wpisać SSH, spacja, nazwa użytkownika, małpa, host, wcisnąć Enter i wtedy tylko klepiemy hasło i już jesteśmy zalogowani.
0: Tak, to jest rozwiązanie bardzo fajne. Microsoft się w ogóle zaczął łasić ostatnio dość mocno do wszelkiego rodzaju deweloperów, programistów i ludzi nieco bardziej technicznych. Mamy CURL wbudowany w Windowsa. Fajna rzecz, o której żeśmy zresztą mówili, jak sobie w bardzo prosty i szybki sposób zainstalować NVDA na nowym komputerze bez przeklikiwania się przez jakieś dziwne strony, bez odpalania Microsoft Edge'a, który jeżeli chodzi o pobieranie plików nie jest najfajniejszą i najwygodniejszą przeglądarką. Tam jest dużo takich fajnych rozwiązań. Jest nawet taki Linux w Windowsie wbudowany, który może nie jest bez wad, ale ja sobie to rozwiązanie na przykład bardzo chwalę. Ja sobie bardzo chwalę w nim to, że jestem w stanie jednocześnie mieć te narzędzia, które mam na Linuxie i które najlepiej działają na Linuxie, właśnie na Linuxie, jednocześnie korzystając z NVDA jako screen readera, do którego jestem szczerze mówiąc trochę przywiązany, korzystając z jakichś narzędzi typu edytor tekstu na Windowsie, bo one czasami tam działają lepiej, mając gdzieś otwarty, nie wiem, przeglądarkę, jakąś dokumentację, coś tam we Firefoxie, normalnie na Windowsie z NVDA-em, a mając faktyczną Linuxową, prawdziwą linię poleceń, z której można normalnie korzystać, przepraszam, no ale przy użyciu NVDA-a, bez jakiegoś większego problemu.
1: W ogóle to jest fajna też rzecz, że chociażby w tym terminalu można dość łatwo zaznaczać jakiś fragment ekranu. Jeżeli w Putim też się da, to jest za pomocą takiego troszeczkę mniej znanego być może sposobu, bo tu zaczynamy, ustawiamy się za pomocą tej prostej nawigacji, czyli klawiatura numeryczna. Ustawiamy się na początku tekstu, naciskamy Insert F9, ustawiamy się na koniec tekstu i naciskamy dwa razy Insert F10, to na przykład w Putim można w ten sposób, ale w wierszu poleceń to jest jeszcze prościej, bo wchodzimy sobie w menu, naciskając Alt Spację i teraz, żebym czegoś nie pomylił, to jest Alt Spacja, potem jest Edytuj i jest Oznacz. Tu jest niby skrót Ctrl-M, ale on tak czasem działa, czasem nie działa, więc lepiej to sobie z menu skorzystać i wtedy normalnie chodząc strzałkami z Shiftem możemy zaznaczyć fragment tekstu, który nas interesuje. Na przykład chcemy sobie skopiować na lokalny komputer wynik jakiegoś polecenia i możemy potem znowu wybrać Alt Spacja, przejść do menu Edytuj i wybrać polecenie Kopiuj. I za pomocą tego możemy sobie łatwo skopiować jakiś fragment tekstu z powłoki. A swoją drogą, ja tego nie testowałem, ale może ty, Mikołaju, bo ty masz Windowsa nieco chyba nowszego niż mój, bo ja mam LTSC i on jest pozbawiony sklepu Windowsowego. Natomiast czy ty testowałeś ten nowy terminal Microsoftu z zakładkami?
0: Testowałem go kiedyś i on właśnie działał wtedy z narratorem, nie za fajnie z NVDA. I to były właśnie te kwestie związane z UIA, które bardzo możliwe, że naprawi ta zmiana, o której ja mówiłem, ale to było jakiś dłuższy czas temu, jak to było jeszcze betą. Nie wiem, jak się sytuacja ma obecnie, nie jestem w stanie ci nic na ten temat powiedzieć.
1: Tak, bo jest coś takiego, słuchajcie, to mi szczerze mówiąc tego brakuje, jak czasem jest potrzeba pracy na kilku komputerach zdalnych jednocześnie, to musimy sobie otworzyć albo kilka instancji PuTTY, albo kilka wierszy poleceń i się między tym przełączać, a w tym terminalu, który Microsoft wrzucił do swojego sklepu i który można stamtąd zainstalować, no jest opcja właśnie zakładek, że możemy mieć kilka okien konsoli otwartych i przełączać się między nimi za pomocą Ctrl-Tab. Także tak to działa, tak to wygląda. Chyba, że na przykład ty masz, Mikołaju, jakiś sposób na pracę
0: ja w zakładkach. Ja szczerze mówiąc, to jestem w ogóle hardcore i korzystam z czegoś, co się nazywa screen, ale...
1: Ale screen to nie rozwiązuje problemu, bo za pomocą screena, ja też korzystam ze screena, ale to odpalasz na serwerze.
0: No ale właśnie za pomocą zbudowanego Linuxika można.
1: Tak,
0: dlaczego
1: faktycznie,
0: nie?
1: Dobra. To jeszcze
0: trochę to wymaga ekwilibrystyki, bo on tam nie zawsze chce działać tak jak trzeba, on się tam o uprawnienia trochę... ma problem, że tak powiem, ale da się mu zrobić tak,
1: faktycznie,
0: żeby...
1: Faktycznie, screen. To, o tym nie pomyślałem, bardzo ci dziękuję za podpowiedź. Chociaż chyba u mnie też tego podsystemu linuxowego jeszcze nie ma, więc z tego akurat nie skorzystam. Natomiast teraz skorzystam z opcji, żeby odebrać telefon, bo się już ktoś naczekał. No i zobaczymy, kto jest z nami, kogo witamy. Halo?
5: Witam cię, Michale, witam was serdecznie. Cześć, Krzysztofie.
1: Cześć, Krzysztofie, słuchamy. Krzysztofie, z zasięgiem masz chyba jakiś problem, bo cię bardzo źle słychać.
5: Moment, teraz słychać, teraz jestem słyszalny.
1: No tak powiedzmy, spróbuj.
5: No ja tak dzwonię odnośnie jeszcze tej Emmy, o której tutaj była mowa dzisiaj. Chyba Mateusz się też wypowiadał. No ja w piątek instalowałem ML i poszedłem za twoim przykładem, Michale, czyli za twoją wskazówką, czyli odpalić sobie, trzeba było audycję z Facebooka, podcast odnośnie właśnie Emmy na drugim urządzeniu i można w ten sposób właśnie, jak ktoś jest niezaawansowany technicznie, to można w ten sposób po prostu Emmy instalować po prostu krok po kroku. To, co w audycji, to robić to samo na telefonie, a najlepiej jeszcze jest fajnie, jak jest druga osoba, która w pewnym momencie, w danym momencie to pauzuje przy instalacji danego skrótu. I tutaj wielkie podziękowania mojej Moniczce, która też się udziela w Cykloradiu, że pomogła mi to zainstalować. I no, to, że jest to troszkę wtedy dłużej to zajmuje, bo zajęło to od 22.30 do 4 rano.
1: Ho, ho, ho. Ale, no to trochę, to nockę mieliście zarwaną.
5: Dzięki wam, Piotrze, dzięki Michale. Emma działa i ja o 4 rano powinien się spać z takim moim małym sukcesem, że jednak się udało, że to działa. Działa naprawdę fajnie, więc mój apel do osób zaawansowanych, nie bójcie się tego, bo to naprawdę nie gryzie, a naprawdę pomaga i się to w stanie zrobić. Trzeba tylko postępować według wskazówek, a najlepiej, jak mówię, włączyć audycję na drugim urządzeniu i działać właśnie w ten sposób, instalując ją.
1: Zgadza się. Także polecamy. Audycja jest już w Tyflopodcaście. Jest to publikowana także na stronie www.tyflopodcast.net, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może się z nią zapoznać. No to co, Krzysztofie? To miłego korzystania ze mną w takim razie.
5: Jeszcze mam takie pytanie.
1: No?
5: Jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie Michale Emmy, bo chciałem sobie otworzyć przykładowo aplikację ICO bankową i ona mi tego nie może otworzyć. Jak ja jej mówię, otwórz ICO, to ona nie otwiera mi aplikacji, tylko mi otwiera stronę banku.
1: A może otwórz aplikację, a jak banku. Powiesz otwórz aplikację?
5: Nie zadziałało właśnie.
1: Nie?
3: Przeliterować?
1: Piotrze, jeszcze raz?
3: Przeliterować ICO.
1: IKO w sensie takim.
3: IKO może, no. Może jakoś tak zaakcentować.
5: W ten sposób. Mhm.
1: Może albo uruchom spróbuj aplikację, spróbuj.
5: No będę próbował, w każdym razie, no jak coś podziałam, to dam znać, okay. ale jest to fajna sprawa. Warto było poświęcić 3 kawy i pomóc.
1: I sporo godzin.
0: Zawsze też warto zabawić się w coś takiego, jeżeli nam Emma by na przykład nie chciała czegoś otworzyć, możemy bezpośrednio w aplikacji skróty utworzyć sobie skrót, nie jakby niezależny, że tak powiem, od Emmy i wywoływać go przez Siri. A z racji, że Siri ma te nasze nazwy skrótów jako, powiedzmy, coś sugerowanego, coś, co my możemy powiedzieć, tak jak na przykład ma nasze kontakty, czy naszą muzykę z biblioteki tej wewnętrznej aplikacji muzyka, nawet słowa typu otwórz, jest duża szansa, że rozpozna, jeżeli są właśnie nazwą jednego z naszych skrótów. Czyli jeżeli, albo nawet byśmy sobie mogli zrobić skrót, nie wiem, IKO i w tym momencie przytrzymując tam przycisk początek, mówiąc tylko IKO, bylibyśmy w stanie sobie wymusić otwarcie tej konkretnej aplikacji. Więc jeżeli nie MO, to
1: zawsze można skrótami, a o skrótach też jest audycja, którą właśnie Mikołaj też nagrał i można sobie jej posłuchać. Krzysztofie, polecamy.
0: Trochę nieaktualno, bo tam się trochę zmieniło, ale owszem, jest.
1: Ale jest, tak.
5: Dzięki serdecznie, będę na nasłuchu i dzięki jeszcze raz za pomoc.
1: Nie ma sprawy, polecamy się. Do usłyszenia. Zaglądam na naszego radiowego Facebooka tym razem, bo też na Facebooku piszecie, do czego zresztą zachęcamy nieustannie. I Jan do nas napisał. Podniesiony został też VAT na leki weterynaryjne, co podnosi koszt utrzymania psa przewodnika. No cóż, też warto o tym wiedzieć. Janie, bardzo dziękujemy za informację. Nasi słuchacze są nieocenieni w dostarczaniu jeszcze dodatkowych wieści.
3: Tego też
1: tak,
3: bo
1: dokładnie. A się przyda, z pewnością.
0: Nic nas nie ma chyba.
1: Dokładnie.
3: Psa?
1: Ty chyba, Piotrze, masz, tak?
3: Ja mam, ja mam z żoną, że tak powiem.
1: To byś zobaczył dopiero po jakimś czasie, że coś cię nagle te leki zaczęły drożej kosztować.
3: Nie wiedziałem tego, więc ważna informacja i zacznę zwracać uwagę na to.
1: Dokładnie. A teraz przechodzimy do tematu przychodni rehabilitacyjnej Polskiego Związku Niewidomych, centralnej przychodni, która znowu przyjmuje. Robercie. Coś wiesz więcej na
2: tak,
1: ten temat.
2: Przychodnia znowu przyjmuje, zaprasza swoich pacjentów i tutaj, bo przedtem można było tylko telefoniczne porady uzyskiwać. No tutaj bali się wszyscy o koronawirusa. Teraz już można przyjmować, znaczy teraz już przychodnia przyjmuje. Obowiązują oczywiście zasady póki co te sanitarne, czyli maseczki, prawda? Natomiast takich takby nowości, o których poinformowała pani kierownik Teresa Kłys, Centralnej Przychodni Rehabilitacyjnej, to na przykład po wprowadzeniu ustawy z dnia 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu oraz zmianie zasad refundacji i zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze występuje wiele udogodnień dla pacjentów niepełnosprawnych. Takich jak przyjęcia bez skierowań i oczekiwania, przyjęcia bez skierowań i oczekiwania, rehabilitacja jest wykonywana bez limitów. Natomiast osoby, które kiedykolwiek korzystały z usług rehabilitacyjnych przychodni, nie muszą dostarczać nowego skierowania. Bardzo ważną zmianą jest także możliwość natychmiastowego zaopatrzenia się w refundowane wyroby medyczne po uzyskaniu zlecenia na lupę, na przykład okulary czy laskę. System NFZ od razu potwierdza uprawnienia przez system komputerowy, oczywiście jest to robione. No i co ważne, od razu jest potwierdzenie do uprawnienia, no i wychodzimy ze sprzętem już z przychodni, a nie jak było to dotychczas, że musieliśmy chodzić jeszcze z potwierdzeniem do NFZ-u, potwierdzać te skierowania, co myślę, że jest dość istotne, to jest od tego roku. Do dyspozycji pacjentów jest także psycholog dostępny we wszystkie dni robocze. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w dni robocze między 8 a 15. Numer telefonu 22 635 67 33 lub 22 349 97 87 i można się umawiać. Centralna przychodnia mieści się na ulicy Karmelickiej 22. No i adres mailowy to rejestracja@przychodnia.pzn.org.pl. Myślę, że z takich ważniejszych właśnie wiadomości to jest to, że już możemy wyjść sobie z tymi sprzętami, które tam nam zalecono. Bo to jednak jest ważne, że...
1: No tak, że możemy to dostać na miejscu
2: tak,
1: od razu,
2: na miejscu i nie musimy chodzić, nie wiadomo, potwierdzać, cudować. Oni już to potwierdzają komputerowo. To jest, myślę, ważna rzecz. To jest od tego roku. No i wiadomo, zasady bezpieczeństwa jeszcze są, ale można już się umawiać i sobie korzystać. No to tyle chyba to, co o przychodni mi się udało tutaj znaleźć.
1: To teraz przechodzimy znowu do tematów typowo technologicznych i skupimy się na technologiach mobilnych. Konkretnie na aplikacji SkyCash, która doczekała się niedawno aktualizacji. Sporo mówiliśmy na ten temat w poprzednim Tyflo-przeglądzie. Trochę były obawy związane z tą aplikacją, jak to wszystko będzie, jak to będzie działało. No i więcej na ten temat informacji ma Piotr.
3: Tak, obawy, że tak powiem, są nadal, więc tutaj nie pocieszę słuchaczy, bo tak, po wejściu do aplikacji SkyCash wcześniej mieliśmy przycisk bilety PKP Intercity, a teraz mamy main icon label PKP Intercity przycisk, więc już widać, że coś tu jest nie tak, że jest jakiś niepotrzebny opis dodatkowy przed tym. Na szczęście po wejściu da się jakby w to wejść z VoiceOverem bez problemu i po wejściu w ten PKP Intercity, w ten przycisk, mamy standardową wyszukiwarkę taką, jaką mieliśmy wcześniej. Możemy standardowo wyszukać bilety, wyszukać połączenia, zobaczyć, wszystko jest do czytania, godziny i wybrać połączenie. Jak to jest z rezerwacją, to powiem szczerze, że jeszcze nie wiem, bo nie miałem okazji rezerwować. Będę niedługo rezerwował, na pewno to wtedy zobaczę, jak to działa. Podobno jest jakiś problem z pokazaniem biletu, to zaraz pewnie tutaj kilka słów na ten temat będzie. Ale o co chodzi? Niestety SkyCash powiedział, że to jest jedna, że tak powiem, początek dopiero ich przemiany, ich całej aplikacji, więc jeżeli na tej głównej stronie są takie już dodatkowe jakieś słowa niepotrzebne przed tym PKP Intercity, no to obawiam się, że jeżeli dojdą do tej wyszukiwarki i do tych biletów, to może to być w ogóle dla nas niestety niedostępne. No czego się obawiam, bo ten SkyCash jednak od dłuższego czasu służy mi jako podstawowe narzędzie do kupowania i później pokazywania przy kontroli biletów kolejowych, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie z tego, co wygląda, kupić się da. Jak to będzie dalej, to zobaczymy, czas pokaże, będziemy na pewno o tym informować.
2: Ja chciałem
1: tak,
2: powiedzieć.
1: Właśnie ty, Robercie, chciałeś coś a propos tej kontroli.
3: Tak,
2: tak, dlatego, że jak wiesz, Michale, albo nie, na grupie odpowiedniej komanda, była obszerna dyskusja na ten temat. Owszem, i okazało się, że zakładka kontrola biletów, jak i te inne poniżej, są po prostu dla VoiceOvera niedostępne. Tutaj Dawid Głowacki, trzeba mu to przyznać, podał pewien sposób na kontrolę tych biletów i na dojście na dojście przez VoiceOvera do tego, ale wiąże to się niestety z wyłączeniem internetu na czas kontroli w naszym smartfonie, więc nie wiem, czy to jest takie dobre i super, ale jakieś jest. Dlaczego powiedziałem, że z tą kontrolą...
1: A jaki to jest sposób? Czy ty pamiętasz, Robert,
2: jak
1: to dokładnie było?
2: Taki sposób jest taki, że musimy przejść do trybu offline, w tryb nie przeszkadzać, włączyć aplikację...
0: Samolotowy,
2: włączyć aplikację i aplikacja wtedy powie nam, że brakuje jej dostępu do serwera, ale mimo to okejujemy i wtedy nam się nagle pojawia coś takiego jak bilety offline. I wtedy możemy w to wejść i wtedy widzimy bilety, które mamy. I wtedy możemy do nich dojść i spokojnie je tam sobie podglądnąć. A inaczej jest problem.
0: Podejrzewam, że drugim takim sposobem, który by zadziałał, jest sposób prosty, żeby nie powiedzieć elementarny, czyli otwieramy aplikację, wyłączamy VoiceOvera, tu sobie pani kliknie w ikonkę i będzie pani miała.
1: No, to też jest jakaś opcja. Tylko
2: jest to
1: pytanie,
2: jakaś
1: czy,
2: opcja.
1: Tylko pytanie, czy ta osoba, która będzie to sprawdzała, będzie w stanie kliknąć w tę ikonkę i czy zna aplikację SkyCash. Bo to, że ktoś potrafi kontrolować bilet, czyli przyłożyć ten jakiś tam skaner do urządzenia, to nie znaczy, że musi być na bieżąco z wszelkimi aplikacjami, które związane są z kupowaniem biletów. I tu już może być problem.
2: A są też tacy fajni ludzie, którzy... Bo jedni rzeczywiście poświęcą nam czas, a drudzy powiedzą, my nie mamy na to czasu, pana obowiązkiem jest pokazać bilet, tak? Okazać bilet do kontroli. I może być troszkę nieprzyjemności, więc różnie to być może.
0: Jak to jest w takim razie? Czy ktoś z was się bawił jakimiś alternatywami? Bo tych aplikacji trochę jest. I czy coś jest, co działa fajnie, co działa dostępnie? Bo
3: ja nie bawiłem się. Wiem, że Koleo ma jakieś tam dasie, ale to nie na wszystkie połączenia, więc nie bawiłem się tym jeszcze. No, ten SkyCash działał dobrze, więc z niego korzystałem. Wcześniej rezerwowałem po prostu na stronie intercity.pl, tak? Normalnie na komputerze i bilet później albo w załączniku, albo wydrukować i to działało na pewno, no, ale to było dłuższe niż SkyCashu, tak? Więc to
2: powiem więcej. Niektóre przedsiębiorstwa, na przykład przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Suwałkach, umożliwia tylko kupno biletu jeśli chodzi o bilet przez internet, tylko przez Skycasha. I tutaj no, albo chcemy kupić sobie w kiosku, no a jeżeli przez internet, to tylko przez Skycasha i tu już jest
0: Ale
2: problem.
0: Słuchajcie, jak dla mnie, może się mylę, ale jak dla mnie, to już jest kwestia takiej rangi, jeżeli faktycznie istnieją przedsiębiorstwa, że tylko tak możemy, że powinny i mogłyby się tym zainteresować mainstreamowe media. I warto by, myślę, nawet w tę stronę uderzać, czy to jakieś technologiczne, no bo chwila, jak to niewidomi sobie biletu na komunikację miejską nie mogą kupić.
1: Elektronicznie.
0: Nagłówek byłby z tego niezły i że można by coś w tym kierunku podziałać.
1: Ciekawe, jak duża jest to skala. Wiemy o Suwałkach, ciekawe, jak dużo jeszcze innych takich przedsiębiorstw komunikacyjnych również ogranicza się do jednego takiego operatora elektronicznego. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o Skycasha, to może być to całkiem sporo, bo to jest dość znany pośrednik takich płatności. Także.
2: A propos dostępności jeszcze, jeżeli mi chwilę pozwolisz,
1: proszę,
2: to
1: słucham.
2: Jak wiesz, niedawno zapytałem cię o wspaniały Apple Pay, o konfigurację.
1: No właśnie.
2: Mamy tam takie coś jak wybierz dostawcę.
1: Bo to powiem szczerze, mnie zdziwiło a propos Apple Pay i zastanawiałem się, o czym tu kolega Robert do mnie rozmawia. Bo jak ja konfigurowałem sobie Apple Pay jeszcze jakiś czas temu, to takiego ekranu nie miałem. A tu się nagle okazuje i potwierdzam rzeczywiście w polskiej wersji iOS z najnowszego.
2: 13.5.
1: Tak, 13.5 czy tam 13.5.1. Mamy...
2: Stabilnej w każdym
1: tak,
2: razie.
1: Tak, tak, tak. Mamy wybór tego banku, z którego będziemy chcieli korzystać w usłudze Apple Pay.
2: Dokładnie. I teraz ja to sprawdziłem z osobą widzącą i muszę powiedzieć, że jak się kliknie w ten bank bez voiceovera, to natychmiast przechodzimy do karty danego banku i mamy wprowadzić te dane, wskanować. W momencie, gdy mamy voiceovera włączonego, możemy sobie naciskać przyciski. Nic nam to nie da. Powiem więcej, jak zrobimy dodaj inną kartę i dodamy kartę tego banku.
1: To się pojawi komunikat, że jest problem.
2: Jest problem i nie możemy, że nie można obsłużyć tego,
1: to
2: tej karty.
1: To jest moim zdaniem bardzo poważny błąd.
3: Tak,
2: na to wpadłem całkiem niedawno, dlatego że wyobraźcie sobie, że karta w banku kredytowa, którą mam, mogę powiedzieć, że w City Handlowy, żeby może ten, bank mi przesłał taką informację, że wprowadziliśmy Apple Pay i zapraszamy cię do korzystania z tego rodzaju płatności i użycia swojej karty.
1: No tak, no i chciałem sobie skonfigurować.
2: Skonfigurować, tak. No i zacząłem, wybierz dostawcę, tutaj sobie naciskam, prawda, City Handlowy i sobie do bólu, ale myślałem, a to dodam inną kartę, może zadziała. Niestety nie. No oczywiście kartka się wskanowała, wszystko się wskanowało, ale potem było, że nie możemy obsłużyć tej karty. Natomiast to samo z osobą widzącą z wyłączonym voiceoverem. Dodam, że gdy wyłączę voiceovera i chcę kliknąć jakby w to samo miejsce, to nie zadziała. Nie wiem, nie chce się ten fokus ustawiać wtedy tam. Musi po prostu widzący kliknąć w to, bo inaczej nie wchodzi.
0: Próbowałeś dwóch rzeczy. Po pierwsze, trzy kliku właściwie, czyli w tym momencie dwóch kliku z przytrzymaniem.
1: Nie zadziała.
2: Tak, nie zadziała. Próbowaliśmy z MIDI.
0: Zwykły dwóch klik z przytrzymaniem, jak rozumiem, również nie
2: zadziała. Też nie zadziała, jak najbardziej.
1: Nic nie chce działać.
0: I dwóch klik na zasadzie metody dwóch palców.
1: Jak dwóch palców?
2: Jak dwóch palców, bo...
0: Jeden palec ustawiamy na
1: przycisku,
0: obiekcie, a drugim klik. Bo czasem tak trzeba i czasem dopiero to działa.
1: Tego nie próbowałem, szczerze
2: mówiąc. Tego nie próbowałem.
0: Ja zaraz spróbuję to zrobić.
2: Możesz spróbować i zobacz, czy przejdzie.
1: Ale to Mikołaju, za chwilę, bo teraz jeszcze będziesz przy głosie i będziesz opowiadał o Patreonie, który to dostępność poprawia. W przeciwieństwie
0: tak.
1: do Apple'a, który tu coś za uszami ma jednak niestety.
0: Patreon, usługa służąca do tego, że twórcy wszelkiego rodzaju mogą sobie tam utworzyć konto i prosić użytkowników o to, żeby wpłacali im wszelkiego rodzaju pieniądze, wspierali za to, co tworzą. Jakieś tam były podobno spore od obu stron problemy z dostępnością, że to nie było fajne w użytku i Patreon, firma Patreon teraz się jakoś dogadała z ACB, czyli amerykańską organizacją, jedną z dwóch, które tam funkcjonują, dotyczącą osób niewidomych, taki odpowiednik PZN-u naszego, poniekąd, no i razem współpracują, żeby uczynić zarówno stronę internetową Patreona, jak i aplikację mobilną bardziej dostępną. Na razie ta współpraca się gdzieś tam zaczęła, więc podejrzewam, że na rezultaty sobie trochę poczekamy, no ale widać, że jest jakiś postęp, że czeka nas w przyszłości dostępność Patreona i ulepszenia w tejże właśnie dostępności. Więc myślę, że informacja jak najbardziej pozytywna.
1: Zdecydowanie, a czy kolejna informacja będzie pozytywna, to nam opowie na pewno Robert, bo tym razem rzecz będzie dotyczyła zmian w funkcjonowaniu biblioteki DZDN.
2: Biblioteka DZDN to jest taki zbiór, to jest dawna biblioteka Polskiego Związku Niewidomych, no to się w ogóle nazywa Biblioteka Zabezpieczenia Społecznego i w ogóle tam taka nazwa bardzo rozbudowana. Ten news mnie troszeczkę przeleżał, bo to te zmiany są od 15 czerwca ważne. Natomiast co można powiedzieć, że zwiększył się limit czytelników, którzy mogą odwiedzić dział zbiorów dla niewidomych. Spotkania należy tak jak do tej pory umawiać telefonicznie pod numerem 22 635 83 45. Do biblioteki można przyjść codziennie z wyjątkiem środy w godzinach 11-15. Każdego dnia pracownicy mogą obsłużyć do 8 osób. Wcześniej limit wynosił 6 tych osób. Pozostałe zasady dotyczące 3-dniowej kwarantanny nośników czy zachowania środków ostrożności pozostają bez zmian. W terminie od 6 lipca, jest to poniedziałek, do 28 sierpnia 2020 roku, jest to piątek i to jest termin włącznie, wypożyczalnia działu zbiorów dla niewidomych będzie otwarta w godzinach poniedziałek, wtorek od 9 do 12, środa nieczynne, czwartek i piątek od 9 do 12. Wizyty trzeba umawiać telefonicznie pod numerem, który wspomniałem, jeszcze raz wspomnę, 22 635 83 45. No i tak to mniej więcej wygląda. Dwie osoby więcej mogą przyjść do biblioteki. Nie 6, tylko 8. No i tutaj Mikołaj jeszcze może powiedzieć, że ponoć ma być polepszony serwis wypożyczeń. Jakość ma być ponoć lepsza online.
0: Tak, trwa w ogóle głosowanie, co zrobić, bo się okazuje, że tak, że w serwisie wypożyczeń, jak wszyscy wiemy, mamy jakość 32 kilobitów na sekundę. Czyli
1: co jest jakością tragiczną.
0: Słabą. Tak, to jest jakością tragiczną.
2: Tragiczną, tragiczną nie jest słabą, tylko tragiczną.
1: Tak. Nawet jak na słowo mówione, to jest po prostu słabe.
2: Dokładnie. No,
1: to,
2: tak. Tak.
1: Ja rozumiem 64 kbps mono, to jest jak dla mnie taka, albo czytam 56, to jest minimalna akceptowalna jakość dla słowa.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: I to 64 jeszcze najlepiej AAC, to jest taki światowo przyjęty standard.
1: Tak, ale wiesz Mikołaju, nawet 64 mp3 mono dla słowa wystarczy.
0: Tak, tak, tak. To jest, mówię, taki światowo przyjęty standard, a Polska nie, będzie 32. Oni się tłumaczą, że to miało na celu ochronę praw autorskich, żeby zniechęcać osoby niewidome do udostępniania tych książek osobom widzącym, bo to jest dla nich mało atrakcyjne. Nie rozumiem, ale no dobra, niech będzie. W każdym razie DZDN twierdzi, że na przestrzeni kilku tygodni będzie wdrożony system znakowania wodnego publikacji, czyli w audio, w samym pliku będzie zaszyty jakiś mechanizm, który pozwoli bibliotece, jak taki plik się gdzieś znajdzie, zidentyfikować, od kogo on pochodzi. Efekt będzie taki, że jeżeli po prostu ktoś udostępni swoją książkę komuś, a on udostępni komuś, a on udostępni w końcu cały serwis homikuj.pl będzie sobie mógł ją pobrać, to ten użytkownik spotka się z konsekwencjami, bo jeżeli DZDN to znajdzie, to będzie mógł bez problemu dojść, kto to zrobił.
1: No ale to dzięki temu będzie w końcu można słuchać tych książek, miejmy nadzieję, w cywilizowanej jakości.
0: No i teraz dla użytkowników DZDN-u jest głosowanie na stronie, co tak naprawdę zrobić, bo okej, jakość można podwyższyć, ale co w takim razie zrobić z limitem? Opcje są bodajże trzy. Opcja pierwsza to jest jakieś tam zwiększenie limitu, jeżeli chodzi o megabajty. Opcja druga to jest

0: A tylko, że to ma z kolei taką wadę, że pliki czytakowe i pliki tekstowe nie mają do końca ustalonej ilości godzin i to będzie trzeba jakoś ustalać, zgadywać, ile to mniej więcej może mieć i to będzie takie niezbyt dokładne. A trzecia opcja to jest, zostawiamy tak jak jest, nic nie zwiększamy, jest dobrze. No i teraz użytkownicy mają
1: Nie jest
0: głosować.
1: dobrze.
0: No, też tak uważam, że nie jest dobrze, ale użytkownicy mają głosować i użytkownicy zadecydują. Demokracja. Z tego co widziałem, to ta druga opcja ma najwięcej głosów, moim zdaniem słusznie. Przynajmniej tak było, jak ja oddawałem ten głos. No, zobaczymy, jak to będzie. A, powiedziano jeszcze tak poza wszystkim, że nie będzie polepszenia jakości obecnych pozycji, gdyż nie jest to możliwe. Podejrzewam, że one są po prostu wrzucone na serwer, tak, i sobie już tam po prostu takie są,
1: Trzeba by było je
0: ale
1: pewnie gdzieś tam skądś wydobyć i
0: dokładnie.
1: zakodować jeszcze raz.
0: A połowa tego to są jakieś taśmy matki, analog,
1: No
0: digitalizować.
1: ja myślę, że taśmy matki to gdzieś w dobrej wersji. Ja mam przynajmniej taką nadzieję, że DZN jest w posiadaniu tych materiałów wejściowych w dobrej jakości, a to po prostu kwestia byłaby taka, że trzeba byłoby to wszystko jeszcze raz zrekonwertować do tej wyższej jakości, potem zrobić ten watermarking i potem dopiero wrzucić na serwer. No i tak ten
0: Nie,
1: watermarking pewnie trzeba będzie teraz zrobić, natomiast...
0: watermarking to będzie kwestia przed każdym pobraniem przecież, bo watermark musi być
1: A no tak,
0: inteligentnego
1: to
0: użytkownika.
1: prawda, czyli to będzie tam za każdym razem się robiło. No tak, czyli kwestia tej rekonwersji tych plików.
0: A to
1: Pozostaje mieć
0: pewnie
1: nadzieję,
0: nie. Ja
1: że
0: myślę,
1: ktoś
0: że
1: to
0: przy dobrej
1: nastrój.
0: woli jest możliwość to do zrobienia, zatrudnienia jakiejś osoby
1: Oczywiście.
0: niepełnosprawnej dodatkowo, więc...
1: DZTN twierdzi, że to będzie robione dla nowych książek. No tylko czytelnicy, jeżeli macie konta, polecam wejść i głosować, żeby ktoś to zrobił, bo skoro głosować można, to się głosować powinno. Maile powinny były też w tej sprawie do Państwa przyjść, bo takie maile były przez DZDN rozsyłane. Ja na przykład taką wiadomość otrzymałem. No więc polecamy Zobaczymy, co się
0: głosować.
1: będzie działo z
0: Tak.
1: tym dalej. Tymczasem jeszcze w sprawie alternatyw do kupowania biletów Łukasz do nas napisał. Jest jeszcze alternatywa dla Skycash. Bilkom bilety. No tak, tylko Bilkom to chyba pozwala na zakup tylko biletów na pociągi, tak? A Skycash zdaje się, że pozwala na więcej. Ale to Łukaszu popraw, albo wy poprawcie, jeżeli się mylę. Natomiast,
0: Akurat się nie mylisz chyba.
1: aha, natomiast teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu narzędzia, które się nazywa Walter. Walter wersja druga. Szczerze powiedziawszy, po pierwsze, jest to narzędzie płatne. Ono tam kosztuje 30 czy $40. Jest to kwota taka, no, dla jednych mała, dla innych dość duża, zważywszy na to, że to samo można zrobić iTunesem. Ale to jest narzędzie właśnie dla tych, którzy iTunesa nie lubią, ale tym samym jest to narzędzie zewnętrzne, które w każdej chwili może przestać działać. Mianowicie jest to narzędzie, za pomocą którego możemy wgrywać pliki różnego rodzaju, czy to książki, czy to muzykę. Ja testowałem na muzyce bezpośrednio na iPhone'a. Aplikacja dostępna jest tak sobie, powiedziałbym, bo to są, jest tam trochę nieopisanych przycisków, po menu trzeba chodzić nawigacją obiektową, ale da się to obsłużyć, bo ona jest bardzo prosta. Po prostu wybieramy pliki, które chcemy przerzucić na iPhone'a. Mamy to standardowe okienko, no i po prostu one nam się tam przenoszą, na przykład MP3, tak jakbyśmy to robili za pomocą iTunesa, tylko tego iTunesa po prostu do tego nie musimy używać. Jest opcja na pozyskanie darmowej 24-godzinnej licencji, dzięki której możemy sobie te aplikacje wypróbować. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie ją sprawdzić, czy mu działa i czy będzie mu pasowała ta aplikacja. Ja powiem szczerze, no raczej jej sobie nie kupię, bo po pierwsze do odtwarzania muzyki na iOSie to ja mam Fubara i mogę sobie tam bez problemu wrzucać pliki przez FTP.

0: książek nigdy przez iTunesa nie wrzucałem, bo od tego mam Dropboxa i Voice Dreama, więc nie odczuwam takiej potrzeby, ale jeżeli ktoś ma jakiś inny niż ja styl pracy z plikami multimedialnymi, no to czemu nie, można tak się pobawić. No i jeżeli komuś nie szkoda pieniędzy, to można spróbować aplikacji Walter 2. Natomiast teraz mamy informacje o centrach doradczych dla osób z niepełnosprawnościami, których to powstanie zapowiada pełnomocnik rządu. I tu, Robercie, ty coś więcej wiesz w tej sprawie.
1: Dokładnie. Wraz z PFRON-em rozpoczęliśmy pracę nad utworzeniem sieci centrów doradczych na temat zaawansowanych technologii dla osób niepełnosprawnych, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik. Wiceminister wyjaśnił, że w ramach działalności sieci centrów doradczych specjaliści w sposób profesjonalny i niezależny pomogą w dopasowaniu właściwego rozwiązania z zakresu tzw. technologii asystujących dopasowanego do rodzaju niepełnosprawności, wykonywanych zadań oraz wieku osoby. Mimo że istnieje wiele fundacji i stowarzyszeń, jak podkreślił minister, o dużym doświadczeniu w tej dziedzinie, to zdecydowałem się na tworzenie centrum w oparciu o struktury PFRON-u, aby zagwarantować dobór sprzętu maksymalnie wolny od oddziaływań sprzedających firm, mówił minister. Ja jeszcze dodam, że to jest taki sposób kanadyjski. Ja o tym słyszałem od jednego z ludzi, którzy mieszkają w Kanadzie, niewidomych, i który jest, pracuje w takim centrum asystującym właśnie. I z racji tego, że Paweł Wdówik, tutaj wiem, że spędził dużo czasu w Stanach Zjednoczonych i wiem mniej więcej, jak ten system tam działa, to chcę wprowadzić właśnie takie wzorce tutaj do Polski. Czy jest to słuszne, czy nie? Za chwilę się wypowiecie. W każdym razie takie są zamiary. I co wy na to?
0: No cóż, ja mogę na to powiedzieć. Zobaczymy, jakie będą po prostu efekty tych działań. No... Na razie to ciężko cokolwiek o tym mówić, no bo nie wiemy, co to będzie i jak to będzie działało. Ja powiem tylko tyle, taką ciekawostkę. Pamiętacie, w październiku bodajże zeszłego roku była akcja związana z tym, że można było się zgłaszać odnośnie zapotrzebowania na asystentów. Ja o tym mówiłem wtedy. To był, zdaje się, październik. No to słuchajcie.
1: To jest program pomocny.
0: Tak, no to słuchajcie, ja dziś dostałem telefon, że... Być może już niedługo tego asystenta się doczekam. Mamy lipiec 2020 roku, a to był październik roku zeszłego, 2019.
1: Tak, natomiast u nas były ogłoszenia w radiu lokalnym, że są poszukiwani asystenci i była podana też stawka dla tego asystenta. O ile się nie mylę, to było nie, albo 18 zł brutto, albo 30 zł brutto. Już nie pamiętam w tej chwili, nie pomnę. Ale słuchaj, mało osób się zgłosiło. Jest więcej tych, którzy chcą, którzy potrzebują tego asystenta, niż tych osób, które mogą świadczyć te usługi.
0: No więc zobaczymy,
1: za
0: jak
1: dosyć,
0: będzie.
1: Moim zdaniem, dosyć wysokie pieniądze.
2: No to wszędzie jest taki problem.
1: I dlatego są takie opóźnienia. U nas były te ogłoszenia w radiu i to nie jeden raz, że centrum powiatowe, centrum pomocy rodzinie i miejskie centrum pomocy rodzinie szukają asystentów właśnie dla osób niepełnosprawnych.
0: Z tym jest na razie problem. Natomiast problemu nie będzie w najbliższej przyszłości w kwestii rowerów stacjonarnych firmy Peloton, bo producent tychże rowerów wprowadza dostępność. O tym Mikołaj.
3: Tak, ja tak jeszcze mimochodem pobawiłem się tym Apple i to jest faktycznie dziwne, bo w część banków da się kliknąć, a w część tak...
0: W który ci się udało z ciekawości?
3: Na przykład jechałem od góry listy i dopiero przy curve udało mi się kliknąć. To w ogóle wygląda tak, jakby na górze tej listy z jakiegoś dziwnego powodu coś było, nie wiem co to jest i tam się nie da kliknąć, bo jeżeli jakiś bang jest na dole listy, to on jakoś nawet działa, ale chociaż potem się znowu przejedzie i znowu nie działa. I to jest w ogóle dziwne, bo ja też wyłączyłem voice-overa i po prostu klikałem miejsce przy miejscu, że nie dało się nie trafić tego przycisku i to nadal nie działało. Mhm. Więc ja nie wiem, co tu jest nie tak i dlaczego to nie działa, ale z jakiegoś powodu to nie działa.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, czy ten ekran występuje wszędzie, bo na przykład nasz znajomy Grzegorz z Wielkiej Brytanii, pozdrawiamy cię Grzegorzu, sobie odpalił iOS-a, co prawda on ma betę i u niego nie było wyboru banku.
3: U nas też go nie było.
0: No właśnie, jeszcze do niedawna go nie było, a teraz tak, się pojawił wybór banku.
2: Tak, nie było, więc to nowość jest jakaś.
0: Tak, tak. Także to taka ciekawa sprawa z tymi bankami. Natomiast wróćmy do rowerów.
3: Do rowerów. To taki news trochę sygnalizacyjny, informacyjny, bo firmy jeszcze nie ma w Polsce. Nie wiadomo, kiedy będzie, bo na razie Stany Zjednoczone, Kanada, bodajże Wielka Brytania i jakieś Niemcy chyba. Ale tam, gdzie jest, to cieszy się z tego, co wiem, dość sporym sukcesem, więc kto wie, czy się gdzieś tam i u nas nie zagnieździ. O co chodzi? Firma sprzedaje rowery stacjonarne i bieżnie na razie w Stanach, na których to urządzeniach doczepiono tablet z Androidem, z jakąś taką ich wewnętrzną firmową aplikacją, dające nam dostęp do ćwiczeń, jakichś filmów, rankingów. Oczywiście jest połączony z naszym, że tak powiem, urządzeniem, wie ile przejechaliśmy, kiedy, jakieś wspólne ćwiczenia, siłownie i inne takie. Wszystko wirtualnie wewnątrz aplikacji. No i doczekała się ta aplikacja TalkBacka, bo to Android, więc doczekało się urządzenie tego, że można w nim sobie po prostu tego TalkBacka włączyć i to, co nam ta firma oferuje, te aplikacje, obsługiwać właśnie z TalkBackiem. Doczekało się też napisów dla osób niesłyszących do włączenia, jeżeli ktoś ma problemy ze słuchem. Ale no, widać, że firma dba o dostępność, więc jeżeli kiedykolwiek wejdzie na rynek polski, to już od razu będzie firmą dla osób niewidomych dostępną.
0: A z urządzeniami takimi fitnessowymi to jest coraz większy problem, jeżeli chodzi o ich dostępność, no bo tam jest coraz więcej elektroniki i coraz więcej mamy różnego rodzaju timerów, nie timerów, programów, które możemy sobie wybierać i na to trzeba naprawdę zwracać uwagę, bo to nie są z reguły tanie urządzenia, za to trzeba tam kilka tysięcy zapłacić bardzo często i może się okazać, że po prostu nie będziemy w stanie z części rozwiązań w takim urządzeniu skorzystać albo w ogóle nie będzie ono dla nas dostępne w jakiejś naprawdę granicznej sytuacji, no a jednak pieniądze wydaliśmy na coś takiego. Także dobrze, że są firmy, które o coś takiego starają się dbać.
3: Zwłaszcza u nas jest z tym tragedia, bo gdzieś tam za granicą, z tego co widzę, to mnóstwo osób, jak kupuje jakieś urządzenia, zwłaszcza jeżeli raz na jakiś czas mają kogoś widzącego w domu, to nie patrzą nawet na dostępność, tylko na to, czy to jest kompatybilne z asystentem głosowym, którego posiadają. Bo mówią, że jak nie tak, to inaczej, jak nie obsłużą z ekranu, to obsłużą z asystenta.
0: No tak, a w ostateczności jest jeszcze Aira, która swoją drogą w Wielkiej Brytanii od jakiegoś czasu jest dostępna.
3: Tak, w Polsce, no jak kiedyś pokazywałem, da się i można, ale procedura jest liście diabelna.
0: Ale trzeba angielski znać, to przede wszystkim.
3: Trzeba angielski znać i procedura jest liście diabelna, nie jest to proste, to już trzeba być naprawdę zawziętym, żeby coś takiego robić. No ale to też, to swoją drogą, ale właśnie ta popularność tych asystentów, gdzieś kiedyś rozmawiałem, osoba mikrofalę kupiła i się właśnie zapytałem, a jak dostępność, czy szukałaś gdzieś tam z pokrętłami, a to co mi tam, widzący mi zrobi, będę Alexą korzystać. I takie jest niestety coraz częściej podejście, że w sumie to po co dostępność robić, jest asystent, jest fajnie.
0: Ale wiesz, tak z drugiej strony, to może dojdziemy do takiego momentu kiedyś, że rzeczywiście ta dostępność przynajmniej takich urządzeń domowych to nie będzie w ogóle wymagana, bo one będą w zasadzie umożliwiały skorzystanie z wszystkiego z poziomu asystenta głosowego i tylko problemem będzie tak naprawdę konfiguracja, a może i na to znajdziemy jakiś sposób, nie wiem, na przykład zeskanowanie jakiegoś kodu QR przez smartfona albo coś i to już będzie działać.
3: To Amazon ma genialną technologię, to jest po prostu cud to, co oni zrobili i to tylko Amazon tak naprawdę był w stanie to zrobić. Jeżeli kupujemy urządzenie kompatybilne z tą technologią, a mamy jakikolwiek sprzęt Amazona w domu i kupujemy to na Amazonie, to możemy sobie zaznaczyć, przypisz to urządzenie do naszego konta. W tym momencie nasze urządzenia w domu dostaną informację, urządzenie o numerze takim i takim seryjnym jest w drodze, urządzenie podłączymy do prądu, ono wysyła wokół siebie, jestem numer seryjny i w tym momencie inne urządzenie Amazona, jakie by ono nie było, podeślę mu całą konfigurację, czyli efekt jest tak naprawdę taki, kupujemy urządzenie, wpinamy je do gniazdka, ono wie, jak się nazywa nasza sieć Wi-Fi, jakie jest hasło, kim jesteśmy my, jakie jest nasze konto, jakie my chcemy ustawienia, wpinamy, działa. Zero ekranów konfiguracji, nic.
0: Super.
3: Tylko no w Polsce będzie ciężko, bo Allegro, a nie Amazon, niestety.
0: No tak, i nie wygląda na to, żeby miało się to zmienić. Swoją drogą, a propos Allegro, jakiś ostatnio się pojawił też problem z dostępnością wyboru metody płatności. Robercie, czy ty masz na to jakiś pomysł? Bo to chyba nie we wszystkich przeglądarkach, jak my kiedyś o tym rozmawialiśmy. Tam, czy coś więcej wiesz na ten temat?
1: To znaczy, mi to przynajmniej z Bazyliszkiem działa poprawnie.
0: Aha.
1: Ja nie zauważyłem,
0: ja z Chromem zauważyłem problem i to już nie ja jestem jedyny. Poświęcam. Także rzeczywiście coś tu na Chromie jest nie tak, więc jeżeli macie jeżeli macie taki problem z Chromem, to spróbujcie, nawet nie musi to być Bazylisk, można spróbować na Firefoxie, bo to są podobne silniki, więc spokojnie możecie spróbować użyć tej przeglądarki. Także w ten sposób. To tak jeszcze przy okazji a propos właśnie Allegro, bo też ostatnio miałem z tym kłopot. Mamy pytanie od Krzysztofa. A próbowaliście gdzieś na siłowni ćwiczyć i przy pomocy Apple Watch skonfigurować coś z tymi urządzeniami, które są dostępne na siłowni? To znaczy ja w ogóle zastanawiam się, szczerze mówiąc nie, to od razu mówię, ale zastanawiam się w ogóle na ile to jest realne, żeby na siłowni, na urządzeniach, z których korzysta wielu użytkowników, konfigurować sobie coś i parować coś z własnym zegarkiem. Mam wrażenie, że to nie do końca o to chodzi i te urządzenia i tego typu mechanizmy to są raczej przewidziane w sytuacji, kiedy my mamy gdzieś tam na przykład w piwnicy swoją własną siłownię i mamy tam ileś urządzeń i sobie to wszystko parujemy, albo w sytuacji takiej, kiedy coś mamy w domu, jakiś, nie wiem, rower treningowy albo bieżnię elektryczną i po prostu z niej sobie korzystamy i tylko my albo kilka zaledwie osób z naszego bliskiego grona tego używa, a nie w taki jakiś publiczny sposób, ale jeżeli nie mam racji, to proszę mnie poprawić.
3: Z tego co wiem, to w ogóle jeżeli chodzi o tą dostępność fitnessu, to tam raczej jest źle niż dobrze, bo okej, Apple Watch fajnie, ale te opaski to też tam podobno nie jest tym najlepiej. Jest niby jakiś Android Wear, który działa jakbyś czytał Wear OS, jak to się chyba teraz nazywa, który podobno czasami działa jakbyś chciał, a nie mógł i częściej nie działa niż działa. Jest jakiś Tizen, o którym tak naprawdę mało wiemy, ale tam chyba jest polską syntezą, przynajmniej był problem. I też tam, czy screen reader będzie, czy tego screen readera nie będzie, to jest loteria. Ja kiedyś trafił w moje ręce model jakiegoś Samsunga Gear, coś tam z Tizenem właśnie na pokładzie. No i tego screen readera nie miał i to był bodajże model coś tam 500, po czym się nagle okazało, że model coś tam 510 już tego screen readera jak najbardziej miał i ludzie go z powodzeniem używali. Więc Tizen to jest ruletka. i musimy znać kogoś, kto ma i wie, że ten model screenreadera posiadać będzie, żeby się w ogóle na to warto było decydować. O Garminie, o Fitbicie to już nie wspomnę, bo tam z tego co wiem nie ma absolutnie nic, jeżeli chodzi o screenreadera i możemy co najwyżej z jako tako dostępnych apek korzystać, z którymi też z tego co wiem bywa różnie, bo to wiadomo, wykresy, grafy, analiza graficzna, jak tam ta nasza aktywność przebiega, no i Apple to Apple, Apple może to zrobić, bo Apple jest raczej za dostępnością, no a inne firmy, to wiadomo, raczej mało się będą niestety takimi rzeczami przejmować.
0: Natomiast co do przeglądarek i obsługiwania różnych rzeczy, to jeszcze do nas Matius napisał. A propos przeglądarek, to Firefox ma problem z pobraniem książki z półki na Virtualo. Pobranie jest możliwe za to na Chromie. No to niestety tak to jest, że na różnych przeglądarkach działa coś różnie i czasem po prostu naprawdę dobrym sposobem jest, jeżeli nie działa coś na jednej, to sprawdzenie na drugiej. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach to warto mieć dwie przeglądarki. Warto mieć jakiegoś Chroma albo tego Edge'a chociażby. No coś w każdym razie na,
3: Edge,
0: tak,
3: Chrome,
0: na tym silniku.
3: To jest jeden silnik.
0: Dokładnie. I warto mieć Firefoxa. Ewentualnie, jeżeli komuś są potrzebne jakieś stare wtyczki do Firefoxa, no to Basilisk, bo to jest przeglądarka, która nadal to obsługuje. Natomiast no, do takiego codziennego używania to może niekoniecznie, bo ta przeglądarka po prostu no, ma jednak stary silnik, który jest oczywiście cały czas poprawiany, ale jednak mniejsza ekipa nad tym pracuje niż nad takim Firefoxem albo Chromem. Także to tak ostrożnie z tą codzienną pracą, ale tę przeglądarkę warto do kilku rzeczy mieć.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że a propos Edge'a tylko, że na mnie ta przeglądarka robi troszkę wrażenie, bo ona mówi więcej nawet niż potrzeba.
0: A właśnie, bo to jest istotna informacja. Nie wiem, czy my mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale się Edge dostał użytkownikom Windowsa 7.
1: Dokładnie, w ważnych aktualizacjach, żeby nie było.
0: Tak, a co ciekawe, słuchajcie, ja mam Windowsa 10, tego LTSC u siebie i nie dostałem. Ja w ogóle nie mam Edge'a.
3: U nas
1: no nie wiem, w każdym razie chciałem powiedzieć, że on mówi ładowanie strony, strona załadowana,
0: tak
1: coś
0: jak
1: tam, coś
0: kiedyś.
1: Tam wyświetlam. Tak, wyświetlam to, tamto i w ogóle, więc może być coś takiego, że on nam powie więcej. Ja nie wiem, czy ja dobrze umiem tego Edge'a obsługiwać, bo to jest dla mnie dosyć nowe, niby takie podobne. Chrome ma te opisywanie opisów ze stron. Edge chyba tego nie ma, tak mi się chyba wydaje, albo do końca nie jestem tego pewien. W każdym razie mówi więcej niż potrzeba i czasami to może być przydatne, a czasami nie. Także warto tego Edge'a jednak też mieć, słuchajcie, bo jak może coś nie działa na Chromie, a coś nie działa na Firefoxie, to może na Edge'u zadziała, bo powie akurat w tym, na tej stronie tyle, ile potrzeba, bo zawsze mówi za dużo.
3: Biorąc pod uwagę, że Edge to jest tak naprawdę Chrome, tylko zewnętrze inne, ale silnik ten sam i wyświetlanie stron będzie tak naprawdę dokładnie takie samo jak w Chromie, to interfejs będzie inny, ale strony będą bardzo chromowe, to jeżeli już, to właśnie stary, dobry, a poczciwy Internet Explorer może nam czasem zadziałać i są z tego co wiem takie strony, gdzie rzadko, bardzo rzadko się zdarza, ale gdzie dostajemy komunikat, aby ta strona działała poprawnie, amerykański rząd tak lubi, zalecenami screenreaderami są JAWS i Internet Explorer.
0: Tak, bo swego czasu to JAWS rzeczywiście najlepiej działał z Internet Explorerem. Szczerze mówiąc, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś to był taki tandem, który po prostu najlepiej wszystko obsługiwał. I ludzie dlatego tak bardzo, bardzo używający JAWS-a tak bardzo się trzymali tego Internet Explorera.
3: To jest, słuchajcie, aż ironia po prostu, że w obecnej chwili produkt, wszystko generalnie na Chromie działa, większość stron działa na Chromie, a Google nadal mówi, osoby niewidome używajcie Firefoxa, mimo że Chrome to jest ich przeglądarka. I to faktycznie potwierdzam, że na przykład na Gmailu, w moim przynajmniej odczuciu, Firefox działa znacznie, znacznie lepiej.
0: A to jest ciekawe, naprawdę, dlaczego akurat tak, ale po prostu, jak widać, pod latarnią najciemniej. A teraz to będzie bardzo krótka informacja, bo nie testowałem, szczerze mówiąc, tego narzędzia, ale na liście takiej dyskusyjnej związanej z czytnikiem ekranu NVDA ostatnio widziałem wątek, w którym polecano tego klienta poczty elektronicznej. To się nazywa mClient, który to zarówno na Maca, jak i na Windowsa jest dostępny. Dostępna jest jego podstawowa, darmowa wersja, w której to bodajże sobie jedno czy tam dwa konta poczty elektronicznej można skonfigurować. Jeżeli chcemy więcej, no to trzeba już zapłacić. I niektórzy użytkownicy twierdzili, że to narzędzie jest nawet całkiem dostępne. Są jeszcze z nim pewne problemy, ale twórcy aktywnie działają nad tym, żeby było to coraz lepiej współpracujące z programami odczytu ekranu. Więc jeżeli macie ochotę potestować sobie nowy program do poczty elektronicznej, bo na przykład Thunderbird wam działa za wolno, Outlook to za duży, a poczta systemu Windows 10 to jest jednak coś, z czym nie chcecie mieć do czynienia, no to może warto dać szansę kolejnej aplikacji. Tak jak wspomniałem, ja tego nie testowałem, ale może kiedyś się pobawię, a wam na pewno odnośnik udostępnię w komentarzu. Od audycją,
1: ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć o Sibanki, bo to też się dalej rozwija.
0: No tak, to też się zgadza, jest coś takiego. No i jest Beki oczywiście, a propos klientów poczty elektronicznej, to jest program dla hardkorów, natomiast jest problem z zakupem licencji na kraje poza Japonią, bo się pośrednik, który obsługiwał międzynarodowe płatności, wycofał, więc tu niestety jest kłopot, ale rzeczywiście cały czas się rozwija i Beki nawet się doczekała, słuchajcie, mechanizmów OAuth dla Gmaila, żeby można było się logować na konta Google'a w sytuacji, no, gdzie ten mechanizm OAuth jest już wymuszany coraz to intensywniej i niedługo to już w ogóle nikt nie będzie w stanie bez tego się zalogować za pomocą użytkownika i hasła.
3: Krążą w ogóle takie plotki, że Google tak jeszcze nie do końca i to jeszcze sporo lat potrwa, ale tak to by w sumie się chciał trochę wycofać z tego i mapa, bo im to w sumie nie na rękę.
0: No i myślę, że będą wtedy dość duże protesty związane z tym. Ja powiem szczerze, sobie nie wyobrażam obsługi poczty elektronicznej tylko i wyłącznie za pomocą strony albo dedykowanej aplikacji Google'a na urządzenie mobilne. I wtedy, jeżeli coś takiego będzie, ja naprawdę bardzo sobie cenię chociażby antyspam na kontach Google'a, bo to działa naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli coś takiego będzie i oczywiście nie zostanie wdrożony jakiś mechanizm w tych programach pocztowych zewnętrznych obsługi Gmaila jakoś natywnie na przykład, no bo to ja się nie upieram przy iMapie. Mi po prostu chodzi o wybór programu, za pomocą którego ja chcę obsługiwać pocztę. Czy to będzie iMap, czy to będzie co innego równoważnego, to ja tu się nie będę upierał, ale ja po prostu nie chcę być uzależniony od odbierania poczty tylko i wyłącznie za pomocą jednej słusznej aplikacji albo jednej słusznej strony. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi.
3: Na Google'a, znaczy to, że Google chce i że reklamy, to jedna sprawa, ale chcąc, nie chcąc, na Google'a jest w tym momencie kładziona ogromna presja, jeżeli chodzi o pocztę, bo tam się pojawił w pewnym momencie problem z jakimiś zewnętrznymi narzędziami, które się logowały do naszej skrzynki pocztowej i obiecywały jakieś integracje, że nie wiem, wysyłanie nam SMS-ów o tym, jeżeli ktoś konkretny nam maila napisze, zbieranie jakichś konkretnych typów maili, na przykład, nie wiem, paragonów i prezentowanie nam listy wydatków w danym miesiącu i tego typu rozwiązania, gdzie się, oczywiście nie googlowe, tylko zewnętrzne, gdzie się na przykład okazywało potem, że jacyś ludzie siedzieli i czytali nasze maile. I,
0: no właśnie.
3: I schodzi potem na Google'a, że jak to brzydki Google nie weryfikuje, jakie
0: aplikacje ma dostęp do tego,
3: mają
0: tak?
3: dostęp. Dokładnie. I Google trochę chcąc, nie chcąc, małymi kroczkami się trochę wycofuje, bo nie chce być krytykowany w ten sposób. I no i coś trzeba zrobić, dlatego teraz jest ten OAuth i tam z tego co wiem są coraz cięższe i coraz gorsze procedury wdrażane, żeby w ogóle aplikacje dostały od Google'a taką możliwość, żeby mogły korzystać z tego maila, że tam trzeba jakieś audyty bezpieczeństwa przechodzić, które sporo kosztują. I o ile taki Thunderbird to sobie jeszcze może na coś takiego pozwolić, o tyle taki, nie wiem, Hims ze swoją aplikacją poczty na Braille Sensie.
0: Albo chociażby Beki podejrzewam, no tak, że też raczej niekoniecznie.
3: To może być za chwilę jakiś problem z tym wszystkim.
0: Tyle jeżeli chodzi o kwestie wszelkich tyflowieści i wszelkich wieści dostępnościowych, to teraz możemy przejść do krótkiego dziś działu związanego z technikaliami. Najpierw będzie o Żabce, która to testuje własne urządzenia do odbioru paczek. Piotrze, ty coś wiesz na ten temat.
2: Tak, dokładnie. Jak wiadomo, w Żabce można odbierać zamówione przesyłki, między innymi z Allegro Smart za darmo możemy w Żabce odbierać przesyłki. No i na razie do tej pory przesyłki można odbierać tylko przy kasie, więc wiadomo, że tutaj jakby pracownik sklepu ma podwójną liczbę klientów, tak, bo ma osoby, które kupują coś i osoby, którym chce wydać paczkę. I Żabka dlatego wpadła na pomysł, żeby ten proces cały przyspieszyć, zautomatyzować. I mają zamiar zainstalować tak zwane żabkomaty, takie niewielkie urządzenia do odbioru paczek. Coś takiego jak paczkomaty, oczywiście to wzorowali się na paczkomatach, bo to jest najbardziej popularne w Polsce. Właśnie dzięki żabkomatom będzie można to wszystko zautomatyzować, będzie można samodzielnie odebrać paczkę poprzez pisanie kodu. No i żabkomaty mają właśnie niedługo zawitać do sklepów tej marki. Na razie są testowane w centrali w Poznaniu. No zobaczymy, jak to będzie z dostępnością dla osób niewidomych, tak, bo ten kod znając życie będzie na ekranie dotykowym i tutaj może być mały problem, tak, jeżeli by to była klawiatura, to fajnie, a jeżeli będzie to ekran dotykowy bez żadnej aplikacji, no to wtedy może być już gorzej, no ale czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Na pewno fajny pomysł, aby to było tylko dostępne dla osób niewidomych.
0: No właśnie, oby było dostępne, a z tą dostępnością naprawdę to może być różnie. Jeden impost wiosny nie czyni.
2: Dokładnie, dokładnie.
3: Słuchajcie, ale gdzieś się może będzie coś lepiej działo w tej kwestii, w ogóle dostępności tych rzeczy, bo się Ameryka spiera sądowo i to z tego co wiem, to już nie jest jedna firma, tylko firm trochę więcej, o dostępność tych wszystkich platform do infokiosków, do tych wszystkich właśnie dotykowych, stojących urządzeń, automatów wszelakich, a wiadomo, że jak już się jedno, dwa, trzy rozwiązania opracuje, jak te systemy same w sobie dostaną jakieś funkcje dostępności wewnątrz, bo sobie ktoś z Ameryki zażyczy, żeby te funkcje były, to jest też większa szansa, że my dostaniemy jakieś rozwiązanie, które gdzieś już zostało wprowadzone.
0: A tam bardzo intensywnie na tym rynku działa Freedom.
3: A to też, bo to na Windowsach bardzo często działa. Też na Androidach, bo podobno duża część na Androidach gdzieś tam tego stoi i kwestia teraz, jak to tam fajnie rozwiązać. W ogóle a propos takich infokiosków, to problem się robi coraz poważniejszy, nawet u nas w Polsce, to właśnie gdzieś tam od widzącej rodziny ostatnio dostaję takie sygnały, że wiele jest dużych sklepów, gdzie coraz mniej jest stanowisk z żywą panią przy kasie, a coraz więcej z jakichś wymysłów typu kasa samoobsługowa, które z dostępnością nie mają wiele wspólnego, bo są całkowicie dotykowe. Więc. I z racji, że my w Polsce jeszcze nie mamy żadnej ustawy o dostępności, to się może za chwilę okazać, że będziemy pozbawieni, nie będziemy sobie mogli biletu kupić, nie będziemy sobie mogli produktów kupić, bo wszystko będzie na ekranach dotykowych i co?
0: No to się zgadza. To może być problem.
2: No to może być problem.
0: Tak jest.
1: Najśmieszniejsze są te czytniki One są w niektórych sklepach, że podtykasz tam towar, jak oczywiście umiesz tym kodem wcelować, ale słuchaj, ten najlepszy, że ten czytnik mówi nam cenę, tylko że kwestia jest taka, że żeby to trafić tym kodem skaner.
3: Ale to jest w ogóle ciężki problem do rozwiązania, bo ciężko to zrobić dobrze, tak żeby ten kod był w jakikolwiek sposób wyczuwalny. Nie jest to oczywista sprawa.
0: No dobrze.
1: Ostatnio się z tym spotkałem właśnie.
0: No słuchajcie, to zobaczymy, jak tam żabkomaty będą sobie radziły i jak będzie z ich dostępnością. Miejmy nadzieję, że jednak jakoś się z tym uporają, a jak nie, no to po prostu... No niestety, no nie będzie z tego dane nam korzystać, ale zawsze będzie się można jakoś o swoje prawa upomnieć i miejmy nadzieję, że coś to by w takiej sytuacji dało. Natomiast teraz coś, co z dostępnością nie ma większego problemu, chociaż już później same aplikacje to różnie są widziane w tym systemie pod Windowsem. Mowa tu o Linuxie i gdyby ktoś miał ochotę się tego systemu tak po prostu pouczyć, no bo to wiadomo, to z jednej strony trzeba by sobie takiego Linuxa postawić na przykład, a to nie jest wcale też taka łatwa procedura, szczególnie jak nie mamy jakiegoś komputera zapasowego, albo się bawić z wirtualną maszyną, a to może też nie każdy chce.
3: Albo się bawić z wewnętrznym Linuxem w Windowsie 10, jeżeli mamy Windowsa 10,
0: można,
3: to polecam.
0: Można, oczywiście, jest też taka opcja, natomiast można sobie poświęcić jedną pizzę, tak mniej więcej jedną pizzę, bo to 35 zł kosztuje na rok i dostać serwer VPS o co prawda skromnych parametrach, no bo to jest tylko do nauki, do jakichś tam eksperymentów, do zabawy. Jest taki projekt, który się nazywa Mikrus. Mikr.us to jest adres i tam można sobie założyć właśnie za te 35 zł na rok, bo to jest cena na rok, serwerek o bardzo niewielkich parametrach. Tu nawet nie ma informacji dokładnie, ile tam mocy obliczeniowej procesora dostajemy, natomiast dostajemy 256 MB RAMu i 5 GB powierzchni dysku twardego, więc no wiadomo, nie poszalejemy, nie wiadomo z czym, ale też jeżeli ktoś ma ochotę tak po prostu się gdzieś tam zaznajomić z tym systemem, sobie jakieś tam proste aplikacje spróbować postawić, to można. Dostajemy oczywiście dostęp roota, natomiast no są też pewne ograniczenia. Nie można tam stawiać serwerów gier, to jest ograniczenie jedno. Drugie ograniczenie polega na tym, że nie dostajemy własnego adresu IPv4. Dostajemy IPv6 na własny użytek, natomiast jeżeli chodzi o IPv4, to dostajemy kilka portów TCP i UDP. Można tam o te porty poprosić, maksymalnie możemy tych portów dostać 7 i tam wystawić sobie usługi. Dodatkowo jest jeszcze sobie taki serwer do nieco większych aplikacji, można tam uruchamiać kontenery Dockera chociażby i możemy sobie działać. Ten serwer jest takim serwerem tymczasowym, podpiętym jakby do tego naszego Mikrusa i możemy na tak zwanym warsztacie jeszcze dodatkowo coś tam działać. Więc jeżeli ktoś ma ochotę tak się po prostu pobawić i nie wydać na to wielu pieniędzy, a mieć no, dostęp do konta root, czyli do czegoś, co pozwala nam praktycznie na zrobienie wszystkiego z tym systemem, no to czemu nie 35 zł? Za projekt odpowiada niejaki Jakub Mrugalski, czyli człowiek, którego możecie kojarzyć chociażby z serwisem niebezpiecznik.pl.
1: A jeszcze się zapytam, to jest tylko, oni nie mają innych serwerów już?
0: Nie, to jest, tylko, mają ten to jest tylko to. To jest tylko to, to jest tylko i wyłącznie taka jedna oferta, oferta takich serwerów po prostu do zabawy, do testów.
3: A też jak dla mnie fajna rzecz, jeżeli mamy jakieś takie malutkie aplikacyjki, które nam coś tam w tle robią, chcemy, żeby sobie działały, jak nam komputer nie chodzi, nie wiem, jakaś strona, jakaś taka prosta aplikacja, z której korzysta 10 osób na krzyż do zrobienia czegoś, to można. Nie wiem,
1: jak. Ciekawe, jakie łącze ma ten Mikrus.
3: RWTeksta chciał postawić.
0: Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czy tam jest setka, czy tam jest giga, ale to pewnie coś koło tego.
3: Tylko, że wiesz, jak masz 5 giga dysku, to mało z łączem
0: Dokładnie, tak dokładnie, bo 5 giga dysku to nie pozwala na jakoś bardzo, bardzo wiele. No i to są oczywiście wirtualne serwery, tak? Więc to też się tam trzeba, powiedzmy, z tym gdzieś tam liczyć. Ale mam taki serwerek, bo sobie ostatnio tam wykupiłem i...
3: I on sobie
0: działa, jest, coś tam sobie uruchomiłem na nim, więc spokojnie. To rzeczywiście funkcjonuje. I teraz przechodzimy już do ostatniej nowości w notatkach, ale ty już, Mikołaju, zastrzegałeś, że coś jeszcze będziesz dla nas miał za momencik. No to teraz będziesz ty przy głosie. Najpierw Amazon coś nam tu nowego oferuje, tak?
3: Amazon, tak dokładniej.
0: Amazon, Amazon.
3: Tak. Chodzi o serwis Prime Video, który doczekał się aplikacji na system Windows 10. Sam nie testowałem, bo nie posiadam subskrypcji, ale osoby, które testowały, mówiły, że tak, w sumie nawet w miarę dostępna. Podobnie do aplikacji webowej dostępna. Jedyną sugestię, jaką dały potencjalnym użytkownikom, to, że jeżeli oglądamy sobie jakiś odcinek jakiegoś serialu, to klawiszem A możemy sobie włączyć audiodeskrypcję. No więc jeżeli ktoś ma, lubi, to się może pobawić w ten sposób.
1: Więc ja się zapytam, bo napisałeś Prime i napisałeś wideo w notatkach.
3: Wideo, oczywiście chodzi o wideo.
1: A czyli tutaj był błąd.
3: Prime Video.
1: A i dlatego zrobiłem tak, bo nie wiedziałem, jak to przeczytać.
3: Nie. Chodzi oczywiście o Prime Video.
1: Prime
3: to,
1: Video.
3: Przepraszam, okay. Błąd.
1: Tam Video było, więc tak. Myślałem, jak to przeczytać.
3: Nie. Chodzi oczywiście o... Ale co do newsów, jakby więcej, które gdzieś tam mam. Newsy tak naprawdę mam 3, się okazało. Pierwszy news. Powstaje system Szafir. System stworzony przez KIR, instytucję znaną w Polsce z tego, że obsługuje...
1: Krajową Izbę Rozliczeniową, może tak.
3: Po co ma system być? System ma umożliwiać ludziom za jakieś w miarę rozsądne pieniądze, nie wiem dokładnie jakie, umożliwiać tworzenie sobie podpisów elektronicznych bez zabawy w te wszystkie karty zewnętrzne, urządzenia, czytniki, wszystko będzie w chmurze, bez jakiegoś dodatkowego sprzętu. Będzie to działać z telefonu, z komputera, przez logowanie do banku. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to pozwoli nam podpisywać dokumenty i robić to z dokładnie taką samą mocą prawną, jak zwykły fizyczny podpis. Co dla osób niewidomych...
0: Czyli to będą te podpisy tak zwane kwalifikowane.
3: Tak. Co dla osób niewidomych może się okazać nieodzowne, bo wiadomo, to są dokumenty PDF, to działa na plikach PDF, my sobie te pliki będziemy mogli normalnie przeczytać ze screenreaderem, zapoznać się z nimi i podpisać w sposób najprawdopodobniej dostępny, bez bawienia się w drukuj, podpisz, skanuj i to, co zeskanowałeś, będzie w tym momencie plikiem absolutnie niedostępnym, bo utracisz warstwę tekstową i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to się faktycznie przyjmie, może być to genialna opcja. Na razie jest to bank PKO i Inteligo jakoś, tak, dwa banki. Na pewno PKO i jeszcze jakiś jeden gdzieś tam blisko powiązany. Ma być tego w przyszłości więcej. Można sobie za opłatą kupić bodajże podpis na rok lub na 2 lata lub za darmo uzyskać jednorazowy taki do podpisania jednego konkretnego dokumentu. No, myślę, że fajna rzecz.
0: A czy coś wiadomo, Mikołaju, jaka to jest opłata? Jakiego rzędu?
3: Z tego, co kiedyś czytałem, to miało być też koło, nie wiem, 200 zł, czy 100, jakoś tak. To w tych granicach to miało być.
0: Czy jeszcze ale... do przeżycia jakoś, powiedzmy.
3: Do przeżycia, ale nie super tanio, niestety.
0: Zdaje się, że te podpisy kwalifikowane, które tam Unizeto na przykład oferowało, albo podobne firmy, to chyba 2 razy tyle kosztowały.
3: No bo to sprzęt. No. Bo to przecież te czytniki, te karty, to musiało być fizycznie urządzenie do tego, a teraz to będzie realizowane w chmurze, więc też zupełnie inna sprawa.
0: Zgadza się.
3: No, to chyba tyle na tą informację. Druga informacja. Na razie nie bezpośrednio w Polsce, ale urządzenie Orbitrighter, o którym już tu mówiłem, czyli klawiatura brajlowska, na Bluetooth podpinana, tylko i wyłącznie klawiatura bez linijki, kosztująca $99, 400 zł, bez ceł i podatków i przesyłki, czyli nie jakaś tragedia, jest już dystrybuowane do konsumentów. Jest wysyłane. Jeżeli jakiś Polak by to chciał kupić, no to by sobie musiał to z zagranicy sprowadzić. Z tego co wiem, AT Guys w Stanach między innymi sprzedaje. Ja się szczerze mówiąc będę chyba nawet interesował, jak to u nas z tym wygląda.
1: Ja powiem, że AT Guys sprzedaje też do Polski, natomiast wszelkie cła i tak dalej
3: No
1: będziemy musieli
3: tak.
1: za to zapłacić, bo ja sprowadzałem Energrid, czyli ten piszcząco-wibracyjny powerbank dla osób o wszelkich niepełnosprawnościach, bo nie tylko dla niewidomych. I właśnie zrobiłem to przez AT Guys. Niestety musiałem za to zapłacić dwa razy tyle.
3: A jaka tam była cena i jak to wyglądało na nasze, że tak powiem?
1: Tam bodaj była cena $70 za samo to urządzenie, natomiast po przejściu przez te cła i podatki, no to wyszło około $150. No, cena wyszła mniej więcej za 400 zł za powerbank, czyli kompletnie nieopłacalna rzecz, gdzie oni za to zapłacą 100 parę złotych, więc.
3: No,
0: Drogo, drogo.
3: nie
1: Drogo, ale
3: wiem.
1: w każdym razie jest to możliwe, do Polski sprzedają AT Guys.
3: No, też kto wie, czy się jakieś inne firmy nie zainteresują. Może z Unii, może nie wiem, z jakichś Niemiec, skądś. Trzeba by popatrzeć, pomyśleć i poszperać. A trzeci news, taki w ogóle mały i nie do końca news, ale od jakiegoś czasu może to kogoś zainteresować. Pozdrawiamy słuchaczkę, która mi prywatnie podrzuciła. Są na adapterze Tylko nie mów nikomu i druga część. Takie dość znane, a popularne filmy, może by osoby niewidome chciały obejrzeć. Są dostępne z audiodeskrypcją, jest ta audiodeskrypcja zrobiona. Jest w tym wszystkim niestety trochę łyżki dziegciu. Tam przeprowadzono taki zabieg ze względu tam na anonimowość tych osób, które występują, że zniekształcono im dość mocno głosy i są napisy. Niestety tych napisów nie czyta audiodeskrypcja. I
0: Więc
3: to może
0: niestety,
3: być problem.
1: co jest skandaliczne według mnie, ale to już szczegół.
3: No to
0: No,
3: owszem, zgadzam się z
0: to
3: tym.
0: jest problem, bo wtedy to trzeba tego albo na słuchawkach słuchać, albo jakoś sobie inaczej z tym radzić, bo jest to mocne zniekształcenie.
1: Ja powiem,
3: Właśnie.
1: ostatnio adapter odwala takie rzeczy, a to nie tylko na jednym filmie,
3: No to
1: jeszcze parę
3: adapter,
1: innych. Nie
3: powiem
1: wiem
3: Ci, że
1: dlaczego, co im się
3: odwala i
1: porobiło.
3: odwalał. Z wielu już stron słyszę bardzo negatywne opinie o tym, co ostatnio robi adapter. Tak powiem.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest wszystko kwestia też tego, kto daną audiodeskrypcję robi. Bo jeżeli robi to Fundacja Katarynka, czyli właściciele adaptera, no to wtedy można do nich mieć istotnie pretensje, że coś jest nie tak. Natomiast pamiętajcie o tym, że część audiodeskrypcji, o ile ja wiem, to jest z zewnętrznych źródeł, więc czy tu można
1: Tak, ale
0: winić
1: to jest na
0: adapter?
1: zlecenie Fundacji Katarynka i oni to mówią na końcu, że na przykład Fundacja Siódme Niemo na zlecenie Fundacji
0: Ale
1: Katarynka.
0: to we wszystkich tak
1: Tych
0: jest?
1: przynajmniej, które ja zauważyłem, te takie
0: Aha.
1: okropne, że są do poprawy. Między innymi też w tym Zabawę Chowanego i w tym i Tylko Nie Mów Nikomu, chyba, o
0: Jasne.
1: ile pamiętam.
0: Jasne.
1: To jest na zlecenie Fundacji Katarynka. Przepraszam, bo ja tak podałem Fundację Siódme Niebo, bo akurat mi się przypomniało. Może to być coś innego, ale jest na zlecenie Fundacji Katarynka, żeby nie było, że kogoś tam
0: No
1: oskarżam.
0: więc ktoś tam
1: Więc ktoś powinien
0: prawdopodobnie
1: to
0: to
1: dopilnować.
0: odebrał,
1: Sorry
0: tak.
1: bardzo, ale. A jeżeli mają robić taką hałę, to niech zrobią rzadziej, ale coś porządniejszego. Tak uważam.
3: No cóż.
0: No to jest niestety też kwestia. No ale zobaczymy, zobaczymy jak będą następne materiały filmowe, jak one będą wyglądały. Miejmy nadzieję, że jednak na adapterze ktoś znajdzie coś tam dla siebie, bo w końcu oni już całkiem pokaźną bibliotekę tych filmów udostępnili.
1: Nie, oni generalnie dobrze to robią, tylko ostatnio coś się, że tak powiem, tam psuje.
3: No i to jest na Vimeo i to jest też fajne, że można to potraktować narzędziem typu YouTube DL i sobie to przerzucić na jakiś zewnętrzny odtwarzacz, niekoniecznie mający dostęp do internetu, jeżeli ktoś ma taką potrzebę.
0: I dobrze, że można, bo nie wiem, czy wiecie, ale Vimeo potrafi się zabezpieczyć do tego stopnia, że są takie filmy, są takie materiały udostępniane na Vimeo, na które YouTube DL nie działa.
1: Dokładnie. Więc podpowiedziałeś, Mikołaju, mimo wszystko, jak ktoś to nas słucha.
3: A to ciekawe.
0: Tak, są takie materiały, które można odtwarzać tylko z miejsca, gdzie są osadzone i wtedy żaden YouTube DL po prostu na to nie pomoże. Zaglądam jeszcze na Facebooka, bo tu do nas piszecie konkretnie o tych żabkomatach. Tu Krzysztof i Monika się wypowiedzieli, że fajnie by było, jakby dało się to właśnie z poziomu aplikacji żabka.
2: Gdyby
0: można było to otworzyć. No.
2: Żabka, więc możliwe, że tak będzie.
0: Zobaczymy. No, trzeba po prostu, jak to w Poznaniu zdaje się, tak? Jest testowane.
2: Tak.
0: No to jeżeli ktoś nas słucha z Poznania, no to może przetestuje to jakoś i da znać, czy w ogóle to się nadaje do czegokolwiek. Czekamy bardzo na wasze opinie. Możecie je publikować chociażby w komentarzach. My się do nich będziemy odnosić. A! I jeszcze jedna rzecz. To tak zupełnie na koniec. Wspominałem tydzień temu, że jest Goldwave na TestFlightie, na iOS, bo na Androida też jest wersja jakaś tam Goldwave'a, ale na iOSie też jest w tym systemie TestFlight. I wspominałem o tym, że są z nim na razie problemy i nie bardzo da się z tego korzystać. To znaczy tam wchodzimy w ten obszar dźwięku i po prostu voiceover nam siada. Dosłownie dzień po tyfloprzeglądzie ostatnim pojawiła się nowa wersja, w której zostało to poprawione, więc teraz już rzeczywiście można z Goldwave'a na iOSie w tej wersji testowej próbować korzystać, jeżeli ktoś ma dostateczną cierpliwość.
3: Jak to jest wygodne, bo ja się tego obawiam.
0: No właśnie, jakoś powiem szczerze, niespecjalnie. Musiałbym to z klawiaturą jakoś potestować bardziej, ale z samym ekranem dotykowym, no coś tam zrobisz, no jakiś efekt nałożysz, nagrasz, ale żeby to było jakoś przyjemne w użyciu, to przynajmniej tak, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, to niekoniecznie. Jakoś nie zyskało to mojej sympatii. Natomiast no takie rozwiązania są, jak ktoś jest na przykład przyzwyczajony do Goldwave'a, lubi ten program i chciałby coś takiego też mieć na iOSie, bo po prostu zna, lubi i wie, co tam, gdzie trzeba kliknąć, żeby zrobić daną rzecz, no to można już sobie to testować. Prawdopodobnie no, aplikacja z czasem będzie jednak mimo wszystko płatna, no bo pamiętajmy, Goldwave jest aplikacją płatną na peceta, więc i pewnie tu będzie podobnie, ale na razie za darmo można się bawić. Dobrze, panowie, czy coś jeszcze?
1: A ja mam pytanie jeszcze, jedno do słuchaczy tym razem. Kiedyś mówiliśmy o mapach Google'a, że miały być bardziej przysposobione dla osób niewidomych. Czy wiecie coś, czy coś się ruszyło w tej kwestii? Wiem, że w Stanach na pewno, ale czy u nas? To jedno. A druga rzecz, aplikacja Nearby Online Explorer. Czy jest to już dostępne w sklepie App Store? Czy tylko w TestFlightach?
0: Ale czekaj, o co pytałeś? Czy jest dostępne w TestFlightie, czy w App Store?
1: W TestFlightie to wiem, że jest. Nearby Online Explorer.
0: A to szczerze mówiąc nie wiem.
1: To jest taka nowa nawigacja. Ponoć niezła właśnie. Ja jeszcze o niej niewiele wiem, ale takie przebłyski dostałem, że nowa nawigacja i całkiem sobie nieźle radzi. Nearby Online Explorer się nazywa. No tylko, że kwestia jest taka, że ja wiem o tym na Androida, a na iOS-a wiem, że jest w TestFlightach, a czy pojawiła się gdzieś w App Store.
0: Robercie, było, pozostaje sprawdzić i będziesz wiedział, no, jakby to, jakby to odpowiedzieć.
1: To może by napisał. I druga rzecz to mapy Google'a, czy się pojawiły już te dodatkowe opisy dla niewidomych? Czy...
0: Nie wydaje mi się, żeby na razie się pojawiły dla Polski.
1: Mi się też tak wydaje, ale może gdzieś nie trafiłem, czegoś nie umiem włączyć. Więc
3: a, taki news w ogóle nie wiadomo jeszcze o jakim znaczeniu, jeżeli chodzi o dostępność. Jest druga beta deweloperska iOS 14.
0: O, no to ciekawe, co tam nowego i co...
2: Nie tylko, bo wszystkich systemów WatchOS-a, macOS-a też są...
0: Tak, bo oni zwykle to tak no, równolegle tak, tak, wypuszczają, także faktycznie...
2: Pewnie na najbliższych dniach pojawią się...
1: Na razie czekamy na iOS-a 13.6, zobaczymy, czy się do stabilki doczekamy.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, no, skoro to już wszystkie informacje, a na Facebooku nie widzę już więcej żadnych wypowiedzi, co najwyżej Krzysztof się zgadza z tobą, Robercie, że adapter to ostatnio rzeczywiście tak nie bardzo działa, że różne dziwne tam rzeczy się dzieją. Cytując dokładnie, potwierdzam, Robercie, ostatnio adapter nawala. A na, jeszcze na naszym panelu, czy coś mamy? Nie, nie mamy. Więc słuchajcie, możemy zamykać nasze dzisiejsze spotkanie, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd, jeżeli nie macie już informacji żadnych. Tak na koniec zapytam. Nie ma? Nie ma. Okej. Okay. No to dziękuję wam bardzo za uwagę, drodzy słuchacze. A dziś w okrojonym składzie, ale też daliśmy radę. Ponad 2 godziny byliśmy dla was i dostarczyliśmy, miejmy nadzieję, dostatecznej ilości informacji ze świata technologii i rzeczy okolicznych związanych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. A informacje dziś dostarczali Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Piotr Malicki.
1: Dziękuję, do widzenia. Dobranoc państwu.
3: Dobranoc.
0: I mówiący te słowa Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Radiowa piosenka, tym razem po francusku, rozpoczęła nasze kolejne spotkanie z programem RTV. To jest spotkanie numer ile? 186 już.
6: Tak, i to jest w dodatku, powiedziałabym, Summer Edition.
0: Tak. Ale to wiesz co, to akurat dobrze, że taka piosenka, bo taka, zobacz, taka słoneczna, fajna, letnia i jeszcze o radiu. No to dobry start i obyśmy ten klimat utrzymali do samego końca.
6: Jak najbardziej, takich słonecznych piosenek mamy jeszcze dla was. Trochę newsów słonecznych również całkiem sporo, aczkolwiek dodać musimy to, że no właśnie my też chcielibyśmy trochę pokorzystać z tego klimatu słonecznego i letniego, w związku z czym, tak jak też już to zapowiadałam, że tak będzie, ten konkretny program nie jest emitowany na żywo.
0: Zgadza się.
6: Kiedy wy tego słuchacie, to mnie już nie ma w kraju nad Wisłą. Powiedziałam dość po prostu, ile można, nie? A u nas w tym momencie jest czwarteczek, godzina konkretnie 15:02. O takiej godzinie chyba jeszcze nie nagrywaliśmy.
0: Chyba tak, nie, bo my zwykle...
6: Stosunkowo wcześniej, jak tak, zaraz, tak, albo wieczorem.
0: Bo my zwykle to jakoś bardziej wieczorową porą się zbieramy.
6: Tak, ale dzisiaj jakoś nam się tak właśnie ułożyło. Aczkolwiek jak już się zebraliśmy, to troszkę tutaj posiedzimy, więc mamy nadzieję, że zrekompensujemy wam to, że nas na żywo nie ma. No i to, że nie będziemy w stanie czytać waszych komentarzy na żywo, no to też nie znaczy, że na nie nie czekamy, bo czekamy jak zwykle, więc tak czy inaczej piszcie na Facebooku. Michał myślę, że będzie tam czuwał i ewentualnie w razie czego
0: odniosę się, będą jakieś przynajmniej
6: pytania,
0: tekstowo.
6: Refleksje, tak, i wnioski. No i później oczywiście na YouTubie, w Tyflo Podcaście, te wszystkie miejsca na was czekają, tak więc mamy nadzieję, że z przyjemnością spędzicie z nami to sobotnie dla was letnie popołudnie.
0: Tak, dla nas letnie Magazynia Czwartkowe Popołudnie, w którym to witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
0: To na dobry początek co? Zaczniemy sobie od tematu, który już gościł w poprzednim odcinku programu RTV, czyli będzie o biesiadach.
6: Tak, bo właśnie w taki letni, wakacyjny nastrój wprowadziły nas polskie biesiady, więc chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi refleksjami na temat już dwóch wydań, które zostały wyemitowane, bo wiecie, że nas to ekscytuje, nie? Znacie już nas trochę, mnie zwłaszcza, ale też wybiegniemy w przyszłość i zaprosimy was na biesiadę, która już dzisiaj was czeka. Tak, ja staram się nadążać za kalendarzem, mówię o waszym dziś, bo nic się nie zmieniło, biesiady w

0: ujmiemy tych naszych refleksji zbiorczo, bo trochę inne mamy co do Biesiady pierwszej, a inne co do drugiej. Te pierwsze oglądaliśmy dzieląc się przez łącza internetowe naszymi refleksjami. Jakie komentarze tam wlatywały na nasz komunikator?
1: Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, co tam się wydarzyło.
0: Tak, ja pisałam rzeczy w stylu kocham to, bo po prostu no, trafiło to do tego miejsca mojego serduszka, które właśnie potrzebuje takich biesiadnych klimatów, chociaż tak trochę nie wiedziałam, czy mi to przypadnie do gustu, bo te śląskie klimaty to, tak jak mówiłam, nie jest coś, na czym się znam, ale uznałam, że to naprawdę jest zrobione dobrze.
1: Tak.
0: Po pierwsze, choćby to, że naprawdę tam wszystko absolutnie było realizowane na żywo. No okej, może z wyjątkiem akompaniamentu dla wysłego masorza. Pogardził.
1: Orkiestra, tak, orkiestra nie dźwignęła tego aranżu.
0: A właśnie, tak to było.
1: Ja myślę, że tak to właśnie wyglądało. Masorz przyszedł i co to jakieś żywe instrumenty. Ja mam swoją jamaszkę i z jamaszki będę grał.
0: Tak, ale tak poza tym to absolutnie wszystko tam się dokonało na żywo. Helena Wondraćkowa, która przy wszelkich innych okazjach, no już niekoniecznie na żywo występuje. Ostatnio nawet był jeszcze taki koncert w niedzielę, może później słówko o nim wspomnę, w Łowiczu, gdzie ona występowała i tam do tego stopnia wyobraź sobie, że odpalili jej playback, ale z nagraniem z młodości. Ten pierwszy, więc już nawet nikt nie udaje. A tutaj Helena jechała na żywo, jak i wszyscy, grając i śpiewając poza tym masorze. Znaczy śpiewał na żywo, ale wiemy, jak było z akompaniamentem, no za wysokie progi na orkiestry nogi. W każdym razie, no to jest absolutnie jedna super rzecz. Kolejna, no to myślę, że sam właśnie dobór repertuaru, który był jakoś tam oryginalny, no chyba, że ktoś zna te wszystkie śląskie hity takie podstawowe, a to tam takie rzeczywiście już najbardziej podstawowe, ale nie wszystko tam znałam i naprawdę był to dla mnie fajny klimat. Dopełniony przez konferencję, przez anegdoty, przez odniesienia się do języka śląskiego, tak, żeby tutaj zaraz na mnie nikt nie zaczął krzyczeć, bo wiem, że Ślązacy się domagają uznania go za język. Chociaż tam też są pewnie różne opinie, ale no okej, z taką się najczęściej spotykam. Więc no mnie się to naprawdę bardzo podobało. Anna Popek i Robert Rozmus w roli tych prowadzących, spoko, jak najbardziej właściwe osoby na właściwym miejscu. Trochę ten Sierocki, nie? Bo on jest taki mało biesiadny, bym powiedziała.
1: No, zdecydowanie tak, ale powiem szczerze, mnie naprawdę bardzo pozytywnie Anna Popek tu zaskoczyła konferansjerką. Tak naprawdę bardzo fajnie się wpasowała, no zresztą to Ślązaczka, ta...
0: To nie nawet dziwi. Nie wiedziałam. No. Rozumiem, że zaskoczyła cię też mailowaniem do Michała Dworczyka, tak?
1: Tak.
0: Które to wczoraj wyszło, ona mówi, że nie znała jego adresu, więc może ktoś się tam pod nią patrzył dalej, już dobrze, mniejszy z tym. Więc no, rzeczywiście w mój gust trafiła ta impreza. Z tego co wiem, no to oprawa wizualna, no to była właśnie taka, że tam były stoły, przy których ludzie sobie siedzieli, nie wiem, może mogli coś zjeść czy wypić. Byli tam rzeczywiście widoczni ci uczestnicy Sanatorium Miłości, o czym mówiłam, i faktycznie to nie było realizowane na żywo. Tak jak tutaj mieliśmy wcześniej już takie hipotezy, rzeczywiście ta impreza została wcześniej nagrana. No i z tym większym entuzjazmem, nie ukrywam, czekałam na tę biesiadę, która odbędzie się w kolejnym tygodniu, czyli biesiadę turystyczną. Natomiast Michał, mimo tego, że również darzył tę pierwszą biesiadę takimi pozytywnymi odczuciami, to wspominał mi poza anteną, że aż takich oczekiwań nie miał jak ja, no i widzicie, łatwiej mu się żyje, bo jak się nie ma oczekiwań, to też nie ma się i rozczarowań.
1: Rozczarowań, dokładnie. A ta biesiada turystyczna, która się odbywała w Kielcach, czy tam w okolicy, tak, no w każdym razie świętokrzyskie, no to mnie, powiem szczerze, no rozczarowała trochę. To było takie, rzeczywiście, no piosenki znane z dużą dawką golców.
0: Momentami ja po prostu nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, że my się wybieramy na koncert wspólny zespołów Pectus i Golec Orkiestra z gościnnym udziałem jakichś tam artystów właśnie z kręgu tej piosenki turystycznej, bo tak to odebrałam. Tam po prostu co róż było właśnie wejście Golców i wejście zespołu Pectus, którzy może coś tam gdzieś próbowali sięgać po taki repertuar, bądź gotowy dziś do drogi. Tak było, ale w większości, no to wiecie, takie po prostu typowe piosenki z ich repertuaru. Jak już były takie utwory turystyczne, no to z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że można by się było pokusić o lepsze.

0: aranżacje, bo w pierwszej biesiadzie też rzeczywiście moją uwagę zwróciły te aranżacje z instrumentami dętymi, takie porządnie zrobione. I na coś takiego liczyłam, wiecie, jest trochę tego repertuaru takiego turystycznego, te wszystkie jak dobrze nam zdobywać góry, można po prostu usiąść i to porządnie zaaranżować, tak jak to Zbigniew Górny zrobił przed laty, o czym już wspominałam. A tutaj jakoś jak już były te piosenki, to było ich malutko, brzmiały tak jakoś biednie, bo z samą gitarką.
1: I miałem wrażenie, że przynajmniej takie było moje odczucie, że one jakąś taką swoją kumulację miały bardziej pod koniec, a początek imprezy to byli przede wszystkim Golce, bo oni się muszą wypromować i zaprezentować swoją najnowszą piosenkę. Jakby tego właśnie oczekiwali wszyscy.
0: No okej, piosenka ma tytuł Stromy Szlak, więc można to jakoś podciągnąć pod tę tematykę turystyczną, ale to chyba jeszcze nie jest ten utwór, który właśnie się śpiewa na szlakach.
1: No właśnie.
0: Statusu jeszcze nie ma. Więc no tutaj uważam, że potencjał był, a on został trochę zmarnowany. Takie przywoływanie tych utworów z kręgu piosenki turystycznej jeszcze się dokonywało ze sprawą pewnej pani, która się pojawiła już w czasie pierwszej biesiady.
1: Tak.
0: Jak my to się śpiemy z Michałem, że to jest taka Joanna Bartel wannabe.
1: Zgadza
0: Wiecie,
1: bo
0: jak
1: się.
0: Oglądaliśmy tę pierwszą biesiadę, to właśnie dyskutowaliśmy, że jeszcze brakuje właśnie Joanny Bartel i tego pana z kabaretu Rak. To już po prostu byśmy totalnie mieli taką telewizję z lat 90., bo trochę właśnie taki klimat tej pierwszej biesiadzie odczułam i zastanawiałam w ogóle, jak ludzie to kupią, że to już jest takie właśnie trochę mało współczesne. Ale nie spodziewałam się, że ta pani, która właśnie wychodzi i po śląsku rzuca jakimiś anegdotkami, żarcikami, że ona nie tylko w czasie śląskiej biesiady będzie nas nimi raczyć i się trochę zastanawiamy, co będzie też w czasie góralskiej i kresowej, ale rzeczywiście w czasie turystycznej była, także jest no takie ryzyko, że ona będzie za nimi jeździć i o ile w czasie pierwszej biesiady właśnie tej śląskiej, no okej, może to nie zawsze było śmieszne, ale nadawało klimatu, tak już im dalej w las, to w czasie drugiej biesiady sobie myślałam, już za dużo, już się robi właśnie trochę tak żenująco,
1: co ona tu,
0: i przesada.
1: Tak, co ona tu robi w ogóle? No ale okej, zobaczymy jak będzie dalej. Wydaje mi się, że no ewentualnie właśnie w tych biesiadach, no bo powiedzmy sobie szczerze, na przykład taka biesiada góralska, to można będzie dobrze zrobić. Natomiast no, w przypadku tej biesiady ja mam wrażenie, że organizatorzy postanowili trochę tego biesiadnego elementu jeszcze za sprawą tej pani przemycić, co tam nieważne, że w sumie, że to nie ten region Polski, ale przynajmniej będzie biesiadnie.
0: No może coś takiego, jakoś zabrakło pomysłu, a tak jak mówiłem, myślę, że potencjał był spory. Zdradzę taką zakulisową informację, że Michała tak zainspirowała ta pierwsza biesiada, że się zdecydował na Śląsk pojechać.
1: Tak jest.
0: To prawda. I dlatego drugą biesiadę oglądał z odtworzenia. No ja co prawda na Śląsk nie trafiłam, ale przez cały tydzień śpiewałam Karliku, Karliku. Natomiast no rzeczywiście druga biesiada mnie w podobny sposób nie zainspirowała. Nie śpiewałam piosenki Babka w klapkach, którą tam zaprezentowała kapela Wołosatki, zdaje się. Natomiast czekam bardzo, czym mnie zainspiruje trzecia biesiada, o niej za chwilę. Bo jeszcze zanim, no to podzieliliśmy się naszymi refleksjami, ale jakie refleksje ma ten, który w ogóle zainicjował pojawienie się tego formatu, a jest nim, przypomnijmy, no mimo rozczarowania drugą biesiadą, ja wciąż nie mam problemów z gardłem, prezes Mateusz, który jest zadowolony z wyników oglądalności pierwszej biesiady, bo to między pierwszą a drugą on się wypowiedział. Natomiast zapowiedział wprowadzenie zmian i rzeczywiście one od drugiego odcinka były jakoś tam zauważalne, bo on stwierdził, że dopracowania wymaga udział publiczności we wspólnym śpiewaniu. No i faktycznie tam tak było, aczkolwiek no czy właśnie śpiewanie piosenki Barcelona z zespołem Pectus to jest to, o co chodziło, można było bardziej te publiczne zaangażować do tych utworów takich typowo turystycznych. Coś tam niby było, jakieś Płonie ognisko, coś tam, ale być może mogłoby być tego więcej. W rozmowie z wirtualnymi mediami on stwierdził, że będzie właśnie więcej takich momentów, które nie będą tylko wykonem artysty na scenie, ale wciągnięciem ludzi do śpiewu. Podkreślił, że polskie biesiady to format, który nie został jeszcze opisany, A ten program, który jest emitowany w Niemczech, który jest jakąś inspiracją dla niego, no to jest właśnie wyłącznie inspiracją, a nie realizujemy jakiegoś formatu od 1:1.
1: A jak tam zrobią Biblię polskich biesiad i będą to tak rzucać na eksport, to dopiero będzie.
0: Tym bardziej, że ten niemiecki format był kręcony przez cały dzień, a oni starają się to robić, jak to określił, możliwie live to tape, czyli no po prostu, wiecie, za jednym rzutem starają się nagrać całość, żeby nie robić jakiegoś montażu, żeby to było jak najbardziej też naturalne. No też trochę czasu mi to pozwoli zaoszczędzić, prawda? No i też podkreśla to, że nie ma playbacku i to jest dla niego ważne. I ma nadzieję, że pod koniec sezonu Polskie Biesiady uda się pokazać na żywo, czyli to jest właśnie to, o czym ty wspominałeś. I tutaj muszę ci przyznać rację, bo mnie się jakoś wydawało, no dobra, ale już nie takie formaty oni robili, jakby to chcieli zrobić na żywo, to by zrobili od razu, ale właśnie pewnie z powodu tego, że ten format trzeba przećwiczyć, bo jest nowy, nie podjęli się tego, aby już jego pierwsze wydania były zrealizowane na żywo, ale nie wykluczają, żeby to się udało gdzieś tam pod koniec sezonu. Natomiast jak na razie jeszcze jesteśmy całkiem blisko początku sezonu, więc mają możliwość przećwiczenia tego wszystkiego i jaki będzie tego efekt, będziemy się mogli przekonać już dzisiaj wieczorem. Wy będziecie mogli, ja to będę musiała nadrobić, ale po prostu to chyba będzie pierwsza rzecz, jaką zrobię, jak wrócę do Polski. Bowiem czeka na nas, drodzy Państwo, Biesiada Warszawska. Olga Szomańska i Łukasz Nowicki, oni będą prowadzącymi, a o tym panu jeszcze dzisiaj słówko będzie. W każdym razie oni wcielą się właśnie w wodzirejów, co jest tutaj, przypominam, właściwsze słowo, i zaproszą do wspólnego biesiadowania w stolicy. A w dobry nastrój wprowadzą widzów m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Kataryniarz Jan Jastrzębski, Kapela Warszawska Staśka Wielanka i Warszawskie Kombo Taneczne. No to wychodzi z tego, powiem ci szczerze, że tutaj nie będzie takich, proszę wybaczyć to brzydkie określenie, zapchaj dziur i jakichś piosenek niepowiązanych z tematem. Pewnie nam jeszcze nie ujawnili całego składu, no ale nawet tutaj nazwy sugerują taki związany z Warszawą repertuar.
1: To prawda.
0: Więc mimo wszystko oczekiwania mam tutaj duże. Spodziewam się warszawskiej gwary. Wybaczcie, nie umiem kompletnie nią mówić, więc tutaj nie będę dłużej udawać. Spodziewam się jakichś anegdot, także liczę, że to będzie w podobnie dobrym stylu jak ta pierwsza biesiada. Mam nadzieję, że jednak się nie rozczaruję, no bo jakieś tam zaufanie w prezesie Mateuszu pokładam. No i żeby się tak już nastroić na ten biesiadny klimat, taki biesiadny, ale z taką nutką nostalgii, prawda? To sobie teraz właśnie zagramy utwór w wykonaniu warszawskiego kombo tanecznego. No oczywiście to nie jest rdzennie ich utwór, no ale ten projekt takie zadanie przed sobą postawił, żeby wykonywać te utwory, które gdzieś tam przed laty brzmiały, a może zostały nieco zapomniane, no to teraz w ich wersji posłuchamy piosenki o mojej Warszawie. Być może zabrzmi ona również podczas biesiady.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli myśleliście, że to już koniec informacji dotyczących telewizyjnej dwójki, to nie. My dalej jesteśmy przy ofercie programowej tej stacji.
0: Jeżeli myśleliście, że to jest już koniec informacji muzycznych, to nie. I jeżeli myśleliście, że Mateusz Matyszkowicz, prezes, poprzestał jedynie na wymyśleniu czegoś takiego jak Polskie Biesiady, to też nie. Widzicie, to jest kreatywny człowiek. No nawet powiem wam, że...
1: Ja cię nie poznaję po prostu. Podmienili cię.
0: Nie, ale serce pozostaje wierne. Ja myślę, że gdyby prezes Jacek na przykład teraz wrócił, to on by absolutnie tego nie zdjął, uznałby to za dobry pomysł po prostu. I tyle, może jeszcze jakoś rozszerzył, udoskonalił. Ach, no ale to pozostaje w sferze marzeń. Tymczasem my pozostajemy w sferze przyszłości, bo właśnie, to już od razu mówimy wprost, za tydzień nie słyszymy się, nie ma tego programu, bo ja dalej jeszcze nie będę gotowa, żeby wrócić do kraju nad Wisłą. I dlatego chcemy wam powiedzieć o tym, co w kolejny weekend, no i pewnie się zastanawiacie, no dobrze, teraz 1 lipca jest biesiada warszawska, to jaka biesiada jest 8 lipca? Otóż wychodzi na to, że 8 lipca biesiady nie będzie, bowiem mamy inną atrakcję, ale można powiedzieć, że w trochę podobnym chyba klimacie, mają tutaj jakieś wspólne pierwiastki. Otóż TVP2 pokaże pierwszą edycję 4 stron folku, czyli to będzie międzynarodowy festiwal muzyczny, który odbędzie się w Żywcu. Jak informuje TVP, dwudniowy festiwal będzie spotkaniem muzycznych gatunków z różnych stron świata. Podczas festiwalu odbędą się też pokazy, warsztaty taneczne i spotkania z artystami. Natomiast jeżeli chodzi o to, co my będziemy mogli zobaczyć, nie będąc na miejscu, to 8 lipca, czyli pierwszego dnia, w przyszłą sobotę, widzowie wezmą udział w plebiscycie SMS i wybiorą swój ulubiony zespół. Czy myślicie, z czego my będziemy wybierać? Między Golcami, Pektusem, tak? Otóż nie, bo wystąpią grupy m.in. z Portugalii, Słowacji, Kuby, Gruzji, Francji i Konga. Laureat otrzyma statuetkę, a na scenie pojawią się ponadto Inoros, pamiętacie jeszcze? Inoros? To są ci, że tam stadion oszalał, meksykańska fala. A, w sumie chyba nic więcej w życiu nie zrobili. Pieczarki, to już można głosować, bo ja chcę, co tam jacyś z Gruzji i Konga? Czy można głosować na pieczarki, ja się pytam. Lubię pieczarki. I Halina Błynkowa. Ale tak już zupełnie serio, no to naprawdę to się zapowiada ciekawie. Jakiś właśnie folk z Gruzji, z Portugalii i nie tylko z europejskich krajów, co naprawdę może być intrygujące. Fajnie, że takie rzeczy pokazują. Natomiast drugi dzień to polska muzyka z różnych regionów. Na scenie zaprezentują się m.in. Ania Gąsienica-Byrcyn, Zazula, Ciupaga, Tulia, Staszek Karpiel-Bułecka, Mateusz Ziółko, nie wiem, co on ma z folkiem wspólnego, ale okej, Weronika Kortals i Halina Młynkowa, więc chyba przewaga muzyki góralskiej, ale pani Weronika, to przypomnijmy, ona kiedyś na przykład w zespole H2O śpiewała, ona pochodzi z Kaszub, więc przypuszczam, że takie brzmienia właśnie zaprezentuje, także też się zapowiada ciekawie i różnorodnie. Natomiast jeszcze warto dodać, że pokazanie takiego festiwalu zapowiadał pod koniec maja na spotkaniu z mediami Mateusz Matyszkowicz i wtedy wypowiedział się następująco: chciałem dać coś od siebie. Jako dziecko wychowane w Żywcu przeżywałem w drugiej połowie lipca festiwal folklorystyczny i dodał: wiadomo, że postawienie kamer i transmisja z tradycyjnie rozumianych festiwali folklorystycznych nie porwie naszej publiczności, ale już zmiksowanie popu i folku tak. Pokażemy, w jaki sposób motywy ludowe, etniczne wchodzą do kultury popularnej, nie tylko polskiej. No nie sposób tutaj odmówić racji, dlatego że rzeczywiście jakby pewnie pokazane to było tak, wiecie, bardzo, bardzo tradycyjnie, no to do TVP Kultura z takimi rzeczami, prawda?
1: Tak, i to cały dzień trzeba by było na to pewnie poświęcić, albo przynajmniej połowę.
0: Ale jakby
1: połowę.
0: Nawet dać tylko jakiś jeden koncert, to pewnie oglądalności by to dużo nie miało. Ale jakby właśnie, jakby to połączyć z takimi elementami współczesnymi, tutaj trochę tego folku przemycić, to czemu nie? Także też miło ze strony prezesa Mateusza, że jakoś te lokalne inicjatywy, jakie pamięta ze swojego dzieciństwa, są mu bliskie. No okej, okay, ktoś mógł powiedzieć, że no, to takie nie do końca fair, że promuje swoich, ale myślę, że fajnie, wie o czymś dobrym i rozumiem, gdzieś tam na bazie jakiegoś festiwalu, który on pamięta z dzieciństwa, powstało coś nowego, co on mógłby pokazać. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. I za chwilę to też podsumujemy muzycznie. Ja jeszcze zapomniałam dodać to, do czego się odniosłam w poprzednim wejściu, że tych wydarzeń muzycznych ostatnio co niemiara. Nie było nas w zeszłym tygodniu, no bo Michał po prostu musiał pojechać na Śląsk zainspirowany tą biesiadą.
1: A jakie dobre jedzonko jest na Śląsku.
0: Żeby właśnie tam roladę zjeść i coś tam.
1: Wiesz co, właśnie nie. Właśnie nie. Pieczonkę. Pieczonkę.
0: Co to jest? Wybacz ignorancję, co to jest pieczonka.
1: A to jest bardzo dobra rzecz, zwłaszcza taka, no zresztą to jest przede wszystkim serwowane w takim kociołku na ognisku podgrzewanym. No takie danie z ziemniaków, kapusty, boczku, kiełbasy i odpowiednio przyprawione. No pyszna rzecz.
0: Chyba nie moje smaki, ale być może wam Michał tutaj narobił apetytu, natomiast no, Telewizja Polska nie tylko na Śląsk, nie tylko do Świętokrzyskiego, nie tylko niedługo do Żywca, ale ostatnio do Łowicza również pojechała ze swoją muzyczną ofertą. Mi się bardzo podobał tytuł tego koncertu, bo był dosyć dziwny, otóż brzmiał Lato z naszą telewizją. Nie wiem, miało się kojarzyć z czym, z latem z radiem?
1: No to nasza telewizja to w ogóle kiedyś taka stacja była przecież.
0: No właśnie, ale to nie do tego nawiązanie raczej. I to w ogóle było dziwne zjawisko, bo to się odbyło w niedzielę i w czasie tego koncertu no to mieliśmy, no, można powiedzieć, królowe polskiej sceny, bo była Baryla Rodowicz, była Edyta Górniak, była Blanka, którą ostatnio też niektórzy taką królową chcieliby ogłaszać. Były gwiazdy zagraniczne typu Sean Baker, który ostatnio był też na Dniach Mojego Miasta. Był Shanghai i tak dalej, i tak dalej. Był zespół Pectus, który znowu śpiewał te same hity, które dzień wcześniej były na Biesiadzie. Znowu była ta Barcelona, którą po prostu oni przez 10 lat już maltretują. I to się skończyło po 22. Miało sobie dwie części i oni powiedzieli, a teraz przenosimy się z kolejną częścią do TVP3. Ja w ogóle myślałam, jak się ukazała informacja o tym koncercie Lato z naszą telewizją, że aha, to jest po prostu taka odsłona tej roztańczonej Polski, co była w TVP3, tylko może taki szerszy skład niż zawsze i dają to do TVP1. Tymczasem to, co miało być rzekomo trzecią częścią, okazało się tak naprawdę koncertem roztańczonej Polski, który zaczął się po 22 właśnie. Oba koncerty łączyła ze sobą postać Maryli Rodowicz i chyba tylko ona, a poza tym to był taki typowy skład dla roztańczonej Polski. Jakieś tam Milano, któryś jeszcze zespół Disco Polo, ale teraz też zapomniałam, który. I to, wiecie, miało innych prowadzących, ale ci ludzie tam stali od godziny 20 i oglądali tak naprawdę dwa różne koncerty. Ja nie wiem, jaki to miało sens, aby było to dziwne. Tak oglądałam to, kiedy się dowiedziałam, że tam ma wystąpić Joanna Moro, bo liczyłam, że zabierze nas na plażę do Saint-Tropez. Niestety jednak tak się nie okazało. Śpiewała, że tyle słońca w całym mieście. No nawet z playbacku to brzmiało źle, wam powiem. Tak, właśnie to się dzieje w moim życiu. W niedzielę o 23 oglądam TVP3. Nie wiem, może się martwicie o mnie. Ja sama chyba trochę też o siebie, no ale... jak wiecie, mam jakieś takie czasami tutaj dziwne upodobania. Także no rzeczywiście był to jakiś taki dziwny układ, a co do tej roztańczonej Polski, to powiem wam szczerze, że ja uważam, że ta trasa, może macie inne zdanie, że ona jest nieoglądalna. Nawet nie chodzi o to, że ja nie lubię Disco Polo. No bo nie przepada mnie, chociaż jak jest tam jakaś impreza, to nawet i się mogę pobawić przez moment. Natomiast ta trasa się różni tym od wakacyjnej trasy dwójki, że jest tam mniej artystów, co znaczy, że oni mają wejścia częściej. Więc jak mam w trakcie koncertu ze 4 wejścia zespołu Boys albo Milano i za każdym razem tam po jedna, nawet po 2 piosenki, to po prostu tego się moim zdaniem robi za dużo. Bo te koncerty właśnie mają mniej artystów, pewnie chodziło o to, żeby było tych koncertów więcej, bo one tam do końca września się będą ciągnęły. Od połowy maja już są. Więc po prostu poszli właśnie w tę stronę na ilość koncertów, nie na ilość artystów. Dlatego no moim zdaniem to jest ciężkie i jakoś tak nawet nie chce mi się tego oglądać dla żartu. Także zdecydowanie to nie jest dla mnie niedzielne wieczory, niekoniecznie z TVP, chyba że Joanna Moro tam jest, bo jednak mam nadzieję, że kiedyś na tę plażę nas zabierze. W soboty, tak jak powiedziałam, liczę wciąż na Biesiady, a w kolejną sobotę i też w kolejną niedzielę na 4 strony folku. I teraz sobie właśnie posłuchamy piosenki, w której usłyszymy taką artystkę i taki zespół, które mają wystąpić na tym festiwalu. Ta pani, to z tego, co tutaj czytałam, wynika, że w oba jego dni ma się zaprezentować, więc nie jest wykluczone, że stanie na scenie z zespołem Tulia, mówię o Halinie Młynkowej, i że zaprezentuje ten utwór, który przyniósł im nagrodę na festiwalu w Opolu w premierach, no bo w gronie jurorskim uznano, że najlepszy był Rafał, który nas zabierał do pokoju hotelowego. Natomiast widzowie właśnie postawili na Halinkę, na Tulię, więc nie wiem, czy wy postawiliście też na ten właśnie występ, ale tak czy inaczej myślę, że warto posłuchać ich wspólnego utworu Przerwany.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji. No tym razem mniej pozytywnych informacji. Na dobry początek słów kilka o magazynie kryminalnym 997. Otóż...
0: A to zaraz, to jeszcze był nadawany? Krzysztof, to w ogóle
1: no właśnie, był nadawany. Był nadawany w telewizyjnej jedynce. Prowadził ten program Dariusz Bohatkiewicz od pewnego czasu, bo być może pamiętacie, jak to chyba za sprawą Witolda Gadowskiego, który na kanale YouTube tam rozpętał aferę dotyczącą Michała Fajbusiewicza po chyba jednym odcinku temu panu podziękowano po jego powrocie do TVP. No i potem magazyn 997 zaczął prowadzić pan Bohatkiewicz. Ale do rzeczy. Telewizja Polska zakończyła produkcję i emisję magazynu kryminalnego 997. Odcinek pokazany 15 czerwca był ostatnim. Choć nadawca nie podaje przyczyn, może chodzić o spadającą oglądalność. No i rzeczywiście jest to całkiem prawdopodobne, bo jak tam widziałem te wyniki oglądalności, którymi podpierały się wirtualne media, no to naprawdę coraz mniej osób to oglądało, coraz mniej osób było zainteresowanych tym programem, a to naprawdę dziwne. Ja powiem szczerze, też jakoś już dawno, dawno nie oglądałem 997, a pamiętam, że kiedyś naprawdę to ten program raz, że był rzeczywiście programem misyjnym, no bo pozwalał łapać różnych złych ludzi. Były oczywiście zawsze jakieś takie kontrowersje wokół niego, bo mówiono o tym, że to jest poradnik dla przestępców. I te wszystkie scenki, które tam były odgrywane, mogły kogoś zainspirować. Chyba z tego też zresztą, jak dobrze pamiętam, coraz bardziej rezygnowano. Już w tej nowej odsłonie tam było coraz mniej takich inscenizacji prawdopodobnych różnych zbrodni. Bardziej to było wszystko na zasadzie jakiejś narracji, opisu, co tam się działo. Już nie odgrywano takich scenek, więc być może też i dlatego dla ludzi było to mniej atrakcyjne. No w każdym razie słupki poszły w dół. A przypomnijmy, że magazyn 997 to program poruszający kryminalne tematy, którego formuła jest podobna do znanego z telewizyjnej dwójki magazynu kryminalnego 997, prowadzonego, no właśnie, tak jak wspomniałem, przez Michała Fajbusiewicza. A w ostatnich latach ten cykl prowadził Dariusz Bohatkiewicz. Program powstawał we współpracy z Komendą Główną Policji. I to też taki był stały element, że tam rzeczywiście zarówno w tej wersji, którą teraz pan Bohatkiewicz prowadził, jak i kiedyś pan Fajbusiewicz, no to pojawiali się policjanci, którzy mówili o różnego rodzaju sprawach. Też kiedyś, no to jeszcze była nawet taka cała akcja, pamiętam, kiedy jeszcze 997 pojawiało się na antenie telewizyjnej dwójki, to nawet tam w trakcie weekendu były takie chyba jeden albo kilka nawet weekendów z magazynem 997, w których to uczulano widzów na różne sytuacje, zagrożenia, które mogą na przykład w czasie wakacji się wydarzyć i na co warto uważać. Także no z jednej strony szkoda, z drugiej strony no skoro faktycznie coraz mniej osób było zainteresowanych tym programem, to może i dobrze, i czas po prostu na jakąś nową pozycję w ramówce jedynki.
0: No i bo oni to umieli wypromować lepiej i może dawali to jakiejś porze bardziej zdatnej, no to, to może jeszcze, ale tak już właśnie chyba wszyscy zapomnieli, że to istnieje, no to i chyba te słupki oglądalności nie dziwią, tak mi się wydaje. I jeszcze na koniec tematu TVP mamy dla was informacje personalne, takie tutaj sobie roboczo nazwiemy. Jedna z nich dotyczy tego pana, o którym już mówiłam i też mówiłam, że znów do niego wrócimy.
1: Tak
0: chodzi
1: jest.
0: O gospodarza Biesiady Warsiaskiej, czyli o Łukasza Nowickiego, który zajmował się w TVP między innymi prowadzeniem Pytania na Śniadanie. No to przez 13 lat to robił i już tego robił nie będzie. Być może tutaj doszukujecie się, a jakie powody, może jakaś drama się z kimś pokłócił. No chyba nic takiego nie miało miejsca, przynajmniej on o tym nie informuje. Napisał, że chce poświęcić więcej czasu rodzinie, też teatrowi. Wspomina, że miał okazję prowadzić ten program z 9 partnerkami, spośród których najlepiej będzie wspominał ostatnią, czyli Małgorzatę Obczowską, ale też w sercu będzie mieć wciąż Marzenę Rogalską, bowiem to ona namówiła go na to, żeby wziął udział w castingu do tego programu, co też na pewno w znaczący sposób zmieniło jego życie. Także odchodzi z tego programu, nie mamy informacji, aby w ogóle miał się rozstawać z Telewizją Polską, także niczego tutaj takiego sobie nie dorabiamy, więc Postaw na Milion pewnie dalej będzie, no skoro zresztą prowadzi Biesiadę, no to sądzę, że wszystko jest w najlepszym porządku, także on nie odchodzi jako tak, tylko właśnie rezygnuje z tego jednego elementu. No chyba, że to się zmieni, to wam damy znać. No natomiast teraz musimy dać znać, no właśnie, co do pani, o której mówiliśmy z kolei, że odchodzi, a tutaj się też okazuje, że tak jakoś nie do końca.
1: Tak, wspominaliśmy jakiś czas temu pani Magdalenie Wolińskiej-Riedi, włoskiej korespondentce TVP, która to no, napisała na Twitterze różne tam wpisy i za to TVP chciało się z nią dyscyplinarnie rozstać, ale okazuje się, że chyba tak nie do końca, bo Magdalena Wolińska-Riedi w połowie czerwca pojawiła się w niedzielnym magazynie katolickim Jedynki Między Ziemią a Niebem, by przez kilka minut na żywo relacjonować spod Polikliniki Gemelli stan papieża Franciszka. W relacji opowiadała także o kulisach leczenia Ojca Świętego, jego samopoczuciu i chęci powrotu do pracy. W kolejnych tygodniach znowu pojawiła się w programie, a z nieoficjalnych informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że była włoska korespondentka Telewizji Polskiej pozostaje cały czas związana z nadawcą. Poza pojawianiem się w audycjach redakcji katolickiej, ma też przygotowywać dokumenty i reportaże dla różnych anten TVP. No jak więc widać, to było takie trochę na przeczekanie. Gdzieś tam aż afera ucichnie. No metoda stara jak świat, bo o takich sytuacjach to już gdzieś tam się słyszało i w latach 70. w TVP, jak ktoś na przykład podpadł ówczesnemu dyrektorowi Maciejowi Szczepańskiemu, to się go gdzieś tam przenosiło, tak żeby szef nie widział i za jakiś czas, jak wszystko przycichało, to ta osoba wracała na przykład na antenę, to już stara metoda. No i tu jak widać po prostu też widocznie została zastosowana.
0: No ona nie wróciła w takim pełnym zakresie, tak? No bo jednak współpracę taką na polu tym korespondenckim nawiązała przecież pani Urszula Rzepczak, więc ona tam się będzie zajmowała pewnie przygotowywaniem takich materiałów, wiecie, do wiadomości czy coś, ale mimo wszystko, jak widać, się okazuje, że oni jednak jakoś cenią jej działania i może w jakimś takim mniejszym zakresie do tych programów katolickich czy gdzieś, ale...
1: Wiesz, pytanie tak naprawdę ile... Pytanie tak naprawdę ile... czy ona będzie... Czy ona przypadkiem teraz nie będzie miała więcej pracy niż korespondentka? Bo tu przygotowywać materiały dla różnych anten, być może na różne tematy, to może być, wiesz... To może być różnie.
0: Także tak sytuacja wygląda i tą oto informacją wieńczymy ten segment programu poświęcony publicznemu nadawcy telewizyjnemu i tym samym pożegnamy ten program, który odchodzi, którego już na antenie nie zobaczymy, chyba że znowu kiedyś będzie wielki powrót za kilka lat, no bo mimo tego, że to już to pod trochę innym szyldem i z innym prowadzącym, no to zdaje się, że wciąż tam w czołówce była ta muzyka, ten utwór, prawda, który teraz właśnie na naszej antenie zabrzmi, powiedz co to.
1: Tak, aczkolwiek to była bardziej aranżacja niż fragment oryginalnego utworu, bo kiedyś to rzeczywiście oryginalny utwór był wykorzystywany w czołówce, a teraz to po prostu coś tam sobie zagrali na podobną melodię. Jest ze sobie taki zespół Chase i ma w swoim dorobku utwór zatytułowany Kronos i to właśnie to nagranie było wykorzystywane przez wiele, wiele lat w czołówce magazynu kryminalnego 997 i teraz na naszej antenie właśnie ono się pojawi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mam nadzieję, że żyjecie i jesteście z nami po tej mocnej, uderzeniowej, muzycznej dawce.
0: No ale u nas jak u Hitchcocka, tak, było trzęsienie ziemi, teraz już będzie tylko
1: lepiej.
0: Lepiej, jeżeli chodzi o przyrost emocji, bo moi drodzy, musimy to wreszcie zrobić, to po prostu wisi nad nami, musimy się zająć tą sprawą. Krzysztof Dałkrzewicz, szkło kontaktowe, okej? Miejmy to po prostu ze sobą, tak, bo trzeba. Chociaż tak mówiłam już poza anteną, że kiedy ta sprawa kiełkowała, zarówno w maju, jak i kiedy wróciła 2 tygodnie temu, to tak jakoś, nie ukrywam, że nie chciałam za bardzo się tym zajmować, bo stwierdziłam, no może to jest jakiś taki zbyt mały drobiazg.
1: No dokładnie, ale bo na to na początku wyglądało. No palnął, to zresztą za moment o tym będziemy mówić. No i wydawałoby się, że sprawa po prostu rozeszła się po kościach, sobie wszyscy tam wszystko wyjaśnili, zainteresowani, ale nie.
0: Tymczasem jednak sprawa rozrosła się nadto i dlatego też musimy ją omówić, bo stała się ona głośna, także jednym słowem będzie po prostu o cancel culture, czyli kulturze anulowania, jak to się teraz mówi. Jakie są jeszcze te słówka, co prawica ich mówi, że o nich mówi, że na lewicy są woke, prawda? Że teraz już nic nie można powiedzieć, zażartować z niczego w ogóle nie można i tak dalej. Tak naprawdę to nie, oczywiście, proszę to teraz skreślić. Nie słuchajcie takich rzeczy, bo my teraz to po prostu postaramy się zdekonstruować w odniesieniu do konkretnych materiałów, konkretnych źródeł, konkretnych cytatów, które zebrał właśnie na Facebooku jeden fanpage zajmujący się transfobią, tak powiem w skrócie, aczkolwiek tu też z góry możemy powiedzieć po stronie Krzysztofa Dałkrzewicza, głównego bohatera tej historii, transfobii, jak sądzimy, nie było, więc spokojnie.
1: Nie było i nie ma.
0: Tak, bo nie ma, absolutnie. Ale właśnie w ogóle o co chodzi? Bo może ktoś przez miesiąc żył pod kamieniem i nic nie wie. Bo właśnie miesiąc temu się to zaczęło, 15 maja, był sobie program Szkło Kontaktowe, Sianecki i Dałkrzewicz go prowadzili i tam był jakiś temat, że żartowali sobie z Morawieckiego, który coś tam mówił, że w PiSie szanują kobiety, bla, bla, bla. I była wrzucona taka sklejka materiałów odnośnie tego właśnie, jak w PiSie traktuje się kobiety, jak PiS traktuje kobiety. Zarówno jakieś takie przejęzyczenia typu co piąta kobieta w Wojskach Obrony Terytorialnej to kobieta, jak również załapały się tam takie transfobiczne odniesienia, na przykład prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że ja bym to badał, tam Wójcik coś jeszcze gadał, takie rzeczy. No i tradycja jest taka, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek Szkło Kontaktowe, to wiecie o tym, że jak ten program się kończy, to zawsze jest łączenie z osobą prowadzącą kolejny program, taki podsumowujący cały dzień, no właśnie nazywa się on Dzień po Dniu. Częstym prowadzącym ten program jest Piotr Jacoń. Pojawiło się to łączenie, kiedy pan Piotr miał zapowiedzieć, o czym będzie w dzisiejszym wydaniu mówił. No i Krzysztof Dałkrzewicz tak postanowił do niego zagaić, skomentować, jednocześnie odnosząc się do tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy przed momentem w tym nagraniu, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, i skomentował to następującym pytaniem: a jakiej płci on dziś jest? No i wyszło trochę niefortunnie. Kiedy ja w ogóle wstałam rano 16 maja i przeczytałam, że coś takiego było jeszcze bez kontekstu, to mówię, no niemożliwe, aż w ogóle o co tu chodziło, skąd to się wzięło? Bo przypomnijmy, jeżeli też ktoś nie wie, że Piotr Jacoń ma transpłciową córkę, którą bardzo wspiera. W związku z tym zajął się też tematyką transpłciowości, przygotowuje dla TVN24 materiały poświęcone temu tematowi, na przykład kwestii tego pozywania własnych rodziców, kiedy chce się dokonać korekty płci. Napisał też książkę My Trans, zdaje się, w której przeprowadził rozmowy przede wszystkim z rodzicami właśnie osób transpłciowych, ale zdaje się, że osoby transpłciowe też się znalazły wśród rozmówców, choćby Maja Heban, o której dzisiaj jeszcze będzie. Więc no, wyszło po prostu źle. Pan Krzysztof zorientował się od razu, nie trzeba mu tego było tłumaczyć, że poszło źle. O czym świadczyło to, że kiedy już myślał, że jego mikrofon jest wyłączony i to, co on mówi, nie idzie na antenę, no padło takie przekleństwo z jego ust, padł wulgaryzm, bo powiedział chyba ja
1: palnąłem
0: głupotę. Palnąłem, o dokładnie, tak. Palnąłem głupotę, podmiecie sobie palnąłem na coś, co się
1: rymuje, coś innego
0: z trochę dłuższym wyrazem. Tak? Także on się od razu zorientował, nie trzeba było mówić w ogóle, nie był taki, że wiecie, o co chodzi, czy ja coś złego powiedziałem, nie. No, po prostu szybciej rzeczywiście pomyślał, niż powiedział. No, w internecie może troszeczkę już zaczęło się grzać, przede wszystkim takim właśnie, wiecie, prawno-człowieczym, ale no, jednak myślę, że większość osób takich racjonalnie myślących zrozumiała to, że to było przejęzyczenie, no, że nie tyle przejęzyczenie, ile właśnie, że szybciej czasami język powie, niż pomyśli głowa.
1: Zwłaszcza w takim programie, który ma być z założenia satyrycznym.
0: Tak, i który jest na żywo.
1: Tak, tak.
0: Szukasz ciętej jakiejś riposty, dokładnie, czegoś w tym rodzaju i coś tutaj, no, takiego miało miejsce. Do sprawy oczywiście odniósł się Piotr Jacoń na swoim Instagramie. My tutaj w ogóle moglibyśmy poświęcić jakieś półtorej godziny na czytanie tego wszystkiego, co każdy powiedział i napisał w tej sprawie. Początkowo mieliśmy taki plan, bo też wiemy, że jeżeli staramy się coś sparafrazować, to trochę mogą się zgubić jakieś sensy. Natomiast też nie chcemy poświęcać sprawie tej więcej czasu, niż rzeczywiście ona wymaga. Dlatego też postaraliśmy się tutaj to troszeczkę poskracać, trochę będziemy parafrazować, ale żeby też pojawiły się te najważniejsze elementy. Dlatego nie będziemy czytać całego wpisu. Piotra Jaconia zainteresowani sobie to na pewno znajdą. Natomiast chodzi o to, na co on tutaj zwrócił uwagę. Zbiorowe oburzenie na słowa pana Krzysztofa właściwie może mnie ucieszyć. Nawet polska prawica zorientowała się, że tak zwany żart z transpłciowości żartem nie jest. Wczorajsza sytuacja to doskonały dowód na to, jak kończy się wprowadzanie na salony, także salony mojej bańki, języka nienawiści. Wrzucanie na antenę szkła od tak dla uciechy cytatów z prezesa Kaczyńskiego czy ministra Wójcika, którzy wprost szydzą z osób transpłciowych, to oswajanie transfobii. Potem można już tylko czekać na twórcze i spontaniczne rozwijanie tej krotochwili. Wczoraj poszło szybko. Nie ma nic gorszego, bo nic bardziej skutecznego niż transfobia, homofobia, rasizm czy antysemityzm, które są roześmianym językiem pogardy. Wczorajszy incydent nie zmienia faktu, że TVN24 jest jedyną stacją w Polsce, która regularnie i mądrze potrafi stawać po stronie osób LGBT+. Nigdzie indziej nie powstałyby moje reportaże, między innymi ostatnie Wszystko o moim państwie, tym boleśniej widać, ile jest do zrobienia i jak bardzo potrzebne są kampanie społeczne, takie jak www.zrozumiećtranspłciowość.pl. Czyli, moi drodzy, podsumowując to, czy w którymś momencie, w tym wpisie, okej, nie zacytowałam całości, ale musicie mi uwierzyć, czy w którymś momencie w tym wpisie wpadło coś w stylu Krzysztof Dałkrzewicz, transfob, wywalić go z pracy?
1: Nie.
0: Na co zwrócił uwagę Piotr Jacoń w tym wpisie? Czy konkretnie na słowa Dałkrzewicza, czy na coś głębszego?
1: No ja odczuwam i odbieram to, że zdecydowanie na coś głębszego i na coś bardziej ogólnego.
0: Tak, czyli na sam fakt wyemitowania bez kontekstu, o tak po prostu haha dla żartu, tego cytatu z Kaczyńskiego. Z
1: Zresztą ile razy ten cytat z Kaczyńskiego jest emitowany przez, no zwłaszcza TVN, to już wiele razy on się pojawiał, to nie jest pierwszy raz, kiedy on się pojawia na antenie.
0: Tak jest, więc on, w sensie Piotr Jacoń, zwrócił uwagę tutaj właśnie na to zjawisko. Zapamiętajcie sobie, o czym był ten wpis, bo właśnie mam wrażenie, że później ludzie zapomnieli, co kto pisał i stąd się wzięły pewne przeinaczenia w tej sprawie, a my właśnie tutaj po to przyszliśmy, że staramy się być takim, wiecie, racjonalnym głosem w waszych domach, nie? Nie wiem, może to jest bycie jakimś roztropnym centrum czy czymś w tym rodzaju, ale tak zupełnie serio, no jednak staramy się podejść do tej sprawy rzetelnie i racjonalnie. A tutaj rzeczywiście, ani tutaj, ani później w tych wpisach, które były publicznie udostępniane, nie było w stronę Krzysztofa Dałkrzewicza ani oskarżeń o transfobię, ani żadnych innych złych, krzywdzących sformułowań. No i teraz tak, objawia nam się tutaj wirtualna Polska, z którą rozmawiał i Dałkrzewicz, i Jacoń. I uwaga, bo tutaj mamy pewną rozbieżność. Bo Dałkrzewicz powiedział, że reakcja była szybsza niż myślimy, że przeprosił Jaconia, a ten przeprosiny przyjął. Natomiast z tym samym portalem rozmawiał Jacoń i on stwierdził, że nie przyjął przeprosin. I ja wiem, że to już jest właśnie temat taki dyskusyjny, dlaczego on nie przyjął przeprosin, przecież powinien zrozumieć, że to było... że to nie było nic zamierzonego i tak dalej, i tak dalej. Tylko że pomyślcie też o tym, w jakim momencie te przeprosiny się odbyły. To znaczy, oczywiście jak najbardziej super, że Krzysztof Dałkrzewicz nie chciał odkładać tego na później i podszedł od razu w przerwie pomiędzy szkłem a magazynem Dzień po Dniu i chciał tę sprawę wyjaśnić, żeby też dać do zrozumienia, okej, wiem, że zrobiłem źle, ale też zrozumcie pana Piotra Jaconia. bo on tutaj tłumaczy, dlaczego tych przeprosin nie przyjął, że bo powiedział, że w takich emocjach nie był w stanie rozmawiać z Dałkrzewiczem. Powiedział, że on po prostu, no, to musi gdzieś tam na spokojnie, bo przecież zaraz ma poprowadzić program. No ja myślę, że to jest zrozumiałe.
1: Oczywiście, jest, że tak, tym bardziej, że sprawa. Dokładnie, to jest temat dla niego bardzo bliski. To nie jest jakaś bzdura, o którą tu można by się ewentualnie jakoś tam posprzeczać, tylko po prostu no, sprawa jednej z najbliższych osób w rodzinie.
0: Jak najbardziej.
1: Dotycząca.
0: Tak, więc też należy zrozumieć, dlaczego tych przeprosin miałby nie przyjąć. No i też nie ma co tutaj dokładać teorii spiskowych, dlaczego jeden mówi tak, a drugi inaczej. No bo wiecie, to była taka rozmowa w biegu, na
1: Dałkrzewicz powiedział, że przeprosił, tak?
0: Że zostały przyjęte. Tak, tak. Ale no może się nie do końca zrozumieli, wiecie. No już mniejsza o to, nie było tam nas, po prostu dajmy wam znać, jakie tutaj były relacje z tego wydarzenia. No i co do przeprosin, no to też stacja poczuła się w obowiązku, żeby swoje przeprosiny wygłosić następnego dnia, najpierw na Twitterze, a później program Szkło Kontaktowe rozpoczął się od przeprosin wygłoszonych przez Tomasza Sianeckiego i to były przeprosiny porządne. Oni podkreślili, że no nie tylko w stronę tych, co się czują urażeni, ale no po prostu przepraszamy, wiemy, że poszło źle. I rzeczywiście no, to było okej i nie ma się co tego absolutnie czepiać. W międzyczasie jeszcze na Facebooku objawiła się, jak się okazuje, istotna dla tej historii żona pana Krzysztofa Dałkrzewicza, pani Wioletta. Dlaczego ona akurat? Też to zostało wyjaśnione, bo jeszcze wtedy Krzysztof Dałkrzewicz nie miał swojego konta w żadnym medium społecznościowym. Mówię celowo jeszcze wtedy, bo później jednak zdecydował się takie konto założyć. Natomiast ona ma, no i napisała, że właśnie przeprosiny były, że pewnie jeszcze wiele razy, jak napisała, Krzyś przepraszał, będzie. Że się stała straszna rzecz i że jej mąż na pewno nie miał złych intencji, nie chciał nikogo urazić. No i jak najbardziej też fajnie, że się taki wpis pojawił, tutaj wszystko rozumiemy. Ukazał się też kolejny wpis Piotra Jaconia w podobnym tonie jak ten poprzedni, ale też pozwolę sobie to zacytować, żeby znów było dla nas jasne, na co zwraca uwagę Piotr Jacoń. W całej tej sytuacji chodzi właśnie o świadomość sensów i kontekstów. Moja twarz w konfrontacji z żartem, w cudzysłowie, była kontekstem i odesłała do właściwego sensu. Gdyby zamiast mnie w okienku szkła stał ktoś inny, wszystkiego tego by zabrakło. Transfobiczny żart przemknąłby niepostrzeżenie i wygodnie się umościł, gotów do ponownego użycia. To dlatego tak bardzo jestem przeciwny powielaniu mowy nienawiści w formie cytatów. Trzeba mieć wyjątkowy powód, by ich użyć i wyjątkowo mocno ten powód wyartykułować. Inaczej wirus wymknie się nam z rąk. Z panem Krzysztofem, uwaga, ważne teraz, ważne jest, z panem Krzysztofem jestem po rozmowie. Zadzwoniłem, abyśmy obaj w tych okolicznościach nie stracili właściwych proporcji. Szukajmy sojuszników, a nie wrogów. Wrogowie znajdą nas sami. No myślę, że to jest wszystko już jasne. Nie trzeba niczego tłumaczyć. Możemy przejść do kolejnych faktów, czyli do reakcji, jakie się pojawiły. One były zróżnicowane, bo niektórzy dziennikarze choćby twierdzili, że Krzysztof Dałkrzewicz powinien przestać pojawiać się w szkle. Twierdzili, że nie ma w ogóle podstaw, żeby taka decyzja zapadła. Oczywiście to wszystko się stało wodą na młyn dla prawicy, która zaczęła to komentować w tym sensie. To widzicie, taki otwarty, postępowy ten TVN. Nagle, wiecie, zaczęli bronić osób transpłciowych. Do czego to doszło? Chociaż no, nie wszyscy. Na przykład pan Rychu Makowski napisał, że wreszcie jak Dałkrzewiczowi się udał jakiś żart w szkle, no to oni go krytykują. Ale no właśnie chociażby Dominik Tarczyński się wypowiadał w takim kontekście, jakim wspomniałam, dlatego też te przeprosiny, które były w Szkle Kontaktowym, były w jego kierunku skierowane. No, no co to się porobiło, żeby prawica musiała bronić osób transpłciowych? Jak akurat im to było wygodnie. Natomiast, na co też warto zwrócić uwagę, to jest to, że generalnie w sprawie nie zabierały głosu osoby transpłciowe, czy też działające na ich rzecz organizacje. Nie było tam transfuzji, nie było tam Miłość Nie Wyklucza, nie było tam kampanii przeciw homofobii. Dlatego, że wszyscy oni mają poważniejsze problemy w swoim codziennym życiu niż reagowanie na jakiś taki niefortunny żart, na coś, co się po prostu komuś wymsknęło. Jedyną właściwie osobą, no wiecie, pewnie jakaś tam transpłciowa młodzież coś tam pokrzyczała na Twitterze, że wywalić Dałkrzewicza. Pewnie były takie wpisy, nie mówię, że nie. Ale jeżeli już mówimy o jakichś takich racjonalnie myślących osobach i obecnych w tym dyskursie, to na Twitterze się odezwała Maja Heban, ona jest osobą transpłciową i ona napisała: chciałabym, żeby osoby trans dostawały tyle uwagi, kiedy mówimy o problemach do rozwiązania i zagrożeniach, jakie nadciągają, co jeden głupi tekst Dałkrzewicza, za który padły już przeprosiny. To miłe, że refleksja przyszła szybko, ale my gorsze teksty słyszymy cały czas. Czyli rozumiecie, też osoby transpłciowe, pewnie pojawiły się jakieś wyjątki, ale nikt nie robił z tego większej dramy niż istnieje, bo właśnie mierzą się takie osoby na co dzień z tekstami pokroju tego, co powiedział Kaczyński czy Wójcik. Tutaj nie było wrogich intencji, coś po prostu gdzieś tam poszło nie tak, więc no było, zostało przeproszone, co się będziemy dłużej nad tym pastwić, nie? Natomiast jaka była decyzja stacji TVN24? No taka, że Dałkrzewicz przestanie pojawiać się w szkle kontaktowym, ale to nie było tak, że wywalamy pana z pracy, tylko że no gdzieś tam może na jakiś czas i zostawiamy otwartą furtkę, żeby Krzysztof Dałkrzewicz do programu powrócił. No i to mi się wydawało taką rozsądną tutaj opcją. Na zasadzie takiego może trochę wyciszenia sprawy, żeby też nie udawać, okej, przeprosiny poszły, to już
1: nie ma tematu.
0: Nic się nie stało, ale tak gdzieś tam na moment się sprawa wycisza, powolutku pan Krzysztof wróci, bo też nic takiego się złego nie stało, żeby miał z tej pracy odchodzić. No i sprawa przycichła, dlatego też my się nią nie zajmowaliśmy, no bo nie było jakichś poważnych konsekwencji. Nie sądziliśmy w związku z tym, że w połowie czerwca, czyli po miesiącu, wszystko wybuchnie ze zdwojoną siłą. A to z tego powodu, że Krzysztof Dałkrzewicz się tak zdenerwował, że aż postanowił założyć Face'a.
1: I właśnie powiem szczerze, ja do teraz zastanawiam się, co było tak naprawdę powodem tego, że on w ogóle do tej sprawy wrócił i że on się tak zdenerwował. Jak rozmawialiśmy poza anteną, to ja mam takie wrażenie, że on po prostu zaczął korzystać z mediów społecznościowych. Zaczął ogarniać to, co się dzieje.
0: Wiola mu pokazała.
1: Tak, Wiola mu pokazała. Patrz, co tu różni ludzie piszą. I oczywiście no, spotkał się na pewno, bo na pewno gdzieś tam w socialach pojawiły się negatywne komentarze. No i pan Krzysztof uznał, że to jest większość i że tu generalnie jakiś się hejt na niego wylewa.
0: No i właśnie, po kolei, co on tam powiedział? Że nie wróci już do szkła kontaktowego i że on i jego rodzina są ofiarą ataków internautów po instagramowych wpisach Piotra Jaconia. Czytałam wam wpisy Piotra Jaconia, nie? Czy one w którymś momencie namawiały to, nie wiem, jakiegoś linczu na Dałkrzewiczu? No chyba nie, prawda? I tutaj też ten wpis był długi, strasznie, tam na końcu była jakaś anegdota, która miała być śmieszna, nie wiem, nieważne, już nie będę tego wszystkiego czytać, ale taki wyimek: zostałem homofobem i transfobem, choć, uważajcie teraz, choć napisałem piosenkę Ballada o wyklętych kredkach w obronie LGBT i 80 radiowozów. Jakby tak jak powiedziałam, uważam, że Krzysztof Dałkrzewicz nie jest transfobem. Jest, co najwyżej można powiedzieć, że starszą osobą, która na przykład może nie rozumieć jakichś tych niektórych zjawisk, o których kiedyś się nie mówiło, mówi się coraz więcej, więc może na przykład, nie wiem, nie posługiwać się właściwą terminologią czy coś tam, ale ogólnie nie ma w nim takiej postawy wrogości. Nie sądzę. Natomiast argumentowanie tego, że nie mówcie, że jestem transfobem, bo napisałem balladę o wyklętych kredkach, jest jednak trochę śmieszną argumentacją. Tak nie argumentujemy, okej? Okay? To jednak mi się wydaje, że trochę jednak wyszło to groteskowo. No i właśnie ten długi wpis, że on już do szkła nie wróci i tak dalej, i tak dalej, no to Piotr Jacoń nie mógł tego tak zostawić i też się do sprawy odniósł. No i przypomniał, że tu już w ogóle minął miesiąc od całego wydarzenia, że ten miesiąc temu oni właśnie mieli tę rozmowę telefoniczną, o której pisał Jacoń. Że, jak wtedy Dałkrzewicz powiedzieć, że ja jestem, panie Piotrze, stary Litwin, że mnie to tam już nic nie bierze takiego, ja się już tam za bardzo nie przejmuję. No i tak dyskutowali. Jacoń mówi, no dobrze, ale panie Krzysiu, jakie wnioski? No i stwierdzili, że właśnie nie ma co szukać wrogów, że jak będą się teraz gdzieś tam spotykać, to będą ostentacyjnie rzucać się sobie w ramiona, żeby pokazać, że wszystko jest między nimi okej, więc wydawało się, że sprawa została zakończona. I Piotr Jacoń pojechał na miesiąc na urlop, no ja wiemy, na ile tam się odciął, wiecie, od internetu, natomiast do samej sprawy nie wracał, też nie pisał o niej w ogóle na Instagramie, umieszczał jakieś tam wpisy na inne tematy po drodze. Natomiast do sprawy wrócił sam Dałkrzewicz, pisząc do niego SMS-a, który brzmiał następująco. Panie redaktorze, może już pan wracać do pracy. Niech się pan nie boi, mnie w TVN24 już nie ma. Jednego ksenofoba na pana drodze mniej. Zostali jeszcze Kaczyński i Czarnek. Z nimi będzie ciężej, ale życzę sukcesu. Postscriptum. Co sprawia przyjemność, kiedy z ofiary człowiek zamienia się w kata? Ciekawi mnie to. Co tu się wydarzyło?
1: W sensie,
0: nic nie rozumiem. Też właśnie w tym kontekście on pisał o tej zamianie z ofiary w kata. Dałkrzewicz pisał w tym wpisie facebookowym, że Jacoń to się teraz umieścił właśnie na krzyżu, że robił sobie ofiarę, coś tam. Ja rozumiem i domyślam się, że mogło być tak, że rzeczywiście na Dałkrzewicza spadł hejt. Bo niestety tak działa internet, że no wiemy, że ta anonimowość wiele osób, no to jest okropne, ale nikt nic nie może na to poradzić, że ona ośmiela ludzi w kierunku takiego hejtowania, ponieważ nie ma żadnych konsekwencji z tego i po prostu piszą, co im tam ślina na język przyniesie i to jest często rzeczywiście ohydne. Ale przecież w żadnym miejscu, poczytałam wam to, Piotr Jacoń publicznie nie nakłaniał do jakiejś nagonki na Dałkrzewicza, po prostu niestety tak działa internet. Okej, być może byłoby okej, gdyby Jacoń napisał wpis w stylu: słuchajcie, widzę, co się dzieje w internecie, co piszecie do pana Krzysztofa, odpuśćcie to już, my mamy sprawę wyjaśnioną, rzeczywiście szukajmy sojuszników, nie wrogów i tak dalej. Okej, pewnie taki wpis by nie zaszkodził, o w ten sposób powiem. Nie ma obowiązku pan Piotr go pisać, ale nie zaszkodziłby ten wpis. Natomiast czy to by rzeczywiście pomogło? Bo myślę, że niektórzy ludzie i tak by wiedzieli swoje i pisaliby te hejterskie rzeczy nadal.
1: Możliwe, że Piotr Jacoń najzwyczajniej w świecie w ogóle już zapomniał o tej sprawie i nawet nie zaglądał gdzieś tam na profil Krzysztofa Dałkrzewicza, nie obserwował tego, co się tam u niego dzieje i po prostu dla niego temat zamknięty, tak? Wyjaśniliśmy sobie sprawę, porozmawialiśmy i koniec, tak? A tu jednak okazało się, że nie.
0: Nie, a ta sprawa właśnie jakoś tak wyszła dziwnie nagle ze strony Krzysztofa Dałkrzewicza. Odezwała się również pani Violetta znów, że już myślała, że to koniec tej sprawy, a teraz pan Piotr znowu atakuje, że on oskarżał jej męża o transfobię. Okej, słuchajcie, może my o czymś nie wiemy, ale publicznie nic takiego nie miało miejsca, wręcz odwrotnie. Także to się wydaje wszystko jakieś takie mocno nieracjonalne, i mam właśnie wrażenie, jakbyśmy, nie wiem, może my czegoś rzeczywiście o sprawie nie wiedzieli, o jakichś tam zakulisowych sytuacjach, bo jeżeli bazujemy tylko na tym, co czytamy, to właśnie trudno mi jest zrozumieć tutaj postawę Krzysztofa Dałkrzewicza, że nagle nastąpił jakiś taki wybuch w kierunku Piotra Jaconia. I trudno jest mi też zrozumieć postawę kolejnych osób, ponieważ gruchnęła wieść, że z programem żegnają się dwie następne osoby, które się tam pojawiały jako komentatorzy, dwóch satyryków, Robert Górski i Artur Andrus, że robią to, uważajcie, w solidarności z Krzysztofem Dałkrzewiczem. Ale rozumiem, pewnie spadł na niego jakiś hejt rzeczywiście, ale nie stało się to ze strony stacji, nikt go też nie wyrzucił z pracy, to by się mogło rzeczywiście wydarzyć w solidarności, ale nie wiem. A jeszcze Robert Górski powiedział, że on się nie zgadza na to, żeby TVN24 się upodobniało do TVP Info. Gdzie? W którym miejscu pan widzisz upodobnienie się do TVP Info? Znaj proporcje, bądź panie, okej? Też tam Michał Kępa się wypowiadał w tej sprawie, że on nie odchodzi i w ogóle, że też szkoda, że w innych sprawach wcześniejszych, na przykład takich jak Piotra Kraśki i wiecie, jakieś tam jazdy po alkoholu, że stacja nie była taka konsekwentna i tutaj nawet trzeba rację przyznać, prawda? Czemu właściwie nie? Więc jeszcze mieliśmy tutaj odniesienie samego Krzysztofa Dałkrzewicza, który dla któregoś z medialnych portali zdradził, że jemu zaproponowano taką obecność w szkle na podobieństwo tego, jak się tam pojawia na przykład Jerzy Iwaszkiewicz, czyli taką od czasu do czasu, dużo rzadszą, a on na takie warunki się nie godzi. Też to rozumiem. Wiecie, może tutaj stacja na przykład chciała to wykorzystać jako taki pretekst, bo wyniki oglądalności Szkła nie są jakieś super teraz i może uznali, że chcą, nie wiem, coś odświeżyć w programie i nadarzył im się taki pretekst, więc jakoś chcieli tego Dałkrzewicza, jego obecność ograniczyć. Wybaczcie to, co powiem, no ale takie są prawidła rynku, może coś by tu chcieli odmłodzić, żeby trafić do młodszej widowni, no nie wiemy, to są też znowu domysły i też się nie chcę w tych domysłach pogubić, a myślę, że wszyscy się właśnie pogubili w tej sprawie, nie analizując jej dokładnie, nie wczytując się w to, co kto powiedział, no bo na przykład Tomasz Lis napisał, że dosyć już tej poprawności politycznej i że czteroliterowe aktywistki nie będą decydować, kto może być w telewizji. Nie wiem, z czym mam się kojarzą czteroliterowe aktywistki. Pewnie chodziło o LGBT, tak zupełnie. Pewnie serio. Ale no mówiłam wam, że głosy osób transpłciowych nie były w sprawie jakieś głośne, a już to na zasadzie dajmy temu spokój.
1: Ale wiesz, ja mam takie wrażenie, że skoro główne osoby zainteresowane tą całą aferą nie potrafiły tego wszystkiego dobrze odczytać, i mam tu na myśli konkretnie pana Dałkrzewicza, to co dopiero mówić o osobach postronnych, tak? Tak, jak Tomasz.
0: No ale widzisz, no wystarczyło na moment usiąść, rzeczywiście się wczytać.
1: Oczywiście.
0: Bo się obawiam, że jak za parę lat ludzie będą wspominać tę sprawę, to będzie, że te złe transy zwolniły Dałkrzewicza z roboty, bo no nic już tak. Nie można powiedzieć, z niczego zażartować. Kiedyś to poczucie humoru można było mieć, a teraz to już nic nie można i z Murzynka Bambo się śmiać nie można i nic nie można i w ogóle już z chłopa przebranego za babę w kabarecie też się śmiać nie można, prawda? I w ogóle do czego ten świat prowadzi. I z geja nie można i w ogóle, ja nie wiem. Nie wiem, co im zostanie do śmiania się, jak wszystko im zabiorą. Także no, nie chciałabym, żebyśmy jednak zostali z taką świadomością tej sprawy. I nie dlatego my tak o niej mówimy, że jesteśmy, przynajmniej chcielibyśmy być sojusznikami wobec środowiska

0: Zaznaczę, jesteśmy otwarci na dyskusję, ale może trzymajmy się jakiegoś pewnego poziomu i nie dyskusja z argumentami, że teraz to już z niczego nie można, bo...
1: A transfobiczne komentarze, jeżeli by się pojawiły, będą usuwane.
0: Tak, bo po prostu...
1: Była jasność.
0: Dokładnie, bo jednak pewien poziom trzeba reprezentować.
1: Tak, tak jest, ale jeżeli uważacie jednak, że była jakaś nagonka ze strony Jacolia, że coś jeszcze powinnego zrobić, bo takie komentarze czytałam ze strony osób naprawdę racjonalnych, którym daleko jest absolutnie do jakiegoś tam zacietrzewienia i transfobii, no to okej, możemy dyskutować, ale nasze zdanie wam tutaj przedstawiliśmy i to znów też nie chodzi o to, że no bo ja nie jestem fanką poczucia humoru Krzysztofa Dałkrzewicza, okej? I jak on się pojawiał w Szkle, to ja taka byłam zawsze... O Jezu, znowu. No i też było trochę takich komentarzy, no, że bardzo dobrze, wreszcie, bo już ile można było od osób, które po prostu nie przepadały za nim. Ale to znów kompletnie nie o to nam w tej sytuacji chodziło. Być może jakieś elementy sprawy pominęliśmy, ale wydaje mi się, że to, co najważniejsze, zostało przez nas zrelacjonowane. Prawda? Czy coś jeszcze
0: chciałbyś zapomnieć? Nie, myślę, że to w zupełności wystarczy.
1: Ale to jeszcze nie wystarczy, żeby skończyć to wejście.
0: Nie,
1: chcielibyście, bo w grupie TVN dzieją się inne rzeczy, inne odejścia też mają miejsce. Chodzi o główny TVN, który w zeszłym tygodniu, w czwartek wieczorem, poinformował w swoich social mediach, że z Dzień Dobry TVN żegnają się następujące osoby. Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ome. I zgodnie z informacjami wirtualnych mediów, do programu ma też nie wrócić Filip Heiser. On zmaga się z depresją. Tam już chyba była próba powrotu, ale jeszcze jednak pan Filip chyba nie jest w stanie na wizji się pojawiać. No i do samego programu ma nie wrócić. No ale to też nie jest tak, że go wyrzucają z pracy. Być może w przyszłości po prostu go oddelegują do jakichś innych obowiązków, a może wróci, jak będzie w stanie, ale na razie nie. W poście na Facebooku podziękowano im za profesjonalizm i inne takie rzeczy, także to też tutaj nie ma żadnych informacji, jakoby miała być jakaś drama między tymi dziennikarzami a jakimś kierownictwem. Jedynie co to, gdzieś tam to tak zostało skomentowane, że Lidka Kazeń sprząta. Czyli to wiecie, ta pani, co kiedyś była w TTV, teraz w głównym TVN ma jakąś funkcję ważną, więc ona chyba po prostu rzeczywiście robi swoje porządki. One jeszcze będą się wyrażały w tym, że osoby, które partnerowały wcześniej Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan, a byli to Krzysztof Skórzyński i Ewa Drzyzga, mają stworzyć nowy duet prowadzących. Jak napisano, prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie. Dorota Wellman i Marcin Prokop, więc to się nie zmienia. Paulina Krupińska i Damian Michałowski też się nie zmienia. No i właśnie ta wspomniana przeze mnie para Drzyzga i Skórzyński. Natomiast też jeszcze warto dodać, że o ile Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak mają dostać w stacji nowe projekty, o tyle w przypadku Anny Kalczyńskiej, Małgorzaty Ome i Andrzeja Sołtysika rozstanie z Dzień Dobry TVN to jednocześnie koniec ich pracy w samej stacji. Anna Kalczyńska jakoś tak to skomentowała w internecie, że wreszcie wolność po tylu latach, gdzie musiała swoje życie dostosowywać właśnie do grafiku medialnego, może odetchnąć. No pani Ome pewnie będzie gdzieś tam dalej psychologicznie działać. Natomiast no rzeczywiście odejście Andrzeja Sołtysika, no to jest duża rzecz, bo to jest osoba, którą kojarzyliśmy ze stacją, miał w niej naprawdę długi staż, o czym też za chwilę. On w rozmowie z wirtualnymi mediami nie chciał komentować tej sprawy, a tutaj też mamy obecność żony, która chyba bardziej jest zaangażowana w sociale niż sam zainteresowany, bo za pośrednictwem konta swojej żony Patrycji Sołtysik na Instagramie, no tutaj właśnie ona konkretnie napisała, Andrzej prosił, aby przekazać wszystkim, że choć nie powie już dzień dobry, to zdecydowanie nie mówi do widzenia. No czyli wiecie, taki komentarz to znaczy wszystko i nic, ale krótko mówiąc pewnie chodzi w tym o to, że nie planuje jakoś się na razie żegnać z mediami i będzie szukał dla siebie miejsca gdzie indziej, a tak jak wspomniałam, jego staż w TVN był imponujący, bo był tam niemalże od początku, w pierwszych dniach w roku 1997 się pojawił. Z czego ty przede wszystkim pamiętasz Andrzeja Sołtysika?
0: Wiesz co, powiem ci szczerze, że jakbym miał przypisać go do jakiegoś konkretnego programu, to ciężko by mi było.
1: No chyba dlatego, że było trochę tych formatów, prawda? Jakoś tak się wszędzie przewijał, może nie był jakoś taką czegoś rzeczywiście twarzą, że jak, nie wiem, myślicie Zygmunt Heiser, Idź na całość, to się tak kojarzy.
0: No oczywiście.
1: Ale było kilka takich formatów, od chociażby Big Brother.

0: Brother, te odcinki Big Brother Ring w drugiej i w trzeciej edycji, a bo ty TVN-u nie miałeś
1: no
0: kiedyś.
1: No ja kiedyś nie miałem, ja kiedyś
0: no,
1: nie miałem.
0: To jest problem. Był też gospodarzem programu Jak łyse konie, prowadził magazyn Multikino, no właśnie, bo on w tym kinie zawsze specjalizował. Też pełnił rolę rzecznika prasowego grupy TVN od 2002 do 2007 roku. Natomiast jeżeli chodzi o Dzień Dobry TVN, to tam trafił w 2007 roku, prowadził program w weekendy w duecie z Magdą Mołek. Natomiast z programu odszedł w 2012 roku i wtedy w ogóle zniknął właśnie też z TVN-u, ale wrócił do stacji dwa lata później. Tam prowadził coś w TTV, w TVN Fabuła, jakiś program o filmach. Natomiast wrócił do Dzień Dobry TVN w 2016 roku i tym razem z Anną Kalczyńską miał okazję ten program prowadzić, która, tak jak powiedziałam, też się z nim żegna. Początkowo prowadzili oni wydania w dni powszednie, a potem także weekendowe. Natomiast TVN to nie jest jedyne środowisko medialne, z którym był związany, bo chociażby RMF FM, bo chociażby Polsat, też jeżeli chodzi o radio, to Radio Kraków, też przecież Melo Radio, chyba i dalej tam jest, nie? Czy nie?
1: Zdaje się, że tak, ten program As w kinie. Tak,
0: czyli właśnie ta audycja, gdzie tą swoją filmową pasją się dzieli. Także rzeczywiście zniknięcie takiej twarzy z TVN-u to jest jakoś tam zaskakujące. Taka redukcja tej liczby prowadzących, skoro było ich tyle wcześniej, też jest zaskakująca, no bo teraz będą musieli się częściej pojawiać. Chyba, że dołączą do nich nowi prowadzący, którzy będą mieli teraz okazję być poddani pewnym testom, bowiem już od zeszłego tygodnia, od zeszłej soboty nie mamy Dzień Dobry TVN, mamy Dzień Dobry Wakacje i wakacyjna odsłona Dzień Dobry TVN, czyli właśnie Dzień Dobry Wakacje, będzie prowadzona nie tylko przez gospodarzy Dzień Dobry TVN, tych, którzy zostali w pracy, ponieważ pojawią się też dwa duety złożone z dziennikarzy pojawiających się w magazynie dotychczas w innych rolach. Wakacyjne pary prowadzących program Dzień Dobry Wakacje stworzą Anna Senkara i Robert Stockinger oraz Gabi Drzewiecka i Mateusz Chłatki. Może krótki rys dla tych, którzy tak jak ja nie oglądają śniadaniówki. Anna Senkara przygotowuje dla Dzień Dobry TVN relacje z Wielkiej Brytanii. Robert Stockinger czyta w programie komentarze od widzów. Gabi Drzewiecka, no to ją znam, przeprowadza wywiady z artystami z całego świata, no i też prowadziła jedną edycję Big Brothera i jakieś koncerty TVN-owskie. Tam też się pojawia jako konferencjerka, a Mateusz Chłatki prowadzi cykl o show biznesie i przygotowuje relacje na ten temat. Także no kto wie, może właśnie stacja stwierdziła, czy też pani Litka, no że dobra, sołtysika się ludzie naoglądali przez 26 lat, teraz czas na
1: nowe twarze.
0: Mateusza, właśnie nowe twarze. No, trzeba jakoś się wypromować, no, żeby też mieli okazję stać się takimi kultowymi prezenterami jak pan Andrzej. Także pewnie będziemy to śledzić, natomiast muzycznie, żeby już nie przedłużać, skomentujemy sprawę pana Krzysztofa, ale nie zagramy tej ballady o wyklętych klepkach, bo to już jest trochę za grubo, jednak nie koresponduje ona do końca z naszym poczuciem humoru. Natomiast taka piosenka, która no całkiem wpada w ucho i można też sobie ponucić, jak ktoś umie, i pokrzyczeć. Zdarzyło mi się być na dwóch występach Krzysztofa Dałkrzewicza, wiem. Przed chwilą mówiłam, że nie wpisuję się w moje poczucie humoru, ale tak mi się życie ułożyło. No i to tam tak z reguły jest, że pan Krzysztof wtedy angażuje widownię, żeby jedna część krzyczała hańba, hańba, a druga krzyczała zdrada, zdrada. A też chyba nam się całkiem nie najgorzej ta piosenka wpisuje, bo pewne wątki związane ze społecznością LGBT tam się przewijają. A w jaki sposób? Posłuchajcie.
1: W programie RTV jeszcze sporo TV, ale spokojnie i do radia dojdziemy.
0: Tak jest i będzie teraz, moi drodzy, u nas światowo, bo tutaj właśnie poza anteną wymienialiśmy naszą wiedzę dotyczącą tego, jak się wymienia różne obce słówka w różnych obcych językach, mimo że nie będą nam tu w obcych językach, ale mimo tego...
1: Nie, no trochę będą.
0: No trochę właśnie będą, bo jednak warto wiedzieć, co tam się takiego dzieje, co takiego się mówi, i temu właśnie będzie służył nowy program w Telewizji Republika, który, moi drodzy, będzie nosił tytuł Przegląd prasy. Niewinnie, prawda? Bo no przecież pomyślicie, o co chodzi w ogóle, po co na to przychodzi z tym? Przecież każda stacja ma teraz jakiś przegląd prasy, co to za atrakcja. Natomiast no, trochę was okłamałam, bo wam nie powiedziałam całego tytułu, bowiem brzmi on Przegląd prasy niemieckiej. Czyli trzeba powiedzieć to po prostu wprost, für Deutschland. I ten program już jest na antenie, więc może ktoś to widział. W piątek, 23 czerwca była premiera tego programu, który prowadzi Aleksander Wierzejski. I on w ramach tego właśnie nowego formatu sprawdzi, jak o bieżącej sytuacji w Polsce piszą najważniejsze media naszych sąsiadów. W audycji nie zabraknie także głównych tematów, które zajmują samych Niemców. Mam tutaj komentarz samego prowadzącego, przeczytam go. W Europie jest taki kraj, który pełen jest ksenofobii, braku poszanowania środowiska, braku praworządności i ogólnej biedy oraz zacofania. Brzydko powiedział, nie? Ale brzydko. Spokojnie, to no, tam dalej jest, że tym krajem jest Polska, ale oczywiście on tak nie uważa, prawda? Bo właśnie tutaj dodaje, że w szczególności w oczach niemieckiej prasy. Dobrzy sąsiedzi pouczają nas i mówią, co robić, żeby było lepiej i żeby im się w Polsce podobało. Chcę zatem pokazać Państwu, co tak naprawdę pisze o Polsce i Polakach prasa niemiecka. No także jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to musicie włączyć telewizję Republika w piątek najbliższy. O nie, to w sumie już 202 odcinki ominęły, to straszne. O 19.45.
1: Ale całkiem możliwe, że oni to też właśnie, na YouTubie wrzucą.
0: Może i być na YouTubie. Nie weryfikowałam tego, wybaczcie, nie byłam na to gotowa. Podobnie jak jeszcze chyba nie byłam gotowa na włączenie tej telewizji, którą bardzo dużo osób ogląda. Tak serio, to chyba nikt nie jest na to gotowy, bo jakoś nikt nie włącza tego News24 i tam co chwilę są jakieś kolejne po prostu dramy, że ktoś odchodzi.
1: Że komuś pieniędzy nie wypłaci.
0: Tak, z powodu tego, że nie wypłacają pieniędzy, ale oni próbują coś tam dalej rzeźbić. I jakie są efekty tego, Michale?
1: A już mówię, najpierw powiedzmy sobie, czym jest Europejski Komitet Regionów, bo to będzie akurat...
0: chcesz mi o tym opowiedzieć?
1: No, już mówię i zaraz się to wszystko wyjaśni, ale najpierw posłuchajmy, co to właściwie jest. Otóż jest to reprezentacja lokalnych i regionalnych władz w Unii Europejskiej i właśnie już dochodzimy do sedna sprawy, aha, bo właśnie z tą organizacją stacja News24 zawarła umowę i skutkuje to wprowadzeniem większej ilości treści dotyczących samorządów i Unii Europejskiej na antenę tejże stacji. No i już pierwszymi chociażby efektami tej umowy będzie to, że reporterka News24 Anna Lerczak wyjedzie do rumuńskiego Cluj, aby relacjonować posiedzenie komitetu. Zmiana profilu działalności News24 ma polegać na skupieniu się głównie na samorządach, Unii Europejskiej, ekologii i prawach człowieka. Stacja prowadzi rozmowy z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi telewizjami w celu zwiększenia o właśnie lokalnych treści, czyli po prostu teraz jest turne po kablówkach różnego rodzaju lokalnych, które mają jakieś tam swoje programy, a może byście nam dali coś do wyemitowania. No, jedni pewnie mówią, że a spoko, bardzo chętnie, inni mówią, że a to nam musicie coś za to zapłacić, a jeszcze inni mówią, a my tylko ogłoszenia emitujemy.
0: Dobra, fajnie, ale tam no, od początku nie było takiego celu, że oni będą z samorządami współpracować coś tam i że będzie dużo tych samorządowych treści.
1: To ale to chyba w końcu...
0: Nie za zbytnio to wyszło, nie?
1: Nie wyszło,
0: teraz
1: tak.
0: Teraz tą drogą.
1: Tak, tak, bo mam wrażenie, że na samym początku to jednak była to stacja o takim profilu typowo informacyjnym, chociaż rzeczywiście takie plany były. Tylko wiesz, żeby takie rzeczy robić, to trzeba mieć jakąś sieć pracowników, reporterów, korespondentów.
0: A nie, że wszyscy odchodzą.
1: A skoro wszyscy odchodzą, no to jak to kim robić? No nie ma kim robić. Oprócz tego na antenie News24 mają pojawiać się rozmowy z urzędnikami unijnymi i europarlamentarzystami. No i jakby tego było mało, to stacja poszukuje również dodatkowych źródeł finansowania, oferując szkolenia medialne i wynajem pomieszczeń studyjnych oraz sprzętu, tylko może niech zarządzania nie uczą, bo to chyba tam coś nie do końca się spina. Ale ponoć można sobie na przykład do News24 pójść i nagrać jakiś materiał wideo do społecznościówek. Jakbyś chciała na przykład założyć kanał na YouTube'a, ale nie masz sprzętu, no to możesz pójść do News24 i oni ci tam nagrają.
0: No to przemyśleć to muszę. Także no nie wiem, czy im to na coś się zda.
1: Ja się tak w ogóle, wiesz, ja to się przede wszystkim zastanawiam i zastanawiałem się od samego początku, kiedy pojawiła się informacja o tym, że to ma być taki profil bardzo lokalny. No jaki jest sens w stacji telewizyjnej o ogólnokrajowym zasięgu poruszać treści lokalne? No przepraszam, to ja mam czekać na przykład na godzinę 15:35, bo teraz przez 5 minut będzie się mówić o moim mieście, a potem będzie się mówić o mieście oddalonym ode mnie o jakieś, nie wiem, tam 300 kilometrów, co mnie już kompletnie nie interesuje, ale za pół godziny będzie się mówiło o mieście, które jest ode mnie oddalone o kilometrów 30 i w sumie też mógłbym sobie to włączyć?
0: Nie wiem, może kompletnie nie mam pomysłu, jak oni w ogóle to właśnie zamierzają umieszczać na tej antenie.
1: Jak tam z transmisją internetową też chyba nie najlepiej było. Przez chwilę była, ale potem to już chyba nie.
0: Dobrze, nie rozważymy tego, bo jakoś wciąż nie znajdujemy czasu, żeby zaglądać tej wspaniałej telewizji. Natomiast zajrzymy do naszych zachodnich sąsiadów, którzy przynoszą nam piosenkę będącą komentarzem do przeglądu prasy niemieckiej, która rzeczywiście wychodzi na to, że odnosi się do prasy. Michał jest światowy człowiek, to wam tytuł przeczyta.
1: Was in der Zeitung Sticht, a właściwie Sticht, nieki Reinhard May nam zaśpiewa tę piosenkę. I to rzeczywiście jest o gazecie, konkretnie o tym, co się w tej gazecie pojawiło. No to właśnie tego dowiecie się z telewizji.
0: O tym opowie
1: Republika.
0: Pan Wierzyński.
1: Tak, tak jest.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jak tak patrzę na naszą rozpiskę tematów, to będzie ostatni wątek, jeżeli chodzi o oglądanie, bo zaraz będziemy przechodzić do rzeczy, których można posłuchać.
0: Słusznie prawisz, także my jeszcze nie idziemy stąd spokojnie, chociaż tak naprawdę nas tu nie ma, nie? To no. Trochę to dziwne, ale w każdym razie, tak, dzisiaj rzeczywiście taka spora porcja informacji, ale musimy wam zrekompensować to, że nas nie było tydzień temu i nie będzie nas za tydzień. I tak słusznie powiedziałeś, że to ostatnie rzeczy do oglądania, chociaż nie ostatnie rzeczy z telewizji, bowiem telewizję już opuszczamy, a teraz przenosimy się na
1: streaming.
0: Platformy internetowe, tak, streaming. I tutaj dwie rzeczy o zupełnie innej tematyce, ale wybaczcie, tak to się ułożyło, że te dwa zagadnienia, te dwa programy, te dwie produkcje o innym wydźwięku nieco, no musieliśmy ze sobą zestawić. Najpierw będzie trochę bardziej mrocznie.
1: Tak jest. Zajrzymy do oferty platformy Viaplay na dobry początek.
0: Viaplay, tak. Nie wiem już jak się to mówi, nieważne, w każdym razie nowy serial.
1: Owszem, a jeżeli chodzi o jego opis, to posłuchajcie. Ostatnim śladem, jaki pozostał po Iwonie Wieczorek, jest krótkie nagranie z monitoringu przy wejściu na plażę numer 63. Z tego miejsca od domu dzielił ją już jedynie kawałek promenady oraz pas parku Ronalda Reagana w Gdańsku. Niestety, Iwona Wieczorek nigdy nie dotarła do swojego domu. Dziś sprawą zajmują się policjanci z krakowskiego oddziału Archiwum X, słynącego ze stosowania najnowszych technologii i nieszablonowego podejścia do prowadzenia śledztw. Mimo to fakt, że nadal nie udało się odnaleźć ciała lub trafić na ślad życia Iwony, sprawia, że wokół sprawy narosło wiele teorii, również i tych amatorskich. Można je znaleźć zarówno w tradycyjnych mediach, na forach internetowych, jak i w mediach społecznościowych. W serialu Sprawa Iwony Wieczorek eksperci odniosą się do większości z nich. Sprawa Iwony Wieczorek będzie drugą po Tajemnicach polskich morderstw produkcją Viaplay z kategorii True Crime. Serial zawiera pogłębione wywiady z osobami, które były najbliżej śledztwa. Zostaną przeanalizowane nagrania z kamer miejskich, dowody oraz wydarzenia, które miały miejsce przed, w trakcie i po zaginięciu 19-latki. Pojawią się mniej lub bardziej znane wątki, takie jak postać mężczyzny z ręcznikiem idącego śladem Iwony, pracowników zakładu oczyszczania miasta, którzy powinni ją widzieć zmierzającą do domu. Nie zabraknie również tematów związanych ze znajomymi Iwony z Sopockiej Zatoki Sztuki i wielu innych. Widzowie zobaczą również wywiad z matką Iwony, która opowie o swojej rozpaczy, bólu i najbardziej wstrząsających chwilach sprzed lat. W serialu pojawi się również wątek dziennikarza śledczego Janusza Szostaka, który korzystał z niekonwencjonalnych metod odnalezienia zaginionej, włączając to wizyty u jasnowidzów. Serial dokumentalny Sprawa Iwony Wieczorek składa się z 3 45-minutowych odcinków. Głos zabierze w nim nie tylko matka zaginionej Iwona Główczyńska, ale również prowadzący śledztwo, w tym były nadkomisarz Wydziału Zabójstw Marek Siewiert oraz były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Marek Dyjasz. W sprawie wypowie się też Janusz Kaczmarczyk, pełniący w tamtych czasach funkcję prokuratora. W odcinkach pojawi się również Krzysztof Rutkowski oraz żona zmarłego dziennikarza śledczego Janusza Szostaka, która przedstawi jego punkt widzenia na temat zaginięcia. Poznamy zdanie prawników, specjalistów kryminologii, administratorkę internetowej grupy o zaginięciu Iwony Wieczorek i dziennikarzy, którzy od lat badają ten temat. 3-odcinkowy serial dokumentalny Sprawa Iwony Wieczorek jest dostępny w całości już od wczoraj, wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.
0: No rzeczywiście, ja czasami widzę w socialach gdzieś tam ludzi, którzy, no akurat może nie takich, którzy sami próbują dociekać, ale rzeczywiście
1: no ten temat cały czas jest
0: nowych informacji w sprawie, bo jest to gdzieś tam no, wciąż tak niejasne, że ludzi to interesuje, także być może i serial się doczeka zainteresowania, chociaż no, wiemy, jaką sławą cieszy się Viaplay z uwagi na jakość tych swoich sportowych transmisji. Powiedziałam, że produkcja o zupełnie innej tematyce, ale no rada, nie rada, muszę przyznać, że coś je łączy, bo tam był wątek policji, no i tutaj w zasadzie
1: też,
0: chociaż w zupełnie innym kontekście, więc wybaczcie mi, bo to oddzielcie sobie to grubą kreską, bo tutaj jednak trochę śmieszki, heheszki. W nowym serialu emitowanym, dostępnym na platformie Polsat Box Go, który nazywać się będzie Crazy Patrol, ale to crazy, to jest pisane tak, jakby to właśnie Polak napisał, który by nie wiedział, jak to pisać po angielsku, okej? Okay? Czyli po prostu na K i przez Z i na końcu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w tym serialu i co za śmieszki, heheszki, to głównymi bohaterami jest duet policjantów, rozważny stróż prawa Mariusz w tej roli Piotr Bułka oraz niefrasobliwy Dariusz w tej roli Alan Anders. Do tego drugiego pamiętam, jak ktoś oglądał 39,5 i pamięta Patryka, syna głównego bohatera, no to właśnie grał go Alan Anders. W innych rzeczach też grał, ale właśnie tutaj widzicie moją znajomość kina i że jedyne, co pamiętam, to rolę sprzed 15 lat. W każdym razie oni patrolują ulicę prowincjonalnego miasteczka, które się nazywa Krzemięcin. Widzowie w serialu śledzą losy tego pechowego duetu. Towarzyszą im podczas patrolów, interwencji i pracy na komisariacie. Mariusz i Dariusz współpracują z naiwnym dyżurnym Grześkiem w tej roli Mateusz Michnikowski, sprytnym oficerem w tej roli Daniel Roman i średnio rozgarniętym posterunkowym Frankiem jego gra Konrad Cichoń. Ofiarą tej wybuchowej mieszanki będzie zarządzający funkcjonariuszami szef Jacek Lenartowicz w tej roli. Serial będzie można oglądać w Polsat Box Go, tak jak powiedziałam, i pierwsze 2 odcinki zostaną udostępnione 7 lipca, czyli to będzie w przyszły piątek, także jeszcze ich nie ma. No jak widać, będą co tydzień po prostu wrzucać po 2 odcinki. Czy kiedyś doczekamy się emisji telewizyjnej? Może, chociaż szczerze mówiąc, tyle jest tych seriali, które Polsat Box Go produkuje, które czekają w kolejce na emisję na antenie Polsatu, że na przykład ja bym się nie zdziwiła emisji, nie wiem, gdzieś tam w TV4 albo w jakiejś innej, prawda, jakimś Super Polsacie, coś takiego, bo to wiesz, co mi chodzi, to nie będzie taki serial z tego gatunku premium, co to by pasowało, żeby wrzucić do Polsatu na 20, nie? Więc ciekawa jestem, czy moje hipotezy tutaj zgodzą się kiedyś z prawdą i czy rzeczywiście oni to szykują docelowo gdzieś tam do któregoś z kanałów pobocznych. Jak na razie mamy dystrybucję internetową i mamy piosenkę, która nam to wejście podsumuje. Tak jak powiedziałam, oddzielamy to grubą kreską od Iwony Wieczorek, bo jednak no będzie właśnie crazy. Tak nas nakręciła ta biesiada turystyczna, a to nie jest jedyny przejaw tego, możemy zdradzić. Kolejny będzie jeszcze pod koniec. Wraca ten wątek do nas. No więc tak ona nas nakręciła, że w głowie nam tylko golce. A ja mówiłam, że widzisz, że po drugiej biesiadzie nic nie śpiewam, że po pierwszej śpiewałam Karliku. A, no ale jednak teraz dopiero mogę się przyznać, tak, że po drugiej na przemian mam w głowie Barcelonę zespołu Pectus i inne ich hity oraz golców, którzy już lata temu zaśpiewali, że crazy is my life. No to chyba właśnie jest takie motto, jakie mogliby sobie powiesić nad łóżkiem Mariusz i Dariusz.
1: Tu Radio DHT. No, słuchajcie, to w końcu możemy przejść do radia.
0: Tak, do tego, czego się słucha. Mam nadzieję, że nas z przyjemnością słuchacie, a być może mieliście również okazję słuchać nowego radia, chociaż no nie wiem, czy są wśród naszych słuchaczy kierowcy, bo to właśnie chyba głównie do nich jest adresowany ten program, którego nazwa może się kojarzyć z pewną aplikacją, która przez kierowców bywa używana, chociaż jak czytałam statystyki, to jednak najczęściej mapy Google'a są używane po to, żeby się gdzieś tam zorientować w terenie, ale Janosik to jest też to, czego kierowcy używają i Radio Janosik, taka właśnie rozgłośnia, zadebiutowała kilka dni temu. Jest to rozgłośnia internetowa oczywiście. Nadaje ona program przez kilkanaście godzin na dobę, a o jej uruchomieniu poinformował w piątek w zeszłym tygodniu w mediach społecznościowych założyciel, który się nazywa Adam Tychmanowicz i zdradził, że taki projekt był w jego głowie od kilku lat, ale dopiero ostatnie miesiące przyniosły możliwość jego realizacji. Jak napisał na LinkedIn, informując konkretnie o tym, czego tam się możemy spodziewać. Radio Janosik to radio dedykowane tym w podróży, ale nie tylko. Liczymy, że będzie towarzyszyło Wam też w domu, w pracy, czy podczas zbliżających się wakacji i to zarówno tych w Polsce, jak i za granicą. W założeniach nowe radio ma umilać podróż kierowcom muzyką, przekazywać im wiedzę motoryzacyjną i informować o aktualnej sytuacji na drogach. Dyrektorem programowym Radia Janosik został Rafał Waszkiewicz. Tutaj podaję te nazwiska nieprzypadkowo, bo to są osoby związane jakoś z radiofonią, które mają w tym już doświadczenie. Ten pan konkretnie z Antyradiem kiedyś współpracował, a teraz ma własną firmę. Dyrektorem muzycznym jest z kolei Hubert Augustyniak, członek zarządu Radiospacji, przez 15 lat związany z Polskim Radiem, więc możecie jeszcze z dawnych czasów czwórkowych chociażby go pamiętać. A natomiast jeżeli chodzi o to, kogo można na antenie usłyszeć, to audycje mają na przykład Kacper Jeneralski z TVN Turbo, Arkady Paweł Fidler, Sebastian Szczęsny, on do 2021 roku był związany z Telewizją Polską, a właśnie dwa lata temu dołączył do TVN-u, Iwo Stokłosa, Artur Gadowski, tak, tenże z zespołu IRA, czy Maciej Wójcik. Natomiast też charakterystyczny jest i nie do pomylenia z żadnym innym głos radia, którym został Piotr Frączewski. Michał zdradził mi, że włączył radio gdzieś tam na moment, chociaż nie jest kierowcą, więc nie wiem, czy to takie do końca legalne, no ale dwie piosenki gdzieś tam usłyszał, więc może jakoś mu to zostanie wybaczone.
1: No muszę posłuchać dłużej.
0: Się tam pojawi.
1: Tak, muszę posłuchać dłużej. No, muzyka raczej taka popularna, znana, no, taka do samochodu powiedziałbym, z tendencją, no przynajmniej to, czego ja posłuchałem, to przede wszystkim jakieś takie nowe rzeczy tam się pojawiały, chociaż to na przykład gdzieś mowa też jest o utworach z lat 90. Nie trafiłem, ale tak jak mówię, krótko bardzo słuchałem chętnie gdzieś tam na drobie zaległości.
0: No bo ty po prostu zapętlałeś te biesiady w tym czasie i tak, nie miałeś czasu. Natomiast jeżeli ktoś chce jednak posłuchać Radia Janosik, to gdzie może skorzystać z aplikacji Janosik albo ze strony internetowej. Jeżeli chodzi o ramówkę, jej zawartość, no to wynika z niej, że rozgłośnia nadaje program od 7 do 20, w weekendy nieco krócej, a jeżeli chodzi o programy, no to jest tam sporo muzyki, są felietony o bezpieczeństwie w czasie jazdy, a także codzienna lista przebojów, na którą można głosować poprzez aplikację. No i tutaj tak napisano, że ciekawostką jest to, chociaż za chwilę sobie powiemy, czy to rzeczywiście taka ciekawostka, że każdy kierowca może zaistnieć na antenie. Wystarczy wysłać z poziomu aplikacji informacje drogowe, które będą odczytywane przez prowadzących.
1: Nowe, nie znałem.
0: No dokładnie, to nie mam lepszego komentarza na to. Nowe, nie znałam, nigdy tak nie ma. Radio, podobnie jak samą aplikację Janosik, można wspierać poprzez wpłaty, których dokonywać można za pośrednictwem strony internetowej. Także taka to ciekawostka i takie to radio. Być może kogoś z Was zainteresuje. Ale tak wiecie, tak już zupełnie serio, pewnie jak nie jesteście kierowcami, to też można posłuchać, nikt tego nie kontroluje, to jest kompletnie poza systemem, tak samo jak można na przykład jeść mieszankę studencką, nie będąc studentem, naprawdę tego też nikt nie kontroluje. I też nikt nas nie skontroluje, że zagramy utwór, który już się u nas na antenie pojawił, pojawia się po raz drugi, ale nie ma, że tak powiem, związku z, konkretnie ze swoim pochodzeniem, bo to, że gramy piosenkę z serialu Janosik, nie znaczy, że wspominamy ten serial. Tylko raz graliśmy ten utwór w kontekście odchodzącej do historii radiofonii, czyli rozgłośni studenckiej w Krakowie, bowiem z jej historią ten utwór był związany. No a teraz, skoro Radio Janosik, no to nie pozostaje nam nic innego, tylko ten właśnie utwór zagrać. Radio Janosik pozostaje życzyć, aby zyskało słuchaczy w najdalszych zakątkach świata. Może na przykład niczym Radio Kierowców zyska swoich fanów choćby w Bangladeszu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Kolejne radiowe tematy na naszej antenie w programie RTV numer 186. Na dobry początek taka krótka informacja.
0: No tak pieszczotliwie powiedzieliśmy o Polskim Radiu, tak, prawda, odnosząc się do Radia Kierowców.
1: Tak, tak, tak.
0: Cały czas w naszym serduszku, prezeska Agnieszka w twoim wiemy. No ale teraz smutna informacja, bo odejście właśnie z Polskiego Radia.
1: Dokładnie. Być może kojarzycie taką osobę jak Tomasz Sajewicz, no to już więcej na antenie Polskiego Radia tego pana nie usłyszycie, bo właśnie z Polskiego Radia odchodzi Tomasz Sajewicz. Od 2005 roku był korespondentem Polskiego Radia w Pekinie. Kilka miesięcy temu radio zawiesiło funkcjonowanie placówki korespondenta w Chinach, a pan Sajewicz pracował z Warszawy. No ale okazuje się, że jak nie ma go tam na miejscu w Chinach, no to w sumie o czym on ma opowiadać? No i podziękowano mu zatem tak to wygląda. Ja zresztą tego pana kojarzę też, pojawiał się od czasu do czasu na antenie Chińskiego Radia Międzynarodowego, polskiej sekcji. Tam był taki program, on się bodajże nazywał Chiny widziane oczami cudzoziemców. I tam się Tomasz Sajewicz też udzielał.
0: No ale te placówki zagraniczne to się przecież ograniczysz od jakiegoś czasu i w telewizji, prawda?
1: No zgadza się.
0: Likwidował. Także taki jest trend, ale to też komentowaliśmy, jakiej jakości są niestety te informacje, jakie polskie media przekazują o tym, co poza Polską, że często się do tego właśnie podchodzi tak po macoszemu. Nas interesuje nasze podwórko i co się tam będziemy. Nie będą nam w obcych językach. Dobrze. Było o Polskim Radiu. No i głos pana Sajewicza, jego relacje można było usłyszeć też na antenie Trójki. No Trójka sobie jest, robi, wprowadza jakieś tam zmiany, o których nie informują oficjalnie, na przykład zdejmuje Klub Trójki chyba na wakacje, no chyba tylko na wakacje, my nie wiemy
1: chyba
0: tam cały czas, bo to jakieś takie wszystko jest dzikie. Jak oficjalnie o czymś poinformują, że to wiecie, są już zmiany na stałe, a nie na tydzień, to może o nich powiemy. Natomiast mamy większą pewność co do tych, którzy w Trójce mają swoje źródło, och, nie opuści ich to nigdy, czyli o Radiu 357. I moi drodzy, ten oto sposób zaczynamy informowanie o letnich ramówkach stacji radiowych, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, ale jeżeli chodzi o 357, no to rzeczywiście mamy kilka ciekawych propozycji, bez wątpienia. Od na przykład pierwszą ma być codzienne pasmo, które się nazywać ma Głupi Kaowiec. To Głupi to chyba tak się powinno czytać, pisane jest przez dwa O. No i to jest nazwa nawiązująca do znanej sceny z filmu Rejs. Ma to być lekki w formie program z udziałem słuchaczy, nadawany od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-14. Wiem, że Michał jest smutny, ale to zaraz wrócimy do tego. Codziennie będzie prowadzony przez innego dziennikarza z Radia 357. Zapowiadając tę nowość, jeden z gospodarzy, czyli Krystian Hanke, podkreślał, że ma to być format lekki i typowo wakacyjny. Będzie to muzyczna audycja przeplatana konkursami dla słuchaczy, wspólnymi grami, zabawami i quizami. Wśród prowadzących znajdą się właśnie Krystian Hanke, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Antek Grudniewski i Maja Piskadło. A audycja startowała w ten poniedziałek, czyli 26 czerwca. Z kolei od wcześniejszej, o dwa dni soboty, 24 czerwca, o godzinie 13, obecny jest na antenie inny nowy letni program, który nosi tytuł Dom Wypoczynkowy Czarna Helena. Jak ktoś nie pamięta dawnej trójki, czy dawnej, no takiej sprzed 13 lat, to może zastanawiać się, o co chodzi z Czarną Heleną, no, ale myślę, że dla trójkofanów zagadki tutaj nie ma. I skojarzenie jest jedno. No, w zasadzie może trochę więcej skojarzeń, no bo jak to było w słowach pewnej piosenki: Baron, prawdziwy niedźwiedź wąsaty oraz Helena Wichura. A kto tę piosenkę śpiewał? No Artur Andrus z okazji wydania listy przebojów trójki numer 1500. No i właśnie to on objawi się na antenie Radia 357. Czyli ten, który w Solidarności odszedł ze szkła kontaktowego, ma, rozumiecie, teraz trochę więcej czasu. A on nie zdecydował się na współpracę taką stałą z żadną z tych nowo powstałych stacji, coś tam robił w Nowym Świecie, ale 357, jak widać, też tutaj od czasu do czasu może zagościć, no bo stałym miejscem pracy jego radiowym jest RMF Classic, tam z kolei ma wakacyjną przerwę. O RMF Classic jeszcze będzie. Ale do rzeczy. O co chodzi z tą Czarną Heleną? To konkretnie pan Artur Andrus będzie przygotowywał ten program z Filipem Jaślarem i w założeniu ma to być przegląd archiwalnej rozrywki na podobieństwo trójkowej powtórki z rozrywki i powtórki. No, trochę się we mnie odzywa taka nostalgia, że o, to chyba będę słuchać, potem sobie przypominam, ale okej, już to wszystko słyszałam 1500-1900 razy, więc nie wiem, czy do końca chcę. Aczkolwiek przekonało mnie to, że tam nie tylko mają być archiwalia, ale mają tam też być debiuty. Mają debiutować skecze i piosenki, co ciekawe, pisane specjalnie dla audycji. No to tym co? Mnie rzeczywiście przekonali. Jak już wrócę do kraju nad Wisłą, to nawet jest szansa, że włączę, jak nie zapomnę. Będzie to dla mnie taka miła rozrywka i rozgrzewka. Wprowadzę się w dobry nastrój przed poprowadzeniem programu dla Was po południu. Natomiast jak już poprowadzę ten program, to wieczorem mogę znów wrócić do Radia 357 i między 19 a 21 właśnie w sobotę posłuchać kolejnej muzycznej nowości, która nosi tytuł Antonówka. Może zastanawiasz, o co chodzi, czemu my latem mówimy o jabłkach?
1: No właśnie.
0: Jakieś inne owoce się z latem kojarzą. Masz jakąś hipotezę? A Antonówka dlaczego? Nawiązuje do pewnego imienia.
1: Do Antoniego tak zapewne.
0: Tak, a który z prezenterów Radia 357 ma na imię?
1: Grudniewski.
0: Antoni? Otóż właśnie, dokładnie to będą jego muzyczne wybory. Natomiast w niedzielę będzie można latem słuchać Gry Podwójnej, czyli muzycznych prezentacji dziennikarza, którego dotychczas nie kojarzyliśmy ani z muzyką, ani z Radiem 357, no bo bardziej ze sportem i z różnymi sportowymi redakcjami. Mowa o Tomaszu Smokowskim. Tak, on właśnie w wakacje tutaj zagości ze swoją audycją i zdradza, że przewodnim motywem mają być dobierane w pary utwory jednego wykonawcy. Nowa audycja muzyczna będzie też nadawana od 8, będzie nadawana, nie, przepraszam, nie też, tylko będzie nadawana od 8 do 10, więc no, skutkuje to zmianami w ramówce. Program o Francji autorstwa Marka i Ireny Brzezińskich zmieni godzinę i zmieni czas trwania, bo będzie zaczynał się o 10 i trwać będzie godzinę, a nie dwie, tak jak to właśnie jest w sezonie, że tak powiem, roboczym. No i wracam do tego powodu, z którego Michał jest smutny, no bo pojawia się ta audycja, ten głupi kałowiec i Michał płacze. Wiecie dlaczego? Bo on codziennie o 12, jak jest 12, to on sobie myśli o Kuba Strzyczkowski.
1: To jest ten moment.
0: Co państwo na to? Idę słuchać, bo właśnie w środku dnia to jest to, czego ja potrzebuję. Michał jest już znany ze swojego uwielbienia dla tego formatu. Owszem. Jeszcze w Trójce była za, nawet przeciw, on codziennie
1: ja cały czas,
0: tego.
1: Tak. Ja cały czas się zastanawiam, po co to tam jest.
0: Ale spokojnie, Michale, tutaj właśnie zostało podkreślone w tej informacji, dlatego ja to też tak podkreślam, skoro to tak ważne, że Kuba Strzyczkowski nie znika na wakacje, bo będzie dalej po południu obecny w piątki, a ponadto, wyobraź sobie, ma pojawiać się w programie tym rozrywkowym, sobotnim wraz z Arturem Andrusem. Także to rzeczywiście myślę, że jakaś ciekawa gratka i ciekawa jestem, w jakiej on tam roli będzie. Także dawajcie znać, czy czekacie na te letnie nowości Radia 357, czy którejś z nich już może słuchaliście. A skoro jesteśmy przy internecie, to jeszcze jedna informacja o jednym radiu internetowym i o jednym odejściu.
1: Zgadza się. Otóż Bartek Czarkowski rozstaje się z Nuance Radio. Jak przyznał w ostatniej audycji Nevermind, prowadzonej wspólnie z Jackiem Sobczyńskim, i tu cytat, we mnie jest nuta melancholii, bo dla mnie to będzie, jak sądzę, ostateczne rozstanie z Nuance'em. Nevermind czekają jeszcze dwa wydania, we wtorek 11 lipca oraz ostatnie, którego termin nie jest jeszcze znany. Bartek Czarkowski z Nuance był związany od 5 lat. W grudniu 2018 roku objął nowo utworzone stanowisko dyrektora programowego Nuance Radio i pełnił je do końca listopada 2021 roku.
0: A nazwisko znane w radiowym świecie też z innych projektów. Co to tam kiedyś było? Jakieś Roxy? Chyba?
1: Roxy, tak, przede wszystkim. Prawda?
0: To były czasy. No i właśnie my teraz też tak spojrzymy w przeszłość, no bo nie może być inaczej. Do tej wspominanej ballady wrócimy, która upamiętniła Barona, Niedźwiedzia i Czarną Helenę, a napisał i wykonał ją oczywiście Artur Andrus.
1: Radio THT. To jest, słuchajcie, nasze ostatnie wejście w dzisiejszym programie, ale ono będzie dość obszerne.
0: Tak jest. Ta piosenka, która zwieńczyła wejście poprzednie, to tak może by się nawet nadała na warszawską biesiadę.
1: A, tak.
0: No ale nie jestem nic, że jej tam nie usłyszymy, aczkolwiek widzicie, jakoś nam się wszystko pięknie plecie w tym programie i tak oto z sukcesem już prawie jesteśmy przy końcu, ale tak jak Michał wspomniał, jeszcze tutaj chwilę z wami pobędziemy, bowiem to jest ten moment, kiedy skupiamy się na letnich ramówkach stacji radiowych i to jest temat, który lubimy bardzo, jak wiecie, bo stacje są bardzo kreatywne, dużo wymyślają rzeczy nowych, takich, których nie było wcześniej na antenie, a do tego wszystkiego jeszcze wyjeżdżają w Polska, jest dużo atrakcji, a tak zupełnie serio, no po prostu przedstawiamy wam te oferty, licząc, że być może ktoś z was znajdzie w nich coś dla siebie, choć pozornie wydaje się, że wiele nowego tam nie ma. Tak właśnie jest ze stacjami z Kopca Kościuszki, zwłaszcza z tą ich flagową stacją RMF FM. Tutaj poza anteną mieliśmy taką dyskusję, no ale że właściwie co oni tutaj muszą zmieniać, skoro i tak słuchalność mają najwyższą w kraju. Michał dotarł do takich danych, że jednak troszkę
1: powolutku,
0: coś
1: tak,
0: tam
1: to są...
0: się sypie, więc może by jednak mogli coś zmienić, ale oni chyba jeszcze na razie doszli, że nie ma większego ku temu powodu. No to powiedz mi, jak to będzie to wyglądało lato właśnie na antenie żółto-niebieski.
1: Tak, z tą słuchalnością to zaledwie jakieś drgania niewielkie, więc tu nie mają powodów do niepokoju. A co do wakacji, no to zaczynamy od tego, co na antenie. Otóż przez wakacje na antenie RMF FM królować będzie dobry humor, rozrywka, pogoda i najlepsza muzyka pod słońcem.
0: To dobrze.
1: Tak, to dobrze. Codziennie rano w programie Wstawaj Szkoda Lata, nadawanym od 6 do 10, słuchaczy obudzą Paulina Sawicka i Przemek Skowron oraz Ola Filipek i Jacek Tomkowicz w towarzystwie niezastąpionego mistrza felietonu i celnej puenty czyli Tomasza Olbratowskiego. O godzinie 8 rano na wakacyjne wydanie porannej rozmowy w RMF FM zaproszą wybiennie dziennikarze rozgłośni. W ciągu dnia...
0: I to tak nie było, prawda? Bo zawsze było tak, że ta rozmowa szła na urlop. Teraz rzeczywiście na urlop idzie Robert Mazurek i będą inne osoby w jego miejscu prowadzić tę rozmowę, natomiast sama ona zostaje.
1: Zostaje, zgadza się. W ciągu dnia wakacyjne emocje RMF FM rozpalać będzie w słonecznym patrolu od 10 do 14.30 i śmiesznej połowie dnia od godziny 14.30 do 19.00. Wieczór natomiast to potężna dawka muzyki w popliście od godziny 19 do 20.00 i summer play od 20.00 do północy. W soboty i niedzielę natomiast RMF FM towarzyszyć będzie w drodze na urlop. Lopy, plaże i działki w audycji Jest! Tu rzeczywiście kilka E się pojawia w tej nazwie. Jest Weekend, nadawanym od 10 do 15 pod słońcem RMF FM od godziny 15 do 20, a wieczorem imprezowy nastrój zapewni Jest Lato, Jest...
0: A to jest jedno E.
1: Zabawa, tak, tu jest jedno E. Jest Lato, Jest Zabawa, nadawane od godziny 20 do północy. Oprócz tego stacja bawić będzie słuchaczy w plenerze. RMF FM powita lato 5 lipca doroczną imprezą na Mazurach. W tym roku...
0: się wybierasz, rozumiem.
1: Nie akurat, powiem ci szczerze, nie, ale jeżeli ktoś się wybiera, to proszę się skierować w stronę Mikołajek, bo właśnie tam będą się bawić w wakacyjnym na zlocie gwiazd. Wezmą udział m.in. Margaret, Blanka, Daria, Wiktor Dyduła oraz Piotr Kupicha, którzy spotkają się ze słuchaczami i wezmą razem z nimi udział w animacjach, grach i zabawach. Będzie m.in. piana party, lekcja nauki eurowizyjnego tańca od Blanki.
0: A to jest słynny dance break.
1: Tak, tak. Oraz rejsy łódkami RMF.
0: Czyli będzie można dance break zobaczyć bez nakładek.
1: No właśnie. I będzie można sobie popływać także łódkami RMF FM po mazurskich jeziorach. Przez cały dzień relacji na żywo słuchać będzie można na antenie stacji. Na miejscu będą Maciej Rybak i Piotr Bułakowski. Piosenkarzy, ale też sportowców, aktorów i influencerów będzie można spotkać w specjalnych wakacyjnych pociągach RMF FM i Małopolskiej Organizacji Turystycznej, które przejadą czterokrotnie przez całą Polskę. No tu już jeden przejechał, bo 24 czerwca on przejechał. No a pozostałe będą jeździły 8 lipca, 22 i 29 lipca. Także jeszcze trzy pociągi wam zostały. Będzie można się tam przejechać razem z gwiazdami. Przez całe wakacje RMF FM rozdawać będzie bilety na koncerty największych gwiazd. Harry'ego Stylesa, Pink, The Weeknd, Imagine Dragons, a także uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach tego lata, czyli festiwalu M-Bank, Nowe Horyzonty, obchodach 600-lecia Łodzi, Netflixowym Wiedźmin Fest, czy Top of The Top Sopot Hit Festival.
0: Nie ma tam słowa hit.
1: A, okej. Okay. Sopot Festival.
0: Tak, to jest ten festiwal TVN-u, który tak. będzie w tym roku jakoś troszkę później niż zawsze, bo zawsze było w okolicach 15 sierpnia, teraz chyba 21, więc jak on już będzie nadchodził, to będziemy o nim mówić na pewno więcej. Także widzicie, dużo atrakcji, dużo takich innowacji, prawda? Te wszystkie pasma, które Michał przeczytał, to na pewno one dostarczą wielu rzeczy, których jeszcze nigdy absolutnie na antenie nie było, a już tak zupełnie serio, wydaje mi się, że trochę więcej takich rzeczywistych, antenowych ciekawostek ma dla nas RMF Classic. No, też oni Ameryki nie odkrywają, co tu dużo kryć, ale jakieś konkursy, jakieś cykle, no sami posłuchajcie. W wakacyjnych programach RMF Classic pojawi się wiele elementów związanych z podróżami, w tym przede wszystkim wakacyjny klub odkrywców, to jest taka ich flagowa propozycja. No i stacja relacjonować będzie na żywo trzy wielkie festiwale filmowe, za chwilę Wam powiem jakie, ale właśnie po kolei. Pretekstem do powstania wakacyjnego klubu odkrywców jest przypadająca w tym roku 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. To był wybitny badacz, podróżnik, odkrywca i filantrop, który jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską. W cyklu codziennych programów klubu odkrywców, których będzie można słuchać w dni powszednie od 11 do 16, RMF Classic przypomni największe i najciekawsze odkrycia geograficzne w historii ludzkości, a także sylwetki wybitnych podróżników, a słuchaczy poprosi o opisanie ich własnych historii wakacyjnych odkryć. Specjalnie na wakacje dziennikarze RMF Classic przygotowali także wiele programów nawiązujących do lata i wypoczynku. Będą to m.in. cykle poświęcone filmom nakręconym w ciekawych zakątkach świata, podróżom Bolka i Lolka z okazji 60. urodzin tej animacji, historii Fiata 126P, a także ciekawym szlakom rowerowym. Nie zabraknie akcentów literackich poświęconych Wisławie Szymborskiej i podróżniczym pasją. Nie wiedziałam, że takie miałam, już wiem. Pojawi się także cykl wakacyjnych felietonów Artura Andrusa. No widzicie, ten to się narobi. Tam w tym domu Czarna Helena, a tutaj będzie miał felietony pod intrygującym hasłem, uwaga, wiadomości z gąszcza i chaszcza, a z chaszcza zwłaszcza. Także w czasie wakacji RMF Classic sięgnie do archiwum XX. Tak to chyba należy przeczytać, chociaż no, mamy tutaj... X zapisane wielkimi literami dwukrotnie, co też sugeruje nawiązanie do liczby rzymskiej i to myślę, że tutaj jest celowy zabieg, bowiem to chodzi o archiwum 20-lecia stacji i mają zostać przypomniane fragmenty najciekawszych programów.
1: To już tyle lat.
0: Co ma przygotować słuchaczy do przypadających jesienią okrągłych urodzin radia. Znacie nas, nie? Że my czekamy na wszelkie archiwalia. Co prawda 20 lat, no to nie jest aż tak dawno temu, ale jakby jakieś fajne rzeczy dali, no to myślę, że byłoby całkiem okej. Ciekawe, kiedy tego nasłuchiwać, bo szczerze mówiąc nie wiemy. Może to się będzie w jakichś losowych momentach pojawiać. Niemniej, no... Wiecie, jak oni sobie wybiorą archiwalia, to nie wiem, czy one będą takie ciekawe, jak te, których my byśmy chcieli, prawda? Bo my byśmy tu chcieli jakieś stare dżingle, takie rzeczy, nie wiem, co oni tam będą dawać. No i tak jak powiedziałam, w czasie wakacji dziennikarze RMF Classic będą też na najważniejszych festiwalach filmowych, relacjonując je ze specjalnych letnich studiów festiwalowych. No i wyobraźcie, że to nie będzie nie tylko w Polsce, bo będą relacjonować festiwal na Teneryfie, ale też festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, czyli ten sam festiwal, na którym będzie główny RMF, oraz festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Także sam chyba mi przyzna, że tutaj coś tam jednak na antenie się będzie działo, a jak to będzie u konkurencji, czyli w Radiu Z?
1: A już mówię, w poniedziałek, ten poniedziałek z tego tygodnia,
0: tak,
1: dokładnie, wystartowała letnia ramówka Radia Z. Jednym z jej elementów jest konkurs Radio Z numer 1 w moim samochodzie. Do 25 sierpnia słuchacze stacji mogą zdobyć vouchery na paliwo, a w finale powalczą o samochód osobowy marki Honda. Akcję wspiera kampania promocyjna. No więc myślę, że tu rzeczywiście sporo na ten temat na antenie można usłyszeć.
0: Tak. A jak wyślecie raz SMS-a, to się nie uwolnicie.
1: Oj tak, to będzie taka promocja, że aż miło. W wakacyjne poranki słuchaczy Radia Z obudzi nietuzinkowy duet Michał Korościel i Marcin Sońta. W nadawanym od godziny 6 do 10 poranku zatytułowanym Dzień dobry lato. Bardzo oryginalnie, ale za to oryginalny jest format, który będzie w tym poranku, mianowicie taka jedna pozycja programowa, 60 dni dookoła Polski i właśnie w tym programie prowadzący w swoim niepowtarzalnym stylu opowiedzą o 60 mniej lub bardziej znanych miastach naszego kraju. Zaprezentują atrakcje, omówią panujące stereotypy i przedstawią ciekawostki. Po godzinie 8 będzie można usłyszeć wakacyjne wydania gościa Radia Z, które od 3 lipca poprowadzi Beata Lubecka.
0: Ona prowadziła tę popołudniową rozmowę dotychczas i ostatnio chyba w środę marszałek Karczewski wziął i się obraził na nią, bo śmiała mu zadawać pytania, które nie do końca mu się podobały. I on powiedział, że więcej już nie przyjdzie do niej. I jeszcze odniesienie do audycji porannej, tylko tak się pozwolę sobie wciąć, bo dzisiaj przeczytałam, być może wam tutaj brakuje jednego gospodarza, no mamy inny duet, a dotychczas w ostatnich miesiącach pan Robert Motyka pojawiał się w poranku, no to nie będzie się już w nim pojawiał, ale to też tutaj nie doszukujmy się żadnej dramy ani kłótni. Po prostu dostał jakąś propozycję z teatru, a to było jego marzeniem od dłuższego czasu. I jak ma się angażować w te próby, też ma występy kabaretowe, to nie jest w stanie pojawiać się codziennie w programie porannym, natomiast trwają prace nad jakimś jego nowym formatem, z którym ma powrócić, więc to już ja tak przypuszczam, że to może będą jakieś, wiecie, krótsze felietony, czy coś, co miałoby prowadzić raz w tygodniu, co będzie gdzieś tam w stanie robić i łączyć z tymi swoimi pozostałymi aktywnościami.
1: Natomiast co później na antenie Radia Z? Otóż w ciągu dnia pojawią się pełne muzyki pasma. Upalne granie od godziny 10 do 15, to jest lato od 15 do 20, plus minus lista od 20 do 21 i plus minus lista na wakacjach od 21 do północy. W weekendy jeszcze więcej słońca i pozytywnej energii w pasmach Dzień Dobry Lato o 6 do 10, czas na lato od 10 do 15.
0: Długo myśleli nad tymi nazwami.
1: Upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z od 15 do 20 oraz Z-Dance w sobotę. I wakacyjna siła muzyki w niedzielę od 20 do północy. No i będziemy mieć też dżingle upalnego grania bez cienia mówienia zapewne, albo że w Radiu Z. I w tym roku te dżingle pojawią się m.in. w wykonaniu Cleo, Dawida Kwiatkowskiego, Roxany Węgiel, Sary Chmiel, Oskara Cymsa, Blanki, Michała Szczygła, Darii Marks, czy BRO, czy Dominika Dudka.
0: Tak, Wiktora Dyduły, Landbery. To ja jeszcze jestem ciekawa, bo wiecie, o co chodzi z dżinglami tego upalnego grania. No. Że one są na... bo nie wszyscy może wiedzą, bo ktoś może nie słucha radia tak często, że one są na melodię jakichś piosenek popularnych. Tak. Więc ja już czekam, jak będzie skonstruowany dżingiel upalnego grania na melodię solo, z którą Blanka ma to śpiewać.
1: Granie,
0: upalne granie. Granie, tak. No, coś bez cienia mówienia, didi dam, dam, dam, no dobra, coś takiego.
1: No, tak, nie będzie, bylimy. Będzie. A jeżeli chodzi o aktywności poza studyjne, że tak powiem, to Radio Z rozpocznie lato w towarzystwie słuchaczy i światowych gwiazd na Open Festival.
0: No to właśnie już się dzieje.
1: Tak, i tam właśnie do dyspozycji słuchaczy i tych, którzy na Openerze, no jest specjalna strefa z basenem i studio festiwalowe, z którego na żywo jest nadawany program. Dziennikarze stacji pojawią się również podczas festiwalu Letnie Brzmienia, a muzycznym podsumowaniem sezonu będzie telewizyjny koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Tradycyjnie stacja zamierza spędzić wakacje aktywnie. Z akcją Morze nad Morze z Radiem Z odwiedzi najpopularniejsze bałtyckie plaże. Zawita do Pobierowa 21 i 22 lipca, do Łeby 28 i 29 lipca, Władysławowa, tu z kolei 4 i 5 sierpnia, do Kołobrzegu 11 i 12 sierpnia, no i na koniec do Ustki 18 i 19 sierpnia. W przygotowanych strefach każdy będzie mógł wziąć udział w indywidualnych i zespołowych grach sportowych, animacjach i konkursach z nagrodami. Propozycją dla mieszkańców i turystów odpoczywających na Warmii i Mazurach jest aktywne lato z Radiem Z. Tak, oni tak też nie chcą oddać tego pola żółto-niebieskim i też tu się pojawiają wśród wielu atrakcji czekających na gości. jest między innymi darmowa wypożyczalnia kajaków, dmuchanych dodatkowo, słupów wodnych i hulajnóg.
0: Profesjonalnie. To idziesz wypożyczyć słup wodny?
1: Właśnie, tylko co ja z tym słupem wodnym mam robić?
0: To nie wiem.
1: Jakbym jeszcze wiedział, to bym może wypożyczył. No ale
0: a na ściance się powspina.
1: A na ściance, tak, tak. Będzie profesjonalna ścianka wspinaczkowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki, czy tor do skimboardingu. Cokolwiek to jest.
0: Nie wiem. No, ale będą instruktorzy,
1: tak, i animatorzy, więc będzie bezpiecznie i będzie można imprezować z Radiem Z. W programie mnóstwo konkursów z nagrodami dla młodszych i starszych. Aktywne lato z Radiem Z odwiedzi m.in. Olsztyn, to będzie 22 i 23 lipca, Szczytno 5 i 6 sierpnia, Ustroń 12 i 13 sierpnia i Kołobrzeg 19 i 20 sierpnia. No więc jak widać nie tylko Warmia i Mazury, ale też się wybiorą nad morze.
0: Tak jest. A jakie plany ma stacja z innej zupełnie grupy medialnej, czyli z grupy Agory, Radio Złote Przeboje? Już spieszę z informacją. W okresie letnim poranne pasmo Złote Przeboje na Dzień Dobry rozpoczyna się o 6:00, to chyba normalnie się tak zaczyna, ja nie wiem, i trwa do 10:00, no chyba też. W programie co się znajdzie? Między innymi wakacyjna pozycja prognozuje się w Radiu Złote Przeboje, a w niej prognozy pogody dla popularnych polskich i zagranicznych kurortów, ale też informacje o temperaturze wody w Bałtyku czy sile wiatru na Warmii i Mazurach. Oni wszyscy zmierzają do ciebie. Po 11:00 stacja zaprasza na wakacyjne Dobrze

0: W każdą środę od 10 do 15 pojawią się sprawdzone środy, a w nich tematy wakacyjne, ale nie tylko. Czyli znowu różne porady, różne sugestie w różnych kwestiach, na przykład od kleszczy, przez praktyczne stroje na lato, aż po temat kredytu na pierwsze mieszkanie. Nie wiem, co ma jedno z drugim wspólnego, ale w ich głowach się to
1: może połączyło. Wakacje po prostu sprzyjają takim decyzjom.
0: Może, nie wiem, a że co, że ludzie myślą mniej racjonalnie, czy co?
1: Może.
0: W piątki na antenie Radia Złote Przeboje zagości wakacyjna odsłona listy przebojów, czyli słoneczna złota dwudziestka między 19 a 21. Z kolei w soboty powraca sprawdzona taneczna pozycja od 19 na antenie Dobra Impreza. Do 14 lipca trwa druga edycja letniego konkursu Radio Złote Przeboje Robi Ci Urlop. Do wygrania vouchery o wartości 5000 zł na rodzinny urlop nad morzem, w górach i na Mazurach. No jakbyś wygrał na Mazurach, to trochę przypał, nie?
1: No dokładnie, ciekawe, czy można zamienić potem.
0: No właśnie, ale możesz też wygrać leżak, o to by się przydał, parawany i mobilne głośniki. Ja nie, to mamy w sumie. No wiesz, tak. Może jakiś lepszy być.
1: Może lepszy.
0: Także tak, taka sytuacja jest. O tylu stacjach radiowych nam się informacje udało zgromadzić. Może jeszcze wrócimy do tego wątku w lipcu, jak coś się pojawi, kto wie. Tymczasem ruszamy na koniec naszego programu, jak to zwykle my, w taką wakacyjną podróż. No, może Białystok nie jest takim miejscem typowo kojarzącym się z wakacjami, ale może będą osoby, które właśnie czy to do Białegostoku, czy na Podlasie się wybiorą w tym wakacyjnym okresie.
1: Zjeść kiszkę ziemniaczaną.
0: Jest tak. I wtedy będą miały okazję posłuchać pewnej stacji radiowej, która była w eterze
1: I wróciła. Tak, po trwającej 3 tygodnie przerwie w Białymstoku ponownie można usłyszeć Stok FM. Przekaz ten zadebiutował na częstotliwości 92,8 1 kwietnia tego roku, to tak na prima aprilis. Jednym ze współtwórców stacji jest Wojciech Kuczyński, były redaktor naczelny białostockiego Radia Yard, który przed niespełna 3 miesiącami odszedł z tamtej rozgłośni. Aktualnie sygnał nadawany jest w oparciu o wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na emisję okolicznościową, ale nadawca czyni starania związane z uruchomieniem regularnej emisji. Jest jednym z kandydatów ubiegających się o prawo do nadawania na częstotliwości 94,8. Także słuchajcie Stok FM, przekazu okolicznościowego, jak to tam bardzo często zresztą pan Kuczyński podkreśla, że to nie jest radio, to jest przekaz okolicznościowy. No dobrze, niech będzie.
0: Okej. A teraz już chyba o pełnoprawnym radiu, bo tutaj nie ma mowy o okolicznościowej emisji, tylko o koncesji przyznanej na stałe. Może ktoś z naszych słuchaczy będzie spędzać wakacje w województwie podkarpackim, konkretnie w okolicach Stalowej Woli. Też znamy ludzi, którzy są stamtąd. Pozdrawiamy.
1: Zgadza się.
0: Tomka. I co w tej Stalowej Woli? Otóż, jak donosi serwis radiopolska.pl, za którym jak zwykle podajemy te radiowe informacje, wraz z początkiem wakacji eter w Stalowej Woli wzbogacił się o nową stację. Czego tam dotychczas można było słuchać? Jedynki, Polskie Radio 24, Radia Rzeszów, czego jeszcze? Radia Maria oczywiście, Radia Liwa i dołączyło do tego grona radio Supernowa Stalowa Wola. Emisja prowadzona jest od poniedziałku 26 czerwca od godziny 5 na częstotliwości równo 105. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, odbiór nowej stacji możliwy jest m.in. w Sandomierzu i Tarnobrzegu, więc jeżeli na przykład pojechaliście na wakacje śladem ojca Mateusza, no to też możecie sobie tę super nową tam włączyć. A odnotować warto, że ogłoszenie z częstotliwością 105 dla Stalowej Woli w Monitorze Polskim ukazało się 8 września 2021 roku. Zawsze odnotowujemy tę faktografię, żeby wam wskazać, ile to rzeczywiście trwa od jakiejś takiej inicjatywy, że w tym miejscu powstanie nowe radio, aż do tego, jak rzeczywiście ono zagra. No bo też musi zostać rozegrany konkurs i tym razem o koncesję ubiegało się łącznie 7 projektów. Oprócz Radia Supernowa były to Vox FM, SK Radio Rekord, Melo Radio, Antyradio i RMF Max. Także przede wszystkim adresujemy nasze pytanie do słuchaczy z tych okolic. Czy uważacie, że to dobra decyzja, że może

0: jakaś inna stacja by się lepiej sprawdziła w tym regionie, na inną byłoby zapotrzebowanie, no ale jest jak jest, będzie tam polska muzyka. No i w naszej wakacyjnej podróży udajemy się, moi drodzy, nad morze, no to już nie wątpimy, że wiele osób nad morzem wakacje będzie spędzać i być może właśnie będą to okolice miejscowości Rewal, a kto się interesuje radiofonią, ten wie, że lato i okolice miejscowości Rewal, no to wszystko jak ze sobą połączymy, no to mamy corocznie nadawaną Rewal stację.
1: Tak, w minioną środę rozpoczął się pierwszy tegoroczny turnus obozu dziennikarskiego Potęga Prasy. Wraz z nim po raz kolejny oficjalnie wystartowała Rewal stacja, czyli wakacyjna rozgłośnia tworzona przez uczestników wyjazdu. Tak jak w poprzednich latach, program nadawany jest z ośrodka wczasowego Mieszko w Rewalu na częstotliwości 99,2. Na facebookowym profilu obozu odnotowana została już emisja próbna z 24 czerwca, no i teraz już ta emisja jest prowadzona cały czas, jest też dostępna w internecie. Rewal stacja zadebiutowała w eterze 2000, choć wówczas jeszcze nie działała pod obecną nazwą. Przez pierwsze lata emisja prowadzona była na częstotliwości 107 MHz, a w tym roku odbędą się dwa turnusy. To będzie od 28 czerwca do 13 lipca i od 14 do 29 lipca. Także wtedy właśnie będzie sobie można posłuchać, jak tam młodzi sobie radzą radiowo, a to zresztą nie tylko przecież z radiem będą mieli do czynienia, bo te warsztaty, ta potęga prasy, to jak dobrze pamiętam, to właśnie też i prasa, radio, ale też i telewizja. Oni coś tam z telewizją też przynajmniej kiedyś kombinowali, próbowali, pytanie jak teraz.
0: Tak więc życzymy tej młodzieży powodzenia. Widzicie, jaka aktywna młodzież w wakacje, zamiast odpoczywać, to chcą się medialnie rozwijać, a myśmy się już porozwijali.
1: Jakbym więc należał do młodzieży, to bym się może nawet i zapisał do potęgi prasy na obóz. Czemu nie, ale to
0: no to chciałbyś już ich uczyć, czy się uczyć?
1: Wiesz co, no może czegoś bym się nauczył, chociaż nie wiem, ale no teraz to chyba tylko ewentualnie jakąś tam swoją skromną wiedzę mógłbym przekazać, bo to już nie te lata.
0: Natomiast, tak jak powiedziałam, myśmy się już porozwijali, przynajmniej tak, na czas jakiś, więc czas nieco odpocząć. Program RTV robi sobie dwutygodniową przerwę. Mamy nadzieję, że w słonecznych nastrojach wrócimy do was za dwa tygodnie, czyli 15 lipca. No chyba, że się nic przez ten czas nie wydarzy, no ale coś powinno, choćby należałoby was zaprosić na kolejną biesiadę. Także mamy nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku. Życzymy wam również udanego odpoczynku tym, którzy już mają okazję odpoczywać i udanych podróży, jeżeli takie macie w planie. No i właśnie skoro ten temat różnych podróży, zarówno w konkretnych programach, jak i podróży dziennikarzy stacji radiowych nam się tutaj przewijał przez to całe wejście, to pomyśleliśmy, że takim przesłaniem, które zwieńczy nasz dzisiejszy program, dobrym przesłaniem byłaby piosenka zespołu Pectus o tym, że najlepiej być w podróży. No i właśnie to jest to, że jednak no trochę się wstydziłam przyznać, ale mimo wszystko gra mi ta muzyka z biesiady turystycznej, chociaż tak na nią marudziłam, gra mi w głowie. Chociaż to nie tylko w czasie biesiady turystycznej zabrzmiała ta piosenka, bo również dzień później w czasie tego dziwnego koncertu z dziwną nazwą Lato z naszą telewizją w Łowiczu. I wtedy właśnie Tomek Szczepanik z zespołu Pectus powiedział, że on ten utwór napisał podczas podróży ze swoją mamą, kiedy podróżował w samolocie. Więc troszkę się czuję teraz zobligowana, kto wie, może, no bo akurat będę w dość podobnej sytuacji, więc kto wie, może kiedyś będziemy mieć przyjemność zagrać w programie jakiś utwór, który powstanie, kiedy ja będę ją się unosić w powietrzu, ale jak na razie efekt powietrznej inwencji Tomka Szczepanika z zespołu Pectus. No i mamy nadzieję, że zgadzacie się z tym przesłaniem, że najlepiej być w podróży i że będziecie wyczekiwali, aż na antenę w wydaniu numer 187 powrócimy my, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, Włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj wraz z Pawłem Masarczykiem będziemy podsumowywać rok 2017, jeżeli chodzi o rozwój technologii asystujących, dostępności z ukierunkowaniem na to, z czego korzystają osoby niewidome. Będziemy więc mówić o mobilnych systemach, o iOSie, o Androidzie, o dostępności w mainstreamie, tak zwanym, w takich dużych firmach, o czytnikach ekranu, o urządzeniach specjalistycznych i o wielu innych rzeczach.
6: Ja się też z Państwem i z Wami wszystkimi witam i zapraszam do naszej audycji. Oczywiście.
5: To co, to zaczynamy od tego, co się działo tak ogólnie, bo to oczywiście coraz częściej dzieje się tak, że nie musimy już czekać na to, co jakaś specjalistyczna, niewielka firma albo większa, która jest jakimś potentatem na naszym rynku szeroko rozumianym tyflotechnologicznym, coś wymyśli, bo firmy, które działają w głównym nurcie, takie jak Microsoft, jak Facebook, Twitter, Google, Apple i inne, oferują nam albo aplikacje, albo urządzenia, albo usługi, które są coraz bardziej dla nas dostępne. Nie wszystkie równo w różnych krajach. Tutaj Polska nie jest aż tak uprzywilejowana. O asystentach głosowych też troszkę porozmawiamy. No ale i tak z roku na rok coś tam się dobrego dzieje i to z każdym rokiem to, no, wrażenie, że to dobro wzrasta. To od czego, od jakiej firmy byśmy zaczęli?
6: Ja myślę, że tak, przy czym tu można by wyróżnić taki trend, który się pojawił w tym roku, czyli stawianie przez firmy na rozpoznawanie obrazu, czy tekstu za pomocą OCR, czy za pomocą sztucznej inteligencji opisywanie wręcz tego, co jest na zdjęciu. W tą opcję poszedł i Apple, montując takie rozwiązanie w iOS 11 oraz macOS High Sierra, z tego co rozumiem, jak i Microsoft w swoim narratorze. Więc obydwie te firmy i te wszystkie systemy.
5: I jak to działa? Wpierw zapytam bo korzystasz z Windowsa, więc jak to jest w narratorze, jak to jest w Windowsie 10, jeżeli chodzi o rozpoznawanie, o OCR i w ogóle jakie tutaj są możliwości? Jak to w praktyce działa?
6: No najbardziej pod tym względem uprzywilejowany jest oczywiście narrator, który ma pełen dostęp do wszystkich API Microsoftu. No też ciężko, żeby nie miał. I posiada on możliwość rozpoznawania obrazów poprzez naciśnięcie jednego skrótu klawiszowego. Nie korzystam z narratora sam, więc nie pamiętam teraz, jaki to skrót, natomiast po jego naciśnięciu obraz czy zdjęcie, które mamy podświetlone, zostanie nam opisane przez AI Microsoftu. To takie, który jest ten Caption Bot, chyba się nawet to nazywało kiedyś, projekt, który wykorzystywał ten silnik, nazywał się Caption Bot. Więc otrzymamy odpowiedź zwrotną w formie pełnego zdania. Wydaje mi się, że zdjęcie przedstawia to, to, to i to.
5: I to on po angielsku nam mówi wtedy, czy to jest jak to wygląda?
6: To jest chyba jeszcze po angielsku. Niestety nie przetestowałem tego tu. Wychodzi brak mojej wiedzy, natomiast raczej będzie to po angielsku.
5: Mm-hmm. A NVDA, czyli to jest narrator. A NVDA? Tak. Bo NVDA też tutaj poszedł do przodu dzięki tej dostępności właśnie Windowsa 10.
6: Tak, NVDA ma od wersji 2017.3 zaimplementowany mechanizm OCR, który istnieje w Windowsie 10, NVDA po prostu z niego korzysta, który już sprawia, że nie potrzebujemy żadnego dodatku.
5: A to jest też ten, to jest, przepraszam, też ten Capcin coś tam, bo ten silnik, czy to jest jakby coś...
6: Nie, to jest inny silnik, to jest znowu do OC, to jest typowo do OCR-u, bo ten Capcin Bot służy do opisywania obrazków.
5: Rozumiem, tak, kontekstowe takie,
6: tak. To jest inteligencja do kontekstowego opisywania obrazków, a tutaj mamy silnik do OCR, który także w języku polskim bez problemu odczytuje teksty z obrazków. I to mi się już sprawdziło bez problemu, jeżeli ktoś zamieści na przykład zdjęcie na Facebooku z jakimś tekstem, najczęściej do tego wykorzystuję OCR, wtedy bez problemu mogę odczytać zawartość tego zdjęcia za pomocą NVDA. Jednocześnie prowadzone są prace też nad tym, żeby zintegrować Caption Bota z NVDA. Być może nie będzie to działało offline, bo chyba taki dostęp ma tylko narrator. Natomiast będzie możliwe też rozpoznanie zdjęcia tego, co na nim jest za pomocą NVDA. Nad tym są już czynione jakieś prace.
5: Mhm. JOS, jak to z JOS-em z kolei jest? JOS też OCR-a już, on, jak to było? On miał OCR-a już wcześniej swojego, prawda? Nie mylę nic.
6: Tak, i z tego, co mi wiadomo, raczej nie wycofują się z tego, trzymają się swoich rozwiązań.
5: Sprawdź. Ale coś doszło, jakby, że on w Windowsie 10 też umożliwia korzystanie z tego OCR-a dziesiątkowego, że tak to ujmę? Tam coś poprawiło się przez to? Czy to jakoś nie... Chyba tak teraz myślę, czy oni coś... Tak mówiło się, że JOS rozpoznaje, że tam z kamery... Ale nie, no było chyba, że on z kamery rozpoznaje... Ale nie, tylko było o tym JOSie OCR. Nie było, żeby on z tych mechanizmów...
6: Nie. Tam bardziej dodano jakiś taki mechanizm podobny do Fine Readera, z tego co zrozumiałem, gdzie po prostu można skanować dokumenty wręcz nawet w JOSie.
5: Tak, czyli jakby w drugą stronę. Nie, że korzysta z lepszego, z większego OCR-a, tylko więcej można rozpoznać OCR-em, bo nie tylko fragment ekranu, linijkę tekstu, coś tam, tylko że jakby można podstawić zdjęcie, że jakiś tekst, kamera zrobi zdjęcie, a powiedzmy nie mamy Fine Readera, no ale mamy tego OCR-a zawartego w JOSie i on nam może, tak trochę jak ostatnia wersja Windowsa też miała taki dodatek, prawda, który miał OCR-a w sobie bodajże.
6: Zdaje się, że coś takiego.
5: Że on tam te PDF, no nie wiem, czy OCR-a to dosłownie, bo on, nie no, OCR-a chyba nie, on tam te PDF, chociaż nie, OCR-a, on PDF-y, ale też OCR-a właśnie jakiegoś tam.
6: Coś takiego było
5: taki,
6: tam rzeczywiście.
5: Taki viewer, taki czytnik, jak zwał.
6: Tak.
5: No czyli tutaj się na pewno poprawiło, to jest Microsoft, a jeżeli chodzi o rozpoznawanie zdjęć, kontekstu, OCR w innych firmach, jak już tak jesteśmy, w innych systemach może tak, jak to, co tam się działo?
6: To znaczy w iOSie na pewno zostało to wprowadzone w wersji 11 i można na dowolnym zdjęciu, czy w naszej rolce aparatu, czy w zewnętrznej aplikacji też to powinno działać, za pomocą gestu zażądać takiego opisu. I tam już to działa bardziej kontekstowo, że jak jest tekst, to rozpoznaje tekst, jak jest zdjęcie, to opisuje zdjęcie. Przy czym przynajmniej na początku, z tego co czytałem, były z tym ogromne problemy, bo na przykład dużą różnicę czyniło, czy rozpoznanie prowadzimy przy włączonej kurtynie, czy przy wyłączonej kurtynie. I wymagana była wyłączona kurtyna i najlepiej jeszcze jasność na 100%.
5: Ale mi się wydaje, że nie chcę się tutaj kłócić, tak. Ale to do dzisiaj tak chyba jest. Fakt, że ja tą kurtynę mam przez właściwie włączoną i nie zawsze zapominam, nie zawsze pamiętam, ale wydaje mi się w ogóle tak, bo jedna rzecz to jest kontekstowe opisywanie zdjęć i to gwoli ścisłości, to zostało wprowadzone w zeszłym roku już, ta inteligencja.
6: Tak, po pierwsze, Michale, to wymagało, żebyś synchronizował sobie zdjęcia z chmurą Apple, czyli musiałeś ją podłączyć do ładowania, z tego co pamiętam, czy iPhone'a musiałeś podłączyć. On synchronizował sobie po Wi-Fi z chmurą zdjęcia i dopiero wtedy miałeś opis.
5: Tak, i za jakiś czas to dopiero działało. Tak. I powiem szczerze, pod koniec bytności istnienia dziesiątki to działało naprawdę no rewelacyjnie z tymi moimi zdjęciami, w sensie takim, że oczywiście tam nie było wielkich szczegółów, ale ja byłem w stanie, nie musiałem już pamiętać, co jest na jakim zdjęciu, a że mniej więcej wiedziałem, no to w ogóle mi to ułatwiało, ale gdybym nie był pewny, to byłem w stanie bez problemu się dowiedzieć, że na zdjęciu jest taka a taka osoba, jeżeli jakoś tam te osoby zaindeksowałem, opisałem, albo że jestem ja, albo że jest jakiś przedmiot, jakieś otoczenie takie albo inne, a jeszcze akustyczny opis, który można uzyskać po przyciśnięciu 3D Touch na to live photo, no to gdzieś tam to wszystko sprawiało, że miałem no prawie, że pełną kontrolę nad mniej więcej zawartością biblioteki zdjęć. Po aktualizacji i po ukazaniu się nowej wersji systemu, to się niestety zmieniło, bo rzeczywiście te opisy niby są, ale one na ogół nie działają. być może jest tak, że tak jak mówiliśmy, trzeba definitywnie tą kurtynę dalej wyłączać, ustawiać jasność. Nie kłócę się, tego nie wiem, ale to działa gorzej. A nawet jeżeli działa, to nie wiem, czy to ze względu na jakąś obostrzenia, na jakąś prywatność, czy to po prostu głupota, no może głupota, nie chcę tak mówić mocno, może to po prostu zostało z jakichś innych powodów zmienione, no ale kiedyś było tak, że kursorem dotykaliśmy lewo, prawo, przechodziliśmy sobie po zdjęciach, no to on nam czytał od razu opis. A teraz musimy wejść w zdjęcie, dotknąć trzema palcami na tym konkretnym zdjęciu i dopiero zostanie ono opisane. Być może to właśnie wynika ze względu na tą unifikację, dzięki której ma on, czyli VoiceOver jako czytnik, a inteligentne technologie Apple'u jako ten silnik mogą nam i opisywać zdjęcia, i jak ten OCR rzekomy może nam odczytać, tak? Tekst, rozpoznać. I może dlatego trzeba tak w każde zdjęcie wejść, ale jest to na pewno bardziej uciążliwe, wymaga więcej jakby zachodu, więcej pracy niż kiedyś, tak? I szkoda, że tak jest. A co do OCR-a, no to tyle co wiem, działa to raczej dla języka angielskiego i mi to nie działa, powiem tak. Ja się nie spotkałem, żeby mi to zadziałało. Raz. A jakie masz dane? Coś z Twittera od ludzi? Co wiemy na ten temat?
6: No mało osób chyba w Polsce, mam wrażenie, co testowało tak, żeby jakoś podać tego rezultaty. Ale z tego co wiem też, w tym anglojęzycznym świecie to nie stworzyło jakiejś rewolucji. Były jakieś demonstracje, jak to działa, ale nie było jakichś takich porażających historii, że wiesz, nagle komuś to...
5: Bo rok temu to był taki aplauz, bo to jednak ludziom zaczęło działać, nawet już w tych betach, że on tam coś zaczął mówić, nie? Że jakby już zaczął tam rozpoznawać. A tutaj tak naprawdę to bardziej działa niż nie działa. To było wprowadzane. O tym się mówiło jako o rozwiązaniu, które no niby w opisach dostępności, że ono będzie, ale tak naprawdę... To tak konkretnie nie wynika z tego nic. Tak nie zrobiło to furory właśnie.
6: Takie mam też wrażenie, a szkoda, bo właśnie rok temu pamiętam, że ja nie będąc użytkownikiem iPhone'a, chwyciłem do ręki iPhone'a naszego kolegi redakcyjnego Michała Dzienicowicza i z ciekawości, bo byłem ciekaw iOS 10, zacząłem oglądać jego album zdjęciowy i nagle się okazało, że ja w zasadzie oglądam sobie jego zdjęcia i wiem mniej więcej, co na tych zdjęciach jest. Mogę sobie wyobrazić, gdzie on te zdjęcia robił. On mi jeszcze jakiś tam swój kontekst do tego dodał i to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Więc
5: chociażby to jest, można powiedzieć, że to jest mało, ale dla nas to jest dużo. Chociażby to, czy na zdjęciu jest osoba, czy nie osoba, czyli osoba, czy coś innego, czy przedmiot na przykład. No to jak głupia sprawa, że wrzucamy zdjęcie, no i nie chcemy wrzucać osoby, bo nie wiemy, czy ta osoba by sobie tego życzyła, albo w jakiej okoliczności ta osoba, no to chociażby, dobra, czyta, że jest jakiś tam przedmiot, no to zakładamy, że to rzeczywiście jest przedmiot, albo jakaś tam, on dosyć ładnie rozpoznawał, nie wiem na ile adekwatnie, ale ładnie, często jakby odwoływał się do scen takich przyrodniczych, jakichś krajobrazów. Często
6: tak, tam jakoś właśnie jedno z tych zdjęć, które oglądałem, było zrobione w lesie i było opisane, że to jest las, że jest jakieś drzewa są, czy liście.
5: Tak. To jest bardzo możliwe, tak.
6: Że to rozwiązanie też bardzo ułatwiało osobom widzącym przeszukiwanie albumów pod kątem zdjęć z konkretnymi przedmiotami. I z tego, co pisali nawet Polacy, tam było możliwe wyszukiwanie zdjęć nawet pod kątem konkretnej rasy psa.
5: Tak, to podobno to fenomenalnie działało. O tym teraz się jakoś się nie mówi. Nie wiem, czy to działa gorzej, czy chyba, że znowu jest tak, że to dalej działa, w sensie to przeszukiwanie dobrze, no ale gdzieś tam iPhone to gorzej czyta. Nie wiem, może to są jakieś kwestie voice-overowe, bo voice-over, a to o tym troszkę później powiemy, w tym iOS 11 no zaliczył kilka, znaczy on działa generalnie dobrze na nowych urządzeniach, ale zaliczył kilka wpadek, ale o tym gdzieś tam później. Czyli tutaj no jest to na pewno plus, ale coś jakby poszło nie tak, albo nie tak spójnie, jak można by sobie życzyć. Nie, to nie jest ten Apple'owy komfort użytkownika, tak? Gdzie my po prostu właśnie bierzemy użytkownicy Apple i wow, to super powinno działać. No, na Macu też gwoli ścisłości zostało wprowadzone coś podobnego, czyli ten OCR i to OCR. Tylko też nigdzie nie zostało powiedziane, jak dużo to OCR może tak naprawdę rozpoznać. Ja obawiam się, że to jest takie OCR kontekstowe, czyli jakiś podpis na zdjęciu. Nie wiem, czy gdyby było zrobione zdjęcie kartki A4, to czy ten iPhone'owy OCR, albo Mac'owy wbudowany OCR, czy on by to umiał rozpoznać. Obawiam się, że nie o takim OCR-ze mówimy, że to raczej takie drobne podpisy jakieś, chyba.
6: Może tak być, zwłaszcza, że on ani nie pokazuje żadnej przeglądarki tego tekstu, po prostu go czyta.
5: Tak, po prostu czytaj właściwie, no co, można go na zasadzie gestu albo funkcji skopiuj ostatnie zdanie do schowka, tak, no można zachować i tyle. To nie jest, że on nam, że, no właśnie, ale już tak samo w notatkach jest, bo on w notatkach też ma jakiś OCR, tylko on też tak, no mi się nie udało, żeby on zadziałał i te skanowanie notatek, to on po prostu do PDF-ów skanuje i tyle.
1: Przerwę wam na moment, bo mamy słuchacza na linii.
6: Witamy.
7: Halo, witam, Mateusz z tej strony. Ja tu się chciałbym odnieść do tego opisywania zdjęć w iOS-ie 11. To trzeba wzbudzić tym gestem, bo samo nie jest wywoływane, ale nie trzeba już wyłączać kurtyny. Przynajmniej u mnie działa jak najbardziej z kurtyną. Aha. Aktywną. Tylko że trzeba wywołać tym gestem trzema palcami, bo on wtedy sobie, jak go wzbudzimy tym gestem, to on robi analizę, czy to jest, czy na tym mamy po prostu zdjęcie jakieś obrazki, czy to jest zdjęcie tekstu, nie? Żeby wywołać niby ten OCR.
6: A robiłeś z możliwie najnowszym iOS-em 11.2 na przykład, albo nawet 11.2.5 beta,
7: jeżeli masz. Ja mam 11.2.5 beta deweloperska.
6: Jasne. Czy robiłeś porównanie, czy masz inne rezultaty na tym samym zdjęciu z kurtyną i bez?
7: Tak. I nie ma różnicy.
6: Aha, no to miło słyszeć. To w takim razie był to jakiś błąd, czy powiedzmy jakaś zła decyzja Apple w designie całej funkcji została naprawiona. To miło słyszeć.
5: A jak ten OCR, czy on polskie teksty też tobie czyta? Jak to wygląda?
7: Nie czyta. Bawiłem się po przełączeniu na język angielski iPhone'a i tylko w przypadku języka angielskiego to zadziałało i działało powiedzmy jakoś. Coś tam był w stanie wydać.
5: Aha, czyli rozumiem, że jakby w języku polskim on nic wtedy nie rozpozna, nawet nie, że polskich liter nie rozpozna, tylko nie, w ogóle nie. To nie zadziała.
7: Jedyny komunikat, jaki dostaję, to że wykryto tekst.
6: Cóż, widocznie
5: poniekąd, no spójne.
6: Oby polski OCR nie wszedł wtedy, kiedy wejdzie polska Siri, bo możemy sobie trochę poczekać.
5: Obawiam się, że to wszystko może być niestety dokładnie powiązane.
6: Czy myślę, że OCR jest łatwiej zrobić w języku polskim niż Siri, bo takie technologie już istnieją, więc to jest kwestia tylko rozwinięcia tego silnika. Więc myślę, że to może szybciej nastąpić.
5: No w sumie tak jak dyktowanie, no też jest osobne.
6: Pewnie.
7: Takie pytanie, że ja teraz nie za bardzo z Androidem mniej korzystam. Czy CI już jest na Androidzie?
6: Nie ma, ale jest zapowiedziane.
7: Tak z własnych testów na iOS-ie narzędzie bardzo ciekawe i oby się rozbijało.
6: No my o tym jeszcze będziemy, Mateuszu, mówić, więc pozostań z nami na antenie. My do Androida i do Seeing AI i do dalszych punktów tego roku przejdziemy. No ale póki co jeszcze myślę, skończmy ten mainstream i to, co się tam podziało. No,
5: tak, ja myślę w ogóle, że o Seeing to pogadamy dosyć szybko, bo to jest jednak mainstream, więc myślę, że to zapewnie za jakieś 10 minut nawet już będziemy o tym mówić.
7: Na razie dziękuję i się po prostu odezwę jeszcze.
6: Nie ma sprawy. Zostań z nami, dzięki za telefon.
7: Pozdrawiamy.
6: Cześć.
5: Tak, czyli to jest generalnie Apple, natomiast Google coś z dostępnością, z dostępnością to też zaraz, ale czy Google coś, jeżeli chodzi o te obrazki, jak już tak do tych obrazków się przyczepiliśmy?
6: To znaczy sytuacja wisi, jest trochę w zawieszeniu, bo powstał jakiś dodatek do Google Now, który się nazywa Google... Ojej, i teraz powiem wam, że uciekła mi nazwa z głowy. Jest jakiś taki projekt, który ma na celu opisywanie zdjęć i tekstu. I coś się dzieje, natomiast na razie to się też jakoś ujawnia, tak jak Google Assistant, gdzieś w Stanach, na jakichś pikselach, na jakichś tam rozwiązaniach googlowskich bardziej, bliżej źródła
5: Androida.
6: Czyli
5: generalnie to ma raczej do tych Google, gdzieś tam być taką jedną z funkcji Google Asystenta, tego głosowego, że będziemy
6: przynajmniej Google Now, czyli tych kart, tych takich kontekstowych podpowiedzi.
5: Tak.
6: To ma się gdzieś tam pokazywać, tak samo jak było już jakieś takie rozpoznawanie tekstu, które się pokazywało, jak się gdzieś tam coś wywołało Google Now, tylko mało osób o tym jakoś wie. Prawdopodobnie nie działa to po polsku. I jest to jakoś tak ukryte, że ciężko jest to wywołać, więc na pewno nie ma mechanizmów talkbacku, który by na to pozwalał i na pewno nie ma zewnętrznej aplikacji całościowej typu Seeing AI, która by się tą kwestią jakoś zajmowała szczególnie.
5: Mhm. Natomiast a inne firmy, mam na myśli Twitter, to było w zeszłym roku, czy to dwa lata, kiedy została wprowadzona te opisy alternatywne zdjęć, które można wrzucać, to było w tym roku? Czy w zeszłym?
6: Nie, na pewno w zeszłym, jeżeli nie dwa lata temu.
5: A, czyli to już nic nowego się nie pojawiło. Nie, Facebook nie, też jakby poprawia, nie poprawia, trudno powiedzieć. To opisuje,
6: to znaczy,
5: jak opisywał chyba.
6: Dostaliśmy ostatnio informację, pojawiła się na Twitterze i na Facebooku, że wprowadzone zostało rozpoznawanie twarzy, czyli jeżeli mamy zdjęcia naszych znajomych, to powie nam, że na zdjęciu jest Jan Kowalski, Piotr Nowak i tak dalej. Problem polega na tym, tu już ktoś zgłosił wątpliwość i to pewnie będzie prawda, że u nas to nie zadziała i to z prostego powodu. Unia Europejska nie zezwala na wykorzystywanie mechanizmów rozpoznawania twarzy w ten sposób z uwagi na prywatność. Mhm. I dlatego jakieś takie rozpoznawanie ludzi na zdjęciach przez programy komputerowe, przez jakieś tam automaty do dostępności jest, nie będzie możliwe, bo jest zakazane prawnie przez Unię.
5: No tak, no rozumiem. Co też ma pewnie jakieś tam... Mhm. Czyli to jest Facebook, inne jeszcze jakieś... No nie, chyba obrazki, jeżeli chodzi o obrazki, to chyba jest tyle do kwestii OCR-a, gdzieś tam to jeszcze za chwileczkę przejdziemy. A jeżeli chodzi o dostępność właśnie w takim głównym nurcie, czyli w tych firmach, no to tak, Microsoft, co się działo? No narrator, co by nie mówić, jakoś się rozwija coraz bardziej, tak naprawdę.
6: Tak, myślę, że tutaj Trail, o którym wspomnieliśmy, to chyba tak. był taki główny motyw przewodni narratora w tym roku.
5: Czyli obsługa, jakby wbudowana w system, obsługa urządzeń brajlowskich, tak. Lepsza obsługa internetu i też nowe, ja powiem szczerze, nie mam Windowsa 10 i troszkę mi głupio, nie wiem, czy to dotyczy języka polskiego, nowe syntezatory, tak, jakieś nowe głosy są, czy ja coś mylę?
6: Głosy są stare, przy czym
5: nowy silnik,
6: NVDA, nowe... poniekąd, nie. NVDA zaczął je wspierać natywnie. Mhm. I dzięki temu tak, na przykład mamy dostęp do Piny i do Adama.
5: I to działa tak przyjemnie, tego się da używać tak ładnie, rzeczywiście? Tak...
6: Myślę, że responsywność jest zła. Te głosy mają swoje za uszami, jeśli chodzi o wymowę, bo oczywiście no, musieli przekombinować i jest mnóstwo naśladowania angielskiego. Jakieś skrótowce są tam jeszcze chyba powpisywane. Zdaje się, że jak się próbuje czytać angielskie teksty czy polskie teksty z jakimiś angielskimi wtrętami, to im się zdarza jakoś to próbować czytać niby po ichniemu, z różnym skutkiem. Ja jakoś nie mogę się przyzwyczaić do ich dźwięku. Responsywność, powiedziałbym, jest okej, ale ja jestem jednak tradycjonalistą i u mnie syntok zawsze syntok.
5: Syntok, ojej. Nie, syntoka używałem całe lata, od 2001 do 2000, chyba do NVDA, do momentu, kiedy miałem problemy z SAPI 5 po prostu i siłą rzeczy SPIC w 2011 roku zastąpił.
6: To znaczy, nie, te głosy nie są złe i powiem więcej, są fajną darmową alternatywą, jeżeli ktoś szuka na szybko głosów do nauki jakiegoś języka obcego, bo możemy za darmo zainstalować praktycznie każdy język i zwłaszcza w Fall Creators Update tych języków doszło trochę nowych, niektóre głosy były wymieniane, polskie nie, ale było trochę nowych głosów, są nowe głosy czeskie, są głosy chorwackie i słoweńskie. Nas to niby nie dotyczy jako Polaków, ale mnie zawsze cieszą takie wieści, że jest większe pokrycie dla języków, zwłaszcza takich rzadkich, gdzie na niektórych rynkach dominowały rozwiązania rodzime, które były tworzone przez tamtejsze firmy, lokalne firmy, przez co był też większy nakład finansowy i osoby, które chciały z takich rozwiązań skorzystać, musiały albo dużo płacić, albo przedstawiać jakieś dokumenty związane ze swoją niepełnosprawnością, żeby otrzymać darmową licencję. No i też rozwój takiego rozwiązania zależał od konkretnej firmy. Czy firma wypuści tylko głos SAPI, czy dodatek do NVDA, czy głos na Androida. I to wszystko było takie jakoś niejasne. A teraz jako, że jest Microsoft, który robi te głosy, one póki co są tylko na Windowsie, ale są uniwersalne, bo i w niektórych aplikacjach SAPI działają, i w NVDA natywnie. Więc fajnie, że jeżeli ktoś chciałby się uczyć jakiegoś rzadkiego języka, czy powiedzmy jest taki niszowy rynek, bo Słowenia powiedzmy na przykład jest bardzo małym krajem, w takim układzie, tam jest bardzo mało ludzi, parę milionów, w takim razie ten kraj nagle dostał możliwość bez jakiejś kombinacji instalacji korzystania z systemu od razu po wyjęciu komputera z pudełka. Przecież oni mogą teraz na przykład instalować sobie sami Windowsa z narratorem. Więc mimo, że nas to nie dotyczy, mnie zawsze takie wieści cieszą, bo to znaczy, że kolejne kraje, kolejne rynki, które często gdzieś przez te wielkie firmy są pomijane, mają dostęp i mają możliwość zaraz po włączeniu sprzętu już z niego korzystać w swoim języku.
5: No tak, to na pewno jest bardzo i miłe, i gdzieś tam ważne. A systemy Apple'a, system iOS, tak jak wspominaliśmy, no to z jednej strony na pewno nowe funkcje związane z iOS 11, rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie zdjęć, to lepsze, to gdzieś tam o tym się mało mówi, to tak niekoniecznie działa tak jak dobrze, jak no chyba jakoś w zeszłym roku się o tym mówiło więcej, ale no to jakby troszkę już o tym mówiliśmy. To jest na pewno też lepsza obsługa, nie lepsza, to obsługa, dodanie obsługi napisów, tak? Tam kwestie, co tam doszło z audio...
6: Tak, odczytywanie ścieżek napisowych. Jeżeli są napisy w jakimś filmie, i aplikacja wspiera to API, to napisy mogą być odczytywane przez VoiceOvera i jest od tego specjalne ustawienie w rotorze, z tego co pamiętam.
5: Tak, nie testowałem, niestety nie wiem z czym to działa, powiem szczerze, z jakimi aplikacjami, także...
6: Prawdopodobnie z jakimś iTunesem na razie.
5: Tak, myślę, że głównie tak. Mhm. I no i szereg opcji, odwrócenie kolorów, inteligentne, nowa lupa, ustawienia dostępności w centrum sterowania, to są konfiguracja poleceń skrótów klawiszowych w monitorach brajlowskich. To są rzeczy na pewno istotne, ciekawe, wartościowe, no szczególnie te dla osób słabowidzących. Natomiast to nie są to jakieś takie rzeczy fundamentalne, jak w zeszłym roku z tymi opisami zdjęć właśnie. To no nie, nic takiego się nie ukazało. A co więcej, użytkownicy, szczególnie starszych iPhone'ów 5S, 6, ale bardziej 5S, narzekali, że wersje beta, ale niestety potem wersje stabilne systemów nie były tak stabilne, nie były tak płynne jak kiedyś i odznaczały się dużą ilością błędów gdzieś tam w kontaktach, w nawigacji, w sensie w nawigacji kursor lewo od elementu do elementów. Na iPhone'ach 7 tego nie uświadamia, to jest dobrze, gdzieś tam iPhone 7, 8, 10, natomiast inne no gdzieś tam starsze urządzenia, no 6S też ok, ale gdzieś tam 5S są już miały jakieś problemy. No i tam niektóre funkcje związane z Braille'em, związane z pisaniem działają podobno gorzej, po prostu mniej stabilnie i gorzej. I to jak na Apple mocno gorzej, niestety. Choć też to nie jest tak, że ten system jakoś działa źle i to w określonych, szczególnych, ale dla niektórych osób być może istotnych przypadkach no, mogą występować problemy. Tutaj Piotr Witek na stronie mojaszuflada.pl dokładnie raportuje, opisuje te zmiany i te kwestie niezałatwione jeszcze przez Apple, jeżeli chodzi o dostępność. I na pewno też taką wartą odnotowania funkcją, chociaż ja nie umiem o tym dobrze mówić, bo nie używałem, jest iPhone 10 i Face ID, które jeżeli chodzi o dostępność działa bardzo dobrze i nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o VoiceOvera i Face ID, z tego co wiem.
6: To znaczy tak, pod warunkiem, że masz w pełni sprawne i widoczne gałki oczne. Bo są takie sytuacje, w których Face ID jakby wymaga też tego, że spojrzysz prosto w telefon.
5: Tak, ale słyszałem, że to jakoś można wyłączyć. Że to jest
6: można tam, wyłączyć, tylko wtedy jest to mniej bezpieczna implementacja, którą jest łatwiej obejść.
5: No prawda, trochę jest, no ale no...
6: Jakby działa, tylko wtedy jest to mniej bezpieczne i warto rozważyć, czy w takim razie Face ID się w ogóle opłaca, czy lepiej zostać przy...
5: iPhone 8.
6: Przy kodzie PIN. Jeżeli ktoś już się zdecydował na iOS, na
5: znaczy iPhone. Nie, kod PIN to jest w sumie chyba zawsze, no bo jeżeli... że Face ID...
6: Wtedy... Jako jedyne zabezpieczenie, żeby nie używać Face ID. Mhm.
5: No nie, wtedy mi się wydaje, że to Face ID... Aha, no bo mogło być tak, że wtedy, że on by pomylił twarz, tak? Kogoś tam i że...
6: Tak, wtedy... tak, to jest tam jakoś łatwiej. No mniejsza jest ta weryfikacja przez to, że nie musisz tych oczu dać do zbadania. I gdzieś tam zdaje się, że było to łatwiejsze do obejścia. Mhm. Natomiast z tego, co jeszcze pamiętam, iOS 11 wprowadził w ogóle wsparcie dla plików PDF, dla ich wypełniania formularzy PDF i dla jakieś ulepszone standardy ARIA, WCAG w Safari, coś takiego.
5: Znaczy ARIA to ja tam wiem, że w mailu na Macu niby tabele jakieś rozbudowane są lepiej czytane, no a ARIA ogólnie tam w Safari zostało poprawione i to Safari z wersji na wersję też na Macu działa trochę lepiej, chociaż ja mam, ja uważam, że i tak Mac, którego ja skądinąd bardzo lubię, on nie działa, nie wszystkie strony internetowe działają z nim tak bardzo dobrze, o tak bym to delikatnie ujął. Natomiast jeszcze pod kątem dostępności, to nie jest taka stricte funkcja dostępnościowa, ale to jest przydatne, automatyczny tryb reader na Macu i na iOSie, który można włączyć, można wyłączyć, można ustawić dla określonej strony internetowej i w ogóle na Macu w Safari, tak już przechodzimy z Apple do Apple, czyli z iOSa do systemu dużego, do Hey Siri, to można dla każdej strony internetowej albo globalnie dla całej przeglądarki Safari ustawić to, jak ma się zachowywać, co jest dozwolone z perspektywy systemu na danej stronie internetowej. Mam na myśli tryb reader automatyczny, automatyczne odtwarzanie bądź nie multimediów, dostęp przez stronę internetową do czego? Do kontaktów? Nie. Pewnie też, ale do lokalizacji na pewno. I jeszcze kilka, jakieś tam kwestie powiększenia i innych rzeczy. To na pewno jest gdzieś tam rzecz taka istotna i ona też poniekąd na dostępność wpływa. Tak samo inne kwestie, no my się tutaj zajmujemy osobami niewidomymi, ale napisz do Siri, klawiatura ekranowa, jakaś taka dotykowa, że można tak, można by rzec, dotykowo obsługiwać ekran w pewnym sensie, zamiast pisać na normalnej klawiaturze. No to są gdzieś tam rzeczy też w określonych sytuacjach bardzo, bardzo istotne. Jeżeli chodzi o jak już tak jesteśmy przy, bo potem może nie być okazji gdzieś tam, żeby osobno do systemu macOS wrócić.
1: Który to może zanim to odbierzmy kolejny telefon, bo mamy.
6: Witamy.
7: Halo, Mateusz ponownie.
6: Cześć.
7: Ja chciałbym się w tym momencie jeszcze na sekundkę odnieść do iOS-a, do tych tam zmian, dwóch. Co do tych odczytywania to napisów, to działa, faktycznie dobrze działa i na razie wspiera to Netflix z aplikacji, powiedzmy, niesystemowych.
6: O.
7: Ponoć są prowadzone jakieś prace w kliencie YouTube'a nad tym, żeby to coś wspierało. Do API, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ta inteligentna inwersja kolorów to działa całkiem sympatycznie, tylko niestety aplikacje zewnętrzne tego nie wspierają. Jak na razie. A sytuacja zachowuje się tak, że odwracane są kolory normalnie, przy czym jako w interfejsie, przy czym na zdjęciach nic nie jest odwracane, zostają tak jak były. Zdjęcia i no i filmy, nie? Są kolory normalnie, bez zmian. A cała reszta jest po prostu zamieniana barwą. I do tego jeszcze rozbudowano te funkcje związane z filtrami barwnymi. Dla osób, które mają tam problemy z kolorystyką. I teraz do macOS, bo ja chciałbym jeszcze się podzielić swoim spostrzeżeniem, co przynajmniej u mnie nie funkcjonuje poprawnie. Jakoś dziwnie się u mnie rozjeżdża głośność syntezy, jeżeli chodzi o voiceovera. Jak zmieniam z ustawień, tam sobie ręcznie wysteruję, a z tego podręcznego menu ze skrótu Command, Shift, klawisze voice, strzałki. I niby ustawiam na daną wartość, jest ok, a za chwilę znowu skacze na głośniej i tak jakoś dziwnie się zachowuje. To jest spostrzeżony przeze mnie bug. I co? No i opisy zdjęć faktycznie działają Face'a, przynajmniej mi działają. Się to wpina w voice-overze. I jeszcze jedna rzecz do iOS-a się chcę odnieść tutaj, bo w tym roku przy konferencji tegorocznej WWDC zaprezentowano tą platformę AirKit, nie? Do AR-u. I można po zrobieniu, jak komuś zrobimy zdjęcie, jakiejś osobie, mając to zdjęcie zaetykietowane sobie jakoś tam w ramach tych metadanych do zdjęć, z poziomu tam, czy to na iPhone'ie zrobimy tą etykietę, czy na Macu, przy zdjęciach, no to później, jeżeli aparat wykryje tą osobę przed nami, to korzystając z tej platformy Node.ru jest w stanie nam oznajmiać, kto jest przed tą kamerą.
6: No widzisz, no, czyli trzeba po prostu też osoba, właśnie, nie? Myślę, że nie wspomnieliśmy o AR-ze specjalnie, czy o VR w kontekście iOS-a, czy powiedzmy zmian na rynku technologii wspomagających, bo jeszcze nie widać tak bardzo rezultatów tych działań, ale myślę, że w tym rynku leży ogromny potencjał, żeby dla nas coś ciekawego też stworzyć.
7: Tu się da stworzyć dużo, bo naprawdę, no, bawiąc się samemu trochę, już się udało trochę z tego Rostuna wyciągnąć. I jeszcze jedna rzecz odnośnie macOS. W Safari zauważyłem, że jest problem na stronach, gdzie jest taki menu rozwijane przynajmniej w ostatniej wersji.
6: Mhm. Nie, co nie, ona
7: to
6: robi?
7: U mnie się zachowuje jakoś czy.
6: Aha, po prostu jest menu. To menu coś robi, czy po prostu jest
7: jak sobie... Jak masz takie rozwijane menu, to takie, co się graficznie rozwija, tak, to bardzo często... Nie wiem, czy to jest wina, że deweloper coś tam nie dopisał od backendu, czy coś... Nie wiem, gdzie jest problem, ale po prostu jak jest na stronie rozwijane menu, to jest problem po prostu. Nawet jeżeli jest dopis, nawet jeżeli na stronie gdzieś zauważą, że jest alternatywne menu, no to i tak jest problem często, przynajmniej u mnie.
5: No to pewnie rzeczywiście zależy od strony internetowej, bo ja na przykład u mnie na WordPressie na stronie jest tak, że też jest taki przycisk, który to menu zbija, rozwija i nie zauważyłem problemów, no ale to mówię, no to pewnie od CSS-a, gdzieś tam od arkusza to zależy od jak to tam... No mówię,
7: możliwe,
5: bo jest over
7: ale
5: na
7: jest
5: stronach to różnie. Mhm.
7: Ale rzadko występują problemy. No i zauważyłem przede wszystkim, że faktycznie działa, przynajmniej na razie działa ten mechanizm blokady tych auto odtwarzania wideo, nie?
6: Że no to też jest dość istotne, bo czasami nam zagra muzyczka na cały regulator i nie mamy możliwości jakkolwiek wydostania się z takiej strony, czy zrobienia na niej czegoś.
7: Dokładnie.
6: To prawda.
7: Dokładnie.
6: To jest też istotne.
7: Dokładnie.
6: Okej, Mateuszu.
7: Jeszcze jedna rzecz. Bo akurat chyba o tym nie mówiliście przy narratorze, się cofnę, pozwolę. Też miałem okazję bawić się urządzeniem pod tytułem, to był Surface Pro 5. I teraz mówimy o dotyku z narratorem. Jest duża poprawa, jeżeli chodzi o obsługę narrator i dotyk.
6: O!
7: Bo można by sobie obsłużyć go, da się na ekranie i do klawiaturze wpisywać teksty, jak się pojawia. Bez problemu. Doszło trochę gestów, w tym momencie nie pamiętam dokładnie co podchodziło, ale jest duży rozwój. No i generalnie rozwinął się w tej usłonie w kontekście tego dotyku, nie? Na plus.
6: No to dobrze słyszeć. To myślę, że na pewno wzbudzi to gdzieś tam rynek dla tych tabletów Surface. Nie znam zbyt wielu niewidomych użytkowników takich rozwiązań. No, kto wie, może się to z czasem przyjmie. Dzięki Mateuszu za telefon. Zostań z nami.
7: Dziękuję serdecznie.
5: Wracamy do rozmowy. Czy Apple, czyli co? Apple to chyba wszystko mniej więcej omówili. Aha, wiem. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo mówiłem o tym, że być może do systemu macOS potem już nie wrócimy, to chciałbym tylko wspomnieć o jak już o tym rozmawiamy, o dwóch aplikacja, które gdzieś tam się pojawiły, to znaczy o dwóch rozwiązaniach może tak, bo no na samego Maca, Mac, jak ktoś go używa, to lepiej lub to mniej lub bardziej, ale lubi ten system i lubi z voice-overem na Macu pracować, jak sądzę, ale pojawił się firma Icon Factory wydała klienta Twitterific, którego osoby niewidome bardzo lubią, bo jest lepszy od Twitter for na iOS-ie, bo jest lepszy od Twitter for iPhone, można powiedzieć, a Tweetbot na iOS-a i na Maca, którego tak jest powszechnie na świecie używany, nie jest za dobrze dostępny dla voice-overa. Po prostu wszystkiego nie czyta. I pojawił się ten Twitterific na Maca, kosztuje około 100 zł i choć jeszcze wiele pracy pewnie przed twórcami, to już teraz program, znaczy wiele pracy w tym sensie, że nie wszystkie funkcje jeszcze program wspiera, to aplikacja z VoiceOverem działa bardzo dobrze i nie jest to, ja uważam, że ona, ten jego interfejs i tak dalej, to tak mi się do końca nie podoba, jak miałbym być szczery, ale to już rzecz trochę gustu, trochę ergonomii, trochę przyzwyczajeń gdzieś tam, ale program jest na pewno dla intensywnie korzystających z Twittera jakoś tam wart uwagi, no bo w przeciwnym razie no to albo Twitter for Mac, albo Night On, który też od wielu lat, już chyba pięciu czy iluś nie jest rozwijany. To jest jedna rzecz. A druga sprawa to jest mechanizm OCR dodatkowy, bo pod Windowsem mówiliśmy o NVDA, o tym, że on korzysta z Windowsa. Na Macu coś podobnego też się pojawiło, aczkolwiek nie wiem, czy to korzysta z języka polskiego, czy to obsługuje język polski. Jest to podobno jakiś dodatek do Keyboard Maestro, prawda?
6: Tak, i to jest rozwijane przez tego samego człowieka z Korei, który zajmuje się jakimiś skryptami dostępnościowymi do Pro Toolsa, do tego stacji roboczej dla osób tworzących muzykę, operujących dźwiękiem. On stworzył tam jakiś zestaw dostępnościowy dla tego programu i on też stworzył taki dodatek OCR.
5: Coś więcej wiesz na ten temat? Coś możesz powiedzieć więcej?
6: No widziałem, słyszałem nagranie, jak to działa. Fakt w języku angielskim. Osoba, która to nagranie robiła, była z tego zadowolona. Jedyny problem polegał na tym, że nie wiem, czy została skompilowana wersja taka binarna tego programu, bo znajomy, który to nagrywał, to demo, zdaje się, że klonował w ogóle repozytorium z GitHuba i jakoś tam odpalał skrypty z kodu źródłowego, więc to jest też dla osób niewtajemniczonych troszeczkę skomplikowane.
5: Ale tak w praktyce jak to dzieje, że po prostu co, kursorem najeżdżasz na zdjęcie, jakiś skrót klawiszowy, tak w teorii?
6: Tak, chyba jakoś tak to działało. Fakt, że słuchałem tej demonstracji już jakieś pół roku temu i to chyba jakoś tak działało właśnie.
5: No i to właściwie chyba tyle, jeżeli chodzi o nie wiem, o Windowsa, o Maci, o Microsoft też, ale właściwie o Microsoft to będzie taki trochę łącznik, bo powiedzieliśmy o iOSie, zaraz powiemy o Androidzie, albo nie, może powiedzmy o Androidzie wpierw, a potem powiemy o Microsoftie i o pewnych usługach, które coraz częściej pojawiają się na oba systemy, bo to jest też dobry taki prognostyk, jeżeli chodzi o dostępność, o to, że rozwiązania w obu systemach, czyli w iOSie i w Androidzie działają tak samo, albo równie dobrze, albo no właśnie podobnie. O tym tak ogólnie mówiliśmy, znaczy nie ogólnie, dość szczegółowo mówiliśmy poprzednim razem, kiedy omawialiśmy zalety nowych Androidów, natomiast no Android, Google Android TalkBack też się rozwija, co prawda głównie na nowych urządzeniach, no ale jednak.
6: Tak, i nadal jest to taka troszeczkę gra w gonienia, w kotka i myszkę i gonienie króliczka, bo TalkBack dalej stara się dogonić iOS-a, wprowadzając funkcje, których tam do tej pory brakowało, a użytkownicy zgłaszali ich brak już od wielu lat. No i tak na przykład doczekaliśmy się rozpoznawania automatycznego języków i przełączania języków w locie. Przełączanie języków w locie jest nadal w wersji beta, od czasu ostatniej audycji nie wyszła jeszcze oficjalna wersja
5: TalkBacka. Na Macu też to zostało wprowadzone, zapomnieliśmy o tym w HiSierze, w VoiceOverze.
6: A widzisz, no to dobrze, że się przypomniało. więc mamy te języki. I to jest bardzo ważna rzecz, bo wiele osób o to postulowało, ja zresztą też gdzieś tam za tym tęskniłem. Nareszcie jest i super. Ponadto, rzecz, której siłą rzeczy nie ma na iOSie i chyba nie będzie, gesty czytnika linii papilarnych. Do czytnika linii papilarnych można przypisać różne gesty, to znaczy do gestów, które wykonuje się na czytniku, można przypisać różne akcje TalkBacka. I to wygląda tak, że po prostu przyciągniemy palcem w dół, czy w górę, czy stukniemy, coś się wydarzy. Na tej kanwie powstał też selektor ustawień, czyli jakby klon Apple'owskiego rotora, pokrętła. Czyli taki gest, który pozwala na przechodzenie między różnymi wartościami i ich zmienianie, na przykład prędkość, na przykład wyciszanie audio na rzecz mowy, czyli na przykład szczegółowość TalkBacka. Ponadto TalkBack potrafi teraz z prawdopodobnie kodu programu albo z nazw plików z obrazkami dedukować i podawać nam nazwy niezaetykietowanych kontrolek. Różnie to działa w różnych aplikacjach. Czasami jest to bardziej dokładne, czasami mniej, czasami nam pomaga, czasami wręcz przeszkadza. Ale w wielu aplikacjach okazuje się to być dość pomocne i można przynajmniej się zorientować, co konkretne przyciski robią. Do tego dochodzi też nowy sposób włączania TalkBacka. Od teraz nie musimy już kłaść w Androidzie Oreo dwóch palców na ekranie i aktywować go w ten sposób. Po prostu przytrzymujemy dwa klawisze głośności, czekamy na sygnał, ponownie przytrzymujemy dwa klawisze głośności i TalkBack powinien się już włączyć. Co jeszcze wprowadza nowy TalkBack? Nawigację wewnątrz aplikacji natywnych po elementach takich jak na stronach internetowych, czyli jeżeli aplikacja ma nagłówki, jeżeli aplikacja ma pola edycyjne i przyciski, możemy bez problemu po tych elementach nawigować także i w aplikacjach. To wszystko, co mi się w chwili obecnej przypomniało, aczkolwiek może być jeszcze więcej, czegoś, co po prostu mi mogło umknąć.
5: Obsługa też klawiatury, chyba o tym, nie wiem, nie mówiliśmy chyba o tym, gdzieś tam lepsza jeszcze. No i to tak postępuje może trochę za wolno, ale no działa jakoś. Ten Android też, jeżeli chodzi o dostępność się...
6: A no tak, przecież w tym roku dodano nowe dźwięki do TalkBacka, na które ludzie narzekali, że były złe.
5: Tak, coś było.
6: Więc dodano nowe dźwięki, dodano też tą szczegółowość, że można modyfikować szczegółowość tego, o czym TalkBack mówi, w jakiej kolejności, czy w ogóle powinien to oznajmiać, jeśli chodzi o nazwy kontrolek, typy kontrolek, informacje, że jesteśmy na liście, poza listą i tak dalej. Możemy tym wszystkim w jakimś stopniu, ograniczonym oczywiście, ale sterować. No i doszła opcja Selective Speak, czyli jeżeli ktoś jest osobą tracącą wzrok, jeszcze widzi, jeszcze tym wzrokiem się wspomaga, ale dłuższe fragmenty tekstu sprawiają problem, możemy już zażyczyć sobie coś takiego jak podobna funkcja, chyba Select and Speak się to nazywa w VoiceOverze, że możemy zaznaczyć obszar tekstu i zostanie nam odczytany mową syntetyczną. A ponadto BrailleBack też doczekał się nowej bety po dość długim czasie. Wprowadzono wpisywanie pisma skrótowego brajlowskiego, NVDA też to ma, póki co nie wpływa to nijak na język polski. I zawijanie słowa do nowej linii, plus poprawki błędów, więc BrailleBack też ruszył z miejsca.
5: Tak, i teraz możemy przejść do tych usług, do aplikacji zewnętrznych. Jeszcze,
1: to zanim przejdziecie, to kolejny telefon proponuję, żebyśmy odebrali.
6: Witamy na antenie.
8: Witam bardzo serdecznie. Tu Mojsza z tej strony.
6: Cześć Patryku, właśnie, bo się nie przedstawiłeś i nie byłem pewien, czy cię rozpoznałem dobrze.
8: Dobrze, przepraszam bardzo.
6: W porządku, mów. Co to?
8: Ja chciałem to nieco powiedzieć. Znaczy pierwsze w ogóle zapytać się a propos bety TalkBacka, bo ja mam tutaj akurat wersję beta również na pokładzie na Androidzie. No i się chciałem zapytać taką rzecz. Mam co prawda tam na tym Samsungu jest Android 6. Gdzie jest właściwie to czytanie tych etykiet? Znaczy ta próba, że TalkBack próbuje odczytywać etykiety, bo u mnie to nie działa. Gdzie ja przejrzałem już ustawienia tego nowego TalkBacka i ja nigdzie w ustawieniach nie znalazłem, gdzie to można włączyć. I bez audeksa po prostu to nie działa. Czyta po prostu przycisk tam bez etykiety, albo po prostu samo przycisk i w zasadzie ja nie wiem, gdzie to, skąd on te etykiety, czy to się włącza, czy co się z tym robi. Czy wiadomo, czy coś, Pawle, na ten temat w ogóle, co z tą funkcją?
6: Tak, musisz wejść do ustawień szczegółowości. Jak dasz szczegółowość własna, czy tam niestandardowa, tam masz różne rzeczy do pozaznaczania, które on powinien czytać. I tam też są te opisy.
8: To rzeczywiście jest coś takiego. No to w sumie do głowy by nie przyszło. Ale też zauważyłem bardzo jedną pozytywną rzecz. Polepszone czytanie powiadomień przez TalkBacka, no, bo to miał problem z niektórymi aplikacjami, na przykład to było też w aplikacjach, nie wiem, Outlook, Gazeta.pl, Clow, że na przykład niby pojawiało się powiadomienie, ale ono jakoś, nie wiem, jak było tak dziwnie traktowane przez TalkBacka, że po prostu ono się pojawiło, TalkBack go nie czytał. Czy na przykład powiadomienie dotyczące na przykład hotspota, że na przykład ile urządzeń się podłączyło, albo że udostępnianie internetu jest aktywne. Teraz TalkBack to zaczyna czytać. No, są momenty, gdzie gada trochę więcej, ale jednak odczytuję te powiadomienia lepiej, co to uważam bardzo, bardzo jest takie fajne. I też poprawiła się troszeczkę nawigacja po stronach internetowych, także tutaj na pewno pozytywnie. Aczkolwiek iOS to nie jest, to będę powtarzać aż do znudzenia. Natomiast jeszcze tak co do podsumowania roku samego, jeżeli chodzi o aplikacje, no to nie testowałem Sync, a myślę, że o tym zaraz powiecie.
6: Tak, ale my do czego jeszcze dotrzemy, Patryku, więc nie ma zbytnio co wybiegać w przyszłość i prorokować. My tu mamy to wszystko w planie.
8: Dlatego
6: więc...
8: jeszcze powiem o aplikacji mobilnej, bo tutaj aplikacja, która pozwala na

0: też myślę, że to się nadaje. To jest program, który jest zarówno symulatorem lotu, ale i mówiącym atlasem geograficznym. W tym roku doczekał się, bo jest to słowacki symulator i muszę powiedzieć, że w tym roku doczekał się angielskiego tłumaczenia. Więc osoby, które jakoś nie, którym słowackim nie za pan brat, które jednak wolą angielski, mogą sobie w ten symulator polatać sobie po angielsku. No i również doczekamy się nowej wersji tego symulatora, który pozwoli nam na dużo więcej. Będzie zawierał system katastrof lotniczych, będzie możliwość bardziej realistycznego latania, czyli kołowanie na pas. I wiele, mnóstwo innych rzeczy, będą bilety dla pasażerów, będzie można kupować, ustalać ceny biletów, takie lądowania na hangarze. Także dla osób, które się tym interesują, to myślę, że to też jest taki fajny news.
1: Zdaje się, że Eurofly w ogóle ostatnio wydał się w wersji 2.0 beta, gdzie
0: tak,
1: usprawniono
0: troszkę
1: fizykę lotu i ogólnie dodano takie elementy bardziej realistyczne. Na przykład widzimy w czasie rzeczywistym innych graczy, którzy gdzieś tam lecą. Możemy się spotkać w powietrzu.
0: I mamy dostęp do poczatować.
1: Tak, i mamy też dostęp do prawdziwej mapy pogodowej w czasie rzeczywistym, która podaje nam warunki rzeczywiste.
0: Mało tego, mało że mapa pogodowa. I tu jest fajna rzecz. Gra może korzystać z OpenStreetMap. I to jest fajne.
1: No. To też sporo jakby uatrakcyjnia rozgrywkę z pewnością. No to trzymamy kciuki za Stefana i miejmy nadzieję, że następne wersje wprowadzą wiele nowych ulepszeń.
0: No i myślę, że też jeszcze tu chciałem powiedzieć jako beta tester, ponieważ uczestniczyłem w beta testach, z czego jestem bardzo dumny, aplikacji Lodestone na system iOS, kiedy jeszcze z iPhone'a korzystałem, aczkolwiek do iOS'a wrócę. I do Lodestone'a na pewno też. Lodestone na iOS-a się w tym roku również pojawił, z czego się bardzo cieszę, bo ja niestety nie miałem okazji, nie miałem tej przyjemności korzystania z telefonów na Symbiana, gdzie Lodestone, że tak powiem, królował. Natomiast z tego, co słyszałem z podcastów, to jak najbardziej część fajnych smaczków została zachowana w postaci dźwięków, chociażby, które pochodzą z oryginalnego Lodestone'a. No i jak prawie...
1: No myślę, że my jeszcze o aplikacjach też pomówimy, Patryku, więc to jest jakby dalej przewidziane w naszej części programu.
0: Okej, to w takim razie...
1: Więc jeżeli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie albo sugestie odnośnie tego, co już powiedzieliśmy, to
0: ja
1: chętnie,
0: chciałem
1: ale...
0: o Facebooku powiedzieć. O Facebooku. O Facebooku, bo no mówiłeś tutaj było mówione, że ta dostępność to opisywanie zdjęć na Facebooku, co mnie bardzo martwi. Ja już to poruszałem. Nie bardzo to chcę, ja nie wiem, może Pawle, tobie to działa, u mnie nie bardzo to chce działać na Androidzie.
1: To nie działa na Androidzie, niestety to nie działa na Androidzie w języku polskim, z tego co mi wiadomo, nie wiem jak jest w angielskim, gdzieś czytałem, że już po angielsku
0: to znaczy,
1: działa,
0: ja to powiem tylko, ja powiem o sytuacji, w której to działa, bo jest sytuacja, w której działa to opisywanie obrazów. Jeżeli na przykład polubimy jakiś post na Facebooku, pojawia się nam wtedy taka jakby podstrona, więcej z powiązanych stron, czy jakoś tak, czy więcej z powiązanych obrazów. I w tym momencie on mówi, obraz może zawierać tam...
1: A rozumiem, no to jest jakiś błąd, ale
0: natomiast
1: to niestety
0: tak normalnie...
1: jest kwestia Facebooka, który nie za bardzo dba ostatnio o dostępność swoich aplikacji, zwłaszcza na Androidzie.
2: No, tak, o czym ostatnio też gdzieś tam chyba nawet mówiliśmy o tym przy okazji Androida dosyć dłużej nawet, o ile pamiętam.
1: Tak. Dobrze, Patryku, dziękujemy ci za telefon.
0: W takim razie dziękuję również.
1: Zostań z nami. Tak jeszcze a propos Facebooka, tu mi Patryk w sumie nie przypomniał bezpośrednio, ale naprowadził mnie na dobry trop. Facebook na swojej stronie głównej, nie mobilnej, tylko tej głównej, wprowadził w tym roku taki pomocnik nawigacji, w który się wchodzi jak w aplikację taką webową i za pomocą strzałek można się przemieszczać między różnymi paskami menu i docierać do różnych elementów. Po naciśnięciu Entera jesteśmy przenoszeni do odpowiedniego obszaru i kurczę, jestem osobiście ciekaw, czy takie rozwiązanie właśnie się przyjmie jako norma dostępnościowa w jakichś tam, powiedzmy, standardach WCAG w przypadku takich gigantycznych stron, po których nawet nagłówki, przemieszczanie się nagłówkami jest po prostu zbyt uciążliwe, bo tych nagłówków musiało być strasznie dużo.
2: No ja próbowałem, nie wiem, może nie umiem.

0: nie potrafiłem z tego jakoś skorzystać tak w sposób taki, jak powinienem. Jakoś nie chciało mi to specjalnie działać. Ale to może na Macu, nie wiem.
1: Coś nie, u mnie na NVIDIA i Firefoxie działało bezbłędnie. Mhm.
0: I co, że wchodzisz w takie menu, tak? I co jak
1: taką aplikację.
0: A jak to się wchodzi w to?
1: Mówi aplikacja, naciska się Enter i wtedy jesteś jakby tak, jakbyś nawigował wewnątrz jakiejś aplikacji takiej no webowej, nie wiem, czy kiedyś korzystałeś na przykład z google'owych rzeczy. I tam rzeczywiście chyba lewo, prawo z tego co pamiętam, to jest przemieszczanie się po różnych jakby paskach, typu tam strona główna.
0: Strona główna, powiadomienia, grupy, coś
1: takiego. A rozwijając w dół wybieramy konkretne obszary już tam, wiadomości, profil, coś tam. I po naciśnięciu Entera jesteśmy przenoszeni do odpowiedniego nagłówka, czy tam punktu orientacyjnego.
0: Mhm. I potem jak chcemy znowu do tej nawigacji wrócić, to jakimś klawiszem, czy...
1: Z tego, on jest zawsze na szczycie strony ten pomocnik. Mhm. Plus prawdopodobnie można do niego dotrzeć jakimkolwiek skrótem klawiszowym. Teraz NVDA też potrafi skrótami klawiszowymi chyba do właśnie obszarów, czyli K chyba, Shift K. Też się przemieszcza po aplikacjach, po elementach aplikacji.
0: No to rzeczywiście, muszę to sprawdzić, jak to działa. Ale wróćmy jeszcze do tych usług, bo porobiło się tak dobrze, że sporo dużych, ale też mniejszych firm, może nie równolegle, ale w dosyć krótkich odstępach czasu zaczyna wydawać swoje aplikacje, swoje systemy, takie przenosić systemy, nie jako systemy operacyjne, swoje rozwiązania na obie platformy, czyli i na iOS-a, i na Androida. I tak na przykład już od jakiegoś czasu tak postępuje Microsoft, który ostatnio, nawiasem mówiąc, zaliczył pewną wpadkę, bo się okazało, że Skype na Maca nie jest po aktualizacji dostępny. Są z nim, z VoiceOverem, poważne problemy. Właściwie nie da się go używać. To jest aż niewiarygodne, że takie coś się stało. Natomiast Microsoft to wydał chyba z 2-3 lata temu Outlooka, który cały czas jest udoskonalany i działa pod Androidem, działa pod iOS-em, ale również w tym roku wyszła aplikacja wpierw na iOS, nie, inaczej, wyszła aplikacja, która działa na razie tylko na iOS, no ale chyba gdzieś zaczyna się myśleć albo trwają prace nad przepisaniem tak samo działającej aplikacji na Android.
1: Tak, mówisz, jak rozumiem, o Seeing AI?
0: Tak.
1: I jak najbardziej jest to aplikacja z garażu Microsoftu. Microsoft ma taką swoją inicjatywę, ten Microsoft Garage, gdzie po prostu deweloperzy niezależni, którzy pracują dla Microsoftu, jakby pracują w jakimś konkretnym dziale zajmującym się tam, nie wiem, Office'em, Outlookiem, Edge'em, oni dla przyjemności w czasie wolnym, czy tam powiedzmy jakoś tak jako dodatkowo do swojej pracy, bawią się różnymi technologiami i budują różne takie dodatkowe aplikacje, które potem są wydawane pod szyldem Microsoftu. Natomiast no, nadal koordynują działania nad nimi ci deweloperzy, którzy z reguły zajmują się czymś innym w swojej pracy. Jedną z takich aplikacji jest właśnie Seeing AI, gdzie grupa programistów postanowiła pobawić się tym, jak daleko możemy pójść ze sztuczną inteligencją. I możemy dość daleko, bo aplikacja oferuje kilka tak zwanych kanałów, czyli trybów rozpoznawania. Na początku był to short text, czyli po prostu rozpoznajemy tekst, odczytujemy, nic więcej z nim nie robimy. I rewolucja tego kanału polega na tym, że tekst jest odczytywany w czasie rzeczywistym, czyli kręcimy telefonem z aparatem dookoła nas i wszystko, co aparat widzi, odczytuje. I to już rzeczywiście okazało się dość przydatne. Zastosowań tego jest multum, bo na przykład ludzie byli w stanie odczytywać ekrany urządzeń, jakichś, nie tylko komputera, powiedzmy, jak się zawiesił, ale radioodbiorników, jakichś keyboardów, instrumentów muzycznych, czytali napisy z ekranu telewizora, jak się przewijały w filmie. Nawet ostatnio Kazek Parzych, nasz redakcyjny kolega, się pochwalił, że udało mu się odczytywać numery autobusów nadjeżdżających w ten sposób. Więc to moim zdaniem jest dość duża rewolucja. Potem jest tryb rozpoznawania tekstu w formie dokumentu, czyli taki jakby klon KNFB Readera, tylko że za darmo, bo aplikacja Seeing AI jest darmowa. Czyli robimy zdjęcie dokumentu, a on pozwala nam go wyeksportować, rozpoznaje nam go OCR-em i zachowuje, o ile pamiętam, także formatowanie tego dokumentu, tak jak ono było oryginalne, o ile rozpoznał. jest też opisywanie scen, czyli wrzucamy zdjęcia albo sami je robimy i otrzymujemy właśnie taki opis, o jakim mówiliśmy w przypadku narratora, że wydaje mi się, że na zdjęciu jest mężczyzna, nawet stara się określić wiek, jakieś tło, powiedzmy scena, co tam jeszcze może się znajdować, jakie przedmioty i rozpoznawanie kodów kreskowych, które jest też bardzo przydatne. Kierujemy aparat w stronę produktu, słyszymy dźwięki, na początek wolne, potem coraz szybsze. Im szybsze, tym bliżej znajdujemy się naszego kodu kreskowego, aż w końcu aplikacja sama robi zdjęcie i podaje nam nazwę produktu, który właśnie zeskanowała. Do tego doszło ostatnio rozpoznawanie tekstu pisanego odręcznie, rozpoznawanie kolorów, rozpoznawanie walut, niestety pieniędzy, niestety chwilowo nie są to złote polskie, ale mają być.
0: No bo w ogóle powiedzmy, że aplikacja do niedawna nie było jej w polskim
1: iTunes. Do zeszłego tygodnia.
0: I ona na polskie warunki działa tak, że no jest po angielsku, co komuś może nie odpowiadać, nie obsługuje polskich liter w tym OCR-ze i właściwie nie rozpoznaje polskich złotych. No generalnie ma interfejs angielski, więc kolory, wszystko, te opisy nam też po angielsku będzie mówić, tak? Zdjęć tak, i tak dalej. Tak. No to jest to jakaś bariera dla części ludzi być może, bo nie tylko menu, tylko jednak no, ten interfejs to nie jest tylko nauczenie się menu, tylko jakieś tam komunikaty, no może nie jak Siri, ale gdzieś tam no, trochę rozszerzone komunikaty. Ale no, dla wielu osób to nie jest jakiś też problem.
1: No owszem, zwłaszcza, że mamy wokół siebie wiele angielskich rzeczy, czy podpisanych po angielsku, czy w jakiś inny sposób związanych z tym językiem, więc na już możemy sprawdzić, jak to mniej więcej działa, czy ta jakość
0: autobusów. A jest szansa, że ona będzie po polsku nie tylko jako interfejs, ale w ogóle to rozpoznawanie,
1: są prowadzone nad tym prace. Cały czas osoba odpowiedzialna za projekt pisze wszystko po kroczku, jeden krok naraz.
0: Więc ale widać, Microsoft z tymi krokami, co by nie mówić, no i w narratorze, i w Outlooku, jeżeli chodzi o dostępność, Microsoft dużo dobrego robi i oni, może to czasami długo trwa, ale oni o tej dostępności raczej pamiętają i o lokalizacjach na różne języki, no prawda, Cortany dalej nie mamy, ale to gdzieś tam temat osobny jeszcze, ale no Microsoft, jeżeli tak mówi, to raczej takie kroki rzeczywiście mają miejsce.
2: Ja myślę, mamy kolejny telefon.
1: Witamy.
3: Witam, Mateusz ponownie. To macie CI, chciałbym wtrącić się trochę. Właśnie na temat to wychwytywania numeru autobusu, jak najbardziej da się. I tutaj iPhone z teleobiektywem, czyli 7 Plus, 8 Plus lub X się przydaje bardzo, gdyż CI potrafi skorzystać z tego drugiego obiektywu, w którym mamy ten zoom optyczny. W przypadku X to jest 4 razy. I po prostu potrafi nam wychwycić numer, nie? Co nadjeżdża.
1: No to fantastycznie.
3: Ja to akurat. To jest dobra. Ja to akurat wytestowałem raz na auto.
1: Aha. Halo?
0: Halo? O, coś chyba.
1: Może jeszcze Mateusz do nas wróci. Na pewno wiem, że są plany, aby powstała wersja na Androida. Już mocno naciskamy na twórców Seeing AI. I obietnica jest, że na pewno powstanie, jest w planach i dostaniemy informacje, gdy tylko ukaże się wczesna alfa. Są też plany i nawet istnieje już ponoć prototyp okularów, które mają zintegrowane Seeing AI.
0: Ale to Microsoftu okularów, tak?
1: Tak. Mhm. Więc myślę, że to będzie duża konkurencja, to też może powiemy, chociaż to nic nowego, dla Orkama. Będzie, myślę, sporo taniej i będzie dużo więcej funkcjonalnie.
0: Kto wie, może na Sisanie w tym roku, w marcu się pojawią.
2: Udało nam się tym razem z Mateuszem połączyć.
3: Halo?
1: Słychać? Tak, jesteś z nami. Słychać? Mów.
3: Bo właśnie mówiłem, że jeżeli chodzi o czas responsywności na iPhone 10, całej aplikacji, cały kształt, jeżeli chodzi o jakość działania, rozpoznawania, działa bardzo szybko aplikacja. I powiem szczerze, jeżeli chodzi o samo rozpoznawanie scenerii czy tamtych tylko przedmiotów, jest na bardzo wysokim poziomie. I mam wrażenie, że rozpoznaje lepiej niż TapTapsy, jeżeli chodzi o przedmioty całej scenerii.
1: No właśnie z tego, co słyszałem z różnych zdjęć, które znajomi pokazywali, to takie nie były jakieś...
3: Ja mówię z własnych doświadczeń na IT-ie, nie?
1: Remontujne te opisy. No coś tam mówiły, jakiś kontekst był.
2: No niestety.
0: Chyba problemy techniczne.
2: Tak, mamy problemy techniczne i problem ze zrozumiałością Pawła. Może zaraz nam się to uda jakoś opanować, miejmy taką nadzieję.
1: Jest taka możliwość.
0: Jest taka możliwość, że uda opanować, albo i nie uda.
1: O, halo, chyba wskoczyło na stare tory.
2: Jest tak. Okej. Okay.
1: To u mnie połączenie, jeżeli ktoś do mnie dzwoni na telefon i ja używam go jako routera, to jest taki problem.
0: Aha. To niestety musisz powtórzyć w skrócie wypowiedź całą, bo tylko zrozumieliśmy, że z tymi zdjęciami i właśnie...
1: Tak, nie było moim zdaniem żadnej rewolucji. Apple w iOS 10 robił na mnie większe wrażenie. W sensie tam jest jakiś kontekst, tam są jakieś informacje, ale nie wiem, czy byłbym w stanie oglądać w ten sposób zdjęcia i w pełni cieszyć się tym, co tam, co się o nich dowiaduje. Pewnie to wymaga jeszcze dopracowania, ale nawet osoby testujące wczesne wersje Seeing AI stwierdziły, że to jest raczej kanał eksperymentalny póki co.
3: Czyli tak, ja mówię jako aktualne testy, nie? Które potestuję na co dzień sobie, się nią bawię. Mhm. I naprawdę rezultaty są... Ja na, powiedzmy, taką pierwszą wersję, która weszła do App Store, ogólnie no to jest bardzo przyzwoicie. Ma ta aplikacja przyszłość, jest co rozwijać. No i byle spolszczona, to wtedy będzie więcej można z nią zrobić też, nie?
1: Pewnie. Jedyną, myślę, i taką główną wadą, nie wiadomo, czy da się coś z tym zrobić, jest duże zużycie energii. On jednak lubi sobie zjeść baterię, z tego co czytałem.
3: No trochę je, chociaż powiem szczerze, ja jak tak rozmawiałem z innymi osobami, które się tym bawiły, to na 10-kach ono nie jest aż tak dużo względem jakiegoś na przykład iPhone'a 7. Jest różnica, jeżeli chodzi o prąd.
1: No i co mi się bardzo podoba,
3: to zależy.
1: Co mi się bardzo podoba, to jest postawa oddziału dostępności Microsoftu względem użytkowników, którzy pytali o to, kiedy Seeing AI będzie w ich kraju. Bo każdy z nich, który pytał, będzie w, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Polsce, gdzie tylko się ukazał, każdy z nich dostał indywidualnie na Twitterze wzmiankę, odpowiedź od Microsoftu. Cześć, wyszedł Seeing AI w twoim kraju, ściągnij.
3: Rozumiem.
1: Więc tutaj wielkie brawa dla Microsoftu, dla osób, które zajmują się ich social media. Dzięki, Mateuszu.
0: Czyli na razie ta aplikacja Seeing AI, no to ona głównie co? Rozpoznawanie kodów, rozpoznawanie no gdzieś tam kolorów, co jeszcze? Aha, no i tych krótkich informacji, takich krótkich tekstów, czy w ogóle tego, co się dzieje, tak jeżeli chodzi o interakcję człowieka z urządzeniem jakimś, jeżeli potrzebujemy.
1: Tak.
0: No to jest dużo. No myślę, że aplikacja będzie dalej się rozwijała. Też zapomnieliśmy, ale też tak tylko szybciutko, że w iOS-ie 11 też rozpoznawanie kodów QR zostało wprowadzone i to ponoć działa dobrze.
1: A w jaki sposób się to wywołuje?
0: To chyba po prostu przy okazji robienia zdjęć, ale nie wiem. Powiem szczerze, nie używałem tego. Nie wiem.
1: A widzisz, no to coś czytałem, ale mi też umknęło.
0: Czyli natomiast no nie tylko Seeing AI, bo też dosyć dobrze i zarówno na jeden system, jak i drugi, i nawet w Androidzie pewne rzeczy chyba lepiej działają, zostały uaktualnione o kilka nowych, ulepszonych, przepisanych funkcji aplikacje Seeing Assistant. Mam firmy Transition Technologies, mam na myśli Seeing Assistant Move, który obsługuje teraz lepiej bazy OSM, punktów OSM, i Seeing Assistant Home, w którym wszystkie moduły poza testerem kolorów, czyli kody kreskowe, kody QR, co on tam jeszcze ma?
1: Źródło światła.
0: Lupa, źródło światła zostały mocno przepisane i szczególnie te kody, lepsza współpraca z kątem Dropbox na kilku urządzeniach, to dużo, no jednak, bo tam różnie się mówiło o rozwoju, ale te aplikacje kilka takich mocniejszych wersji w tym roku miały.
1: Myślę, że tak. Zwłaszcza na Androidzie Seeing Assistant Move zaliczył taki duży postęp, bo nie dość, że jest cały czas ulepszana nawigacja zakręt po zakręcie i się eksperymentuje z różnymi tam rzeczami, to zdaje się, że wyszła też opcja, mam nadzieję, że to nie jest wersja beta, tylko już stabilnej, opisu skrzyżowań. Czyli jeżeli mamy skrzyżowanie, to dowiemy się, która ulica skręca w prawo, która w lewo, która na wprost.
0: Tak, bo to nawet się mówiło, że pewne rzeczy w Androidzie są szybciej teraz niż w iOSie gdzieś tam jakoś tak.
1: Tak, to prawda. Tak, to prawda.
0: Mhm. No także dobrze, że te aplikacje... I tam jeszcze ta Seeing Assistant Alarm GPS, taka uproszczona aplikacja, która nam mówi, no tam gdzie jesteśmy i można alarm ustawić, też doczekała się nowej jakiejś takiej wersji. Także to działa, działa dobrze. Jeżeli jesteśmy przy tych głównych firmach, ja gdzieś tam teraz mało jeżdżę, ale podobno to nie jest kwestia stricte dostępności, ale Apple Maps i Google Maps. No Apple Maps gdzieś tam obsługuje nawigację. Nie wiem, czy to dla nas jest na ile korzystne, powiem szczerze. Nawigację w budynkach, gdzieś tam w lotniskach. Apple, z kolei Google Maps coraz więcej chyba obsługuje informacji o przystankach w różnych miastach, co gdzieś tam o tyle jest ważne, że no, osoby niewidome nie mają teraz dobrze działającej aplikacji pod iOS-em, ułatwiającej planowanie podróży, w sensie w miastach, sprawdzanie rozkładów jazdy. Chociaż to się też trochę zmienia, bo mam wrażenie, że to jak dojadę, ono też może, no to nie jest szczyt dostępności, mówiąc delikatnie, ale tam mimo wszystko trochę się na lepsze chyba zmienia. W tym jak dojadę.
1: Nie bawiłem się jak dojadę. Ja osobiście jestem zadowolony na Androidzie z mobilem PK i tego się trzymam. A tam, gdzie jest to możliwe, po prostu stosuję Move It. I mam nadzieję, że w 2018 więcej miast uda się dołączyć do Move It.
0: A Move It to jest, przepraszam, co to jest, jakieś uniwersalne, co to jest?
1: Tak, taka międzynarodowa aplikacja, my robiliśmy o niej podcast pod koniec zeszłego roku.
0: I to jest na
1: która
0: oba
1: jest
0: systemy?
1: Na oba systemy i jest dostępna. Aha. I pozwala, jest bardzo uproszczona. To nie jest powiedzmy mobile MPK, gdzie mogę w łatwy sposób przegrzebać powiedzmy trasę całej linii, jeżeli interesuje się siatką transportu, ale jak chcę wyznaczyć trasę od punktu A do B i zobaczyć, jak mogę tam trafić na różne sposoby, bez problemu. Przypominanie o przystankach, bez problemu. Nawet jakiś podgląd, najbliższe autobusy z przystanku, bez problemu. Nawet dostaję powiadomienia push, kiedy ze strony przewoźnika pojawi się jakiś komunikat o zmianach. Czy dla mojej ulubionej linii, czy dla ulubionego przystanku, czy dla całego regionu w ogóle.
0: Ale to trasy można sprawdzać innych takich tramwajów? Nie, nie można, tylko tak jakby po lokalizacji, co jest wokół nas, tak?
1: Nie, że nie, sobie... mogę wyznaczyć sobie trasę skądkolwiek do kądkolwiek, jakby punkt startowy.
0: A wejść w miasto i po kolei tramwaje czytać, autobusy?
1: Da się, aczkolwiek jest to troszkę utrudnione, bo jest jeden wielki miszmasz, powiedzmy, wymieszanych linii według ich numerów, więc mamy razem tramwaje, autobusy, metro, jeszcze powiedzmy...
0: Aha, tak. Jakoś tak wewnętrznie, nie jest tak, że tramwaje...
1: Tak, na przykład, autobusy. Jeżeli jest to... byłby to Górny Śląsk na przykładu, nie ma Górnego Śląska, ale tak zakładam, to byłyby wymieszane wszystkie miasta i wszystkie linie, rozumiem. I wszystkie kierunki i byłoby to mało komfortowe, ale też się
0: da. Polskich miast co jest w ogóle?
1: Wrocław,
0: co?
1: Warszawa, Trójmiasto, Łódź, Lublin chyba. Zdaje się, że Kętrzyn, Włodzisław Śląski ktoś dodał, Zakopane. Trochę tego jest. Nie ma Krakowa, nie ma całego KZK GOP-u na przykład. Mhm. Poznań też może nie być.
0: Rozumiem. Jak tak na marginesie sobie pomyślałem, jak bo tak gdzieś tam Mateusz mówi o tym iPhone'ie 10, że kiedyś by trzeba, bo coraz więcej chyba funkcji, no też pytanie, na ile na przykład te funkcje rozpoznawania, zdjęcia i tak dalej, w ilu sytuacjach rzeczywiście nam, w sensie osobom korzystającym, pomaga ten podwójny obiektyw, na przykład taki właśnie iPhone Plus i iPhone 10. To też temat taki gdzieś tam na kolejny podcast, pewnie z jakąś osobą, która widzi właśnie to gdzieś tam pewnie można by kiedyś o tym porozmawiać, bo być może tutaj powoli będą te różnice się jakoś tam coraz bardziej zarysowywać, tym bardziej, że jednak ten potencjał fotograficzny, szeroko rozumiany, nie tylko jako robienie zdjęć, ale robienie zdjęć do tych naszych celów rozpoznawania szeroko rozumianego, no będzie zyskiwać na znaczeniu gdzieś tam. Więc to taka dygresja. Z takich aplikacji, które się pojawiły i tu, w sensie i na Androida, i na iOS, coś co jeszcze? Be My Eyes na Androida, prawda?
1: Be My Eyes pojawił się na Androida, to tak.
0: Ale on jest w Polsce jakoś bardzo popularny, czy to też wymaga języka angielskiego? Jak to...
1: Nie, myślę, że nie ma problemu z wolontariuszami. Jest ich dość sporo i nawet zdaje się, ktoś mi opowiadał historię, że potrzebował pomocy późno w nocy i trafił na wolontariuszkę Polkę mieszkającą w Chicago. I rzeczywiście uzyskała ta osoba pomoc nawet o tak późnej porze.
0: Mm. Jeszcze jakieś aplikacje takie...
1: Dolphin Easy Reader.
0: Dolphin Easy Reader, o właśnie. Dolphin Easy Reader to z kolei taka typowo specjalistyczna aplikacja w sensie firmy, no Dolphin, firmy znanej, o której słyszymy coraz mniej, no bo ona gdzieś tam też takie usługi, no działa mocno w Wielkiej Brytanii. Owszem, jakąś tą supernową rozwija. No ale w tym roku się firma przypomniała, rzeczywiście wydając aplikację najpierw na iOS, potem na system Android. Dolphin Easy Reader, w skrócie Easy Reader, czytnik online, książek elektronicznych, elektronicznych w formacie, w standardzie DAISY, w innych wewnętrznych, jakichś bibliotecznych formatach specjalistycznych dla osób niewidomych oraz czytnik prasy, również takiej no, nie tyle szyfrowanej, ile dostarczanej w specjalny sposób przez instytucje typu biblioteki specjalistyczne. W Polsce takiej nie ma, no, ale na szczęście od razu, od pierwszej wersji jeszcze, która nie była po polsku, mogliśmy korzystać z biblioteki, dawnej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, obecnie działu zbiorów dla niewidomych Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. I to jest bardzo, no bardzo dobre, bo jednak sporo osób niewidomych ma konto w tej bibliotece. Swego rodzaju przełomową funkcją w ogóle, która się w urządzeniach pojawiła jako pierwsza w Plextalku czy na Nokenshi, było to DAISY Online. To DAISY Online jakoś się przyjęło do tego stopnia, że Plextalk, z jednej strony, że te Plextalki drogie, co w życiu nie myślałem, że będą sprzedawane, w ogóle Plextalki miały być niesprzedawane, potem były sprzedawane, potem te Plextalki właśnie Line, Plextalki Linio są sprzedawane cały czas przez Altix, który jak mocno marketingowo w to jakoś tam pewnie zainwestował. I biblioteka, serwis wypożyczeń, Plextalk szybko z tym serwisem wypożyczeń działał. Nie tylko Plextalk zresztą, bo to jest dość, to jest otwarty protokół, nie pamiętam jak on się nazywa, ale dzięki temu protokołowi i BrailleSense, i teraz Orion ECE, i właśnie Plextalk może książki DAISY przez internet obsługiwać, Victor Reader Stream w ograniczony sposób, mogą książki DAISY przez internet obsługiwać. Potem się pojawił w bibliotece odtwarzać DAISY taki online'owy z poziomu przeglądarki, czyli kolejny sposób na DAISY online. No i teraz ta aplikacja na iPhone'a, która taka wydawałoby się, że no, o to ludzie pytali, bo przecież te wszystkie urządzenia specjalistyczne, te odtwarzacze audio, odtwarzacze DAISY dla niewidomych, one są drogie, kosztują od 1200-1400 zł do 2500. A tutaj nagle pojawia się aplikacja za, nie wiem, ona jest darmowa, tak, darmowa, ona jest,
1: tak,
0: się rozpędziłem, ona jest darmowa przecież, aplikacja, która tak naprawdę jest takim trochę poszerzeniem w pewnym sensie podcastów i Voice Drip Readera. Podcastów w tym sensie, że chociaż podcasty oczywiście to jako medium działają inaczej, no ale są to materiały audio generalnie odtwarzane przez internet. Voice Drip Reader, wiadomo, odtwarzacz formatów wszelakiego rodzaju, ale również możemy tam wrzucić spakowane pliki MP3, również książki DAISY, które lepiej lub gorzej, ale ten Voice Drip raczej mniej więcej dobrze odtwarza. No i teraz dochodzi nam aplikacja, w której możemy wyszukać książkę, pobrać. W pierwszej oczywiście musimy zalogować do naszej biblioteki. Potem książkę możemy wyszukać, pobrać na dysk iPhone'a, a czy do pamięci iPhone'a, mówiąc tak bardziej po iPhone'owemu, albo po prostu online streamować, odtwarzać przez internet, dodać jakieś tam zakładki. Uważam, że w Voice Dreamie te zakładki są lepiej rozwiązane. Co ważne, aplikacja, mnie jakoś nie porwał jej interfejs, co nie znaczy, że on jest niedostępny. Ona jest mocno pomyślana też pod kątem osób słabowidzących. Jeżeli jest dobrze zrobione to DAISY, to możemy sobie czytać, kontrolować, gdzieś tam słuchać i czytać, powiększyć tekst, jakoś tam uwypuklić te zakładki, coś tam oznaczyć. Także na pewno ona jest też dla jakichś osób z dysleksją pomyślana i nie tylko dla niewidomych i słabowidzących. I to jest ważna. To jest ważna rzecz dla osób czytających. czytających książki audio, ale pewnie nie tylko audio. Bardzo się cieszę, że ten program się pojawił, choć powiem szczerze, nie korzystam z niego tak, jakbym chciał. Jakoś jak przychodzi co do czego, to książkę ściągam z biblioteki i ją wrzucam do VoiceDreama. Niestety albo stety, bo chyba tak mi po prostu prościej. Ale cieszę się, że takie rozwiązanie jest i na pewno to jest kolejny, tak jak broniłem, pewnie dalej jakoś tam bronię tych specjalistycznych odtwarzaczy, no ale bez przesady, specjalistyczne odtwarzacze prawie w ogóle nie idą do przodu i nie będą raczej szły do przodu. Aplikacje mamy za darmo, dostęp do książek mamy w cenie kolejnego smartfona, czyli kolejna rzecz się stała zdobywalna dla nas, osiągalna w cenie, nie wiem, urządzenia z Androidem albo iPhone'a, iPada po prostu. I to jest bardzo super, też dobrze, że ta aplikacja działa z naszą polską jedyną biblioteką, która udostępnia takie zbiory.
1: No to myślę, że następny krok to jest e-kiosk. Może uda się e-kiosk.
0: Znaczy właśnie, e-kiosk. Ja tak sobie o tym myślałem, że to by nie było, z jednej strony to by nie było takie głupie, a z drugiej strony no ten e-kiosk musiałby, no gdzieś tam to jest stowarzyszenie działające na projektach, czyli musieliby, jak znam życie, zdobyć pieniądze na adaptację tych materiałów. I tak myślę sobie, czy jest taka potrzeba, czy po prostu nie lepiej, no bo to wtedy byłoby być może jakieś tam zamknięcie tego w tym formacie specjalnym. Czy nie lepiej jest bazować na takim zaufaniu, że osoba niewidoma, która korzysta z e-kiosku, tej prasy nie udostępnia, dostaje, no bo e-kiosk to jest albo prasa przez przeglądarkę, albo prasa mailem w formie dostępnego pliku HTML, a z tym dostępnym plikiem HTML, tak jak z EPUB-em, można zrobić w zasadzie wszystko. I pytanie, czy to nie wystarczy?
1: Być może tak, myślę, że spokojnie.
0: Czy nie po prostu szkoda, czy nie szkoda zachodu, tym bardziej, że tam nie wiem, czy to kiedyś tak było, że tam jakoś wolontariusze te opisy, te audiodeskrypcje tam robili, w sensie w czasopismach, nie wiem kto, jak to konwertuje, przypuszczam, że to robi jedna, dwie osoby, to nie jest jakaś armia ludzi, jakby to mieli wprowadzać do jakiegoś specjalnego systemu, w jakimś specjalnym formacie, być może tam licencje na oprogramowanie jest potrzebne. Pytanie rzeczywiście, ile osób z tego odtwarzacza DAISY, no bo jaką myśmy mieli korzyść? No jedynie taką, że możemy wyszukać w aplikacji prasę, konkretny numer, tak jak trochę na stronie e-kiosku, no i tyle w zasadzie, tak? A tutaj dostajemy HTML-a mailem, czyli właściwie, no wydaje mi się, że to trochę szkoda by było zachodu. Ale też w pierwszym momencie od razu mi przyszła taka myśl do głowy, o, może by właśnie.
1: Co pytanie, bo pytanie, jak na ile ta implementacja jest rzeczywiście trudna, bo w innych krajach też funkcjonują takie e-kioski i są tam dodane, więc...
0: Tylko nie jestem pewny, ale oczywiście tutaj tego nie wiem, nie zgłębiałem tematu, czy przypadkiem te e-kioski nie funkcjonują w ramach dużych bibliotek, czyli tak jakby u nas, załóżmy, że u nas by, nie wiem, Agora przekazywała Gazetę Wyborczą do biblioteki dla niewidomych, z której by codziennie osoby zapisane do biblioteki mogły ściągać tą gazetę. Ona by była albo w formacie właśnie EPUB, albo by się bali, żeby nie kopiować tego dalej, no to byłby ten format taki powiedzmy zamknięty, obsługiwany przez jakieś tam urządzenia szyfrowane, albo przez taką aplikację typu Easy Reader, bo ten Easy Reader też takie jakieś zamknięte formaty może obsługiwać. To ja bym, jeżeli dobrze wiem, ja bym prędzej wolał, ale to tego się nie doczekamy na pewno, że Larix, który dostaje państwowe pieniądze na te różne projekty swoje, nagrywania książek, no bardzo skądinąd sens. Jestem w stanie ich argumentację przyjąć, że robią książki szyfrowane, bo dlatego wydawcy się po prostu na takie książki godzą i tak dalej, i tak dalej. To może nie być nieprawda. I żeby to na przykład było obsługiwane przez takiego easy readera, tak? Takie książki, że podajemy jakiś login i hasło, ten login i hasło dostajemy z jakoś tam ze stowarzyszenia po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, no i z poziomu tej aplikacji możemy odtwarzać, tak, książkę.
1: Mhm. Czy tak najbardziej.
0: Ale tego obawiam się, że się nie doczekamy niestety.
1: Natomiast dzisiaj dostałem nową aktualizację Easy Readera na Androidzie i dodano w niej możliwość importowania własnych plików TXT, EPUB i zipowanych DAISY.
0: Ale do importowania do aplikacji?
1: Tak.
0: Tak, do aplikacji.
1: Tak.
0: No a w sumie tak myślę, po co? Aha, no po co? Tak mówię głupio, no nie każdy używa VoiceDreama.
1: Tak, zresztą VoiceDream jest płatny, a to tak. Jest darmowe. Plus to, że na Androidzie ten VoiceDream no jest jaki jest niestety, ma jeszcze sporo błędów i nie jest to samo co na iOSie.
0: Tak, bo w iOSie jeszcze teoretycznie z tego ludzie mało korzystają, chociaż do audio ponoć to nie jest takie głupie, jest ten e-books, iBooks.
1: Tak, tak.
0: No tylko z e-booksem jest ten problem, że on tylko właściwie wczytuje książki, znaczy MP3, audio to jeszcze, ale książki elektroniczne to są chyba PDF-y albo książki szyfrowane, te kupowane w iTunes, a książki w Apple kupowane, tak jak w Google Books, są po prostu nie dość, że zabezpieczone, czyli obsługiwane tylko z wewnątrz i są drogie. Droższe niż książki z e-księgarni.
1: No tak.
0: Ale rozumiem, że korzystasz i z Easy Readera jesteś zadowolony.
1: Znaczy ja dzisiaj testowałem tą funkcję i tam są błędy, które będę zgłaszał.
0: Tak, ale wcześniej, ogólnie z aplikacji, czy wcześniej...
1: Znaczy nie, ja nie mam konta w DZTN w ogóle, więc...
0: A, czyli...
1: Ja tak tylko podaję jako ciekawostkę.
0: Dobrze. Rozumiem, aha. Mhm.
1: No co jeszcze z takich aplikacji? Na pewno dużo się podziało w nawigacjach, bo z jednej strony na iOSie wyszedł Lodestone, z drugiej strony na Androidzie dalej rozwija się do Docker i Lazario.
0: To nie dwa zdania, no co, że został, to jest takie połączenie Lodestona z starego, z możliwościami iPhone'a, ale podobno, tak jak może to jest spłycenie, bo nie używałem, no program nie tani, ma nieintuicyjny w pierwszym momencie interfejs, podobnież, i co jeszcze się o nim mówi? No obsługuje te lodestonowe punkty, obsługuje OSM i tutaj jest chyba dobry, bo można sobie, tak trochę jak w Blind Square, sobie jakby czytać taką mapę miasta, mapę POI trochę, że na przykład adres, telefon, od której czynne, coś tam, i to taka książka telefoniczna trochę. Nawet jeżeli ktoś by nie używał tego jako nawigacji, takiej nawigacji stricte.
1: No takiej nawigacji zakręt po zakręcie nawet nie ma, więc...
0: Właśnie, bo to jest od punktu A do punktu B, tak jak...
1: To jest na azymut, tak. No i zdaniem osób, które w tych nawigacjach siedzą, nie powinna ta aplikacja wyjść z takim zasobem funkcji, jaki ma i z taką wartością cenową, bo no nie oferuje w sumie żadnej takiej, jakby nie było, rewolucji. W sensie można byłoby się spodziewać czegoś więcej po finalnym produkcie, ale trzymamy
0: kciuki. Bardziej takie były zapowiedzi. Nie wiem, czy to jeden człowiek może robił tylko dlatego, z czego to wynika. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, o co chodzi w sumie. Ale tak dużo osób kupiło tego Lodestona? Nie wiemy coś, jak przyjęcie na rynkach?
1: Nie wiemy. Na pewno było parę osób w Polsce było parę osób ciekawych, które to kupiły, natomiast tak na świecie nie słyszałem o tym, żeby to było.
0: No bo na świecie, tym bardziej my na świecie o tym też nie mówimy, ale jak się przegląda chociażby teraz te Golden Apples, w których na przykład, czyli taką listę aplikacji, na które można głosować w Apple, w serwisie applewiz.com, to tam jest, no, jest właśnie ten Sync Assistant Home, został doceniony, czyli dobrze, natomiast tam są jakieś aplikacje inne też, no jest ten Sync Eye, ale jest też aplikacja, jak ona się nazywa? Taka jakaś amerykańska, taki GPS.
1: Sync Eye? W sensie Sync Eye GPS albo...
0: Nearby? Coś takiego?
1: Nearby Explorer.
0: I one są, ja nie wiem do końca, do czego one są podobne, ale to są takie aplikacje mocno gdzieś tam w Stanach popularne.
1: To plus wiele osób właśnie w Stanach, Wielkiej Brytanii, nie wiedzieć czemu, używa Google Map, w sensie ja rozumiem, że one jakoś tam działają, ale nie jestem sobie w stanie wyobrazić, aczkolwiek znam ludzi, którzy twierdzą, że to potrafią nawigować samodzielnie z Google Map, z mapami Google.
0: No one niby obsługują ten pierwszy tryb, no ale to jest takie...
1: Tak, ale tam jest jakaś strzałeczka kompasu, jednak polega to w dużej mierze na elementach graficznych. Wskazówki głosowe pojawiają się, ale nie są zbyt szczegółowe, to znaczy nie mamy jakiegoś takiego dystansu, nie mamy podawanego kierunku według na przykład kompasu czy jakiegoś zegara, po prostu są rzeczy w stylu za 90 metrów skręć w lewo.
0: No może to robią osoby akurat nie do te konkretne albo słabowidzące, albo takie, które no mają tak dobrą orientację, że chcą tylko mieć taką informację kontrolną. Bardzo kontrolną.
1: Być może. Znaczy ja znam osoby niewidome całkowicie, więc to może też być kwestia tego, że orientacja, ale tam rzeczywiście albo Google Mapy, albo Nearby Explorer i oni o niczym innym nie chcą słyszeć.
0: A czy Nearby to jest co? To jest taki trochę taki, z czego on korzysta ten Nearby?
1: Map Sendero i to jest w ogóle tam jakaś taka mapa tylko na...
0: Sendero, a co to było Sendero? Sendero to był taka nawigacja typu taki nawigator, tak? Takie urządzenie...
1: Nie, chyba kiedyś. Na pewno była aplikacja na iOS, a Sendero GPS?
0: Tak, a przedtem to było takie coś, to był taki ten, taki nasz, taki hub
1: chyba
0: integracyjny
1: tak.
0: Chyba.
1: Tak, przy czym tam to już od lat, tam mają jakieś mapy, nie wiem, z kim oni współpracują, czy to jest jakiś TomTom, czy Naftek, czy jakieś ich własne mapy, ale oni raczej z tym, i to ponoć mi się bardzo dobrze sprawdza w Stanach, w Kanadzie.
0: Bo Google korzysta, Google ma swoje mapy.
1: Tak, swoje mapy.
0: Google ma swoje, a Apple to jest TomTom.
1: Też swoje. Nie, Apple ma swoje. Kiedyś korzystało z googlowskich, potem powstało Apple Maps i też zaczęli robić swoje. Tam były problemy z nimi na początku, bo ludzie wjeżdżali do jakichś rzek, nie tak, co tam jeszcze nie jedno.
0: Apple Maps podobno, czy są osoby, które mówię teraz o osobach widzących, które mówią, że w Polsce ten Apple Maps działa generalnie coraz lepiej, aczkolwiek jeżeli chodzi o punkty, o POI i no chyba jednak, ale też no transport, powiedzmy, że na zachodzie Apple Maps jest tam w Pradze, gdzieś super, coraz w innych miastach, ale jednak, tak jak rozmawiałem z różnymi osobami, to tak, no chyba jednak w miastach, jeżeli chodzi też o transport i tak dalej, ten Google Maps jednak jest chyba lepszy.
1: Mm-hmm, tak, na pewno Google bardziej się tak opiekuje tymi mniejszymi rynkami, przecież mnóstwo miejsc jest w Polsce w Google. Wiele miast ma już rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Swoją drogą Google ponoć dodał funkcję informowania, gdy dojeżdżamy do przystanku. Nie znalazłem jeszcze tej funkcji, nie wiem jak ją aktywować, ale ponoć jest.
0: No czyli to jest też taka rzecz, która pośrednio na dostępność gdzieś tam, no, gdzieś tam sprawia, że, no, że jest, że, no, że korzystamy z tego. Jakie jeszcze aplikacje takie jest ciekawe? Na pewno, jeżeli chodzi o Twitterific na Maca mówiłem, na iOS-a Lear, nowa wersja czytnika RSS, znanego czytnika Lear, pojawiła się dość niespodziewanie, już myśleliśmy, że autor nie będzie programu rozwijał. Lear 3.0 i ciągle są jakieś podwersje. Aplikacja działa bardzo dobrze, jeżeli działa. Co to znaczy? Że rzeczywiście obsługuje iClouda, kiedyś tego nie robiła, ale obsługuje więcej agregatorów RSS, nie tylko Feedly. Pozwala, jakby został zmieniony interfejs i uwydatnione pewne przyciski do szybkiego eksportu artykułu typu zapisz w Pocket albo zapisz w Instapaper, w Evernote. No tam są te unikatowe funkcje, których nie ma nigdzie indziej, że zapisz w Evernote, wyeksportuj jako Mobi, wyeksportuj jako EPUB. Doszło to, co gdzieś tam kiedyś wyświetl RSS w Mercury Web Parser, to jest taki inny jakiś tam silnik RSS, wirtualne foldery to były, ale wyszukiwanie po słowach kluczowych Google i Bing, gdzie można sobie stworzyć folder taki wirtualny, śledzący gdzieś tam, doszło, nie obsługuje 3D Touch, ma problemy, z czym problem? Aha, nie obsługuje Feedly, nie obsługuje tagów, obsługuje wszystko inne poza tagami i nie, no i ma problem ze starszymi, ewidentnie mi nie działała pod koniec iOS-a 10, nie tylko mi, i działa źle na starszych iPhone'ach. Nie wiem, czy ma problemy z bazą, czy ma problemy z pamięcią. Lubi się wysypać, wywalić, że tak brzydko powiem, i dlatego ja przez chwilę używałem aplikacji Fiddler, darmowej, nie najgorszej aplikacji do RSS-ów, która nawet te tagi obsługuje lepiej, ale inne rzeczy, no, równie dobrze może, tak? Ale ciągle nie żałuję tych, tam, ile Lir kosztuje, około 20 zł chyba. Działa program, no to jest dobry program, o tak powiem, i znowu wrócił do Golden Apples, więc no to gdzieś tam docenili mimo wszystko tę wersję 3.0.
1: No i w takiej jeszcze aplikacji oczywiście prezentowany niedawno Audio Movie, którym dzisiaj miałem okazję się bawić. Fakt, póki co jest...
0: Co to jest w ogóle?
1: Jest to aplikacja, która pozwala osobie albo niewidomej, albo dyslektycznej, albo niedosłyszącej, albo starszej, która ma problemy z czytaniem napisów, na wejście do kina. W chwili obecnej wygląda tak, że zeskanować trzeba kod QR z biletu i włączeni jesteśmy z systemem, w którym możemy włączyć a. audiodeskrypcję, b. napisy, c. wersję lektorską albo dubbing do filmu. I w tym momencie nie jest potrzebna, nie ma potrzeby, by kino kupowało jakiś tam infoport i słuchawki. I nie wiadomo ile tych infoportów, żeby rozdawać podczas seansów z audiodeskrypcją. Tylko kupują jedną skrzynkę, która łączy się z systemem Audio Movie. I każdy klient zainteresowany taką projekcją z audiodeskrypcją czy z jakimiś napisami przychodzi do kina ze swoim smartfonem i ładuje tą ścieżkę, która się synchronizuje w czasie rzeczywistym z filmem, który jest odtwarzany w sali kinowej.
0: I to działa na razie w systemach obu, i w Androidzie, tak. I w iOS? Tak.
1: Tak.
0: A kto za tym to jest?
1: Bo
0: to jest
1: Fundacja Siódmy Zmysł.
0: I to rozumiem, że to jest na razie wersja beta, to nie jest aplikacja dostępna.
1: Na razie jest to demonstrowane.
0: Demonstrowane,
1: znaczy można to ściągnąć z sklepu Play czy z App Store'a, ale na razie jedne projekcje są w ramach umawianych tam ogłaszanych wydarzeń celem zebrania opinii.
0: No tak, oczywiście.
1: Zainteresowanych.
0: A jeżeli chodzi, kończąc, długi, ale no, trudno się dziwić, z roku na rok to ta dostępność i uniwersalny dostęp, uniwersalne projektowanie będzie zyskiwało na znaczeniu. Jak, rozumiem, że o aplikacjach wszystko, tak? Powiedzieliśmy takie to co...
1: Myślę, że tak. Myślę, że to, co jest najważniejsze, zostało już powiedziane.
0: Tak. Też tak mi się wydaje. Aha, jeszcze o tych, tylko jeszcze tak, bo zapomnieliśmy, ale może nie zapomnieliśmy, nie rozwinęliśmy. PDF-y no, na iOS-ie i na Macu to rzeczywiście działa, ale no, to musi być PDF dostępny, czyli taki zrobiony, rzeczywiście dobrze opisany, dobrze otagowany. Co się rzadko zdarza, powiedzmy sobie szczerze.
1: To prawda, zdaje się, że Adobe Reader też został ulepszony pod kątem Androida nawet i też to wypełnianie formularzy powinno być dużo przyjemniejsze.
0: No nie wiem, ja Adobe na przykład na Macu, ja Adobe Readera używać nie potrafię, on działa, no on działa strasznie jak dla mnie, tak jak pod DOS-em to jest całkiem, tak na Macu to jakoś tak działa, no działa nie fajnie uważam. Nie mówię, że nie działa, ale jest to toporne i takie, no Mac czasami tak jak go lubię, ale naprawdę chwilami Mac to jest, no mówiliśmy o tym kiedyś w audycji z Piotrem Machaczem i z Adrianem Wyką. Mhm. Natomiast kwestia dostępności i tego, czego możemy się spodziewać, albo mam na myśli asystentów głosowych wszelakiego rodzaju, no bo z jednej strony jest Siri w iPhone, na Macach i w iPhone'ach, iPadach, myślę tam jest bardziej używana niż na Macu, jest Google Home, nie, Google co? Google Assistant i Google Home, znaczy jest Google Assistant, jest Cortana i jest Amazon Alexa. Przy czym każdy z tych asystentów doczekał się prawie każdy swojego głośnika, który służy do komunikacji głosowej, do obsługi albo systemu, albo określonych usług związanych z dostępem do multimediów, z zakupami, no też z interakcją z urządzeniem. No i Cortana może Microsoftu najmniej, o niej się teraz mniej słyszy, natomiast bardzo mocno rozwija się Siri mniej, ale rozwija się Amazon, Alexa Amazonowa, i która dostała głośnik Google Home,
1: Echo.
0: Echo, Amazon Echo i Google Assistant, który poza pikselami działa z głośnikiem Google Home. Apple niedługo ma wypuścić też swój głośnik, który HomePod, który ma korzystać, komunikować się za pomocą Siri. I coś więcej o tych urządzeniach, może nie tyle urządzeniach, tak w sensie, żeby opisywać, bo one działają mniej więcej podobnie, ale jak ty widzisz to w ogóle, co osoby, bo ty masz duże kontakty z osobami niewidomymi ze całego świata na Twitterze, co demonstrują, jak się o tym mówi w Stanach, gdzieś tam, jak to widzisz w Polsce i w ogóle z tymi naszymi.
1: Ja miałem możliwość testowania Alexy w Niemczech i moim zdaniem jest to ciekawe rozwiązanie, na pewno w takich zastosowaniach domowych, jeżeli stoi mi w domu gdzieś tam w głębi głośnik i mogę się do niego od czasu do czasu odezwać i wydać mu jakieś polecenie, czy mógł poprosić go, żeby mi zagrał jakąś stację z TuneIn Radio, czy zapytać go o jakiś rozkład jazdy, czy zamówić jedzenie, jest to całkiem przydatne. I myślę, że może to w jakimś stopniu w niektórych sytuacjach być przyszłość. Natomiast no wiadomo, problemem jest jak zwykle język polski, którego chwilowo nie ma żaden z tych asystentów i mimo, że Alexa ostatnio weszła do sprzedaży w Polsce, to nadal Alexa mówi do nas po angielsku. Bardzo ciekawe są wymyślane...
0: Znaczy Alexa, Alexa tylko Amazon Echo.
1: Tak, Amazon Echo jest w sprzedaży w Polsce i Alexa mówi do nas po angielsku.
0: Tak.
1: I ciekawe są wymyślane różne te tak zwane umiejętności, te skills na te asystenty. Tak jak mówiłem, są od takich prostych typu jakaś muzyka, podcasty, audiobooki, To naprawdę ciekawe. Na przykład ma powstać umiejętność iAccessibility, która ma pozwalać na rozwiązywanie podstawowych problemów z dostępnością, czyli jakieś tam podstawowa obsługa screen readerów, jakieś tam problemy z dostępnością stron i tak dalej. Na wiele z tych pytań ma mieć odpowiedzi właśnie Alexa przez tą umiejętność. Więc...
0: Właśnie, Alexa się wydaje no, najbardziej taka rozwojowa, no Amazonowi też zależy, no bo no, to głównie też chodzi o to, żebyśmy kupowali dzięki tej Alexie, tak? Żeby to no, też weszły te usługi Amazonu do Polski, mam na myśli Amazon Music gdzieś tam i te wideo też tam, nie? Chyba Amazon w końcu.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I to nie trudno powiedzieć, na ile to jest w Polsce, no bo jednak to są filmy albo po angielsku, albo z napisami, więc tak no niekoniecznie tak, znaczy no dobrze, dla osób anglojęzycznych okej. Okay. Natomiast no ja też nie czuję się jakoś ekspertem, bo nie śledzę no, treści wideo, Netflixów, nie korzystam z tego. No ale no coś się dzieje i na pewno no, Google też mówiło się, że gdzieś tam w Polsce bardziej, no ale no, na razie też jakoś Google Assistant, ale niekoniecznie.
1: Na to wygląda. No, chwilowo mamy taki zastój.
0: No Siri tak samo. Siri to już kiedyś mówiliśmy, że w końcu co roku. Ja już teraz mam coraz mniejsze nadzieje, że kiedy... Nie chcę mówić, że kiedykolwiek, no bo teoretycznie kiedyś pewnie tak, tylko no, problem jest taki, że Siri to już nie jest tylko mechaniczna taka interakcja z telefonem, tylko to jest, no, to jest ta konwergencja, dostęp Siri do różnych usług, do map, do hoteli, do jakichś tam innych danych i jak Siri im większej ilości danych Siri będzie mogła korzystać, no, tym będzie to oddalać dostęp, pojawienie się Siri w regionach, gdzie pokrycie Apple'a różnymi usługami, z których samego Apple'a albo jakichś tam firm czy podmiotów stowarzyszonych, wokół których Apple buduje swój ekosystem, no to sprawia, że pojawienie się Siri oddala się, tak, na takich rynkach jak my.
1: Jest szansa, aczkolwiek bardzo mnie zmotywował ten artykuł, który kiedyś przeczytałem, że wprowadzenie nowego języka zaczyna się od najpierw wykorzystania danych zebranych podczas analizy tekstów dyktowanych do tego, żeby później zbudować właśnie bazę pod Siri. I może polski też jest gdzieś tam na liście i z czasem się pojawi, no skoro jest turecki język, to myślę, że polski też mógłby się pojawić.
0: No właśnie, ciekawe, tak, no, to tego się nie dowiemy, ile osób tak naprawdę tego dyktowania używa, tak? Jak to jest? No wydaje mi się, że trochę używa to dyktowanie w Apple'u. Naprawdę działa dobrze.
1: Tak, no jasne, tylko też pytanie, kto ma tyle potrzebę, bo raczej osoby widzące przeciętne sobie to napiszą same, bo takie mają przyzwyczajenie, a my coś sobie podyktujemy, coś napiszemy Braille'em i pewnie to będzie dość duży procent tego, co dyktujemy, to będzie właśnie to, co my robimy.
0: No tym bardziej, ja na przykład głównie dyktuję, właściwie Braille'em nie piszę na iOS-ie w ogóle, więc no u mnie no to jakoś tam wspieram teoretycznie rozwój Siri.
1: No pewnie. Swoją drogą Amazon, jeszcze wracając na chwilę, wypuścił w tym roku chyba ten głośnik Echo Show, który ma też dotykowy ekran, więc jakąś interakcję można też podjąć na ekranie z Alexą. Co jest czasem łatwiejsze niż na przykład wypowiedzenie jakiejś komendy. W przypadku na przykład, gdy mamy zamówić jedzenie i wyświetla się całe menu restauracji, no to łatwiej chyba jest na ekranie wybrać, co chcemy, niż poczekać, aż Alexa wymieni 20 rodzajów jedzenia. I z tego, co czytałem, jest tam też Voice View, jest wsparcie właśnie screen readera i można spokojnie w tym głośnikiem też operować za pomocą gestów.
0: A propos voice wszelakich, to no nie mówiliśmy, ale też chyba nie ma o czym. Konkurencyjne rozwiązania, jeszcze na chwileczkę pozwolę sobie wrócić, wobec TalkBacka, czyli Samsung Voice Assistant i Shine Plus z Korei, właściwie nie rozwijały się w tym roku w ogóle, prawda?
1: Nie było nic nowego.
0: No to szkoda, bo Samsung wydawałoby się, no nadgonił, zaczął udawać Apple'a w tej dostępności. Z lepszym niż gorszym mimo wszystko skutkiem, no ale co z tego, jak już więcej nic nie zrobił. Ja się też boję, że Apple, który skądinąd gdzieś tam no bardzo ciągle dużo robi dla tej dostępności, że oni, to jakby też na nie można się aż tak oburzać, że będą inne gałęzie niż voice over bardziej wspierać teraz, no bo pewnie jest coś do zrobienia, jeżeli chodzi o kwestie, o aparaty słuchowe, o osoby niesłyszące, o różne niepełnosprawności ruchowe, jakieś tam percepcyjne różne, ale ja się boję, że ten voice-over trochę tak, żeby nie było tak, że tak jak z Toksem kiedyś, że, albo z, no głównie z Toksem, że jest duża firma, która coś tam zrobiła, oni to będą pewnie jakoś udoskonalać, ale to będzie właśnie wszystko takie bardziej jakoś i żeby to nie było, że potem będzie gorzej coś, tak? Bo no to jest właśnie problem tych dużych firm, że mamy voice-overa w pakiecie i on działa, działa naprawdę dobrze, natomiast jeżeli coś nie działa, no to albo Apple naprawi, albo nie naprawi. W Androidzie to jest trochę łatwiej, bo można kombinować też z różnym skutkiem, ale w takim Apple no to jest albo Apple zrobi, albo nie zrobi.
1: No, to prawda i myślę, że pożyjemy, zobaczymy.
0: Właściwie najgorsze jest to, bo w Apple jeszcze jest tak, że no właśnie Microsoft prowadzi jakiś dialog, a w Apple jest tak, że tam, no tam jest trudno o dialog, że tam nic ci nie powiedzą, nad czym pracują tak zasadniczo.
1: No tak. Zresztą tak nawet sugestie beta testerów były tak różnie poważnie brane.
0: I nawet nie wiemy, czy to zrobią, czy to, tego nie zrobią. I to jest takie, no to jest wkurzające i to może ludzi zniechęcać, no ale no z Apple'em, jak to z Apple'em jest.
1: No, przynajmniej w tym roku był też taki rok Braille'a pod tym względem, że i VoiceView Amazonowy i VoiceOver na Apple TV, zdaje się, dostały wsparcie dla monitorów Braille'owskich. Więc...
0: Tak, to jest prawda. No i tym sposobem, jak już tak możemy zakończyć ogólną dostępność w systemach i przejść być może właśnie do Braille'a. Tak, chciałem o tych czytnikach ekranu, ale w sumie ten Braille jest o tyle... Zeszły rok to był taki, mówiliśmy, rok Braille'a. Teraz jest rok po roku Braille'a, no i możemy zaraz powiedzieć sobie, co po tym technologicznym roku Braille'a, co z tego wyszło, bo wydawałoby się, że tak bardzo dużo z tego wyjdzie, z tych pojawienia się tych wszystkich notatników, urządzeń brajlowskich w zeszłym roku, a wcale to wszystko nie potoczyło się tak gładko, jak mieliśmy, albo jak co niektórzy mieli nadzieję. No ale po kolei. To może zacznę od... końca, w sensie końca roku i od rozwiązania, o którym najmniej wiemy i najmniej można powiedzieć, bo trochę nie ma o czym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Mam na myśli nowe fokusy, których nie ma w Polsce, a nagle się pojawiły nie na żadnym CSUNie, na żadnym TechShare albo innej konferencji, tylko właśnie tak po prostu. W sierpniu firma Freedom Scientific zapowiedziała, że na rynku pojawią się nowe Focusy 40 Blue piątej generacji. Urządzenia, z tego co wiem, mają jakąś taką metalową obudowę, bardziej moduły brajlowskie oraz czy punkty oraz końce, rogi, jak zwał, tak zwał, urządzenia są tak zabezpieczone, bardziej wzmocnione, o, w ten sposób. Klawiatura, klawisze kciukowe, chyba bez zmian, nie wiem, czy tam coś zrobiono. Urządzenie jest metalowe, ma gdzieś tak przemyślnie schowany też, żeby się nie kurzył, port, i to jest nowość, port USB-C, chyba jako pierwszy z tych urządzeń brajlowskich, on jest właśnie w Focusach. Działa z kilkoma urządzeniami, w sensie po Bluetoothie, można się przełączać, co już w tej chwili robi się pewnym standardem i nieco starsze konstrukcje, tylko typu Edge albo typu Brilliant, tego HumanWare'a, tego nie mają. No i tak Focus chyba bez większych zmian. Ma jakiś wbudowany stoper, chyba kalendarz, coś takiego, jakieś tam swoje menu, jak wszystkie prawie urządzenia, tego wcześniej nie miał. No nie ma niestety żadnego, nawet minimalnego notatnika. No nie wiem, czy to jest założenie, żeby kupić Braille, żeby po prostu mieć notatnik. No nie wiem, tak można by sądzić. Także no tyle o tych nowych Focusach, których niestety jeszcze w Polsce nie ma. Aha, i wersja 14 nowej generacji ma się pojawić niebawem, wkrótce, czyli pewnie już w nadchodzącym 18 roku. Tak przypuszczam. No i od Focusa możemy przejść do rozszerzenia Focusa, czyli właśnie Braille'a, o którym też dziwne informacje, bo była gdzieś taka informacja, że ma być, może ona już w końcu jest, nowa wersja tego netbooka. Przypomnijmy, Braille, taki Focus z netbookiem, z Windowsem, obsługiwany JOS-em i klawiaturą Focusa. Może być obsługiwany normalnie, no ale to trochę się wtedy mija z celem. Tam miała powstać nowa wersja. Miało się mówić o jakiejś wersji takiej zintegrowanej, czyli Focus 40. W środku po prostu cała całe wnętrze tego Braille'a, czyli taki netbook, taki notatnik, że taki netbook z brajlowską klawiaturą i z linijką brajlowską. Ale to chyba ostatecznie do produkcji nie weszło, prawda?
1: No nic, też o tym nie słyszałem. Ta ostatnia wersja, którą ja widziałem, to było to łączone dalej.
0: No właśnie. No
1: i nie wyglądało jak taki laptop, to wyglądało, zresztą wiesz jak to wyglądało, widziałeś no pewnie na...
0: Netbook taki, znaczy Focus, mi to bardziej jakby Focus z takim, no nie chcę mówić Apple TV, ale Focus z taką przystawką, nie? Taką Focus
1: tak,
0: z
1: ale to jeszcze. Wyglądało koniec końców jak taki BrailleSense troszeczkę.
0: Tak, to i powiem tak, to nie wyglądało źle. Jakoś szczególnie.
1: No tak, tak, tak. Mi to osobiście się bardzo podobało.
0: Tak, natomiast gdzieś tam, no, tak jak czytałem, to poza tymi takimi, no może nie sponsorowanymi, ale gdzieś tam promowanymi materiałami takimi na wpół wewnętrznymi od Freedoma i tej firmy rosyjskiej, która gdzieś tam dla Freedoma El Braille'a produkuje, to prawdę powiedziawszy, no jakoś chyba urządzenie nie zrobiło furory, jakichś testów,

0: notatniki brajlowskie z Androidem.
1: No tak, no jeszcze tak, no pierwszy ten, tak, no Braille Note Touch, on w tym roku, on wydaje się w ogóle najbardziej stabilny. On też w Polsce jest, kosztuje najmniej, no bo kosztuje 15, ta wersja 18 znakowa, około 15 tysięcy już z tym case, z tą klawiaturą, więc no fajnie. Jest jakaś nowa wersja, czy była już pewnie w marcu, na, tak, na Sysanie pokazana wersja 3.0 oprogramowania do Braille Note, do, nie Braille Note, tak, do Braille Note Touch, która tam otwiera coś tam, różne tam usprawnienia zostały wprowadzone. No urządzenie chyba działa, no ale też, no nie wiem, no właściwie działa, jest i nie wiem, co mogę więcej
0: nie powiedzieć. Nie mam wielu opinii z jeszcze wersji 3.0, ale tak początkowo też do mnie docierały informacje, że jeżeli na przykład sobie zainstalujemy jakiś inny syntezator niż domyślna Acapella, to ucina końcówki. Więc jakoś ten system nakładania tak ciężkiej nakładki na czysty Android jakoś się średnio sprawdza.
1: Tak, to miało być dobre, a to jednak powoduje szereg problemów różnych.
0: Nie, chyba ten Android, chyba nie wiem, czy on nie jest aż tak dostosowany do tego typu urządzeń, czy te modyfikacje są zbyt ciężkie, żeby udźwignąć też rdzeń Androida i usługi Google i tak dalej.
1: I te interfejsy, no jednak one są takie, no jednak one są niestety dotykowe i to tak, tą klawiatura, no to nie wiem, co by się, być może lepiej by się z tego, taki paradoks, że z tego wszystkiego być może najlepiej by się klawiaturą obsługiwało Chromebooka po prostu.
0: Jest taka możliwość.
1: Z linijką Braille'owską. I to byłby niezły numer, tak? No bo tych Chromebooków nie ma w Polsce. O Chrome OS właściwie ja nie wiem prawie nic. On ma polską syntezę, powinien mieć, nie mieć?
0: Ma jakiś polski Google, tam zaskoczył głos googlowski.
1: No czyli nie wiadomo, jak on działa, i że jeżeli to by się okazało, że to działa dobrze, no to ja się obawiam, że to byłoby najtańsze i najlepsze rozwiązanie. No nie wiem, kwestia baterii. Dobrze, bo tu notatniki zawsze wygrywały tą baterią i tą taką prywatnością, tą pełną integracją Braille'a. No być może to, ale tak poza tym to, no to nie wiem, czy to by się nie okazało najlepsze, no bo te notatniki no mają w sobie niby jakiś edytor, niby jakieś aplikacje, przepraszam, że tak mówię niby, bo one mają aplikacje, ale to pytanie, czy te aplikacje oferują coś tak bardzo więcej, no właśnie niekoniecznie. Tym bardziej, że z części, o tym zaraz powiemy, o Braille Sensie Polaris, który zrezygnował z części, nie, to Braille Note Touch zrezygnował, ale Polaris też, z części aplikacji, które kiedyś miał swoich, typu rekorder, coś tam, na zasadzie nie musimy tego dostosowywać, no bo można sobie pobrać ze sklepu. No i niby fajnie to brzmi, tak? Tak w Pacmacie kiedyś, że można sobie pobrać ze sklepu, z Windows CE coś tam, no nie było sklepu, ale w sensie, że zainstalować aplikację dostępną pod Windows CE, no ale co z tego, jak potem Pacmate się zawieszał, albo JOS z tym Pacmatem się zawieszał na zewnętrznej aplikacji, albo takich aplikacji działających tylko z klawiaturą nie było. No i tutaj w Androidzie może być podobnie, że TalkBack czy te screen readery zawarte w Braille Sense Polaris albo w rozwiązaniu Braille Note Touch działają dobrze z klawiaturą, z Braillem, z systemem wbudowanym, no a z aplikacjami tymi zewnętrznymi, no niestety może być różnie.
0: I tak też jest, bo z tego, co czytałem w pierwszych recenzjach Braille Sense Polaris, rzeczywiście
1: no właśnie,
0: aplikacje...
1: A powiedzmy, co to jest Braille Sense? No to jest kontynuacja jakby Braille Sense'a, taki odpowiedź Koreańczyków, tak? Na te wszystkie Androidy Braille'owskie.
0: Mhm. Tak, czyli po prostu Braille Sense z Androidem.
1: Drogi 32-znakowy, na razie niedostępny w Polsce. No troszkę się wycwanili, bo dodali gładzik taki dotykowy, że gdyby coś nie działało, to też można, prawda, obsłużyć jakąś aplikację w sposób dotykowy. No i urządzenie chyba ma wszystko, jeżeli chodzi o porty, o klawisze, no to jest chyba najbardziej bogate, prawda? Ty oglądałeś to?
0: Nie, Braille Sense Polaris niestety nie.
1: Aha.
0: Natomiast wiem, że po prostu to urządzenie nie działa stabilnie z tego, co czytałem. Ma masę portów, ma Androida 5.1 chyba, no ale aplikacje nawet już Google. Jeszcze nakładka Braille Sense jakoś się trzyma. Akurat tu stwierdzili, że zamiast jakiegoś swojego edytora tekstu, to tam dadzą Polaris Office jako pakiet biurowy. To o ile to się jeszcze jakoś trzyma, to problemy się zaczynają już z aplikacjami Google. Te aplikacje się wysypują, te aplikacje mają problemy, są problemy z nawigacją klawiaturą i Braille'em po tych aplikacjach. Są problemy z jakimś przechodzeniem z miejsca na miejsce i ogólnie urządzenie

0: zachowuje się coś niestabilnie. Nawet próbowano tam zresetować do ustawień fabrycznych, żeby komuś następnemu podać i był problem taki, że gdzieś się straciła nagle mowa.
1: Jak w Pac-Macie. No powiem tak, a to już za chwilkę. I jeszcze, a ten Amazon, bo Amazon, no nie Amazon, ale jest taki notatnik amerykański, którego w Polsce raczej nigdy nie będzie, który bardzo dobrze tak współpracuje z Amazonem. On jest najtańszy chyba z nich wszystkich.
0: To jest ten O'Braille. Oni się starają w tym momencie o certyfikację Google, żeby móc też usługi googlowskie zaimplementować. Więc miejmy nadzieję, że to jakoś popchnie w naszą stronę ten notatnik, że on będzie bardziej atrakcyjny dla polskiego rynku. Też wygląda niczym Braille Sense. Ciężko powiedzieć coś o jego funkcjonalności, bo widziałem go tylko przez chwilę. Nie działał nam zbyt dobrze internet, no i też nie było sklepu Play, więc nie było specjalnie aplikacji, które można by,
1: no i
0: które
1: też
0: można problem, by przetestować.
1: I też problem jest taki, że te wszystkie notatniki, bo no, zgodzisz się, że no, o ile były hucznie ogłaszane one, tak i raczej z radością witane przez społeczność, to jakoś tak na stronach typu albo Apple, no Apple Vista jest bardziej Apple, to niekoniecznie, ale na stronach
0: Blind Tech
1: i tak dalej, nie było jakichś większych testów, znaczy testów takich w ogóle opinii jakichś o tych urządzeniach, stąd ja się obawiam, że zapotrzebowanie na nie, mimo tego, że ja niejednokrotnie w jakiś sposób broniłem i dalej pewnie bym bronił tych urządzeń, no ale być może jest to opinia zbyt, no zbyt taka dosadna i krzywdząca, ale chyba bym nie ośmielił się komuś na ten czas proponować czy zachęcać do zakupu takiego notatnika, niestety.
0: Tak to niestety wygląda. Chwilowo no nie jest to zbyt obiecujący rynek.
1: Że nawet jeżeli no ECL, czego szczerze życzę, żeby ten Braille Sense pojawił się w Polsce, choć on będzie najdroższy i tak dalej. Ale dobrze, nie mówmy o tym, co będzie. No jest w Harpo ten Braille Note Touch i ja wierzę, że Humanware no to jest taka firma, okej, okay, oni dbają o stabilność i pewnie to urządzenie w określonych scenariuszach działa całkiem nie najgorzej. Tylko czy rzeczywiście nawet z dofinansowania jest sens wydawania 15 tysięcy na laptop, palmtop, czy tam tablet, jak zwał, tak zwał, z 18-znakową linijką brajlowską i z Androidem, czy ten Braille z Androidem i z klawiaturą, czy to wszystko działa na tyle fajnie, że jest to, no to już jest kwestia osobistego takiego workflow, osobistej, no, osobistych preferencji, ale jakoś, no nie wiem, powiem szczerze, czy jednak taki ultrabook z Windowsem. No bo kiedyś się mówiło, że no, zawsze do czego się kupowało notatniki? Kwestia baterii, kwestia wielkości, kwestia wolnego dysku twardego i to wszystko notatniki miały szybsze. No ale w dobie miniaturowych, niewielkich laptopów, 12 tam, nawet 13 calowych, w dobie ultrabooków, w dobie przepraszam bardzo, w dobie tego nawet MacBooka 12-calowego małego, tańszego, no właściwie no jedyne, co jest, co może komuś nie pasować, no to jest w dobie szybkich dysków SSD. Jedyne, co komuś może nie pasować, to jest linijka brajlowska, która nie jest zintegrowana. I właściwie ja większych korzyści nie widzę. No, ty jesteś bardziej, no, studiujesz, jesteś bardziej mobilny i tak dalej, że tak to ujmę. No ale nie wiem, no, ty używasz też tego Androida, to wyobrażasz sobie, że wyciągnąłbyś coś z takiego notatnika więcej niż ze swojego, gdybyś miał małego laptopa i tego Edge'a na przykład, albo małego laptopa i 14-znakową, czy tam 20-znakową linijkę typu Vario Ultra na przykład i nie wiem, i taki MacBook 12-calowy albo jakiś inny 12-calowy ThinkPad, to myślisz, że co, że mimo wszystko wolałbyś mieć taki notatnik, coś byś, myślisz, że coś byś zyskał?
0: To znaczy jedyną rzeczą, która moim zdaniem przemawia za takim sprzętem, jest jego mobilność. To, że to jest jednak jedna zbita bryła, tak jak widziałem El Braille'a na przykład, czy tego Neo Braille'a, gdzie jest i linijka od razu, i klawiatura brajlowska, i w tym jest procesor, RAM, dysk i wszystko inne. Więc ja po prostu wkładam jedno urządzenie do niezbyt wielkiego futerału, wsiadam do autobusu czy pociągu, wyciągam i mam pełnego Windowsa 10 na pokładzie.
1: No tak, i to jest rzeczywiście, no czyli co, wychodzi na to, że być może rzeczywiście ten L-Braille jednak jest, bo ta cena powiedzmy jest, no nie, L-Braille jest nawet tańszy, że taki L-Braille to w pewnym sensie no jest jednak lepszy od Androida, bo nawet jeżeli w tym Windowsie no wielu aplikacji nie uruchomimy i obsługa takiego Windowsa Braille'em jest specyficzna, chociaż ludzie chwalili, że JAWS zawsze dobrze obsługiwał Braille'a jednak, no ale jak ktoś umie to, na przykład jeszcze jest, używa JAWS-a i lubi Braille'a JAWS-owego, no to być może taki L-Braille do jakiejś edycji, a JAWS ładnie tam z Braille'em pozwala edytować teksty, ale NVDA też przecież można na takim netbooku, na takim L-Braille'u uruchomić, no to być może to jest jakieś rozwiązanie, któremu warto by się...
0: Prawdopodobnie. Nie wiem, na ile Android na przykład by sobie radził z takimi kwestiami jak multitasking, no jakieś przełączanie między aplikacjami tam jest, zwłaszcza w tych starszych, bo no umówmy się, takie notatniki nie mają na pokładzie Androida 7.0 przynajmniej, żeby mieć obsługę dwóch aplikacji naraz w jednym oknie. Więc tam bazujemy dalej na jakichś przełączaniach między aplikacjami.
1: A wiadomo, że to równie działa, w iOSie też możemy się przełączać, ale to nigdy nie jest takie, no to nie jest takie płynne przełączanie jak Alt-Tab pod Windowsem, tak? I nigdy nie będzie, on musi ten interfejs sobie odświeżyć. No, jeszcze z tych mobilnych urządzeń, takich w cudzysłowie notatników, no jest iPad, iPad Pro, aczkolwiek nie wiem, czy dla osoby niewidomej poza baterią, no iPad, no co, że Braille'em możemy pisać na ekranie i dwoma rękami ewentualnie coś obsługiwać, ale tak iPad Pro czy coś, no on nie stanowi jakiejś, no dobrze, są te nowe funkcje iOS-a, że niby iPad only, ale czy one dla niewidomych są takie wow? Nie wiem.
0: Prawdopodobnie nie. I powiem ci, że ten sam problem miałem z Braille Touchem, że po prostu to był dla mnie po prostu tablet, taki jak iPad, z doczepioną miniką brajlowską, więc w sumie nie wiem, jakie tam mógłbym z tego mieć korzyści, oprócz tej nakładki brajlowskiej na dotykowej takiej, że mogę
1: wszystko
0: robić.
1: No ale to powiedzmy,
0: robić.
1: Że się dobrze trzyma ta klawiatura i no, to nie jest doczepione, bo ta linijka jest integralną częścią tabletu, tak? Ona nie jest osobna.
0: Znaczy no, ja wiem, tylko że jakby
1: chodzi
0: o sam design.
1: Tak,
0: o...
1: Rozumiem. Tak, wiem o co chodzi.
0: Że o ile taki Neo Braille czy jakiś tam Braille Sense mnie przekonuje, to średnio właśnie Braille Note Touch, z uwagi na to, że jest dużo większy, przez to, że jest całym ekranem.
1: Tak.
0: Całym tabletem.
1: Rozumiem. To już bym wolał, ale to też nigdy nie nastąpi, żeby Apple w porozumieniu z jakąś firmą produkował iPada, iPad Braille Pro. No, byłoby to ciekawe, bo to przynajmniej
0: owszem,
1: by działało.
0: Owszem.
1: To przynajmniej by działało na 100%. To, co by działało.
0: Tak jest.
1: No czyli notatniki, no rynek gdzieś tam będziemy obserwować, aczkolwiek no w Polsce coraz mniej się mówi o tych rozwiązaniach, bo też gdzieś tam no niestety albo stety rynek się zmienia i nie na darmo 2 godziny mówiliśmy o wszystkim, co się wiąże z rynkiem zewnętrznym, z którego my spokojnie korzystamy, a nie mówiliśmy o tych firmach specjalistycznych, gdzieś tam Tyflo, no co świadczy o tym, że no trochę niestety tak będzie, że chyba coraz mniej będziemy o tych firmach Tyflo mówić, takich stricte Tyflo.
0: Może będziemy mówić, tylko w innych kontekstach. Zauważę, że wspomnieliśmy o Dolfinie, który zrobił Easy Readera.
1: Oby, tak.
0: Że myślę, że jest miejsce cały czas dla tych firm, tylko to jest kwestia przekształcenia się i przestawienia na nowe tory w związku z tym, jakie zmiany zachodzą na rynku. Ktoś dalej musi szkolić, ktoś dalej musi być przykładem dostępności i jakimś takim ciałem doradczym dla tych firm, dopóki one same sobie nie wytworzą własnych takich stabilnych komórek, które się tym zajmują. No i dalej będą się cieszyć powodzeniem, myślę, specjalistyczne aplikacje, no a kto się na tym lepiej zna? No, chociaż Microsoft się zna.
1: Tak, ale te Microsoft, ale jest tam urządzenia, no o tym też zaraz sobie powiemy. No z Braille'a jeszcze coś, z Braille'a jeszcze taki notatnik stricte brajlowski, dosłownie brajlowski, a właściwie mini wyświetlacz i myśl techniczna HandTech, teraz HelpTech w nowej odsłonie 16-znakowej, Actilino. Wyświetlacz z interaktywnymi modułami, w sensie takim, że możemy nacisnąć na linijkę i to nam przywoła kursor, że możemy dojść do końca tekstu, kursor zostanie przewinięty automatycznie. Linijka posiada edytor nut, jakiś taki prosty, edytor tekstu, w sensie plików tekstowych. Nie obsługuje chyba polskich skrótów. No działa ponoć dobrze z 3 urządzeniami. Może być głośnikiem też dlatego i mikrofonem. Dla jakiegoś innego urządzenia. Trochę nie wiem, czy to jest rzeczywiście takie fajne, ale no jest pewnie funkcja ciekawa. No, w jakiś czas temu Wojciech Maj z Madison bardzo ładnie prezentował to urządzenie. Patrykowi opowiadał na dużo na jego temat, także no, podcast wart uwagi na pewno jakoś tam. Ty oglądałeś Aktylino, ale jakoś chyba...
0: No, tak, oglądałem i nie wiem, zdaje się, że już wcześniej ta technologia ATC była stosowana.
1: Tak, tak, była w Active, w urządzeniu Active Brain 40-znakowym, tak, które jest dostępne za drogie pieniądze, takie jak Bright Sense, gdzieś tak.
0: No i poza tym taki monitor, no działa fajnie, że ma tą technologię, ma pewne opcje jak Braille Edge, czyli jakiś budzik, edytor tekstu.
1: Wszystkie mają, tak, to jakiś tam alarm, coś, no to w dobie smartfonów to powiedzmy, no nie jest takie, ale no to no może być tak, też, tak.
0: Poza tym istnieje, jest, jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje, to dobrze,
1: no ale,
0: że jest.
1: No ale podobały się tobie, bo one, to jest no znowu rzecz, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, one, te urządzenia są takie specyficzne, bo one są takie mocno kanciate, to z jednej strony fajne, z drugiej strony mają Braille'a, tego tak takie wklęsłe moduły brajlowskie w takiej, jak to Patryk mówił, rynience, w takim wgłębieniu i mają mało klawiszy stosunkowo, bo tylko jakieś chyba, nawet nie kciukowe, tylko na początku i na końcu jakiś mini joystick i to jest koniec. No może to i dobrze, nie wiem. No nie wiem, mi się nigdy nie jakby ten handel, kiedyś jak oglądałem to pierwszy raz w życiu, to Brajlino jeszcze na stoisku Madisonu w 2003 roku z Nokią, oj, 9000 coś tam, komunikator z tym takim, no takim tą Nokią komunikator, no to Brajlino mi się podobało bardzo. A teraz tak, jak kiedyś tam oglądałem tego Active Braille'a, no on nie zrobił, no ale to mówię z rzecz gustu, nie zrobił na mnie wielkiego takiego wrażenia designerskiego i użytkowego, o tak bym to ujął.
0: Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam teraz, jakie miałem uczucie, jak go trzymałem w rękach. Z tego, co pamiętam, on trochę wyglądał jak taki Game Boy, taka przenośna konsola do gier. Co było całkiem fajne w sumie, moim zdaniem. Lubię takie designy. Taki niby, że plastik, ale nie plastik i taki jeszcze gdzieś tam, no przykanciowy, ale nie jest to ostry kant.
1: I tak, tak, to może tak być. Taki, no oni, no co by nie mówić, Handytech, oni... No solidne te urządzenia, że one są takie, no niemieckie te technologie są dobre gdzieś tam, chociaż znam osobę, która miała pecha i czego by nie miała, a taką osobę wiarygodną, dobrze się obchodzącą z urządzeniami brajlowskimi, która opowiadała, że do czego by się nie dotknęła z Handytecha, to jakieś tam problemy były. Ale to nie twierdzę, że to, no tak bardziej to mówię jako anegdotka, że gdzieś tam no różnie to bywa. A nie mam powodu nie wierzyć tej osobie.
0: Jasne.
1: Więc gdzieś tam, no też tak bywa czasami dziwnie.
0: No pewnie.
1: No ale też na rynku brajlowskim mówi się, że podobnież, nie wiem czy upadł, chyba jeszcze nie upadł, ale duże problemy ma stacjonarna firma, mianowicie Papenmeier.
0: Baum.
1: To już teraz Baum? Jest Baum?
0: To znaczy Baum na pewno złożył wniosek o... Nie tyle upadłość.
1: Nie, bo ja słyszałem o Papenmeierze, czyli o tych Brailexach, tak? Że oni w sensie ci, może oni się połączyli jakiś czas temu, ale właśnie o Papenmeierze słyszałem.
0: Ja o Baumie. I z Baumem rzeczywiście była taka sytuacja, że zgłosili jakiś wniosek o chyba nierentowność, co według niemieckiego prawa oznacza, że po prostu aplikują o jakąś pomoc finansową w przywróceniu. To było tak skomplikowanie wytłumaczone. I było duże zmartwienie, czy Baum USA się utrzyma tam w Stanach. No ponoć oficjalne stanowisko jest takie, że póki co paniki nie siejemy, wsparcie techniczne dalej robimy, póki mamy zapasy w magazynach i ktoś zamówił monitory, to dostarczamy, a dalej czekamy na to, co zrobią Niemcy. I no, wisi to gdzieś na włosku, nie wiadomo, co się z tym stanie, ale wygląda to dość niebezpiecznie.
1: No ciekawe, aczkolwiek jeżeli, nie wiem, czy to jest kwestia tylko marketingu, ale ten Baum USA, ten Baum Vario Ultra, on był w Stanach chyba dosyć mocno, nie wiem, czy popularny, czy tylko mocno promowany. Ale to było, wiem, że to było coś.
0: Promowany był na pewno byli na konwencjach, NFB, ACB.
1: Ale mam na myśli w ogóle, czy jakieś takie tweety, jakąś aktywność facebookową,
0: ktoś, znam człowieka, który to kupił i w sumie był chyba z tego nawet zadowolony. Więc ktoś to miał na pewno.
1: No bo z Baumów generalnie, Baumy, one zawsze, ECE przecież długo wspierało tylko Bauma, póki nie mieli problemów jakichś tam ze sprzedażą, serwisem, no i kiedy się nie pojawił tańszy Edge, tak? Prawie dwa razy, bo to było tak, że Baum, powiedzmy, że 40 Bauma kosztuje, no niech będzie 1020, kilka, tak jak kiedyś, no a nagle się pojawiły te tańsze fokusy, tańsze coś tam i się pojawił ten Edge, Braille Edge, dobrze mówię, Edge Himsa za 12 czy tam 11 tysięcy, tak? Tak jak te Humanware, jak te wszystkie tańsze monitory. No i gdzieś tam siłą rzeczy Baum w Polsce u nas już mniej, no ale wiem, że te Baumy, one zawsze były no, dobrymi urządzeniami, a Vario słynie z tego, że on ma ogromną pamięć taką i operacyjną, i wewnętrzną, w sensie takim, że tam on jakieś PDF-y, nie wiem jak to on tam je rozkłada potem na czynniki pierwsze, no ale jakieś Wordy duże, PDF-y i to ponoć dobrze działa, ta dwudziestka.
0: Owszem, i wiem, że w Stanach nawet istniała cała lista mailowa poświęcona wsparciu Bauma.
1: No jakaś polska firma, nie pamiętam, firma Includo, która się zajmuje chyba takimi technologiami dla innych niepełnosprawności, oni chcieli tego Bauma tutaj na rynek wprowadzać dosyć tak no, hucznie, czy jak zwał, tak zwał, dość ekspansywnie, on tak to ujmijmy, ale czy to im wyszło, to ostatecznie nie wiem.
0: No ja o niczym nie słyszałem.
1: No był podcast kiedyś, tak? O tym tu u nas, w Polsce też.
0: Tak, tak.
1: Więc jakby no, ale więcej, no nie słyszałeś w sensie co dalej jakby. Co,
0: tak, tak.
1: Tak, no to... No to gdzieś tam trzeba się być może zainteresować, jakby to, no aczkolwiek cena też, no ile tam, chyba 15 tysięcy jakoś tak, czy 16, czyli ile taki notatnik właśnie, typu Braille Note Touch. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o Braille. Aha, nie, dwie rzeczy jeszcze. Monitorek 14-znakowy, kontynuacja linii Braille Pena, czyli polskiej myśli technicznej firmy Harpo, w połączeniu z promocją Humanware'a. No Harpo od wielu lat współpracuje z Humanware'em, Brilliant, Victor Reader Stream, teraz Braille Pen Touch, czy Brilliant 14 po prostu. Nowa wersja Braille Pena, linijka z dotykowymi sensorami, z mini notatnikiem, jakaś aplikacja pozwalająca wpisywać teksty i synchronizować je chyba z notatkami iOS-owymi, nie wiem, z czymś tam jeszcze, że można włączyć linijkę, pisać jednym przełącznikiem czy jakąś opcją, włączyć synchronizację, wtedy ta linijka, jak rozumiem, nie wiem, czy ona po Bluetooth, jak to tam się dzieje, że ona to przesyła do właśnie do iPhone'a. No pewnie do notatek jakoś, ale szczegółów nie znam. I ona, no takie rozwiązanie dość konkurencyjne, bo ono w zeszłym roku 10 tysięcy kosztowało z iPhone'em w komplecie, czyli taki notatnik, tak? Linijka i iPhone najnowszy, czyli w tym wypadku to był wtedy 6S.
0: No tak, no. To widocznie taki zestaw, który pewnie będzie się cieszył zainteresowaniem. Jest na to szansa.
1: No i też eBay, notatnik dawny kajetek. Pojawiła się w końcu opcja chyba za 600 zł transferu, takiego upgrade'u z kajetka starego SD na eBay'a. eBay, no ciągle tam jakoś się rozwija. Jakby kontynuowano wsparcie dla kilku urządzeń jednocześnie, czyli dla przełączania się, że jedną klawiaturą kajetka dość szybko się, znaczy łączymy się raz i potem się przełączamy na Windowsa, na Androida, na iOSa i na wewnętrzne funkcje kajetka, no ja mówię po staremu kajetka eBaya. Działa to ponoć bardzo dobrze. Wreszcie została wprowadzona obsługa EPUB-ów i obsługa plików wordowskich, jeżeli chodzi o czytanie. Nie wiem, jak inne funkcje, jakieś tam jeszcze, aha, że tym interfejsem audio bluetoothowym się mógł stać dla telefonu, coś obsługiwać, coś takie unikatowe obsługiwać Braille'a, znaczy, że tym kajetkiem brajlowskim obsługujemy system zarówno z poziomu jako monitor brajlowski, taki udawany, a jako też jako klawiatura, bo tam pewne funkcje mogą się czasami zmieniać i nie, różnie działać w różnych systemach, to też o tym warto wiedzieć. Urządzenie, które jest bardzo ciekawe, bardzo w jakiś sposób innowacyjne, no bo ten system zarządzania zakładkami, hierarchiczny, tematyczny, z jakimiś tam przypisami, z zakładkami audio, to wszystko jest, no to jest unikatowe w skali światowej, czy w ogóle aplikacji, czy urządzeń, to mimo wszystko, no takich specjalistycznych. Jedynie dwa, znaczy jeden właściwie minus, nie minus, ale pewne ograniczenie, które ja widzę, to jest to, że ten kajetek, że obsługujemy go klawiaturą zasadniczo dwoma rękami, obsługujemy go klawiaturą brajlowską. Nie dość, że klawiaturą brajlowską, no to jeszcze poza tym ośmiopunktem mamy specjalne klawisze osobne, tak, multimediów, które też tam odtwarzają, coś tam innego robią, które z różnymi spacjami, innymi punktami, siódmymi, ósmymi pozwalają robić różne rzeczy. No po prostu trzeba się nauczyć bardzo dużej ilości kombinacji klawiszy. One są mniej więcej zbieżne, ale to jest tak, że z jednej strony kajetka się troszkę, czy iBaya się troszkę inaczej obsługuje. Z drugiej strony Android i iOS mają też swoje jakieś tam funkcje. Do tego te funkcje multimedialne działające jakby globalnie. No jest to można, ale jest to taka sztuka no, dla takich osób naprawdę lubiących Braille.
0: No tak, tu jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje interfejsu, takiego przedłużenia telefonu, czy rzeczywiście ma potrzebę obsługi kilku urządzeń z jednego miejsca, no to też jest to, myślę, dość wygodne rozwiązanie.
1: No i gdzieś tam, ja teraz tak sobie też myślę, że do notowania to może nie być głupie, kiedy rzeczywiście ktoś szybko pisze, bo tam z tego co wiem, można w miarę elastycznie sobie uruchomić tekst, albo jakieś nagranie audio, po czym pisać coś równolegle w edytorze. I to jest takie, no, to jest fajne gdzieś tam, no bo w iPhone'ie byśmy musieli, no w iPhone'ie tego się nie da zrobić jednocześnie w zasadzie, no bo VoiceOver to jest jakby jednokanałowy taki interfejs, gdzie nie, szybko się nie można przełączyć, a tutaj no gdzieś tam to można w tle i to przełączanie jest, no myślę, że to szybciej się zrobi Braille'em niż jakimkolwiek iOS-owym interfejsem, zastosowanie jest jakby inne. Pomijam tu funkcje iBaya takie, z których on niby jest, nie niby, przepraszam, jest słynny, ale na ile one dobrze działają, nie wiem. Ponoć bardzo dobrej jakości nagrywanie, choć ten mikrofon ma jakieś specyficzne właściwości, nie wiem do końca jak działa. Być może zewnętrzny mikrofon byłby lepszy, nie wiem. Tester kolorów, który też ponoć ma unikatowe funkcje, ale kiedyś były z nim jakieś problemy, no ale ja mówię, iBaya to jest urządzenie, które mocno... No, które właściwie robi jeden człowiek, który robi je trochę pod konkretnego klienta i które to, że coś działało w lutym tak, to nie znaczy, że w maju działa tak samo, tak? I to, no to z jednej strony to jest takie imponujące i fajne, no, że mamy gdzieś tam w dobie automatyzacji do czynienia z konkretną osobą, która to urządzenie gdzieś tam produkuje, w pewnym sensie na życzenie. No ale myślę, że to jest takie, eBay to jest takie, no coś dla fanów, rzeczywiście dla fanów. No i dobrze, że wprowadzili te EPUBy i te Wordy, bo no dzięki temu, no Word jak Word, ale EPUB to jest jednak format popularny bardzo, jeżeli chodzi o książki elektroniczne. eBay ma duży, dosyć donośny głośnik, długo, kilkanaście godzin działa na baterii, więc no mamy też dobry odtwarzacz DAISY, bo on też DAISY dobrze obsługuje. Dobry odtwarzacz DAISY, dobry odtwarzacz EPUBów i plików TXT. A to jest ważne. No plus SM audio, plus właśnie syntezator SMP, który w eBayu dobrze działa, fajnie działa, plus a cappella, jeżeli ktoś się uprze, że chce mieć i dopłacić 500 zł.
0: Mhm. No dobrze, ale skoro już mówimy o czytnikach książek, to może przeanalizujmy, co się w tym roku stało, jeśli chodzi o czytniki, bo zdaje się, że mamy...
1: Zdaje się, że to przeanalizowaliśmy, mam na myśli Dolphin Easy Reader po prostu, który zrobił furorę, ale tak mówiąc poważnie, to nic się wielkiego na tym rynku nie dzieje. Po latach pojawiła się taka troszkę wbiegając w przyszłość, była kolejna edycja wystawy i konferencji Reha, na której się nagle pojawiła firma Bons ze Szwajcarii. To jest o tyle dziwne, że oni od kilka lat nie byli. Ja myślałem, że oni pokażą coś nowego. A tak naprawdę mam wrażenie, że ten nowy czy stary odnowiony model Milestone'a, takiego playera DAISY, nic nowego nie wnosi. Oni tam go pokazywali chyba z jakoś tam albo z RFID, albo z tymi innymi etykietami. Chodziło o jakieś takie audio guides, takie przewodniki muzealne. Być może w tym kierunku bardziej idą, bo tak naprawdę sam w sobie Milestone nic nowego cenowo i jakościowo nie oferuje. No dobrze, jest malutki i jak na to, że jest tak malutki, to gra zadziwiająco głośno, ale jest ta obudowa bardzo taka wrażliwa na różne, na wodę, na ciepło, na różne czynniki zewnętrzne. Plextalk, Shinano Kenshi, nic nowego. Victor Reader Stream, nic nowego, jako w samym urządzeniu. Być może jakiś był update, ale nie bardzo znaczący, ale nawet nie jestem pewien. Pojawił się Orion. Orion ECE, wersja, wydanie drugie, znaczy Orion wydanie drugie, w Polsce zwane Orionem ECE. Urządzenie kosztuje, co ważne, tyle samo, ile pierwsze, 1350 zł. Dystrybutor ECE, większe jest od tego Oriona małego, zawiera siłą rzeczy większy głośnik, slot na kartę, teraz SD, więc to jest dobre. Przez to działa dłużej na baterii, bo kilkanaście godzin, nie, 10 czy więcej godzin, 10 chyba, wtedy było 6, a teraz 10. To też nie jest tak bardzo dużo, no ale dobrze, niech będzie. Jak to Oriony i kiedyś Buxensy, choć to nie te same firmy, obsługują wszystkie możliwe formaty audio i wideo, jakieś tam MP4, AVI, RMVB, jakieś flaki, no wszystko. I ma moduł Wi-Fi, dzięki czemu obsługuje podcasty radio internetowe i książki właśnie Daisy Online. Pozwala też na nagrywanie, ale nie wiem, czy z tego internetu też, czy nie. No na pewno, jeżeli ktoś szuka takiego urządzenia, playera, no to jest to na 1350, no jest to jedyne sensowne, tak mi się wydaje. No chyba, że ktoś lubi Plextalka i to Daisy Online i Acapelle, która w Plextalku działa bardzo ładnie, no to może dwa razy tyle zapłacić. No ale o Plextalku już kiedyś mówiliśmy, on od kilku lat się właściwie w ogóle nie rozwija, no ale nasycił rynek, tam chyba 1000 sztuk, czy ile zostało sprzedanych w ogóle, tak kiedyś czytałem.
0: No a czytałeś coś też trochę o nowym Victorze Trek, Victor Reader Trek? No
1: właśnie o tym zaraz powiem przy okazji nawigacji. Mm-hmm. Rozumiem, że Orion ECE, nie ECE, Orion 2, coś tam oglądałeś, tak, na wystawie?
0: Tak, rzeczywiście był większy i miał te funkcje, o których mówisz, czyli Wi-Fi i wsparcie dla chyba tam Daisy nowszego czy czegoś. No i nie podoba mi się już aż tak bardzo, jeśli chodzi o budowę. Ten pierwszy był taki, no, bardziej poręczny mi się wydawał. Lepszy miał design.
1: Też słyszałem, że ten Orion klawisze ma po prostu lepsze w ogóle, ten nowy Orion, ale to jest rzecz gustu pewnie gdzieś tam.
0: No tak. No nie wiem, mi się po prostu nie podobało to, że on jest taki duży, bo ten mały naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Taki,
1: no ale duży może... jak co? Jak Plextalka widziałeś?
0: Tak, trochę jak Plextalk, rzeczywiście, bo tam Orion pierwszy był trochę mniejszy, tak jak telefon komórkowy.
1: Nie, nie,
0: tak,
1: ja mam Oriona, to jest taki milestone trochę. Nie, no Plextalk, ale to też Plextalk nie jest duży, powiedzmy sobie szczerze. To teraz już z dużymi iPhone'ami się chodzili w kieszeniach jakieś dziesiątki. To jest mniejszy niż iPhone, jest mniejszy niż iPhone 7, więc czy tam iPhone SE nawet, więc ja myślę, że to nie jest tak źle, ale no rozumiem, kto nastawiłeś się może na takie.
0: Być może, ale
1: powiem, takiego małego urządzenia.
0: Być może, ale powiem ci, że w przypadku takich urządzeń właśnie jak Orion, bo porównując z iPhone'em, obudowa zajmuje dużo więcej przestrzeni, powierzchni, no i jest sporo więcej wystających elementów, bo są przyciski, więc to
1: tak,
0: też...
1: To prawda i tam wokół i duże takie ramki, które są puste, właściwie nic tam się nie dzieje, tam w obudowie się ten głośnik musi zmieścić i tak dalej.
0: No tak, więc na iPhone'ach tego aż tak nie widać, znaczy też mam jakieś swoje takie preferencje, że nie lubię zbyt dużych telefonów, ale przy takich urządzeniach właśnie specjalistycznych to wygląda, nie chcę mówić okropnie, ale mi się to po prostu nie podoba, źle mi to leży w ręce.
1: Nie lubisz zbyt dużych telefonów, to będziesz sobie musiał, nie, taki żart oczywiście, iPhone'a SE 2 kupić, swoją drogą, ciekawe, czy
0: wyjdzie. Albo Xperia XZ Compact.
1: O właśnie, Xperia jeszcze są, Xperia tak, które gdzieś tam o nich się mało mówi, ale te Xperia są całkiem fajne, XZ, czy jakaś tam.
0: Tak.
1: Tym bardziej, że nie są takie takie bezramkowe, są dosyć grube, co nie jest takie głupie wcale, ze względu na baterię chociażby. No czyli to jest rynek odtwarzaczy, ale tak w sumie, tak pomyśleć, że 2500 kosztuje Plextalk Linio, a 1000 zł więcej eBay, który jednak ma tych funkcji dużo więcej. Tak. No ale no Braille. Tak. Ale Braille. To jest pytanie, co lepiej. O czytaku nie ma co mówić, nic się nie dzieje. Są projekty co roku, nowe książki. Larry X wydaje, dostępne oczywiście tylko i wyłącznie w formacie szyfrowanym, no ale to jakby rzecz nie powinna na nikogo dziwić. No to tyle, jeżeli chodzi o odtwarzacze. Zapytałeś o urządzenia nawigacyjne, to chwilkę o tym powiemy, a potem przejdziemy do ostatniej części, czyli do screen readerów, które zwykle na początku albo w środku programu, a dziś będą na końcu.
0: Okay.
1: No jest NavTrack One, to jest taka nowość, no bo to nowość i nie nowość, bo to jest urządzenie Migraf kilka lat temu mocno zaczął współpracować z Altixem. Pokazywali na wystawie Recha prototyp nowego nawigatora. Nie wiem, czy coś wyszło, nie wyszło, bardziej chyba nie wyszło. Nagle współpracują z firmą Harpo i teraz to się nazywa Navtrack One. Urządzenie również jest jakimś playerem audiobooków, dyktafonem, terminarzem, no ale przede wszystkim działa z map Nokia, z map Here, i działa w oparciu o mapy Here i działa i swoje punkty. I właściwie nic o nim więcej nie wiem. Ponoć ma lepszą klawiaturę, ponoć jest lepiej pomyślane. No to jest też takie dla fanów robione przez jednego człowieka, przez Michała Kwaśniewskiego. I no nie wiem, kosztuje ponad 3,5 tysiąca. Jest. I obawiam się, że kupię jeszcze mniej osób, bo jednak nawigator po początkowym takim entuzjazmie tego urządzenia, jeszcze tego dwuczęściowego, jak tam Rafał Harmanowicz używał kiedyś, tam 2004 rok, 2005. Potem jednak nawigator, dużo złego się mówiło o nawigatorze, nie wiem czy słusznie, że on jest niestabilny, że coś tam, że te punkty trudne, że jest trudny w obsłudze przede wszystkim bardzo i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że to już wtedy był czas Lodestone'a, więc siłą rzeczy mniej osób go kupiło, a teraz w dobie tych aplikacji iOS-ów wszystkich i Androidów, nawet jeżeli on w jakiś sposób, w sensie Navi czy tam Navtrack One jest wygodniejszy, obawiam się, że go no niestety albo stety dużo osób nie kupi i rynek zagraniczny ma podobnie, to znaczy no na rynku mamy co? Tylko chyba Tracker Breeze i jego następca, o którym zaraz, nie wiem, czy coś jeszcze jest z tych topów specjalnych, nawigacyjnych?
2: Chyba nie.
1: Już nie. Czyli coś z tym rynkiem się też, takiego no podobna rzecz. Humanware wydało urządzenie Victor Reader Track, o którym no nie wiemy, czy będzie w Polsce nic, bo no Harpo nie wiem, co zrobi właśnie w związku z tym, że ma tego Navtrack One, a zarazem bardzo dobrze współpracuje no zawsze z Humanwarem. Jest w oparciu o mapy TomTom. Działa, no to jest połączenie po prostu Victora Readera Stream z Bluetoothem dodatkowo. Ale chyba o tym Bluetoothie jakoś pisano do nawigacji. Nie wiem, czy on też działa w module audio, ale chyba tak. I Wiktor już kiedyś miał takie dwa moduły. Wiktorze to było takie śmieszne, bo się przełączałeś pomiędzy Wi-Fi, a pomiędzy offline, online. I to tak śmieszne, że w offline były karta, a w Wi-Fi było radio i to wszystko. Inne, i tam jakieś Daisy online, coś tam. I to tak trzeba było jakby pamiętać, między czym się, w jakim trybie jesteś, czy właśnie w tym, poza urządzeniem, czy w urządzeniu. Tak jakby. Był taki specjalny klawisz na tą okoliczność. I tutaj gdzieś tam dochodzi chyba trzeci tryb, nawigacja, gdzie po prostu mamy takiego Tracker Breeze, no tutaj plus, że klawiatura numeryczna, więc punkty jakieś, czy adres możemy wpisać ładnie z klawiatury, to nam szybciej pewnie powinno pójść. No i dzięki temu Victorowi Track nawigacja no, ma stać się prostsza, a do tego uzyskujemy funkcję Victora, czyli niezły player Daisy Audio, pewnie też jakieś nagrywanie, Wi-Fi, podcasty i tak dalej. No tyle wiem.
0: Ja też nie wiem niewiele więcej, bo no jedyne co to przeczytałem, nie ma jeszcze specjalnie opinii o nim.
1: No Humanware tam go dość mocno, jak to Humanware promuje gdzieś tam i no i tyle. Tak więc zapomnieliśmy jeszcze a propos Braille'a powiedzieć, bo w zeszłym roku też miały premierę ten wyświetlacz 20-znakowy tani, ten Orbit Reader i ten Canut, czy coś tam, ten tablet taki brajlowski, którego chyba ciągle jeszcze nie ma i tego Orbita też nie ma w sprzedaży, a miał prawie, że w Altixie być i w sumie no dawno przybyła, tak się zachwycał tymi czytnikami brajlowskimi i upowszechnianiem Braille'a, ale mam wrażenie, że z tego wyszło chyba mniej na razie tak komercyjnie niż by mogło, niż myśleliśmy.
0: Czy Orbit chwilowo nie jest sprzedawany poza Stanami w ogóle? On już jest w sprzedaży z tego, co mi się udało wychwycić, ale nie w Stanach i nawet nie prowadzą wysyłki na zagranicę, jeżeli to się deklaruje,
1: jak zapłacić. Jakieś kwestie licencyjne coś? Czy...
0: Myślę, że oni jeszcze dopiero docierają na rynki. Może lokalizacja trochę trwa, może jakieś nawiązywanie umów i tak dalej. Nie wiadomo. Mhm. Natomiast Canut, znalazłem ostatnio źródła jego oprogramowania na GitHubie, więc widać, że sam czytnik jest jak najbardziej open source. można przejrzeć sobie kod źródłowy jego oprogramowania, no i też nie wiadomo, co z jego wydaniem. Na pewno dostał jakąś nagrodę, chyba, nie wiem, czy w Niemczech, czy gdzieś jakąś nagrodę produktu roku, w czytelnicy, jakąś tam nagrodę dostał, więc to coś się wokół niego dzieje, na pewno jest dużo szumu w prasie, ale też nie wiadomo, kiedy wyjdzie na rynek, kiedy będziemy mogli go kupić.
1: Czyli teraz co, Braille był, urządzenia nawigacyjne były, odtwarzacze były, dyktafony, jak to dyktafony, nic chyba szczególnie nowego, czas na czytniki ekranu.
0: No tak.
1: Których pod Windowsem zostały dwa.
0: Dwa liczące się, bo nastąpiła taka sytuacja w tym roku, kiedy była prowadzona ankieta WebAIM-u na temat używalności screenreaderów. Nie uwzględniono w nim Supernowej, czy tam Hala, i Dolphin się bardzo na to obraził i tam zwrócili się do nich z prośbą, żeby te ankiety zmodyfikować, bo oni jednak jeszcze są na rynku i się liczą. Natomiast, no wiadomo, z takich...
1: Kobra też uwzględnili?
0: Chyba nie, bo Kobra to tam Baum się zwija, tak jak już wspomnieliśmy.
1: No tak, tak, tak, tak.
0: No ale został JAWS, NVDA, Windows Eyes został...
1: Tak, no NVDA cały czas się rozwija i to rozwija się całkiem dobrze, jeżeli chodzi o Windowsa 10, o obsługę Braille'a, która gdzieś i Office'a, która gdzieś tam, no, Office, internet, aplikacje takie wirtualne, Windows 10, ekran, interfejs dotykowy, co tam jeszcze, Braille, lepsza obsługa urządzeń brailleowskich. No to są takie główne, obsługa Kindle for PC, ale tylko z książkami tymi kupionymi w sklepie Amazon, nie z plikami MOBI zewnętrznymi. Szkoda, bo działa to bardzo szybko. Ja powiem tak, ja byłbym skłonny nawet przesiąść się z Voice Dreama na peceta, jeżeli chodzi o książki, gdybym mógł te MOBI wczytywać, bo działają tam bardzo dobrze zakładki, działa tam bardzo szybko nawigacja. I do książek, gdzie ja potrzebuję pewne fragmenty, gdzie potrzebuję sobie pewne rzeczy pozaznaczać, pokopiować, Voice Dream nigdy tego mi tak dobrze nie zrobi. I bym naprawdę z chęcią takiego Kindle for PC używał, no ale ze źródłami zewnętrznymi nie jest to niestety możliwe.
0: No to prawda, rzeczywiście z książkami kupionymi na Amazonie działa to wyśmienicie, też się o tym miałem okazję przekonać. No a poza tym, tak jak mówisz, Braille, czyli wpisywanie Braille'a skrótowego.
1: Wsparcie matematyki w Chrome i w ogóle w Kindle też dochodzi gdzieś tam. No także rozwija się.
0: R w Windowsie 10, głosy z Windowsa 10, tak jak wspomnieliśmy. No i wygląda to jeszcze lepiej na 2018 rok. Braille będzie dalej rozwijany. Mają dojść klawisze modyfikatorów, mają być natywne sterowniki dla wszystkich monitorów, czyli nie trzeba będzie już doinstalowywać zewnętrznych sterowników, czy do Focusa, czy do HIMSA. Są dyskusje nad kurtyną, są nad jakimiś nowymi API. No tak jak mówiłem, były prace nad opisywaniem tych obrazków przez Caption Bota. Dzieje się dużo.
1: API do czego? Co one mają ewentualnie w czymś pomóc, czy coś umożliwić?
0: Jeżeli będą programiści coś programować z mową, żeby jakieś komunikaty były czytane, to będzie bardziej można zarządzać tymi segmentami mowy, żeby gdzieś po drodze jakiś dźwięk wstawić, jak będzie konieczny, żeby było wiadomo, co jest aktualnie wypowiadane, jaki fragment. Więc to dla programistów bardziej jakby informacja, ale może dzięki temu my dostaniemy jakieś takie bardziej spersonalizowane dodatki na przykład.
1: No a JAWS? JAWS, tak swoją drogą, jak już tak o Braille'u, został chyba rozwiązany, już nie ma tego problemu, co było kiedyś z podpisywaniem, że jakieś tam sterowniki Braille'a niepodpisane, to tu już tego problemu nie ma, nie? JAWS już generalnie, bo kiedyś był taki okres, że JAWS miał jednak spore problemy z różnymi urządzeniami Braille'owskimi, że trzeba było wpierw instalować jakiś sterownik, jak coś jest niepodpisane przez Freedom, to tam były jakieś problemy, były tam, pamiętasz, kilka, inaczej, pięć, sześć?
0: Nie wiem. Dawno. Nie wiem, możliwe, że coś było.
1: Były takie problemy. I że tutaj Windows Eyes działa jakoś tak lepiej. Ale to mi się wydaje, że to już jest to przeszłość, to tego nie ma. No JAWS, poza tym takim rozbudowanym troszkę OCR-em, poza lepszą też obsługą dziesiątki, wstępną obsługą Edge'a, ale taką, że nie można kopiować, że nie można coś tam, lepszą obsługą, o Office'ie już prawie się nie mówi nic, więc zakładam, że DOS tego Office'a obsługuje perfekcyjnie, ale no gdzieś tam Edge, Windows 10, trochę ekrany dotykowe, czyli właściwie to co wszyscy, to co w sensie to co konkurent, to co NVDA, jakieś odchudzony, lepszy, lepiej działający instalator, również obsługa tych głosów wbudowanych w Windows 10. No i zmiana numeracji JOS-a, czyli że teraz mamy rok 17 i 2018 nadchodzi i akurat jest JOS, czy był JOS 18, a następny JOS, i teraz wyszedł JOS 2018, a za rok pod koniec 2018 roku wyjdzie DOS 2019 już na kolejny rok, na 2019, w 19 na 2020 i tak dalej. Tak ma teraz być.
0: Tak, to też czytałem. I zdaje się, że w najnowszej aktualizacji 2018 jest też opcja kurtyny ekranowej.
1: Aha, no to ciekawe.
0: Która się wyłącza za każdym razem, jak się włącza DOS-a od nowa, więc trzeba pamiętać, żeby sobie ją na nowo włączyć, ale jest.
1: No czyli JOS fajnie, no JOS dobrze, że się rozwija gdzieś tam, aczkolwiek na ile, no to już naprawdę się robi program dla profesjonalistów, ale to profesjonalistów też takich specyficznych, którzy rzeczywiście tego JOS-a potrzebują, bo coraz bardziej bez, no to już nic też nowego, ale chyba wiemy tutaj na łamach Tyflo Podcastu, to jest może nie aż tak często ostatnio, ale wielokrotnie mówiliśmy, że to już nie te czasy, że JOS do pracy profesjonalnej jest niezbędny.
0: Tak, aczkolwiek jeszcze znam ludzi, sporo dosyć osób, które sobie cenią pewne funkcje JOS-a, których NVDA póki co nie ma.
1: Tak, oczywiście mówię, że jeżeli
0: większa personalizacja.
1: Wie po co. Oczywiście ten JOS, ja nie mówię, że on jest niewarty czy zły, ale że to nie jest tak, że z NVDA już można zrobić bardzo dużo.
0: Tak, to prawda.
1: No i doszło do połączenia, może nie, bo to połączenie IVO Group powstało już dawno temu, czy dawno, w zeszłym roku, ale no niestety swoje istnienie zakończył program Windows.
0: Tak, to jest śmieszne, bo pamiętam nasze podsumowanie, znaczy śmieszne nie jest to, że zakończył działalność, czy tam jego rozwój został zarzucony, bardziej to, że rok temu, kiedy się tu spotkaliśmy, czy nawet na początku tego roku, żeby podsumować rok poprzedni, to tak wróżyliśmy z fusów. Może zamkną, może nie zamkną, pewnie zamkną. No i zamknęli.
1: Zamknęli i to szybciej, bo już w połowie roku, gdzieś tam w kwietniu, w maju, tak dość niespodziewanie do tego stopnia, że też była informacja, że gdzieś tam Windows będzie sprzedawany chyba do końca czerwca, czy jakoś tak, czy a na drugi dzień, że Windows z dniem dzisiejszym już nie jest sprzedany, w ogóle w sprzedaży. Także to takie było dość ostre, dość nagłe. No, mówiliśmy, z Windowsem były problemy, on był niestabilny, on był nienadążający za dynamicznymi, za HTML5, za stronami internetowymi, za różnymi aplikacjami, nie mówiąc o Windowsie 10 gdzieś tam. No, z nim było sporo problemów, załatwianie i oferowanie dodatkowych funkcji w formie skryptów, tych dodatków, które z kolei nie zawsze dobrze działały, coraz przez to też było trudniej lokalizować, źle działały, nie zawsze dobrze działały z głównym z kolei silnikiem, z Windowsem. No były problemy i niestety no w pierwsze Freedom, w pierwsze iSquare przejął, wchłonął GW Micro, to GW Micro zrobili tego ZoomText, jak on się nazywał, ZoomText, ten udźwiękowiający
0: Fusion.
1: ZoomText, tak, ZoomText Fusion, który, o którym też za dużo nie słychać, ale on jest na rynku i być może ma się całkiem dobrze gdzieś tam. No JOS też coraz lepiej działa z ZoomTextem, jeżeli chodzi o różne funkcje. Dziwnie nie słychać o Magicu nic powiększającym takim, Magicu Plus. Czyżby tego Magica chcieli wygasić? Kto wie?
0: Też było to jedno z moich przewidywań. No zobaczymy, czy się sprawdzi w 2018.
1: bardziej, że w tych powiększających, no Freedom tak zaoferował go jako tańszy produkt wobec Zoom Texta i wobec Supernowej, właściwie Lunara Plus w 2000 tam chyba siódmym czy którymś roku. Ten Magic to była taka nowość kiedyś tam.
0: No tak.
1: No i co? I to chyba wszystko omówiliśmy z takich informacji, z różnych takich istotnych gdzieś tam. Też coraz mniej się słyszy o różnych lupach, o różnych powiększalnikach. One oczywiście dalej są na rynku i będą. Tak samo urządzenia lektorskie. No ale kto wie, czy właśnie dla osób słabowidzących rozmaite statywy i taki iPhone 10 nie będzie, no nie będzie po prostu rozwiązaniem, bo te aplikacje coraz lepiej robią zdjęcia z daleka, więc taki Seeing Eye czy jakiś ten, czy jakiś Office Lens, czy w ogóle jakiś Ultrabook z taką jakąś kamerą, z czymś, czy to nie będzie rozwiązanie no, gdzieś tam przyszłościowe. No zobaczymy. Pewnie jakieś lupy podręczne, takie różne technologie będą dalej oczywiście, ale to już nie jest, no mówię, ta przepaść się gdzieś tam niweluje, jeżeli chodzi o smartfon, komputer i urządzenia inne.
0: No, przy okazji okulary, ja zawsze w to wierzę, jakoś okulary, rozszerzona rzeczywistość czy wirtualna rzeczywistość, to ma też, myślę,
1: tu. Tak, oczywiście, właśnie, a co o tym, bo z tymi okularami, no trochę takich rzeczy gdzieś tam, no w ogóle te wszystkie systemy wspomagające, one różnie działają też, do, jeżeli chodzi o tam o systemy wspomagające orientację, o te różne beacony, o te różne te, ale okulary, no bo co, jest Orkan, tak, izraelski?
0: Tak. I to jest takie jedno rozwiązanie, które się w chwili obecnej liczy.
1: Ale on w Polsce jest, nie jest?
0: Nie ma chyba. Na pewno jest w Niemczech gdzieś, w Anglii, ale to też jest drogie. Zdaje się, że jak chcesz dokupić kolejny język, to też kosztuje mnóstwo kasy ten moduł. Przeprogramowanie modułu no nie jest to aż tak optymalne rozwiązanie.
1: I też pojawiło się jakieś, ale to takie bardziej dla słabowidzących, jakieś bardzo zaawansowane, ale to jest bardzo chyba prototypowe i bardzo drogie, jakieś okulary...
0: E-Sight.
1: O co chodzi, tak, nie wiem, ale wiem, że były testy, ale ile to kosztuje? Bardzo dużo, tak? To
0: w ogóle... Staje się, że tak, nie pamiętam teraz ceny, ale...
1: Takie wyrażę raczej... coś 20-30 tysięcy, tak jakoś złoty, nie? Może być coś nawet.
0: Może być.
1: I to tak, nie, tego nie ma w sprzedaży, to są prototypy na razie.
0: Na razie jest to jakoś tak prezentowane, demonstrowane, testowane.
1: I ponoć bardzo niweluje różne choroby wzroku takie i niesamowitą korektę widzenia jakąś, pozwala na niesamowitą korektę widzenia jakąś.
0: Tak, też słyszałem, jakaś polaryzacja obrazu, jeżeli ktoś widzi kątami, to mu się... Jeżeli ktoś widzi tylko środkiem oczu na przykład, a kątami nie, to na boki nie, to się polaryzuje jakoś ten obraz, żeby było... jakby cała głębia widoczna.
1: No i tyle chyba. Co, jak oceniamy ten rok i jak tak bardzo krótko, bo coś chyba się połączenie troszeczkę zrywa, jak plany na przyszłość, w sensie na 18 rok, co tam będzie? Halo?
0: Jestem. Coś tu się zacięło. Możesz powtórzyć?
1: Tak. Krótko, jak podsumujemy ten rok i ewentualne plany na 18 rok, jakieś prognozy?
0: Znaczy jak zwykle, coś się zdarzyło, dużo się zdarzyło i myślę, że też dużo dobrego. Jakieś konkretne trendy wypłynęły, jakieś rozwój nastąpił. Jak zawsze. Ja jestem raczej optymistą i zawsze patrzę na te zmiany pozytywnie. Fajnie, że jest Seeing AI. Fajnie, że się idzie w stronę sztucznej inteligencji i rozpoznawania obrazu, tekstu, że to się staje coraz tańsze, wręcz darmowe, coraz bardziej mobilne, uniwersalne do różnych zastosowań i że gdzieś krok po kroku ten wzrok jest nam w formie technologii oddawany. I jestem naprawdę nakręcony na to, co się będzie działo w przyszłym roku, bo myślę, że będzie działo się tak jak zawsze wiele.
1: Tym bardziej, że chyba Sync, chyba właśnie Microsoft tutaj, tak samo Transition Technologies, mam nadzieję, że gdzieś tam dalej pójdą ze swoimi aplikacjami. No gdzieś tam oby Apple nie zawiodło. Google, jak to Google, swoim torem, może wolnym, ale powinno być coraz lepiej. Także jest dobrze, no, na te rozwiązania brajlowskie powiem szczerze, aż tak nie liczę, no bo niestety to one są bardzo... drogie, mało nakładowe, firmy są małe i no i nie wiem, Pewnie wszystko bardziej właśnie te okulary, jakieś takie rzeczy myślę, że będą miały. No na pewno to, co mówiliśmy, firmy te takie tradycyjne w jakiś sposób będą musiały, czy one już zmieniają powoli pole działania tak trochę i te tradycyjne takie urządzenia, choć one oczywiście tak dosłownie z dnia na dzień nie znikną z rynku, no to gdzieś tam czas, i nawet ja to mówię, czas takich playerów gdzieś tam, czy jakichś nawigatorów, no to się kończy. JAWS też, no JAWS drogi dalej jest. Zobaczymy, no jakoś nikt nie przyszedł, nikomu nie przyszło do głowy. Chociaż nie wiem, czy w Stanach z tym NFB, czy kimś tam nie ma czegoś takiego, jakiś abonament na JAWS-a, tam coś.
0: Tak, coś dla uczniów, choć dla studentów.
1: Czyli to, i tam z APH to nawet było, nie z, tak. z APH. Tak. No tylko tutaj właśnie też jest pytanie gdzieś tam, na ile, czy nie dojdzie do takiej jakiejś subskrypcji, jak to, no ale to głównie, bo subskrypcje to głównie w Macach i na iOS-a są popularne, subskrypcje usług i subskrypcje aplikacji.
0: Chociaż webowych też wykupuje się do webowych dostęp.
1: No to prawda, tak. Nie pojawiła się żadna, bo mówiło się o tym, że w zeszłym, to już właściwie w zeszłym roku miało powstać jakieś takie chmurowe bodajże rozwiązanie ułatwiające jakieś takie skrypty do aplikacji, tworzenia.
0: Tak, to nie pamiętam nazwy tego, ale wiem, że nic o tym nie słychać.
1: No i to właśnie tak, to jakoś to nie powstało. No. Nie wiem, czy coś jeszcze chyba na przyszłość.
0: Chyba tyle.
1: Chyba tyle. Smartfony to będą pewnie dalej się. A iPhone SE 2 niby się mówi, to jest o tyle ważne, że mały iPhone sporej grupie osób niewidomych ten mały iPhone się podobał, więc być może jeżeli to SE dostanie 3D Touch i nie wiem, coś jeszcze, no to może ten iPhone SE 2 będzie coraz lepszy, będzie też używany. No na pewno iPhone i Androidy są, też mówiliśmy trochę o tym, i iPhone i Androidy są coraz tańsze, więc też bariera wejścia jest taka coraz łatwiejsza i tutaj no to jest dobre. NVDA też darmowy, czyli no gdzieś tam te technologie stają się coraz bardziej, no tak, coraz bardziej przystępne.
0: Owszem.
1: Dziękuję bardzo. Z Pawłem Masarczykiem dzisiaj rozmawialiśmy o technologiach asystujących, ukierunkowanych na osoby niewidome.
0: Podsumowaliśmy rok.
1: Podsumowaliśmy rok 2017. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: Mówił Michał.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzięki uprzejmości firmy ECE mam przyjemność testować dla Państwa odtwarzacz Daisy Orion. To nowe chińskie urządzenie nie było wcześniej obecne na polskim rynku i bardzo cieszę się, że firma ECE zdecydowała się je i spolszczyć, i wprowadzić do swojej oferty. Odtwarzacz kosztuje 1350 zł, cena na lato 2015 roku, i jest to no, w tej chwili najtańszy odtwarzacz Daisy MP3, EPUB, PDF, czyli odtwarzacz formatów tekstowych i dźwiękowych dostępny dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. I trzeba przyznać, że urządzenie wypadło w testach bardzo dobre, co zaraz pokażę. Przez dwa dni pracy nie udało mi się w żaden sposób tego odtwarzacza zawiesić, a urządzenie potrafi bardzo dużo. I jest bardzo i stabilne, i responsywne, czyli czas reakcji syntezy na naciskane klawisze jest bardzo, bardzo dobry. Urządzenie posiada 4 głosy Iwona i głos 5 angielski. Sprawuje się bardzo dobrze, chociaż powiem szczerze, te głosy mnie zaskoczyły, ale to o tym być może powiem przy okazji podsumowania.
3: czas na przyjrzenie się głębiej temu urządzeniu, jak ono wygląda w ogóle. Jest małe, to jest niewielki odtwarzacz, trochę dotykowo mi przypomina Milestone, ale jest od niego większy. Na pewno nie jest tak duży jak te wszystkie Plextoki, Booksensy i tak dalej. To się czuje, że ono jest mniejsze. W dłoni mieści się spokojnie. Waży tylko 78 gram. Ma głośnik z tyłu. Właściwie prawie cały tył urządzenia to głośnik. Ma akumulator wbudowany. Slot na karty microSD. Tyle bardzo ogólnie, a teraz nieco szczegółowiej. Kiedy urządzenie trzymamy frontem do siebie, to jak powiedziałem, zacznę od tyłu. Tył to w zasadzie tylko głośnik z taką niewielką bolcem, wypustką, dzięki której urządzenie troszeczkę wystaje od podłoża i możemy połowić je głośnikiem do dołu, co sprawia, że mimo wszystko pod

Kiedy urządzenie trzymamy tak, że na lewej ściance bocznej mamy slot na karty microSD, to góra, u góry urządzenia mamy niewielki otwór, który jest mikrofonem. Na dole urządzenia od naszej strony mamy wejście słuchawkowe i mikrofonowe, a pomiędzy nim wejście USB. Urządzenie w ogóle możemy ładować poprzez komputer. Prawa strona nie zawiera żadnych elementów. A teraz rzecz najważniejsza, czyli front urządzenia, klawisze nawigacyjne. Nie jest ich bardzo dużo, ale nawet mogło, bo dół jest wolny, więc mogłoby się tych klawiszy troszeczkę jeszcze zmieścić, ale najwidoczniej producent uznał, że nadmiar klawiszy nie jest rzeczą najbardziej pożądaną i rzeczywiście no, coś może by się jeszcze przydało, ale obsługa urządzenia jest i prosta, i na tyle funkcjonalna w stosunku do na przykład tego Blaze EZ, który testowałem, że w ogóle nie ma mowy o jakimś dyskomforcie. Tak jak już wspominałem na początku, urządzenie obsługuje się bardzo dobrze. U góry urządzenia mamy dwa klawisze z lewej i z prawej strony, oddzielone od siebie oczywiście. Pierwszy klawisz to włączenie urządzenia, klawisz z prawej strony to nagrywanie. Pod tymi klawiszami mamy taki krzyż kursorów, góra, dół, lewo i prawo, i po środku okrągły, no właściwie wszystkie przyciski są okrągłe, ale po środku jest przycisk największy i tutaj teraz go dotykam, on nie jest okrągły, on taki podłużny trochę jest, zaokrąglony i podłużny, i to jest przycisk OK. Te klawisze strzałek kursorów mogłyby być troszeczkę większe, myślę, ale są zdecydowanie, one tak się wciskają, są zdecydowanie wyczuwalne. Pod klawiszami kursora, na wysokości klawisza lewo i w prawo, ale już pod tym kursorem w dół, mamy oddzielone też dwa klawisze. Klawisz z lewej strony to menu, coś w rodzaju, no tak, menu, takie menu kontekstowe, coś takiego. A klawisz z prawej strony to anuluj, cofnij o poziom do poprzedniego poziomu, o poziom wyżej. I pod tymi klawiszami mamy sześć klawiszy ułożonych po trzy. Pierwszy rząd to klawisze głośniej, info i ciszej, czyli zewnętrzne to jest ciszej, głośniej, a pomiędzy nimi klawisz info, czyli coś, co w innych odtwarzaczach zwykle jest realizowane klawiszem 0, czyli informacje o książce. I ostatnie trzy klawisze, klawisz muzyka, klawisz radio i klawisz zakładki albo ostatnio odtwarzane pliki. I właściwie tak wygląda klawiatura tego urządzenia. Obsługa jest taka trochę pomiędzy, bym powiedział, BookSense, właściwie taka no, najbardziej zbliżona do BookSense'a, bo jednak ta struktura folderów i konieczność dostawania się do określonego folderu z książką w zasadzie istnieje. Do tych folderów mamy dostęp, tak jak w takim eksploratorze plików. Jedynie można zamiast tego posłużyć się historią, czyli z historii odtworzyć określony plik. Nie ma możliwości, takie jak to ma miejsce w BookSense czy w Plextalku, dość prosto, a w BookSense najprościej, przełączania się pomiędzy typem mediów, czyli książka Daisy, książka audio, książka odtwarzana syntezą, nie wiem, muzyka. Takiej możliwości nie ma. Jest ten przycisk muzyka i możemy szybko się do muzyki dostać z każdego źródła, a niekoniecznie już do na przykład książki innego typu. Co trochę szkoda, bo no, muzyka nie jest to rzeczą najbardziej taka istotna. Włączam teraz odtwarzacz, wcisnąłem przycisk, troszkę go przytrzymuję. O,

0: Czekamy, trochę trzeba poczekać na początku.
1: Muzyka, folder.
0: Ja go podgłośnię.
1: Głośność 13, głośność 12. Książki audio, folder.
0: I proszę posłuchać, jak szybko możemy nawigować po folderach po prostu.
1: Muzyka, folder. Nagrania, folder, prozne, folder, system volume, inform, tejse. Dokument, książki, nagrania, prozne, system volume, tejse, folder.
0: Ja może

0: wejdę do menu, żeby prędkość syntezy na wszelki wypadek zmniejszyć.
1: Informacja o wersji oprogramowania. Co zrobić z plikiem lub folderem?
0: Oj, przepraszam.
1: Folder. Informacja o wersji, informacja ustawienia z ustawienia nowy systemu. Wybór głosu. Szybkość. Wybór głosu. Szybkość. Szybkość. 11. Szybkość. 6. Ustawienia zapisane. Szybkość. Wybór głosu.
0: O.
1: Ustawienia nowy system. Alarmy. Dokumenty. Folder.
0: Wyszedłem z tego.
1: Książki audio. Folder. Muzyka. Folder. Nagrania. Folder. Rozdaj do książki audio. Must nagrozne. Folder.
0: O. No nie, może troszkę alarmy. Jednak przyspieszę.
1: Ustawienia transmitter FM. Ustawienia odtwarzania. Alarmy. Ustawienia odtwarzania. Ustawienia nowy system.
0: Aha, bo on tu się zatrzymywał.
1: Szybkość. Szybkość. Ustawienia zapisane. Wybór głosu. Ustaw rozne. Folder. System Voice. Folder. Dokumenty. Folder. Książki audio. Folder.
0: O, myślę, że to będzie jakoś optymalne. I teraz tak, po włączeniu urządzenia jesteśmy w pliku, tam gdzie ostatnio byliśmy, w tym, który ostatnio odtwarzaliśmy, i naciskając ten klawisz Enter, klawisz OK, ten taki środkowy, duży, rozpoczynamy, kontynuujemy odtwarzanie. I teraz chcemy przejść do innej książki, to klawiszem anuluj, albo jak kto woli wstecz, wychodzimy z danej książki do na listę książek w danym folderze i z danego folderu do folderu głównego i sobie szukamy Daisy, audio, ewentualnie muzyka, te nagrania, tego co chcemy. Czyli tak, jak to wygląda? Lista folderów.
1: Muzyka, książki, dokument, Daisy, folder.
0: Pierwszy folder to jest Daisy i naciskając w ogóle strzałki lewo-prawo dzieje się to samo.
1: Dokumenty, folder. System volume informa Dice folder.
0: I chodzimy w kółko, jesteśmy na Daisy, a naciskam strzałkę w górę.
1: System volume informatio.
0: Folder systemowy.
1: Dice folder.
0: Daisy folder. I teraz co się stanie, kiedy nacisnę klawisz klawisz info, czyli środkowy klawisz tego rządku, pierwszy środkowy klawisz w ostatnim bloku tych sześciu klawiszy. Naciskam info na folderze Daisy.
1: Folder główny. Dice folder. W bieżącym folderze jest 7 plików. Bieżący 1.
0: No tak, folder Daisy. I teraz co to oznacza? Bo wchodzimy do folderu Daisy.
1: 1.84 podkreślenie tom podkreślenie 1. Folder. 2070 podkreślenie Ramayana. Folder. A Jefferson zaginął. Folder. 1.84 podkreślenie tom podkreślenie 1.
0: Mamy 3 książki.
1: 2070 podkreślenie Ramayana. Folder.
0: Ramayana. I sobie teraz...
1: Ramayana.
0: Mamy tytuł.
1: Ramayana.
0: I odtwarzamy.
2: Głębiny, których nie mogłabyś podejrzewać nawet w najgorszych wyobrażeniach. Nie jesteście podobni do siebie, ty i...
0: Ja tylko, dlaczego to chciałem pokazać, bo z powrotem wrócę do...
1: Ramayana. 2070. Folder główny. Dice. Folder. Folder główny. Dice. Folder. W bieżącym folderze jest 7 plików. Bieżący 1.
0: A nie, to chciałem, bo chciałem pokazać i myślałem, bo nie bardzo rozumiem, co to znaczy to bieżący jeden i co to znaczy, że 7 plików, kiedy są 3 książki. Myślę, że to chodzi, nie wiem, w zasadzie. To jest kwestia do wyjaśnienia. Ja nie spodziewam się, że to jest jakiś błąd, tylko po prostu on jakoś pewnie inaczej to indeksuje. Może tam są jakieś indeks HTML albo jeszcze jakieś inne pliki. I dlaczego on mówi 7 plików, to w sumie tego nie wiem. Ale to nie jest bardzo istotne. Naciśnięcie klawisza info po raz drugi.
1: Teraz jest 16.40, 10 lipiec 2015, piątek. Poziom naładowania baterii 25%.
0: I tak w kółko.
1: Folder główny. Dice. Folder. Folder główny. Teraz jest 16. Poziom naładowania baterii. Folder główny. Dokumenty. Folder.
0: A dokumenty co słychać?
1: Folder główny. Dokumenty, folder. W bieżącym folderze jest 7 plików. Bieżący 2.
0: No i znowu 7 plików.
1: Książki audio, folder. Folder główny. Książki audio, folder. W bieżącym folderze jest 7 plików. Bieżący 3.
0: Nie rozumiem z tym 7 plików. To jest rzecz do wyjaśnienia. Ja przypominam, że urządzenie w Polsce jest od maja chyba. Więc ono gdzieś tam dopiero rozwija i no, trzeba będzie sprawę wyjaśnić, między innymi po to je testujemy. Dobrze, i teraz odtwarzanie książek. W folderze różne to w zasadzie coś tu jest? Nic.
1: Folder główny, rozne, folder. W bieżącym folderze jest 7 plików. Brak plików.
0: Brak plików. I cofamy folder się główny z powrotem.
1: Rozne. Folder nagranie. Książki audio.
0: A co stanie się, kiedy naciśniemy klawisz menu na danym folderze?
1: Dajse. Folder.
0: Na przykład?
1: Ustawienia transmitera WEM.
0: Aha. Tu po prostu nam się pojawia cały czas to główne menu. Menu ustawień urządzenia. O tym dosyć szczegółowo akurat opowiadał Roman Roczeń w podcaście nagranym przez ECE na temat tego odtwarzacza. Ja też to menu systemowe potem zaprezentuję, ale już mniej szczegółowo, skoro w tamtym podcaście zostało ono bardzo dokładnie omówione. Kolejne naciśnięcie tego klawisza menu.
1: Co zrobić z plikiem lub folderem? Usuń. Wytnij. Kopiuj. Wklej. Prześlij na kartę. Usuń. Wytnij. Kopiuj. Wklej. Prześlij na kartę. Daj se. Folder.
0: I wyszliśmy z tego z powrotem. Rzeczywiście, bo pliki możemy do schowka wyciąć, potem skopiować gdzies indziej, albo przerzucić na kartę micro SD. To teraz chcemy jakąś książkę odtwarzać. Wchodzimy do folderu Daisy.
1: 1Q84 podkreślenie tom podkreślenie 1 2070 podkreślenie Ramayana folder Yerfurstone zaginął folder.
0: Dobrze, no i naciskamy tutaj klawisz ten Enter, powiedzmy, tak go nazwijmy. OK.
1: Yerfurstone zaginął. Yerfurstone zaginął. Ustawienia transmitera.
0: Aha, to jest to samo też. Dobrze. I odtwarzamy.
2: Przy użyciu sił wtargnęło do jego prywatnego mieszkania i przerwało mu kolację spożywaną z arabską damą o nadzwyczajnej dyskrecji, ale niewielkich rezerwach cierpliwości. Teraz właśnie tolerancja Mekki Bretona była już na wyczerpaniu.
0: I teraz tak. Co my tu możemy zrobić? Możemy skorzystać z klawisza menu, który wówczas pozwala nam na wybór poszczególnych ustawień rodzajów nawigacji. Klawisze lewo, prawo przeskakują po określonej warstwie. Rozdział, akapit i tak dalej, i tak dalej. A klawisze góra, dół pozwalają nam wybrać to, czym się będą, o co będą przeskakiwały te klawisze lewo, prawo. Nie o ile, bo o ile to ustawiamy właśnie w menu. I teraz co możemy klawiszami góra, dół zrobić?
1: Strona.
0: Strona.
1: Fraza. Skok w czasie 30 sekund. Poziom 1. Strona.
0: I koniec. Strona, no to...
2: Teraz, jeśli pan zamknie i posłucha, opowiem panu coś, kto pan uwierzy. To pod tym względem dyplomata nie doraz, potem z podejrzliwością i czymś na kształt powoli zbierającej w nim złości McCafferty powiedział. Nie wiedziałem.
1: Pauza.
0: Naciśniemy info.
1: Tytuł. Yerfurstone zaginął. Przesłuchano. 4 godziny 48 minut 6 sekund. Czas całkowity. 8 godzin 20...
2: Sabrina Carver jest do naszego przejazdu do...
1: Tytuł. Yerfurstone zaginął. Przesłuchano. 4 godziny 51 minut 1 sekund.
0: Pauza. Przesunąłem się o kolejną stronę.
2: Nie widzieli za...
1: Fraza.
2: ...nego księżycową oświetą krajobrazu, który stopniowo stawał się coraz dzikszy i coraz bardziej nieprzystępny.
0: Ja może troszkę pauza go zwolnię
1: skocz
0: jednak.
1: Skocz na stronę. Skocz do nagłówka. Szybkość. 5. Szybkość. 3. Ustawienia za...
2: Droga pięła się za kosami w coraz wyższe partie gór, by po jakimś czasie Droga pięła się za kosami, który stopniowo stawał się coraz dzikszy i coraz bardziej nieprzystępny. Droga pięła się za... By po jakimś czasie Droga pięła się za kosami w coraz wyższe partie
0: frazy
2: gór, by po jakimś czasie przejść w bardziej Szlak zabezpieczony tylił się do zbocza wzdłuż opadające...
1: Skok w czasie 30 sekund.
2: Stopniowo i przewodząc... Wejść w dziedziniec i parking dla samochodów, skąd goście Smitha w wysokie mury... Zastanawialiśmy się, zauważył pan Rosaiden, czy nie ma to czasem czegoś wspólnego z naszym
0: można
2: statusem
0: emisariuszy krajów
2: OPEC? A nie rząd, paszport, dokumentacja, broń dla ciebie i dla panny Carver oraz dla agenta Kuligana, lornetki...
0: Nie da się nacisnąć, tak szybko przytrzymać strzałki, to powoduje takie ciągłe przewijanie. Takiej możliwości niestety nie ma.
1: Poziom 1.
0: Poziom 1, no to zależnie jak strona jest książka
1: poziom
0: przygotowana.
1: Jeden. Rozdział E9. Rozdział E8.
2: Rozdział 8.
1: Rozdział E7.
2: Rozdział 7.
1: Rozdział E6. Pauza.
2: Rozdział 6.
0: On to są pewne jakieś jeszcze błędy, że on mówi rozdział EU i że gdzieś tam zaczyna jakieś końcówki odtwarzać przy tych rozdziałach, takie jakąś sylabę, ale to jest być może kwestia też tego, że jak jest sama książka w Daisy przygotowana, bo to gdzieś tam to też może mieć duże znaczenie. Menu teraz. Menu, klawisz menu w Daisy. Co tu możemy zrobić?
1: Szybkość 3. Skocz do strony.
0: Skocz do strony.
1: Skocz do nagłówka. Szybkość 3.
0: I tu lewo, prawo możemy...
1: Szybkość 4. Szybkość 1. Wysokość 0.
0: Bo wysokość możemy też zmienić.
1: Skok w czasie 30
0: czasie, iść w prawo z pałką.
1: Skok w czasie, 5 minut. Skok w czasie, 5 minut. Skok w czasie, 5 minut. Skok w czasie, 30 sekund.
0: OK.
1: Skocz do strony. Skocz do nagłówka.
0: Skocz do nagłówka.
1: 0.
0: Jest 0. Strzałka w lewo, prawo to jest 0 i potem dziesiątki. A góra, dół.
1: 0.
0: Po poszczególnych cyfrach.
1: 1. Przechodzę do nagłówka 1. Tytuł EU. Pauza.
2: Alistair McLean.
1: Pauza. Skocz do nagłówka. Szybkość 3.
0: Szybkość już była.
1: Wysokość.
0: Aha, wysokość.
1: Wysokość 3. Wysokość 5. Wysokość 5. Ustawienia zap.
3: Napisał John Dennis. Air Force One.
1: Wysokość 5. Wysokość 0. Ustawienia zapisane. Pauza.
2: Zaginął. Przełożył Jacek Manicki. Wydawnictwo GIG, Warszawa, rok 1991. Czyta Mirosław Utna. Nagranie zakładu wyda...
1: Wysokość, skok w czasie, 30, wysok, szybkość, 3. Szybkość, 9. Szybkość, 10. Szybkość, 11.
0: O.
1: Szybkość, 13. Szybkość, 15.
0: U,
1: szybkość,
0: jeszcze.
1: 16. Szybkość, 20. Szybkość, 20. Ustawienia zapisane. Pauza. Pauza. Szybkość. Szybkość. 13. Ustawienie.
2: Był więzień kategorii A. Zbarkowany do obrony kary. Wnieść się z trzymanych zmatach. Uprzymacenie zajmuje więzienia. Fren. Do przeskazania nie żadnych dźwięków wymieniających się wewnętrznie.
1: Pauza. Szybkość. Szybkość. 9. Szybkość, 7.
2: Od 3 lat, nawet podczas przewieżek odbywanych 2 razy dziennie wokół placu ćwiczeń, Smith nie usłyszał ani silnika samolotu, ani zamierającego w dali pomruku ciężarówki, ani...
1: Szybkość, 4. Ustawienia zapisane.
2: Do tego świergotu wróbla. Jego zmysł słuchu wyostrzył się nadzwyczajnie i z melanżu dźwięków wytwarzanych przez człowieka potrafił już selektywnie wyłowić ten jeden, niepasujący do utartego schematu, ten zakłócający sztywną strukturę normalności.
1: Pauza. Tytuł. Air Force One zaginął. Przesłuchano. Minutę 27 sekund. Czas całkowity. 8 godzin 27. Teraz jest 16.50. 10. Poziom naładowania baterii 25%.
0: A to już było. I tak, czyli specjalnie sobie sprawdziłem info, ile przesłuchaliśmy. Czyli tak wygląda nawigacja po książkach Daisy. No podstawowe elementy tej nawigacji są możliwe. Zmiana prędkości odbywa się dosyć szybko, bo wystarczy nacisnąć klawisz menu, znaleźć i wybrać stosowną wartość na liście w tym takim podmenu. Co nie jest jakieś bardzo trudne, bo tych opcji nie jest dużo. Jeszcze może pokażę.
2: Ale takich dysonansów, rozsianych niczym ozdobniki po prostu.
1: Szybkość, 4, skocz do strony.
0: Na przykład?
2: Duże, nie było
0: jeszcze raz.
1: Skocz do strony. Szybkość, 4, szybkość, ustawienia zapisa.
2: Mimo to wciąż obsesyjnie nasłuchiwał. To potknięcia w miarowym rytmie kroków strony.
1: Szybkość, 5, ustawienia zapisa.
2: Czynnika świadczącego o nastąpieniu na wyżerwiony stopień.
1: Pauza.
0: Jak słychać, działa to szybko, nawet troszkę synteza za dużo mówi, te ustawienia zapisane, coś tam, no ale to już jest, no niektórzy to wolą. Być może kiedyś zostanie wprowadzony taki tryb, gdzie komunikatów odtwarzacza będzie nieco mniej, no ale to zgłoszę coś takiego dystrybutorowi i producentowi. Po wejściu do książek audio nie można wybrać określonego pliku. Czyli to jest tak, że z poziomu tego eksploratora wybieramy daną książkę audio, zaczynamy ją odtwarzać i dopiero z poziomu odtwarzania znowu lewo, prawo przechodzą po jakichś tam sekundach, procentach i tak dalej, a góra, dół powoduje przejście do następnego pliku. Ja to zaraz...
1: Ciszewski Marcin, Krygel 01.
4: Człowiek ten od dawna przestał być dzieckiem. 8 listopada 1918 roku. Warszawa, Lwów. Krieger czuł się źle. Doktor i Jadwiga twierdzili, że rana goi się zaćwiająco szybko, że apetyt rannego świadczy o powrocie.
1: Upłynęło 4 godziny 37 minut 38 sekund. Czas całkowity 9 godzin 51 minut 11 sekund.
4: Do zdrowia, że odpoczynek. Gdy rano Iwan chciał wejść.
1: Upłynęło 5 godzin 0 minut 4 sekund. Czas całkowity 9 godzin 51 minut 11 sekund.
4: Czy do biblioteki został drzwi zamknięte?
0: Słychać, że jest inny plik. Jak pauzujemy, to on nie mówi nam pauza. I co ciekawe, no niestety nie możemy się dowiedzieć, który plik jest odtwarzany z tej książki audio. To myślę rzecz do poprawienia, do zgłoszenia, ale za to wiemy zbiorczo, ile posłuchaliśmy, że posłuchaliśmy 5 godzin z kilkunastu godzin w danej książce audio, czego na przykład miał to Wiktor, miał to BookSense oczywiście, ale czego uparcie poza książkami Daisy dalej nie ma Plextalk. dalej nie można po książce płynnie się przewijać, a co możemy w książce audio takiej MP3 zrobić w menu?
1: Szybkość 40% szybciej.
0: A tu mamy szybkość teraz procentową.
1: Szybkość 30% szybkość normalnie. Szybkość 10% szybciej. Szybkość 20% wolniej. Ustawienia.
4: Kolcow oddzielił się od świata barierą choroby. Jeśli zaś mowa o jego wielkiej życiowej miłości.
1: Szybkość normalnie. Ustawienia zapisane.
4: Do końca zachował trzeźwo.
1: Szybkość 30% ustawienia zapisane.
4: Moją ocenę swego stanu i dokładnie opisał coś, co było jego życiowym powołaniem. Po raz pierwszy na własne oczy Iwan przekonał się, jak dwoista może być natura ludzka.
1: Upłynęło 5 godzin 4 minuty 3.
0: Aha, jak zrobiłem 5 godzin coś tam i nacisnąłem szybko OK, to on przestał mówić.
4: I skończył się w jeszcze bardziej zadziwiający sposób.
0: Czyli jak nie chcę słuchać komunikatu, to wystarczy, że nacisnę synu szybko dwa razy. Czyli tak.
4: Musisz wiedzieć o czymś jeszcze.
1: Upłynęło 5 godzin.
4: Jeszcze, a nawet nie tylko wiedzieć, ale również podjąć pewne konkretne działania.
0: Muszę szybko wtedy nacisnąć dwa razy klawisz OK. Co mamy dalej w tym menu?
1: Szybkość 30% szybciej.
0: Ustawienia szybkości.
1: Wysokość 0.
0: To może sprawdzimy jak 30, maksymalnie.
1: Szybkość 70% szybkość 90% szybkość 100% szybciej. Ustawienia zapisane.
4: Mógłbym apelować do tego honoru, który nie wątpię, ale posłużę się innym argumentem. Argumentem twojego osobistego bezpieczeństwa, które jak nic innego leży na sercu.
1: Szybkość, szybkość 40% szybciej. Ustawienia zapisane.
4: Musisz wiedzieć, że na drodze pomiędzy mną a tą kobietą.
1: Szybkość 40, wysokość 0.
0: No wysokość to znowu tak jak to pokazywałem poprzednio.
1: Wysokość minus 1.
0: A zobaczymy minus.
1: Wysokość minus 5. Ustawienia zapisem.
5: Jestem strachu pewien człowiek. Owszem, wspomniałem, że nie zamierzałem zostawiać twojej matki, ale to nie znaczy, że zamierzałem zrealizować.
1: Wysokość minus 1. Wysokość, wysokość 4. Ustawienia zapisane.
3: Racji swej tęsknoty rezygnować. Są na to sposoby, zapewniam cię. Jednak ten człowiek, wiarłomny, tchórzliwy,
1: Wysokość 1. Wysokość 0. Ustawienia zapisane.
4: Wiony honoru, nędzny człeczyna. Domyśliwszy się widać wszystkiego. Ostrzegł mnie, bym się...
1: Przeskoczył minutę.
0: To, jak się mają zachowywać klawisze strzałek lewo-prawo w książce audio. I co mamy, jakie możliwości.
1: Przeskoczył 10 sekund. Przeskoczył 10 sekund. Przeskoczył 30 sekund. Przeskoczył minutę. Przeskoczył 5 minut. Przeskoczył 10 minut. Przeskoczył 30 minut. Przeskoczył godzina. Przeskoczył godzina. Przeskoczył godzina. Przeskoczył 10 sekund. Przeskoczył 10. Przeskoczył minutę.
0: Okay.
1: Ustawienia zapisane. Przeskoczył minutę. Szybkość 40%. Wysokość 0. Przeskoczył minutę. Szybkość 40%.
0: I to jest wszystko. Nacisnąłem anuluj i od razu zaczął odtwarzać. Jeszcze pokażę to. Naciśnięcie jeszcze raz klawisza menu w książce audio powoduje wyjście z menu i kontynuację odtwarzania. I wychodzimy z książki audio teraz. Po prostu klawiszem anuluj.
1: Ciszewski Marcin, folder główny.
0: Folder
1: książki
0: główny.
1: Audio, folder. Muzyka.
0: Folder. Muzyka. Tu muzyka jest o tyle ciekawa, że możemy...
1: 1981, Żar, Jean-Michel, 01, Magnetic Fields Part 02, Magnetic Fields 03, Magnetic Fields Part 3.mp3, 3.91 MB.
0: I tutaj możemy normalnie tą listę plików, mamy do niej dostęp.
1: 03. Magnetic Fields Part 3.mp3 upłynęło minutę 52 sekund. Czas całkowity 4 minuty 16 sekund.
0: O, i tutaj pojedynczo w muzyce te piosenki są odtwarzane. A co by się stało?
1: 03. 1981. Żar. Jean-Michel.
0: Jak tutaj naciśniemy klawisz Enter, żeby zacząć odtwarzać?
1: 03. Magnetic Fields Part 3. 03. Magnetic Fields Part 3.mp3 upłynęło minutę 55 sekund.
0: Wygląda na to, że nic, że tylko możliwe jest odtwarzanie. No oczywiście piosenki po kolei są odtwarzane, kiedy zaczniemy od pierwszej piosenki, ale pamiętana jest pozycja tego ostatniego utworu, kiedy naciśniemy Enter na danym folderze. A co możemy zrobić w menu?
1: Tryb odtwarzania, powtórz wszystko.
0: Aha, tryb odtwarzania, powtórz wszystko.
1: Tryb odtwarzania normalnie. Tryb odtwarzania pomieszaj. Tryb odtwarzania bez powtarzania. Tryb odtwarzania powtórz raz. Tryb odtwarzania powtórz wszystko. Tryb odtwarzania normalnie.
0: A normalnie?
1: Ustawienia zapisane. 03. Magnetic Fields Part 3.mp3 upłynęło.
0: No nie, czy to samo, to nie ma.
1: 1980, 1997, oksygeny 73, 1903.
0: Nie ma znaczenia.

0: Bo tak naciskałem teraz strzałkę w góra-dół i on przeskakiwał po utworach i wygląda na to, że on osobno pamięta każdy utwór osobno i to ciekawe jest, bo rzeczywiście możemy nawigować po pojedynczych piosenkach i dla każdej piosenki pamiętane jest miejsce, w którym skończyliśmy odtwarzanie.
1: Tryb odtwarzania normalnie.
0: Tryb odtwarzania.
1: Equalizer normalnie.
0: Equalizer.
1: Szybkość.
0: To za chwilkę.
1: Normalnie.
0: No szybkość to wiadomo.
1: Wysokość 0.
0: Wiadomo.
1: Przeskocz o 10 sekund.
0: I tutaj znowu przeskok.
1: Przeskocz o 30 minut. Przeskocz o godzina. Przeskocz o godzina. Przeskocz o 30 sekund. Tryb odtwarzania normalnie.
0: Equalizer. Zobaczymy equalizer.
1: Equalizer pop. Equalizer rock. Equalizer S. Equalizer klasyczny. Equalizer normalnie. Equalizer pop. Ustawienia zapisane.
0: To raczej w słuchawkach byśmy...
1: Equalizer normalnie. Ustawienia zapisane.
0: O, teraz głośniej się zrobiło od razu.
1: Equalizer rock. Ustawienia zapisane. Equalizer S. Ustawienia zapisane. Equalizer klasyczny. Ustawienia zapisane. Equalizer normalnie.
0: Mamy Daisy omówione, mamy omówione książki audio oraz muzykę. Czas na...
1: Dokumenty, folder, Bator, Gwiazdy, Stan, Dalej, Milost, na transatlantyku.epub, 16.65 MB.
0: O, duży plik EPUB, o to ładnie nam mówi, ile dany plik...
1: Gifford, dzikość serca, kropka TXT, 221.64 KB,
0: włącznie 12.
1: Kajetek podkreślenie jest kropka doc. 1.16 MB. Głośność 11. Nieco inna historia Polski. Epub. 1.17 MB.
0: Otworzymy sobie książkę.
1: Plik jest zabezpieczony znakiem wodnym. Warszawa 2015. Redakcja i korekta.
0: Słychać, no znowu te pauzy. Słychać, że plik się otwiera bardzo szybko. To w ogóle nie ma porównania z tym, co ma miejsce w BookSense, a nawet z tym, co ma miejsce w Wiktorze Reader Stream, który też nie był zły. No w Flexstocku linio to było też, trzeba przyznać, szybko, ale tutaj z EPUBami no widocznie urządzenie ma sporo pamięci i też ma dobry procesor, bo jakoś tak nie, no nie było problemu. Co możemy zrobić z plikiem EPUB? Tradycyjnie lewo-prawo przechodzą nam po danym obszarze ustawionym gdzieś tam w menu, a góra-dół...
1: 1%. Strona. 1%. Młodszy o 6 lat Władysław Broniewski napisał już w latach 20 przerobienie za pieniądze z funduszy zasiadając... Strona. Kowej kasy oszczędność akapit ci pożyczek. Zdanie. Miałem sposób słowo. Wnosi przyjrzeć 7 znak. Ile literowanie? 10%. 1%. To pieniędzy przechodziło z zagranicy. 10. Pasażerowie mieli jeden dzień. Zofia, coraz bardziej rozchwiana emocjonalnie. W końcu nie wytrzymała zdrad Karola i wyjechała do... Pauza. Strona. 131. Wszystkich stron. 553.
0: Takie tu możemy uzyskać informacje. A co w menu?
1: Skocz do strony.
0: Skocz do strony.
1: Skocz do nagłówka. Wybór głosu. Maja. Szybkość. 10.
0: Szybkość oczywiście odtwarzania.
1: Głośność tła muzycznego.
0: Wyłączony. O tym za chwilę.
1: Wybór tła muzycznego 01. Skocz do strony.
0: I znowu.
1: Skocz do nagłówka. Wybór głosu.
0: Nagłówki strony, to mówiłem się strzałkami w bardzo specyficzny sposób. To trzeba to... Ja może nie będę tego jakoś szczegółowo pokazywać. To już zostawię Państwu, bo nie jest to rzecz jakaś bardzo, bardzo istotna. Zresztą mówiłem o tym troszeczkę.
1: Szybkość 10.
0: Ale ten głosy teraz. Z głosami powiem szczerze, mam problem, bo no to taka mocno subiektywna opinia oczywiście. Tak jak kiedyś mi się syntezatory Iwona Software bardzo podobały, te wszystkie głosy, szczególnie Ewa, tak później jakoś tak się przyzwyczaiłem do zarówno Espika w komputerze, jak i do głosów iPhone'owych, do głosów tych szczególnie niższej jakości, mimo że używam tego systemu najnowszego, to że jakoś tak, powiem szczerze, tak znana i skąd inąd poważana synteza, jaką są produkty Iwony, jakoś już ta synteza mi się do końca nie podoba. Nie wiem dlaczego. Mam problem z jakimś takim jej rozumieniem i to niestety, no troszeczkę się zmartwiłem. Ale zmienimy sobie taki głos.
1: Głośność tła muzyki, szybkość 10, wybór głosu, Maj, wybór głosu, Agnieszka, wybór głosu, Ewa. Ustawienia zapisane. Sofia, coraz bardziej rozchwiana emocjonalnie. W końcu nie wytrzymała zdrad Karola i wyjechała do Warszawy. Wracała co jakiś czas. Chciała być blisko synów i córki, których ojciec nie pozwolił zabrać. 2 lata po paryskiej wystawie. 31. Wybór głosu. Ewa. Szybkość. 10. Szybkość. 12. Szybkość. 15. Ustawienia zapisane. 2 lata paryskiej wystawie. 31. 1929 roku. Do której zapisał się pojechać na już. Kilka lat nieznanego śniadła. Kroznań. Czyli po prostu na czarne, będę to uczyć na śniadła. Szybkość. 8. Ustawienia zapisane. Stryjeńska nie opierała się, powiedziała spokojnie. Nie przypuszczałam, aby nikczemność mogła sięgać tak daleko. Zamiast do Krakowa. Szybkość, ustawienia zapisane. Zamiast do Krakowa zawieziono ją do Batowic. Do prywatnej lecznicy psychiatrycznej. Za uwięzieniem malarki stał oczywiście Karol. W poniedziałek 2 września w Warszawie. 1% blondzi. Kiedy rok później dostała cała moja kapitańska wieść, statek miał również własną piekarnię i jak na tamte czasy wybitnie nowoczesną kuchnię. Jerzy Marlicz, czyli publikująca pod męskim pseudonimem pisarka i dziennikarka Halina Borowikowa, opisał w tygodniku piąt zautomatyzowaną kuchnię Batorego, którą odwiedził podczas pierwszego rejsu do Nowego Jorku. Sitko cedzi od razu herbatę na 60 szklanek. Mechaniczna trzepaczka ubija zaś pianę ze 120 białek. Nawet tort. Strona. Daje się ręcznie. Akapit tylko specjalną maszyną. Pauza.
0: Zobaczymy akapity, jak to, jak on szybko nawiguje. Nie wiem, co prawda, jakie to są duże akapity.
1: Dopną do wielkiej korony. Halina Borowikowa odwiedziła także magazyn. Mieści się tam wszystko, cokolwiek człowiek zamarzy. Bo podczas rejsu serwowano śniadania, były obfite. Na stoły w klasie turyst menu lunchowe zawie... Pauza.
0: I teraz w tył.
1: Nad 50 pozycji. Jak śniadania były obfite, na śniadania były obfite, śniadania były obfite, śniadania były obfite.
0: Oj.
1: Na stoły w klasie śniadania były obfite.
0: Co się Pauza. Dzieje?
1: Śniadania były obfite.
0: Dlaczego?
1: Zdanie. Akapit.
0: Bo tak jakbym nie mógł się przesunąć, ale to chyba niemożliwe.
1: Na stoły w klasie. Śniadania były obfite. Śniadania były obfite. Na stoły w klasie. Śniadania były obfite.
0: O.
1: Menu lunchowe zawierało ponad 5. Śniadania były obfite. Śniadania były obfite. Śniadania były obfite. Śniadania były obfite. Śniadania były śniadania, pauza.
0: Nie wiem dlaczego, bo zapewniam, że w innych książkach było to możliwe. Nie wiem, coś się pogubił w akapitach.
1: Turystycznie podawano 8 rodzajów owoców. Można było poprosić o koktajl owocowy. W polskiej kuchni podawano także w tamtych czasach ich rodzaj oraz dodatki. Podawano także w tamtych czasach. Można było poprosić. Na stoły w klasie to śniadania były obfite. Śniadania były obfite. Śniadania były obfite. Na stoły w klasie turystycznej podawano.
0: Nie wiem, o tych. Może kwestia, że to jest nowy jakiś rozdział?
1: Rodzajów owoców. Między innymi grape w klasie turystycznej podawano 8 rodzajów owoców. Mandarynki i melony. Można.
0: O, i melony. Albo jest źle zrobiony EPUB, albo on ma problem ze spójnikami, z jednym znakiem i spacją. To trzeba, muszę to sprawdzić, bo może to jest po prostu coś ze składem EPUBa. Pamiętajmy, że EPUBy mogą tak samo wyglądać, PDF-y, a równy, tam są tak tyle niuansów może decydować o składzie tekstu, o tym jak dany czytnik, zarówno komputerowy taki dla osób widzących, jak i czytnik taki z e-papierem, Kindle, Onyx, czy jakiś tam czytnik dla nas. Każdy te książki Mobi EPUB odtwarza i odczytuje, wyświetla nieco inaczej i to sprawia, że czasami mogą się jakieś dziwne rzeczy zacząć dziać, jeżeli chodzi o nawigację.
1: Znak O, R, N, A, miejsce, B, I, L, O, miejsce, E, O, E, R, O, S, literowanie, znak, literowanie, oka, oka, de, ajotelo, koktajl, owoce, op, y, owocowe, F, O, L, S, K, I, E, J, w polskiej, CH N i kuchni. P O J T W E U pojawił. S I E się. D P E R dopiero.
0: No to już kwestia tego, kto co lubi i bo słyszymy jak synteza czasami literuje, jak ona mówi, to już kwestia określonego silnika syntezy.
1: Wylata CH w latach. 10%.
0: No i tak dalej.
1: Wylata CH w latach. Wylata CH w latach. 1%. Wylata CH w latach. Strona. Wylata CH w latach.
0: Bo naciskam cały czas klawisz Enter, chcę kontrolować odtwarzanie.
1: Wylata CH w latach. Wylata CH w latach.
0: I chyba jednak coś jest nie tak.
1: Akapit. Wylatera cecha w latach. Szybkość 5.
0: Widzę z tego?
1: Bator gwiazdy Stendhal i Mill. Można było poprosić o koktajl owocowy. W polskiej kuchni pojawił się dopiero w latach 20. Sok z owoców, jak również z warzyw, w tym z kiszonej kapusty. Podawano także w tamtych czasach nowość. Wybór głosu.
0: Wybór głosu.
1: Wybór głosu. Agnieszka. Ustawienia zapisane. Serwowano 7 rodzajów serów, w tym swojski twaróg, a do tego biały.
0: Ale jak mogę go ściszyć?
1: Gdy tylko skończyły się oficjalne przemówienia.
0: Ściszyłem. Teraz trzymam albo przytrzymam i się podgłosi.
1: Wodę zaczerpniętą z Bałtyku. Niecodziennej uroczystości przyglądali się amerykańscy duchowni, międzynarodowi dygnitarze, chmara dziennikarzy i fotoreporterów oraz tysiące ludzi, którzy zjawili się, by przywitać polski statek. Głośność tła muzycznego.
0: O, to jest ciekawa rzecz. Głośność tła muzycznego. To jest, chyba chodzi o to, żeby sobie uprzyjemnić czytanie, gdyby nam ta synteza jakaś była taka niezbyt dla nas przyjazna, to możemy sobie włączyć zarówno głośność tła muzycznego, czyli ustawić głośność, jak i wybrać tło muzyczne, które nam do tej naszej książki jest odtwarzane w tle, w jakiś utwór. Tylko ten utwór, który wybieramy, to nie jest takie sobie tło muzyczne, utwór, który my sobie możemy dodać z całej naszej kolekcji tego, co mamy MP3 na przykład w odtwarzaczu, tylko to są gotowe już jakieś takie gotowe tła.
1: Wybór tła muzycznego 01. Wybór tła muzycznego 03.
0: Na przykład?
1: Głośność tła muzycznego. Wyłączone. Głośność tła muzycznego. 32.7. Ustawienia zapisane. Skomponowany przez Feliksa Nowowińskiego. Natomiast wiceminister przemysłu i handlu Antoni Doleżał wrzucił do wody bursztynowy pierścień. Kapitan kraśnie mu z zadowolenia. Późnym popołudniem Borkowski odwiedził w ratuszu mera Nowego Jorku, a wieczorem stał się gwiazdą wystawnego przyjęcia w monumentalnym hotelu na Kalbin przy skrzyżowaniu. Głośność tła muzycznego. Szybkość. Głośność tła muzycznego. 2.8. Głośność tła muzycznego. Wyłączone. Głośność tła muzycznego. 1.5. Ustawienia zapisa. Kapitan kraśnie mu z zadowolenia. Późnym popołudniem Borkowski odwiedził w ratuszu mera Nowego Jorku, a wieczorem stał się gwiazdą wystawnego przyjęcia w monumentalnym hotelu na Kalbin przy skrzyżowaniu Broadwayu i 34 ulicy. Kolejnym elementem obchodów była...
2: Pauza.
1: Głośność tła muzycznego. Wybór tła muzycznego 01. Wybór tła muzycznego 05. Wybór tła muzycznego 10. Ustawienia zapisane.
2: Kolejnym elementem obchodów była wizyta kapitana i oficerów z Batorego w West Point, która przypadła na obchodzony przez Amerykanów 30 maja Dzień Pamięci Polonusi. Aby uhonorować wielkiego kapitana Eustasiego Borkowskiego, kupili mu samochód.
1: Wybór tła. Ustawienia zapisane.
2: Polonusi. Aby uhonorować wielkiego kapitana Eustasiego Borkowskiego, kupili mu samochód. Wprawdzie używany, ale bardzo dobrej klasy. Dla załogi pierwszy pobyt w Nowym Jorku był bardzo uciążliwy, ponieważ statek codziennie zwiedzali goście, a wieczorami organizowano bankiety dla dyplomatów, przedstawicieli Polonii czy rozmaitych agentów biur podróży. Najgorsze były przyjęcia prasowe. Amerykańscy dziennikarze, jak wspominał Ignacy Legrandge, nie grzeszyli ani skromności.
1: Pauza.
0: I tak dalej. No, przyjemny gadżet, ale raczej taki gadżet. Właśnie wątpię, żeby kiedyś...
1: Wybór tła muzycznego 08.
0: Tła nie można wyłączyć, musi być któreś wybrane, a głośność tła muzycznego wyłączone, zapisane i mam nadzieję, że...
2: W dniach na pokład wrócił porządek. Batory ruszył w podróż powrotną około południa.
1: Głośność tła muzyczne, głośność tła muzyczne, szybkość, wybór głosu, wybór głosu, Jan.
0: Jeszcze Jan.
1: Ustawienia zapisane.
2: Około południa z pełną prędkością sunął już w stronę Halifaxu. Na pokładzie wiózł prawie 500 pasażerów, pocztę kilka aut. Armator nieźle zarabiał na przewozach. Statek dysponował 4.
1: Wybór głosu. Szybkość. 1. Ustawienia zapisane.
2: Armator nieźle zarabiał na przewozach. Statek dysponował 4 ładowniami o łącznej pojemności prawie 6000 metrów.
1: Szybkość. 4. Ustawienia zapisane.
2: Armator nieźle zarabiał na przewozach.
1: Szybko. Głośność. Wybór głosu. Jan. Wybór głosu. Ewa. Ustawienia zapisane.
0: Jak słychać, synteza właściwie zupełnie się nie zawiesza. Jedynym problemem jest ta nawigacja po akapitach i po zdaniach. No to na szczęście sprawa się rozwiązała. Wygląda na to, że w tym EPUBie były jakieś problemy z akapitami, być może z nie do końca dobrym składem i na to nie mamy wpływu. To znaczy, rzeczywiście no to są pewne z jednej strony ograniczenia plików EPUB, a z drugiej strony ich dobrodziejstwa, no bo dzięki temu, że książki w EPUBach możemy sobie kupować, no to możemy te książki normalnie czytać i one są może nie w pełni nawigowalne, ale dostępne idealnie w tym sensie, że po prostu możemy je przeczytać, a wiadomo jak to jeszcze niedawno było.
1: Skoczy to nagłówka. Wybór głosu. Ewa.
0: no to schodź do strony, w PDF-ie tych nagłówków nie mieliśmy, bo oczywiście nie było. Czyli tak to jest z dokumentami. Aha, przypominam, że w tym odtwarzaczu dokumenty kopiujemy do dokumentów normalnie, a nie tak jak to w niektórych jest, że gdzieś tam do pliki DAISY, do plików DAISY kopiujemy książki w formacie EPUB. Zakładki w odtwarzaczu Orion. Zakładki działają bardzo przyjemnie. Mamy pojedynczy, osobny z prawej strony na dole przycisk do tych zakładek i on w folderze głównym urządzenia pełni dwojaką rolę. Umożliwia nam przejrzenie, i to chyba żaden odtwarzacz tak nie ma prosto tego zrobionego, umożliwia nam przejrzenie wszystkich zakładek, wszystkich typów mediów dostępnych w urządzeniu, jak również dostęp do historii plików. Jak to wygląda? Jestem w folderze głównym.
1: Dajse. Folder.
0: Naciskam klawisz zakładka.
1: Lista wszystkich zakładek. Do rzeczy 2815. Dwa zakładek.
0: A nacisnę drugi raz klawisz zakładka.
1: Historia. Podróże 5 podkreślenie 2015.htm. Strona 144. Lamtucha biała księga.pdf. Strona 62.
0: To co ostatnio odtwarzałem.
1: Bator gwiazdy skandale i milost na transatlantyku.epub. Strona 157.
0: Może tak troszkę inaczej słychać, bo ja tu równie rękę trzymam i tak, żeby tego głośnika nie zakrywać, więc to tak, jeżeli tak słychać inaczej, to tylko dlatego.
1: Lista wszystkich zakładek. Do rzeczy 2815. Dwa zakładek. Nieco inna historia polski.epub. Jeden dawno podkreślenie temu.epub. Trzy zakładek. Ramajana. Jeden zakładek. A i Dan McIntyre. Kapiel w gongu.mp3. Jeden zakładek.
0: No i w ten sposób możemy nawigować po historii.
1: Otwierane książki audio. Podróże 5 podkreślenie
0: mamy
1: 2015.
0: Lewo, prawo. Możliwość nawigacji po określonym typie mediów, czyli
1: rekord 201501.mp3
0: audio
1: 36 sekund. Otwierane książki Dajse. MCC.mcc.1Q84. Tom 1. 1Q84.mcc.html.
0: No, MCC
1: 58 minut 7 sekund.
0: Trochę źle.
1: Otwierane pliki audio. 05. Magnetic Fields Part 5. Otwierane dokumenty. Podróże 5 podkreślenie 2015.htm. Strona jest historia. Podróże 5 podkreślenie 2015.htm. Głośność 13. Głośność 12.
0: I zakładki znowu.
1: Lista wszystkich zakładek. Do rzeczy 2815. Dwa zakładek.
0: I tutaj mamy tak samo, że możemy góra-dół nawigować po liście wszystkich zakładek.
1: Nieco inna historia polski.epub. Jeden zakładek. Dawno podkreślenie temu.epub. Trzy zakładek. Ramajana. Jeden zakład. A i Dan McIntyre. Kapiel w gongu.mp3. Zakładki w książkach audio. Do rzeczy. Zakładki w książkach Dajse. Zakładki w plikach audio. A i zakładki w dokumentach. Nieco inna historia polski. Zakładki w plikach audio. A i Dan McIntyre. Kapiel w gongu. 04. Śmiertelni. Nieśmiertelni. Mp3. 02. Magnetic Fields Part. Lista wszystkich zakładek. Do rzeczy 2815. Zakładkę 2. 4 godziny 56 minut 59 sekund.
2: Piotr Kowalczuk z Rzymu. Antysystemowość po włosku. Italia 28 miesięcy temu przeżyła jeszcze większy szok niż Polacy po pierwszej turze.
0: I w ten sposób przeszedłem do zakładki w pliku audio.
1: Upłynęło 4 godziny 57 minut 10 sekund. Czas całkowity 6 godzin 46 minut 18 sekund. Do rzeczy 28.15.
2: Duże wyborów prezydenta.
0: A co się stanie, kiedy nacisnę teraz klawisz zakładek już w określonej książce?
1: Staw zakładkę.
0: I wystarczy, że... Aha, to jest taka lista.
1: Lista zakładek. Początek pętli. Wstaw zakładkę. Lista,
0: lista zakładek.
1: Zakładek.
0: Enter.
1: Zakładkę 2. 4 godziny 56 minut. Zakładkę 1. Godzina 6 minut 30. Zakładkę 2. 4 godziny 50. Zakładkę 1.
0: Enter.
1: Godzina 6.
2: To aby Polacy mogli wypowiedzieć się w ważnych kwestiach.
1: Upłynęło. Godzina 6 minut 38.
2: W których zebrali wystarczającą liczbę podpisów, żeby odbyło się referendum. Piotr Górsztyn. Wrócę do mojego pytania. Co...
0: I teraz, kiedy nacisnę...
1: Lista zakładek. Początek pętli. Lista zakładek. Wstaw zakładkę.
0: Aha, czyli on tu kursorem jest, fokus był nad, pozostawiony tam, gdzie byłem ostatnio. Wystarczy,
1: lista zakładek. Wstaw zakładkę. Wstawiono zakładkę 3, godzina 6 minut 47 sekund.
2: Będziecie mówić o kraj. Kto teraz pomoże kraj? Czasami różnię się z prezesem. Z Beatą Szydło, wiceprezes PiS i kandydat. Natomiast jesteśmy przy pokazać, a w jak...
1: Przeskoczą minutę. Szybkość, aha, 40, tu... wysokość, przeskoczą minutę.
0: Racja. Troszkę mi brakuje...
2: W tym stanie państwo zostawia obecna koalicja.
0: Możliwości...
2: To, że ewako...
0: sprawdzania tej listy plików w danej książce audio.
1: Do rzeczy 2815, do rzeczy 2815, do rzeczy 2815, do rzeczy 2815.
3: Lewa kopacz, kraj. Kto teraz pomoże Kukizowi?
0: I kolejna zakładka.
1: Wstaw zakładkę. Wstawiono zakładkę 4, godzina 23 minut 19 sekund. Wstaw zakładkę, lista zakładek. Zakładkę 4, godzina 23, zakładkę 3, godzina 6 minut 40.
3: Co będziecie mówić o JOW i finansowaniu partii?
0: A co my mamy teraz, co robi menu w zakładkach?
3: Te sprawy są w jakimś stopniu dla nas niewygodne.
0: Bo nie wiem, czy jest możliwość prostego kasowania zakładek. Tego na to, powiem szczerze, nie wpadłem.
3: Graj. Kto teraz pomoże Kukizowi? Wojciech Wybranowski.
1: Do rzeczy 20, folder główny. Książki, lista wszystkich zakładek. Do rzeczy, nieco inna historia polski.epub, jeden zakładek. Nieco inna historia polski.epub. Nie ma jeszcze ani Polanii, ani Polonii. Część historyków chciała Bolesława zrobić wielkim. Pauza.
0: I jestem już w zakładce, którą kiedyś oznaczyłem w pliku epub. Wygląda to, że te zakładki chronologicznie są wstawiane i chronologicznie od numeru 1. Nie wiem do końca jeszcze, jak je się kasuje. Na pewno jest to bardzo przyjemne, że można dzięki tym zakładkom i dzięki historii plików oraz dzięki filtrowaniu po typie mediów w stosunkowo szybki sposób odnaleźć i wejść albo do ostatnio odtwarzanych, albo do interesujących nas momentów oznaczonych w określonym typie plików. W plikach audio, w plikach książek, i tak dalej, i tak dalej. Muzyka. Przycisk muzyka, o którym mówiłem wcześniej, on no troszkę szkoda, że to nie jest przycisk media, w ogóle jakoś tak, że albo że on nie przełącza nas, tak jak w BookSense, pomiędzy muzyką, mediami innego typu i książkami tymi syntezowanymi, bo no teraz, tym bardziej, że muzyki się aż tak często, moim zdaniem, z tego urządzenia nie będzie słuchało, skądkolwiek nacisnę przycisk ten pierwszy, ostatni dolny lewy przycisk, no to od razu i anuluj teraz.
1: 05 1980 wybór dysku, pamięć wewnętrzna, wybór dysku, pamięć wewnętrzna.
0: Okej. No i znowu tam musimy sobie szukać tego co chcemy. Przycisk radio. No radia nie umiem też pokazać, bo musiałbym podłączyć jakoś słuchawki, a nagrywam do mikrofonu, który żeby dobrze działał, też musi mieć podłączone słuchawki. Tylko pokażę.
1: 102,4 MHz.
0: Lewo, prawo.
1: Szukanie. 106,8 MHz, 107,5 MHz, 106, dodaj stację. Dodano stację.
0: A co w menu?
1: Skanowanie automatyczne. Skanowanie ręczne. Skanowanie szukaj automatycznie. Usuń stację. Wyczyść wszystkie stacje. Skanowanie automatyczne.
0: No to słuchawki są konieczne, żebyśmy to radio...
1: Dodano stację.
0: Żebyśmy to radio... Nacisnąłem dwa razy Enter. Żebyśmy to zobaczyli, jak to radio tak naprawdę działa. Także no, o radiu niestety za dużo nie powiem. I tak samo nie powiem nic na temat transmitera FM, czyli takiej funkcji, dzięki której sygnał urządzenia można wyprowadzić na częstotliwość, na wolną częstotliwość w naszym radioodbiorniku. Nie powiem z tej prostej przyczyny, że w miejscu, w którym jestem i gdzie nagrywam teraz ten podcast, niestety właściwie wszystkie częstotliwości chyba są zajęte radiowe i nie bardzo mam jak to sprawdzić. Wierzę po prostu, że urządzenie działa dobrze. Nagrywanie. Nagrywanie postaram się dołączyć jakieś próbki, a póki co naciskamy klawisz rekord, czyli klawisz z prawej strony u góry.
1: Nagrywam w pamięci wewnętrznej.
0: I tutaj
1: maksymalnie 89 godzin 52 minut.
0: Byśmy musieli nacisnąć klawisz Enter, żeby zacząć nagrywanie, bo jesteśmy w takim menu, gdzie mamy nagrywaj w pamięci wewnętrznej. Teraz gdybym nacisnął strzałkę w prawo.
1: Nagrywam w pamięci wewnętrznej.
0: Też.
1: Maksymalnie nagrywam na karcie.
0: Aha, to w dół wszystko.
1: 97 godzin i minutę.
0: Dalej w dół.
1: Poziom nagrywania.
0: A nie, to nie ma, że lewo, prawo. Tu wszystko trzeba przez menu, tak dziwnie trochę.
1: Jakość nagrywania. Wybór zewnętrznego źródła nagrywania. Redukcja zakłóceń otoczenia. Pamięć wewnętrzna nagrane. Karta nagrywam w pamięci wewnętrznej. Max nagrywam na karcie. Poziom nagrywania 7. Poziom nagrywania 6. Poziom nagrywania 5. Ustawienia zapis jakości nagrywania. MP3 44.1 kHz 128 kbps.
0: To jest najwyższa?
1: PCM 16 kHz. PCM 22. PCM 44.1 kHz. MP3 16 kHz 32 kbps. MP3 22.05 kHz 64 kbps. MP3 44.1 kHz 128 kbps. Nagrywam w pamięci wewnętrznej. Start nagrywania.
0: I teraz nagrywamy do 64 kbps. Dotknę mikrofon. Ciekawe, co tu się stanie, jak tak blisko teraz mówię. Zaraz zrobimy coś, co się stanie, kiedy nacisnę jeszcze raz nagrywanie.
1: Koniec nagrywania. O. Rekord 2015710 podkreślenie 3.mp3 107.10 kb. Rekord 2015, rekord 2015070.
0: Wylądowałem w tym folderze nagrywania.
4: Nagrywamy do 64 kbps. Dotknę mikrofon. Ciekawe, co tu się stanie, jak tak blisko teraz mówię. Zaraz zrobimy.
1: Nagrywam w pamięci wewnętrznej. Nagrywam na karcie. Max jakość nagrywania. MP3, MP3, 16 kHz, MP3, 44 PCM, MP3, 43 ustawienia zapisane. Wybór zewnętrznego źródła nagrywania.
0: Co tu mamy dalej?
1: Redukcja zakłóceń, wybór zewnętrznego źródła.
0: Aha.
1: Redukcja zakłóceń otoczenia.
0: Redukcja zakłóceń.
1: Redukcja zakłóceń otoczenia. Włączone.
0: O.
1: Redukcja zakłóceń otoczenia. Wyłączone.
0: Wyłączymy.
1: Ustawienia zapisane. Pamięć wewnętrzna, nagrane pliki.
0: Aha, i tu mogę wejść od razu do folderu nagrywania też z tego menu nagrywania.
1: Karta microSD, nagrane pliki. Nagrywam w pamięci wewnętrznej. Start nagrywania.
0: Teraz nagrywamy 128 kbps, pamięć wewnętrzna, pamięć wewnętrzna, ale za to wyłączona redukcja zakłóceń. Nacisnę, to jest dziwnie, bo jakikolwiek inny klawisz nacisnę, to w sumie to nagrywanie zostanie przerwane. No, spróbuję nacisnąć klawisz menu na przykład.
1: Koniec nagrywania.
0: O.
1: Rekord 2015710 podkreślenie 4.
0: I teraz włączamy.
1: 231.
4: 28 kbps, pamięć wewnętrzna, pamięć wewnętrzna, ale za to wyłączona redukcja zakłóceń. Nacisnę...
1: Rekord 2.0.1, folder główny, nagrania.
0: I w zasadzie tyle o nagrywaniu. Tutaj zgłoszę też szereg postulatów, bo można by to usprawnić jakoś tak, czy jakieś zakładki, czy jakieś inne możliwości, żeby to menu nagrywania nie było aż takie przesłaniające samą istotę nagrania gdzieś tam za każdym razem. Pokażę jeszcze szybko menu urządzenia, chociaż jak mówiłem, to już było prezentowane dość dogłębnie w podcaście, który nagrał Roman Roczeń na podcaście filmowym ECE.
1: Ustawienia transmitera FM.
0: Wejdziemy sobie do początku.
1: Ustawienia zegara. Informacja o pamięci. Informacja o wersji oprogramowania. Informacja o pamięci.
0: Informacja o pamięci.
1: Całkowita pojemność pamięci wewnętrznej 6673 MB. Wolne 4936 MB. Całkowita pojemność karty microSD 30013 MB. Wolne 29380 MB. Całkowita pojemność pamięci wewnętrznej 6670. Wolne 4900. Całkowita pojemność kart. Informacja o ustawienia zegara.
0: Ustawienia zegara.
1: Ustaw czas do uśnięcia. Ustaw datę i czas. Ustaw czas wyłączenia. Ustaw czas uruchomienia. Zegarynka. Format czasu. Ustaw czas do uśnięcia. Ustawienia zegara. Ustawienia mowy systemu. Wybór głosu.
0: Wybór głosu.
1: Szybkość. Wybór głosu. Ustawienia mowy systemu. Alarmy. Alarm 1. 13. Alarm 2. 12.52. Włączony. Powtarzanie. Nigdy.
0: I to można wejść.
1: Godzina 12. Minut. 52. Włączony. Powtarzanie. Poniedziałek. Sygnał alarmu. Domyślny. Godzina 12. Alarm 2. 12.52. Włączony. Powtarzanie. Nigdy. Alarm 3. Alarmy. Ustawienia odtwarzania.
0: Ustawienia odtwarzania. Co tutaj jest?
1: Zapamiętanie ostatniego miejsca w tekście. Włączone. Zapamiętanie ostatniego miejsca w odtwarzaczu audio. Włączone. Zapamiętanie ostatniego miejsca w odtwarzaczu Dice. Włączone.
0: To się trochę dziwię tym opcją, bo w sumie to powinno być oczywiste, charakterystyczne dla tych wszystkich odtwarzaczy, że to są opcje włączone. Nie bardzo wiem, po co by się to miało w sumie
1: zapamiętanie ostatniego
0: wyłączać.
1: Miejsca w książce. Ustawienia odtwarzania. Ustawienia transmitter FM. Transmitter FM. Wyłączone.
0: Aha.
1: Częstotliwość pracy transmitter FM. Ustawienia narzędzia. Język.
0: Język.
1: Ustawienia fabryczne. Informacja o wersji oprogramowania. Ustawienia język. Narzędzia. Kalkulator. Licznik czasu. Kompas. Zarządzanie dyskiem. Kalkulator. Licz kompas. zarządzanie dyskiem, formatowanie pamięci wewnętrznej, formatowanie karty microSD, formatowanie pamięci wewnętrznej, zarządzanie kompas, licznik czasu, odliczanie 30 minut, dokładnie 30 minut, podsumowanie, wyczyść, przypomnij co 30 minut, odliczanie 30 minut, licz narzędzia.
0: Już nie będę pokazywał tego licznika, to trochę też było pokazywane i to gdzieś tam, no nie są rzeczy na tyle skomplikowane i na tyle istotne, tak mi się wydaje, żebym je tutaj pokazywał. Ja jeszcze wyłączę na chwilę urządzenie.
1: Wyłączanie.
0: Tak, wyłączyłem. Bo chciałem pokazać, jak to, jak szybko się wyłącza, a jak się włącza. Jeszcze raz. Włączył się? Chyba nie. Chyba za cicho, za krótko przytrzymałem. Jeszcze raz. Trzeba, tak. Trzeba przycisnąć tak długo, aż nie usłyszymy tego dźwięku. Czekamy, co się dzieje. To troszeczkę musi to urządzenie się załadować.
1: Folder.
0: I możemy.
1: Muzyka, folder, głośność 13, o. Głośność 12, lista wszystkich zakładek. Do historia. Rekord 2015071, rekord 20105. Magnet i twierdz part, nieco inna historia Polski. Epub, strona 100 do rzeczy 2815.
3: Cookies się budzi.
0: O, i w ten sposób możemy dosyć szybko przejść do ostatnio odtwarzanego, do jednego z ostatnio odtwarzanych materiałów. W tym wypadku była to książka audio, tygodnik do rzeczy z audioteki gdzieś tam pobrany. Czas na podsumowanie. Orion to w chwili obecnej najlepszy odtwarzacz audio dostępny na rynku. Najlepszy dla tych wszystkich, którzy chcą mieć urządzenia małego, a zarazem bardzo sprawnie działającego, oferującego dużo funkcji i przede wszystkim responsywnego. Tak mówię dużo o tej szybkości działania, o szybkości reakcji syntezy zarówno na naciskane klawisze, jeżeli chodzi o odczytywanie komunikatów, ale również jak jeżeli chodzi o sposób i możliwości nawigacji po tekście. Być może to nie są wszystkie możliwości, jakie dostępne mogłyby być gdzieś tam, bo nie ma klawiatury numerycznej, bo pewne rzeczy jest zrobić trudniej, ale z drugiej strony no, trudno oczekiwać czegoś więcej w tak, po pierwsze, niewielkim urządzeniu, po drugie, wszystko to, co najważniejsze, zostało tutaj dobrze wyeksponowane i po prostu to działa. A wiemy wszyscy, przynajmniej te osoby, które jakoś głębiej interesują się rynkiem tych odtwarzaczy audio, przystosowanych specjalnie dla niewidomych i słabowidzących, że o responsywność w tych urządzeniach jest bardzo trudno i działają one różnie. Albo coś działa dobrze w menu systemowym, ale już dobrze nie działa na przykład z tekstem, albo znowu dobrze działa w menu systemowym i z tekstem jest nie najgorzej, ale coś tam jest nie tak z audio. Tutaj nic z tych rzeczy. Urządzenie działa zadziwiająco, płynnie, sprawnie, dobrze. No przez to, że ono jest małe, to nie działa zbyt długo. Ono działa jakieś do 7 godzin, to nie jest dużo. Ładuje się dosyć szybko, no ale to no 7 godzin, to jest małe urządzenie. Ono jest mniejsze niż smartfony, mniejsze niż nawet niż Nokia. No to jest taki bardziej mały pilocik z kilkoma klawiszami. Taki większy Milestone. Więc to coś za coś. No bardzo dla mnie dobre wrażenie to urządzenie wywarło i jeżeli jeszcze ono zostanie troszeczkę dopracowane, dojdą jakieś nowe funkcje, na przykład poprzez dłuższe i krótsze naciśnięcie określonych klawiszy, nie wiem, że będzie można od razu uruchomić nagrywanie albo gdzieś tam naciskając, na przykład przytrzymując klawisz Enter będzie można przywrócić tak jak piątka w BookSense standardową wartość parametrów głosu, albo nie wiem, że będzie mógł zapamiętywać dla każdej książki głos i parametry prędkość odtwarzania, albo że będzie mógł coś tam jeszcze, no na pewno pomyślę i przyślę do ECE szereg pomysłów, właściwie propozycji, no to ten odtwarzacz stanie się jeszcze lepszy. A mówię, no

0: super nawigacji nie oferuje, bo musimy znaleźć ten element, potem wejść w określoną opcję, w określony suwak, w określony przycisk. Tutaj mamy klawisze, też co prawda nie tak komfortowo jak w Buxensie, że mieliśmy tych klawiszy bardzo dużo, bo i menu, klawisze strzałek i klawisze numeryczne, ale mamy mimo wszystko w tym odtwarzaczu na tyle dużo i na tyle szybko działających opcji nawigacyjnych, że, no, że praca, jakieś zakładki są bardzo komfortowe. Szczególnie te zakładki na wierzchu, gdzie możemy sobie w prosty sposób wyfiltrować to, do czego chcemy dojść, jaki typ mediów i jaki rodzaj zakładek. No, tu nie ma tych poziomów zakładek, nie ma jakichś tam zakładek głosowych, ale to są rzeczy tak marginalne i tak mało wykorzystywane. Tak mi się wydaje, że jakoś ich konieczność nie była bardzo istotna. Do tego transmitter FM, 4 głosy syntezy Iwona i głos angielski również Iwony Software, no to na pewno jest plus, bo żadne urządzenie tylu głosów nie ma. Inna rzecz, tak jak też już wspominałem, się troszeczkę zawiodłem na samej mowie, na wyraźności mowy Iwony. Nie wiem dlaczego, czy to kwestia przyzwyczajenia, bo nie sądziłem nigdy, że głosy Nuance będą do mnie jakoś przemawiały, ale no może, nie wiem, 2 lata z iPhone'em, jednak z mocno zoptymalizowanym głosem iOS zrobiły swoje, już ponad 2 lata i jakoś tak ta Iwona do mnie do końca nie przemawia. Natomiast nawigacja i odtwarzanie książek audio to naprawdę przyjemność, bo w ogóle pliki MP3 się kopiują bardzo szybko na to, normalnie chyba na to urządzenie, bez problemu. I głośnik, one ma... czy ja to pokazywałem? Chyba pokazywałem, ale no i tak tutaj trudno to będzie jakoś pokazać.
1: Wielkie otwarcie,
0: ale podgłoszę jeszcze.
1: Piotr Semka, Muzeum Śląskie, czyli słodki gołacz z zakalcem. Ekspozycja nowej katowickiej placówki to kompromis. Ci, którzy obawiali się, że wystawa będzie przedstawiać historię według
0: rasi, odetchnęli. Teraz troszkę...
1: elementów, które bolą.
0: Położę
1: interesująca architektura, ogromne przestrzenie wystawowe
0: głośnikiem
1: i dumna mieszkańców Śląska z nowoczesnego muzeum stworzonego na terenie dawnej kopalni Katowice. Ogromny tłum katowiczan,
0: a głośnikiem do zewnątrz
1: województwa śląskiego pokazał, jak bardzo wyczekiwane było to jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Nic dziwnego, czekano na nie aż 86 lat. Muzeum jest architektonicznie bardzo ciekawe.
2: Wyłączanie.
0: Bo chyba tego wcześniej nie pokazałem, jak on z tym głośnikiem mówi. Także no, odtwarzacz bardzo, bardzo polecam. Wierzę w jego rozwój. Urządzenie jest bardzo dobre. No, dobrze by było, gdyby jakieś jeszcze miało inne syntezatory, mogło mieć, na przykład SMP albo SPIC, jeżeli jest to możliwe. Natomiast to, co jest, to już jest produkt bardzo godny uwagi. A przypominam, nie pokazałem transmitera, nie pokazałem radia, które też się przydaje czasami, bo no teraz niby wszyscy albo radia internetowe, albo jakieś, a tutaj no jednak w podróży czasem radio jest przydatną rzeczą i możliwość nagrywania z radia, którą również to urządzenie ma, czego niestety na przykład te inne urządzenia z Wi-Fi, jak Victor, jak Plextalk, nie mają. Także jeżeli kupować, no to wydaje mi się, że minusów to urządzenie, ono ma pewne, może mieć pewne niedogodności, takie jak dla mnie te głosy Iwona, które, no ale to ktoś inny powie, że gdyby była akapela, to byłaby niedogodność, bo akapela ma te swoje zaśpiewy, a z kolei ktoś inny nie lubi niuansa, więc to już jest tylko rzecz gustu. No jest to niemal idealny w tej chwili odtwarzacz, urządzenie w swojej kategorii wypada znakomicie. To tak miło w obliczu ostatnich moich dość krytycznych nagrań na temat Blaze S, który zupełnie nie przypadł mi do gustu, a tutaj, jak mówię, nie myślałem, że będzie tak dobrze. Dziękuję firmie ECE za możliwość przetestowania odtwarzacza Orion. Michał Kasperczak.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: A dziś mamy wtorek, to jest 20 dzień sierpnia 2024 roku. Witam bardzo serdecznie na antenie Tyfloradia przy mikrofonie Michał Dziwisz. I tak się składa, że dziś audycję prowadzić będą dwa Michały, bo Michał też jest po drugiej stronie. O, i krzesłem
1: tak, trzeszczy. Witam bardzo serdecznie, witam szanownego redaktora, witam szanowne państwo.
0: Tak jest, Michał Dzienisowicz dziś wspólnie ze mną tę audycję poprowadzi, chociaż właściwie to powinienem powiedzieć, że Michał będzie opowiadał, a ja będę od czasu do czasu zadawał pytania. Jeżeli ktoś jest z nami już od długiego czasu, od lat, to właśnie ty, Michale, takim osobom myślę, że możesz się kojarzyć z jednym tematem, przede wszystkim z jednym tematem.
1: Oj, tak, tak. I generalnie muszę tutaj zaspoilerować, że jestem trochę monotematyczny, bo dzisiaj znowu będzie o tym, na ten sam temat, no bo trzeba, że tak powiem, zaktualizować trochę informacje, trochę się zmieniło przez, uwaga, 7 lat i parę miesięcy, bo ostatnia audycja była we wrześniu 2017, no a tu prawie 7 lat.
0: No właśnie, i dziś będzie też o miksowaniu muzyki, chociaż nie będziemy już tak opowiadać teoretycznie o tym miksowaniu, czyli jak to wszystko robić, na co zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej, a pokażesz dziś naszym słuchaczom konkretne narzędzie, za pomocą którego każdy, kto ma komputer, no i ewentualnie jeszcze dodatkowo urządzenie w postaci DJ-skiego kontrolera, może stać się, no właśnie, DJ-em.
1: Dokładnie.
0: I to jest oprogramowanie, które dla nas jest dostępne w 100%, albo no może tam powiedzmy 90%. Bo mowa o oprogramowaniu Virtual DJ, które samo z siebie dostępnym programem absolutnie nie jest. Ale jest pewien dodatek, który to wszystko umożliwia. Zanim przejdziemy do szczegółów, to ja jeszcze tylko dodam, że my jesteśmy dziś na żywo i jeżeli macie ochotę zapytać o coś Michała w kontekście Virtual DJ-a, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu jest także aktywny WhatsApp, więc jeżeli macie ochotę nagrać nam głosówkę, to też zapraszamy serdecznie. Jest kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube, są tam komentarze do wyboru, do koloru, słuchajcie, tyle metod kontaktu dla każdego, myślę, że jakaś odpowiednia się znajdzie. No dobrze, Michale, to jak z tym Virtual DJ-em sprawa wygląda, jeżeli chodzi o jego dostępność?
1: Otóż jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ja odkryłem ten dodatek z 3 lata temu. No jest sobie gościu z Hiszpanii, który stwierdził, że w sumie to napisze, trzeba by zrobić coś dostępnego, trzeba by zrobić coś użytecznego. No i zrobił. Virtual DJ Accessibility, dokładnie ten dodatek nazywa się Mal Music. Nie wiem jak to się czyta, bo pisze się Muzik, czyli pewnie Mal Music. To jest z tego, co kojarzę, autor w ogóle jest pochodzenia hiszpańskiego. No ale jak działa sam dodatek, skoro Virtual DJ jest niedostępny? Otóż sam Virtual DJ ma możliwość pisania do niego skryptów. No i ten gościu wymyślił sobie, że napisze skrypt, który będzie jakby emulował wirtualny kontroler MIDI. Za pomocą ten wirtualny kontroler MIDI wysyła komendy i uwaga, on wysyła komendy do NVDA. I dzięki temu mamy możliwość właśnie ogarnięcia naprawdę wielu rzeczy, od takich podstawowych jak biblioteka plików, jak nie wiem, efekty, pady, no to może już nie są podstawowe, nie wiem, no ładowanie na deki. No generalnie wszystko ładnie gada, wszystko jest udźwiękowione. No ale potrzebujemy kilku rzeczy, żeby to zadziałało. Potrzeba nam przede wszystkim wirtualnego portu MIDI. Są dwie możliwości. Jest Loop B1 i jest Loop MIDI. Ale z racji na to, że w Loop B1 jest pewien błąd, który, że tak powiem, jeżeli mamy podpięty kontroler i sobie gramy, to po prostu Loop B1 kłóci się jakby z tym drugim urządzeniem MIDI i się wycisza, no i tracimy mowę. Dlatego od razu mówię, że Loop B1 jakby nie instalujemy, instalujemy drugą rzecz, jaką jest Loop MIDI, drugi wirtualny port. On działa dobrze, on działa stabilnie i generalnie to naprawdę jest No, działa po prostu. No, pokręciłem coś pewnie w tłumaczeniach. Wybaczcie, ja tutaj 7 lat nie gadałem do tak szerokiej publiki, także być może jakby szanowny redaktor czasami mnie poprawił,
0: Ale oczywiście,
1: to się nie
0: obrażę. Jak będzie w czym poprawiać, to jak najbardziej będę poprawiał. Ja pamiętam, że kiedyś nawet i z tym Loop Mindy, kiedy sobie instalowałem po raz pierwszy tego Mal Music do Virtual DJ-a, to miałem jakieś tam problemy, ale jak rozumiem teraz, to już jest sytuacja prosta, po prostu to instalujemy to narzędzie, instalujemy Virtual DJ-a i możemy z tego wszystkiego korzystać, tak? Czy to jest nieco
1: Dokładnie.
0: bardziej skomplikowane?
1: Znaczy w Loop MIDI trzeba jedną rzecz zrobić, ale to się robi raz i mamy spokój do ponownej instalacji tak naprawdę. Chociaż to też różnie działa, bo kiedyś jak... A zresztą to o tym opowiem już, jak będziemy to wszystko sobie tutaj konfigurować, instalować.
0: Tak w ogóle.
1: O co chodzi?
0: Tak w ogóle, jeżeli chodzi o samego Virtual DJ-a, to też warto dodać, że jest to program płatny.
1: Oj, płatny, no i to niestety nie mało. Bo w ogóle są trzy rodzaje licencji. Jest wersja home, która jest darmowa, tylko w wersji home nie możemy podpinać kontrolerów. Jest wersja subskrypcyjna dla kontrolera i możemy sobie ją wykupić, jakby podpinając do naszego kontrolera. W sensie na ten dany kontroler i z innym kontrolerem po prostu ta licencja nie zadziała. I teraz w zależności od rodzaju kontrolera, czy jest to tańsze urządzenie, czy jest to droższe urządzenie, no ta licencja jakby jest odpowiednio wyceniana. Czyli na przykład jeżeli sobie wezmę mojego Herkulesa, no to ta licencja będzie... Kurde, teraz nie pamiętam dokładnie, ile to tam kosztowało. Mogę to za chwilkę sprawdzić. Natomiast jest, w moim przypadku jest taniej, a na przykład jeżeli byśmy sobie wzięli jakiegoś pioniera z serii DDJ, typu nie wiem, DDJ XZ czy tam SZ, no to wtedy już zwiększają się koszty. Mamy też model oczywiście subskrypcyjny, też na jedno urządzenie. On tam chyba też jakoś kosztuje, też w zależności od kontrolera, ta subskrypcja. Natomiast możemy też kupić sobie na szczęście licencję dożywotnią, tak zwaną Pro. I Pro najbardziej polecam, ponieważ możemy nadawać, możemy... No tam jeszcze jest kilka opcji. W każdym razie, no głównie z tego, co ja zauważyłem, to nadawanie na pewno działa na wersji Pro. No i wersja Pro, uwaga, w modelu subskrypcyjnym kosztuje to 96 zł miesięcznie, a w modelu dożywotnim, uwaga, 1490 zł, więc no trochę trzeba portfel uszczuplić.
0: I
1: ale
0: zdaje
1: warto.
0: Się, że też ta wersja dożywotnia nie ma jednej rzeczy, którą mają opcje subskrypcyjne. Już teraz nie pamiętam, która, ale zdaje się, że któraś z tych subskrypcji ma też jakiś dostęp do muzyki, prawda? Do jakiejś bazy muzycznej. Coś takiego oni kiedyś mieli w ofercie. Być może teraz to się pozmieniało, może pamiętasz.
1: Z tego, co ja wiem, to w wersji Pro też mamy dostęp do tych wszystkich katalogów online. Tam jest chyba obsługiwany Deezer, tam jest tak obsługiwany jakiś tak zwany DJ Pool, tylko nie pamiętam teraz który, no bo ja osobiście z tego nie korzystam, ale to możemy sobie później tam ewentualnie tą wiedzę rozszerzyć. Linki pewnie będą w komentarzu, gdzie to kupić, jak to pobrać, wszystko zamieścimy jakby w opisie. Natomiast tak, istotnie Virtual DJ ma dostęp do, że tak powiem, serwisów streamingowych. Na ten moment to jest chyba Deezer i właśnie któryś DJ Pool, czyli taka jakby baza muzyczna typowo dla DJ-ów, gdzie wykupujesz sobie dostęp i możesz sobie tam no, online jakby streamować tą muzykę i grać za pomocą wirtuala.
0: Ale jak rozumiem, to trzeba osobno sobie wykupić, tak? Dostęp
1: tak,
0: do tego DJ Pula.
1: Tak, mhm. Dokładnie.
0: Z Deezerem pewnie tak samo.
1: Z Deezerem tak. Trzeba mieć po prostu subskrypcję Deezer Premium i podpiąć to do wirtuala. Przyznam szczerze, nie wiem, jak to się robi i czy to jest dostępne. Tam jest jakaś sekcja online catalogs, ale jak ja tam osobiście wchodziłem, no to nic tam nie miałem i nie wiem, czy to po prostu nie jest udźwiękowione, czy generalnie tam trzeba sobie tą subskrypcyjną licencję wykupić.
0: No okej, ale w każdym razie mamy już, załóżmy, zdecydowaliśmy się na którąś z licencji Virtual DJ-a, to teraz co my właściwie musimy zrobić, żeby nam to wszystko zaczęło gadać?
1: Musimy sobie zainstalować dwie rzeczy. Po pierwsze musimy sobie, znaczy trzy, no bo najpierw wiadomo, musimy zainstalować Virtual DJ-a, czego nie pokażę ze względu na to, że no po prostu musiałbym się wylogować też ze swojego konta. Ale spoiler alert, to jest średnio dostępne, z tym, że właśnie twórca dodatku zrobił to okno jakby, bo tam niektóre okna są ocerowane, że tak powiem, czyli jakby już na sztywno są wypowiadane rzeczy w tych oknach i to i tak samo jest z oknem logowania się na konto Virtual DJ, bo żeby w ogóle mieć subskrypcję, trzeba sobie utworzyć konto Virtual DJ.
0: No tak, i on nam potem pobierze licencję taką, jaką mamy zakupioną, kiedy się zalogujemy na to konto. Ja pamiętam, że kiedyś, bo szczerze mówiąc, ja już dawno nie miałem po prostu zwyczajnie czasu, żeby się tym Virtual DJ-em pobawić. Trzeba będzie do tego kiedyś wrócić. Natomiast pamiętam, że z tym logowaniem już samym to kiedyś był problem. Jak rozumiem, teraz to się trochę poprawiło, tak?
1: Tak, tak. Jest to okno ocerowane. Aczkolwiek ja no, też dawno, dawno temu się gdzieś tam logowałem u siebie i można, ale to działa. Ja zawsze i tak z OCR-em to robiłem, takim z NVDA.
0: Rozumiem.
1: Mimo wszystko.
0: No okej, okay. Logujemy się i na razie, jak rozumiem, nic nam nie gada. Sama instalacja w ogóle Virtual DJ-a to nie jest chyba jakieś rocket science, prawda? To tam się w zasadzie
1: nie.
0: next, finish.
1: Next, dokładnie. Zresztą to samo jest z Malmuzikiem, no potem sobie trzeba to wszystko skonfigurować, wiadomo, pod siebie. Pokażę oczywiście też okno ustawień, jak to zostało udostępnione. I generalnie, no... Myślę, że po prostu potrzebujemy dwóch rzeczy po instalacji Virtual DJ-a. Samego Malmuzika i kontrolera lub MIDI, znaczy tego wirtualnego portu lub MIDI. I teraz, teoretycznie ostatnio została wprowadzona taka rzecz, że jak odpalimy pierwszy raz Malmuzika, to jeżeli nie będziemy mieli zainstalowanego żadnego portu, to program nas zapyta, czy chcemy pobrać ten loop MIDI. No i teoretycznie jak klikniemy tak, to ten loop MIDI powinien się pobierać, ale jest jakiś błąd w programie i wyskakuje po prostu error. Dlatego póki co tego loop MIDI trzeba instalować ręcznie. Mam nadzieję, że to zostało że to zostanie naprawione, bo już jest zgłoszenie, także myślę, że za jakiś czas pewnie wyjdzie jakiś update i zostanie ten błąd jakby naprawiony. Póki co musimy sobie zainstalować dodatek i lub MIDI.
0: Okej, okay, a skąd to pobrać?
1: No więc tak, lub MIDI pobieramy sobie, no wpisujemy sobie generalnie w Google, wiadomo, lub MIDI, no i pierwszy wynik prowadzi nas do strony tam Tobias Eriksen lub MIDI, no i stamtąd sobie to pobieramy. To może ja to już jakby zacznę
0: pokazywać. Myślę, że tak.
1: No dobrze, to już za moment to będziemy pokazywać.
2: Pulpit 2.
1: I teraz
2: folder
1: tak,
2: start.
1: Wchodzimy sobie. Store
2: 30. Nowa karta, otwieranie, system menu, dodaj otwarte. Otwórz nowa karta, maksymalizuje nowa karta.
1: No to najpierw sobie może pobierzemy loop MIDI i go zainstalujemy.
2: Ładowanie strony. Loop MIDI. Szukaj. Główny. Loop MIDI nagłówek poziom 3. Link. Ładowanie. Link. https://www.tobiaserichsen.de. Link nagłówek.
1: Tak, dokładnie. To jest ta strona.
2: Ładowanie strony. No, ładowanie zakończone. Banner.ch. Nawigacja. Główny punkt orientacyjny. Loop MIDI nagłówek poziom 1. Link do wnload. Loop MIDI.
1: No i mamy. Proszę bardzo.
2: Ładowanie. Pobieranie. Loop MIDI setup 1.0.16.27.zip7. Klikalne co. Otwórz. Zapisz jako przycisk.
1: Zapiszemy sobie.
2: Zapisywanie jako dial. Adres. D. Zapisz przycisk wciśnięty. Niedostępne. Loop MIDI Tobias Eriksen. Pobieranie ukończone.
1: To nam się ładnie pobrało. Teraz trzeba wypakować
2: zaznaczenie
1: archiwum.
2: Tekst niedostępny. Dane. D. Widok elementów lista. Log MIDI setup 10162.7.zip136. Podręcznik właści, pokaż wie. Kontekst menu. Otwórz. Wypakuj do log. Dane. D. Widok.
1: I teraz sobie
2: log MIDI setup 1016.
1: Tu.
2: Widok elementów lista. Log MIDI setup.exe niezaznaczony 1/1. Zaznaczony.
1: No i odpalamy egzeka.
2: Window dialog. Log MIDI, nie, log MIDI setup. Slose przycisk Alt plus C. Autostart log MIDI when logging in pole wyboru oznaczone.
1: No i mamy instalator autostart lub MIDI when logging in. To już wedle uznania możemy sobie to zostawić, możemy sobie to odznaczyć. I tak Malmusic, jeżeli wykryje lub MIDI, to go wystartuje, więc w sumie nie musimy sobie tego odpalać z Windowsem, tym bardziej, że wyskakuje na wierzch okienko przy starcie.
2: Nieoznaczone.
1: Więc ja sobie to osobiście odznaczam.
2: Create as hot support his program on the desktop, pole wyboru oznaczone.
1: Wiadomo, utworzymy sobie w ten sposób skrót na pulpicie. Może się przydać, to też wedle uznania.
2: Suppress VHQL warning during driver installation, pole wyboru oznaczone.
1: Tutaj chodzi o ten dialog, gdzie czasami Windows pokazuje, jeśli chodzi o sterowniki, czy chcemy zezwolić na instalację. No i możemy ten dialog pominąć i to się po prostu zainstaluje bez pytania. Czyli to akurat zostawiamy oznaczone.
2: License terms link. I agree to license terms and conditions, pole wyboru nieoznaczone, alt, oznaczone.
1: Wiadomo, akceptujemy sobie licencję.
2: Install przycisk alt plus i.
1: No i klikamy install.
2: Wciśnięte, nieznane.
1: No i to się nam instaluje i za chwilę powinno się nam pojawić okienko właśnie z loop MIDI. I zobaczymy, czy będziemy musieli zrobić jedną rzecz.
2: Loop MIDI, nowa karta, loop MIDI setup kolumna, loop launch przycisk alt plus.
1: A to nam się zainstalowało, tylko okienko się.
2: Loop launch.
1: Klikamy launch.
2: Wciśnięte, loop MIDI setup, loop MIDI, dialog z zakładkami, setup zakładka zaznaczony.
1: Mamy zakładkę setup. Generalnie w tym programie nic nie ruszamy, tylko musimy zrobić jedną rzecz.
2: Setup strona. Loop back MIDI ports grupa. Pole edycji zaznaczone loop MIDI port 1. Na total data throw output slash set.loop MIDI port 00 bit. Ten przycisk. Przycisk. Plus przycisk.
1: No i właśnie. Kiedyś było tak, że Malmusic nie wykrywał w ogóle tego portu MIDI bez naciśnięcia przycisku plus. Ja sobie nacisnę ten przycisk plus. I wtedy nam się utworzy już tak naprawdę ten port MIDI.
2: Wciśnięte.
1: No i tak naprawdę teraz zamykamy sobie loop MIDI. Wszystko mamy zrobione.
0: Ja port kiedyś MIDI. Pamiętam, że on nie chciał go wykrywać, bo trzeba było jeszcze, ale to dawne czasy, że trzeba było go nazwać Virtual DJ, konkretnie ten port. Tego, jak rozumiem, już teraz nie trzeba.
1: Nie. Tego nie. To on już sobie wykrywa wszystko z automatu. Mówię, okay. Następna wersja to już będzie taka, że nie trzeba będzie w ogóle nawet wchodzić na stronę i pobierać program. Po prostu nam sam się o wszystko zapyta i będziemy mogli tylko to potwierdzić. Właśnie fajne jest to, że ten program cały czas się rozwija. Dobrze. I teraz potrzebujemy Malmusica, czyli ten dodatek.
2: Loop MIDI, loop MIDI.
1: I wchodzimy sobie na stronę virtualdjaccessibility.com, virtualdjaccessibility.com, wpisane razem loop MIDI, oczywiście. Loop MIDI.
2: I per od a l odznacz j odznaczone. Ładowanie strony. Welcome to VDJ Accessibility. Ładowanie zakończone. Banner punkt orientacyjny odwiedzony link virtual nawigacja punkt orientacyjny lista z 6 elementów odwiedzony link bieżąca strona home odwiedzony link
1: downloads.
2: Ładowanie zakończone.
1: I tutaj po nagłówku elegancko.
2: Główny punkt orientacyjny downloads nagłówek poziom 1. Note. Dueto recent Microsoft Security Updates. If install link note. Dueto recent Microsoft Security Updates. If OU beta warning after downloading or. Install link his software. Saying some things similar to his program might be potentially harmful. This is a false positive, and his software is safe to use, and does not solve to use any. Personal data. This is possible due to his software being for a specialized purpose, and only has a small user base of about 500 users.
1: No właśnie, czyli chodzi o to, że Microsoft, jeżeli mamy włączony w systemie filtr Smart Screen, no to pobieranie może nam po prostu, może wyskoczyć dialog, że ten plik jest niebezpieczny i czy chcemy go zachować, klikamy sobie wtedy więcej opcji, zachowaj mimo to.
0: No i też prawdopodobnie to wynika z tego, że plik nie jest podpisany cyfrowo. Microsoft za to też chce pieniądze i to zdaje się, że nie małe. Gdyby tak było, to, no to nie byłoby tych ostrzeżeń. Natomiast no, w tej sytuacji i tak jak tu zresztą autor napisał, jest niewielka baza użytkowników, którzy korzystają z tego programu, więc te filtry nie są nauczone tego, że mają po prostu ignorować to, że ten plik jest uruchamiany.
1: Dokładnie, ale program jest w 100% bezpieczny, sprawdzony, gram na nim już od lat, także...
2: His program has been about for four years now, and if you are worried about installing and using, his no software, właśnie. Class ask around, and also asking the support group, I have contacted Microsoft regarding issue, and hopefully will be fixed soon.
1: No, ale to już tak sobie trwa ten,
0: to
1: ten problem.
0: To dość także... długo już jest
1: no
0: z nami.
1: No właśnie.
2: Windows 32-bit download link.
1: No właśnie, tu sobie już od razu przejdziemy. I teraz ważna uwaga. Jeżeli mamy wersję Virtuala tam 2021 i powyżej, no to raczej będziemy mieli wersję 64-bitową. Wersja 32-bitowa jest dla starszego Virtuala 8, który swoją drogą był bardziej ogólnie dostępny jak sam z siebie. I nawet coś tam dało się w ustawieniach zmieniać, ale to jakby nas nie interesuje. Ja mam Virtuala tam 2023, coś tam, już nie pamiętam teraz, która wersja.
2: Windows 64-bit download link.
1: I pobieramy sobie w takim wypadku wersję 64-bitową, no bo Virtual DJ też jest 64-bitowy.
2: Pobieranie. Setup VDJ2S64.exe 3,7 MB. Klik wymaga uwagi. Naciśnij CTRL plus J, aby... Klikalne co chce. Otwórz przycisk.
1: No, klikniemy sobie otwórz, bo nie będę zapisywał.
2: Pobieranie ostrzeżenie o pliku. Klikalne plik setup VDJ2S64.exe nie jest często pobierany. Przed otwarciem upewnij się, że ufasz plikowi setup VDJ2S64.exe.
1: No
2: klikalne usuń przycisk
1: tutaj...
2: więcej akcji. Usuń przycisk. Więcej akcji przy...
1: I tu musimy sobie kliknąć tak.
2: Usuń 1 z 5. Zachowaj 2 z 5.
1: Zachowaj.
2: Przed otwarciem upewnij się, że ufasz plikowi setup VDJ2S64.exe.
1: Dialog funkcja
2: Microsoft Defender Smart Screen nie może sprawdzić, czy ten plik jest bezpieczny, ponieważ nie jest często pobierany. Przed anuluj przycisk. Pokaż więcej przycisk.
1: Klikamy sobie pokaż więcej.
2: Pokaż mniej. Zachowaj mimo to przycisk.
1: Zachowaj mimo to.
2: Pobieranie 1 plików. Ukończono 100%. Koniec lista na pobieranie ukończone. Klikalne setup VDJ2S60. Setup Malmuzik VDJ MIDI 2 spech version 240820 dialog select destination location w Heres hold Malmuzik VDJ MIDI 2 spech install setup will install Malmuzik VDJ MIDI 2 spech into the following folder at last 5,2 MB of free disk space is required to continue select next if you would like to select a different folder select browse pole edycji zaznaczone C users Michal data local programs Malmuzik VDJ MIDI 2 spech.
1: Tu mamy oczywiście do wyboru folder instalacji. Myślę, że 99% użytkowników to zostawi bez w spokoju.
2: Browse, next większe przycisk alt plusem.
1: Next.
2: Wciśnięty. Select the additional tasks so will like setup to perform file installing Malmuzik VDJ MIDI 2 spech. Hence list next drzewo. Create and desktop shortcut pole wyboru nieoznaczone.
1: Utwórz skrót na pulpicie.
2: Oznaczone.
1: Ja to sobie zawsze oznaczam.
2: Mniejsze back przycisk next większe przycisk alt plusem. Wciśnięty. Install.
1: No i tu już mamy...
2: Slick install to continue with the installation or slick backski flow and to review for hang any settings. Pole edycji tylko do odczytu wielowierszowe destination.
1: Możemy jeszcze podejrzeć sobie, czy na pewno wszystko się zgadza.
2: Destinacja. Pusta. Additional tasks. Additional shortcuts. Mniejsze back install.
1: Myślę, że wszystko się zgadza. Klikamy install.
2: Wciśnięty. Next większe. Finish przycisk alt plus F.
1: No i jak widzicie, tu się nam, szanowne państwo, wszystko zainstalowało dla jego.
2: Wciś do Vlogs Virtual Day Accessibility.
1: No i teraz wystarczy... Wystarczy odpalić Malmuzika. A, jeszcze jedna ważna uwaga, o której nie wspomniałem, bo jeżeli zainstalujemy Virtual DJ-a, przede wszystkim najpierw zawsze instalujemy Virtual DJ-a. Później instalujemy Loop MIDI, a na końcu Malmuzik. Ale jak zainstalujemy Virtual DJ-a, to musimy go raz przynajmniej odpalić. Nie musimy się tam nawet logować, ani nic nie robić. Po prostu odpalić.
0: Żeby on
1: i
0: sobie
1: zamknąć.
0: Jakieś tam pliki pewnie
1: tak.
0: Potworzył.
1: On w sobie wtedy tworzy pliki. Zresztą jest folder w moich dokumentach. I tam jest po prostu, może nie główny, ale no taki katalog dosyć ważnych plików dla VDJ-a.
2: Okno przeciąga, folder wie lista, Microsoft Ed.
1: No dobra, to może odpalimy sobie tego Malmuzika.
2: Koszt Malmuzik VDJ MIDI.
1: Bo przydałoby się właśnie to teraz zrobić. Ojej, ale czemu on tutaj mi się... Dobra, jakoś to będzie.
0: No, słyszeliśmy to z głośnika gdzieś tam.
2: Tak, przycisk alt plus T.
1: O właśnie, i teraz zapytał się nas, czy chcemy że wykrył lub MIDI. Czy chcemy go użyć w Mal Muziku?
2: Dialog Virtual MIDI Port found door want to uselop MIDI port? Tak przycisk Alt plus T.
1: Klikamy.
2: Nie przycisk Alt plusem. Virtual nie przycisk Alt, tak przycisk.
1: Klikamy tak.
2: As hot plug CTRL. Dialogi tabcast HTOUHVNVDA enabled. Wolde ulike to usej tworeu spech set team sound output. Tak przycisk Alt plus T.
1: No właśnie. Wykrył, że używamy NVDA. Czy chcemy po prostu tego NVDA użyć? Możemy sobie oczywiście, jakby ktoś chciał, zaznaczyć nie i wtedy będzie nam gadał po prostu syntezatorami Microsoft, tylko teraz właśnie nie wiem, czy przez SAPI, czy to przez te mobilne głosy Windowsa. W każdym razie bez NVDA możemy też tego używać, gdyby ktoś miał taką ochotę. Program, z tego co wiem, działa też z JOS-em, także nie tylko NVDA jest obsługiwany, obsługuje też JOS-a.
2: Nie, tak przycisk Alt plus T.
1: Klikamy sobie tak.
2: As hot plug CTRL. Mal Music VDJ MIDI 2 Spech X64 240 820. Start VDJ przycisk.
1: No i proszę bardzo, już mamy. Jeszcze na początku, bo ja już, no przyznam się szczerze, nie usuwałem Virtual DJ-a, ale dla każdego, jak dla każdej nowej instalacji Virtual DJ program jeszcze się pyta, czy chcemy zastosować mapę klawiszy z Mal Musica. I też musimy tutaj kliknąć tak. No to co? Możemy sobie tutaj, jak widzicie, odpalić tego Virtual DJ-a. No i mamy generalnie menu spod Alt-e. Mamy tutaj chyba też jakieś okno pomocy. A nie, nie mamy tu żadnego okna pomocy. No dobra. I co mamy w głównym menu programu?
2: File rozwijane Alt plus F, Exit, Restore backup of VDJ set team sound Exit.
1: Możemy tutaj sobie przywrócić plik ustawień.
2: Exit. Reset slash create device map perfile ser.
1: Tu mamy wszystkie opcje dotyczące kontrolerów. Możemy tu edytować mapki, ale to jest dziwne i o tym może powiem później.
2: Set access skills as default keyboard layouts. Browser track information unknown set access skills as default keyboard layouts.
1: Właśnie, set access keys as default keyboard layout. Chodzi o to, że jeżeli by nam z jakiegoś powodu nie zadziałało, to przy instalacji możemy sobie jeszcze raz zastosować tą mapę klawiszy z Mal Musica.
2: VDJ options V.
1: Ale nas interesuje na razie trzecia zakładka. I tutaj mamy dużo... I tutaj zanim wejdę w te opcje, to może opowiem, jak to zostało zrobione. No bo jeżeli byśmy mieli na przykład odpalonego Virtual DJ-a i chcielibyśmy zmienić coś w trakcie grania, no to już tego niestety nie zrobimy. Musimy zamknąć VDJ-a i odpalić sobie, i dopiero możemy sobie odpalić tutaj te różne edytorki, które tutaj są.
0: Czyli po prostu grając, to musimy się najpierw do tego solidnie przygotować, odrobić zadanie domowe, ustawić wszystko tak, jak chcemy i wtedy dopiero możemy działać.
1: Tak, dokładnie. No, to zresztą to nie jest jakieś skomplikowane, bo tutaj po prostu jest nadpisywany plik XML. Virtual DJ trzyma swoje wszystkie ustawienia jakby w pliku XML. Nawet kiedyś edytowałem z łapy pewne rzeczy, jak nie było dostępne. No dobra, co mamy tutaj w menu w ogóle?
2: VDJ options V.
1: VDJ options, wiadomo, dostęp do ustawień. I to nie jest też tak, że tu wszystkie ustawienia są, aczkolwiek jest 99% tych ustawień tutaj dodane do tej listy.
2: VDJ audio configuration V.
1: Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Możemy sobie zmieniać urządzenia audio z poziomu, to jest następna opcja. Z poziomu tego dodatku.
2: VDJ Broadcast Options V.
1: VDJ Broadcast Options, czyli po prostu nie mniej, nie więcej, tylko możemy sobie tutaj wpisać dane do nadawania, gdybyśmy chcieli gdzieś zagrać w radiu. Virtual DJ obsługuje Shoutcasta, Shoutcasta 2 i Icecasta.
2: Speech Output Handler rozwijany S.
1: Speech Output Handler, czyli chodzi o to, że możemy sobie tutaj po prostu wybrać między NVDA a SAPI.
2: Internali. NVDA N. NVDA plus Braille N. Internali.
1: Nawet jest Braille.
2: Language rozwijane L.
1: Language. No i uwaga, dla ciekawskich powiem, jest spolszczenie. Co prawda tutaj pozdrawiam kolegę Zenka, który być może słucha. Tutaj znajomy po prostu zrobił spolszczenie i jest dodane już jakby oficjalnie do Mal Musica.
2: Anglis H. Espanole. Deutsch D. Portugues Brazil P. Francaisef. Polis P. Anglis H. Language.
1: No, trochę jest tych języków.
0: No to
1: jak
0: prawda.
1: Na tak mały program.
2: VDJ options V.
1: No i tyle w tym menu w zasadzie. Mamy jeszcze następne menu.
2: Delete all record bank samples D.
1: Tutaj możemy sobie zarządzać samplami.
2: Convert record bank to permanent sample bank C.
1: Tutaj, jeżeli na przykład nagramy, bo tu można w ogóle nagrywać jakieś sample, można nagrywać z fragmentów utworów, żeby na przykład on sobie potem z tego loopy zrobił i potem można to jakby skonwertować do nowego banku sampli, żeby nie było w Recordings Bank, tylko jako osobny bank sampli. Ale to może powiem później.
2: Sample Bank Editor S.
1: Tak, to jest też bardzo ciekawa opcja. Możemy tutaj zarządzać całą biblioteką sampli, jaką mamy.
2: Export Sample Bank.
1: Tu możemy sobie wyeksportować taki sample bank do pliku VDJS chyba to było, czy VDJSample, jakieś takie rozszerzenie dziwne.
2: Import Sample Bank.
1: Tu możemy sobie zaimportować.
2: Sample Bank UX Select Manager S.
1: Tak, tu możemy sobie wybrać takie tak zwane szybkie banki, chyba od Alt-Shift 1 do Alt-Shift 8 czy 7, już nie pamiętam, bo ja to trochę też inaczej robię, ale możemy sobie, no tak zwane ulubione nasze sample banki, gdybyśmy ich mieli bardzo dużo i żeby szybko sobie wybrać konkretnie, to na przykład naciskamy Alt-Shift 4, żeby sobie tego nie przełączać tak po kolei.
2: Delete all record bank samples D.
1: No i to chyba tyle.
2: About-a.
1: I tu ma już menu pomocy.
2: List of VDJ board com mancel.
1: To jest bardzo przydatna opcja, myślę, dla początkujących. Jest tutaj wszystko ładnie rozpisane po kategoriach.
2: File repository, hosted on OnedLiveF.
1: File repository, tutaj można sobie pobierać mapery do kontrolerów, żeby można było te kontrolery jakby, żeby to można było edytować. Bo domyślnie, jak jest fabryczny mapper, to nie można go edytować, trzeba sobie zrobić custom, tak zwany. Ale to już jest wyższa szkoła jazdy trochę.
2: Kimsanef users hold knof t.
1: Tutaj mamy jakiś taki, nie wiem, quick tutorial.
2: Support group slash forum s.
1: Tu możemy się zapisać na Google Groups, na listę mailingową.
2: Download and install latest virtual DJD.
1: Tu możemy sobie pobrać, to nas przekieruje po prostu do strony, gdzie pobierzemy Virtual DJ-a najnowszego.
2: Download and install Virtual DJ 8.1D.
1: Tu możemy sobie pobrać starszą wersję Virtual DJ-a, no jakby ktoś naprawdę wolał, chociaż ja uważam, że to jest bez sensu.
0: Ale przy okazji też trzeba mieć zainstalowane wtedy te dwie wersje, tak? I 32 i 64-bitową.
1: Tak, nawet można i wtedy, jeżeli na przykład miałbyś Virtuala 8.1 i nowego, to możesz się między tymi wirtualami przełączać. I wtedy w tym oknie głównym tutaj
2: Help rozwijany Alt plus Mal Music VDJ MIDI 2 SPH X64 240 1820 Start VDJ przycisk.
1: Start VDJ, no to ja bym miał wtedy Start VDJ tam 8.1 i Start VDJ i wersji, i numerek wersji.
0: Jasne.
1: Mogę mieć jakby dwa Virtual DJ zainstalowane. No to co, może zajrzymy sobie na początek do ustawień. Przy okazji zobaczę, czy mi się nic nie straciło po tych reinstalacjach.
2: File to settings rozwija VDJ options V.
1: VDJ options.
2: Virtual DJ settings, lista. Auto BPM Mach, Current Value, no 1 z 244.
1: Chodzi tutaj
0: mnóstwo
1: o to...
0: opcji.
1: Tak, chodzi generalnie, mamy sobie okienko i mamy sobie listę.
2: Autopit Lock, Current Value, S2 z 244, Auto Gain, Current Value, Auto 3 z 204.
1: Mi się ustawienia zresetowały.
2: Auto Key, Current Value, no 4 z 204.
1: Przy okazji sobie będę musiał tutaj poustawiać.
2: Autopit Lock, Current Value, S2 z 244.
1: No i właśnie, Auto Pitch Lock to jest coś takiego, że jeżeli mamy jakby tempo jednego tracka podąża za drugim. Czyli jeżeli ustawimy sobie na przykład, grają nam dwa traki i chcemy sobie w locie przyspieszyć jeden, no to drugi też się będzie przyspieszał. Ja sobie zawsze to wyłączam, bo mnie to wkurza.
2: Select Nav Setting Value for Auto
1: Pitch. I teraz, jeżeli chcemy właśnie dojść do zmiany danej wartości, naciskamy sobie Enter, no i tu mamy właśnie...
2: Virtual DJ Select Nav Setting Value for Auto Pitch Lock. Lista. S niezaznaczony. S.
1: No i tu też strzałkami możemy sobie to zmienić.
2: Virtual DJ Settings. Lista. Auto Pitch Lock. Current Value. No 2 z 244.
1: No jak słyszymy, to nam się zmieniło. Mało tego, do większości ustawień jest napisany jakby taki krótki tekst, co dana opcja robi. Naciskamy sobie klawisz F1.
2: Automatically engage speed clock whenever BPM are matched, so that moving manually on a pitch slider will move at her in order to correct her match.
1: No właśnie, czyli to, co, o czym mówiłem, że jeżeli na jednym deku gra piosenka, jeżeli go zaczniemy przyspieszać, to tempo drugiego deka też będzie się zmieniać. jakby będzie się to ze sobą synchronizować.
2: Autogain, Zurentwalue, Auto 3244.
1: Autogain, czyli nic innego jak wyrównywarka głośności, żeby jeżeli mamy pliki o różnych jakby na różnych poziomach głośności.
2: Autokey, Zurentwalue, no 4244.
1: Autokey, czyli no jakby może nam automatycznie synchronizować tonację. Nie polecam tego włączać, bo różnie to działa.
2: Autocue, Zurentwalue, Skip Silence 5 z 244.
1: Autokey, no to jest coś takiego, że po prostu zawsze jak robimy przejście, no to żeby nam było łatwiej, to sobie ustawiamy punkt początkowy, od którego nam ma zagrać track. No i myślę, że taka wartość Skip Silence jest najlepsza, bo po prostu pominie nam ciszę.
0: I zwykle tam będzie pierwsze jakieś uderzenie, tak? Albo coś znaczącego w tym utworze.
1: No, nie wiem, jak myślisz, pokazywać tutaj te wszystkie opcje?
0: To znaczy, wiesz co, myślę, że warto się przejść po tych ustawieniach, przynajmniej tych najważniejszych, które twoim zdaniem są istotne, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, jak sobie to wstępnie mogą skonfigurować, no bo jeżeli ktoś zaczyna, to tak naprawdę nic nie wie o tym programie, tak?
1: No tak, tylko że... Bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś chce wejść w DJ-kę, no to jednak coś tam, myślę, powinien wiedzieć na ten temat, ale no liczę też na to, że jacyś początkujący będą chcieli złapać bakcyla i coś tam pomiksować, no bo tak w zasadzie mało jest chyba w Polsce DJ-ów, którzy gdzieś tam, no jakby to powiedzieć, mają problemy wzrokowe.
0: No to prawda.
2: Urentwalue, Skip Silence 5 z 244.
1: I co my tu w ogóle mamy? Bo tu możemy sobie na przykład ustawić wyłączone.
2: Skip Silence.
1: Skip Silence, czyli pomija ciszę.
2: First Beat,
1: czyli on wykrywa jakby pierwsze uderzenie i z automatu nam ustawia na to cue. To działa różnie. Cue, czyli on jakby on sobie, algorytm sobie sam ustawia, gdzie będzie najlepiej cue.
2: Cue / Skip Silence.
0: A to jakby połączenie tego cue i wycinanie ciszy.
1: Tak.
2: Skip, no. Skip silence.
1: Skip silence.
2: Virtual Day Offset. Smart Play. Zurentwalue. No 6 z 244.
1: To też warto mieć wyłączone. A, czy jednak ustawienia mi się zachowały. Dobrze. Domyślnie jest to włączone, ale ja to wyłączam. Smart Play to jest takie coś, że jeżeli sobie to włączymy, to w przypadku, gdy mamy, gra nam pierwszy deck i włączymy sobie coś na drugim, to automatycznie zostanie zsynchronizowane BPM, tempo i właśnie punkt Q zostanie automatycznie ustawiony, niezależnie od tego, co mamy wybrane w ustawieniach tego Q. Ja to wyłączam z tego względu, że też różnie, no algorytm to algorytm, różnie to działa na tym etapie.
2: Smart Play Limit Pitch Range, Zurentwalue, S7 z 244.
1: No to jest jakby ustawienie, w jakim zakresie będzie działał ten Smart Play, od jakiego do jakiego BPM-a będzie nam synchronizował tempo.
2: Smart Cue, Zurentwalue, S8 z 244.
1: Smart Cue to jest właśnie coś takiego, że on nam sobie... Jeżeli ustawiamy punkt Cue, jeżeli na przykład ustawimy lekko przed bitem, to on nam teoretycznie to powinien dosunąć.
2: Selectno.
1: Ja sobie to też może przy okazji wyłączę.
2: Smart Loop, Zurentwalue.
1: Już nie wiem, czy mi się te ustawienia zachowały. Smart Loop, czyli loopy zawsze będą ustawiane według siatki. W sumie to możemy zostawić włączone.
2: Quantize Loop, Zurentwalue. S10 z 200.
1: Tak, to jest też wyrównywanie do siatki oczywiście.
2: Quantize Setcue, Zurentwalue. No 11 z 244.
1: Możemy sobie zrobić tak, żeby punkty Q zawsze były wyrównane do siatki. Ale to zawsze lepiej wyłączyć. Q to Q, trzeba sobie to manualnie ustawić.
2: Global Quantize, Zurentwalue, 1/12 z 244.
1: No i tu możemy sobie ustawić do jakiej wartości, czy 1 bit, czy takt, czy 16.
2: Smart Strat, Zurentwalue, no 13 z 240.
1: Smart Scratch, nie wiem do końca jak to działa, ale nie wiem, moim zdaniem mi to nie... U mnie to nie zdało egzaminu, więc jest to wyłączone.
2: Cue Loop Autosynth, Zurentwalue, S14 z 244.
1: Tutaj chodzi o to, że jeżeli sobie zapętlimy coś, no to możemy sobie jakby ten dany fragment, jeżeli sobie ustawimy pętlę, to punkt Q ustawi się na początku tej pętli jakby. Zresztą mamy też pomoc, więc możemy sobie...
2: Henon, suelo op wilbeku antizet tot hebrat.
1: A, Q loop. Dobra, to jest jeszcze co innego.
2: Reset pitch on load. Surrent value. No 15 z 244.
1: Reset pitch on load. Czyli jeżeli załadujemy sobie, jeżeli mieliśmy coś poprzednio na deku A, gra nam dek B i załadujemy nową piosenkę na dek A, no to wtedy jakby ustawi się do wartości domyślnej. Jeżeli mamy to wyłączone, to zostanie jakby zachowane tempo deka bez jego zmiany.
2: Reset EQ on load. Surrent value. No 16 z 244.
1: Reset EQ on load, czyli to samo tak naprawdę tylko w przypadku equalizera. Czyli jeżeli mamy był odcięty bas, to po załadowaniu nowego tracka na ten dek też będzie odcięty bas.
2: Reset FX on load. Surrent value. Res 17.
1: No, tu mamy to samo, czyli jak mieliśmy włączony flanger, no to czy tam echo. Jeżeli ja robię fader echo, no to sobie akurat wyłączam, mam to włączony ten restart, żebym przez przypadek drugiego tracka z echem nie zagrał.
2: Reset stems on load, surrent value, pass 18 z 244.
1: A właśnie, reset stems. Stemsy to jest ciekawa opcja, ale o tym do tego przejdziemy później.
2: Reset on load, surrent value, res 19 z
1: 244. No i tu mamy właśnie, że zresetuj tonację.
2: Auto headphones, surrent value, on load 20 z 244.
1: Auto headphones. Czyli jeżeli załadujemy deck, jakiś track na deck, to automatycznie nam włączy tak zwany PFL, czyli po prostu będziemy słyszeć track na decku, jeżeli fader jest wyciszony, jeżeli fader jest w dół, o.
2: PFL on select, surrent value, no 21 z 244.
1: PFL on select, czyli jeżeli sobie podświetlimy decka, no to automatycznie nam się włączy wtedy podsłuch. Ja to wyłączam, bo mnie to zawsze rozpraszało, zresztą i tak korzystam z kontrolera do zarządzania dekami, nie używam klawiatury, więc mi to niepotrzebne.
2: Play mode, surrent value, play pause 22 244.
1: No to tego nie ruszamy, tu są różne opcje zachowania klawiszy play stop.
2: Cue mode, surrent value, cue 23 z 244.
1: To też nie ruszamy.
2: Hot cue mode, surrent value, play 24 z 244.
1: Hot cue. Hot cue to są takie jakby gorące punkty tak zwane, że możemy sobie ustawić cztery takie punkty na dany deck w różnych miejscach utworu i się między nimi przełączać. No i play oznacza nie więcej tylko to, że po kliknięciu w dany hot cue po prostu track nam się zacznie odtwarzać. Możemy sobie też zrobić tak, żeby ten track po prostu, jeżeli hot cue jest wciśnięty, się odtwarzał. Jeżeli jest klawisz wyciśnięty, to po prostu zatrzymuje odtwarzanie, no i takie tam...
2: Update hot cue on cue combo, surrent value, res 25 z 244.
1: To nie wiem, co to robi. Ja tego nie używałem nigdy.
2: W henna hot cue is preset file holding tchedeck cue button, it will update hot cue tot hot surrent cue position instead of jumping tot hot cue.
1: A, właśnie, no, czyli można... Chodzi o to, że po prostu on sobie aktualizuje ten punkt Q na podstawie tego, gdzie mamy ustawiony jakby główny ten punkt Q.
2: Low back mode, surrent value, smart 26 z 244. Low automowe, surrent value, res 27 z 244.
1: To już jest do zarządzania pętlą, czyli jeżeli na przykład przewiniemy sobie track, to i tak pętla będzie dalej nam grała, tylko w innym miejscu, dopóki jej nie wyłączymy.
2: Pętla in pastent, surrent value, no 28 z 244. Play status on load song, surrent value, no 29 z 200.
1: No jak widać, można tu naprawdę dużo zmienić.
2: Play status on load song, surrent value, no 20, mic robchone to master, surrent value, res 30 z 244.
0: A czy są jeszcze jakieś takie opcje, które rzeczywiście tak na start warto sobie tu poustawiać? No bo wiadomo, że z czasem to każdy będzie miał jakieś własne preferencje, ale jak ktoś dopiero zaczyna, no to czy to po prostu można tak sobie odpalić i grać?
1: Znaczy tak, przede wszystkim właśnie o EQ mode.
2: EQ mode, surrent value, frekwencji 31.
1: No i właśnie, domyślnie Virtual DJ proponuje nam użycie tak zwanego stems EQ, czyli jeżeli sobie gramy i odetniemy, przekręcimy gałę od basu w kontrolerze, no to zamiast nam odciąć za pomocą częstotliwości, no to wytnie nam bas za pomocą tego algorytmu. Ja na przykład tak nie miksuję, jestem tradycjonalistą, ja mam po prostu EQ zawsze na frekwencji, czyli po prostu jeżeli mam za dużo basu, to sobie to odcinam i ucina mi częstotliwość. To się bardzo przydaje.
2: Ekumode Dual, Surrent Value, None 32 z 244.
1: To nas jakby teraz nie interesuje w tym momencie.
2: Stems Bled Mute Vocal, Surrent Value, Stems Bled Mute, Stems Bled, Stems Split, Stems Fix,
1: Surrent. Są ustawienia do
2: systemu. Stems Savage, Stems Rea, Stems Vinyl Mode, Auto Vinyl Mode, Surrent Value, LS40.
1: Vinyl Mode, no tutaj to możemy sobie ustawić z pomocą jakby kontrolera. Chodzi o to, jak ma nam się jog zachowywać, czy jeżeli na przykład będziemy sobie, dotkniemy sobie na środku tego kółka, tak zwanego jog wheela, to czy on nam zacznie po prostu, spauzuje track i będziemy mogli sobie skreczować, czy mimo tego, że dotkniemy tego kółka, to po prostu i tak jog będzie tylko nam służył do pitch bendu, czyli do tymczasowej zmiany prędkości, jeżeli sobie pokręcimy kółkiem w lewo, to zwalnia, w prawo to przyspiesza.
2: Auto BPM Transition Length, Master Tempo, Pitch Master Tempo, Surrent Value, No 44.
1: No właśnie, Master Tempo. Myślę, że kolejne ważne ustawienie, chociaż tutaj to jest wedle preferencji. Jeżeli mamy włączone Master Tempo, to będzie nam przyspieszało track bez wpływu na jego tonację. Jeżeli mamy wyłączone, to będzie nam przyspieszało track wraz z tonacją. Mówiąc tak bardzo, bardzo prosto.
0: Czyli po prostu z tonacją będzie wyżej lub niżej.
1: Tak, dokładnie. Wraz z przyspieszeniem. Ja akurat stosuję sobie to manualnie w zależności od tracków, od harmonicznych, od różnych tam, no wiele czynników na to wpływa, więc ja osobiście mam master tempo wyłączone. Można sobie to włączać w locie przy pomocy skrótów lub jeżeli zmapujemy sobie opcje na kontrolerze.
2: Pitch range, Surrent Value, 13.045 z 244.
1: Pitch range, to jest bardzo ważna rzecz w przypadku kontrolera, a zwłaszcza jeżeli miksujemy sobie bez synchronizacji. Można owszem włączyć automatyczny pitch range, co dla kontrolerów, które mają suwaki, myślę, że jeżeli nie zamierzamy używać synchronizacji tempa, to może nam to zdać egzamin. Ja to zawsze wyłączam i dla kontrolerów, które mają suwak do tempa, większość ma suwak, niestety ja jestem tym, mój kontroler jest takim ewenementem, że ma jeszcze taką śmieszną dźwigienkę do tego. Tak trochę jak w joysticku to wygląda, więc tym bardziej sobie to wyłączyłem. Ale w przypadku suwakowych kontrolerów ja sobie to zawsze ustawiam na mniej więcej 8%. Czyli maksymalnie możemy zjechać z trackiem, jeśli chodzi o tempo, o 8% w górę i 8% w dół. Nie wiem, nie liczyłem, ile to jest dokładnie BPM-ów, no to też mówię, ale nie są to jakieś duże wartości.
2: Auto pitch range, Surrent Value, LS46 z 244.
1: No i tu akurat możemy sobie włączyć lub wyłączyć auto pitch range.
2: Pitch reset speed, Surrent Value, 1 fader start, Surrent Value, fader start stop, cross fader curve, Surrent Value, full 50 z 204.
1: Właśnie, crossfade curve, czyli jakby krzywa crossfadera. I tu mamy różne opcje. Myślę, że na początek zalecam to zostawić tak jak jest i skupić się na opcji
2: crossfader disable, Surrent Value, LS51 z 244.
1: No właśnie, czyli wyłączamy sobie całkowicie crossfader. Crossfader to jest ten poziomy suwak znajdujący się na dole. I teraz tak, jeżeli na przykład, generalnie jeżeli robimy przejścia, to wbrew obiegowej takiej opinii, wbrew artykułom na Wikipedii, nie robimy przejść za pomocą crossfadera, tylko przy pomocy dwóch faderów. Crossfader służy do czego innego, ale to już myślę bardziej zaawansowani w tematyce będą z tego korzystać, mianowicie crossfadera możemy używać do skreczowania.
2: Crossfader hamster, Surrent Value, no 52.
1: To jest odwrócenie crossfadera, to
2: level
1: też
2: fader
1: nas
2: hamster.
1: Nie obchodzi. System
2: pass mode, pass skin in depth, auto sub hides on RPM, audio auto detect, exclusive audio access, split headphone, equalizer in headphones, equalizer in headphones, Surrent Value, LS6, headphones, guide, board, hints, rock, Surrent Value, gains, leader, hints, ludes, fader, curve, 0 dB, Surrent, ram start team, 0 dB, ram start team, ram stop team, ram strat team, equalizer frequency spread, Surrent Value, default 70, equalizer low frequency, Surrent Value, 208.
1: No, tu możemy sobie ustawić, na ile maksymalnie nam ma odcinać częstotliwość.
2: Equalizer mid frequency, Surrent Value.
1: I tutaj tak samo.
2: Equalizer high frequency, Surrent Value, filter default resonance, Surrent Value, strong 75 z 244.
1: rezonacja filtra. Ja osobiście zalecam tutaj zmienić na strąg, chociaż to też jest wedle preferencji. Chodzi o to po prostu, jak nam filtr będzie się zachowywał. Czy będzie taki bardziej łagodny, czy będzie taki ostry na zasadzie, że będzie odcinał jakby wszystkie częstotliwości. Nie wiem, czy wiesz, o co ja mam na myśli. To ciężko wytłumaczyć tak na...
0: Tak, wydaje mi się, że wiem, co masz na myśli. No to jest kwestia tego korektora, tak? Jak on się zachowa.
1: Tak.
2: FX Processing, Surrend Value, Postfader 70.
1: No właśnie, kolejną rzeczą, którą ja osobiście zmieniam, jest FX Processing. Domyślnie mamy ustawiony prefader, czyli jeżeli na przykład robimy fader echo na koniec przejścia, to nie zrobimy tego fader echa, bo wyciszając dźwięk, wyciszają nam się też efekty, które mogą zostawić jakiś pogłos. Ale jeżeli mamy postfader, to efekt ignoruje wyciszenie fadera, no i na przykład możemy sobie przejście zakończyć ładnym delayem.
2: Wideo logo, wideo letterboxi, wideo micro, wideo start, wideo on load, karaoke switch, karaoke auto remover,
0: wideo,
2: controller takeover mode, controller touch help
1: tu są ustawienia jakiegoś kontrolera, ja tego nigdy nie zmieniam.
2: Jobsem CTVTB, job vibrate, motor w hell instant play, motor w hell instant stop, surrend 2, disable built-in definitions, create midi log, timecode mode, timecode type, surrend.
1: Tak, tu można jeszcze systemy DVS podpinać do Virtual DJ-a, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, ja nigdy nie miałem z tym do czynienia.
2: Timecode antiskip, Timecode needler, Timecode sampler trigger mode, surrend value, on / 116 z 244.
1: Tak, sampler trigger mode. Możemy sobie ustawić, że jak będziemy naciskać na sampler, to będzie nam za każdym naciśnięciem odtwarzał, albo jeżeli naciśniemy sampler i drugi raz naciśniemy, no to on się spauzuje jakby, znaczy zastopuje. Ja mam akurat zrobione on / off.
2: Sampler default loop mode. Surrend value. Locket 117. Sampler export. Sampler don't save. Sampler output to trigger desk. Sampler output. Sampler up. Sampler vide. Sampler headphone. I tunes. Sampler headphones. Surrend value. No 124 z 244.
1: Tak, sampler headphones. W przypadku na przykład, to już zależy jak mamy skonfigurowane karty dźwiękowe. W moim przypadku akurat mam to wyłączone, bo mam jakby master i headphones na jednej karcie. Mam ustawioną moją kartę dźwiękową jako headphones i po prostu przekierowany master na tą kartę, na te słuchawki, no i wtedy nie potrzebuję dodatkowo podwojonego samplera.
2: I tu jest database file, VST FX folder, surrend value, no 120.
1: Virtual ma obsługę wtyczek VST.
2: Serato folder, traktor folder,
1: surrend. To jest zarządzanie różnymi bibliotekami z innych aplikacji.
2: Recordbox folder, surrend value, import V7 databases, read only, Sarchin folder, Sarchin DB, Sarchin only, content unlimited wchenempt, Sarchin only netcatalogs, surrend value, S103, content unlimited wchenempty, surrend value, S100 only netcatalogs wchenempty, Sarchin content unlimited, schow music, schow video, schow karaoke, cover flow, history delay, auto Sarch DB, surrend value, S143 z 244, login successful Sarches, wite history, prelistent, schow zip, schow end, save, save un, remove, browser auto, remember recu, browser auto, open nef live, surrend value, S105, remember recurse, surrend value, S153 z
1: 2... Właśnie, remember recurse. O co chodzi z opcją Recurse? Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli mam jakiś folder, załóżmy, nie wiem, muzyka, to domyślnie pokazuje nam się, jeżeli sobie klikniemy tam strzałką w prawo na pliki, pokazują nam się tylko te pliki z tego folderu muzyka. Ale jeżeli zrobimy sobie Recurse, to wtedy pokaże nam też pliki spod folderów.
0: A no jeżeli ktoś ma pokatalogowaną muzykę rzeczywiście w taką drzewiastą strukturę, a nie folder, jeden wielki wór z plikami audio, no to może być przydatne.
1: Dokładnie. Chociaż nie wiem czemu u mnie to nie chce działać. I tak muszę ręcznie tego Recursa robić. Nie wiem z czego to wynika. Być może jest jakiś bug w samym wirtualu.
2: Clipsort order. Surrend value. S150 CDJ export stemstone. CDJ export USA z memory point.
1: Tu możemy sobie z CDJ-a, jakby z Pioneera, zaimportować całą bazę danych.
2: Slow drive engine, surrend value, ask slow drive full add, slow drive sync, sandbox split head, sandbox pre-list and output, get tax auto, set tax auto, surrend value, no 169 z 2.
1: Tu możemy sobie zarządzać tym, czy Virtual ma nam automatycznie tagi, zmieniać tagi w plikach. Ja mam to akurat
2: get
1: wyłączone.
2: Surrend value, S168 z 240,
1: no,
2: select press, no.
1: Wyłączę przy okazji.
2: Virtual day offset, set cover of load, get title from tags, surrend, get rating from, get cover of load, surrend value, exact 170 z 244.
1: No i tu już wedle uznania nie wiem, jakoś w tej konfiguracji tego nie wyłączyłem, select, ale no, zazwyczaj exact, no. Virtual day. Wyłączam, po co mi okładki?
2: Get title from tags. Get rating from. Get comment from. Get CSV. Get tag from. Get remix hand parsing file. Use key from tag. Slant tags index list. Automix mode. Current value. Smart 179 z 2.
1: To jeżeli używamy Automixa, no to możemy sobie wybrać, są różne profile, nawet uwaga, to coś dla ciebie, jest profil radio i nawet całkiem niezłe przejścia na zakładkę robi.
0: O proszę.
2: Current value. Przed Automix. Automix autoremowe dla Automix dla Automix brat matką.
1: Są różne ustawiania Automixu.
2: Automix, Automix, internet, internet, internet proxy, internet proxy pass, start, don't login, stary login, current value, S, don't login, current value, no 192 z 204 hz kubtates,

0: Bo możemy sobie jakość nagrania ustawić. No tylko...
1: Record autostart. Record Q.
0: Mid jest zamiast podanego formatu i konkretnego bitrate'u mamy
1: Select
0: sobie...
1: Love. Mid. Kick.
0: Mid to jest chyba... Low to jest jakieś MP328.
1: Mid.
0: Mid to jest chyba MP3256 albo 192, już nie pamiętam.
1: Kick.
0: A high to on to w ogóle chyba do wave'a zapisuje. Mid. Ale szczerze mówiąc nie wiem, bo ja sobie ustawiłem na mid i mi to gdzieś tam nagrywa w MP3 właśnie.
1: Record autostart. Current value. No 201.
0: No wiadomo, jeżeli chcemy, żeby wszystkie nasze sety były nagrywane, to możemy sobie to włączyć, aczkolwiek ja osobiście nie polecam, bo jak kiedyś włączyłem i bawiłem się wirtualem, coś ustawiałem, to potem miałem ileś tych nagrań porobionych.
2: No dużo tak pamiątek powiem, się zrobiło.
0: Tak, tak. I tak większość musiałem usunąć.
1: Record white for sound. Current value. S202.
0: No to wiadomo, czekaj na dźwięk, zanim rozpoczniesz nagrywanie.
1: Record overwite. Current value. Hangefil. Record autosplit. Current value. Record vite cuefil. Record autosplit. Current value. No 204 z 200. Record...
0: Tak, można sobie dzielić pliki na nagrania, jeżeli wykryje, że tu zostało zrobione przejście.
1: Record bit robchone. Current value. S206. Record bit dep. Record video FPS. Record video resolve. Record format. Current value. MP3 210.
0: A dobra. Czyli tu można format wybrać, czyli on MP3 chyba 128, 192 i 320. To już wszystko wiem.
1: Broadcast mode. Current value. Server 211 z 200.
0: Właśnie, broadcast mode. No i tu możemy sobie wybrać, czy chcemy nadawać na serwer zewnętrzny, czy na Virtual DJ. Nie wiem, czy to jeszcze działa, ale chyba jeszcze działa, skoro jest w opcjach. Ma jakieś tam swoje radio i tam też ludzie się mogą podłączać.
2: To nie jest tak, że on ma swój serwer wbudowany i to możesz tu właśnie po prostu
0: ustawić? A też być może, oj, kanały ci się coś...
2: A to całe szczęście tylko u ciebie w odsłuchu.
0: A,
1: serwer.
2: O, bo masz direct. To jest chyba ten direct, to jest właśnie ten serwer taki wbudowany w Virtual
0: DJ. Tak.
1: Broadcast direct format. Current value. MP3 212. Broadcast direct port.
0: Direct nas nie
1: obchodzi. Broadcast direct name. Broadcast video quality.
0: My generalnie broadcast ustawiamy w osobnej zakładce, w osobnych opcjach, nie w opcjach Virtual DJ-a.
1: Broadcast sound info. Current value. S218 z 244.
0: Ale tu na przykład może, to jest dziwne, bo na przykład w tym oknie możemy sobie ustawić broadcast sound info.
1: Broadcast sound info format. Current value. DJ Denis Live Mix 219 z 200.
0: No właśnie, i tu możemy w zależności co chcemy osiągnąć wpisać albo zmienne typu procent, title, procent, tam procent, artist, procent, albo właśnie jakiś swój tytuł. Jeżeli nie chcemy tytułów pokazywać, tylko nie wiem. To jest to, co nam będzie się wyświetlało jakby w radiowym RDS-ie, w tytule naszej audycji, jako tytuł piosenki.
1: Language, current value, English 220 z 200.
0: Tu zmieniamy język Virtual DJ-a.
1: Lapse curity, tras guard, lapse curity, current value, silent 221 z 244.
0: No właśnie, ja zalecam sobie, to chyba nawet domyślnie było na silent, chodzi o to, że jeżeli byśmy załadowali jakiś plik nagrający deck, jeżeli byśmy mieli to wyłączone, no to wiadomo, zamieni nam piosenki i zacznie grać nowa piosenka załadowana. Silent po prostu nie załaduje tej piosenki, nie wyświetli komunikatu. A opcja
1: on silent virtual
0: po prostu wyświetli komunikat: panie, nie załadujesz, bo tu coś gra.
1: Teraz guard, current value, S220.
0: No to jest coś takiego, że automatycznie restartuje Virtual DJ-a, jeżeli by się skraszował.
1: CPU 220.
0: Tu możemy sobie wybrać na przykład, czy nam ma analizować tempo przy pomocy dodatkowej karty graficznej, czy CPU.
1: Matchengine priority. Current value. Automatic 220.
0: Precom... Tego nigdy nie ruszam.
1: Precom put stems. Current value. Create manual 225 z 244.
0: I to właśnie za... Precompute stems. To właśnie chodzi o to, że... Ta separacja tych stemów, w ogóle stemy to jest coś takiego, że możemy sobie utwór dzielić na kilka części, że jest wokal, możemy sobie wyciąć wokal, możemy sobie wyciąć bas i zostawić instrumenty, albo nie wiem, wokal i bas i zostawić sobie same hi-hety na przykład w tracku. No i teraz, jeżeli miałbym włączoną tą opcję, to po każdym załadowaniu tracka na deck jakby przygotowywałby mi osobno jeszcze tą analizę właśnie tego danego tracka pod kątem tych stemów, tych części.
2: Bo Anusz Widelec chciałby się jużyć.
0: Tak, no ja akurat wolę sobie to zrobić.

0: ręcznie, nie chcę, żeby po prostu nadmiernie obciążać komputera. No, co prawda nie narzekam na sprzęt, ale po co marnować zasoby, jak i tak rzadko się tego używa?
1: Skin FPS, Surrend Value, Samplerate, Latency, Surrend Value, 0 Ultra Latency, Surrend Value, LS 200 Max Preload Length, Surrend Value, 6 Max Stem Length, Pitch Quality, Surrend Value, 4230.
0: No właśnie, Pitch Quality. I tutaj od razu mówię, że tutaj najlepiej ustawić sobie najwyższą wartość, ponieważ Pitch Quality równa się również temu, że jeżeli włączymy sobie Master Tempo, to, ten algorytm Master Tempo będzie po prostu mniej zdegradował track w przypadku, gdy go mocno przyspieszymy. Przelec
1: Netflix 1, 2, 3, 4.
0: I 4 to jest akurat najwyższa wartość. Zresztą jak głosi pomoc...
1: Koosef hich algorytm to usef hem pit him slash strat him slash master tempo. 1 is fastest, 2 is god quality, 3 is excellent quality, 4 is best quality, but requ is fast CPU.
0: No właśnie. Czyli jakby wybierz jakość algorytmu do przetwarzania w trakcie skreczowania, w trakcie master tempo, w trakcie pitchowania, bo to też właśnie się tego tyczy.
1: Strat filter quality, current value, 30-230.
0: No tu też sobie ustawiamy na najwyższą wartość, domyślnie tam jest chyba 9, tu musimy zmienić na 30.
1: Soundload priority, current value, normal 234 z usel of powerpu, current value, safe video decode, analyze
0: sound
1: sound wave, current value, LS 237 z 200.
0: Ja to akurat mam włączone, bo mam no dosyć mocny sprzęt, więc ja sobie mogę na to pozwolić, ale w większości przypadków lepiej to wyłączyć. Chodzi o to, że jeżeli będziemy stali na jakimś traku, to on automatycznie będzie go analizował pod kątem BPM-ów.
1: Klep BPM analyzer update. Current value. No 200 KL detection. Current value. Talkover level. Current value. 30-240 z 200.
0: Tu już są ustawienia mikrofonu, na ile ma wyciszać mikrofon.
1: Talkover time. Current value. 400-240 jest don't unknown cedec load with automix. Current value. No 200 hex broad cast with mitzat kivate. Current value. No 200 don't unknown cebrof serf hen using prelistem.
0: Jak widzimy, mamy tu bardzo dużo ustawień.
1: Hex don't
0: no i chyba tyle.
2: To mamy przycisk. Pierwsze pytanie w międzyczasie, które się pojawiło. Ania do nas napisała. Dobry wieczór. Jak ustawić w tym programie słuchawki i podsłuch? Pozdrawiam.
0: Znaczy tak, to zależy czego ty używasz, bo jeżeli na przykład nie masz zewnętrznego kontrolera, to radziłbym tobie na przykład ustawić, zresztą właśnie, bo będziemy teraz w ogóle pokazywać kolejną rzecz.
1: Chwilę, to sampler.
0: A propos, to ci pokażę.
1: VDJ Audio Configuration V.
0: I to jest kolejne narzędzie. W wirtualu to jest jakby część ustawień, ale tu jest zrobione osobne narzędzie, gdzie po prostu ustawiamy sobie karty dźwiękowe.
1: VDJ Audio Configuration. Current Configuration Mal Music 1. Press F1 at any time for keyboard command help. Lista. Master. Audio device. Line 1. Virtual Audio Cable. Channel. Han 1 and 2 1 3.
0: No właśnie. Master. Czyli urządzenie, jakby na które wirtual będzie przekazywał dźwięk główny, czyli jakby to, co leci gdzieś tam do słuchacza, to, co ma lecieć jakby na zewnątrz.
1: Hradchones, audio device, Hradchones, Realtekker, audio, channel, Han 1 and 2, 2, 3.
0: No właśnie, i teraz chodzi o to, że musimy sobie ustawić słuchawki. Słuchawkami paradoksalnie musi być nasza główna karta dźwiękowa w komputerze. Dlaczego? Ponieważ w wirtualu, później już na etapie jakby odpalenia aplikacji, możemy sobie master z poziomu programu przekierować na słuchawki. I nie musimy wtedy po prostu kombinować z ustawieniem dodatkowych kart dźwiękowych. Wystarczy, że jak wybierzemy w ramach słuchawek naszą główną kartę dźwiękową i potem sobie po prostu w oknie Virtual DJ-a literką H to ustawimy. No dobra, o co chodzi w tym oknie? Mamy
1: master, Hradchones, mix, audio device, 2 NCX, alt, master.
0: No właśnie. I teraz, jeżeli ja bym sobie tutaj kliknął Enter.
1: Select audio device, note, if you have recently connected a device and it is not listed here, you might need to open and close VDJ first with the device connected, so that's undetected. Press F1 at any time for keyboard command help, lista, line 1, virtual audio cable, speakers, Realtekker, 2, Hercules DJ,
0: no i tu mamy różne NCX. Urządzenia. No jeżeli jakieś urządzenie po prostu będziemy chcieli zatwierdzić, no to naciskamy sobie Enter.
1: Select audio Han 1 and 2.
0: Tutaj zostawiamy zazwyczaj kanały 1 i 2.
1: VDJ audio config. Hradchones, audio device, Hradchones, Realtekker, audio, channel, Han 1 and 2, 2, 3.
0: I teraz, jeżeli na przykład chcemy, bo możemy mieć w ogóle w tym programie kilka konfiguracji audio, czyli, nie wiem, no jeżeli byśmy mieli taką potrzebę, to możemy sobie różne dowoli te konfiguracje tworzyć i między nimi się przełączać. Jeżeli chcemy sobie stworzyć na przykład nową konfigurację teraz, to wciskamy sobie, to był Ctrl N czy N? Zaraz się dowiemy.
1: Help. Pole edit audio configuration commands. Press return on selected device to press auto add NF audio device. For example, master or mix. Press delta deleted has. Press shift plus N to create NF audio
0: config. Shift plus N. No dobra. I teraz załóżmy, chcemy stworzyć nową konfigurację.
1: Dialog his will create NF audio configuration profile using the current settings as a template. Continue. Tak, przycisk alt w okno. Enter name for NF audio configuration. Pole
0: wacka. I. Tyflo podcast. Na przykład.
1: Dialog o RNF adding NF audio configuration select tyflo podcast. Ok, przycisk. VDJ audio configuration. Current configuration tyflo podcast. Press F1 at any time for keyboard command help. Lista. Headphones. Audio device. Headphones. Realtaker. Audio. Channel. Han 1 and 2 2.
0: Dobra, i teraz pousuwam sobie te wszystkie urządzenia stąd.
1: Dialog RLO usure. Nie przy... Tak przy... VDJ audio master. Audio. Dialog nie przy... Tak przy... VDJ audio... Mi. Dialog nie przy... Tak przy...
0: I teraz, jeżeli mamy czystą konfigurację bez niczego, bo domyślnie przy pierwszym uruchomieniu właśnie tak jest. Ja niestety już mam jakieś tam, znaczy niestety, ja już mam jakieś tam ustawienia tego wirtuala zapisane, no bo wiadomo, korzystam, więc u mnie to były jakieś urządzenia. Ale jeżeli teraz chcemy sobie skonfigurować od podstaw naszego wirtuala, jeśli chodzi o audio, naciskamy sobie A.
1: Select VDJ source device to use. Press F1 at any time for keyboard command help. Lista. Master niezaznaczony. Master. Headphone mic. Deck 1.
0: No właśnie, no i tu możemy sobie wybrać, jakiego typu urządzenie chcemy dodać. Czy master, czy headphones, czy mic.
1: Deck 1.
0: Możemy sobie nawet osobne karty dla danego decka poustawiać.
1: Deck 3, deck 4, bot, preview, sampler, record, timecode 1, timecode 2, line in 1.
0: No jak widać, jest tutaj mnóstwo opcji.
1: Line, time, timecode, sampler, bot, deck, mic, headmaster.
0: I teraz sobie klikamy na
1: headmaster.
0: Master.
1: Select audio device, note, if you have...
0: Master, czyli to urządzenie, które jakby przekazuje nam ten dźwięk na zewnątrz.
2: Czyli z wszystkich deków, z samplera...
0: Tak, no, dokładnie.
2: Generalnie wszystkich urządzeń, które nie są pod słuchem.
0: No i my sobie tutaj...
1: Line 1, sprach, line 1, YouTube, select audio handles to use, if you are not sure about his start with han 1 and 2, press F1 at any time for keyboard command help, lista, han 1 and 2. VDJ audio configuration. Current configuration tyflo podcast. Press F1 at any time for keyboard command help. Lista. Master. Audio device. Line 1. Virtual audio cable. Channel. Han 1 and 2 1 z 1.
0: No dobra. Mamy master, no ale nie mamy odsłuchu. A odsłuch jest jakby tutaj kluczowy.
1: Select VDJ source device to use. Press F1 at any time for master. Headphones.
0: Headphones.
1: Select audio.
0: I tutaj tak jak już mówiłem do Ani chyba, tak? Do Ani. Żeby
2: tak
0: sobie po prostu wybrała jako słuchawki swoją główną kartę dźwiękową, której zazwyczaj używa w komputerze, o ile nie ma urządzenia zewnętrznego typu kontroler.
1: Sprach, linę 1, sprach 2, 2, Asus, linę 2, linę 3, linę Asus, 2, 2, sprach, linę 1, Headphones, Realtaker, audio.
0: No właśnie, select, zrobimy sobie na razie tak.
1: VDJ audio configuration.
0: No i co, mamy master,
1: master out, headphones, audio.
0: Mamy już headphones, ale nie mamy...
1: Select VDJ source device to use. Press F1 at any time, master, headphones, mic.
0: Mic. Select. Tutaj wybieramy, jak sama nazwa wskazuje, mikrofon.
1: Line 3, line 2, Asus UTI 2, 2 Realtaker, Audio, line 1, line 3, line 3, line 2, Virt, line 2, Asus 2, NCX, 2, NCX, Alt, 2, NCX, 2, Select Audio, Handels to use, i Han 3, Han 1 and 2, VDJ Audio.
0: Mamy master, mamy słuchawki, master, mamy mikrofon. No i teraz możemy sobie taką konfigurację zapisać.
1: Dialog do Ołwant to Savet.
0: Naciskamy Escape i nam się pyta, czy chcemy to zapisać.
1: Nie przycisk Alt plusem.
0: Dobra, na razie sobie to.
1: Tak, przycisk, nie przycisk Alt plusem.
0: Ominiemy.
1: Mal Music VDJ MIDI 2 SPECH X64 240 820. Start VDJ przycisk.
0: I teraz.
1: File to sample setting. VDJ audio configuration. VDJ audio configuration. Current configuration tyflo podcast. Press F1 na.
0: No dobra, i teraz chcemy się przełączyć między... Chcemy na przykład wybrać poprzednią konfigurację audio, gdzie mieliśmy, załóżmy, te inne urządzenia ustawione.
1: Help. Pole edycji audio, press return on selected device, press delta deleted has, press shift plus entoce, press set to hang audio configuration.
0: VDJ. No, i naciskamy sobie C.
1: Select audio configuration. Lista. Config 1. Mal Music 1. Hercules DJ control in tyflo podcast. Hercules Mal Music 1.
0: I wybieramy sobie
1: VDJ audio configuration.
0: Naszą Current
1: configuration Mal Music 1. Press F1 at any master.
0: No i teraz jeżeli odpalilibyśmy VDJ-a, to po prostu on nam wystartuje z tą audio konfiguracją. Jakby można sobie tutaj mnóstwo tych profili utworzyć. dowolnie, jak chcemy, możemy sobie tu wszystko ładnie poustawiać.
1: Hradchones, Audio Device, Hradchones, Realtek, Mal Music VDJ MIDI 2 SPH X64.
2: A jak to jest, jeżeli chodzi o system audio, to generalnie wszystko na Azio działa, czy tu się też to wybiera w jakiś sposób?
0: No i teraz tak, bo właśnie jest problem tego typu, że w tym audio konfiguratorze, chociaż ja się jeszcze upewnię.
1: To set sample set VDJ audio configuration. VDJ audio master mix.
0: Ale załóżmy, chcę zmienić master i chyba urządzenia Azio będą widziane osobno.
1: Linej timer timer preco sample preview bo det mix
0: master załóżmy.
1: Select audio prearo line 3 prearo UTASIO X60.
0: Tak. Azio jest widziane też jako po prostu
2: jako urządzenie.
0: Urządzenie, tak.
2: I wtedy wybieramy tam sobie ewentualnie kanały, z których chcemy korzystać.
0: Dokładnie.
1: Master, master, hatmic, out, hat, mas, master, audio device, linę 1, master, audio device, linę 1, virtual audio, dialog,
0: nie
1: przy, tak przy,
0: nie chcę mieć podwójnie dźwięku.
2: Pytam o to w tym kontekście, no bo jeżeli coś nam korzysta z Azio, jeżeli coś wspiera ten system, to chyba najlepiej to wybrać, tak? Bo wtedy będziemy mieli jak najmniejsze opóźnienia. Czy
0: no
2: uważasz
0: tak.
2: Inaczej?
0: Znaczy nie, no jeżeli mamy kartę, jeżeli mamy kontroler, jeżeli miksujemy na przykład z karty dźwiękowej wbudowanej w kontrolerze, to jak najbardziej. Jeżeli na przykład ja to robię też inaczej ze względu na to, że po prostu wygodniej mi jest grać z mojej głównej karty dźwiękowej, no bo i tak mój kontroler po prostu ma kiepską tą kartę dźwiękową, więc wolę sobie grać z mojej domyślnej karty wbudowanej w system. Z tym, że to idzie po WhatsAppi i te opóźnienia naprawdę nie są duże, więc tutaj akurat o to byłbym bardzo spokojny. Ale tak, jeżeli mamy Azio, to wybieramy Azio i sobie to ustawiamy.
2: Okej.
0: Okay. No i co by
2: no
0: tu
2: dobrze,
0: teraz
2: to, co,
0: przykład...
2: to co mamy dalej? Czy jeszcze ustawienia, czy odpalamy już tego Virtual DJ-a?
0: Czy mogę jeszcze pokazać na przykład...
1: Dialog do... Nie przycisk, tak przycisk, mały muzik.
0: Mogę na przykład jeszcze pokazać okno edytor sampli, bo to jest
2: pewnie
0: podobnie rozwiązanie.
1: To set team sample, delete all red, convert red, sample, export, sample bank editor, s. Sample bank editor, press F1 at any time for keyboard, command help, lista.
0: No właśnie, to jest naprawdę podobnie wyglądające okienko. Tu też mamy A do dodawania banków i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, szanowne państwo, chodzi o to, że jakby sample, można robić tak zwane banki sampli. Nie wiem, na przykład w jednym banku sampli będziemy mieli wszystkie sample z naszego szanownego redaktora. W drugim banku sampli możemy mieć dżingle do, nie wiem, Tyfloradia, z trzeciego do innego radia, z czwartego jakieś inne dźwięki. No i na przykład ja mam tutaj sobie zrobionych kilka banków, tylko teraz tak, jeżeli chcemy zarządzać danym bankiem, musimy sobie go najpierw otworzyć, naciskamy w tym celu klawisz O.
1: Select sample bank to open, lista, audio FX, pin audycja, famous, instruments, ludzkie reakcje, Mariusz, Mietek, recordings bank, skydark, szkolna, tail, video and strach, więzień, Wojciesek, zwierzę.
0: No audio audycja. Otworzymy sobie bank audycja.
1: Sample bank editor, press F1 at any time for keyboard, command help, lista.
0: No i tu mamy wszystkie sample.
1: 1. Sample name. Wojtasmus 2. Sample name. Gracjan 3. Sample name. 20. 4. Sample name. 8. 5. Sample name. Stoisz na tor 6. Sample name. Jebzmietniot 7. Sample name. Siedzieje 02. 8. Sample name.
0: No i tu
1: stales
0: mamy
1: na torach.
0: Po prostu listę tych sampli. I teraz jeżeli chciałbym dodać coś do tego 9. banku.
1: 9. Sample name. W mordę 10. 11. 10. Sample name. Stachno dalej. 11. Sample name.
0: To klikamy sobie literkę A.
1: Select fileto import into sample bank. Dialog nazwa pliku. Widok FAT filter nie nazwa przy FAT.
0: No i tu
2: mamy standardowe
0: wybrali,
2: takie okno
0: tak.
2: Systemowe.
0: Jeżeli wybierzemy plik, on się doda na koniec listy. I teraz ważna rzecz. Każdy jakby sample, przynajmniej jeśli chodzi o klawiaturę, znaczy każdy jakby banki, co są banki, ale sample też są podzielone na pady. W każdym padzie mamy po 8 sampli. I teraz, tu mamy na przykład w tym banku audycja, Mamy w sumie...
1: 10, 13, sample name, syrena 1.
0: 13 sampli, czyli mamy tak naprawdę użyte dwa banki, bo w każdym banku jest po 8, dwa pady, bo w każdym banku jest, w każdym padzie jest po 8 sampli. I po prostu z poziomu Virtual DJ-a możemy się przełączać między tymi padami, jak i między bankami. To jest wszystko dostępne. Niektóre kontrolery też domyślnie mają przełączanie się między bankami i padami. Można sobie też to oczywiście zmapować, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. No, także tak to mniej więcej wygląda. Możemy sobie stworzyć na przykład...
1: Okno. Enter name for urne w sample bank. Pole edycji pusta.
0: No i tutaj sobie na przykład wpisujemy Tyflo Podcast.
1: Dialog sample bank created successfully. Not start add dim samples by pressing a. Ok, przycisk. Sample bank editor. Tyflo Podcast. Press F1 at any time for keyboard some man help. Lista. 1, 2, 3. Sample name. 22, 1.
0: Oj, a czemu on mi tu...
1: Sample bank
2: on
1: editor.
2: Jakby stworzył bank na podstawie tego poprzedniego, który miałeś
0: tak,
2: otwarty.
0: Ale dziwne, tak kiedyś nie było. On tworzył pusty bank, ale śmiesznie. No dobra, a jak ja mam to teraz usunąć?
1: Help dialog sam... Download map help dialog sampler editor keyboard commands. Press to create an sample bank. Press to open an existing sample bank. Press to add a sample to the sample bank. Press delta delete a sample from the sample bank. Use shift with help slash dovnar rof customowe a sample upor dovn list. Press
0: stab f and finish
1: ok przycisk. Sample mal music vd midi 2 spech x6.
0: No dobra, czyli akurat banki musimy sobie manualnie usuwać, ale to jest wszystko w dokumentach, virtual folder, virtual DJ i tam jest po prostu folder samples i każdy bank to jest jakby folder.
2: Okej.
0: No to co, może odpalę tego Virtual DJ-a i teraz pokażę jak główny interfejs, o co tu tak naprawdę chodzi.
2: No dokładnie.
0: Chodzi.
1: Wciśnięte. Starting Virtual DJ. Classified.
0: Mam nadzieję, że nie wybuchnie.
1: Nieznane. Sonnet to Virtual DJ. Using access skyboard layout songs list. Sometimes 2001 tracks audio i just
0: wiedzi. No dobra, działa.
2: Zaczęło gadać.
0: Tak, zaczęło gadać. I teraz generalnie tak, jakby ten cały program mamy podzielonych na kilka sekcji, do których są różne skróty. Mamy na przykład osobny skrót do przeglądarki, gdzie mamy niektóre komendy wyszczególnione, niektóre klawisze dla przeglądarki, które normalnie też są używane w innych sekcjach. No i teraz, że nas...
1: Folder list, folder level 1, compatible.
0: Oczywiście niezależnie od jakiej sekcji dalej możemy przeglądać te pliki. Natomiast jeżeli chcemy na przykład poruszać się page up i page down po liście, no to już musimy sobie nacisnąć...
1: Package set to browser mode.
0: No i teraz cała jakby klawiatura jest używana dla przeglądarki plików. No i teraz tak, chodzimy sobie po drzewku...
1: Decades, duplicate, genres, last player.
0: Jesteśmy przy jakichś filtrach.
1: Folder level 0, local...
0: A załóżmy, że chcemy sobie załadować coś, jakiś folder z dysku.
1: Online music, local music.
0: I tutaj musimy dać Enter, żeby jakby rozwinąć podfoldery. I teraz mamy...
1: Folder level 1, muzyka, wideo, drives.
0: Drives. Załóżmy, że drives, bo chcemy z dysku.
1: Folder level 2, OS, C, dane, D.
0: I tutaj znowu Enter.
1: Folder level 3, apriotrz, arm, ato, out, out, c, d, fa, forza, mo, id, izo, iz, kiep, plan, ślam, lip, loop, miodow, miranda, modeler, muzyka.
0: No i mamy muzykę. I teraz, jeżeli chcemy sobie w tej muzyce przeglądać pliki z konkretnego folderu, no to rozwijamy sobie to Enterem, ale jeżeli chcemy wyświetlić wszystkie pliki, albo na razie tylko te pliki, które są w folderze muzyka, bo bez recursa tylko te się wyświetlą, naciskamy strzałkę w prawo.
1: Songs list, contains 19951 tracks, audio, przepraszam, audio, give it back, gra.
0: No właśnie, no i tu mamy całą listę plików. No ale przecież nie będziemy przeglądać
2: 19 tysięcy plików.
0: Dokładnie, tylko na przykład możemy sobie... Najpierw zrobimy, żeby widział nam wszystkie pliki i tutaj przydaje się, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, w każdym razie stajemy sobie na folder.
1: Folder list, folder level 3, muzyka.
0: Muzyka. I teraz naciskamy sobie Ctrl-Alt-E, to są tak zwane opcje folderu i naciskamy to do momentu, aż nie usłyszymy opcji.
1: Unknown status of unactive browser tasks. Add folder to favorite folders. Jump back to last folder. Use his after using the news day to return to the previous folder. Remove previous add the favorite folder. His will not remove the folder from your computer. Only from the list. Hide folder. Resource folder.
0: No właśnie. I teraz, żeby potwierdzić operację, naciskamy sobie E.
1: Resource folder, all files in his folder and subfolders not shown in sons list.
0: No i nam się robi. Ctrl Alt spacją, możemy sobie sprawdzić postęp.
1: Browsing slash stan 24 slash 33.
2: No i co się w tym momencie dzieje? Bo to jest jakiś skan. Czy ten skan to oznacza, że on sobie jeszcze jakoś dodatkowo te pliki przygotowuje?
0: Znaczy on może tam chyba tagować, ale nie. On na tym etapie po prostu wszystkie pliki sobie dodaje do bazy wyszukiwania, żeby po prostu to było w bazie wyszukiwania i tak dalej.
2: No okej, okay, czyli on na tym etapie nie robi jakiejś analizy jeszcze tych utworów, tak?
0: Nie, nie. Analizę to możemy sobie mu zrobić osobno. Analiza to jest długi proces. Oczywiście analizę też robi Virtual DJ, jeżeli załadujemy jakiś track na dany deck. To jakby się dzieje z automatu.
2: Jasne.
0: No. Ale teraz na przykład, no nie wiem, jeżeli zrobię sobie, nacisnę F.
1: Enter information to search for.
0: Wpiszemy, załóżmy, nie wiem, coś znanego. Dobra, niech będzie z Ketmem. Naciśniemy sobie strzałkę w dół.
1: Sons list, contains 14 tracks, audio, Statman, tempo 130, audio, not it lesset, www.sick, audio, Geronimo, Statman, audio, Statman, Statman Jochen, tempo 136.0, length 3 minutes 34 seconds.
0: No i teraz, jeżeli na przykład naciśniemy sobie na kontrolerze
1: Deck 1 selected, audio, Statman Jochen, load. Statman, track length 3 minutes 34 seconds.
0: No i widzimy, już jest załadowany na pierwszy deck. Teraz robimy sobie jedną rzecz.
1: Headphone monitor set to headphone PFL and master output.
0: No właśnie. I teraz słyszymy zarówno master, jak i to, co nam
1: idzie. Jeden headphone PFL off.
0: W słuchawkach. No i teraz załóżmy, nie wiem, mogę odpalać?
2: Odpalaj.
0: No dobra, i teraz...
3: I'm a
0: teraz słyszymy piosenkę. Jest fader mniej więcej skręcony tak na połowę, ale teraz jak włączę PFL, to będę słyszał... Dobra, mój błąd. Nie ta karta dźwiękowa.
2: Ale całkiem to słychać, powiem ci, tu wszystko, więc nie ma problemu.
0: No tak, tylko po prostu wybrałem sobie złą kartę dźwiękową. Zaraz to na szybko zmienię.
1: Filer to sampler od setting VDJ options VDJ audio configuration
0: VDJ żeby
1: master headphones audio device headphones real tecker audio master audio headphones select audio device line 1 sprack 2 hertz 2 as line 2 line re headphones line spracker 2 2 asus 2 hertz usd 2 ncx select VDJ audio config.
0: No właśnie i teraz możemy to dopiero aha dobra
1: dialog do nie tak przycisk alt mal music VDJ start wciśnięte. Starting
0: nowo.
1: Virtual Diode.
0: Znaczy, to jest
1: event.
0: Problem, że nie można
1: diod.
0: Tego w locie...
1: Sonnet set to Virtual Diode. Using that enter in... Audio. Audio. Stat. Audio. Sing of. Audio. Let it go. Audio. Statman. Extended mix. CMP3. Audio. Statman. Markoch. Tempos. Audio. Geronimos. Audio. Not it lesset. Audio. Let it go. Audio. Every. Audio. Statman's world. Audio. Statman. Statman Jochen. Tempo 103. Deck 1 selected.
0: No
1: audio. Statman Jochen. Statman.
0: I Trac teraz.
1: 5 minutes 11 seconds.
0: Bo jakby o co mi chodzi? Jeżeli mamy ustawione...
1: Headphone monitor set to headphone PFL and master output.
0: Jeżeli mamy ustawione sobie na ten, no, na dany deck, na odsłuch na tą naszą główną kartę dźwiękową, to jakby możemy sobie, jeżeli mamy wyłączony PFL, to słyszymy tak. Specjalnie skręcę fader. I teraz włączam PFL. I słyszymy teraz w tym momencie dźwięk ze słuchawek.
2: Tylko problem w tym, że praktycznie teraz nie słychać ciebie.
0: Aha. W każdym razie chodzi o to, że teraz na przykład...
1: Deck 1 headphone PFL off.
0: Ściszyłem całkiem fader. O, teraz jest... Teraz ściszam fader. Jak włączę PFL... To będę miał i tak, mimo tego, że jest ściszony fader, dźwięk z tych, ze słuchawek jakby.
1: A to prawda.
0: No. I chodzi o to, że teraz to... Tego normalnie nie słychać u ludzi na masterze, czyli na tym drugim urządzeniu, które ustawiliśmy sobie na master. To słyszę tylko ja i dzięki temu mogę sobie na przykład zrobić przejście. No wiadomo, dostosować punkty Q, czy coś takiego, no...
2: No coś po prostu z tym utworem zrobić.
0: Coś po prostu z tym utworem zrobić. No. Mogę na przykład pokazać, jak w ogóle skonstruować takie przejście.
1: Start okno. Tylko
0: muszę sobie poziom w ogóle jedną rzecz wyłączyć, bo zapomniałem o...
1: Virtual Day, wszystkie ele...
0: A to taka sprawa techniczna.
1: Dźwięk dialog, dialog zakład, od słucha, głos, aj, z, video, output, dial, nagrywa, a, c, z, mi, mit, step, mit, mit, dwa, mit, linę jeden, ust, właściwość, właściwo, z, mi, im, eł, użyj, opt, anul, dialog, nasłuchi, strona przed, nie oznacz, zastosuj, wciśnij, dia, an, oprzyć, dobra. Dźwięk dialog.
0: No i cóż, możemy sobie teraz na przykład...
1: Dźwięk, virtual day, odkol, virtual...
0: Tylko zrobimy jeszcze jedną rzecz, przyciszymy sobie master volume tutaj przede wszystkim.
1: Avekel, set to volume, mode. Deck 2, volume 900. Master volume 97, 8, 69.
0: Volume.
1: Volume 90.
0: Dźwięk ze słuchawek.
2: Tak, żeby było to jakoś. Żebyś ty się przebijał przez ten dźwięk.
0: I'm a Scatman. O, może tak. Będzie?
2: No, słychać Będzie. Cię jakoś.
0: Dobra, to najważniejsze.
1: 8% lower. Lower. Deck 1 filter, większy 2 filter.
0: No dobra, czyli tak. Ładujemy sobie, może pokażę, jak w ogóle powinno się zrobić przejście, bo o tym to jeszcze chyba nie mówiłem.
2: No, mamy na pewno nie w, ogóle... w dzisiejszej audycji.
0: No, mamy jakieś pytania?
2: Wiesz co, mamy? Sprawdzę, ale przed chwilą jak zerkałem, to niczego więcej nie było.
0: Dobra, załadujmy sobie w ogóle jakiś drugi track.
1: Enter information to search for.
0: Załóżmy, no coś znanego, powiedzmy z mojego podwórka. Chyba, że masz jakąś propozycję.
1: Audio.
2: Nie, to zdaje się na ciebie.
1: Audio, house baby, demaup, audio, house baby, emerbron, audio, cebol, house baby, verano remix, cebol, tempo 140, dec 2 selected, audio, cebol, cebol,
2: mamy pytania, mamy pytania.
1: Tak, 6 minut 4 seconds.
0: O, to może najpierw odpowiem na pytania, a później się... zabierzemy za praktykę.
2: Dobra, tu mamy dwie wypowiedzi od słuchacza, który się podpisuje Zenuś. Witajcie, usłyszałem, że Mal Music pobierany w trakcie audycji ma dzisiejszą wersję, a więc błąd z automatycznym pobieraniem lub MIDI został przed chwilą naprawiony i teraz podczas pierwszego uruchomienia sam zaproponuję pobranie, zainstalowanie oraz skonfiguruję właściwy wirtualny port MIDI. I Zenuś jeszcze jedną rzecz tu do nas pisze. PS, pozdrawiam DJ-a Grazzo, który znalazł Malmusica jako pierwszy.
0: No, nie wiem czy jako pierwszy, ale niech będzie. No, ja już no, grałem z tego już chyba od 2020 roku, gdzieś tam zaczynałem testy. A to fajnie wiedzieć co do tego loop MIDI. No, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, jaką wersję pobieram. Po prostu pobrałem ze strony najnowszą wersję. Rano to jeszcze nie działało, jak sobie testowałem. No, fajnie wiedzieć. Czyli jeżeli faktycznie działa, no to wystarczy, że zainstalujecie Malmusica, a o resztę po prostu program się wszystko zapyta i poprowadzi was za rączkę. No.
2: I więcej na razie żadnych wypowiedzi nie mamy.
0: No to co? No to polecimy sobie z jakimś przejściem.
2: Tak jest.
0: Jeszcze przyciszyć trochę?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że odrobinkę możesz.
0: O, może teraz?
2: Teraz będzie okej. Okay.
0: No dobra. No i teraz tak. Pierwszy deck Scatman, drugi deck Seabull House Baby.
1: Deck 2 hardcore PFLon.
0: No, ja sobie to odtwarzam. Fader w dół na drugim deku.
1: Deck 2 hardcore PFLon.
0: I pierwsze co robimy, sprawdzamy czy punkt Q nam się zgadza. Naciskając sobie klawisz stop na kontrolerze albo też Q.
1: Deck 2 hardcore PFLon.
0: O, przesadziłem. Dobra.
2: Czy po prostu musi być tak, że kiedy naciskasz ten przycisk Q, to od razu zaczyna grać i jest to pierwsze uderzenie, tak?
0: Nie musi, ale to jest wygodne.
2: Jasne.
0: Dobra, przyspieszymy sobie trochę. O. I teraz spróbujemy sobie dopasować tempo.
3: Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the reasons if they could. The state of the condition insults my intuition and I'm not going to be
0: able to do it. Tego normalnie publika nie słyszy. Dobra, chyba mamy. I teraz to jest jeszcze na odsłuchu. O, ale widzę, że mi się zgrywa i chyba będzie fajny moment na przejście, więc wyłączam podsłuch. I uwaga, fader w górę.
1: Większej. Deck 1 filter off. Filter.
0: O, chyba się ondzie.

0: Dep większe 2. Desk 2 filter off. Filter. Lopin, deck 1, deck 1, lopow.
1: Zły przycisk. Chciałem zrobić fader echo, nie wyszło.
2: Ale przejście wyszło.
1: Tak. No i co? Możemy sobie podkręcić efektami. No, także tak to mniej więcej wygląda. Jakbyście mieli pytania, to śmiało.
0: Number of modeset to sample.
1: Właśnie, możemy teraz na przykład pobawić się samplami.
0: Sampler Bank Audio FX, zwierzyniec KAS 7 samples.
1: Jakby nam się nudziło. I teraz tak, od jedynki do ósemki włączamy sobie sample.
2: Od jedynki do ósemki, w sensie po prostu klawiszami?
1: Klawisze nad kuwerty. Mhm. I teraz Ctrl 0 i...
0: Sampler Bank Wojciesek K, sample pads 25 to 30, sample pads 7, sample pads 20, sample pads 9, sample pads 1 to 8, selected.
1: I teraz Ctrl 0 i Alt 0 przełączają nas poprzedni, następny bank.
0: Sampler Bank Wizienie K, Video and Strat K, Wizienie K, 3 samples.
1: A Alt...
0: Sampler Bank Wojciech, Wizienie K, 3 samples.
1: A Alt 9 i Ctrl 9 przełączają nas między tymi... między padami. I tu mam taki bank, gdzie mam...
0: Sampler Bank Wojciech, Zwierzyniec, Audycja, Audio, Audycja.
1: I tu mamy
0: sample
1: na przykład...
0: Sample 25, sample pass 1 to 8, selected.
3: Czego stoisz na torach? Czego stoisz na
1: torach? O, tak brzmi lepiej. No dobra, tu mamy 8 sampli, ale jeżeli przełączymy się na bank numer...
0: Sample pass 9 to 16, selected.
1: No to tu mamy inne sample. Dobra, może jeszcze jedno przejście. Właśnie, zobacz, czy tuba, czy YouTube'a nie wywaliła, bo to kurde...
2: Nie powinna.
1: Dobra, zagramy sobie jeszcze coś znanego z gatunku Hands Up. Moi drodzy, Tyflo Podcast.
2: A nie, jednak niestety.
1: Przepraszam.
2: Chociaż...
0: Dźwięk, deck 2 filter off. Filter.
2: Nie wywaliło
0: to chyba jednak. Parameters disabled. Auto unknown filter parameters disabled.
1: No i bardzo dobrze, no to zrobimy przejście jeszcze jedno. Co ty na to?
2: No to zróbmy.
0: Folder list. Enter information to search for.
1: Znowu naciskamy F, szukamy sobie tracka.
0: Songs list, song audio, everytime wetol, zastada, tempo 140, audio, everytime wetol, oryginalce, zastada.
1: Właśnie, jeżeli mamy kilka wersji kawałka danego, to możemy sobie na szybko w browserze nacisnąć Ctrl-Alt-P i wtedy na słuchawki zostanie nam przekierowany...
0: Playlist enabled. Playlist disabled, audio, everytime, playlist enabled.
2: Czyli na szybko możemy sobie odsłuchać, tak, co to w ogóle jest.
1: Dokładnie.
2: I
1: ale
2: wtedy co,
1: już...
2: za każdym razem, kiedy będziemy strzałką podświetlać, to będzie tak, grał następny utwór, tak?
1: Tak. Ale teraz, uwaga, jest mało czasu do przejścia. Ktoś zamówił utwór i co? I z pomocą przychodzi nam klawisz sync. Naciskamy klawisz sync na kontrolerze. I tylko na szybkości sobie podsłuchujemy, wyrównujemy jogiem. Dobra, mamy wyrównane, wyłączamy. I szybko fader do góry. Kurde, niewygodna pozycja do miksowania. Mam tu niestety kontroler na kolanach z pewnych względów.
2: I to już no jest i... następny utwór.
1: Dokładnie. I backspin na koniec plus echo.
2: Okej, okay, to za to nas YouTube może zaraz tu już rzeczywiście
1: no,
2: za ten
1: właśnie,
2: wokal.
1: To może zrobimy.
2: Więc może zrobimy stop. O właśnie.
1: No, także Trochę chaotycznie, ale myślę, że pokazałem...
2: No tak, no problem jest generalnie taki, że tu musielibyśmy wchodzić w zdecydowanie więcej muzyki, do której różni twórcy mają prawa autorskie. I tu po prostu no, więcej niespecjalnie damy radę pokazać, jeżeli chodzi o odtwarzanie tej muzyki. Natomiast pytanie co do interfejsu samego programu. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Co warto tu sobie, no nie wiem, z czego skorzystać jeszcze dodatkowo?
1: No co, możemy na przykład, jeżeli tak jak ja na przykład domyślnie nie mam ustawień parametrów dla efektów, w ogóle fajną opcją w wirtualu są pady. Mamy szybki dostęp do różnych opcji, na przykład do loopów, do scratchbanku tak zwanego, do ustawienia parametrów efektów. To może pokażę te parametry efektów.
2: Okej. Okay.
1: Naciskamy sobie Shift W, żeby zmienić sekcję.
0: Number of set to pads.
1: Właśnie, number of set to pads. I teraz cały blok nad klawiszami kuwerty służy do sterowania tymi padami. I teraz tak.
0: Mal music mid sampler out.
1: Control min, myślnik i control równa się służy nam do zmiany tych padów. Możemy też oczywiście, o czym nie wspomniałem, zrobić sobie tak samo jak quick select samples. Zrobić sobie od Alt Shift 1 do Alt Shift tam chyba 8 Quick Select Pads.
0: Deck 1 Mal Music Stems FX. Mal Music.
1: No i tu
0: Mal
1: mamy Music Sampler. Różne...
0: Stems FX. Stems 2.0.
1: O właśnie, Stems 2.0. Może ja to pokażę, bo to też jest bardzo ciekawa opcja. I teraz tak, jeżeli na przykład nie wiemy, co dany pad nam robi, możemy sobie nacisnąć 0.
0: Padname anno uncement modeon, tchis will anno uncet henames on tchepads, and will not perform tchactions.
1: I teraz tak, dla lewego deka od control 1 do control, w zależności od pada, w każdym razie maksymalnie chyba do control 8 mamy sterowanie tymi padami. Samą dwójką zmieniamy sobie też, tak jak w przypadku sampli, czy ma być od 1 do 8, czy od 9 do 16.
0: Pad Pageband Set to Pads 9 to 16. Pad Pageband Set to Pads 1 to 8.
2: Czym w tym momencie są te pady? Bo trochę tu mam wrażenie, że się... no przynajmniej ja nie do końca to rozumiem. Chodzi o te klawisze po prostu na kontrolerze? Że tu sobie zmieniamy ich działanie? Czy o coś jeszcze?
1: Znaczy, teoretycznie można sobie te pady przypisać do kontrolera i wtedy możemy sobie tym sterować też z poziomu kontrolera, ale w samym wirtualu pady to jest nic innego jak po prostu szybkie sterowanie niektórymi funkcjami.
2: Okej.
1: Okay. Czyli tak jak na przykład ja sobie teraz przełączam się między tymi kategoriami padów i na przykład mogę sobie...
0: Deck 1 Hot Cues, Slicer, Sampler, Stems plus FX, Loop Roll, Strach, Kelcue, Cue Loop, Bratiump, Loop.
1: I tu mamy różne po prostu takie szybkie jakby rzeczy do zrobienia, no dodatkowe funkcje.
0: Deckie remix point, manual loop, remix dem, strat, custom, adce, duplo op.
1: Chciałem te stemy pokazać.
0: Loop, sam, slicer, hot, stem, stems fx, stems 2.0.
1: Zobaczymy w ogóle, czy mam przygotowane to. Aha, echo. Dobra, może... Co by tu puścić takiego, żeby kurde ta YouTube'a się nie przyczepiła. Dobra, niech będzie ten Cibul, może się uda. Jeszcze go sobie przyspieszymy trochę. O, przewiniemy do... Dobra, i teraz zobaczmy tylko, czy mam spreparowane dla tego kawałka stemy.
0: Wocal, tchesepac, wątwetlikdęcz, pres, tchesero, kery, wchędone, to switchbac.
1: Aha, dobra.
0: Padnamy anno, nieznane.
1: A, dobra, nie mam tutaj dla tego traka przygotowanego stemsu, więc teraz to zrobimy szybko.
2: To może powiedz od razu, jak to zrobić.
1: No właśnie, no.
0: Songs list empty.
1: Ja teraz sobie...
0: Enter information to se...
1: Szukam traka.
0: Audio, cebol, house baby, verano remix, cebol.
1: No dobra, jesteśmy sobie na tym traku i teraz znowu przydaje nam się skrót Ctrl Alt E.
0: Tracks kanale se com man, do ublet hedet tet halvet hedet anno unce status of an, film similar tracks of find alternative, copy hic hic, save prepare, tag editor com man. Tracks kanale se co, do ublet hed halvet hed anno un, film sim, find alter, copy hic, save prepare stems, using his com man, will run abats ground vd jot task, hat mic take some time depending on the spread of our computer, ocean still day of hilet het task is running, ocean get the status of the bats ground task, depressing control plus alt plus
1: space. Musimy sobie przygotować analizę części tego utworu. No jak to nacisnę?
0: Saving prepare stems, his mic take some time, ocean het con its status, depressing control plus alt plus space. Bar. Stems 0%. Stems 0%.
1: No, czyli to,
2: Czyli to tak dłużej.
1: To tak dłużej, tak, no bo to już są te nowe steny i on sobie musi troszkę nad tym
2: zresztą
1: pomyśleć.
2: Słychać, że troszeczkę gdzieś tam chyba ci się intensywniej komputer.
1: No tak, no dokładnie.
0: 7%.
1: No trochę to niestety potrwa. No mówię, to już jest bardziej na zasadzie, o, chcę sobie zrobić mashup, nie? Mhm. Biorę jakieś dwie piosenki, podkład z jednej, wokal z drugiej, analizuję te piosenki.
2: I można to potem na żywo miksować w ten sposób, że podkład jest właśnie z jednej, wokal jest z drugiej, a Virtual DJ jeszcze zadba, albo my o to zadbamy, żeby to wszystko ze sobą się jakoś tam zgrywało, tak? Tempem na przykład.
1: Dokładnie, no wiadomo, mógłbym sobie, muszę kiedyś to zrobić w końcu, żeby całą bibliotekę pod tym kątem przeanalizować. Choćby to,
0: 20%.
1: Choć będzie to trwało wieki. Mamy jakieś pytania? Bo kurde, myślałem, że to krócej mi zajmie, bo jak kiedyś robiłem...
2: Na ten moment nie, przynajmniej tu na naszym panelu kontaktowym nic się nie pojawiło. Jeszcze zerknę na naszego Facebooka, bo tu nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale nie, na Facebooku nic, na YouTubie jeszcze zobaczmy. O, jest.
0: 20 godzin 43 min.
2: Jest. Coś od na YouTubie. Pozdrów Mazowsze. I Robert też do nas pisze, że pozdrawia.
1: O, no to pozdrawiamy Mazowsze i pozdrawiamy Roberta jak najbardziej.
2: Tak. I tu Korazon pozdrawia Mazowsze. Tak.
1: Właśnie, no to pozdrawiamy od Korazona oczywiście całe Mazowsze. No wiecie, ja tu widzę, tak trochę imprezowo się zaczynało robić, pozdrowienia jakieś. Może ktoś myślał, że live'a na YouTubie
2: no
1: jakiegoś
2: tutaj, kurde, muzycznego. No ale nie, to nie, niestety nie, tego zrobić nie damy rady.
0: Jestem 49%.
2: No, ale jesteśmy już prawie w połowie.
1: W połowie, no tak. Trochę to
2: trochę
1: analizuję.
2: To trwa. No to tak, chociaż... to tak może jeszcze takie moje pytanie w międzyczasie, to sobie o tym chwilę porozmawiajmy, bo to może być takie pytanie, które zadawać sobie będą szczególnie ci, którzy będą myśleć o rozpoczęciu tej swojej zabawy z Virtual DJ-em. Czy w momencie, kiedy na ten moment nie mam kontrolera, a za licencję będę musiał jednak trochę zapłacić, no bo to kosztuje jednak swoje. To teraz, czy na samej klawiaturze to się w ogóle da z tym pracować, czy jednak ten kontroler byłby niezbędny?
1: To znaczy tak, z mojej perspektywy kontroler byłby niezbędny, ale z perspektywy inaczej. Domyślna mapka Malmuzika jakby jest, wszystko niby jest crossfader, jest wszystko można tak naprawdę obsłużyć poza ekwalizacją. I to już jakby w moim odczuciu wyklucza w ogóle jakby całą przyjemność tego miksowania. Natomiast jest jakaś druga mapka, to się chyba nazywało Blue Fox, coś tam, keyboard. To jest dostępna w tym file repository, o którym mówiłem w menu, więc jak już by ktoś chciał się tym bawić i w tym Blue Foxie, z tego co ja kojarzę, bo ja tak przyznam się szczerze, tej mapki jakoś nie miałem nigdy potrzeby testować, ale tam chyba jest jakieś w ogóle, są skróty przypisane do EQ. A jeśli chodzi o w ogóle mapkę Malmuzika, to żeby tak na dobry początek, żeby sobie w ogóle zacząć poćwiczyć, polecam w ogóle przejrzeć całą sekcję Keyboard Commands w menu pomoc. Tam jest po prostu wszystko ładnie napisane, co do czego.
2: Natomiast myślę, tych skrótów jest bardzo, bardzo dużo. To...
1: Tak, no niestety. No...
2: no swoje trzeba odsiedzieć i po prostu nad tą listą pouczyć Dotka się zero. Tego. Albo najzwyczajniej w świecie, no przez praktykę, tak? Bo też bez sensu uczyć się wszystkiego na pamięć. Lepiej chyba sobie najzwyczajniej w świecie zacząć grać. No i te najpotrzebniejsze skróty przyjdą nam z czasem.
1: No
2: będziemy
1: dokładnie,
2: je zapamiętywać.
1: No, wiadomo. O, chyba się już zrobiło.
2: No, to sprawdź.
1: Zobaczmy.
2: Status. O, chyba jest.
1: Ale czemu to, a nie tamto? Dobra.
0: A, wszystkie Virtual DJ, folder list, folder level 0, muzyka.
1: Ja chciałem dlatego deka, bo tu na tym drugim deku mamy... Tak, tu mamy ten kawałek. I teraz tak.
0: Deck 2, stems 2.0. Stems EFI, stems 2.0.
1: Przewiniemy sobie. No i załóżmy, jak teraz sobie... I chcę wyciąć wokal. Jak widać, to robi w czasie rzeczywistym. Niech będzie jakiś bas. Jest wokal. Naciskam Alt 1.
2: Teraz trochę się gotuje, ale na imprezie kto to zauważy?
1: No właśnie. Teraz sobie wytniemy wszystko poza wokalem. No to jest inna sprawa, że to jest słaba MP3 niestety.
2: Ale z tym wokalem to sobie ładnie poradził nawet.
1: No i można sobie tym żonglować. Zaraz spróbujemy wyciąć tą resztę, jak to będzie brzmiało. O, teraz wycięliśmy całą melodię. A teraz wokal i melodię.
2: Został nam
1: beat. I mamy sam bas. Tak. No, jest, działa to lepiej niż w wersji, niż we wcześniejszych stemach. No, to sobie gra, tylko oczywiście

0: I na kontrolerze tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli, to możemy tym zastąpić korektor, tak jak mówiłeś na samym początku.
1: No dokładnie.
0: Tak?
1: I to będzie działało w ten sposób. No tylko wiadomo, musimy mieć jakby przeanalizowaną tą bibliotekę muzyczną pod kątem tych stemów.
0: No, bo się nagle może okazać, że nam piosenki zabraknie, jak będziemy chcieli to analizować na żywo.
1: No właśnie. Mówię, ja tego głównie używam gdzieś tam, jak czasami jakiś mashup zrobię czy coś, no... Chciałem tu nawet zaprezentować, ale myślę, że no nie ma sensu kusić losu ze względu właśnie na YouTube, ale no wiadomo mniej więcej o co chodzi.
0: Dokładnie. No to okej, to w takim razie tak powoli zbliżając się, myślę, do podsumowania tej naszej dzisiejszej audycji, to chciałbym zapytać, czy jest coś, bo wspominaliśmy, że no większość rzeczy z tym Virtual DJ-em jesteśmy w stanie za pomocą tego Malmusica zrobić. Natomiast czy są takie rzeczy, które są z perspektywy DJ-a istotne, ale jednak my tego nie zrobimy? Albo będziemy mieli z tym kłopot.
1: To znaczy tak. Dla mnie taką najistotniejszą rzeczą to jest prosty dostęp do mapowania kontrolera. Owszem, Zenuś tu zaraz powie, że no ale zaraz, jak to? Przecież można sobie plik edytować. Jest XML. Owszem, można. Tylko dla każdego kontrolera jakby... Po pierwsze to jest więcej roboty. Po drugie dla każdego kontrolera jakby nazwy przycisków są różne. Na przykład u mnie, ja mam to szczęście, że u mnie jest normalnie play to play, stop to stop, ale chyba w Reloop Mixturze było tak, że jak chciałem sobie coś zmienić, jakąś mapkę, no to tam był KB1 równa się tam play slash pauza. No i dobra, który to jest KB1? Bo ja nie wiem. Czy tam, nie wiem, czy tam jakieś inne, no wiadomo, play slash pauza to się domyślimy, ale jeżeli będzie, przyjdzie nam mapować jakiś niezamapowany do tej pory przycisk, no to poza tym to też trzeba znać składnie tych poleceń, a na przykład w Macu, w DJ-u na Macu było tak, że tam po prostu wystarczyło pokręcić gałą i kursor nawet, sam kursor nam się ustawiał na konkretnym klawiszu i wystarczyło wtedy rozwinąć ten pop-up button i takie menu się wysuwało i po prostu wybierało się, do czego ten klawisz ma służyć. Jakby tego mi najbardziej brakuje.
0: Poza tym ta składnia XML to też nie jest taka do końca przyjazna dla nas, bo tam trzeba pamiętać o tych otwierających, zamykających znacznikach.
1: Dokładnie.
0: Jak nam coś gdzieś umknie, jak opuścimy jakiś znaczek, to już potrafi ta cała konfiguracja przestać działać, a my się wtedy zastanawiamy, co poszło nie tak i to jest analiza tak naprawdę pliku tekstowego z wieloma linijkami, de facto znak po znaku.
1: Dokładnie, no to no jest w tym trochę roboty, ale znam takich osobiście, którzy się tak bawią. No, myślę, że jak będę miał nowy kontroler, to też się w ten sposób pobawię. Teraz na szczęście nie muszę. Znaczy, teoretycznie bym musiał, bo brakuje mi kilku rzeczy tutaj, ale to już, no mówię, to już takie pierdoły, bez których można się obejść. No, poza tym mówię, wszystko jest oskryptowione, wszystko jest jakby oskrutowane. Można włączać, wyłączać mikrofon, włączać, wyłączać nadawanie na żywo, ustawiać to nadawanie. Mówię, ten program jeszcze ma jakieś takie problemy wieku dziecięcego, typu, nie wiem, ustawiamy sobie w nadawaniu jakieś parametry typu nazwa użytkownika, port i tam hasło, załóżmy. I jeżeli chcemy już wpisać serwer, to ta wartość nam się nie zapisze, musimy zapisać plik, zamknąć konfigurator, otworzyć go na nowo i już te wszystkie trzy opcje będą zapisane i możemy następne trzy opcje zapisać, bo jest jakiś bug. Też to trzeba swoją drogą zgłosić. No, przynajmniej u mnie tak to działa.
0: Ale tu widać, że cały czas to narzędzie jest rozwijane. Zresztą Virtual DJ też jest programem, który jest aktualizowany i twórcy tam cały czas dodają jakieś nowe funkcje.
1: Dokładnie, dokładnie. No już jest wersja 2024 chyba od marca. Coś takiego, no naprawdę, no idzie to prężnie. Zresztą sam Virtual DJ to już jest program z ponad 20-letnim stażem.
0: Więc rzeczywiście, no to po prostu działa, tak? Jeżeli ktoś ma ochotę popróbować swoich sił, to jak najbardziej jest narzędzie pod Windowsa, no bo kiedyś to tak naprawdę, no na Macu przede wszystkim ten DJ. Jeszcze mamy pod Windowsem coś takiego, co się nazywa ten Mixx, tak? Który też jakoś tam dokładnie działa. I to jest darmowe.
1: To jest darmowe, no ale niestety Virtual DJ Amix, no to nie wiem do czego tu przyrównać. To tak jakbym korzystał z Chromebooka do miksowania muzyki i przyrównał to do jakiegoś dobrego peceta za kilka tysięcy złotych.
0: Mhm.
1: No Virtual DJ naprawdę nie ma sobie równych, bo w miksie, żeby w ogóle zacząć myśleć o jakimkolwiek wygodnym zarządzaniu biblioteką, to musimy tą bibliotekę przeskanować. Musimy sobie pododawać, to też trwa, ten program to jest interfejs QT, więc to oczywiście są dobrze aplikacje napisane w QT, ale no, mix, to się muli ten interfejs, jak on coś większego robi, no nie. Zresztą tam domyślnie nie ma efektów przypisanych, trzeba też kombinować, to nie, no Virtual DJ to jest, no, może trochę brzmi fanatycznie, ale to jest naprawdę, no przecież ja tu mam taką reakcję na pliki. Mało tego, możemy sobie w Browser Announcement Editor, jest taka opcja w menu, odznaczyć na przykład, żeby nie mówiło nam tego audio na początku. Możemy sobie zaznaczyć, które kolumny mają być odczytywane. Możemy sobie nawet tutaj w locie wyłączyć. O, ja sobie naciskam, nic nie gada.
0: A czy możemy ustawić sobie kolumny, w jakiej kolejności mają być odczytywane?
1: Chyba można. Zaraz to sprawdzimy.
2: Wszystkie zamknijem. Biston, klik rozwijany.
1: W sumie i tak.
2: Dźwięk linia 1, dźwięk ja. Mal muzik, dowlops, mal muzik.
1: Dobra.
2: File rozwij, to setting tools, file rozwijany, alt plus.
1: Który to było zakładce?
2: Reset, set, at, browser, edit, init, browser, track, information, no, cement, editor.
1: Tu.
2: Browser, track, information, jest. Editor. Lista. Type niezaznaczony. Type. Title. Artist. Tempo slash bpm. Length. Er. Length. Tempo.
1: Chyba też mamy komendy.
2: Title. Type. Help. Pole edit his window fill. Oh, don't want to hear. Pusta. Browser track information. Pusta. Press to add an item. Press delete to remove it. Hecur rentless select. Press shift plus up arrow to move selected item up one position.
0: No można.
2: Arrow to move it. Hecur rentless selected item down one position.
1: Przepraszam, że się tak tym helpem sugeruję, ale ja to kiedyś po prostu raz gdzieś tam sobie ustawiłem.
2: Browser track.
1: Przy okazji.
2: Title. Type.
1: O.
2: Type remove it.
1: No właśnie.
2: Title. Artist. Tempo slash web artist. Title. Artist.
1: No właśnie, zrobimy sobie
2: artist move. Title, artist, title, tempo, length,
1: no,
2: error.
1: Mamy tak jak chcemy.
2: Length, temp, art.
1: I teraz wystarczy, że naciśniemy escape.
2: Mal.
1: I nam się to zapisało.
2: Wciśnięte.
1: Sprawdzimy dla pewności.

0: Nikolą Dialog, witajcie w VDJ po polsku. Ze specjalnymi podziękowaniami dla Zenusia i jego beta testerów za ich ciężką pracę nad tym tłumaczeniem. Uwaga! Niektóre komunikaty w tej wersji mogą nadal zawierać mowę angielską z powodu nowych elementów dodanych po ostatniej aktualizacji. Jeśli coś znajdziesz i chciałbyś poprawić lub chciałbyś dostać wersję języka dużo krótszych wypowiedzi, skontaktuj się ze mną pod adresem antfal13@mail.com. Dziękuję. Ok, przycisk. Mal Muzik VDJ MIDI 2 SPECH X64 240 820. Odpalanie VDJ przycisk.
1: No właśnie, no to tłumaczenie jest dosyć takie, można powiedzieć, niedosłowne, na luzie, ale spoko. No dobra, i teraz załóżmy, odpalimy sobie Virtual DJ-a. W ogóle całe menu jest spolszczone.
0: Plik rozwijany alt, wyjście w, przywróć ust, wyjście w, resetuj pliki, ustaw domyślną klawiaturę Mal Muzik jako start, informacje o ścieżce na listach, przegląda, edycja skryptu akcji startowej, włącz/wyłącz tryb debugowania dla zaawansowanych użytkowników, wyczyść/zresetuj nazwę pliku nagrania, external controllers rozwijane, padpages rozwijane,
2: custom access, no tu jeszcze.
0: Edytor poleceń mowy Mal Muzikę. Opcje VDJ to dźwięk D, nadawanie M.
1: A ciekawe, opcje VDJ to już są przetłumaczone.
0: Virtual DJ offset, wyszukaj. Lista. Auto BPM Math, auto pit, auto gain.
1: Nie, opcje też no nie są.
2: To będzie dużo pracy i podejrzewam, że jeszcze te teksty pomocy, no to już w ogóle.
0: 240 820. Odpalanie VDJ od
1: przycisk. Odpalimy sobie Virtual DJ-a.
0: Wciśnięty. Proszę czekać, VDJ jest uruchamiany. Virtual DJ. VDJ uruchomiony. Usim access scaleboard layout. PP. Margiela, przepraszam, BPM 100, deck 2 niezaładowany. Deck 1 niezaładowany. Deck 2 niezaładowany.
1: No właśnie, no tu jeszcze jest.
0: 4, poziom 0, muzyka, stems, muzyka, CDJ export, step, muzyka, pliki, zawiera 19951
1: ścieżki. No jakby ktoś chociaż chciał, nie wiem, no mieć, powiedzmy, że po polsku, no to...
0: Analizuj ścieżki, podwójne BPM.
1: I tu jak naciskam Ctrl Alt E, no to już mówi te rzeczy jakby po polsku.
0: Połowa BPM.
1: Bo to są jakby już rzeczy parsowane przez Mal Muzika, można.
0: Ogłaszaj stan wszystkich aktywnych zadań, znajdź podobne utwory często odtwarzane z tym utworem, znajdź alternatywne remiksy tego utworu, kopiuj ścieżki, zapisz przygotowane stems, użycie tego polecenia spowoduje uruchomienie zadania w tle, które może zająć trochę czasu w zależności od szybkości komputera. Możesz nadal używać VDJ, gdy zadanie jest uruchomione. Status zadania w tle można uzyskać, naciskając Ctrl plus Alt plus spacja.
2: Okej, okay, to ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, z którą kiedyś miałem trochę problemów, kiedy bawiłem się Virtual DJ-em. Generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że najlepsza improwizacja jest wtedy, kiedy jest dobrze przygotowana. Powiedz mi, jak tutaj wygodnie można tworzyć i zarządzać playlistami?
1: To znaczy tak, jest coś takiego jak...
0: Pliki, boczna lista, zawiera jeden ścieżki, Don Diablo...
1: Boczna lista. No i teraz tak, jeżeli sobie stoimy na przykład
0: pliki,
1: na jakimś
0: zawiera 19
1: kawałku.
0: Schiller, ZigDX.
1: Załóżmy.
0: Klawiatura do przeglądarki plików. mp3.eu, dobra, Monman, Gaelle, GiveItBack, Grant.
1: Cokolwiek chcemy sobie tu dodać, stoimy na jakimś pliku, naciskamy Shift A.
0: Ścieżka dodana do widoku listy bocznej.
2: Okay.
1: No i załóżmy, nie wiem, wyszukujemy.
0: Wyszukiwanie,
1: sobie...
0: wpisz tekst.
1: Kaskada.
0: Growe co, Sastada, Pyromania, Growe co, Verage, 7 LR Sand 50 DS, Plazmatek VS, Sastada Remix.
1: No właśnie, no i załóżmy sobie to dodamy.
0: Pliki, pusta.
1: A czemu to?
0: Bobsinclarant, ścieżka dodana do...
1: Aha, właśnie, jest jeszcze jeden problem, że czasami jak chcemy z poziomu tych wyników wyszukiwania coś dodać, to też trzeba będzie zgłosić, to on zamiast...
0: Wyszukiwanie,
1: dodać...
0: wpisz tekst. Diego Bro... Sastada, Gro... Plub... Sastada, nikt nurse, dej od solowe.
1: No to on sobie...
0: Ścieżka dodana do widoku listy bocznej.
1: A nie, jest, dobra, działa.
0: Boczna lista, zawiera cztery ścieżki, Don Diablo Antwe, Gaelle, Giwek, Bobsinclara, Sastada, nikt.
1: No i
2: czy można
1: na tej
2: liście na przykład po jakby przesuwać te ścieżki?
0: Bobsinclara, Antwe, TEB, Rock, Hisparty, Slup, Mix 1, BPM 120, Sast, Bobs, Gaelle, Don, Gaelle, Bobsinclara, Sast,
1: A wiesz, Bobs, że nie
0: Gaelle,
1: wiem?
0: Don,
1: nie, Gaelle, chyba Bobs, się nie da.
0: Don, Gaelle, Bobs, Sast.
1: Nie, nie da się przesuwać. Aczkolwiek mogę czegoś nie wiedzieć, ale chyba się
2: może jakieś skróty są gdzieś, które...
0: Zastada, nikt nurs.
1: No, ale raczej nie kojarzy. A na przykład nam dodaje do automixa, a Shift A do tej listy bocznej.
2: I co z tą listą boczną? Teraz po prostu, będąc tutaj, mogę sobie w tym momencie dodawać te konkretne utwory do deków, tak?
1: Tak, jak to dokładnie. Działa? No tak, dokładnie. Można sobie dodawać do deków.
0: Bobsin, Gaelle, Don Diablo and Felix Jaehm, Monster, Don Gaelle, Ivey 2, Bobsin, Clarant, Cud, Sastada, Nicht, Nut, Deck 1, aktywny audio, Sastada.
1: No a na drugi sobie Gaelle, zamówimy coś innego.
0: Bobsin, Clarant, Cud, TEB, Rock, Tchis, Party, Slup, Mix 1, Deck 2, aktywny audio, Bobsin, Clarant, Cud, TEB, Rock, Tchis, Party, Slup...
1: No i mamy załadowane już na dwa deki, nie?
2: Mhm, jasne.
0: Deck 1, PFL, WU.
2: I zadziałało. No. Tak.
1: Także
2: No to rzeczywiście, bo to też może się czasem przydać, kiedy przygotowujemy się na jakąś imprezę, no to wiadomo mniej więcej, co my tam chcemy grać i jaka to będzie muzyka, to fajnie sobie stworzyć jakąś listę, a potem tylko ewentualnie no, dodawać, tak, jeżeli nas gdzieś

0: tam coś poniesie, ale zawsze no, fajnie dokładnie. Mieć jakiś taki zestaw kawałków, który wiemy, że po prostu kolokwialnie mówiąc zażre, że ludzie będą się przy tym bawić, no a potem jeszcze ewentualnie jak sobie chcemy coś tam podobierać albo jakieś piosenki na życzenie, ktoś...
1: Analizuj ścieżki, podwójne BT.
2: Tu się chyba nie da w tej side liście zapisywać, ale zobaczymy jeszcze, może jest jakieś menu kontekstowe tu. Właśnie, literka O otwiera nam menu opcji dla danego widoku. Ale tu chyba to nie działa.
1: Nieznane.
2: A nie, coś zadziałało, tylko tu trzeba już OCR-em.
1: Rozpoznawanie. Automat BPM. Automat K. Autosyncon. Autopit Flock. Pit Hrande. Buttons BH. Job Behavior. Job Behavior. Job Behavior. Nieznane.
2: Nie,
1: Virtual
2: DJ. To, ale Tiki, na przykład...
1: Watch Automix. Zawiera 4.
2: Jeżeli tu na Automixie nacisnę O.
1: Nieznane.
2: Otworzyło się menu.
1: Rozpoznawanie. Wynik dokument. Start Automix. Automix Editor. Automix type. Punktor.slash/reprat. Punktor.slash/autoremove.plar. Schufle. Schufle on. Remove alrady. Remove duplicates. Nieznane.
2: Ale dla Virtual... bocznej listy widzę, tu nie ma takiego menu. Więc jakby... No z tą boczną listą nie da się za bardzo nic zrobić. Przynajmniej na ten moment. Nie, może się da po prostu w Malmuziku to nie jest udostępnione jakby na ten moment.
0: Chociaż od Zenusia tu mamy parę wiadomości. Ci sami ludzie, którzy potrafią edytować mapowanie w XML, potrafią też miksować wyłącznie na klawiaturze komputera bez kontrolera. Nie wiem, czy wypada o to prosić, ale może przełączycie Malmuzika na język polski. Pozdrawiam. O, tutaj to już spełniliśmy tę prośbę, bo no to
2: właśnie,
0: w międzyczasie do nas przyszło. Mamy jeszcze kolejną wypowiedź od Zenusia. Wszystko jest przetłumaczone, tylko po zmianie języka trzeba uruchomić ponownie program Malmuzik, żeby się przeładował plik języka.
2: Widzisz.
0: To zaraz zrobimy restart i...
1: Malmuzik VDJ, dialog ostrzeżenie. Virtual DJ na...
2: Dźwięk,
1: dialog ostrzeżenie, wciśnięty.
2: Czasami ma problem.
1: Lop MIDI, szukaj lop. Dźwięk linia 1, wszystkie, folder wie lista. Malmuzik VDJ. Proszę czekać, sprawdzam aktualizację.
0: Sprawdza.
2: Sprawdzę sobie aktualizację i zaraz powinien się odpalić.
1: Malmuzik VDJ MIDI 2 SPH i 64 240 820. Malmuzik uruchomiony. Gadatliwość przez NVDA.
0: No to zobaczmy na przykład te ustawienia.
2: No dobra.
1: Klik narzędzia rozwija, resetuj, ustaw do info, ustaw, opcje VDJ. Virtual DJ set, done przycisk, wyszukaj, lista. Auto BPM Mach, Auto Pit Flock.
2: Ustawienia nie są przetłumaczone.
1: Auto K, Current Value, no 4 z 244. Malmuzik VDJ MIDI 2 SPH. Klik wyjście W, przywróć ustawienie, opcje VDJ.
2: Chyba nadawanie było przetłumaczone.
1: Dźwięk D, nadawanie, mowa, nadawanie M. Ustawienia nadawania, strumień pod, serwer, radia, internet, lista.
2: Tak.
1: Nazwa konfigurat, typ serwera.
2: Tak, to jest przetłumaczone.
1: Dialog wprowadzono zmiany w ustawie, nie przycisk, Malmuzik VDJ MIDI 2 SPH.
0: Mamy jeszcze komentarze od Zenusia, właściwie jeden komentarz. Da się przesuwać ścieżki skrótami Alt plus strzałki góra-dół.
2: O, widzisz, no to mówię, rzadko używam bocznej listy.
0: Czyli jak
2: w Winampie. No. Także dzięki tutaj za uzupełnienie, no jakby wiedza się przyda, też nikt nie jest doskonały.
0: Oczywiście.
2: No, wiadomo, ja też... Rzadko z tego korzystam, natomiast no fajnie, że coś takiego jest.
0: No dobrze, wydaje mi się, że powolutku będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Pytań więcej nie widzę, chociaż jeszcze przejrzę te nasze pozostałe kanały komunikacyjne, żeby nie było, że kogoś tutaj wypowiedzi pominęliśmy, ale nie, nic więcej nie ma. Panel nasz kontaktowy pozdrowień, tak?
2: Tak.
0: Tak, no też pusto.
2: Nam się to imprezowo zaczęło robić.
0: Tak jest.
2: Może na YouTubie ktoś jeszcze się...
0: Nie, właśnie sprawdziłem.
2: A czemu tu muzyczki nie ma, kurde? To tak fajnie grało. No.
0: Właśnie sprawdziłem i na YouTubie nikt do nas nie pisze, więc będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie w Tyflo podcaście na antenie Tyflo Radia, program Virtual DJ i narzędzie Malmuzik, które... pozwala na jego udźwiękowienie na naszej antenie. Dziś prezentował Michał Dzienisowicz. Dziękuję ci bardzo, Michale.
2: Dziękuję również i do usłyszenia, myślę, niedługo.
0: Tak, może nie za następne 7 lat, tylko nieco wcześniej.
2: Wcześniej. Mam
0: spotkamy.
2: Kilka pomysłów i może tym razem nie o miksowaniu muzyki, no zobaczymy, coś pomyślimy.
0: Dokładnie. I ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Środa, 5 dzień lipca, to w kalendarzu. My startujemy po raz 191 z Tyflo Przeglądem, czyli audycją, w której rozmawiamy głównie o kwestiach technologicznych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących. Dziś skład taki, powiedziałbym, lekko uszczuplony, no ale to wakacje. To wiecie jak jest. Witamy was bardzo serdecznie przy mikrofonach Michał Dziwisz mówiący te słowa oraz Paweł Masarczyk i Piotr Machacz. Witajcie.
4: Cześć, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. W sumie to chyba jeszcze nawet dzień dobry, spokojnie możemy powiedzieć naszym słuchaczom, bo jeszcze ten dzień długi i tą jego długością będziemy się mogli przez najbliższe tygodnie, tak podejrzewam, jeszcze spokojnie cieszyć. Mamy wakacje, mamy nadzieję, że wy z tych wakacyjnych uroków korzystacie, że macie czas na to, żeby nas w spokoju posłuchać. A o czym dziś słuchać będzie można? A to posłuchajcie teraz mnie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w dodatkach dla NVDA. Także nowości, ale w grach. I jeszcze jedne nowości, tym razem z konwencji NFB 2023. MLM. Klient Lemiego na iOS dostaje poprawki dostępności. Muzeum Zamojskich w Kozłówce bardziej dostępne. Zbiórka na rzecz Polskiej Grupy Młodzieży uczestniczącej w obozie ICC. Voice Vista. Kolejna aplikacja na bazie Microsoft Soundscape. Nadchodzi alternatywa dla Twittera od twórców Facebooka. YouTube bierze się za adblockery. Masa nowości w testerskich wersjach Windows. Oraz oczywiście co nieco o sztucznej inteligencji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: W Tyflo Przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
0: Zapraszamy do kontaktu. Wasze wypowiedzi są nieodłączną częścią tej audycji i za wszystkie wypowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy. Skoro mowa już o wypowiedziach, które możecie do nas wysyłać, to oczywiście nie tylko wysyłać, ale możecie też dzwonić i już jedna osoba korzysta z tej okazji, żeby do nas zadzwonić, więc tak już rzutem na taśmę, idąc za ciosem, odbieramy to połączenie. Jest z nami Arek, którego serdecznie witamy. Ja myślę, że Arek to się nawet nie spodziewał, że to tak szybko pójdzie. No ale dobrze, witaj Arku. Do nas przybywasz?
6: Z czym do was przychodzę? Godzinę temu, dokładnie o godzinie 18.57 ukazały się nowe wersje systemów od Apple. iOS 17.0 beta 3, macOS 14.0 beta 3, watchOS 10.0 beta 3 i tak dalej, i tak dalej. I tak, na macOSie aktualizacja zajmuje na moim Macu Mini M2 Pro. Aktualizacja zajmuje 3,23 GB, co pozwala sądzić, że wiele usług systemowych zostało spatchowanych i podmienionych, co z kolei pozwala sądzić, że kilka błędów zostało naprawionych, a pewnie też nowe błędy się pokazały. iOS 17 beta 3 na moim iPhone 14 Pro to rozmiar aktualizacji 1,3 GB, tak samo jak w przypadku macOS-a, również jest to dość spora aktualizacja, a jako, że jest to beta trzecia systemów od Apple, to możemy powoli zauważać prawdopodobnie to, że jakieś feedbacki, które były zgłaszane przez użytkowników, będą stosunkowo szybko i skutecznie poprawiane, bo jak pewnie wam mówiłem, beta druga została skompilowana 10 czerwca, więc ludzie nie mieli jeszcze czasu, inżynierowie od Apple nie mieli jeszcze czasu, żeby połatać problemy bety pierwszej, problemy, które zgłaszali użytkownicy. Beta była już gotowa 10 czerwca, więc zaledwie kilka dni po WWDC, a była jeszcze przechowywana jakiś czas, no bo taki mają tam cykl wydawniczy. No i tak, będę jeszcze prawdopodobnie do was dzwonił później, to tak zapowiadam, tylko że będę prawdopodobnie do was dzwonił, bo teraz zabieram się za studiowanie bet, zarówno iOS-a, jak i macOS-a. Bawiłem się jeszcze jedną aplikacją na Maca, nazywa się ona Clip Tools, aplikacja stworzona przez pana, nie znam niemieckiego, nazywa się Gary Rosenzweig, jakkolwiek prowadzi bardzo znany kanał na YouTube o nazwie MacMost Video, to jest kanał poświęcony poradom, tutorialom i tak dalej związanym z macOS-em. I napisał sobie taką aplikację, która jest menedżerem schowka, ale nie tylko. Możemy też robić rzeczy w stylu sortowania zaznaczenia, dodawania do siebie zaznaczenia, czyli że mamy na przykład jakieś liczby, możemy wykonywać operacje matematyczne na zaznaczeniu, czyli zaznaczymy sobie w tekście jakąś operację, możemy od razu ją wykonać tym programem. Możemy zamieniać liczby na słowa, niestety chyba tylko w języku angielskim i wiele innych przydatnych rzeczy. Aplikacja jest całkowicie darmowa, jest do pobrania z App Store'a, czyli jeżeli boimy się pobierać aplikacje z zewnętrznych źródeł, no to możemy pobierać je, możemy sobie tą aplikację Clip Tools pobrać z App Store'a. Co więcej, mamy też to, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, a propos moda do Gothic i Gothic 2 Noc Kruka. Kontaktowałem się z ludźmi od silnika Open Gothic w celu ogarnięcia tego, czy będzie sens przepisywać tak zwaną jagę na Open Gothic, czy nie. Jeżeli ktoś chce śledzić postęp tych prac, no to zapraszam na stronę www.github.com/try/opengothic, jedno słowo, /issues/479. Tam toczy się dyskusja na temat dostępności gry, czy jest dalej sens rozwijać to na Unionie, czy jest sens rozwijać to na jednak nowym, nowocześniejszym silniku Gothica. Jeszcze a propos gier, to też informacja sprzed chwili. Ma 7 lipca ukazać się nowy serwer gry Mistworld. Jest to MMORPG audio, w które wiele osób się zagrywało. Nowy serwer jak na razie chyba tylko w języku chińskim, przynajmniej mi nic nie wiadomo o tym, żeby miał się ukazać w wersji angielskiej. Pewnie on się ukaże dla nas też za jakiś czas, ale jak na razie tylko w języku chińskim. Ma być dużo poprawek związanych z balansem, z gameplayem i tak dalej. Więc też z niecierpliwością na to czekam, bo jednak Mistworld to gra, w której bardzo dużo czasu spędziłem i chciałbym, żeby jakoś to się dalej rozwijało i nadal szło do przodu. Co jeszcze? O Cryptursie mówiłem. Pojawiła się nowa wersja aplikacji ChronoSync, o której też mówiłem na Maca, do tworzenia kopii zapasowych. Nowa wersja z poprawkami już do Sonomy, do macOS 14. Więc jeżeli ktoś ma betę, coś mu w ChronoSyncu nie działało, no to może mieć nadzieję, że teraz już będzie działało. Firma Ecom Technology jest odpowiedzialna za ten program. Naprawdę dość szybko te błędy łata, więc no pozostaje mieć nadzieję, że będzie się to rozwijało dalej. Produkty od Rogue Ameba nadal niestety nie zostały przeportowane pod macOS 14, więc jeżeli ktoś używa loopbacka, audio hijacka i tak dalej, no to sobie niestety nie pokorzysta.
0: Trzeba czekać.
6: To chyba tyle ode mnie na razie, tak?
4: Arku, ja miałbym dwa pytania. Znaczy, tak? Pytanie jest jedno, ale o dwie kwestie zbliżone. Chodzi o modowanie gier, nie wiem, czy się przyglądałeś, jaki byłby potencjał. Chodzi mi konkretnie o gry troszkę starsze, ale nadal klasyczne i nadal dobre, czyli Heroes 3 Might and Magic i Wormsy, jakakolwiek wersja preferowana Armageddon. Czy ty, wiem, że Heroesy mają na pewno całą społeczność moderską, a Wormsy, nie wiem, ale była reedycja w 2015, oczywiście bez dostępności, bo czemu by miała być?
6: No to reedycja jest na Unreal Engine, tyle wiem, więc to jest nie do zmodowania niestety. A oryginał jest też na własnym silniku i podejrzewam, że dałoby się to zmodować przy odpowiednim nakładzie pracy i sił. Nigdy nie zajmowałem się akurat Wormsami. Ja mam też, uczę się powoli silnika Wiedźmina jedynki, tak bardziej dla siebie. Na pewno wiem, że Wormsy dałoby się zmodować. Wormsy, szczególnie właśnie Armageddon, czy jeszcze starszą edycję, dałoby się, jest to własny silnik, jest to silnik dość modowalny, bo kiedyś gry robiło się w taki sposób, że skrypty były na wierzchu, gry były niesamowicie modularne. To wynikało z wielu rzeczy, z takich między innymi, że bardzo ciężko było patchować gry jako tako. Patche do gier bardzo często były generowane przez społeczność i właśnie te skrypty były patchowane, więc gry, powiedzmy, były tak półotwarte, można to powiedzieć, w tym sensie, że silnik był zamknięty, silnik był własnościowy, ale skrypty były możliwe do podejrzenia. Z tym, że w Wormsach problemem jest to, że Wormsy to jest gra taka mocno nastawiona na grę myszą.
4: No właśnie, tam każdy centymetr, każdy milimetr mapy ma znaczenie, jak celujemy i w ogóle jak tą mapę możemy sami sobie narysować też.
6: W edytorze. No właśnie, o to chodzi, dlatego czasami w modowaniu gier jest tak, że nawet jeżeli technicznie coś jest proste i przyjemne, to pojawia się problem natury takiej logistycznej, jak to ugryźć, żeby było dobrze. To jest taki tak naprawdę główny problem przy modowaniu wielu pozycji, na który wiem, że wiele osób też natrafiło. Teraz ktoś pracuje nad modem do czego? Jak to się nazywa? Do Final Fantasy, zdaje się, którejś tam edycji.
7: Tak, to siódemki, o tym jeszcze będzie później.
6: O tym będzie jeszcze, no... Życzę powodzenia, bo fajnie, że gry się pojawiają. Ja osobiście nie mogę się na ten temat powiedzieć nic. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Wiem tylko, że ta gra jest na PSX-a. W sensie była chyba oryginalna wersja na PSX-a i że to jest turowy JRPG. I wiem tak naprawdę o tym tylko tyle i nic więcej. Ale bardzo dobrze, że coraz gier dostaje tą dostępność, że moderom się coraz bardziej chce. Mimo tego, że nowsze gry są coraz trudniejsze do modowania, gry stają się monolitami niestety, tworzonymi cały czas na jednym i tym samym silniku. Słyszałem takie opinie, że no skoro gra jest na Unity, czy skoro większość gier jest na Unity, czy skoro większość gier jest na Unreal Engine, to przecież spoko, bo przecież więcej gier może otrzymać dostępność. No niestety nie tak to działa, bo silnik to jest tak naprawdę tylko renderowanie tekstur, modeli, system cieni, system fizyczny i tak dalej. A rzeczy w stylu interfejs, mapy, każdy implementuje po swojemu, każdy implementuje według swojej wiedzy i uznania, bo niestety technologie na przykład map, czy technologie właśnie rysowania interfejsów, które są oferowane przez silniki, są niewystarczające. Więc w gruncie rzeczy to, że mamy teraz dwa w sumie silniki, powiedzmy, bo mamy Unity dla tych gier takich mniejszych i Unreal Engine dla tych większych, to wcale nie oznacza nic dobrego dla moderów i dla modowania, bo gry stają się monolityczne, skrypty są wcielane nierzadko w kod samego silnika, a nawet jeżeli nie, to skrypty mają naprawdę bardzo mało do powiedzenia. Skrypty są odpowiedzialne tylko za renderowanie bardzo wysokopoziomowych elementów gry, takich jak NPC, w sensie postacie, które w grach się pojawiają, czy jakieś inne mało znaczące elementy. I modowanie takich gier niestety nie jest zbyt proste. Jestem w kontakcie z grupą moderską gry Sifu, to jest... taka rosyjska gra, która dzieje się w Chinach i to jest gra z naprawdę bardzo wymagającym systemem walki. Gra, która potencjalnie mogłaby być grywalna dla osób niewidomych, ale nie jest. I przez to, że gra jest robiona na Unreal Engine 4, to zrobienie czegokolwiek poza tak naprawdę detektorem ścian jest graniczy praktycznie z cudem. Przez to, jak bardzo monolityczny, jak bardzo jednolity jakby jest to silnik. No i tak to właśnie jest tutaj. Odnoszę się do tego, co ludzie mi mówili, bo wiele osób się mnie pytało, ale słuchaj, jak to jest? Dlaczego ty narzekasz na to, że większość gier jest na jednym, dwóch silnikach? jak to powinno być dobrze dla dostępności. No to teraz, jak ktoś nie wiedział, to mam nadzieję, że już wie, o co chodzi w tym. Deweloperzy mają dużo większe zaplecze. Teraz każdy system operacyjny, nawet system operacyjny konsol, mają teraz systemy TTS, mają systemy podwyższonego kontrastu, mają systemy filtrowania shaderów, mają systemy antyaliasingowe, mają systemy dla osób, które mają daltonizm i tak dalej, i tak dalej. I teraz przez to, że deweloperzy zabrali moderom możliwość, czy to specjalnie, czy to niespecjalnie, bo to też jest kwestia wygody, to jest trochę tak jak z Elektronem, zabrali moderom możliwość tworzenia modyfikacji do gier, otrzymując przy tym bardzo, bardzo duże zaplecze do tworzenia tej dostępności samemu i to, że gry nie mają dostępności, to, przepraszam bardzo, to jest tylko i wyłącznie wina. A dziękuję. Niestety alergia daje się we znaki, jest gorąco. To jest tylko i wyłącznie wina deweloperów, że nadal relatywnie mało tytułów posiada wbudowaną dostępność, tak? Także to nie jest tak, że nagle moderom się odechciało i nagle ludzie nie walczą o dostępność gier, bo walczą, tylko po prostu mamy coraz mniej narzędzi, żeby cokolwiek z tym zrobić i właśnie dlatego powstają mody głównie do starych gier, nie licząc rzeczy, nie licząc gier pokroju Hadesa czy Stardew Valley. Tak naprawdę Hearthstone jest jedyną grą, która zrobiona na mainstreamowym silniku, dokładnie na Unity, która otrzymała modyfikację, bo spójrzcie na ostatnie mody, jakie pojawiły się do gier. Factorio to jest własny silnik. Stardew Valley tak samo.
7: Slay the Spire też.
6: Co takiego?
7: Slay the Spire też.
6: Slay the Spire też, własny silnik. Hades to samo, własny silnik. Zwróćcie uwagę na tę zależność, że tylko tak naprawdę poza Hearthstone'em World of Warcraft, własny silnik, swoją drogą silnik World of Warcraft to jest coś, za co podejrzewam nie jeden programista dał mi się pokroić. To jest bardzo, bardzo technicznie zaawansowany i sporo wyprzedzający swoje czasy silnik. O tym może innym czasem, innym razem opowiem. No w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dużo tych modów powstaje tylko i wyłącznie dzięki temu, że gry mają tak naprawdę własne silniki. No to się trochę rozgadałem o modowaniu gier tym razem. Niestety taką mam przypadłość, że lubię sobie pogadać, ale mam nadzieję, że kogoś to choć trochę zaciekawiło. Tymczasem chyba będę leciał aktualizować swoje systemy od Apple, żeby wam jeszcze trochę poględzić za jakiś czas.
0: Okej, Jarku, to w takim razie jasne. Powodzenia z testowaniem i daj znać, co tam nowego, jak już
6: dzięki.
0: Ogarniesz.
6: Na razie.
0: Co jak. Trzymaj się, do usłyszenia.
6: Życzę dobrej audycji.
0: A dziękujemy bardzo.
7: Dzięki.
0: Pozdrawiamy. A teraz tak, w międzyczasie widziałem, że też do nas dwie osoby próbowały się dodzwonić, no ale się poddały, przynajmniej na razie. Cóż my tu mamy jeszcze? Na YouTubie Kacper do nas wysłał kilka emotek. Prosimy o może trochę tekstu, żeby było co czytać.
4: Pozdrawiamy.
0: Ale pozdrawiamy, tak. Fajnie, że pozdrawia, fajnie, że nas słuchacie, fajnie, że jesteście z nami, ale tak tekst po prostu lepiej się interpretuje, jednak mimo wszystko. A teraz już przechodzimy do tematów, które mamy w naszych notatkach. Między innymi tu jeszcze takie trochę odniesienie do audycji poprzedniej, bo ostatnio mówiliśmy, że SharePlay się pojawił w aplikacji Broadcast i ty, Pawle, to testowałeś.
4: Testowałem i mogę troszkę o tym opowiedzieć. No i cóż, wraz z moim znajomym umówiliśmy się na rozmowę na FaceTime'ie i postanowiliśmy tą opcję przetestować. No i jak to działa? Kiedy chcemy zainicjować taką sesję SharePlay, w ogóle to było moje pierwsze doświadczenie z SharePlay'em w ogóle, z jakąkolwiek aplikacją, no i wybrałem sobie na cel właśnie Broadcast, bo akurat mam takiego znajomego, z którym się bardzo często wymieniamy jakimiś radiowymi odkryciami, czy to muzycznymi, głównie muzycznymi, ale w kwestii właśnie różnych ciekawych rozgłośni, które nadają jakąś muzykę, której my obaj słuchamy. No więc stwierdziłem, że można by do naszych rozmów dodać po prostu ten element puszczania od razu sobie na żywo tego, o czym rozmawiamy. No i cóż, okazuje się, że jest to dość proste w inicjalizacji, bo w samym broadcast klikamy na przycisk udostępnij, znaczy share, i wybieramy tam opcję share play. Jeżeli jesteśmy w trakcie rozmowy na FaceTime, to u drugiej strony, akurat tu kolega inicjował, więc u mnie pojawiła się informacja. To nie jest coś, co mi VoiceOver przeczytał automatycznie. No przez to, że kolega to zrobił, to mi o tym powiedział. Na ekranie pojawia się informacja, że aktualnie odtwarzane i tu nazwa rozgłośni, którą druga strona sobie odtworzyła. Oczywiście, żeby to wszystko zadziałało po obu stronach, my musimy też mieć zainstalowaną aplikację Broadcast. Czyli to nie jest tak, że ktoś nam może przestreamować radio po FaceTime'ie, tylko no, obydwie strony muszą tą aplikację mieć. Klikamy w tą nazwę tego nadawcy i oczywiście pojawia się zapytanie, czy chcemy otworzyć. Otwiera się nam Broadcast. W tym momencie to samo radio podłącza się u nas, no i zaczyna się granie. I tak naprawdę nie różni się to wiele od sytuacji, w której po prostu byśmy się umówili z drugą osobą albo z grupą znajomych, żeby sobie każdy po swojej stronie puścił to samo radio. Tylko że jeżeli ktoś zainicjował sesję, to może też tą stację zmienić, czyli kliknąć stop, wtedy nam przestaje grać cokolwiek. I my możemy w tym momencie wybrać inną stację, to znaczy wybierają ta osoba, która inicjowała. Nie wiem, czy druga strona też może, tego jeszcze nie testowałem.
7: Powinno tak być.
4: Powinno być, okej. Okay. No i w tym momencie rozpoczyna się granie tej nowej stacji, więc my nie musimy się martwić o to, żeby się też przełączyć w tym samym czasie. Jest to zsynchronizowane. Do czego to może być przydatne? No właśnie do tego, o czym mówiłem, czyli do odkrywania nowych rzeczy. Bo z jednej strony Broadcast to jest przepotężny katalog cały Radio Browsera, ponad 30 tysięcy stacji, chociaż w praktyce jest ich mniej, bo Radio Browser, pamiętajcie, no nie uwzględnia tego, jakby każdy stream jakościowy, czyli powiedzmy, jeżeli jedna stacja ma stream w bitrate 128 kilobitów albo 256, albo tam jakieś 96, to niestety Radio Browser wymaga, żeby dodać każdy taki stream jako osobną stację, więc troszeczkę sztucznie podbija to ilość nadawców, którzy są w bazie Radio Browser, no ale tu nic nie poradzimy. Ale oprócz tego Broadcast pozwala nam również na dodawanie naszych własnych jakby stacji z linków, które posiadamy, no a tego to już sami sobie nie wyczarujemy. Może nam ktoś oczywiście taki link podesłać, ale no, my musielibyśmy go wpierw dodać do naszej kolekcji, bo oczywiście Broadcast ma swoje kolekcje, tak jak demonstrowaliśmy w audycji o przeróżnych aplikacjach do słuchania radia na urządzeniach iOS. No i tak naprawdę dzięki temu ktoś może nam pomóc odkryć jakąś stację. To, co jeszcze jest fajne, no to fakt, że w trakcie takiej sesji rzeczywiście jest tak, jak ty, Piotrze, mówiłeś, w momencie, w którym zaczynamy mówić, to u drugiej strony cisza się to radio i nas słychać trochę głośniej. Kiedy my przestajemy mówić, radio wraca na głośność tą oryginalną, co sprawia takie fajne wrażenie, jakbyśmy byli DJ-ami.
0: A jak bardzo to się przycisza? Czy to jest mniej więcej ten poziom, co złagodzenie dźwięku w stosunku do voiceovera, czy bardziej?
4: Chyba podobnie. Znaczy, jest to dość delikatne, na tyle, że muzyki można spokojnie słuchać.
7: Na pewno coś się wolniej zgłaśnia, z tego co pamiętam. Chyba, tak. Chyba to jest... No nie pamiętam, jak bardzo to się zcisza. Na pewno pamiętam, że samo ściszanie jest takie no dość gwałtowne, zwłaszcza jeśli dużo mówimy, to jest też na tyle mądre, że na przykład jest w stanie odrzucić dźwięki, nie wiem, jakbyśmy coś tam zaczęli ścili, zaczęli pisać na klawiaturze, takie rzeczy ignoruje. Tylko jeśli faktycznie zaczniemy mówić, to wtedy się to zacznie ściszać i jak już skończymy mówić, to zgłaśnianie to jest powolne, na pewno wolniejsze niż voiceover, to tam może 2 sekundy zajmuje, więc to jest takie bardzo, bardzo delikatne. Mhm.
4: No, ale przy słowie mówionym bym prawdopodobnie nie ryzykował, więc to bardziej do jakichś takich stacji typowo muzycznych. Natomiast rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że no, nie ma w Broadcast żadnej opcji, żeby z poziomu ekranu teraz odtwarzane, bo to jest jedyne miejsce, gdzie my w ogóle widzimy i możemy sterować tym odtwarzaniem tej stacji, nie można dodać stacji do ulubionych. Czyli jeżeli mój znajomy pokaże mi stację, której ja nie mam w swojej kolekcji, to no, oczywiście mogę sobie odpisać jej nazwę albo linka i dodać ręcznie. Jest to bardzo czasochłonne, a przecież nie zawadziłoby mieć na tym ekranie teraz odtwarzane o przycisku dodaj do kolekcji. I to byłoby naprawdę fajne, bo rzeczywiście tak jak ja podałem ten przykład, że my ze znajomym sobie odkrywamy różne stacje, on tam czasami do mnie coś nagra, że odkrył właśnie nowe radio, które coś tam super muzykę gra, no to fajnie by było, jakbym mógł sobie od niego, zwłaszcza jak on mnie streamuje po FaceTime, jak robi ze mną sesję SharePlay, mogę sobie tą stację od niego po prostu skopiować i zapisać od razu bez przepisywania nazwy albo linku no, do mojej kolekcji.
0: Też może udało... kiedyś to dodadzą, kto wie. Chyba, może. Że to jest ograniczenie SharePlay jako takie.
4: Nie sądzę, bo to, co się dzieje tak naprawdę z SharePlayem, no to otwiera się lokalnie u ciebie to samo, co u tej drugiej osoby. Jakby wysyłana jest akcja do twojego broadcastera, że otwórz mi tą stację. Tylko, że te akcje są zsynchronizowane, więc nie sądzę, żeby to było problemem. Natomiast... przez chwilę udało mi się, i szkoda, że nie na dłużej, w jakiś sposób, zwłaszcza nawet na początku, jak zaczęła się transmisja, potem już było, jak ja zacząłem chodzić po okienkach i tam grzebać, to już nie chciało to za żadne skarby świata wrócić, udało mi się puścić to radio razem z moim znajomym przez słuchawkę do rozmów. I to było całkiem fajne, no bo ja jednak, ja rozumiem, że muzyka jest po to, żeby jej słuchać z głośników, ale mimo wszystko nie miałem akurat ochoty, żeby całe moje otoczenie słyszało moją rozmowę, a nie miałem problemu z tym, żeby przez ten głośniczek, zwłaszcza, że te rozmowy FaceTime'owe są w bardzo dobrej jakości, żeby też mi grało fajnie ściszające się radio. Nie miałbym z tym problemu. Także no, tutaj taka sytuacja. No i tak to wygląda. Przy okazji przetestowałem sobie funkcję Shazam w Broadcast. Bardzo ciekawe zjawisko, bo jeżeli stacje nie podają po prostu tytułu utworu, który jest grany, to możemy sobie nacisnąć jeden przycisk. On przez chwileczkę będzie nasłuchiwał tego, co aplikacja gra i uaktualni nam to, co normalnie byłoby aktualizowane przez stream, czyli informacje o aktualnie odtwarzanym utworze, uaktualni nam w tym okienku odtwarzania, tak jakby radio samo podało tą informację. Więc mamy te wszystkie opcje, takie jak na przykład otwórz Apple Music, historia mamy odgrywanych utworów i tak dalej. Więc no, to wszystko jest w Broadcast bardzo ładnie zintegrowane. Także na ten moment, o ile stacje działają w katalogu, to jest moja preferowana aplikacja do odtwarzania. Natomiast, no, tak jak już wspominaliśmy w audycji, są też inne, bo każda ma jakąś swoją przewagę, której nie ma inna. Chociaż do autora Broadcast chyba będę pisał maila z różnymi sugestiami, więc no zobaczymy, na co będzie otwarty.
0: No może się uda i może jeszcze dodatkowo jakieś rzeczy w kwestii dostępności zostaną uwzględnione. No i tego, co, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o SharePlay, także można było sobie chociaż dodać po prostu tak. Te stacje do naszych streamów. Widzę, że połączył się z nami Łukasz, tylko Łukasz tu ma jakiś jeszcze na razie problem z podłączeniem się do dźwięku, więc Łukaszu dajemy ci szansę, a tymczasem mamy kilka komentarzy od Borysa na dobry początek. Tu pytanie do Arkadiusza. Czy pomiędzy starym a nowym serwerem Mist World będzie można się przełączać? To, no, Arka nie ma z nami, ale może nas słucha. To jakoś nawiąże do tego tematu. Drugie pytanie do wszystkich. Czy Forza Motorsport na Xboxa będzie potrzebować, aby konsola była ustawiona na angielski, by być dostępna? To Piotrze, coś wiesz na ten temat?
7: Pisałem do Brandona w momencie, kiedy chyba Paweł się zapytał, czy to będzie działało wszystko w języku polskim i on mi wtedy powiedział, że prawdopodobnie interfejs będzie udostępniony we wszystkich językach, w których gra jest zlokalizowana, natomiast nie był pewny co do audiodeskrypcji. Obiecał, że jeszcze mi da znać, jak będzie wiedział coś więcej, no natomiast nic więcej nie usłyszałem, więc... No na 100% trudno mi powiedzieć, ale można mieć nadzieję, no głosy polskie w Microsoftie są, wiem, że w poprzedniej Forzie był z tym problem, no ale jeśli tak powiedział i w poprzedniej grze, nad którą pracował, czyli to było Last of Us, faktycznie dało się zmienić język bez problemu, to mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Jeśli będziemy mieli więcej informacji, no to od razu damy wam znać.
0: No i teraz jeszcze kolejne pytania od Borysa. Jak z dostępnością Disney Plus na telewizorach LG? Czy ktoś z was coś wie na ten temat?
4: Nie.
7: Nie, wiem, że na Samsungu jest okej, ale no... Więc przypuszczam, że teoretycznie na LG też to powinno działać, ale no też tutaj nie jestem pewny.
0: Już widzę, że się Łukasz do nas podłączył, ale poczekaj chwilkę, Łukaszu. Jeszcze przeczytam kolejne pytania od naszego słuchacza. Jeżeli telewizor już został ustawiony pod moją rodzinę, jak mogę z tej pozycji włączyć przewodnik głosowy na telewizorach tej marki? Domyślam się, że tu chodzi o LG. Ja nie mam telewizora LG.
4: Ja też nie, ale były chyba podcasty były o LG, prawda?
0: A to szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam, ale sprawdź, Borysie, bo na pewno o jakichś telewizorach z udźwiękowieniem było, więc...
4: O Samsungu na pewno, ale tak mi się coś kojarzy, że LG...
0: Więc warto to po prostu sprawdzić, a oprócz tego no na pewno instrukcja gdzieś tam, a nawet wystarczy, podejrzewam, wygooglać i coś znajdziesz. I zapomniałem dodać do poprzedniej wiadomości tego pytania. Jak na Disney Plus włączyć audiodeskrypcję? Pytanie, czy tam w ogóle jest?
4: Jest audiodeskrypcja.
7: Po angielsku jest, tak mogę powiedzieć. Nie wiem, czy tam jakieś polskie materiały z audiodeskrypcją są. Generalnie audiodeskrypcja zarówno na Disney Plus i właściwie na większości innych serwisów streamingowych, które coś takiego oferują, włączamy poprzez przejście do ścieżek językowych. Tam zazwyczaj jakiś menu język i napisy. Tak zazwyczaj to się nazywa, dźwięki i napisy. I tam sobie w sekcji języków szukamy po prostu języka z audiodeskrypcją. To będzie albo angielski audiodeskrypcja, polski audiodeskrypcja, albo jakieś inne języki. W jakich językach ta audiodeskrypcja jest, zależy od dostawcy treści. No Disneyu to większość jest po angielsku. Na Netflixie na przykład jest tak, że generalnie audiodeskrypcja jest robiona w tym języku, w którym powstaje dany materiał, więc nie wiem, polskie produkcje mają polską audiodeskrypcję, angielskie angielską, koreańską, chociaż tutaj jest wyjątek Squid Game. Tak, czy Dom z Papieru, który był hiszpański, też dostał angielską deskrypcję, ale generalnie to tak to wygląda. I tutaj zazwyczaj niestety, bo często telewizory też mają swoją opcję audiodeskrypcji w ustawieniach dostępności, przynajmniej Samsungi tak mają, więc myślę, że LG też, to niestety w tych aplikacjach nie działa, musimy to mimo wszystko sobie zrobić ręcznie.
0: A teraz odbieramy połączenie od naszego słuchacza Łukasza. Łukaszu, czy jesteś z nami? Oj, a... Wyglądało, że jest wszystko w porządku, a wygląda na to, że jednak nie. Jeszcze sprawdźmy. No nie, Łukasz teoretycznie ma odciszony dźwięk, a chyba nas po prostu nie słyszy. No nic, poczekamy. W takim razie może się Łukaszowi uda jakoś z nami połączyć. Może coś tu się zadzieje i będzie okej. Próbuj, Łukaszu, w każdym razie. A teraz... komentarz, który ukazał się pod naszą audycją, to jest pytanie naszego słuchacza Michała. Proszę o pomoc, jeśli ktoś ma pomysł. Przypuśćmy, że użytkownik iPhone'a z najnowszym iOS odebrał wiadomość e-mail natywną aplikacją poczta od Apple. Przypuśćmy, że wiadomość nie była plain text i autor wiadomości pewne fragmenty oznaczył jakimś kolorem czcionki, a inne fragmenty innym kolorem. Pytanie brzmi oczywiście, jak sprawdzić kolory poszczególnych miejsc w wiadomości. Przypisałem w poleceniach VoiceOvera do jednego z gestów akcję przeczytania stylu tekstu, ale to absolutnie w niczym nie pomogło. Ostatecznie jakoś udało się sprawdzić te kolory, ale była to metoda dość karkołomna. Zakładam, że metoda pewnie sprowadza się do udostępnienia wiadomości do jakiejś apki, która chętnie przekazuje atrybuty czcionek we współpracy z VoiceOverem. Ktoś coś dzięki z góry za pomysły. Czy ktoś z was coś podpowie?
4: No ja chyba nie mam tutaj na ten moment żadnego pomysłu. Właśnie też bardzo liczyłem na ten gest stylu czcionki, o którym Michał mówił.
7: Tak, ewentualnie stuknięcie trzema palcami raz, bo to w niektórych polach działa, natomiast w poczcie niestety nie. Też to przed audycją sprawdziłem i no poza tym nie mam niestety pomysłu.
0: Jeżeli mówisz, Michale, o eksporcie do jakiejś aplikacji, która może coś nam podpowiedzieć więcej, ja bym spróbował może do Pages.
4: Może.
7: No przejdzie może nawet do zwykłych notatek, bo tam chyba tekst formatowany da się skopiować.
0: Chyba też, ale... też.
7: Ale nie testowałem tego.
0: Ale na to bym stawiał, tu bym celował albo właśnie notatki, albo Pages, także...
7: Pages może więcej tego formatowania przyjąć może.
0: Dokładnie. Więc... Może właśnie w ten sposób udałoby się rozwiązać twój problem. A teraz, tu jeszcze mamy jeden komentarz od Michała.
4: Tak, i tutaj Michał nam poleca stronę. Mała polecajka, to znaczy nie wiem, czy polecam firmę, bo jeszcze nie znam skutków dokonanego zakupu, ale jeśli ktoś musi skorzystać z usługi wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, to firma, a właściwie sklep pod adresem e-świadectwa.com zdaje się mieć bajecznie przystępny formularz i jedynym wyzwaniem staje się być wiedza o tym, jak odpowiadać na pytania, a ze znajomością danych i wcześniejszym przygotowaniem zdjęć sam zakup to kilkadziesiąt sekund. Ta dostępność to być może zasługa WordPressa na szybko stawianym sklepie, ale jakoś bardzo krytyczne dane osobowe tam się nie przewijają. No i mam nadzieję, że dokumentację załatwią OK. A za drogo też podobno nie jest. Najpierw wybór, czy dostawa e-mail, czy kurierem. Następnie wielki formularz pytań i pytanie i kilka pól do podłączania graficznych załączników. A następna podstrona to zwyczajna płatność Apple Pay, Blikiem i wszystkim innym włącznie. PS. Nie mam pewności dlaczego, bo kilka kwestii wystąpiło jednocześnie, ale WordPress po pierwszy raz potwierdzeniu formularza rzucił błędem krytycznym. Okazji na następny test szybko nie będzie, ale te pola formularza, do których można coś wpisać, chyba nie lubią Unicode i bezpieczniej stosować znaki z zakresu jednobajtowego. Jednak jak wyżej, nie wiem czy to, czy integralne i przeterminowane cookies lub na przykład źle przesłane pliki załączników lub jeszcze coś innego. Drugie podejście było zupełnie ok, ale jednocześnie wyczyściłem ciastka pliki. Zamiast iCloud przesłałem z dysku iPhone i zrezygnowałem z Unicode'a. W ten sposób nie wiadomo o co poszło, ale zależało mi na szybkim rozwiązaniu problemu, a eksperymenty mogły nie spodobać się systemowi sklepowemu. No i to dzięki Michale, bo to jest taki aspekt no jakiegokolwiek funkcjonowania chyba w nieruchomości czasem.
0: To się zgadza. Ja ostatnio też miałem potrzebę wykonania takiego audytu. Ja akurat skorzystałem z pierwszego wyniku z Google'a, czyli z serwisu audytomat.com i też tam nie miałem jakichś większych problemów, chociaż ta strona nie była jakoś bajecznie intuicyjna i mam wrażenie, że można było ją zrobić prościej i w bardziej dostępny sposób. A słyszymy, że Łukaszowi udało się okiełznać materię. Witaj, Łukaszu.
4: Witamy.
8: Tak, witam serdecznie. Dobry wieczór, słychać mnie?
0: Tak.
4: Tak.
8: Ten Zoom na Blindshellu, no to dzisiaj tak chodzi jak chce. Jakoś nie za bardzo chciało to wszystko załączyć, no ale wreszcie działa. No dzisiaj mam właśnie troszkę tematów. Najnowszy news ze wczoraj, no to jest właśnie to, że na Blindshellu możemy już robić zakupy, bo doszła aplikacja Amazon.
4: A tak, pisał nam o tym też słuchacz Dawid, więc dzięki wam obydwu za czujność i że dajecie znać.
8: No, jeszcze nic nie zamawiałem, tylko dopiero wczoraj założyłem konto na tym. No, bym powiedział, jakie pierwsze w sumie wrażenia, no... Bym powiedział, że szybkie to nie jest. Troszkę ta responsywność tu, że tak powiem, no nie jest taka jak w innych programach, no ale jest to w sumie dostępne.
4: Bo to chyba w ogóle jest aplikacja tradycyjna jakby na Androida Amazonu, tylko przepisana tak, żeby pod Blindshellem działała i tam zawsze... Wiem, że aplikacje w ten sposób robione, tak właśnie tak samo, bo jest WhatsApp i Messenger.
8: Dokładnie tak.
4: One będą zawsze troszkę mniej optymalne niż takie dedykowane doświadczenia pisane pod Blindshella. Wiem, że z Audible jest podobna sytuacja. No, nas w Polsce to nie dotyczy, bo audiobooki tam no, raczej po polsku nie są.
8: I co ciekawe, do założenia konta tam trzeba podać maila. I potem nam przychodzi właśnie kod. I tu mamy też taki trochę mały problem, że jak jest ta aplikacja uruchomiona, to nam nie działa ten prawy przycisk do właśnie ulubionych aplikacji i wtedy nie możemy otworzyć poczty e-mailowej, żeby ten kod przeczytać i potrzebujemy jakiegoś drugiego urządzenia w tym samym czasie, czy to będzie komputer, czy drogi telefon i wtedy sobie otwieramy skrzynkę i po prostu ten kod trzeba wpisać.
7: Ja bym tutaj z tym lajkiem, jeśli chodzi o Blindshella, ale czy nie da się z poziomu aplikacji otworzyć listy powiadomień w ten sposób? Może tego otworzyć?
8: Nie, bo wtedy w tym mailu to tam się ustawia, co ile czasu mają te powiadomienia przychodzić. No,
7: okay.
8: Albo co 5 minut, albo co 15, co godzinę, codziennie. No a tu jest to, że my ten kod no, w sumie potrzebujemy natychmiast. No i tu właśnie no, potrzebujemy jakieś drogie urządzenie, żeby to wczytać właśnie. No, no ale konto jest założone, no i powiem, że aplikacja działa.
7: Okay. Tutaj jeszcze może dodam tak przy okazji Amazona. W przyszłym tygodniu mamy Amazon Prime Days. Pewnie jak słuchacie radia, nie wiem czy w telewizji też są reklamy, ale w radiu na pewno, więc to może być dobry moment, żeby rozejrzeć się po tej stronie. To jest chyba od 11 do 12 bądź 13 lipca. Teraz nie pamiętam, czy to trwa jeden czy dwa dni.
8: Tak, tak. Są te reklamy właśnie. A teraz mam jeszcze pytanie związane ze starym programem w sumie, ale kto jeszcze działa. Czyli to jest program K9 Mail. I w jaki sposób tam otworzyć załącznik? Jeżeli jest wiadomość z załącznikiem, bo tam mamy przycisk pobierz i on gdzieś pobierze. Tylko gdzie to potem nie wiadomo. Otwieram folder pobrane i tam w sumie tego załącznika nie ma. Czy coś wiecie na ten temat, czy polecacie im już tam jakiś inny program nowszy do obsługi poczty na Androida?
4: Teraz
8: właśnie, jakie jest wasze zdanie?
4: Berdem, więc tam się mogło dużo pozmieniać. Ja też dawno nie używałem tego programu. Być może on ma jakiś swój folder w pamięci urządzenia, albo bezpośrednio. Albo w folderze Android i tam chyba data, czy jakoś tak, i tam dużo aplikacji ma swoje podfoldery i tam trzyma też jakieś rzeczy, więc można spróbować w ten sposób popatrzeć. Jak rozumiem, tam gdzie kliknąłeś pobierz, nie zmienia się to później w jakiś otwórz.
7: Może na to pliku jeszcze raz trzeba kliknąć, nie wiem.
8: Tylko mówię, że załącznik został pobrany. Okay. No ale właśnie nie mamy przycisku, właśnie przycisku otwórz, czy w jakimś folderze, czy za pomocą tam czytnika dokumentów, czy Voice Audioidera.
4: Ja bym spojrzał w te dwa miejsca, czyli popatrzeć, czy w głównym folderze pamięci naszego urządzenia nie powstał jakiś folder K9 Mail. Też można sprawdzić tam folder downloads po prostu zwykły. Ja wiem, że to jest to samo, co pobrane jakby przez skrót, ale dla pewności
8: no, tak, tak.
4: Menedżerem plików, jakimś takim porządnym. No i jak nie, jak w żadnym z tych dwóch miejsc, to Android, potem data i potem czy tam nie ma jakieś com.coś tam.k9mail i czy tam się to nie chowa. Bo to najczęściej są takie podejrzane lokalizacje, gdzie to może być.
8: No dokładnie, no to tu, że tak powiem, dzięki za pomoc. Ja się tym właśnie pobawię. I na dzisiaj to by było w sumie tyle tematów. I, że tak powiem, życzę miłego słuchania i sam też dalej będę właśnie was słuchał.
0: Dzięki, Łukaszu, za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. A teraz myślę, że możemy już przejść do konkretnych tematów, które mamy. Na dobry początek zaczynamy od tego, co nowego, jeżeli chodzi o dodatki dla NVDA.
4: Tak, mamy dodatki 3, no one są dość drobne. Po pierwsze, wyszedł dodatek do Android Studio. Android Studio, czyli środowisko takie najbardziej podstawowe, programistyczne od Google, do tworzenia aplikacji natywnych na Androida. I ja szczerze mówiąc byłem zdziwiony, że do tego powstał dodatek, bo ja tak, jak moja pamięć sięga, ale fakt, że ta wiedza może być bardzo, bardzo nieaktualna, no to Android Studio nie było dostępne nigdy, więc jak tutaj można cokolwiek w ogóle dodatkiem zdziałać, ale jakieś tu powstały skróty klawiszowe do przemieszczania się po jakichś konkretnych tu elementach tego programu, ja to jeszcze potwierdzę, bo to autorstwa Queen dodatek. Tak, i autorka pisze, że na tym etapie jest to bardzo prymitywny dodatek, ale już sprawił, że korzystanie z Android Studio jest dużo bardziej produktywne. Dodaje skrót klawiszowy NVDA plus E, aby przeczytać stan, pasek stanu. I także sprawia, że klawisze F2 i Shift F2 czyta, do której linii się przemieszczamy. W sensie, kiedy F2 i Shift F2 to są skróty wbudowane, które pomagają nam w przemieszczaniu się, nie wiem, czy do jakichś błędów najbliższych, czy czegoś, i dostajemy wtedy informację, do której linii kodu się przenosimy. Także no tutaj taka pomoc. Natomiast drugą rzeczą jest Autoclip, bardzo prosty dodatek, który odczytuje nam w czasie rzeczywistym zmiany w schowku. Czyli jak coś tylko w schowku nowego się pojawi, dostaniemy o tym informację automatycznie. Można to włączać lub wyłączać skrótem NVDA Ctrl Shift K. Możemy też w narzędziach odpowiednią opcją. No i też tutaj jest możliwość no, przełączenia, czy te komunikaty z tego schowka mają przerywać to, co aktualnie jest czytane, czy mają się ładnie nam kolejkować. No a zamysł w dodatku jest taki, że jeżeli gramy w jakąś grę, i to zwłaszcza chyba te gry zagraniczne, ile dobrze kojarzę, te japońskie, chińskie i tak dalej mają, chociaż chyba nie, może nie tylko, mają taką funkcję właśnie kopiowania komunikatów do schowka. No i wtedy my możemy je czytać NVDA. Takie obejście, jeżeli jakiś program lub gra nie wspiera NVDA bezpośrednio, no to można sprawdzić, żeby rzeczy były kopiowane do schowka i NVDA nam to przeczyta, więc takie obejście. Chyba Brock Investigator też w ten sposób działa. Chociaż nie wiem, tam coś chyba weszło, jakieś wsparcie dla screen readerów.
7: Nie, właśnie przez schowek, tak to weszło,
4: przez
7: bo
4: schowek.
7: No to tak, tam po prostu silnik powstał. Silnik tylko powstał na coś takiego, właśnie a propos silników, to co Arek mówi, tutaj się nie dało bezpośrednio przemówić przez konsolę czy komputer, dlatego tam były w angielskiej wersji zastosowane sample, no a żeby temat obejść dla innych języków, to właśnie tak było to najłatwiej rozwiązać.
4: Tak. No i ostatni dodatek, który ja przygotowałem, czyli NVDA Highlighter Plus. No tutaj ekipa z Babbage, czyli no Leonard de Ritter i spółka z Holandii, będą chcieli rozbudowywać tą opcję podświetlania, którą mamy w NVDA, czyli no osoby widzące mogą zobaczyć, jak to my się przemieszczamy tym naszym kursorem, na czym my aktualnie stoimy. Bardzo sympatyczna funkcja, kiedy na przykład robimy jakąś prezentację, gdzie bardzo jest ważne, żeby pokazać osobie widzącej, jak screen reader się przemieszcza, kiedy na przykład współpracujemy z kimś widzącym i chcielibyśmy, żeby ta osoba wiedziała, gdzie my teraz jesteśmy na tym naszym komputerze. No to tutaj ekipa postanowiła rozbudować o nowe funkcje. Na ten moment jedyne, co mamy, to regularne sprawdzanie pozycji obiektów nawigatora i jej aktualizowanie. No, czyli tutaj nie jest to już statyczne, tak jak było kiedyś, a aktualizuje się w miarę jak tam, nie wiem, obiekt się na przykład przemieści, bo jakaś tam się zmiana wydarzy, programy są dynamiczne, prawda? No, ale są też problemy na razie, jeżeli już raz otworzymy i zamkniemy to okienko, to już go drugi raz nie otworzymy, bo wyświetli się nieznany błąd. No ale to jest pierwsza wersja dodatku, więc no, na pewno będzie i więcej nowych funkcji dodanych i też ten błąd zostanie wyeliminowany.
7: I na koniec jeszcze jeden dodatek ode mnie. Dodatek, który został niedawno odnaleziony przez społeczność Forum Audio Games, czyli dodatek Subtitle Reader, który przychodzi do nas z chińskiej społeczności NVDA. I to jest dodatek, który pozwala nam odczytywać napisy na niektórych stronach internetowych. Konkretnie to jest YouTube, Netflix, Disney+, to z takich stron, które mogą nam być przydatne. Vimeo, tutaj Paweł też mówił, że mu to działało. I też jakieś chińskie czy tam strony, o których nie słyszałem. Też tam kilka takich stron obsługiwanych jest. Dodatek jest tak połowicznie przetłumaczony. Strona na GitHubie nie jest, ale dokumentacja już na szczęście tak. Troszeczkę, kilka rzeczy możemy skonfigurować w tym dodatku, zwłaszcza jeśli chodzi o YouTube'a, i te wszystkie opcje konfiguracji znajdziemy w menu narzędzia. Ten dodatek tam stworzy swoje podmenu, które też nie jest nieprzetłumaczone, więc tutaj warto mieć jakiegoś tłumacza w gotowości, bo tam na przykład możemy ustawić sobie, czy dodatek ma nam czytać te napisy w tle, kiedy kontrol

0: i Netflixie. I w Chromie to wszystko ładnie działało. Te napisy były czytane bez problemu na obu z tych stronach. A na Firefoxie były już z tym większe problemy, bo YouTube nie działał w ogóle i sypał błędami. To tak akurat mam wersję alfa, więc to może być z tym związane. Natomiast przez to, że miałem dźwięki na błąd włączone, to taki karabin maszynowy błędów mi się zaczął w konsoli pojawiać. Więc tutaj ten dodatek średnio chciał działać na YouTubie z Firefoxem. A natomiast jeśli chodzi o Netflixa, no to tutaj to już powiedzmy, że działało. Natomiast za każdym razem, jak jakiś napis był czytany, to był powtarzany komunikat Firefoxa o trybie Picture in Picture, bo Firefox dodaje do większości odtwarzaczy wideo taki właśnie przycisk, który pozwala nam ten odtwarzacz odczepić do osobnego pływającego okna. No i ten dodatek, ten opis tego przycisku wyłapywał jako część napisów, więc to tak chciało działać średnio. Natomiast jeśli właśnie chcemy obejrzeć coś, co nie jest dostępne w języku, w którym mówimy, a co posiada napisy, czasami takie produkcje mogą się znaleźć, właśnie które nie mają angielskiego ani polskiego dubbingu, a chcielibyśmy je obejrzeć, no, napisy łatwiej dostać nawet właśnie na Netflixie czy zwłaszcza, no to ten dodatek może się przydać. Szkoda tylko, że no, lepiej działa w Chromie, więc jeśli ktoś korzysta z Firefoxa, no to warto wyposażyć się w jakąś jeszcze przeglądarkę, albo właśnie Chroma, albo Brave'a lub Edge'a, bo z tymi przeglądarkami ten dodatek też działa i tutaj raczej też nie powinno być problemów, bo one wszystkie działają na jednym silniku.
1: No to teraz, zanim przejdziemy do kolejnych tematów, zajrzyjmy do komentarzy. Tu Arek odpowiada Borysowi, że tak pomiędzy serwerami będzie się można przemieszczać. Co do Blind Shella, to sprytna zagrywka twórców, żeby kupić drugiego. Taka ironiczna, kąśliwa uwaga na dziś. Cóż, następny komentarz od Borysa. Zapomniałem o jednym ważnym newsie. Amazon Alexa jest dostępna na Sonos w Polsce bez manipulacji kątem Sonos. Uwaga, w formularzu konfiguracji Alexy zalecam zostawienie jako kraju Stanów Zjednoczonych, ponieważ wtedy będzie nam działało więcej skilli, na przykład Pocket Cast. W celu dodania wchodzimy w apkę Sonos, ustawienia, usługi i sterowanie głosowe, następnie dodaj asystenta głosowego. Pozdrawiam. Jeszcze mamy jeden komentarz od Borysa. Chciałem również polecić serwis Pocket Cast. Działa wyśmienicie na iPhone'ie, Androidzie, Sonosie oraz na urządzeniach Alexy. Alexa wspiera również głosowe sterowanie tymże serwisem na Sonos. I to zdaje się kiedyś Mikołaj, kiedy tu z nami się w Tyflo Przeglądzie pojawiał, to mówił o Pocket Caście albo o jakimś...
0: To chyba przeglądarkowa wersja tego serwisie. Jest, nie wiem jak dostępna, ale też jakby coś tam na komputerze.
2: Ja używam Pocket Casta na tym, na telefonie, na iPhone'ie jako mojego odtwarzacza podcastowego. Jestem w zasadzie zadowolony. Parę rzeczy mógłby robić lepiej, ale no, bardzo fajna opcja. To oni wycofali się z webowej wersji ostatnio? Nie, czy Overcast chyba, tak? Ktoś się wycofywał i nie mówię o Stitcherze.
0: A to ale nie okay, wiem.
2: Może mi się coś myli.
0: Nie słyszałem, żeby Overcast się z czegoś wycofywał, ale może mi minęła ta informacja.
2: Okej, okay, okej. Okay.
1: I jeszcze jeden komentarz, którego autorem jest Nuno, czyli Arek. W ZDSR... Wsparcie Android Studio jest natywne i ta dostępność jest bardzo dobra. Skróty można ustawić w samym IDE. No to też dobrze o tym wiedzieć. Dzięki, Arku, za te informacje. Teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Nieco rozrywki nam Piotr zapewni dzięki informacjom o nowościach w grach audio.
0: Dokładnie i jak zwykle trochę się dzieje. Po pierwsze skrótowo przejrzymy sobie biuletyn Audio Games, który też już jak zwykle na koniec miesiąca się ukazał. Standardowo dużo rzeczy, które się w nim pojawiło, informowałem o nich was na bieżąco, co nie znaczy, że w międzyczasie nie zdążyło się kilka ciekawych informacji pokazać. I tak na przykład jeśli chodzi o nowe gry, które się pojawiły, to na przykład pojawiła się nowa gra przeglądarkowa Elves of Alphaville. I to jest klon takiej serii gier LOGD, czyli Legend of the Green Dragon. To są takie proste gry.

0: RPG, które gdzieś chyba były kiedyś udostępnione na otwartym kodzie, bo tych klonów tej gier jest bardzo dużo. Nie wiem, ile z nich jeszcze działa, no natomiast to jest nowy, który jak najbardziej działa i jest cały czas rozwijany. Tutaj autorzy obiecują, że nowe, jakiś nowy content, nowe treści będą cały czas do niego dodawane. No i przez to, że gra też jest tworzona przez osoby niewidome, no to tutaj raczej też nie musimy się martwić o jej dostępność, bo po prostu powinno wszystko fajnie działać. I jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła, to jest silnik do tworzenia gier RPG we wczesnym rozwoju. Nazywa się to Unseen RPG. To jest naprawdę bardzo wczesna wersja, natomiast już jakieś proste gry można w tym tworzyć. Głównie oparte na pisaniu plików tekstowych jest też taki prosty kreator, który nam pozwala te gry tworzyć. Autor to stworzył po części w przygotowaniu na ten Game Jam nadchodzący, o którym Paweł ostatnio mówił. I tutaj prosi jak najwięcej osób, żeby sobie go ściągnęły i wysyłały mu jakieś informacje zwrotne, jak wszystko działa, czy chcielibyście jeszcze jakieś funkcje w tym zobaczyć. To narzędzie jest robione w taki sposób, żeby było jak najprostsze do używania, także ktoś, kto nie ma w ogóle doświadczenia w tworzeniu gier, ale na przykład potrafi tworzyć fajne fabuły, mógłby sobie coś w tym tworzyć. Oczywiście to jest dosyć wąskie skupienie, bo tutaj są takie typowe gry RPG z turowym systemem walk tworzone. Natomiast właśnie przez to ten interfejs może być maksymalnie uproszczony i takie gry powinno się być tworzyć bardzo łatwo. To jest wszystko dostępne za darmo i znajdziecie do tego link w komentarzach. Teraz aktualizacje. Tutaj tradycyjnie Warsim dostał aktualizację. W poprzedniej wersji wspominałem o tym, że gra dostała możliwość tego, że możemy zostać nekromantą i gdzieś sobie tworzyć armię żywych trupów, która może dla nas walczyć. No i w tej wersji zostały dwie takie istotne rzeczy dodane do tego. Po pierwsze, możemy teraz czerpać do naszej armii z lokalnego cmentarza. A po drugie, nasi poddani też mogą zareagować na to, że robimy takie rzeczy. Jest dodane kilkanaście nowych zdarzeń, które mogą nam się zdarzyć na naszym tronie. Mogą do nas podchodzić różne osoby, albo inni nekromanci, albo właśnie jacyś poddani, którzy uważają, że to, co robimy, to szaleństwo i powinniśmy przestać. No i przez to, że no, oczywiście jesteśmy królem naszego królestwa, no to możemy zdecydować, co chcemy z takimi osobami zrobić. O Hearthstone już wspominaliśmy, o Sunward Yesie też, natomiast dzięki temu, że tej aktualizacji doszło sporo nowych funkcji dla autorów modów, no tutaj właśnie też a propos modowania, mod Sunward Yes Ancient War, to jest taki mod, który dodaje takie właśnie nowe jednostki oparte na prawdziwych oddziałach ze średniowiecza, został zaktualizowany w taki sposób, aby właśnie wykorzystywać te nowe funkcje tego moda i ponadto otrzymał kampanię single player. Więc jeśli nie mamy z kim pograć w Sound RTS-a z tym modem, no to możemy sobie teraz przejść fabułę, która jest teraz dołączona do tego modu. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się pojawia, dostała dwie aktualizacje. W pierwszej z nich dodano możliwość zmiany stosunków z osobami, które za nami podążają, bo tam w tej grze generalnie rekrutujemy ładne dziewczyny, w dużym skrócie, z przeszłości i przeszłości, bo tutaj w tej grze są też elementy fantazy i podróży w czasie. No teraz możemy z nimi zrywać lub poprosić ich o rękę i to też będzie później miało wpływ na to, jak one z nami rozmawiają, czy będą cały czas nas słuchać i walczyć dla nas. To była pierwsza aktualizacja, a druga, która na razie jest tylko dostępna dla patronów przez pierwsze dwa tygodnie, czyli tam pewnie też jeszcze jakiś tydzień został, dodała opcje, które pozwalają nam budować jakieś zdalne, jakieś oddalone posterunki, w których możemy osadzać naszych nasze osoby, które gdzieś za nami idą. Możemy zmieniać im nazwy i dodano też nowe opcje zmiany wyglądu tych postaci. Na przykład jest fryzjer, możemy różne fryzury im robić i inne tego typu rzeczy. Periphery to jest gra webowa, w której eksplorujemy obcą planetę takim pojeździe, który może chodzić, ale też może zamieniać się w pojazd na kołach i jeździć, też możemy wbijać się w powietrze, mamy taki jakby plecak odrzutowy. Też została aktualizacja, która poprawia miks dźwięku, dzięki czemu powinno nam być łatwiej znajdować przedmioty w tej grze i gra też powinna działać lepiej na słabszych komputerach. Tam niektóre efekty zostały trochę zmienione, powłączane w ten sposób, aby gra działała lepiej. To jest o tyle ciekawa gra, że cały dźwięk w tej grze jest kompletnie syntezowany. Tam nie ma żadnych sampli, tylko wszystko jest tworzone na bieżąco różnymi takimi syntezatorami, używając API Web Audio. To jest taki fajny przykład na to, co naprawdę możemy osiągnąć w przeglądarce. Więc warto sobie w tą grę pograć, zwłaszcza, że jest dostępne darmowe demo, a sama gra też nie jest jakoś bardzo droga, bo bodajże kosztuje chyba $2 albo $3, jakby ktoś ją chciał sobie kupić na itch.io lub na Steamie. W modzie Alter Eon tradycyjnie doszły nowe zaklęcia praktycznie dla każdej klasy, zmiany w gildii kartografii, więc tutaj tworzenie map, jakieś zmiany w labiryncie i to właściwie wszystko. Natomiast jest jeszcze jedna istotna informacja, jeśli chodzi o ten biuletyn, że nadal odbywa się letnia wyprzedaż Steama, która trwa do 13 lipca, więc jeszcze macie trochę ponad tydzień, żeby jakieś gry sobie kupić. A co możemy kupić? No praktycznie wszystko na Steamie jest w tym momencie przecenione mniej lub bardziej, więc albo zarówno jeśli szukacie typowych gier audio, takich jak na przykład The Veil czy Blind Drive, które są dostępne na Steamie, gier, które stały się w pełni dostępne, jak na przykład Brock, o którym już mówiliśmy, czy 1428, czy Skullgirls, czy gry, które mają mody, które czynią je dostępne, właśnie Slay the Spire czy Stardew Valley, o których już tutaj dzisiaj mówiliśmy, no to te wszystkie gry są przecenione i wiele, wiele innych, jakieś Street Fightery, Mortal Kombat czy inne tego typu gry też. Generalnie jeśli jakaś gra was ciekawi, to po prostu poleciłbym otworzyć sobie Steama, no i w polu wyszukiwania wpisać nazwę tej gry, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie ona przeceniona i dzięki temu możecie całkiem sporo zaoszczędzić, a przy okazji, jeśli jakaś gra was interesuje, nawet kiedy nie trwa jakaś wyprzedaż, warto ją sobie dodać do listy życzeń, jeśli macie konto na Steamie, bo dzięki temu, gdyby jakaś przecena się pojawiła, no to Steam wyśle wam wiadomość e-mail i poda wam nową cenę, więc warto to sobie zrobić, jeśli nie chcemy w tym momencie jakiejś gry kupić, ale nas interesuje. To pierwsza sprawa, a teraz Euroflight 3, bo to jest temat, który też wraca już od jakiegoś czasu, są cały czas jakieś nowości zapowiedziane, gra jest coraz bliżej oficjalnej premiery, no i właśnie ukazała się dosyć duża demonstracja tej gry w języku słowackim.
1: Tak, ja też słuchałem tej demonstracji, ale fajnie, że jest też podsumowanie po angielsku, bo ja oczywiście mam wrażenie, że wiele zrozumiałem, natomiast za bardzo nie orientuję się w tej terminologii lotniczej i też nie grałem w poprzednie wersje, więc mam wrażenie, że miałem jakieś luki w wiedzy, no ale jest ciekawie.
0: Jest ciekawie, ja właśnie też tej prezentacji słuchałem. Później planowałem sobie to przepuścić przez Whispera i przetłumaczyć, natomiast ktoś mnie na forum Audio Gamesa uprzedził i dokładnie to samo zrobił. Dzięki czemu właśnie mogłem tutaj kilka takich, sobie takie notatki zrobiłem, co w tej grze się zmieniło. Ja też grałem w poprzedniej części, też troszeczkę orientuję się w symulatorach lotu, więc postaram się tutaj na najciekawsze rzeczy zwrócić uwagę, a zmieniło się całkiem sporo. Sama demonstracja zajmuje godzinę 20 i większość tego to jest jeden lot, więc no tutaj widać, że to jest bardziej złożona gra. Po pierwsze, samoloty, które posiadamy, zostają na lotnisku, na którym je wylądowaliśmy, więc nie możemy sobie po prostu z menu pobliskich lotnisk teleportować tych samolotów, więc no tutaj jeśli chcemy nawet sobie jakiś lot nieplanowany zrobić, no to musimy go wykonać z takiego lotniska, w którym jakiś samolot mamy. A propos lotnisk, to jeśli pamiętacie, w poprzedniej wersji, no to te lotniska tego były podzielone na w kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej, takie małe, średnie i duże, ale tak naprawdę wszystkie były takie same. A teraz te lotniska mają prawdziwe układy wzięte no, z prawdziwych tych lotnisk, więc mamy tutaj, mamy kilka hangarów, wiele bramek, w których dosiadają pasażerowie, drogi kołowania, takie prawdziwe, którymi dojeżdżamy do konkretnych pasów. No a propos pasów, tutaj te pasy też już są prawdziwe. To już nie są po prostu, już nie jest po prostu pas 1, 2, 3, chyba tak to się nazywało, a teraz te pasy są nazywane od kierunków, w którym one idą, tak jak to jest w rzeczywistości. Każdy pilot ma swoją unikalną identyfikację, którą będzie wykorzystywać wieża, bo tak jak wcześniej wieża zawsze mówiła do nas SK737, to był nasz identyfikator. Teraz te identyfikatory będą inne. One chyba będą przydzielane przez grę, bo tam z tego co się orientuję, będziemy musieli teraz założyć sobie profil w internecie, bo chyba ta gra teraz będzie połączenia na stałe wymagała. No, w prawdziwym świecie identyfikator to ma konkretny lot, a nie pilot, no ale tutaj rozumiem, dlaczego to zostało w ten sposób zrobione. No i to jest i tak fajne, że faktycznie mamy unikalny dla siebie identyfikator. Większe samoloty wymagają holowania i tak faktycznie też w rzeczywistości jest. Taki Airbus czy Boeing, jak jest wyprowadzany z hangaru, to nie może sobie po prostu z tego hangaru wyjechać, tylko musimy poprosić kontrolę lotów właśnie o tak zwany pushback, odholowanie. Wtedy przyjeżdża specjalny samochód, podczepiany jest pod samolot i odholowuje go na miejsce, gdzie możemy odpalić silniki i dopiero potem sami zakołować na konkretny pas. Samoloty podczas lotu będą się psuć. W okienku informacji o samolocie mamy kondycję samolotu, która zaczyna się od 100%, no ale stopniowo jeśli jakiś samolot będziemy eksploatować, no to ta kondycja będzie spadać, no i w pewnym momencie będziemy po prostu musieli poprosić też przed startem o jego naprawę. Jeśli tego nie zrobimy, no to pewnie podczas lotu jakieś awarie nam się będą mogły zdarzyć. Klapy mają kilka ustawień i to jest też coś, co faktycznie tak naprawdę jest w realu. To nie jest tak, że klapy mogą być po prostu całkiem włączone, wyłączone, schowane, rozsunięte, tylko mają kilka pozycji, które są ustawione na podstawie tego, co akurat robimy, czy startujemy, czy podchodzimy do lądowania, czy po prostu lecimy. No i fajnie, że tutaj też to jest teraz odwzorowane. Jest symulowany zewnętrzny generator, tak zwany APU, który jest potrzebny do, no, do zasilania systemów samolotu, zanim zostaną uruchomione silniki. No to jest też taki mniejszy silnik odrzutowy, który jest przy większych samolotach, który też generuje nam moc, zanim te silniki odpalimy. A propos silników, to w końcu samoloty też mogą mieć różną ilość silników, bo w poprzednich wersjach pamiętacie, że niezależnie czy to była jakaś mała Cessna awionetka, czy to był jakiś duży Boeing 747, czy Airbus A380, który w realu miał 4 silniki, no bo to jest bardzo duży samolot.
2: Zawsze były dwa.
0: Zawsze były dwa, no właśnie, a teraz już tak nie jest, to po pierwsze. A po drugie, nie ustawiamy już prędkości klawiszami dosłownie, tylko no, klawiszami ustawiamy po prostu moc pracy tych silników. To jest też podawane w procentach, więc no, jeśli chcemy lecieć szybciej albo wolniej, no to po prostu ustawiamy silniki na konkretny procent i jeśli samolot nie ma systemu automatycznego ustawiania prędkości, no bo te większe oczywiście mają, no to musimy monitorować, co te silniki robią i w odpowiednim momencie po prostu zwiększyć lub zmniejszyć ich moc. No i też oczywiście silniki w różnych samolotach będą różnie reagować. No to znów tutaj taki silniki, ten jeden silnik w małej Cessnie dużo szybciej przyspiesza lub zwalnia niż odrzutowe silniki w, no, w odrzutowcach, tak? Więc na to też będziemy musieli zwracać uwagę. Tutaj też było powiedziane, że można na przykład lecieć na jednym lub dwóch silnikach, to już będzie wszystko zależało od samolotu i faktycznie różne samoloty mają różne specyfikacje, jeśli o to chodzi w razie jakichś sytuacji awaryjnych. Są symulowane nowe systemy bezpieczeństwa, no i to jest też związane z tym, że tutaj samolot jest bardziej teraz skomplikowany. System ostrzegawczy przed przeciągnięciami, czyli po prostu jeśli lecimy za wolno, tak, w pewnym momencie samolot po prostu zacznie nam spadać i to też już jest symulowane w grze. System też lecenia za szybko, bo to jest też możliwe, albo właśnie jeśli mamy nieodpowiednio ustawione klapy lub podwozie, bo one też mają swoje limity prędkości. System ostrzegania przed przeszkodami, tak zwany GPWS, to jest ten system, który mówi to słynne pull up, jak kiedyś oglądaliście jakieś filmy, coś w samolotach, że zawsze taki słynny komunikat, to jest właśnie ten system, który generalnie działa na podstawie radarów, GPS-ów i wykrywa przed nami jakieś przeszkody, góry i tak dalej, ale też mówi nam, jak wysoko jesteśmy od ziemi podczas lądowania. I to też teraz w grze jest bardzo fajnie wzorowane. Bardziej realistyczne sterowanie i to jest też fajne. Jeśli ktoś grał w na przykład 3D Velocity, to tam też by to było bardziej realistycznie sterowane i teraz tak samo jest w Eurofly. Na ziemi skręcamy kołami, więc tutaj też musimy wejść w skręt, ale kiedy już osiągniemy interesujący nas kurs, no to musimy te koła wyprostować, a jak już lecimy, no to te same skróty będą nam przechylać skrzydła w prawo albo w lewo i dzięki temu właśnie wchodzimy w skręt w prawo, lewo. No i tutaj też jak już osiągniemy kurs, jaki chcieliśmy osiągnąć, no to musimy ten samolot wyprostować, a nie tak jak wcześniej, po prostu jedno naciśnięcie strzałki to był skręt o jeden stopień, więc tutaj też musimy bardziej zwracać uwagę na to, co z tym samolotem robimy. Też nie możemy zbyt ostro skręcać, bo po prostu możemy ten samolot obrócić do góry nogami, a to się pewnie źle skończy. Na to też jest zresztą system ostrzegania osobny. Dużo bardziej rozbudowana kontrola lotów. Tutaj też jest kilka rzeczy. Po pierwsze jest kilka częstotliwości, bo osobna częstotliwość jest dla tak zwanego groundu, czyli kontroli na ziemi danego lotniska. Osobno jest approach, czyli kontrola, która zajmuje się startami, lądowaniami samolotów na danym lotnisku. No i osobną częstotliwość ma kontrola danego kraju, w przestrzeni, w powietrzu danego kraju. I tutaj faktycznie to wszystko jest odwzorowane i będziemy musieli odpowiednio przełączać się między tymi częstotliwościami, no i z odpowiednimi osobami komunikować się. A propos komunikacji, będziemy mogli, z tego co zrozumiałem, tutaj może być błąd w tłumaczeniu, jeśli tak to przepraszam, ale z tego co zrozumiałem, to będziemy mogli z kontrolą lotu komunikować się przez polecenia głosowe, chyba po angielsku, ale też spokojnie będzie można to zrobić z menu. Tak zresztą właśnie w demonstracji to było głównie przez menu robione, no i musimy komunikować się z nimi dużo więcej. Tutaj bardziej faktycznie tak to jest w rzeczywistości. Musimy poprosić najpierw właśnie o holowanie czy o zatankowanie samolotu, bo to też jest zrobione przez kontrolę lotów. Później musimy zgłosić im nasz plan lotu. Kiedy wejdziemy w tą opcję, to otwiera się osobne okienko dialogowe, w którym musimy podać cel naszej podróży i to, czy będziemy zabierać pasażerów lub nie. I więc tutaj też nie jest tak, że możemy, nie wiem, w połowie drogi stwierdzić, że w sumie chcielibyśmy polecić gdzieś indziej, no bo kontrola lotów ma już nasz plan lotów zapisany. Też jakieś punkty, w których chcemy jakieś kraje ominąć, to też będziemy musieli sami przed startem pozaznaczać. Czy o czymś zapomniałem? No oczywiście przed startem właśnie też musimy poprosić o pozwolenie na kołowanie i oni nam wtedy powiedzą, jaką drogą mamy kołować. Musimy poprosić o start silników, bo to też faktycznie tak jest. No i oczywiście muszą nam odpowiedni pas do startu przydzielić, no i prosimy o pozwolenie, tak to już było zresztą wcześniej, ale jak najbardziej to też zostało. kiedy już wystartujemy, no to możemy sobie słuchać radia, radia internetowego lub muzyki lokalnej. I tutaj chyba z tego, co zrozumiałem, to każdy kraj będzie miał jakąś stację radiową przydzieloną. Myślę, też fajny sposób na odkrywanie muzyki z całego świata. Może też będzie jakiś menu, żeby sobie tę stację wybierać, zmieniać. Nie wiem, akurat to nie było pokazywane, natomiast radio faktycznie było słychać, działało i po starcie jakaś muzyka leciało. No, wspominałem wcześniej, że został dodany system ostrzegania o przeszkodach, a to dlatego, że podczas lądowania teraz musimy schodzić ostrożnie, bo wokół lotnisk będą różne przeszkody, czy to budynki, czy góry. I podczas lotu jest tam podana informacja, każde lotnisko ma taki tak zwany bezpieczny obszar i bezpieczną wysokość, którą musimy utrzymać podchodząc do tego lotniska. Jak już ten bezpieczny obszar miniemy, to wtedy możemy schodzić niżej i obrać kurs na konkretne pasy, do którym zostaliśmy poproszeni o wylądowanie. I to jest takie też właśnie fajne, no bo w poprzedniej wersji żadnych przeszkód nie było, po prostu lecieliśmy prosto do danego lotniska, no chyba że musieliśmy jakiś kraj z przyczyn fabularnych ominąć. No tutaj już to nie będzie takie proste. A propos tych lotów, to też będziemy widzieli innych graczy. To już było wcześniej, ale czego nie było wcześniej, to, że wszyscy tak jakby jesteśmy w jednym świecie. Więc jeśli kilka osób podchodzi do lądowania w jakimś lotnisku, no to jak już ta pierwsza osoba zacznie lądować, a my poprosimy kontrolę lotów o lądowanie, no to kontrola może nam odmówić. I jeśli ich nie posłuchamy, no to możemy się z tą drugą osobą zderzyć. Dlatego ja tutaj przypuszczam, że może być wymagane stałe połączenie z internetem, jeśli coś takiego jest planowane. No ale to jest też właśnie fajne, więc jeśli latamy nad jakimś terenem, na którym jest dużo osób, a będziemy mogli sobie podejrzeć, gdzie każdy gracz akurat jest, no to tutaj też będziemy musieli na siebie uważać. I to wszystko, co wiemy na razie. Możecie sobie oczywiście też tej demonstracji posłuchać. No, języki są w wiarę podobne, więc na pewno coś z niej wyciągniecie. No, też zawsze można posilić się tym angielskim tłumaczeniem. Z tego, co wiem, to albo na koniec lipca, albo w sierpniu jeszcze ma się pokazać pierwsza wersja beta Euroflight 3. Na razie tylko w języku słowackim. Natomiast gdyby coś takiego się pokazało, no to na pewno damy wam znać, bo już będzie można sobie coś ściągnąć i testować. Wersja angielska pojawi się nieco później. I na koniec informacja, która pojawiła się wczoraj i w ciągu kilku godzin zgarnęła chyba ponad prawie 100 postów na forum Audio Games, więc tutaj ludzie są podekscytowani i jest o co być podekscytowanym, bo dzięki Tomkowi Tworkowi trwają prace nad modem, który udostępni nam grę Final Fantasy VII, a właściwie jej wersję na komputery. Było pokazane bardzo krótka demonstracja, która trwała 2 albo 3 minuty. Generalnie w tej demonstracji było pokazane, jak w grze są czytane dialogi, menu, i wkrótce był pokazany system nawigacji. Tam były jakieś dźwięki przeszkód i można było pokazane, jak można rozglądać się po planszy, jakie przeszkody czy przedmioty na niej się znajdują. A jeśli chodzi o samą grę, no to jest kultowa część. Nie martwcie się, że no to jest siódma część, a co z pierwszymi sześcioma, jeśli nie grałem w Final Fantasy 1-6, no to czy ja się połapię? Spokojnie, połapiecie się, bo każda gra Final Fantasy opowiada osobną historię i to jest w ogóle pierwsza gra, która w tej serii, która pojawiła się na konsoli PlayStation i pierwsza gra, która pojawiła się w Europie, bo wcześniej te gry się tylko w Stanach i w Japonii pojawiały. Fabuła rozpoczyna się od tego, że gramy Clouda Strife'a i jego przyjaciół, którzy są członkami takiej organizacji ekoterrorystycznej. Walczymy z korporacją, która zajmuje się produkowaniem prądu, wysysając życie z jądra Ziemi. I gra zaczyna się od tego, że akurat robimy napad na jakiś pociąg w celu wysadzenia jednego z ich reaktorów. Ale no mamy tutaj szczytny cel. Tak się gra zaczyna, natomiast cała fabuła trwa 30 godzin i później pojawiają się też różne inne elementy. Te gry Final Fantasy są o tyle ciekawe, że łączą właśnie elementy w takie typowo fantasy, jakieś miecze, magię, walkę wręcz z takimi elementami steampunk i science fiction, bo też tam mamy sterowce, łodzie podwodne, jakieś bronie laserowe, roboty, więc tam właściwie wszystkie elementy się pojawiają. No i cała fabuła, z tego co pamiętam, to chyba ponad 20 godzin, jak nie nawet nie 30 zajmie nam do przejścia i też jest dużo jakichś historii pobocznych, które możemy sobie też w międzyczasie wykonywać, więc kiedy ten mod się ukaże, no to na pewno wrócimy do tematu, bo zapowiada się mega ciekawie. To jest jedna z naprawdę bardzo bardziej znanych i kultowych gier dla widzących, więc jeśli będziemy w stanie sobie w to pograć, no to na pewno byłoby bardzo fajnie. Tutaj Tomek obiecuje, że ten mod powinien za kilka tygodni się ukazać. Gdyby ktoś chciał już sobie tą grę szybciej kupić, no to też wracając do tego, co mówiłem wcześniej, ona też jest dostępna w letniej wyprzedaży Steam, w której kosztuje 6 euro, czyli tam pewnie około 20 parę złotych, a normalnie to też nie jest jakoś bardzo droga, no bo to jest gra, która już ma 20 parę lat i też tam więcej jak 40 czy 50 zł normalnie też nie będzie kosztować.
1: Właśnie, pamiętasz może w którym roku wyszła ta siódma część?
0: 97 rok na początku.
1: Wow, no to rzeczywiście klasyka. Ja właśnie kojarzę Final Fantasy z dobrych ścieżek dźwiękowych też takich, że ta muzyka była taka wpadająca w ucho i chyba się ją też zalicza takich klasyków tej muzyki.
0: Jeszcze. Tak, no było Uematsu bodajże, z tego co pamiętam, stworzył muzykę do tej gry i to jest też fajne. W tamtych czasach ci kompozytorzy naprawdę musieli pracować w bardzo ograniczonych warunkach, no bo te konsole miały bardzo mało pamięci, a mimo to naprawdę ta muzyka była zrobiona w takim stylu takim orkestralnym, ale takim naprawdę fajnym, takim symfonicznym, zwłaszcza nawet na warunki, które były w tamtych czasach i właśnie sama muzyka tego jest fantastyczna. Nawet właśnie w tej krótkiej demonstracji, która jest, znajdziecie do niej link, też można sobie tej pierwszej piosenki, która się pojawia podczas otwarcia, posłuchać i to naprawdę brzmi fantastycznie.
1: A z szesnastką są jakieś chyba problemy, bo się okazało, że widzę jakiś artykuł właśnie, że opcje dostępności karają w jakiś sposób graczy. Nie czytałem właśnie o co chodzi, ale tam chyba ten asystent nie najlepiej wychodzi w szesnastce.
0: No tam generalnie w ogóle z tego co pamiętam, to faktycznie pojawiły się jakieś opcje asystujące, które w innych grach ostatnio były po prostu jako opcje w menu dostępności, na przykład nie wiem, coś co delikatnie zwalniało czas, kiedy ktoś nas atakował, dzięki czemu mogliśmy zrobić unik łatwiej, a tam też chyba dla osób niewidomych się wtedy dźwięk pojawia. No w innych grach to byłyby opcje, a w tej grze to jest tak zrobione realistycznie, że to jest przedmiot, który fakt, że dostajemy zaraz na początku, więc to nie jest tak, że musimy jakoś dalszą część tej gry przejść, no ale przez to, że to jest przedmiot, no to zajmuje nam miejsce w slot na ekwipunku, tak? No i przez to nie możemy jakiegoś innego przedmiotu założyć, więc no właśnie.
1: Nie przemyślano. No tak. Mhm.
2: Tymczasem kilka komentarzy od Arka. W naszym panelu kontaktowym pierwszy komentarz. O Boże, legenda zielonego smoka. Grało się w to za dzieciaka. Miło wiedzieć, że ktoś pamięta jeszcze o tym i że to jeszcze żyje. Następny komentarz. PS Piotrze, nie zapomnij o Iceberg Game Editor.
0: No właśnie, to jest kolejny silnik, który też właśnie służy do tworzenia gier RPG. Tutaj też zahaczyliśmy o ten temat w zeszłym tygodniu. Ja osobiście bardzo czekam na to, kiedy wiem, że wspomniałeś na forum, że jakaś wersja demo się może ukaże. Jeśli się ukaże, to bardzo chętnie to osobiście sprawdzę, bo no po pierwsze lubię gry RPG, więc gdyby coś takiego się pokazało, chętnie bym to przetestował.
2: I jeszcze tu komentarz kolejny od Arka. Z ciekawszych gier na przecenie jest Rhythm Doctor. I komentarz jeszcze od Borysa, pytanie dotyczące Eurofly. Czy trzeba będzie do gry Eurofly 3 instalować launchery oraz inne jakieś rzeczy?
0: Nie wiemy.
2: Tak jest. Dobrze, a teraz odbieramy kolejne połączenie. Tym razem jest z nami Patryk, więc przypuszczam, że jakaś tematyka gier tu nam się jeszcze zaraz pojawi, a właściwie będzie kontynuowana. No zobaczymy, co nam ciekawego Patryk powie. Patryku, jesteś?
3: Właśnie jestem.
2: Witaj i słuchamy.
3: No to ja tutaj, skoro już mówimy o Final Fantasy, to ja się, że tak powiem, będę kontynuować. Przede wszystkim tak. Final Fantasy 16 i ta opcja, która się nazywa Zwierzęcy Instynkt, to absolutnie, absolutnie nie jest żadne ułatwienie dostępu dla nas, osób niewidomych. To jest pomagacz nawigacji dla osób widzących, który ma poniekąd trochę jak mapa w Diablo 4, ma poniekąd troszeczkę naprowadzić nas na cel, a nie ma nas za zadanie prowadzić za rączkę. Więc ja się wcale nie dziwię, że Final Fantasy XVI kara graczy za używanie tego systemu, nadużywanie często. Poza tym ten system jest zawodny, bo jeżeli mamy na przykład cel zadania, wiem, bo ja się troszkę tym bawiłem, więc wiem, jak to działa, jeżeli mamy cel zadania jakiś fabularnego, nie daj Boże, ten cel zadania jest nad nami, na górze, bo to jest gra 3D, dodatkowo TTP, czyli widoku trzecioosobowego, więc jeżeli mamy jakąś rzecz na przykład na samej górze i trzeba dojść do tej rzeczy w jakichś schodach czy po czymś, to ta nawigacja nas prowadzi po linii prostej, ale nas nie doprowadzi do tych schodów czy do tam czegoś. Co do tego instynktu zwierzęcego, to tak naprawdę nie dostajemy go zaraz na początku gry, bo musimy się kilka razy pomęczyć w tym tutorialu ze skakaniem na czuja i w ogóle robieniem na czuja pewnych rzeczy, zanim to dostaniemy. Co jest najgorsze w tej grze, okropne, to że interakcja, czyli przycisk interakcji jest tożsam z funkcją skoku. Więc no nie mamy żadnego dźwięku, oczywiście, że jesteśmy w zasięgu obiektu, który możemy wejść w interakcję, więc jak już tam coś OCR nam pomoże, a będziemy za daleko od tego, to postać nam podskoczy, a jak postać skoczy, to pójdzie dalej i się oddali od postaci. Także według mnie to jest zupełnie niegrywalne. Z mojej opinii Tomek Tworek na swoim Twitchu próbował zmagać się z tą grą i ktoś tam mu nawet pomagał w nawigowaniu, natomiast według mnie nie ma na co czekać, jeżeli chodzi o tą grę. Natomiast co do Final Fantasy VII, to jest informacja, która mnie bardzo ucieszyła. I już mogę więcej troszeczkę na ten temat powiedzieć, bo mam trochę więcej informacji. Będzie to osobny silnik i to nie będzie żaden emulator ani nic takiego, tylko będzie można grę uruchomić chociażby wersję Steamową, tudzież można kupić ją ze strony Square Enix, tak się chyba twórcy nazywają, i tam można to kupić, z tym, że tak, domyślnie ten mod będzie uruchomiony przez specjalny launcher. Normalnie, jeżeli byśmy chcieli uruchomić tą grę po prostu z pliku exe, wówczas gra będzie nas zmuszała do tego, żebyśmy się zalogowali na koncie MX Square i uruchomi nam launcher, który będzie do nas niedostępny totalnie. Natomiast ten launcher od moda będzie nam, z tego co wiem, pozwalał na pominięcie tych kroków, że już nie będziemy mogli po prostu, nie będziemy tego musieli używać. Więc do moda będzie osobny launcher. Natomiast można tą grę oczywiście kupić na Steamie i tam, gdzie powiedziałem, na tej stronie. Tak, no to jakby to było. Teraz jeszcze powiem o jednej rzeczy a propos Eurofly'a, o której mi powiedziałeś, a która może być fajna. Możemy się przełączać między widokiem silnika, jak lecimy sobie, między widokiem silnika a widokiem z kabiny pilota, dzięki czemu na przykład nie słyszymy dźwięków silnika w danym momencie, ale słyszymy, co się dzieje jakby w samolocie, czyli te wszystkie sygnały i tak dalej.
0: W ogóle tam są osobne poziomy głośności. To też fajnie, że przypomniałeś o tym, bo tam było pokazywane okno ustawień. Tam były osobne suwaki dla radia, dla właśnie dla silników, dla dźwięków nawigacyjnych i tam chyba coś jeszcze było. Radio chyba w zwierzę, więc...
3: No tak. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie a propos Warsima, który tutaj wymieniasz, o którym tu mówiłeś. Czy ty kiedykolwiek miałeś z tą grą styczność i mógłbyś więcej powiedzieć, jakby na czym to polega? Bo ja trochę tym czytałem, natomiast nie jestem za bardzo co do tego przekonany. Czy to jest takie rzeczywiście losowo generowana tekstówka? Bo tam dużo takiej proceduralności jest. Czy to jest faktycznie takie fajne, że tworzę sobie królestwo i tam faktycznie nim zarządzam i tam się coś dzieje?
0: Tak, mogę to gorąco polecić, bo tam faktycznie dużo rzeczy, w tym na przykład rasy czy imiona postaci, z którymi się będziemy spotykać, jest generowane losowo, a też jest dużo takich miejscówek stworzonych na stałe, które możemy sobie eksplorować, ale tam możesz robić wszystko od ustalania podatków do nawet proszenia o jakąś rozrywkę i ci przychodzą grajkowie różni i jakieś jeszcze inne osoby. Jest koloseum, w którym możesz jakieś walki tworzyć. Możesz budować swoją armię, zatrudniać też najemników, czy właśnie teraz ta aktualizacja nekromantów doszła. No i możesz oczywiście poszerzać swoje ziemie, atakować inne królestwa i tam można tworzyć podczas bitwy różne formacje, można wykorzystywać jakąś magię. Są jakieś miejsca, do których możesz sam dotrzeć, jak już je podbijesz, i tam na przykład są jakieś stare biblioteki, w których możesz jeszcze jakieś informacje znajdować. Naprawdę to jest gra, która jest od kilku lat chyba już rozwijana. Całkowicie tekstowa, bo ją się gra w konsoli Windowsowej, ale też są w niej efekty dźwiękowe i to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. I też nie jest jakoś bardzo, bardzo droga. Ja teraz nie pamiętam, ile kosztuje, ale przypuszczam,
3: teraz
0: że to jest kolejne...
3: Teraz kosztuje 21 zł, bo sprawdzałem.
0: A, no właśnie.
3: Dobrze, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos, no właśnie, też wspaniałej strategii, którą trzeba grać z OCR-em, ale jest mod, czyli Crusader Kings 3. Bo tutaj rzecz się niestety komplikuje i nawet na Discordzie za bardzo nie ma o tym wspomniane w takich oficjalnych, informacyjnych kanałach, bo pojawiła się ostatnio wersja gry oznaczona numerem 193 bodajże. I niestety ta wersja nie jest kompatybilna z tymi modami OCR Support i God Game... God Mode, czyli ten z gry o tron, gdzie sobie można pograć. I trzeba niestety robić migrację do wersji 1.8.2. Z tego, co autor mówi, to tam się grubo podziało w tym internecie. Właśnie Arek tutaj zapomniał powiedzieć o grze Crusader Kings 3, bo to też jest gra, która ma swój oficjalny silnik moderski. Więc to też jest gra, która ma swój własny moderski silnik autorski. Natomiast no tutaj oni się szykują do wydania kolejnego DLC, co skutkuje tym, że się zmienił interfejs, więc trzeba zmigrować się do wersji 1.8.2 na Steamie. To się robi bardzo prosto, klika się w bibliotece menu gry prawym i wybiera się właściwości. I z właściwości wybiera się, że tak jakby się chciało testować wersję beta, tam jest coś takiego, to się chyba nazywa wersję beta. I tam jest takie zapytanie, wybierz wersję beta, do której chcesz dołączyć. I tam on cię pyta o klucz, żeby tam podać klucz beta testerski. To my wybieramy, że wersja żadna. Tam się przycisk chyba nazywa żadna. I jak po wybraniu tego pokazuje się bardzo obszerna lista wszystkich patchów, jakie do Crusader Kinga wyszły i wybieramy stamtąd wersję 1.8.2 i po zaznaczeniu tego on nam aktualizuje się do tej starej wersji. Natomiast należy pamiętać, że przy jej instalacji on nam zainstaluje najnowszą wersję i trzeba się w ten sposób zmigrować. I dopóki my tego nie odznaczymy we właściwościach sami, to on z tej wersji 1.8.2 się nam nie zaktualizuje do tej 1.9.3. Nie wiem, kiedy nastąpi aktualizacja moda do tej najnowszej wersji. Nie, pewnie nie prędko, bo to już
0: ale prace trwają?
3: No, myślę, że tak. Ja nie pytałem się autora, ale myślę, że tak. Myślę, że on... Zresztą on sam mówi, no, że na razie nie. Na razie trzeba tak robić. Ale jest to w ogóle gra, którą no, będzie trzeba kiedyś pokazać. Nie wiem, Piotrze, czy ty się tym grałeś, ale...
0: Nie. No,
3: nawet można grać polskimi królami, Bolesławem Śmiałym i tak dalej, także można naprawdę tam ciekawe rzeczy się... Bo wiesz, na czym to w ogóle polega, nie? Wiesz, co to za gra jest?
0: Jeszcze raz?
3: Wiesz, co to jest za gra? Crusader Kings 3?
0: Tak, tak, orientuję się. Mhm.
3: No, to ci polecam. A właśnie a propos obniżki, myślę, że też jest cenowo obniżona, to ci polecam też to spróbować. Natomiast Piotrze, teraz pytanie takie do ciebie, ponieważ jakiś czas temu mówiłeś o grze System Fault. Ja się zastanawiam, czy w ogóle nie będę do autora pisać o zwrot pieniędzy za tą grę, ponieważ no, ta wersja ze sklepu nadal nie jest aktualizowana i powiem nawet więcej, mam z nią problem, którego nie udało mi się rozwiązać z autorem już jakieś pół roku temu. Czasami się gra u mnie uruchamia, czasami jest po prostu brak odpowiedzi, w sensie system fault, nic się nie dzieje, a jak zrobię alt tab, to jest brak odpowiedzi i po prostu się nie ładuje.
0: No tutaj rodzi się pytanie, czy ten problem nie został naprawiony, bo on w międzyczasie tam dużo pozmieniał, ten silnik audio się cały zmienił. Czy tutaj
3: ja tego nie sprawdzę.
0: No właśnie. Ja bym tutaj nawet spróbował wersję demo z Itchem najnowszą ściągnąć. I to chociaż potestować.
3: No wersja demo też zawiesza. Nie, wersja demo nic nie zmienia. Ja w ogóle nie wiem, czy wersja demo jest zaktualizowana. Bo...
0: Raczej powinna być. On raczej tych rzeczy pilnował. Tam, jeśli chodzi o tą wersję w sklepie, to Microsoft mu stworzył sporo problemów niestety, jeśli chodzi o problemy kody, które mu podłożyli podczas aktualizacji. No i nie wiem, czy coś w tej sprawie się zmieniło.
3: No to ja napiszę w takim razie do autora, jeżeli on z tego zrezygnował z Microsoftu, no to w takim razie poproszę o zwrot pieniędzy i po prostu zakupię na Itchu.
0: No to musisz z nim porozmawiać, może też byłby w stanie ci klucz wygenerować może nawet do Itcha. Nie wiem, musiałbyś z nim porozmawiać.
3: Napiszę do niego. Natomiast jeszcze tutaj mam pytanie do użytkowników w ogóle, którzy słuchają muzyki na iPhone'ie, tudzież korzystają z Apple Music, bo jest ostatnia rzecz, która bardzo mnie irytuje, a mianowicie, że Apple Music, nawet jeżeli nie korzystam długo, na przykład nie słucham aplikacji muzyki nic i aplikacja jest ubita, no to bardzo często jest tak, że kończę sobie rozmawiać przez telefon, rozłączam rozmowę często stuknięciem dwoma palcami w ekran i co się w tym momencie dzieje? Rozłącza się rozmowa, ale też włącza się muzyka. Ostatnio w połowie słuchany track przeze mnie, na cały ryk głośno, znaczy w zależności od tego, jak mam puszczony telefon, niezależnie od tego, czy aplikacja muzyka jest ubita, czy nie jest ubita, czy resetowałem i włączałem telefon. On próbuje dwukrotnym, jak stuknę dwa razy palcami, z jakiegoś powodu odtwarza mi ostatnio słuchany utwór z Apple Music. Czy to się da jakoś wymazać? Poza oczywiście odinstalowaniem aplikacji muzyka, co się mija z celem. Czy ktoś z was ma na to jakiś patent? W tym momencie?
1: Nie, to jest chyba domyślne zachowanie po prostu. Jak nie jest nic odpalone, zrobisz gest, to on odtwarza, jakby wraca do korzeni i przypomina sobie no, jedyną rzecz domyślną, jaką mógłbyś chcieć grać, jest to muzyka, Jeżeli muzyka, no to to myśl na...
3: No ale pomyśl, Pawle, że na przykład ja sobie siedzę w autobusie czy gdzieś, rozmawiam sobie przez telefon, chcę rozłączyć rozmowę z rozmówcą, a tu nagle się muzyka odgrywa.
1: Ja wiem, to znaczy wiesz, kiedy się tak dzieje? Kiedy rozmówca się tak naprawdę rozłączy pierwszy i ty słyszysz już tylko pip, pip, pip i się nie wyrobisz w czasie. Mi się tak dzieje.
3: Aha.
1: I tak, oczywiście, że mi się tak dzieje. Powiem więcej. Fajnie można wpaść w limbo, w którym... Pokazana jest, na przykład w Spotify'u, pokazana jest klawiatura na wyszukiwaniu. Szukałeś utworu. Znalazłeś sobie, po wpisaniu utworu, on już sobie tam przefiltrował, znalazłeś utwór, zacząłeś go grać. Stuknąłeś w niego dwa razy, utwór gra, ale klawiatura do wyszukiwania jest nadal widoczna. I teraz chcesz zapauzować utwór. I jesteś w limbo, bo klawiatura jest dalej widoczna, więc stukasz dwa razy, pum pum, dyktowanie. Ale ty nie chcesz dyktować, więc stukasz dwa razy, pam pam, wraca muzyka. I dopiero musisz zlikwidować klawiaturę, żeby on chciał tą muzykę zamknąć. I rzeczywiście, jak masz jakieś grające multimedium i pokazaną klawiaturę na ekranie, to jest problem. Więc ja znam ten ból, ale nie wydaje mi się, żeby było na to jakieś permanentne rozwiązanie.
3: Okej, jeszcze sobie przypomniałem o jednej rzeczy. Jak ktoś z was tęskni za quizwaniem, no to dowiedziałem się wczoraj od znajomej, że quizwanie stało się lepiej dostępne i faktycznie teraz już można bez problemu na pytania odpowiadać, można bez problemu tych znajomych sobie wyszukiwać.
2: W ogóle a propos quizwania, to Patryku, wejdę w słowo, bo ostatnio znalazłem też dosyć ciekawą aplikację. Niestety są z nią pewne dostępnościowe problemy. Grać się da, problem jest taki, że nie dowiemy się, jaką odpowiedź prawidłową powinniśmy tam zaznaczyć, jaka odpowiedź jest prawidłowa. Dopiero potem się okazuje na koniec rozgrywki, ile punktów zdobyliśmy. Nie wiem, czy kojarzysz taką aplikację Quicks?
3: Nie.
2: To polecam, słuchajcie. Od razu powiem, moim zdaniem pytania sporo trudniejsze niż w quizwaniu, ale też i tam jakieś rzeczowe nagrody są nawet do wygrania. To jest aplikacja, za którą odpowiada ten sam człowiek, który stworzył te takie dość popularne w mediach społecznościowych konta Konflikty i Katastrofy Światowe i aplikacje. I też przy okazji właśnie jest ta apka Quicks, czyli no, jak quiz, tylko KS i no, bardzo podobna zasada do quizwania. Także jeżeli lubicie takie rzeczy, to polecam.
1: Była próba kontaktu z twórcą?
2: Jeszcze nie, ale myślę, że warto, bo to może być fajne. I tam rzeczywiście ludzie bardzo szybko, jak w quizwaniu, to bardzo rzadko tam od jakichś nieznajomych osób dostajemy zaproszenie do gry. Tu jak się zalogowałem, to już na start dostałem chyba z 10 zaproszeń do rozgrywki.
1: Ciekawe.
2: Zachęcam.
1: A propos quizwania, no to ostatnio my z grupką znajomych z serweru Tyflonet zrobiliśmy sobie taki mały comeback i powróciliśmy do quizwania i rzeczywiście sobie w nie gramy. Ja tam mniej lub bardziej regularnie, ale jakbyście chcieli mnie wyzwać na pojedynek.
3: Zwyzywać?
1: Tak, do piciok dalej pod starym nikiem, kto mnie miał w znajomych, ten mnie dalej ma, bo ja nic nie zmieniałem, nie ruszałem. No jak ktoś mnie nie ma, to pod piciokiem mnie zawsze znajdzie.
3: Nie wiem, jak jest z tą zawartością pozostałą, bo na przykład tam dzisiaj dostałem informację o tym, że są jakieś tygodniowe tam quizy.
1: To niestety nie jest dostępne. W ogóle ponoć cała sytuacja jest o tyle ciekawa, że gra stała się dużo bardziej atrakcyjna teraz dla nas niż dla widzących, ponieważ no, firma QuizDuel AP postarała się gdzieś tam i zrobili dla nas dostępność, która jest tak naprawdę osobnym interfejsem. I ta gra wygląda zupełnie inaczej dla osób widzących niż dla nas, łącznie z tym, że widzący normalnie widzą zakładki u dołu i tam można te jakieś quinder, jakieś te quizy miesięczne, tygodniowe, quizy z wydarzeń bieżących, quizy coś tam, wyzwania, coś tam robić. My mamy
3: może dla nas to będzie dopiero.
1: Jedna rzecz, której dla nas nie ma i no, my się możemy cieszyć, że jej nie będzie, ale przez to ratingi i oceny aplikacji lecą mocno w dół ze strony osób widzących, są dość uciążliwe reklamy. My ich nie widzimy. Osobom widzącym one się wtrążają co jakiś krótszy raczej niż dłuższy czas. I
3: nie będą, bo ja mam premium. Ja już jakiś czas temu
1: kupiłem. Tak, i to premium. Fajnie, że masz, bo teraz premium już nie jest jednorazową opłatą, a jak zwykle, jak wszystko, subskrypcją.
3: O, jak miło.
0: To było tak. Podobnym. A to osoby widzące mają jakieś bardziej skomplikowane ten interfejs, tak?
1: Tak, tutaj tam jest jeszcze... dużo więcej elementów podobno.
0: Aha. No, no. Podobnym klimacie też jest taka fajna, właściwie to seria gier Song Pop. Ta pierwsza gra to w ogóle była na Facebooku jaka gra flashowa i to się nawet dało obsłużyć, tylko tam trzeba było sobie bawić się z łagodzeniem dźwięku i tak dalej. Później był Song Pop 2, który był dla nas kompletnie niedostępny. Natomiast najnowsza część chyba to jest Song Pop 3. Już idealnie nie jest, ale dostępne to trochę jest. Natomiast tam problem to jest, a w sumie powinienem najpierw powiedzieć o co w tej grze chodzi. To jest, można powiedzieć, quizowanie, ale do piosenek. Wybieramy playlistę, tam są różne playlisty, które też możemy kupować za monety, które zdobywamy pokonując przeciwników. No i wyzywamy przeciwników, czy to znajomych, czy to losowe osoby, na wiedzę o konkretnych muzykach. To działa w ten sposób, że gramy chyba 5 tur i w każdej turze najpierw jedna osoba wybiera jakąś playlistę ze swoich ulubionych, no i dostajemy tam 5 próbek piosenek i po prostu zgadujemy albo artystę, albo utwór, to jest tam jakoś losowo wybierane, po czym druga osoba też zgaduje te same piosenki, no i też są nasze wyniki porównywane, kto poradził sobie lepiej, kto gorzej, a potem druga osoba wybiera.
3: Ja miałem problem z rozpoczęciem rozgrywki tam z kimś. Jak już ktoś mnie wyzwał, to miałem problem z tym, żeby...
0: No tam... Tam też pamiętam, że chyba w niektórych momentach się trzeba było bawić się rozpoznawaniem ekranu, natomiast dlaczego też przestałem tą grę grać właśnie przez to, że tam są naprawdę bardzo uciążliwe reklamy, których jest dużo. Jest jedna przy starcie, bo tam chyba można było coś dostać za reklamę, a la Dice World. Potem przy starcie rozgrywki, chyba po zakończeniu. No i była wersja premium, która oczywiście to wszystko usuwała, ale to wersja premium kosztowała chyba 40 zł miesięcznie, ale to im było jeszcze mało, bo potem chyba jakieś premium ultra się pojawiło. Też subskrypcja, żeby nie było, która chyba się o 90 zaczynała, więc
3: Co? A propos uciążliwych reklam, no to jest też takie coś mobilnego, to się nazywa World Empire 2077 i tam jest chyba kilka tych wersji z Europe Empire 2077. I tam Afrika Empire 2077 chyba. I to są takie strategie tekstowe, tylko że tam zawsze po każdej turze jest reklama. I co ciekawe, jest mnóstwo mikropłatności, ale gdzie jest coś, żeby reklamy usunąć, to nie wiem.
2: To ja jeszcze też dodam, że ta aplikacja, o której mówiłem, ten Quix, no to też tam są reklamy. Też są reklamy. Jest wersja premium do wykupienia oczywiście i tych reklam można się pozbyć i wtedy też odblokowujemy sobie limit jednocześnie przeprowadzonych rozgrywek, natomiast no z tymi reklamami da się grać. Da się grać.
3: A ktoś z was próbował się w ogóle kontaktować z tą firmą Quix? No, od quizowania, bo ja tam w ustawieniach nie znalazłem żadnego maila, gdzie ewentualnie można im spytać się na przykład o tą dostępność, czy ta pozostała zawartość będzie dodawana dla nas, czyli te express quizy, bo to też jest bardzo fajne i fajnie by było, gdyby to wróciło, czy te quizy miesięczne.
1: Zwłaszcza, że przynajmniej dla iPhone'a istnieje natywna wtyczka do Unity. I byłoby dobrze, gdyby autorzy mieli tego świadomość i to wykorzystali.
3: I czy gdzieś można im o tym powiedzieć?
1: Na pewno jest jakiś e-mail w App Store przy sekcji kontakt, więc można tam próbować.
3: Bo tam jest użyta ta tragiczna wtyczka, ta
1: co była dla wszystkich.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony niestety, owszem, Apple zrobiło swoją wtyczkę, no to jest tylko na iOS-ie, więc no z drugiej strony też rozumiem, dlaczego ludzie mimo wszystko się na nią decydują, no bo...
3: ona działa na wielu platformach, na Windowsie.
0: Tak, to nie wyklucza osób z Androidem, no nie mówię o Windowsach i Macach, ale to też, ale...
1: Dwie różne implementacje, to prawda.
0: Tak, no Unity nad czymś pracuje, miejmy nadzieję, że to prędzej czy później się pokaże, bo to by dużo też ułatwiło.
3: Unity to Microsoft chyba też, zdaje się.
0: Nie. Unity to własna firma.
3: No dobrze, słuchajcie, to tyle ode mnie.
2: Okej, dzięki Patryku za telefon. No i do usłyszenia, pozdrawiamy cię.
1: Do usłyszenia.
2: No to dobrze, to teraz kolejne tematy. Tym razem będą nowości z konwencji NFB tegorocznej.
1: Tak. Houston, mamy konwencję. Tak, ukradłem ten żart Jonathanowi Mosenowi, ale było to w medium publicznym, więc nie sądzę, że się obrazi. Zresztą to jest tłumaczenie, udomowienie i adaptacja. Jest konwencja NFB. No oczywiście, jak świat by się zawalił, gdyby jednocześnie nie było też konwencji ACB, czyli drugiej z organizacji wiodących amerykańskich osób z dysfunkcją wzroku. No i jest to takie coroczne spotkanie wszystkich jakby oddziałów NFB i wszystkich zainteresowanych niewidomych, głównie ze Stanów, ale no to już wydarzenie ma taką rangę, że też sporo osób z zagranicy przyjeżdża, jeżeli mogą sobie na to pozwolić. No i w tym roku w Houston, w Teksasie. Za rok wiemy już, że gdzieś w stanie Floryda. Natomiast na razie mamy Houston. No i jest to też taka okazja, żeby firmy, twórcy rozwiązań nam asystujących odkryli pewne karty a propos tego, co chcą wprowadzić. No i nie inaczej jest tym razem. Teraz chyba to jest pierwszy rok, kiedy Mastodon się wykazuje jako to medium, gdzie śledzimy te nowości. Ja mam otwarte aktualnie dwa bufory na Mastodonie. Jeden to użytkownik, który podpisuje się jako Joe G, no a drugi to oczywiście Jonathan Mosen, aczkolwiek dzisiaj bardziej Joe G będzie bohaterem, bo Jonathan raczej pokrył te rzeczy, które pokrył Joe G,

0: wynoszona na plenum, no i potem NFB podejmuje też jakieś działania. No, jakiś tam, jakiś posłuch ta organizacja w Stanach Zjednoczonych ma, no więc jest potem też szansa, że to przerodzi się w jakiś silny głos w tym, żeby, no, czy powstało jakieś nowe prawo, czy żeby firmy posłuchały głosu ludu. Natomiast na razie zajmijmy się tym, co na tej konwencji nowego dowiedzieliśmy od przeróżnych firm, które różne produkty dla nas tworzą. Także mamy Joe'a G., który już pierwszego dnia, zdaje się 1 lipca, bo konwencja dziś się skończyła, od 1 lipca do 6 sobie trwała, poszedł sobie na prezentację Freedom Scientific, raczej Vispero. No i oczywiście oprócz tego, że Joe różne rzeczy w tych aktualizacjach ostatnich wprowadza i my o tym na bieżąco informujemy, no to dowiedzieliśmy się już, mamy już pewne informacje o tym, co takiego pojawi się w JOSie 2024. No i tu mamy pierwszą opcję, pierwszą nowość i to jest informacja o tym, co widać w naszym strumieniu wideo, czyli co widać z naszej kamery. To są takie informacje oczywiście skrojone pod kątem tego, czy my, jak się prezentujemy w czasie konferencji wideo, czyli czy my mamy naszą twarz widoczną, czy naszą twarz widać, czy też nie. No i pewne informacje dodatkowe, na przykład, czy mamy zamknięty obiektyw kamery, czy otwarty, czy on jest zasłonięty, czy otwarty. No i takie informacje właśnie, które nam pomogą stroić się, żeby było nas dobrze widać w czasie przeróżnych właśnie wideokonferencji. Czyli mniej więcej to, co robi aplikacja Can You See Me, która bardzo fajnie się sprawdza, darmowa aplikacja, polecam, do właśnie informowania nas o tym, w jakim w stosunku do obiektywu, jak jest nasza twarz. Natomiast tam jeszcze jakieś dodatkowe informacje będą podawane. Teraz będzie to po prostu wbudowane w JOSa. No i druga rzecz to tryb podzielony na monitorach brajlowskich. I to jest ciekawe, bo powiedzmy mamy monitor 40-znakowy i będzie można pewne rzeczy wyświetlać na pierwszej połówce, na pierwszych 20 znakach, a pewne rzeczy na drugiej połówce. I przykłady, które są tu podawane, no to przykładowo uczymy się Braille'a z instruktorką bądź instruktorem, no i ta osoba ucząc nas Braille'a pokazuje nam z lewej strony Braille'a bez skrótów, a po prawej ze skrótami. No tutaj jest to przykład bardziej chyba właściwy dla języków, które te skróty rzeczywiście używają, bo język polski póki co jeszcze, no w Braille'u komputerowym poza Apple'em nie może się poszczycić wsparciem dla skrótów. No ale inna rzecz to jest na przykład kwestia formatowania tekstu, że po lewej stronie widzimy tekst, a po prawej atrybuty dane tego fragmentu, który widzimy po lewej, czyli jakieś czcionki, jakieś kolory, właśnie to, co Michał prosił, jakiś krój, rozmiar i tak dalej. Nie wiem też, czy nie jest możliwe tak naprawdę podglądanie pewnych danych z dwóch różnych aplikacji, czyli mamy po lewej stronie monitora otwarte coś, a po prawej coś innego. Tu jest też
1: to byłoby super.
0: Właśnie próbuję się tu doczytać, czy to rzeczywiście coś pomaga. Chyba nie, bo tu jest tak na przykład podane, że mamy na przykład buffer view, czyli możemy mieć podgląd bufora i możemy mieć po lewej stronie monitora ten tekst właśnie skopiowany, a po prawej stronie możemy przełączać aplikację, żeby ten skopiowany tekst wklejać.
1: No to już by się dało coś zrobić, nie wiem, jak na przykład mieć jakąś stronę właśnie w buforze otwartą w tle, tak? My sobie pracujemy w jakimś Wordzie, czy na przykład właśnie w Zoomie robimy prezentację, nie wiem, i możemy sobie do notatek zaglądać.
0: Tak.
1: No. Nie przełączając okien.
0: Tak. No więc bardzo ciekawa funkcja. Ja zawsze się uśmiecham, jak JOS wprowadza nowe funkcje, kiedy ktoś zrobi dodatek do NVDA, który robi to samo. Ale nie, dobrze, niech JOS wprowadza nowe funkcje, super, że dochodzą takie rzeczy bardzo użyteczne, bo był taki okres przecież w historii JOS-a, kiedy, no ja osobiście przynajmniej miałem poczucie, że są to bariery, ale okej.
1: Okay. Ja też nie wiem, czy to nie jest jakieś preludium, tylko ci wejdę w słowo na sekundę, proszę, do monitorów wielowierszowych, tak?
0: No bo może.
1: To w ogóle by wtedy mogło mieć naprawdę duży potencjał i może tutaj na to się szukają jakichś jeszcze zastosowań na tego typu sprzęty.
0: Mhm, bardzo jest to możliwe. No i patrzymy, co tam dalej. Humanware ma nowy system OCR, Odyssey. Jest to urządzenie mniej więcej rozmiarów puszki z kawą, tak jest to przeczytane,

0: tak opisane. Oczywiście jest to taki system OCR z kamerą, tak? Czyli mamy urządzenie z kamerą do skanowania tekstu. Mamy tu tryb automatyczny czytania, czyli no skanujemy tekst i jest on rozpoznawany, odczytywany. I tryb palca, finger mode, w którym możemy wodzić palcem nad kartką papieru i urządzenie będzie nam czytało tekst. No ja tu bardzo widzę zarżniętą opcję z Orkama, bo Orkam mniej więcej coś takiego też oferuje, więc tutaj chyba o ten segment rynku będzie się chciał pokusić Humanware. Tak, no i też o tym trybie z palcami jest napisane, że może on nie być zbytnio użyteczny dla osób całkowicie niewidomych. No i też było bardzo krótkie demo, więc niestety nie wiemy za wiele, nie wiemy też jaka cena, nie wiemy nic więcej. No właśnie, więc taka tutaj sytuacja nastąpiła. Teraz Humanware, też nowy Victor Reader Stream, ale tu już wszystko wiemy. 16 giga wbudowanej pamięci, wspierane karty do terabajta. No, New Tuning Radio będzie wprowadzony i też menu kontekstowe. Tu jest podany przykład Newsline'a NFB, czyli portalu z gazetami. Więc na przykład naciskając siódemkę na NFB Newsline wyświetla nam menu dotyczące NFB Newsline. No, czyli pewnie różne te opcje będą miały swoje tak jakby pod menu w tej półce z książkami. O, w ten sposób. Więc takie uproszczenie. No i oczywiście TuneIn Radio, to już też wiedzieliśmy, że ma być. Tutaj Microsoft, że ten czytnik imersyjny jest wbudowany teraz w Outlooka i formularze Microsoftowskie. Microsoft też ma technologię AI, która tłumaczy naszą mowę na inny język. To już widzieliśmy w Skype'ie, nie wiem, czy to będzie jakoś rozbudowane. I Jonathan Mosen, podbity przez Joe G. Jonathan Mosen poszedł sobie na stoisko Orbit Research i rozmawiali tam sobie o Optimie. Nawet widział tą Optimę i Optima, zgodnie z sugestią chyba nie tylko Jonathana, ale też, bo był wywiad przecież z Adim Kushnirem i z Venkateszem z Orbit Research, i prosił on o przyciski te pod kciuki, takie do przesuwania linii na monitorze brajlowskim. Są one na przedzie. Ponoć są bardzo przemyślany sposób umieszczone, więc są wygodne pod palcami. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała wydajność tego urządzenia, ale no, na tyle, na ile Jonathan mógł się tym pobawić, to było dość responsywne. Ma też czytnik linii papilarnych na przycisku Power. No i tutaj Jonathan pisze, że może być to rzeczywiście rewolucja na rynku. Troszkę cięższy od Mantisa, nie jest to lekkość Mantisa, jest to troszeczkę cięższe urządzenie od Mantisa. Trochę grubsze, ale niedużo. Tak. I o, też widział Jonathan Orbit Speaka. To jest też kolejne urządzenie, które już było zapowiadane, czyli taki, no coś jak eBay, jeżeli pamiętacie, czyli taki notatnik brajlowski, ale że brajlowska jest tylko klawiatura, a nie ma brajlowskich komórek brajla, tylko mowa jest metodą wyjścia. No i tutaj to urządzenie już miało rok temu, było zapowiedziane, przez rok nic nie słyszeliśmy na jego temat, ale już wiemy więcej. Stwierdził, że jest to śliczne urządzenie, troszkę grubsze i troszeczkę większe niż Orbit Writer, no czyli pewnie będzie takie bardziej no, jakoś kieszonkowe, może się uda. Wersja Elite, przepraszam, odtwarzacz multimediów i inne zaawansowane narzędzia, czymkolwiek są te zaawansowane narzędzia. Wyposażony jest w Bluetooth, więc można podłączyć klawiaturę QWERTY i głośniki. Opóźnione jest wydanie do września i na tym etapie były syntezatory wokalizerowe wgrane i dość responsywne to urządzenie też było. No więc gdyby miało ono się w Polsce pojawić, ale no nie wiadomo, bo na razie Orbit Reader jakoś nie bardzo, więc jeszcze chyba my nie zaczęliśmy orbitowych rzeczy sprowadzać, Writer również nie. No ale Orbit Speak. No i potem co my mamy dalej? Chyba Amazon będzie następny. Nie, Google, przepraszam, dostępność Google'a. I co my się tu dowiadujemy? Będzie Lookout uaktualniony. Ma teraz odczytywanie tekstu po tych akapitach, czyli jeżeli rozpoznamy sobie dokument Lookoutem, to on powinien nam go teraz ładnie sformatować po akapitach i będzie można się przemieszczać, a nie w taki sposób, że będzie nam podawał jedną wielką papkę. Mi się wydawało, że to już w zasadzie było w trybie dokumentów. Może to tyczy trybu czytania w czasie rzeczywistym, ale to chyba nie ma sensu. No, w każdym razie ponoć lepiej już formatuje. I też Lookout ma usprawniony tryb opisywania obrazów, bo przy zdjęciach, które zaimportujemy, będzie nam podawał datę i godzinę zrobienia oraz lokalizację, gdzie zostało zrobione. Oczywiście prawdopodobnie na bazie danych znaczników meta-exif, więc jeżeli ktoś je wyczyści z pliku, no to ich tam nie będzie, tak się domyślam. Android i Braille. Wsparcie dla Braille'a... Dużo naraz mi tu mówi. Wsparcie dla brajlowskich monitorów tych NLS BART, które nie były wcześniej wspierane z uwagi na wsparcie tego standardu HIT przez USB, ale to już chyba było. No i wsparcie dla ponad 30 języków Braille'a, to też chyba mieliśmy już w TalkBacku 13. Ponoć został wypuszczony TalkBack 14. Nie wiem dla kogo. Czy tylko dla Androidów 14, czy to powoli będzie się...
1: Ja myślałem, że coś ciągle beta, ale może nie.
0: Tak. No bo tam mówiliśmy, że będą usprawnienia w klawiaturze brajlowskiej w formie no, gestów do edycji tekstu. Jakaś ma być ponoć rozszerzona opcja opisywania ikonek, że będzie więcej informacji o ikonach. Nie wiadomo, jakie to informacje, coś ma być. I też w TalkBacku 14 jest nowe pokrętło do działań, podobne do tego iOS-owego, czyli... Na przykład na mailach będą działania związane z mailem, ale to chyba też już było w 13, tak pamiętam, więc nie wiem, cóż to za nowość. Tak, w czymś wprowadzono zoom dla Trony, nie wiem, czy to chodzi o przeglądarkę Chrome. W wiadomościach Google, tych SMS-owych, w tej aplikacji do wysyłania wiadomości, na Pixelu 7 możliwa jest transkrypcja wiadomości głosowych na tekst, pewnie tylko po angielsku, ale nie wiem. No i Chrome, aktualizacje do Chroma. Wkrótce nadchodzi tryb czytania, czyli ten Reader Mode, który też już na Androidzie był pokazywany. No to będzie to, o czym mówiliśmy, czyli no tak jak Firefox ma ten tryb czytania artykułów F9, no to tam też będzie taki tryb z jakąś jeszcze opcją personalizacji. I dodano do Chroma tryb przeglądania karetowego, czyli przeglądania kursora, no czyli kursor tekstowy może strzałkami nawigować po tekście. No, zdaje się, że w Firefoxie F7 załatwiało sprawę. Google Kalendar ma więcej skrótów klawiszowych, to też wiedzieliśmy, ale... Aha, no i jest strona od Google'a dotycząca tego wszystkiego, co zostało na tym NFB ujawnione. Będzie można do niej zajrzeć. Patrzymy dalej. Aha, no dalej mamy rezolucję. Te, które mają być przepuszczone. Więc tu się przełączam do Jonathana Mosena. I pierwsza rezolucja, nie będę opisywał wszystkich, bo one nie wszystkie będą nas jakoś dotyczyły. To są takie wewnętrzne amerykańskie sprawy. Natomiast pierwsza apeluje o to, żeby rozpowszechniono jakiekolwiek regulacje, które by umożliwiały rozliczanie dostawców stron internetowych, osób tworzących strony internetowe z tytułu ADA, czyli Americans with Disabilities Act. Bo na razie były precedensy, były pewne wygrane sprawy, ale dalej nie jest to jakoś bardzo mocno prawnie rozpowszechnione i miały być jakieś wytyczne upublicznione, żeby w świetle tej ustawy można było też podciągać strony jako medium, gdzie jesteśmy dyskryminowani, strony internetowe. Tutaj jest kwestie amerykańskie. Ja szukam, bo to było bardzo fajne. O, rezolucja numer 3. Dostępność Twittera. NFB potępia to, co zrobił Elon Musk i będą domagać się tego, ażeby Twitter się tą dostępnością zaopiekował. W jakiej formie? No, to się okaże. Z tymi rezolucjami można się też zapoznać na stronie NFB. Czy będzie chodziło o to, żeby powołano znów zespół dostępności, czy będzie chodziło o przywrócenie API, tak samo może nawet na zasadzie takiej trochę quasi redditowej, tylko dla aplikacji dostępnościowych, no zobaczymy. Natomiast no na pewno coś NFB z Twitterem chce zrobić. Przypominamy, że NFB również zaadaptowało na razie Mastodona jako swoje główne medium społecznościowe, gdzie są aktywni. Dalej patrzymy. tutaj jakieś opóźnienia audio w transmisjach radiowych, w jakieś tam, nie wiem, czy chodzi o jakieś sportowe transmisje. Dalej, a kwestie amerykańskie. Wiem, że też, o, formatowanie tekstu odświeżalnym Braille'u w czasie rzeczywistym. Rozumiem, że chodzi o to, żeby jakieś właściwości były przez monitory przekazywane co do tekstu na monitorach Braille'owskich. Ewentualnie, żeby stworzono technologię pozwalającą na formatowanie tekstu i reprezentację tego jakoś w Braille'u. Że tego będą się domagać od producentów, no nie wiem, monitorów Braille'owskich, czytników ekranu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj dalej jakieś kwestie amerykańskie. Tak, jakieś szkolenia Czerwonego Krzyża. O, żeby stanąć w opozycji i walczyć z powrotem eugeniki w kontekście osób z dysfunkcją wzroku. Nie słyszałem o tym, żeby coś się działo, ale żyjemy w takich czasach, że nic mnie nie dziwi. Tak, to praktyki eugeniczne względem osób z dysfunkcją wzroku w Stanach Zjednoczonych były bardzo popularne. Jakieś 100 lat temu, na początku XX wieku, były przeróżne. Na szczęście się to nie stało prawem, a prawie by się stało. Tutaj II wojna światowa się przyczyniła i postępy względem eugeniki ze strony nazistów. Natomiast też lata 20, które pokazały, że gdy tylko pojawi się technologia, zaczęły pojawiać się jakieś maszyny brajlowskie i tak dalej i no niewidomi sobie już nie dali w kaszę dmuchać, ale było bardzo blisko przepuszczenia takich rozwiązań na przykład prawnych, że jeżeli dwie osoby niewidome biorą ślub i istnieje zagrożenie, że może się począć z tego związku, z tego małżeństwa potomstwo, które również będzie obciążone wadą genetyczną, no to na ten poczet, i tu były przeróżne pomysły, od obciążenia, w ogóle już na początku, przy zawieraniu związku małżeńskiego, swego rodzaju depozytem finansowym takich osób, które się decydowały na taki związek, żeby z tego depozytu pokryć ewentualne koszty utrzymania takiej osoby niewidomej, które te osoby w pewien sposób świadomie przyniosły na świat, albo nieświadomie, badania genetyczne wtedy też mogły być na dużo niższym poziomie, przez jakieś pomysły ze sterylizacją osób, które niewidome, które gdzieś tam genetycznie są obciążone, po jakieś nawet kwestie zamykania w więzieniu. Bardzo dziwne pomysły były wtedy, takie, które jak my dziś na nie patrzymy, no nie brzmią za dobrze i nawet nie brzmią już teraz jak coś, co by mogło wrócić, a jak widać jakieś powroty do trendów są, no więc tutaj też rezolucja powstała. Rezolucja dotycząca dostępności niewizualnej aparatów słuchowych. No okazuje się, że aparat słuchowy to też urządzenie, które pomaga osobom z niepełnosprawnością, konkretnie słuchu, no ale osoby niewidome, które tracą słuch, również są. No i się okazuje, że im bardziej te aparaty się stają skomplikowane, a teraz aparaty, no, bywają wyposażone w różne tryby, w różne ustawienia, jakieś equalizery, to się oczywiście dostraja przy ścisłej współpracy z audiologiem, natomiast jakieś aplikacje mobilne, bo to wszystko teraz się też staje smart, no i się okazuje nagle, że no nie wszystkie aparaty słuchowe może obsłużyć osoba niewidoma.
1: No i nawet też kwestie tego, że tak samo jak w współczesnych smartfonach coraz mniej aparatów ma możliwość podłączenia jakiegoś urządzenia do nich przez jacka. I tutaj Jonathan właśnie o tym opowiadał, jakie miał historie, bo właśnie mu wejście się w ten moduł do tego wejścia się zepsuł i właściwie producent bardzo ciężko mu było to chyba gdzieś nawet z Polski część ściągali, bo tak, gdzieś tam znaleźli.
0: Tak, pamiętam.
1: Że mu w sumie powiedzieli, że to w sumie mało kto dzisiaj chce. A no wiadomo, że dla nas są opóźnienia ważne i to, że mowa się nam nie zrywa, bo te urządzenia też często usypiają, tak jak głośniki Bluetooth, więc no to jest złożony problem, tak.
0: Dokładnie. Jeszcze tu patrzę. O, coś, co prawie by nie przeszło, bo proponent tego, osoba, która zaproponowała tą rezolucję, się nie pojawiła i trzeba było wystawić kogoś, kto zastępował. Dotyczące sztucznej inteligencji robotów, znaczy chatbotów i ich wiedzy na temat dysfunkcji wzroku. Żeby wymóc w jakiś sposób na firmach, które takie boty tworzą, czyli tutaj jakieś ChatGPT i pokrewne, żeby miały one no aktualną i zgodną z rzeczywistością wiedzę na temat właśnie życia z dysfunkcją wzroku. Bo jak popytamy takiego czata GPT na przykład o zalety bycia niewidomym, wady bycia niewidomym i różne takie filozoficzne pytania mu postawimy, no to usłyszymy symfonię stereotypów czasami na swój własny temat. Sami możemy się zdziwić, czego my to nie możemy, a co możemy. Więc tutaj takie pomysły. I coś jeszcze? Nie, tutaj też stanowe rzeczy wewnętrzne i dobrze, bo nie, to chyba to tyle. I też Mark Riccobono, czyli prezes, podczas jednego ze swoich wystąpień NFB wyraził się niepochlebnie o tym, że nadal usługi różnego rodzaju taksów przejazdowe, Uber, Lyft, popularny w Stanach, nie wpuszczają osób niewidomych z psem przewodnikiem. Dalej, kontynuując streamem Joe G, tutaj patrzymy. Tak, Florida wraca za rok, to już mówiliśmy. Blind Shell się podobał panu. O, Amazon. I tu będzie troszkę nowych produktów. Na przykład 10. rocznica współpracy w sektorze dostępności dla Amazonu. Fajnie. Tak, Kindle Scribe rok temu był wprowadzony i tablety Fire. I Amazon miał Fire Sticka, który był po prostu wpinanym dodatkiem do naszego telewizora, a aktualnie ma telewizory od 32 do 75 cali. Oczywiście jest na nich VoiceView. Mamy Echo, 15-calowy głośnik z ekranem i kamerą, z technologią Fire TV, czyli wszystko to, co na Fire TV jest, jest też i tam. Nowy Echo Spot, czyli głośnik. Jest to dot przekrojony na pół. Taka piłka spłaszczona od dołu, przekrojona na pół po prostu. Taka połowa piłki spłaszczona od spodu. To jest Echo Spot, czyli nowy głośnik Amazonu. Amazon Echo Bud, czyli te słuchawki do uszu, takie pchełki smart. 3 mikrofony w każdej pchełce. I dzięki temu nie będzie słychać tego, jak inne osoby gdzieś tam w pokoju używają tych naszych słów wywoławczych dla asystentki wiadomych. Jeden z mikrofonów kierowany jest na nasze usta, a 2 pozostałe filtrują otoczenie. Tak, Fire TV Cube było pokazane wideo, tu filmik, który demonstrował. Były 6 elementów. Ma od dołu 4 gumowe nóżki i na szczycie z góry ma 4 przyciski. Na samej górze jest to przycisk działań, action button. I przemieszczając się teraz w kierunku wskazówek zegara od tego przycisku, ma głośność w dół, wyłączanie, włączanie mikrofonu i głośność w górę. Od lewej do prawej wejścia to USB, infrared to napisał ktoś, czyli jakby podczerwień chyba, HDMI i zasilanie. I ten port właśnie infrared, czyli pewnie infrared, jak się domyślam, pomaga Fire TV w komunikacji z innymi urządzeniami. Będzie trzeba kupić swój własny kabel HDMI. I to chyba tyle, bo jeszcze patrzę. No i to chyba tyle. Także jeśli chodzi o konwencje, no to tyle. Oczywiście teraz będą się pojawiały informacje przez cały tydzień, no bo dopiero ludzie wracają, nie każdy miał czas, żeby raportować na żywo. No Double Tap na pewno przez cały tydzień będzie miał materiały. Ja już słyszałem materiały, które były wczoraj opublikowane, dzisiejszych jeszcze nie. No i do soboty tak będą ciurkiem wychodziły codziennie jakieś. No i oczywiście Jonathan Mosen w Living Blindfully też będzie swój odcinek nagrywał a propos NFB konwencji, więc będziemy się jeszcze prawdopodobnie jakichś smaczków dowiadywać.
2: Natomiast teraz zaglądam do komentarzy, bo się pojawiły się 2 komentarze konkretnie. Pierwszy jest od Bartka. Cześć, pisze w sprawie, o którą pytał Patryk. Chodzi o aplikację Muzyka. Co prawda moja rada nie rozwiąże sprawy w 100%, ale jest jedno rozwiązanie, które przyszło mi do głowy. Mianowicie wyłączyć dane komórkowe w aplikacji Muzyka. Wydaje mi się, że w części problem powinien się rozwiązać. Pozdrawiam. No z jednej strony tak, z drugiej strony pozbawiamy się tym samym możliwości korzystania gdzieś mobilnie z muzyki, a jeżeli jesteśmy w domu, to problem wraca. Więc no, ale dzięki Bartku za sugestię, może komuś i taka się przyda, może i Patryk właśnie będzie chciał skorzystać z tej rady. Kolejne pytanie właśnie od Patryka. Czy można prosić właśnie o nazwę tego polskiego quizu? Mam problem ze znalezieniem tego w App Store. Już literuję. Q-U-I-K-S. Quiz po prostu. Tak nazywa się ten quiz. Jeżeli wpiszesz, bo ja też początkowo miałem jakieś takie problemy ze zlokalizowaniem go. Jeżeli nie uda ci się przez wyszukiwarkę App Store'a, to może Google pomoże i on tam się pojawi też na początku wyników wyszukiwania i będzie oferta do pobrania tej aplikacji po prostu ze sklepu Apple, więc jeżeli nie w ten sposób, to może właśnie w taki udałoby ci się to zainstalować. No a teraz kolejna informacja, informacja od Piotra, tym razem o kliencie do Lemiego na iOS, który to zyskuje na dostępności.
1: Dokładnie, to jest klient, o którym Arek chyba raz czy dwa nawet wspomniał, bo to jest aplikacja MLM albo MLM, a może MLM, nie wiem jak się to wymawia, mniej więcej w ten sposób się to pisze. No i w ogóle aplikacji do Lemiego się pojawiło całkiem sporo, ostatnio mówiliśmy o Fonderze, który też dostaje poprawki dostępności, no a teraz właśnie przyszła kolej na MLM-a, który ukazał się w Test Flight w wersji 0.2. No i tutaj nowości było kilka, ale taką sztandarową nową funkcją były poprawki dostępności. W komentarzu znajdziecie link do oficjalnego ogłoszenia z tą nowością, aczkolwiek niestety coś mi się strona nie chce załadować, natomiast aplikację sobie sam przetestowałem, więc mogę powiedzieć, co tutaj mogę powiedzieć, no jeśli ktoś korzystał z dystopii na przykład na Reddicie, no bo Lemmy to jest portal społecznościowy, który jest inspirowany na Reddicie, no to dostępność w MLM-ie jest zrobiona bardzo podobnie, natomiast jedna dosyć istotna różnica, o której warto pamiętać, mianowicie deweloperzy tej aplikacji zastosowali wszystkie możliwe sztuczki na to, co można zrobić z elementem, bo kiedy przeglądamy jakąś społeczność sobie i przeglądamy sobie posty, no to każdy element, oczywiście tutaj gesty w lewo, prawo są, przesuwają nas od postu do postu, więc tutaj nie ma jakichś przycisków, które by nam przeszkadzały. Natomiast każdy post jest czytany jego skrót, ile ma łapek w górę, ile ma komentarzy. Natomiast taki post jest zarówno przyciskiem, zarówno regulacją i jeszcze ma czynności. Dlaczego to jest tak zrobione? Na czynnościach, no oczywiście samo kwestia, że coś jest przyciskiem, wciśnięcie taki post powoduje to, że zostanie nam otworzony widok z komentarzami. Jest regulacją, dlatego że w ten sposób zostało zaimplementowane głosowanie w górę lub dół. I to jest bardzo fajnie zrobione. Przesuwamy palcem w górę i wtedy głosujemy na tak. Przesuwamy palcem w dół, no to głosujemy łapkę w dół na nie i wtedy ten post gdzieś jest dawany niżej w tym algorytmie na naszym serwerze. No a na czynnościach mamy całą resztę, tam znajdziemy opcje takie jak zapisz, bo po prostu tak jak na Reddicie możemy sobie zapisywać do takich zakładek. Mamy też linki do wszelkich nazw użytkownika, które były wspomniane w poście, no i opcje więcej, która wyświetli nam pozostałe opcje. I tutaj taka uwaga, że domyślnie VoiceOver ustawi się na tym suwaku, więc jeśli wy, tak jak ja, po prostu z przyzwyczajenia na każdym poście zaczynacie przesuwać palcem w dół, żeby przeglądać czynności, no w tej aplikacji lepiej tego nie robić, bo z automatu zaczniecie wszystkim postom, które was interesują, dawać łapkę w dół. Więc do tego się na pewno trzeba przyzwyczaić, jeśli chcecie z tej aplikacji korzystać, no ale jeśli o tym pamiętacie, to To nie ma problemu. Jeśli jeszcze chodzi o czytanie samych postów, no to na przykład to, jak akapity, linki w tych akapitach są prezentowane, jest całkiem fajnie zrobione, no bo voiceover czyta akapit jako jedno, linki nie są osobnymi elementami, natomiast są czytane jako linki, więc jeśli mamy w voiceoverze ustawione, ja na przykład mam to po prostu ustawione tak, że odgrywają dźwięk, no to będziemy ten dźwięk słyszeć i na pokrętle szukamy sobie opcji linki, która wtedy się pojawi i w ten sposób możemy sobie w wszelkie linki klikać i możemy też sobie przeglądać komentarze. Niestety na razie komentarze są bardziej porozbijane, ale tutaj też głosowanie tak na nie jest zrobione jako suwak, tylko ten suwak jest osobnym elementem. No można mieć nadzieję, że tutaj to też będzie zrobione w taki sam sposób jak wystąpi, że przynajmniej te posty wtedy będą rozbite na, nie wiem, góra 2-3 elementy, tak, jeden element z nagłówkiem, autorem i czasem komentarza, a później sam komentarz rozbity na akapit, może osobna opcja komentarzy na pokrętle też, to myślę, że mogłoby być zrobione, natomiast na razie to jest zrobione w ten sposób i jeszcze nagłówki nie są pokazywane, mimo to, że one są napisane większą czcionką i tutaj akurat ten skrót trzema palcami mówi nam formatowanie w przeciwieństwie do aplikacji poczta. Natomiast właśnie jedyną różnicą nagłówków jest to, że one są napisane większą czcionką, ale VoiceOver ich nie widzi jako nagłówki, a normalnie na stronie Lemmy czy Kabin zresztą też korzystają z Markdowna i w przeglądarce te nagłówki jak najbardziej widać, a na razie w tej aplikacji niestety nie. Natomiast są dwa błędy jeszcze. Po pierwsze, nie możemy na razie z VoiceOvera przechodzić do linku społeczności z postu, chociaż mi się wydawało, że to działa, ale to jest wspomniane jako znany błąd, który zostanie naprawiony. A po drugie, czasami jak są jakieś dłuższe posty na liście, to gesty przewijania prawo-lawo mogą nam nie przesunąć ekranu i VoiceOver zamiast przejść do następnego postu może nam po prostu przeskoczyć na przykład na pasek kart na dole i wtedy musimy ręcznie trzema palcami ekran przewinąć i wtedy możemy dalej sobie czytać, ale autorzy aplikacji obiecują, że dalsze poprawki dostępności nadchodzą, więc przypuszczam, że wszystkie z tych błędów będą naprawione, a już teraz to jest naprawdę bardzo przyjemna w użyciu aplikacja, więc jeśli ktoś szuka czegoś dostępnego na iOS-a, no to warto się Blemem zainteresować. On jeszcze w App Store nie jest, musimy go ściągnąć sobie z TestFlighta, ale nie jest problem, żeby ten link znaleźć. On jest zresztą w tym ogłoszeniu, które wrzuciłem w komentarzu.
2: Tak jest, więc zachęcamy was do testów, a tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Tym razem Wojtek jest z nami, witaj.
3: Cześć, dobry wieczór. Pierwsza rzecz to, że jakieś problemy się pojawiły na YouTubie, Michale. Nie wiem, czy potwierdzacie to, ale ja w ogóle na tym kanale was nie, no jakby jesteście, ale jakoby was nie było, tak.
2: O, a to ciekawa nie sprawa. Wiem.
3: Tak, pisałem wam o tym na Facebooku w waszej transmisji, ale chyba wam to umknęło, jakby no po prostu w ogóle ten przekaz nie działa. U mnie przynajmniej, bo no nie wiem, czy to tak ogólnie, czy ten. Natomiast dwie sprawy. Pierwsza to zmiany w Time for Bassie. Nie wiem, czy tam ktoś tam mówił o tym już dzisiaj, ale...
0: Jeszcze nie.
3: No, aha, jeszcze. No to w każdym razie generalnie deweloper tam dzielnie walczy i chyba tam jakieś... Generalnie chodzi o te zmiany, które są dotyczą powiadomień o tym, że mamy wysiąść. Pamiętam, że przed tygodniem do was dzwoniłem i tam żywo relacjonowałem, że mam taki przycisk, że tam sobie możemy ustalić, gdzie chcemy wysiąść. Teraz jest to troszkę inaczej rozwiązane, mianowicie nie ma w ogóle żadnego przycisku, tylko jeżeli dana linia ma wsparcie GPS-u, czyli że autobus, bądź tramwaj, bądź tam nie wiem, metro, czy tam coś tam, jakiś tam inny pojazd jest pod GPS-em, no to w tym momencie jakby my przesuwając się kursem, fokusem voiceover słyszymy coś w stylu, że chyba kliknij dwukrotnie i przytrzymać, aby tu wysiąść. I po prostu jak sobie przesuwamy po liście wyników dla danej linii, to po prostu klikamy sobie z przytrzymaniem na danym przystanku i po prostu w ten sposób jakby zaznaczamy, że chcemy tam wysiąść. Natomiast nadal są to powiadomienia, nie jest to tak jak mówicie, nie jest to synteza, nadal jest to po prostu takie no, lokalne, że tak powiem, taki lokalny monit, który nam po prostu wysyła w sumie no chyba
1: powiadomienie push takie.
3: Tak, push, o dokładnie. Mhm. Właśnie, taki baner bądź na zablokowanym ekranie. Mhm, więc tak to wygląda. Druga sprawa, chciałem was zapytać, czy ktoś z was, albo ktoś z waszych tam, nie wiem, znajomych na przykład, testował już aplikację mObywatel 2.0 w wersji właśnie beta?
0: Jeszcze nie, ale wiem, że jest test flight publiczny.
3: Tak, ja właśnie się chciałem, noszę się z zamiarem zapisania, ale tak właśnie myślałem, że zapytam, bo rzeczywiście jest tam kilka fajnych nowości, ale no nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy jak to wygląda z VoiceOverem. Ja mówię o iOSie, a zmiany są takie dość ciekawe, moim zdaniem, nie? Bo...
0: Jakbyś mógł wymienić, bo może nie wszyscy czytali jeszcze, o co chodzi.
3: Generalnie oprócz tego, że jest to aplikacja, jakby już ma zmieniony interfejs, da tam coś się przestawiać, te kafle jakby na tym głównym ekranie są gdzieś tam, no mnie niespecjalnie interesuje, pewnie was też, ale na przykład już będzie wprowadzone wsparcie dla polskiego systemu płatności Blik, czyli jeżeli ktoś na przykład podczas rocznego zeznania podatkowego ma tam coś do uiszczenia, to już może sobie z poziomu mObywatela zapłacić. Tak, to jest fajne moim zdaniem bardzo. Od września, co mnie zaskoczyło bardzo i na plus, im plus, będzie można zablokować sobie, zastrzec w sumie PESEL. To z tego, co czytałem, miało być dopiero w czerwcu przyszłego roku prowadzone. No, oby, że rzeczywiście było już teraz we wrześniu, czyli możemy sobie zastrzec nasz PESEL. No jak to jest ważne, no to myślę, że sobie wszyscy zdajemy sprawę, tak?
2: Znaczy to chyba nawet nie tyle jest zastrzeżenie tego numeru, co jakby zablokowanie tego numeru. Jak dobrze pamiętam, to ma to tak działać, że blokujemy sobie w tym momencie na przykład nasz numer PESEL i dopóki go nie odblokujemy, to żadna instytucja nie ma prawa
3: użyć
2: tego numeru. I w tym momencie, ja się właśnie zastanawiam, jak to ma działać w praktyce, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, to zdaje się Paulina wspominała o tym, że po prostu, że gdzieś tam będzie można zastrzec numer PESEL, no ale numer PESEL, no to jest numer generowany według jakiegoś konkretnego algorytmu, to nie jest tak, że ten numer jest jakoś wybitnie tajny i bardzo, bardzo gdzieś tam powiedzmy ciężko go odgadnąć, a na pewno ileś tych pierwszych cyferek jest bardzo łatwo odgadnąć, tam potem kolejne te cyfry też no to nie ma jakichś wielu prób, ale generalnie zastanawiam się, jak to ma działać, i ta idea to jest całkiem niezła, po prostu blokujemy sobie ten numer i w momencie, kiedy mamy potrzebę, to go odblokowujemy i blokujemy go znowu.
3: Znaczy, no na tyle, na ile ja się orientuję, no to problem polegał na tym, gdzieś tam, myślę, że wypłynął wtedy, kiedy się zaczęły te takie pożyczki, tak, gdzieś tam.
2: Zgadza się, tak, no, oczywiście.
3: I to ma temu przeciwdziałać, podejrzewam, natomiast no pewnie gdzieś tam się będą pojawiały, inaczej, no jeżeli to się będzie dało zastrzec, czy tam zablokować i odblokować, to będzie fajnie, bo na przykład mamy gdzieś tam jakiś na przykład płatności Allegro, tak, Allegro Pay, gdzie tamten nasz PESEL jest potrzebny chyba, z tego co pamiętam, no to wtedy to będzie przydatne, tak?
2: To się zgadza. Zastanawia mnie na przykład, jak to będzie, jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne. Czy na przykład za każdym razem, jak będziemy chcieli podpisać nasz dokument tam profilem zaufanym, to trzeba będzie odblokowywać ten PESEL? Ciekawe.
3: No to tutaj też się śpieszę z wyjaśnieniem. Jeśli dobrze to pojąłem, co tam było napisane, to będziemy sobie mogli właśnie autoryzować, nie będziemy musieli używać podpisu, tylko będziemy sobie mogli właśnie to autoryzować poprzez obywatel. To też mi się bardzo podoba, bo szczerze ten podpis elektroniczny jest okej, fajny, ale no czasami wolałbym prostsze, tak, rozwiązanie. Skoro jestem zalogowany do tego obywatela, no to ten. No i oczywiście z wyłączeniem chyba bankowo wizyty w banku będziemy mogli sobie autoryzować nasze, że tak powiem, nasz dowód będzie honorowany, tak, u notariusza, czy gdzieś tam w innych instytucjach, nasz e-dowód, tak?
2: Jasne.
3: I to jest też duża zmiana, bo jednak ja sam pamiętam, że gdzieś tam pokazywałem e-dowód, wiadomo, że skoro jestem zalogowany do tego obywatela, no to raczej gdzieś tam przyszedłem tę weryfikację, gdzieś tam zostałem zweryfikowany, ale jednak niektóre instytucje nadal twierdziły, że nie, muszę pokazać dowód w formie plastikowej, tak? No i to było takie...
2: No tu jest jeszcze kwestia tego, że ta weryfikacja tego dowodu to nie jest, to nie polega ona tylko na pokazaniu tego, że pokazujemy telefon, no proszę bardzo, tu jest aplikacja, tak? Tam jeszcze jest ta cała procedura i z tego, co gdzieś tam widziałem, a jestem akurat na grupie, jednej z grup dla ludzi z administracji publicznej i tam są różne dyskusje na te tematy, to tu problem jest w materii urzędniczej, bo po prostu ci, którzy...
3: No tak, ale...
2: powinni się tym zajmować, albo którzy powinni mieć po prostu taką wiedzę, to nie bardzo chcą ją posiąść.
3: Ale zobacz, Michał, że tam w M-Obywatelu to nie jest tylko numer, tam też masz zdjęcie swoje. Na pewno zdjęcie, jaki jest, taki jest, to już tak powiem, każdy widzi, kto widzi.
2: No tak.
3: No, więc wiesz, no jakby co stoi na przeszkodzie, żeby honorować także no, ten... tę wersję elektroniczną, no tym bardziej, że tak ja na przykład
2: Ja cię rozumiem, Wojtku, absolutnie cię rozumiem, tylko po prostu też gdzieś tam no, uczulam na to, że ta weryfikacja tego dowodu to nie polega tylko na pokazaniu, tak? Tak, żeby to było wszystko zgodnie ze sztuką, tak? I żeby ta weryfikacja faktycznie była jeszcze jakoś tam potwierdzona, tam się jakiś kod QR generuje, ktoś tam sobie go skanuje, jak dobrze pamiętam. Jakaś taka jest ta procedura. Jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, ale to nie jest takie proste, tak? To nie jest tak proste jak wyjęcie dowodu z kieszeni. O proszę bardzo, tu sobie proszę zobaczyć.
3: No tak, ale ja, no to w każdym razie ja sobie dołączę do tej bety. No właśnie, jestem ciekaw, jak to będzie z dostępnością dla VoiceOvera, ale przypuszczam, że jeżeli, no bo co by nie mówić, no jednak te aplikacje rządowe są takie, myślę, w miarę przyzwoicie dostępne.
2: Czasem ta dostępność w bólach się rodzi, ale jakoś jest.
3: Ale jest, ale myślę, że nie ma najgorzej. No to teraz gdzieś tam w Tauronie były małe problemy przejściowe.
2: To nie tylko w Tauronie, w Enerdze tak samo. Ja myślałem, że popsuli już dokumentnie ten serwis, gdzie są rozliczenia, ale na całe szczęście nie popsuli, tylko... No ten starszy trochę bardziej mi się podobał, powiem szczerze, natomiast ten nowszy też jestem w stanie obsłużyć. Tak.
3: No
2: troszeczkę inaczej tam to wygląda i na początku właśnie zastanawiałem się, czy coś ze mną jest nie tak, czy z czytnikiem ekranu, czy z nimi, ale okazało się, że z nimi, bo to były jakieś błędy po prostu jeszcze po stronie tego serwisu na samym początku, gdzieś tam drogi, kiedy oni go wdrożyli.
3: No jasne, no okej, no to ode mnie to tyle. No, tak
2: swoją drogą sprawę, że... sprawdziłem YouTube'a, Wojtku, i to jest w ogóle ciekawa sprawa, wyobraź sobie, bo rzeczywiście, jak kiedy ja nadaję i mam otwartą tę kartę studia, no to też rzeczywiście się pojawia informacja o tym, że no transmisja idzie, próbuję odciszyć, ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec opowieści. Próbuję ją odciszyć i faktycznie jest cisza, nic się nie dzieje, odświeżam stronę i nagle okazuje się, że wszystko działa.
3: To znaczy, no ja was w tym momencie pewnie słyszę, że ja się łączę z wami z telefonu i też was właśnie w aplikacji YouTube'a na iOS-ie próbuję słuchać, no i
2: i nic.
3: No jest cisza. No to... Było dobrze, jakoś do jednej godziny, no bo jeszcze słuchałem was sobie, kiedy mówiliście tam o... Chyba skończ... Teraz nie pamiętam dokładnie na czym, ale było dobrze przez godzinkę z okładem, a teraz cisza. Nie wiem, o co chodzi. Przyznam, że no, ja zdecydowanie wolę YouTube'a, bo sobie mogę zablokować ekran, tak? A
1: ja sobie teraz otworzyłem na Facebooku. I mi to przynajmniej w przeglądarce działa. Więc może spróbuj sobie jeszcze raz otworzyć, myślę.
2: Tak, tak, ale być może jakiś... No tak.
3: W przeglądarce, to właśnie. A ja mówię tu o YouTube'ie.
1: Spróbuj z aplikacji też wywal ją z przełączania ekranu, żeby w razie czego tam się odświeżyło wszystko i jeszcze raz otworzyło.
2: Bo być może to jest jakiś problem na YouTubie, bo widzę, że ileś osób też jest z nami na YouTubie i żadnego komentarza tam o problemach nie ma. A Facebook niestety, i widzę też twój komentarz, a Facebook niestety ma taki brzydki zwyczaj, że nie zawsze się odświeża. To jest w ogóle, słuchajcie, taka dziwna rzecz, że YouTube sobie bardzo ładnie odświeża te sekcje komentarzy. Na Facebooku one się odświeżają jak chcą. One czasem się pojawią, czasem nie. To jest po prostu no, śmieszna sprawa. No ale w każdym razie, Wojtku, dzięki za telefony. Czy coś jeszcze masz dla nas?
3: Nie, z ciekawości rzeczywiście zamknąłem YouTube'a i odpaliłem go sobie ponownie. I słyszę teraz to, co się dzieje wcześniej, więc
0: chyba działa.
3: Więc rzeczywiście działa.
2: Chyba działa. Tak. No to...
0: Wojtku, to ja jeszcze pytanie, zanim od nas odejdziesz tutaj z anteny. Time for Bus na Śląsku. Czy ty też masz ten problem, że ci zniknęły dane z GPS-u?
3: Wiesz co, Paweł, zastanawiałem się nad tym. Czekaj, wiesz co, wyłączę YouTube'a, tego...
0: Okay.
3: Bo mi się nakładało. Wiesz co, powiem tak. Rzeczywiście przed aktualizacją miałem wrażenie, że więcej linii jest tym GPS-em objętych. Teraz jakby mniej, ale właśnie sobie jeszcze przed wejściem na antenę sprawdzałem, jak to jest z tym nazwijmy to wyświetleniem na przystanku i niektóre linie mają to. Ale też sobie z ciekawości sprawdzałem to na przykładzie Krakowa i Warszawy. No nie wiem, może się mylę, ale Warszawa no to powinna być raczej tak bardziej objęta niż tam, nie wiem, jakieś inne miejscowości. I rzeczywiście mało jest tych takich GPS-owanych, więc nie wiem, o co chodzi, tak, ale no...
0: No właśnie w Warszawie ja ich znalazłem wbrew pozorom dość dużo. W Krakowie znowu mi coś siadło i nie widzę żadnych. A na Śląsku właśnie kiedyś było, a potem przestało być. Nie wiem.
3: Wiesz co, no... Ja mogę teraz nawet wejść sobie w Time for Bus.
0: Ja jeszcze wspomnę, bo też Wojtku nie wspomniałeś, że teraz powiadomienia mają swój własny dźwięk w Time for Busie i mamy pośród nas autora tego dźwięku.
1: Dokładnie. Właśnie zastanawiałem się, czy powiem, że ja dostałem informację w niedzielę bodajże, że...
3: Ale o co chodzi z tym dźwiękiem? Bo ja tego, bo szczerze, ja tego nie rozumiem, bo ja dostaję normalne powiadomienie, ten właśnie pop-up, czy tam push z tego i z...
1: To może się to nie weszło.
0: Nie słyszysz dźwięku? Bo ja słyszę. Taki trójdźwięk ładny.
3: Bo ja mam włączone dźwięki.
0: To nie usłyszysz.
1: To tak mniej więcej faktycznie tutaj miałem swój wkład, żeby taki fajny dźwięk w miarę krótki stworzyć i no, myślę, że się spodoba, mam nadzieję przynajmniej.
0: No jest ładny.
1: No, który właśnie będzie informował o tym, jak jest już pora wysiąść właśnie.
0: Ja na ogół lubię właśnie, jak programy implementują estetykę taką dźwiękową, ale to jest naprawdę rzadkość i wiem, że mało osób to lubi. Taką właśnie 8-bitową, to Czesi bardzo lubią w swoich aplikacjach. Czy Dotwalker, czy te piszczenie przy Blind Shellu tych wywoływaczy, tych przywoływacza do kluczy tego Echo Keya. Czy tam inne jakieś aplikacje, które robili wcześniej, Ace Designs i tak dalej. Właściwie oni bardzo lubią jakoś te takie prostokątne fale stosować. Ja nawet lubię tą estetykę, ale myślę, że taki dźwięk powiadomień trójdźwiękowy, taki grany jest. Przypomina w ogóle dźwięk transportu miejskiego. Takie typowe.
1: Poniekąd to było założenie, ale zarazem też coś takiego unikalnego. Tutaj była taka kwestia właśnie, żeby to było coś różnego od tego, co jest. No. Mhm.
3: Tak, tylko że dopóki to, tak naprawdę wiecie, że dopóki to są takie zwykłe powiadomienia typu push, to nie, w moim mniemaniu gdzieś tam to w ogóle nie rozwiązuje sprawy, no bo nadal
1: wiesz co,
3: musimy czytać voice-over te.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie, jeśli to powiadomienie ma swój dźwięk i masz te dźwięki włączone, to poniekąd rozwiązuje o tyle, że jeśli ja to rozumiem, to tak, że na razie to jest tego na tym przystanku, który sam zaznaczyłeś, tak?
3: Tak.
1: No to jak słyszysz ten dźwięk konkretny, który tutaj jest faktycznie inny od innych aplikacji, które masz na telefonie, no to już
2: nie musisz nawet czytać
1: informację.
2: Tego powiadomienia.
3: No w pewnym sensie tak. No, tylko że mnie z kolei irytuje, że jak sobie, wiecie, przykładowo w moim przypadku zaczynam sobie czasy od przystanku Bytom Dworzec i mam czasy, które tam biegnie przez naście, dziesiąt przystanków, przesuwając się po liście, na każdym przystanku słyszę dopisek w cudzysłowie, kliknij dwukrotnie, aby coś tam, aby wysiąść, nie? No, i dla mnie to jest takie mega irytujące na przykład, nie?
0: Tak, to mogło być zrobione przez zwykłe podpowiedzi voice-over i wtedy by było...
3: No, tylko to było w Chincie i w tym momencie te osoby, które mają włączone podpowiedzi, by tego nie słyszały, nie?
0: No tak.
1: Ale z drugiej strony po to są te podpowiedzi, dokładnie. Właśnie do takich komunikatów.
0: W sensie jakby dobrą praktyką jest mieć je włączone w aplikacji, której nie znasz.
3: No tak, tylko że chyba voice-over się nie ogranicza do aplikacji. Tylko
0: ale masz to na pokrętle.
1: Czynności się polecają, na pokrętło można dodać, no, tak.
3: Dobra, tak, macie rację. Znaczy, nie wiem, powiem wam tak, dla mnie optymalny jest ten mechanizm z Movita. On naprawdę jest okej, moim zdaniem.
0: Tylko tak, gdyby... ja się zastanawiałem, czemu eliminować przycisk. Mówię, przycisk był... Był jakby, ja na przykład nie wiedziałem z początku, bo ja nie wsłuchałem się w te podpowiedzi, nie spodziewałem się ich tam przede wszystkim. Ja autentycznie na początku nie wiedziałem, jak to się aktywuje i myślałem, że jest błąd w apce.
3: I masz przycisk i w tym momencie wszystko jasne.
0: Tak, a jak jest przycisk, to właśnie tak, to jest bardziej intuicyjne, tak mi się też wydaje. Ewentualnie jakaś czynność na pokrętle, no też by było intuicyjne.
3: Tu nie ma czynności na pokrętle. No
0: nie ma, ale mogłaby być.
3: No tak, natomiast ja powiem tak, ja jak tam zgłaszam uwagi do Time for Bass, to raczej skupiam się na tym właśnie, żeby się dobrze gdzieś tam sprawdzało rozkłady i tak dalej. Gdzieś tam dla mnie to informowanie o tym, że będzie przystanek, jest tam kwestią drugorzędną. Jeżeli dobrze działa, to, to pokazywanie, gdzie dany autobus był, jeżeli jest ta funkcja GPS. I tak patrzę, Paweł, na tą listę i rzeczywiście, no, jakby mniej tych GPS-ów,
0: tak.
3: No, ale no, zakładam, że oni te dane pobierają z tego GPS-a, więc no, nie wiem, o co chodzi.
0: Też nie wiem. Albo coś padło po stronie ZTM-u, albo, znaczy tego, no, Metropolia GZM.
3: No, ZTM-u, tak. Tak. Znaczy, czy tam GZM-u, no, to jak tak. To tak zwał.
0: Tak. No albo nie wiem, albo aplikacja coś inaczej pobiera, ale domyślam się, że u nas coś padło, po prostu.
3: Też mi tak się wydaje, tym bardziej, że rzeczywiście widzę takie linie, które są non-stop pod GPS-em, a takie linie, które na przykład wiesz, no masz M3, to jest taka linia, no wiesz, nie? Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, która na przykład teraz notorycznie jest bez GPS-u.
0: Mm-hmm. A kiedyś była.
3: A kiedyś była, może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest jedna z głównych linii, czyli metropolii, tak? Właśnie miasta łączy, tak.
0: Mm-hmm. No nic, my tu nic nie radzimy, chciałem tylko porównać wyniki, ale...
3: Ale wiesz co, też patrzyłem, patrzyłem na Mobile MBK, bo na przykład ciekawiło mnie, czy w Mobile MBK były te informacje o tym, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, czyli o przekraczaniu tych stref. Tak, i tego nie ma.
0: No proszę.
3: Czyli to jest jakieś tam autorskie rozwiązanie chyba tak, Forbasa.
0: Możliwe.
3: I to jest fajne.
0: Wyciągają więcej danych po prostu z tych danych, które dostają.
3: Tak. No jasne, że tak, bo to na tym to się opiera, no bo jasne, że tak. No i to jest fajne moim zdaniem. To jest fajne.
0: Jasne.
3: Tym bardziej, że jak, nie wiem, czy przyuważyłeś, że jak jedziesz właśnie takimi liniami typu 91, 185 etc., to często, gęsto podają ci informacje właśnie, jeżeli autobus jest objęty tymi komunikatami, to też masz komunikaty.
0: Granica stref, coś tam, granica stref. Jest taki komunikat.
3: Tak.
0: Dokładnie.
3: I on też się opiera o GPS, no bo jak inaczej, nie?
0: Mogli mieć to nagrane po prostu wcześniej jako sample.
3: Jasne, że ma to nagrane, ale to się nie może... Jak ja jechałem, to się zgadzało z tym, gdzie byłem, tak? Więc to jakoś ma... wspólne z GPS-em. A swoją drogą, a propos tego, też jeszcze wam powiem jedną rzecz, bo Time for Bus, jak sobie ustawiłem, nie umiem teraz tego wywołać, ale to sobie przyuważcie, że jeśli miałem rozkład linii bez GPS-u, to dostałem komunikat, że Time for Bus jakby, że komunikaty się będą opierały na, że komunikaty będą podawane mi w oparciu o pozycję mojego urządzenia. Czyli jeżeli jadę daną linią i jestem w tym autobusie, w tym środku transportu i on to sobie jakoś tam scali z moim urządzeniem, tak? Tak chyba podobnie jest też na Mówicie właśnie.
0: Tak, zdaje się, że tak. Bardzo praktyczne, bardzo fajne rozwiązanie.
2: No dobrze, Wojtku, to myślę, że o transporcie to byście tu jeszcze mogli rozmawiać, ale mamy jeszcze trochę tematów i nawet jeszcze mamy jednego słuchacza w kolejce. Także
3: ja już nie przedłużam. Dzięki, trzymajcie się.
0: Dzięki, na razie.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie i od razu proponuję, żebyśmy jeszcze odebrali jedno połączenie. Jest z nami Witold, tylko Witoldzie jeszcze odcisz sobie mikrofon, to znaczy zezwól na nagrywanie, żebyśmy mogli porozmawiać tu na antenie. Jeżeli chodzi o komentarze, przed momentem zajrzałem, no i na razie jest cisza.
0: Spokojnie.
2: Tak, na razie jest spokojnie. Mam nadzieję, że... wszędzie nadajemy,
4: halo?
2: Wszystko jest okej. O, witaj, słyszymy się.
4: Cześć. Chciałem zadać jedno pytanie i może później jeszcze jak mogę to powiedzieć o systemach Linux i Chrome OS.
2: Słuchamy.
4: A to pytanie to odnośnie Gmaila. Czy można wysłać maila do kilku osób, ale tak, żeby nie było widać, żeby ta osoba, do której wysyłamy, tak, nie widziała, że wysyłamy jeszcze do kogoś innego. Podobno właśnie można, że tam wpisywać te adresy po przecinkach i to się tak ma robić, że ta jedna osoba tak nie będzie widziała, że jeszcze do kogoś innego wysyłamy, ale nie działa to tak. Próbowałem ze spacjami, bez spacji.
2: To znaczy musisz to wpisać w odpowiednie pole. Ja nie wiem, jak to jest na Gmailu, bo ja nie korzystam z webowego maila, ja korzystam z klienta pocztowego.
4: Ale to chyba tak samo.
2: Ale powinieneś szukać pola, które nazywa się albo po polsku to będzie UDW, to na przykład w Outlooku...
0: Albo ukryta kopia.
2: Tak, albo ukryta kopia, albo po angielsku BCC.
4: Tak, tam są dwa takie pola. Jedno właśnie jest do tych szyfrowanych jakoś, a drugie jest bez szyfrowania.
2: To nie wiem,
4: jak to dokładnie określić.
2: Nie bardzo wiem, o czym mówisz, natomiast tak nazywają się te pola w większości klientów pocztowych, tak jak podaliśmy, i to działa. I sytuacja wygląda tak, jeszcze powiem taką ciekawostkę, że jeżeli nie wpiszesz, bo oczywiście możesz w pole do też wpisać jakiś adres. I jeżeli na przykład nie wpiszesz żadnego adresu w to pole, ani w pole CC, czy tam DW, a tylko wszystko wpiszesz w to pole UDW albo BCC, jak kto woli, to mail będzie wyglądał tak, jakbyś ty wysłał go do samego siebie.
4: Czyli trzeba w jedno i w drugie wpisywać?
2: Nie.
1: Ja to sobie jeszcze w międzyczasie sprawdziłem i na webowym Gmailu, przynajmniej w tym interfejsie współczesnym, nie wiem jak to wygląda w tym interfejsie klasycznym, wygląda tak, że kiedy otwieramy okno do pisania nowej wiadomości, musimy cofnąć się, co ciekawe, shift-tabem i tam znajdziemy dwa linki, żeby dodać, akurat mam po angielsku, więc tutaj mi się wyświetla dodać pole CC i pole BCC, nie wiem jak to będzie...
0: Dodaj DW i dodaj UDW.
1: Okej, okay, czyli to będzie tak to przetłumaczone. Też są do tego skróty. Tak. Ctrl-Shift-C dodaje DW, a Ctrl-Shift-B dodaje UDW, więc możesz też w ten sposób spróbować.
4: Tak, i właśnie to pierwsze był jakiś komunikat, że z szyfrowaniem jest, a drugie, jeśli ktoś ma jakąś skrzynkę, która nie obsługuje
1: szyfrowania. Gmail oferował jakieś swoje szyfrowanie, ale to chyba nie powinno być z tym związane.

0: zainstalować i można w tym Mint Mate ustawiać skróty w ustawieniach. Na przykład do menedżera plików można ustawić Windows E. Oryginalnie tego nie było, a już w innym, w tym środowisku graficznym XFCE, czy jakoś podobnie, dawno testowałem, było to domyślnie ustawione. I jeszcze co do LibreOffice, to czyta poziomy nagłówków. Też Paweł chyba mówił, że mu nie czytało, tak? Ale na Windowsie.
1: Tak, mhm, tak.
0: Tylko nie wiem, jak się przełączać między tymi dwoma trybami, gdzie się w NVDA-u przełącza NVDA w Patria.
1: Aha, czyli tryb jakby aplikacji.
0: Wiem, że to się przełącza na pewno, bo jak chodzę po stronach, to się przełącza.
2: Tam chyba też jest... nie, czy Orka Spacja otwierała to ustawienia? Kurczę, już parę lat było, jak używałem Linuxa.
0: Nie, ja testowałem.
2: I w ogóle... jest na pewno do tego skrót.
0: W ogóle to jest ciekawe, bo chciałem sprawdzić czas, to Orka T, tak, time, a baterii już nie, albo power też nie. I nie wiem, jak sprawdzić tam baterię.
3: No my tu, Witoldzie, obawiam się, że wiele nie podpowiemy, bo chyba żaden z nas nie używa Linuxa na co dzień, przynajmniej jeżeli chodzi o graficzny interfejs, więc obawiam się, że gdzieś może w jakiejś dokumentacji znajdziesz listę skrótów do Orki. No my tu wiele nie jesteśmy w stanie pomóc.
0: Czytałem czatem GPT i w ogóle też do NVDA mi skróty wymyślał, których w ogóle nie było.
3: No, ChatGPT potrafi wymyślać różne rzeczy. Dlatego z jego wiedzy to tak ostrożnie trzeba korzystać. Chociaż czasem jakiś na przykład skrypt potrafi rzeczywiście dobry napisać po kilku naszych jakichś tam poprawkach, jak mu się powie, co jest nie tak.
0: I to tą aplikacją Bing można robić?
3: Nie, raczej nie, raczej po prostu chat openai.com.
0: Aha.
3: Bo ta wersja z Binga, no to jest taka bardziej nastawiona na wyszukiwanie.
0: Ja to właśnie tą wersją robię aplikacją na iPhone'ie. Dokładnie, tą to.
3: Ale którą? Chatem GPT?
0: Tą oficjalną, Bing.
3: A to zainstaluj sobie też jeszcze oficjalną ChatGPT.
0: Próbowałem, ale to nie chciało mi się zalogować. Coś.
3: A to dziwne, u mnie działa, tylko ja się logowałem Googlem. To też...
0: Też się logowałem Googlem.
3: I nie zadziałało.
0: Nie zadziałało.
3: A to ciekawe, bo powiem ci, że u mnie właśnie jest tę sesję googlową, to ja już mówiłem o tym kilka tyflo przeglądów temu i powtórzę. U mnie sesję googlową, bo ja się wszędzie logowałem właśnie i na przeglądarce, na Chromie i na komputerze i na telefonie właśnie z aplikacji. Ja się wszędzie logowałem Googlem i tę sesję googlową to w aplikacji mobilnej trzyma mi do dziś, a logowałem się tam z miesiąc temu albo coś koło tego. Natomiast przeglądarka to jest zupełnie inna sytuacja. Tam co chwilę mnie wyrzuca i każe się logować ponownie. Całe szczęście, że już pozwala, bo też miałem z tym problemy.
0: To dobrze, że się poprawiło.
3: No, chociaż tyle. Okej, Witoldzie, czy coś jeszcze?
0: Jeszcze odnośnie Chrome OS-a.
3: Aha, słuchamy.
0: Mówiłem pół roku temu, że to dziadostwo, że tak, że jest, że wolno działa. No i tak rzeczywiście jest trochę, ale też ten komputer może jest winny, bo jest stary, tak, to jest netbook 2010 czy 11 roku.
3: Oj.
0: Procesor dwurdzeniowy taktowany, 1 GHz z czymś tam powyżej. Ale bawiłem się tym systemem, to znaczy znowu go zainstalowałem, bo tego Linuxa nie udało mi się okiełznać, to znaczy nie udało mi się zainstalować sterownika do linijki, tak, czy połączyć. Właściwie sterownik się udało zainstalować, tylko nie udało mi się podłączyć linijki, a zależało mi na tym, żeby właśnie z tym komputerem połączyć linijkę.

0: notatkę, bo jest mały i żeby go mieć jako taki notatnik. Ale z tym Chrome OS-em też się nie udało tego zrobić.
1: No cóż, Witoldzie, no...
0: Jeszcze dzwoniłem do Harpo, żeby może zapytali Google, bo to jest też ich system, tak? A podobno na Androidzie miała ta linijka działać też. No ale tego nie sprawdzałem. Że powiedzą, będą, że coś tam spróbują, ale że to jest niszowe i że prawdopodobnie się nie uda.
1: No to cóż, pozostaje czekać na jakąś odpowiedź od nich. Czy jeszcze coś?
0: To chyba tyle.
1: Okej.
0: Okay. Dziękuję.
1: No, dziękujemy ci bardzo za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Cały czas jesteśmy, zatem jeżeli macie ochotę jeszcze do nas zadzwonić, no to jeszcze chwila będzie ku temu. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Pawle, co tam w Polskim Związku Niewidomych dzieje się ciekawego?
2: Ja wybrałem sobie dzisiaj z całych wiadomości, jakie przez no, ostatni tydzień się zebrały właśnie na stronie PZN, dwa newsy. Po pierwsze, konkurs poetycki dla miłośników słowa. Tutaj mamy coś dla miłośników słowa, zwłaszcza Edwarda Stachury. Także tutaj konkurs taki. Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Infinitivus Stachury zachęcają miłośników słowa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jest to okazja do zaprezentowania swojego talentu oraz zdobycia uznania w środowisku literackim. Konkurs jest skierowany do wszystkich wielbicieli poezji bez względu na wiek czy doświadczenie. Jak piszą organizatorzy na stronie, w obecnych czasach, gdy życie, a co za tym idzie, literatura, są tak bardzo zdominowane przez technologie i media społecznościowe, warto od czasu do czasu powrócić do korzeni i docenić piękno poezji. Jury składa się z renomowanych poetów i krytyków literackich, którzy przeanalizują każde złożone dzieło. Konkurs składa się z dwóch kategorii. Do pierwszej kategorii uczestnik zgłasza dwa wiersze. Prace powinny być związane z twórczością Edwarda Stachury. Kategoria druga, dobrowolna, to wiersz o tematyce uroki ziemi raszyńskiej, zainspirowany okolicą gminy Raszyn. Nagrody przyznane w konkursie to nie tylko prestiżowe wyróżnienia, ale także nagrody książkowe. Wyróżnione przez jurorów wiersze zostaną opublikowane. Regulamin konkursu znajduje się na stronie stachuriada.pl. Tu jest zresztą cały link do tego, będzie podany. Wiersze należy przesłać na adres mailowy konkurs.niebieskatancbuda, to jest jedno słowo, @gmail.com. Do 5 sierpnia bieżącego roku. Obrady jury odbędą się na początku sierpnia, natomiast rozdanie nagród odbędzie się 19 sierpnia na 5 niebieskiej tancbudzie Stachuriadzie. No i to tyle, jeśli chodzi o konkurs, więc jeżeli wśród nas są poetki, poeci, to piszcie śmiało, bo to może być wasz sposób na to, jak zabłysnąć w środowisku literackim, a dla miłośników bardziej pasywnego cieszenia się kulturą, zwiedzania na przykład, no to poleca się Muzeum Zamojskich w Kozłówce, które staje się jeszcze bardziej dostępne. Od 4 lipca Muzeum Zamojskich w Kozłówce będzie można zwiedzać tam cztery nowe, odremontowane trasy, obiekty o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Wszystkie przestrzenie zrewaloryzowanych budynków zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynkach i na poszczególnych ekspozycjach wprowadzono tyflografiki z planami obiektów, informacje w alfabecie brajlowskim, komentarze audio wyświetlane w postaci napisów, a także interaktywne multimedia. Jest to efekt zakończonego właśnie w Kozłówce projektu przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Celem projektu było nie tylko zakończenie trwającego ponad 40 lat procesu rewaloryzacji zabytkowego obiektu, ale także zwiększenie atrakcyjności muzeum. Co się zmieniło w Muzeum Zamojskich po przebudowie? W 4 wyremontowanych budynkach powstało 8 nowych ekspozycji, między innymi nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, pokazujące etapy remontu, czy pokazujące rzeczywistość po 1945 roku W oficynie północnej mieści się nowoczesne centrum obsługi ruchu turystycznego. Znajdują się tu kasy biletowe oraz terminale informacyjne, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna muzeum, a także atrakcje regionu. Na tym samym poziomie znajduje się wystawa multimedialna Kozłówka na osi czasu, gdzie przedstawiona jest historia założenia pałacowo-parkowego zespołu w postaci wideomappingu, który uzupełniony jest projekcją filmową z komentarzem córki ostatnich właścicieli, Jadwigi Inki Zamojskiej. Turyści mogą także zajrzeć do pokoju zagadek i pokusić się o rozwiązanie tajemnicy zaginionego klejnotu z naszyjnika Anieli Zamojskiej. Najmłodsi zwiedzający mogą pobawić się interaktywnymi puzzlami z widokami pałacu i muzealnych eksponatów. W piwnicach oficyny urządzono ekspozycję lapidarium przybliżającą funkcjonowanie dawnej siedziby arystokratycznej. W 3 salach można obejrzeć z bliska przedmioty, które stanowiły dawne wyposażenie pałacowej kuchni lub były związane z działaniem sieci wodno-kanalizacyjnej czy ogrzewaniem. W lapidarium znajdują się także przedmioty, które zostały odkryte podczas remontu. Kocioł parowy, który zasilał niezwykle nowoczesne, jak na początek XX wieku, ogrzewanie kaplicy pałacowej oraz ponad 100-letnie wina. Na piętrze oficyny znajduje się 8 stylowo urządzonych pokoi pracy twórczej, którym patronują dawni mieszkańcy pałacu. Na samej górze urządzono 4 magazyny studyjne oraz przestrzeń edukacyjną służącą do zajęć warsztatowych. Przygotowano 7 nowych tematów zajęć, które sukcesywnie będą wdrażane do oferty edukacyjnej. W oficynie południowej zwiedzający mogą dowiedzieć się, jakie tereny należały do ordynacji Konstantego Zamojskiego dzięki multimedialnej grze Mapki zamiast Apki, a przez przeszklone archiwum zobaczyć, w jaki sposób przechowywane są archiwalia dotyczące muzeum. Na piętrze oficyny urządzono wystawę Rodzinny album powiązaną z genealogią rodu i olbrzymią kolekcją fotografii Konstantego Zamojskiego. Główną atrakcją wystawy jest 8-stanowiskowy fotoplastykon z prezentacjami Polskie rody arystokratyczne, celebryci XIX wieku, Zamojscy w Angolii i rezydencje i fundacje zamojskich. Zaaranżowano również atelier fotograficzne, a w gablotach umieszczono dawne aparaty fotograficzne oraz akcesoria służące do wykonywania zdjęć. Natomiast na parterze turyści mogą skorzystać z oferty, jaką zaserwuje bistro u szafarki. W teatralni odnowiona została sala audiowizualna, którą przystosowano do organizacji koncertów i spektakli teatralnych. Można tam również zobaczyć drugą odsłonę wystawy Rodzinny album, gdzie prezentowane są fotografie z kolekcji hrabiego ułożone poszczególnymi gałęziami rodu Zamojskich. W dawnej stajni remontów, czyli koni hodowanych dla wojska, urządzono wystawę, drugą odsłonę zbiorów sztuki socrealistycznej, socrealizm Galeria Sztuki. Poprzez liczne aplikacje i multimedialne prezentacje archiwalnych ukazujących dorobek artystów po 1945 roku, ten trudny okres w historii Polski przedstawiono w sposób przystępny dla młodzieży. Na piętrze budynku znajduje się magazyn studyjny oraz przestrzeń edukacyjna. Zasady zwiedzania, ceny biletów, godziny otwarcia, a także informacje o dostępności można znaleźć na stronie internetowej www.muzeumzamojskich.pl. No i to tyle, jeśli chodzi na ten tydzień, na nowe wieści z PZN.
1: Ale nie tyle, jeżeli chodzi o twoje informacje, Pawle, bo jeszcze tu masz dla nas informacje na temat ICC tegorocznego.
2: Tak, no ICC odbywa się od 19 do 26 lipca, przepraszam, sierpnia, w Telczy, czyli w Telcz, taka miejscowość no, w Czechach, niedaleko Brna, też niedaleko Pragi, po 2 godziny od każdego z tych miast. Jest to jedno z miejsc, gdzie Uniwersytet Masaryka, który podejmuje młodzież w tym roku, ma swoje wydziały. No i tam wybiera się też grupa młodzieży z Polski i można grupę wesprzeć, bo jak zwykle jakieś tam finansowanie jest, ale nie pokrywa to wszystkich potrzeb. O, już widzę, że zebrano całą kwotę, natomiast no, można zawsze jeszcze gdzieś tam dołożyć, jest 20 wspierających, więc gdybyście chcieli jeszcze, żeby ta kwota została przekroczona i może jakieś nieprzewidziane wydatki zostały pokryte, bo różnie bywa w czasie takich obozów, no to...
1: Albo myślę, po prostu, żeby warto... uczestnicy zapłacili mniejszą kwotę, bo teraz chyba
2: tak,
1: właśnie...
2: to jest też możliwe.
1: Po to jest ta zbiórka dalej prowadzona.
2: Tak. Więc możecie wpłacić i te osoby, które będą jechały już za no, ponad miesiąc, wesprzeć i dać im przygodę życia. Więc ja myślę, że się opłaca. Jako ktoś, kto kiedyś organizował takie obozy, naprawdę wiem, że warto zainwestować w młodzież, która tam jedzie.
1: Tak, a przypomnijmy, że w tym roku Fundacja Prowadnica odpowiada za organizację tego polskiego wyjazdu na ICC. Mhm. Teraz kolejny temat. Temat nowej aplikacji, nowej starej aplikacji, bo nowa odsłona Soundscape'a nam się pojawiła i to, co ciekawe, dostępna też dla nas, mianowicie aplikacja Voice Vista.
3: Właśnie, no bo tych klonów Soundscape'a to ostatnio kilka się pojawiło, no właściwie no jeden gdzieś był planowany, jeden jest w jakichś zamkniętych testach beta, a tutaj pojawił się kolejny i jak już powiedziałeś, ta aplikacja jest jak najbardziej dostępna w Polsce i nawet po polsku, ale o tym za sekundę, bo no właśnie, to jest kolejny...
1: Z tym polskim to rzeczywiście ciekawa tak, historia. A,
2: dobra, macie najnowszą wersję, bo ponoć w najnowszej wersji jest już lepiej.
3: No, ja mam wersję 1.0.1.
1: Ja zainstalowałem wczoraj i...
3: Ja też.
1: Jest dziwnie.
3: Okay. Jest dziwnie, no mniej więcej. To jest aplikacja stworzona no, na bazie kodu Microsoftu, ale zmodyfikowana przez pana Jiangfenga Wu, którego mogą kojarzyć gracze, bo on stworzył kilka takich gier na iOS-a, które nie były stworzone na niewidomych, ale kiedy dowiedział się, że one były tam jakoś dostępne, to dużo w nich poprawią i jak widać chyba no, przez to nawiązał jakiś większy kontakt ze społecznością niewidomych, bo chyba ktoś, nie wiem jak się o tym dowiedział, czy ktoś do niego napisał. No mniej więcej po jakimś ponoć miesiącu prac stworzył własnego klona Soundscape'a, który, jak już wspomnieliśmy, jest jak najbardziej dostępny u nas. Możecie sobie go ściągnąć. W komentarzu będzie link do Apple Visa, a stamtąd już bez problemu dojdziecie do App Store'a, ale też możecie sobie wpisać Voice Vista, dwa razy tutaj V, do App Store'a i aplikację powinniście bez żadnych problemów znaleźć. No i jeszcze raz przypomnę, idea Soundscape'a jest taka, że podczas kiedy poruszamy się po środowisku, no to aplikacja dźwiękiem binauralnym i mową, troszeczkę tak jak jest to w niektórych grach audio, informuje nas o tym, co znajduje się w okolicy. Konkretnie tutaj najczęściej chodzi o skrzyżowania, więc kiedy dochodzimy do jakiegoś skrzyżowania, no to nam powiedzmy może powiedzieć ulica Marii Curie Skłodowskiej przed tobą jest skontynuowana, a na lewo jest z ulica tam jakaś inna, powiedzmy. I też możemy poprosić, żeby aplikacja powiedziała nam o jakichś interesujących innych punktach i tutaj taka nowość, której w oficjalnym Soundscape'ie nie było, jest taka, że możemy sobie na dedykowanej do tego zakładce poprosić o podanie informacji o konkretnych typach miejsc. Czy to są restauracje, czy to są jakieś szpitale, czy to są jakieś sklepy. No i tutaj właśnie pokazuje się problem z tym tłumaczeniem, bo tam na przykład jest taka kategoria jak marnowanie chyba. To po angielsku się nazywa waste i ta też do końca nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy są jakieś kosze na śmieci, czy oczyszczalnie? A.
2: Kosze. Mnie... Ja myślę, że kosze, bo OpenStreetMap ma dużą bazę, zdziwiłbyś się, koszy na śmieci.
3: Okej, okay, no akurat u mnie na tutaj, gdzie to testowałem na ulicy, to nic nie wyświetlało, więc no, akurat nie złapało mi, ale może o to chodzi. Jeśli tak, no to tutaj faktycznie trzeba by to tłumaczenie poprawić, ale generalnie, no, poza tam kilkoma dziwnymi rzeczami, to generalnie nie jest źle, jeśli chodzi o te same komunikaty. Też zakładki na dole nie są podpisane, nie są przetłumaczone, mimo to, że nagłówki na górze już jak najbardziej są, ale aplikacja jest na tyle prosta, że można się odnaleźć. Co jeszcze ciekawego potrafi? No, możemy oczywiście też sobie zaznaczać, zapisywać interesujące nas punkty, trochę tak jak w Lodestone na przykład, i budować z tych punktów trasę. I to właśnie wygląda w ten sposób, że oprócz tych komunikatów, o których już wspominałem, będziemy też słyszeli odległość do punktu, który zaznaczyliśmy, no i dźwięk, który będzie stopniowo stawał się coraz głośniejszy, jak my będziemy się do tego punktu zbliżać, i tak możemy sobie stworzyć całą trasę, łącząc kilka takich punktów ze sobą, i te trasy możemy też sobie zapisywać i udostępniać innym osobom, więc można w ten sposób komuś na przykład pomóc. I możemy jeszcze jedną fajną rzecz zrobić. Jeśli znajdziemy sobie na tej liście właśnie miejsc, albo też tam jest pole wyszukiwania, możemy przenieść się na dowolną ulicę, na dowolną okolicę właściwie na całym świecie i dokonywać wirtualnej eksploracji. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, bo to wygląda tak, że no, aplikacja zaczyna nam podawać komunikaty tak, jakbyśmy byli w tym miejscu, i możemy się normalnie wokół siebie obracać z naszym telefonem, i w miarę jak będziemy kierować się na jakąś ulicę, to będziemy dostawać haptykę i dźwięki, i po prostu będziemy mieli przycisk idź, który pozwoli naszą wirtualną postać przenieść dalej w tą ulicę. Więc jeśli idziemy prosto ulicą, mamy jakieś skrzyżowanie w prawo, w lewo, obracamy się w lewo, naciskamy idź, no to jest takie bardzo fajne dźwięki, jakbyśmy przechodzili przez jakiś portal czy coś w tym stylu. Jesteśmy przenoszeni na następne skrzyżowanie i tutaj znów możemy rozglądać się, patrzeć się, jakie mamy ulice, zaznaczać punkty, rozglądać się właśnie nad jakimiś innymi miejscami, i w ten sposób, zanim gdzieś wyjdziemy, możemy sobie taką wirtualną eksplorację zrobić. Możemy też aplikację uśpić, czyli tymczasowo wyłączyć nie tylko mowę, ale też GPS i pobieranie danych, co też pomoże nam zachować baterię, gdybyśmy na chwilę chcieli zatrzymać trasę, ale nie wychodzić całkiem z aplikacji, to można to bez problemu zrobić. Autor jest otwarty na sugestie, na razie skupia się na tym, żeby nadgonić to, co miał Soundscape, a czego w tej aplikacji jeszcze nie ma. Ja dokładnie też nie wiem, czego jeszcze tutaj brakuje. Wiem, że właśnie tej wirtualnej...
2: obracanie głową, jak niektóre słuchawki wspierały AirPodsy na przykład, samo obracanie głową już powodowało to, że zmieniała się nam perspektywa.
3: No to w AirPodsach myślę, że to by się dało jak najbardziej zrobić. Ja to testowałem faktycznie na AirPodsach, ale chyba to faktycznie nie działało, z tego co pamiętam, więc to tak. Też chyba w Soundscape dało się głosy zmieniać. Tutaj jest używany głos, który my wybierzemy w systemie, i on też mówi dosyć wolno, niestety, więc też jak to się...
2: Ale w przestrzeni, tak?
3: Tak, w przestrzeni, ale no to nie
2: to
3: jest...
2: To mówi nasz głos systemowy z jakiś ten eSpeak, czy tam Zosia?
3: Tak,
2: czy
3: ja sobie ustawiłem Krzysztofa chyba kiedyś tam w ustawieniach tego mowy tam w dostępności na polski, i faktycznie mówił mi Krzysztof w angielskim i Eloquence mówił, więc jest domyślny głos, tylko nie jakoś bardzo szybko, więc jak ktoś ma voiceovera szybko ustawionego, no to tutaj to mówi troszeczkę wolniej. Tam w Soundscape chyba dało się coś więcej skonfigurować, ale no, aplikacja rozwija się bardzo dynamicznie. Autor jest na Apple Visie aktywny, więc myślę, że następne aktualizacje będą w miarę szybko się pojawiać, więc jeśli ktoś jest ciekawy, jak to Soundscape, które się tak wielu osobom podobało, działało, no to w końcu możemy je na własnym podwórku za darmo przetestować.
2: Ja właśnie dlatego mówiłem, ja tylko to dodam, że dlatego mówiłem, że i tak jest w 1.0.1 dobra zmiana, że tak powiem, bo w wersji 1.0 właśnie ten komunikaty i wszystko było po angielsku, więc ja rozumiem, że tłumaczenie jest maszynowe i jest śmieszne, ale to i tak dobrze, że jest, bo w pierwszej wersji po polsku były tylko ustawienia i jakieś tam parę komunikatów, więc no jak widać...
3: Tutaj... No mówię, tak jak mówiłem, no, ma dziwne rzeczy, ale generalnie naprawdę nie jest źle.
2: Tam to jest używalne.
3: Tak, to tam to marnowanie to taki naprawdę jedno dziwne rzecz, ale generalnie mówię, to najważniejsze rzeczy w porządku przetłumaczone, więc...
1: No to by aplikacja się rozwijała, tego myślę, że pozostaje nam życzyć i żeby autor wytrwał, a faktycznie on tych aplikacji różnych to tam ma w swoim portfolio całkiem sporo, to zwłaszcza to są takie aplikacje do nauki gry w różne gry, między innymi chyba w jakieś chińskie szachy, a skoro o Chinach mowa, to Arek jest z nami, ponownie witany. Tylko jeszcze ma wyciszony mikrofon. O! Arku!
4: No. O! Jesteś. Dzień dobry. Jest, to jest. Ciekawa rzecz. Nihao. Dzisiaj nie o Chinach, co prawda, ale śmieszna rzecz. Padł mi komputer z Windowsem. Jak zapisywałem sobie rzeczy, które są nowe w betach iOS-a, nagle komputer przestał mi mówić. Straciłem mowę, straciłem wszystko, nie mogę włączyć komputera z Windowsem. Elegancko. Oj. Ale nie o tym też mowa. Co nowego w becie? Miałem czas się zająć iOS-em i tak, są poprawki. Działa wreszcie szybka akcja w Braille'u, poprawili to. Zniknął błąd ze znikającą klawiaturą, który był niesamowicie irytujący. Zniknął błąd z niedziałającymi niektórymi czynnościami, w sensie my klikaliśmy, to się głównie objawiało z czynnościami edycji tekstu, takimi jak kopiowanie, wklejanie, wycinanie. Klikaliśmy w daną czynność, a akcja się nie wykonywała. To zostało poprawione też. A jeżeli chodzi o nowości, to tak. Bardzo ciekawa nowość w aplikacji Apple Music. Teraz, jeżeli mamy jakąś piosenkę i klikniemy sobie w ten przycisk więcej, nie w tym mini odtwarzaczu, tylko jak sobie klikniemy na tytuł utworu i później więcej, to mamy opcję, która nie jest jeszcze przetłumaczona, pisze View Credits. I jeżeli w tą opcję klikniemy, to możemy sobie dokładnie podejrzeć, kto pracował przy, kto śpiewał dany utwór, kto odpowiadał za inżynierię, za mastering, kto odpowiadał za mix, w którym roku utwór się ukazał i tak dalej, i tak dalej. Fajna opcja. Co ciekawe, nie działa to dla albumów, działa to tylko dla pojedynczych utworów. Ale no możliwe, że to się rozwinie jeszcze.
1: Ale to chyba też dlatego, że w albumach, czy na albumach za pojedyncze utwory mogą odpowiadać różni ludzie. To znaczy na jednym albumie na przykład możesz mieć pierwszą, drugą, trzecią piosenkę napisaną przez kogoś, czwartą, piątą, szóstą przez kogoś.
4: No tak, ale to by mogło jakoś listować, no nie wiem.
1: No można by było, to się oczywiście, ale ja podejrzewam, że właśnie lepiej było to tak rozbić na pojedyncze utwory.
4: Ale bardzo fajny feature.
1: Zgadza się.
4: Wyobrażam sobie to na przykład w taki sposób, że jeżeli na przykład na Macu korzystalibyśmy z jakiegoś programu pokroju Radio Bossa, swoją drogą ciekawe, czy jest coś takiego, no to wtedy moglibyśmy sobie podglądać informacje o utworach, jak na przykład prowadzimy audycję w radiu, no nie?
1: A do radia to ma to jeszcze jedno zastosowanie, zwłaszcza dla nas, jeżeli gdzieś tam powiedzmy pracujemy w jakiejś stacji i odpowiadamy za rozliczanie emisji utworów z tymi tak zwanymi organizacjami zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w Polsce, to niestety jest dość powszechną praktyką, że tam trzeba uzupełniać takie raporty. To się oczywiście w programach emisyjnych, w stacjach radiowych uzupełnia raz i potem te raporty się generują, ale jak są nowe piosenki, to trzeba sobie powprowadzać i potem właśnie są odpowiednie metryczki dla właśnie ZAX-ów i podobnych organizacji związane z informacją na temat piosenki, kto jest autorem słów, kto jest autorem muzyki, kto jest producentem i tak dalej, i tak dalej, żeby było wiadomo.
4: Bo to wynika z tego, że tam te godziny jakieś polskie...
1: To, wiesz, nie, to nawet nie, to nie o to chodzi, to jest zupełnie inna kwestia. Tu mamy typowo rzecz związaną z prawami autorskimi i z rozliczaniem.
4: Swoją drogą sugestia a propos audycji. Michale, bardzo bym cię prosił kiedyś, jakbyś mógł nagrać audycję i opowiedziałbyś, jak wygląda profesjonalna praca w radiu. To jest coś, co podejrzewam wiele osób niewidomych by ciekawiło, jak to wygląda tak, nie że ktoś sobie postawi shoutcasta w domu i sobie gra muzykę, tylko wiesz, w profesjonalnym radiu.
1: A to ja polecam, no. Polecam audycję, w której sporo jest o tym, z Edwinem Tarką rozmawiamy sobie na ten temat.
4: O, rozumiem, to nie wiedziałem, to dziękuję
1: jest,
4: bardzo.
1: Jest.
4: A propos jeszcze bugfixów w iOSie 17, poprawili błąd, jest taka nowa opcja w iOSie, że jest crossfade między piosenkami, płynne przejście. I jak mieliśmy to ustawiane na 7 sekund, nie mniej, nie więcej, swoją drugą ekstremalnie ciekawy błąd z takiego inżynieryjnego punktu widzenia, dlaczego on występował. Jak mieliśmy ten crossfade ustawiany na 7 sekund, no to wówczas niektóre piosenki się tak bagowały, że po prostu 7 sekund wcześniej kończył się utwór, była cisza przez te 7 sekund i później wchodził nowy utwór, ten błąd też zniknął. Słuchałem sobie Apple Music cały czas praktycznie jak badałem tę betę. Numer wersji kończy się nam literką H, tak samo jak beta 2, co pozwala nam sądzić, że jeszcze dużo bet przed nami, co najmniej 3 lub 4. Dla mnie takim ewenementem jest to, że druga beta z rzędu ma tę samą literę przy bildzie. To z kolei na moje oko pozwala nam sądzić, że mają bardzo dużo raportów błędów i dlatego ta litera nie została podbita, bo im litera jest bliższa początkowi alfabetu, tym bliższe wydanie jest w wydaniu finalnego. Także jeżeli na przykład mamy wersję B, powiedzmy, no to pozwala nam sądzić, że przyszła wersja to już będzie RC albo nawet finalna wersja, tak? Teraz mamy H na końcu, tak samo jak przy becie drugiej, też mieliśmy literkę H, co pozwala nam sądzić, że jeszcze trochę rzeczy przed nami. Poprawki jeszcze w funkcji, o której mówiłem, ale nie mogłem jej pokazać na audycji, bo miałem system po polsku. W przypomnieniach możemy sobie tworzyć listy zakupowe. Teraz jeżeli system się pomyli, to pojawi się taka lista z sugestiami kategorii, czyli jeżeli coś będzie nie tak, to nie musimy tego całkowicie ręcznie zmieniać, tylko system wyświetli inne rzeczy, które mu się wydają, że też mogłyby pasować. Testowałem to na ciastkach, na pieczywie i faktycznie to działa. Te sugestie się pojawiają. Na przykład po wpisaniu coli pokazują się nam lizaki jako kategoria, więc ma to powiedzmy jakiś tam sens. Co jeszcze z takich rzeczy, to opcja kurtyny dźwiękowej, o której rozmawialiśmy, została przetłumaczona już na język polski. Nie ma już sound curtain, tylko jest kurtyna dźwiękowa właśnie chyba nawet. Także też to jest. Mamy jeszcze ekran powitalny, ten splash screen tak zwany, jak uruchomimy aplikację Dom. Po raz pierwszy na tej becie to mamy co nowego w aplikacji Home, co pozwala sądzić, że prace nad Home'em, nad aplikacją Domu są już mniej więcej zakończone na 17.0. No i tak, i to wiem, że niewiele udało mi się jeszcze odkryć, ale niestety trochę mnie zbiło z tropu to, że mi komputer nagle padł. No ale mam nadzieję, że cokolwiek wam to da, że macie jakieś info. No, nie wiem, czy tam coś, pewnie Piotrek, czytałeś coś pewnie na Mastodonie. Nie wiem, czy coś pisali, czy nie.
3: Tak, pisali. Też coś tam zdążyłem szybko u siebie sprawdzić i co mogę jeszcze powiedzieć, też jeśli chodzi o Maca i inne systemy. No jeśli chodzi o Eloquenza, słowniki nadal są, nie da się ich nadal wyłączyć. Natomiast
4: a to skrypt dalej nie działa na
3: Tak,
4: Macu.
3: Niestety, właśnie miałem to powiedzieć, że Apple Script niestety nadal nie działa, też cały czas niestety nie działają zmiany wysokości. Tu też cię pewnie zaniepokoi, bo mi cię
4: tak,
3: też to
4: wiem,
3: w becie zepsuło.
4: Mnie to boli po prostu. To zgłosiłem, po raz kolejny zgłosiłem.
3: Tak, to jest niestety cały czas zepsute i... Też cały czas ten komunikat wyłącz caps lock się wyświetla i zabiera nam fokus, jeśli używamy caps locka jako klawisza
4: zepsute. Aczkolwiek jestem chyba rekordzistą, jeżeli chodzi o ten błąd z wysokością liter, zgłosiłem go już 5 razy, w sensie teraz podbiłem 5 swoich poprzednich zgłoszeń i zgłosiłem 6, więc niedługo mnie pewnie zbanują. Ale dla mnie
3: w końcu,
4: to jest
3: krytyczny błąd. A wyświetliły się podobne raporty, tam coś tam
4: nie,
3: się...
4: Jeszcze nie. Ciekawe, bo używam tych samych słów dokładnie, cały czas. Pitch changing features do not work.
3: Mniej więcej jeszcze jedna rzecz, o której słyszałem, to Eloquence ma jeszcze jeden nowy parametr, mianowicie rate multiplier, więc też można sobie przyspieszyć albo zwolnić ten syntezator. Też niektórzy ludzie narzekali, że ta skala zmiany prędkości była nierówna, albo też za wolna lub za szybka, no teraz można to sobie jeszcze bardziej dostosować. Niestety inne syntezatory nie dostały nowych parametrów, więc tutaj u nas nic się nie zmieniło. I nadal z kurtyną dźwiękową trzeba uważać, bo cały czas nie ma ostrzeżenia, nie ma nic i wszystko się wycisza nadal.
4: Tak, to jest, to też sprawdzałem. No martwi mnie dalej to, ten Apple Script mnie martwi.
3: Nie tylko ciebie.
4: Potrzebuję OCR-a.
3: No to jest dla wielu z nas, zwłaszcza takich bardziej power userów Maca, dosyć myślę na poważny problem, więc mam nadzieję, że do końca...
4: W sensie ja jak na razie to swoje takie narzędzia, z których korzystam, przeportowałem, żeby korzystały z NS Speech Synthesizer.
3: No niektóre rzeczy da się tak przeportować, ale na przykład, no nie wiem, takie narzędzia, które, nie wiem, symulują nam historię mowy albo tłumaczą, ja na przykład miałem skrót, który mi tłumaczył ostatnio wypowiedzianą frazę, no to tego to niestety tego... już się nie da tak łatwo przeportować.
4: To znaczy jest, no to jeden sposób, ja to może powiem, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo techniczne. Co można zrobić? Można stworzyć nowe okno modalne, odczekać milisekundę lub dwie i wysłać do tego okna powiadomienie NS, jak to się nazywa? NS Accessibility Notification? Zdaje się, tak, NS Accessibility Notification to jest takie powiadomienie, które możemy wysłać. To z tego na przykład korzysta Osara. Osara tak działa, że ona wysyła to powiadomienie.
3: No tak, to nam rozwiąże komunikaty, ale niestety właśnie skrypty, które robią coś innego z voiceoverem, właśnie uzyskują ostatnio wypowiedzianą frazę lub zawartość kursora, tak jak VoCR, tak? Ma skrót do okna, ale też ma skrót do tylko elementu pod kursorem Vo, no to to niestety jest cały czas zepsute i miejmy nadzieję, że to poprawią.
4: Miejmy nadzieję, że oni się nie szykują do wywalenia na przykład wsparcia Apple Scripta, chociaż wątpię.
3: No, gdyby skróty dostały możliwość sprawdzenia, co jest pod kursorem i to by się nawet na iOSie też przydało, no to no okej, to by się dało przeżyć, ale niestety tego też nie ma. A na iOSie też by się takie rzeczy przydały. Czemu nie zrobić sobie taki skrót, który nam po prostu działa jak dodatek tłumacz do NVDA czy ZSR-a, żeby jednym gestem sobie przetłumaczyć to ostatnią rzecz, którą wypowiedział VoiceOver.
4: Ja bym się ucieszył. Ja zrobiłem taki skrót jak ambasador, do rozdziału, w taki sposób, żeby tłumaczyć schowek.
3: No
4: ale tak. To nie, to jest suboptymalne.
3: To jest jeden gest dodatkowy, no i schowek sobie zastępujemy, tak więc.
4: No tak, no więc to jest niestety, o ile w przypadku iOS-a beta dobra, o tyle w przypadku macOS-a trochę rozczarowanie. Jeszcze nie mówiłem o macOS-ie tak sam z siebie, dlatego że sam go nie zbadałem jeszcze na tyle. Może tam jakieś nowe opcje są czy coś. Dalej występuje taki błąd, że jeżeli mamy ukryte opcje menu, na przykład pod klawiszem Option, to dalej nie możemy się do tych opcji dostać z VoiceOverem. W sensie kliknięcie na przykład, bardzo popularne wśród użytkowników Maca jest klikanie Option Enter zamiast Enter na restarcie, żeby zrestartować system. I jeżeli my sobie klikniemy to Option Enter, to VoiceOver nam kliknie w jakikolwiek inny element, tylko nie w to, co trzeba. Też błąd zgłaszałem w becie drugiej, nie został niestety poprawiony. No ale pozostaje nam czekać. Niedługo publiczna beta, więc prawdopodobnie bety przejdą teraz na cykl wydawniczy cotygodniowy. Więc następna beta prawdopodobnie w przyszłą środę. Tak, no to śmiem twierdzić.
1: To czekamy, co tam nowego
4: będzie. No czekamy, zobaczymy co będzie nowego. Zobaczymy jakie bugfixy. No i jeszcze bardzo mnie ciekawi Xcode. To jest narzędzie, z którego korzystam na co dzień i zawsze troszkę z jednej strony bardzo z niecierpliwością, a z drugiej strony boję się po prostu, czy będę mógł dalej wykonywać swoją codzienną pracę. No, ale zobaczymy. Bo oczywiście nowa wersja Xcode'a też. Ważna rzecz, jeżeli ktoś chciałby instalować WatchOS'a, nową wersję WatchOS'a 10, jest od Apple'a powiadomienie w aplikacji Developer, że nie wszystkim ta aktualizacja się pokazuje. Jeżeli należycie do tej grupy, jeżeli macie WatchOS'a 10 beta i chcecie zaktualizować sobie WatchOS'a do bety trzeciej i ten WatchOS wam się nie pokazuje, to musicie wejść sobie w aplikację Watch na iPhone'ie. Następnie w zakładkę ogólne uaktualnienia beta wyłączyć, żeby w ogóle nie było żadnego profilu beta testerskiego aktywnego, On sobie wtedy sprawdzi aktualizację, powie, że nie ma nowej wersji. Wtedy znowu włączamy profil WatchOS 10 Developer Beta i uzyskujemy już dostęp do bety trzeciej WatchOS-a 10. Także jeszcze taka ważna rzecz, o której należy pamiętać, jeżeli chcemy testować WatchOS-a.
1: No to dzięki, Arku, za te informacje. No i cóż, powodzenia w dalszym testowaniu.
4: Dzięki.
1: Oby ten Windows teraz nie wiem, się podniósł.
4: Właśnie, o, właśnie, bo to jest ciekawe. Nie mam monitora, nie mam jak tego sprawdzić. No nic, będziemy się bawić. Dzięki i do usłyszenia.
1: Trzymaj się, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz kolejne informacje i to ostatnie informacje z kącika Tyflo Wieści, Tyflo Aktualności. Technikalia jeszcze przed nami, to za moment. A tymczasem garść drobnych informacji od Pawła.
2: Tak, i te informacje są rzeczywiście drobne. Po pierwsze, powstaje fork OpenTwina ze wsparciem dla Mastodona. Na razie nie ma żadnych instalatorów, jest tylko surowy kod. Oczywiście w dalszym ciągu OpenTwin to, przypomnę, to ten japoński klient Twittera na Windowsa, on kiedyś się nazywał właśnie Twin, był rozwijany przez grupę programistów z Japonii, potem on się przerodził w OpenTwina, czyli taką wersję open source na GitHubie. On miał dość dużo takich ciekawych skrótów klawiszowych, tam się w zakładkach różne rzeczy otwierały, różne listy, osie czasu i tak dalej. On był taki typowo okienkowy dla widzących, ale taki przy okazji też tekstowo surowy, więc dla niewidomych on też fantastycznie się nadawał, jak ktoś chciał mieć taki standardowy okienkowy klient, bez jakichś tam buforów, wodotrysków i tak dalej. Tam była też taka ciekawa zasada, że do każdej zakładki się przypisywał osobny dźwięk, więc można było sobie naprawdę te dźwięki spersonalizować zakładka po zakładce. Tam był streaming, no tam dużo różnych fajnych rzeczy było w czasach, gdy no, Twitter się nie rozwijał do końca tak, jak powinien, bo to początek z minionej dekady, kiedy właśnie Twin królował. No natomiast wygląda na to, że ktoś kontynuuje dzieło, bo nawet jak już było gdzieś mówiono o wygaszaniu API Twittera, to Twin w najlepsze się dalej rozwijał. No a tymczasem ktoś tworzy moda, forka, który będzie wspierał Mastodona. No i czemu nie? Zawsze chętnie będzie się z tego korzystało, zawsze fajnie, że jest troszkę więcej alternatyw. Uber Eats, tutaj ostrzeżenie, bo jeden z użytkowników w Stanach zgłaszał błąd. Podobno na ekranie Uber Eats, na głównym, nieodczytywane są restauracje, stały się one niezaetykietowanymi przyciskami. Może znowu to jest jakaś zmiana AB, może tylko Stany, może coś tam jeszcze, ale gdyby was to dotknęło, no to wiedzcie, że... Firefox 115 został wydany i jest to ostatnia wersja wspierana przez Windowsa 7 i 8.1. Będą jeszcze wychodziły wersje ESR, czyli Extended Support Release. Tak jest z poprawkami bezpieczeństwa, ale nowe funkcje to już raczej nie na ten system. Tam też poprawki dla osób używających lupy systemowej, powiększenia. Kolejna to taka ciekawostka, no zastanawialiśmy się, jak tam Reddit sobie poradzi w takim szybkim tempie z funkcjami dostępności. Obiecali, że już od 1 lipca, że już od momentu, gdzie wyłączą API, będzie dostępna jakaś wersja już z ulepszeniami dla właśnie screenreaderów. No to się okazało, że moderatorzy AirBlind otrzymali do testów te funkcje, no na parę godzin przed wyłączeniem API. Więc no, jakby ktoś się zastanawiał, jak wyglądają konsultacje dostępności w Reddicie, no to właśnie tak. Android, za to androidowa aplikacja Mastodona została wydana i nowa wersja i od teraz ma ona opcję przypominania o brakujących opisach alternatywnych, jeżeli publikujemy zdjęcia, więc możecie swoim widzącym znajomym, którzy na Mastodonie coś publikują, dać znać, że taka opcja jest, żeby ją sobie włączyli, to będą prawdopodobnie pamiętać o tym, żeby opisywać obrazki.
1: A też alternatywą jest zaśledzenie sobie takiego bota, prawda? Który tak będzie przypominał o tym.
2: Tak, jest taki bot. Ja teraz nie pamiętam jego adresu mastodonowego, ale jest i nie zdziwiłbym się, jakby tych botów było więcej. Dobrą praktyką jest też, jeżeli zauważycie, że zdjęcie nie ma opisu alternatywnego, znaczy zauważy to ktoś, kto widzi i może opisać, żeby, jeżeli ma pomysł na taki opis, umieścić go w odpowiedzi i ohasztagować jako alt for you. Alt 4 y o u.
1: A to też fajna praktyka, rzeczywiście. Tak.
2: Wtedy osoba niewidoma może wejść w taki wątek i się zapoznać z opisem zdjęcia. Tak też to działa. No i to tyle, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: A teraz przechodzimy do technikaliów. Na dobry początek kącik sztucznej inteligencji. Tu Paulina nam podrzuciła kilka tematów. Ja sobie trochę o tym poczytałem, bo Pauliny, no jak zresztą słyszycie, dziś z nami nie ma. No i kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to związana ze Steamem, który jasno się wypowiedział, a właściwie pracownicy Steama jasno się wypowiedzieli, że oni do gier tworzonych przy użyciu, czy właściwie przez sztuczną inteligencję, no to nie chcą publikować na swojej platformie. I ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego? Ano dlatego, że jeszcze nie zostały tu i podejrzewam, że tak długo to jeszcze nie zostaną uregulowane wszelkiego rodzaju prawa autorskie i kwestie związane z prawami autorskimi. Bo, no okej, teraz sztuczna inteligencja może nam generować różne rzeczy. Może nam generować kod, może nam generować dźwięk, może nam generować obraz, może nam generować teksty różnego rodzaju. I teraz pytanie jest jedno podstawowe i zasadnicze. Kto jest właścicielem praw autorskich? I czy rzeczywiście kiedyś na przykład OpenAI, czy Microsoft, czy jacyś inni duzi właściciele tych modeli językowych albo innych modeli, które są używane do generowania tego typu rzeczy, no po prostu nie powiedzą, że hola hola, ale to my jesteśmy właścicielami tych praw autorskich do tego właśnie, co jest na tej platformie, co jest na Steamie, no i teraz proszę się z nami rozliczać. Dlatego, no jak na razie taka jest decyzja, a nie inna. Pewnie jeżeli tu prawo autorskie zostanie jakoś wyklarowane, ale jak wiemy, to w różnych krajach już są podejmowane różne deklaracje, jak chociażby w Japonii, tam Japonia chce być Mekką dla sztucznej inteligencji, no to może być z tym naprawdę różnie. Kolejna rzecz to TikTok ma zamiar wprowadzić nowe narzędzie, które pozwoli na generowanie muzyki za pomocą sztucznej inteligencji. I to ma być bardzo proste, jak zresztą wiele różnych rzeczy na TikToku. Przeglądanie TikToka jest nieskomplikowane i to też ma być nieskomplikowane, bo jeżeli będziemy chcieli stworzyć jakąś muzyczkę za pomocą sztucznej inteligencji, to wystarczy zanucić coś do mikrofonu i na podstawie tego ma być wygenerowane jakieś małe dziełko. No i może to będzie kolejny hit taki TikTokowy. Kto wie, bo niektóre piosenki to się w radiach zaczynają pojawiać, kiedy mają bardzo wiele wyświetleń na TikToku jako podkłady do różnych filmików, więc może i takie dzieło wytworzone przez sztuczną inteligencję również będzie miało na to potencjał. Następna rzecz, którą podrzuciła Paulina, to jest Codigen. Tu Paulina napisała, że to generowanie czegokolwiek z czegokolwiek. I rzeczywiście jest to dosyć ciekawe. Ja się, szczerze mówiąc, tym nie bawiłem i no szkoda tu, że Pauliny nie ma, bo może coś więcej powiedziałaby nam na ten temat, ale rzeczywiście tu może to działać w dwie strony, bo możemy za pomocą tego narzędzia, za pomocą tego modelu generować muzykę, generować tekst, generować obraz, ale właśnie na podstawie dowolnej z tych zmiennych, więc na przykład możemy wygenerować jakąś muzykę na podstawie obrazu bądź tekstu, ale możemy też wygenerować jakiś tekst na podstawie obrazu chociażby, więc no, teoria jest bardzo zachęcająca. Gdzieś tam jest możliwość pobawienia się tym, możliwość zainstalowania tego u siebie. Jak to działa w praktyce? Sam jestem ciekaw, no ale tu brak mi jakiejś takiej praktycznej wiedzy na temat tego rozwiązania. No, ale za to mam praktyczną wiedzę na temat rozwiązania następnego, MyReader. Jest to aplikacja webowa dostępna pod adresem myreader.ai i jest to rzeczywiście bardzo interesujące narzędzie, które to pozwala nam wczytać książki, które mamy na naszym dysku, potrafi czytać PDF-y i EPUB-y i tym książkom, a właściwie sztucznej inteligencji, która te książki będzie przeglądać, możemy zadawać pytania. Ja wprowadziłem sobie tam jedną książkę, bo też warto wspomnieć o tym, że MyReader to jest usługa, która ma ograniczenia pewne, a im więcej zapłacimy, tym te ograniczenia są mniejsze, natomiast no, nie jest tak, że dostajemy możliwość wrzucenia sobie 1000 książek, nie, to tak fajnie nie będzie, możemy wrzucić, ale nawet i w tej darmowej wersji możemy wrzucić kilka książek. I tam też jest ograniczona ilość pytań, jakie możemy zadać dotyczące tej albo tych publikacji. Jeżeli zapłacimy, no to możemy wtedy te limity sobie zwiększyć, czy nawet chyba w tej najdroższej opcji możemy nawet pozbyć się tego limitu zadawanych pytań, nie pozbędziemy się limitu znaków, które możemy wrzucić na nasze konto. No i o co chodzi? Wrzucamy sobie taką książkę, ona jest przetwarzana, następnie mamy takie standardowe okienko, które znamy z czata GPT i zadajemy pytanie. I teraz, ja sobie wrzuciłem tam jedną książkę i była to książka w języku polskim. No i słuchajcie, to działa. Rzeczywiście zadałem kilka pytań i uzyskałem odpowiedzi i to nawet po polsku. Więc było to naprawdę dosyć pozytywne zaskoczenie. Co prawda w pewnym momencie to z jakiegoś powodu zaczął odpowiadać mi po angielsku, ale to było takie raczej bardzo ogólne pytanie, więc może dlatego, że po prostu no, tam domyślnie serwis jest w języku angielskim, to być może właśnie to spowodowało takie zachowania, a nie inne tej usługi. Ale jeżeli książki mamy po polsku, to możemy próbować się też tym po polsku bawić. No i teraz jeszcze taka jedna informacja związana z sztuczną inteligencją i z posunięciami Elona Muska, który to postanowił ograniczyć, ale nie tylko różne takie rzeczy, jakie no, do tej pory ograniczał, typu API, ale też postanowił ograniczyć ilość wyświetlanych tweetów użytkownikom. I tak oto użytkownicy zweryfikowani mogą zobaczyć 6000 tweetów dziennie, natomiast niezweryfikowani użytkownicy mogą zobaczyć 600 tweetów dziennie. No to jest rzeczywiście niewiele, jeżeli ktoś dość często tego Twittera przegląda i tam sobie tak scrolluje, to jeżeli ktoś nie jest zweryfikowanym, to faktycznie może boleć. Natomiast nowi niezweryfikowani użytkownicy to mają jeszcze większe ograniczenia w tym zakresie, bo mogą zobaczyć tylko 300 tweetów dziennie. No, ale tu się ma to jakoś zwiększać za jakiś czas. Elon Musk po prostu obawia się tego, że następne jakieś modele sztucznej inteligencji będą się podczepiały do Twittera, będą zasysały różnego rodzaju konwersacje, no i przez to po prostu te modele będą karmione, a on nie zarobi na tym ani dolara.
3: No jeszcze no. Jeśli chodzi o Twittera, to tam też przez to, w ogóle powody, dlaczego to się stało, to tak on powiedział, że to przez to, ale też krążą teorie, że tam coś, jakaś usługa padła. Też sam Twitter spowodował taki swojego rodzaju błąd, bo tam przez to, że on coś nie mógł właśnie tych postów załadować, może dlatego, że ktoś przekroczył limit, to zamiast ten, bo to zawsze jest podzielone i ta strona, zamiast spokojnie po prostu wyświetlić błąd i nie wiem, spróbować za 5-10 sekund, wpadała w jakąś pętlę, która powodowała, że Twitter sam siebie zdedosował, czyli po prostu strona zaczęła wysyłać kilkadziesiąt zapytań na sekundę i jeszcze bardziej obciążyła sieć. Przez te ograniczenia też na jakiś czas padły zagnieżdżone tweety, które są bardzo popularne w mediach,
1: no
3: wiadomości
1: właśnie,
3: wszelkiego rodzaju.
1: Też, o tym chciałem też powiedzieć. Ja się zastanawiam, jak te limity, które Elon wprowadza, jakie będą miały wpływ właśnie na to osadzanie tych tweetów.
2: Znaczy chyba ogólnie odcięto możliwość czytania tweetów osobom niezalogowanym. Tak, jeżeli dobrze rozumiem.
1: Dziennikarze lubią to.
3: One chyba już działają z tego, co wiem, bo ja chyba nawet się nie zalogowałem tutaj.
2: Żeby ludzie niezalogowani nie mogli czytać.
3: A może. Natomiast to ja też tak... się uderzy... No?
2: Ja tak to widziałem rozpowiedziane. Musiałbym sprawdzić.
3: A może. Natomiast... czytać,
2: ale no nie.
1: Znaczy,
2: no.
1: Ja powiem szczerze, ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, bo mnie te ramki z tweetami to zwyczajnie irytują. Jeżeli to jest... Zazwyczaj, bo zazwyczaj jest tak, że w jakimś artykule napisane jest, co ktoś powiedział na Twitterze, a poniżej oczywiście, żeby tekst był dłuższy i można było wcisnąć tam jeszcze może obok tego jakąś reklamę, jest osadzony dokładnie ten sam tweet. Także jak o mnie chodzi, to niech tam sobie Elon to zamyka. Ale
3: co ciekawe, tam też w regulaminie Twittera było powiedziane jasno, że jeśli ktoś chce cytować tweety, to musi właśnie tego mechanizmu używać. Tak? Nie wiem, czy to zostało. Wiem, że jakiś czas temu taki zapis był, co ciekawe.
2: Na pewno padł mi Twitter i nie mogę już po Twitterze RSS-em dociągać tweetów.
3: No pewnie właśnie no, to są efekty uboczne tego. Jeszcze jedna rzecz, która uderzyła bardzo właśnie w takich dziennikarzy, power userów, to to, że Twitter dorzucił kolejną rzecz do subskrypcji, a to jest klient TweetDeck. To jest aplikacja, którą bardzo lubią osoby właśnie, które mają kilka kont pootwieranych jednocześnie. To jest aplikacja, która wyświetla kilka kolumn obok siebie, więc osoby widzące widzą kilka osi czasów koło siebie po prostu i mogą sobie je tam osobno przewijać i przeglądać, więc to jest dla nich bardzo fajne. Natomiast, no po pierwsze trzeba za niego zapłacić. Po drugie, dostępne jest tylko, tam też jakieś były dwie wersje tego TweetDecka, jakaś klasyczna i jakaś nowa. Niestety teraz jest tylko ta nowa, a w niej dużo funkcji brakuje. Między innymi coś bardzo potrzebnego w większych organizacjach, mianowicie możliwość przydzielania danych do logowania kilku osobom. Tak, mamy jedno główne konto, powiedzmy konto Tyflo Podcastu. Jakby każdy z nas miał mieć osobne uprawnienie do tego, no to tego w tym nowym TweetDecku się nie da używać. Więc to faktycznie zdenerwowało dziennikarzy, to też zdenerwowało wielu po prostu celebrytów i inne osoby, bo faktycznie dużo osób nie mogło oglądać Twittera. Ja akurat oglądałem kogoś na Twitchu, takiego znanego dosyć, i on właśnie bardzo narzekał, że po prostu mu ten Twitter padł, więc jak te inne rzeczy tam powiedzmy jakoś przeszły bokiem, to to naprawdę już społeczność zauważyła.
1: Ale wiecie co, ja w końcu zaczynam zauważać też na polskim Mastodonie, ja akurat korzystam z 10.10.10.pl, że się zaczyna coraz więcej nowych użytkowników pojawiać. Te chyba ostatnie posunięcia Ilona Maska, no zaczyna mają powodować to, że też i w Polsce zaczyna ten Mastodon być coraz bardziej zauważalny i tacy użytkownicy, no powiedzmy, którzy może nie byli jakimiś power userami, ale korzystali z Twittera, zaczynają odwiedzać serwery Mastodona i zaczynają tu się logować i pisać różne rzeczy. No niestety czasem efekty tego też są.
2: Tak, rozumiem. Ale zobaczmy, ile ich zostanie.
1: A to też prawda. A może wszyscy przejdą na to, co ma zaoferować Facebook, Piotrze. I to chyba już jeszcze jutro. A nie, już dziś. Czwartek mamy.
3: Jeszcze raz? Mi coś uciekło?
1: No, mówię o tym, tak. Że mówię o tym, że być może wszyscy przejdą na to, co ma nam zaoferować Facebook i to chyba już dziś.
3: No właściwie tak, bo 30 sekund temu minęła północ.
1: No właśnie.
3: Natomiast jeszcze szybko wracając do tematu AI, tam jeszcze jedną informację dorzuciłem na koniec. Google sobie zaktualizowało regulamin i pozwala sobie trenować wszelkie modele, tutaj jest powiedziane Bard, ale też tłumacz Google i inne usługi na naszych publicznie dostępnych danych. Tego wcześniej nie było, przypuszczam, że oni już to robili wcześniej, ale teraz sobie taką furtkę zrobili prawną. Też niektórzy administratorowie stron się zaczęli zastanawiać, czy na przykład nie chcą blokować wyszukiwarki Google'a, bo nie chcą, żeby im jakieś publiczne dane były trenowane przez inteligencję Google'a, więc to też taka informacja, też jakby ktoś tego nie chciał, to no, można na przykład, nie wiem, zmienić dostawcę poczty, ale też nie na Microsofta, bo Microsoft jeszcze tak regulaminu nie zaktualizował, natomiast pewnie też się nad tym zastanawiają. Ale przechodzimy dalej. No właśnie. A aplikacja Threads, bo tak się to nazywa, to jest aplikacja pod Instagrama, aczkolwiek no to jest wszystko firma Meta, czyli no też właśnie ludzie odpowiedzialni za Facebooka. Nie wiemy za dużo o tej aplikacji, ale no wiemy to, że to ma być alternatywa dla Twittera, oparta na rozmowy tekstowe, więc tutaj będziemy mogli też właśnie pisać, obserwować różne osoby, podawać dalej posty, polubiać na pewno, jakoś reagować na nie, odpowiadać, takie funkcje, które znamy z innych stron. Natomiast co wiemy? No aplikacja ma ruszyć dzisiaj, ale ruszy tylko w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. Nie ruszy w Europie, dlatego że po prostu zbiera bardzo dużo danych. Facebook ma swoją europejską siedzibę w Irlandii i tutaj już irlandzki oficer odpowiedzialny za ochronę prywatności już tam był kontaktowany i no na razie ta aplikacja nie jest gotowa i jeśli wejdziecie sobie na stronę App Store'a tej aplikacji, to tam już jest ta etykietka prywatności i co ta aplikacja może zbierać, tam jest 14 elementów: zdrowie, zakupy, informacje finansowe, lokalizacje, dane o naszym kontaktach, historia wyszukiwania i przeglądania, identyfikatory. I to jest wszystko wszystko związane z nami, więc nie jest anonimowane. Dane wrażliwe, co to by miało nie znaczyć, nie wiem, ale też jest tutaj taka informacja.

0: też będziemy logowali się do tego poprzez naszego Instagrama. No i co za tym idzie, też wszyscy nasi znajomi z Instagrama też na tym będą dostępni, więc to może publikę do tej usługi zachęcić, na razie no, tylko w Stanach i w Anglii. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że o tym już się mówiło się kilka miesięcy, że Meta zaczyna się interesować coraz bardziej ActivityPub, czyli tym protokołem, na którym działa m.in. Mastodon, PixelFed, Kalki, no i te wszystkie inne usługi. Co się stało? No, jakiś miesiąc albo dwa temu ludzie z Meta zaczęli rozmawiać z administratorami największych instancji na Mastodonie. Tylko zrobiono to pod klauzulami poufności. To jest, co się wtedy jeszcze nazywało Projekt 92, to takie bardzo wszystko było anonimowe. Natomiast informacja o tym, że niektórzy administratorowie mieli takie poufne spotkanie z Metą, wyciekło. No i to z przyczyn oczywistych zaniepokoiło i wręcz można powiedzieć zdenerwowało wielu administratorów mniejszych instancji na Mastodonie, ale nie tylko. No niektórzy, nie wiadomo dokładnie co tam było omawiane, czy tam na przykład jakieś wsparcie finansowe Meta może im zaoferować na rzecz udostępnienia jakichś danych, takie były pogłosy, ale co tam dokładnie było omawiane do końca nie wiemy. Natomiast sentymentów przeciwko Mecie na Fediversum jest dużo. No i po tej całej sytuacji było ich na tyle dużo, że jeden z administratorów instancji stworzył taką publiczną stronę fedipact.online, na której administratorzy instancji, bo wielu administratorów już wcześniej mówiło, że oni generalnie Mety na Fediversum nie chcą. Dlaczego? No bo po pierwsze firma tutaj nie dba kompletnie o prywatność użytkowników, no i tutaj to, co przed chwilą powiedziałem, trochę to też poniekąd pokazuje. Nie radzi sobie z moderacją. Tutaj były podane przykłady jakichś mniejszości osób transpłciowych. Tutaj nawet był podany przykład, że Meta nawet chętnie sprzedawała reklamodawcom informacje o orientacji seksualnej użytkowników, czego nie wszyscy mogą chcieć. Więc tutaj tego typu problemy są. No i trzecia kwestia jest taka, że jeśli jakaś duża korporacja implementowała jakiś otwarty protokół, no to często na początku go implementowali, a potem go pomału wygaszali. Taka strategia Embrace, Extend, Extinguish, to się po angielsku mówi. Nie trzeba daleko szukać, bo na przykład protokół XMPP, czyli Jabber, tak? Bo były czasy, kiedy mogliśmy sobie spokojnie po Jabberze rozmawiać na Facebooku, to był wtedy po prostu Facebook Chat nawet, nie Messenger jeszcze. No ale z czasem to wszystko zostało wyłączone, no i teraz możemy tylko rozmawiać w aplikacji, gdzie no, Meta wie o nas więcej, no i przy okazji nam może wyświetlać reklamy. Ja też się zastanawiam, jakby, bo na razie ta obsługa Fediversum nie będzie jeszcze dostępna. Będziemy mogli rozmawiać tylko z osobami, które mają konto na Threads i na Instagramie, a wsparcie dla Fediversum pojawi się później. Ja też zastanawiam się, jak to będzie wyglądało kwestie związane z RODO, jeśli jakieś dane będą Mecie bezpośrednio przekazywane, a dużo serwerów Mastodona jest w Europie, jak to wszystko będzie wyglądało prawnie, bo to są chyba bardzo skomplikowane dyskusje. Natomiast wracając do tej strony fedipact.online, na tej stronie administratorzy różnych instancji fediversowych mogą wpisać swoją chęć tego, że zablokowali już teraz serwery Mety, bo te serwery już są jakiś czas znane, lub niedługo je zablokowali. Ilu administratorów to zrobiło? No na tej stronie na razie mamy 500 wpisów, tutaj 509 dokładnie. Te większe instancje, tak jak Mastodon.social czy Universidon, miały ponoć to spotkanie i oni nie mówili takich, że doplanują. Natomiast te mniejsze instancje, no wiele z nich to planuje. Z takich instancji, z których my korzystamy, na przykład Dragon's Cave jest na tej liście. Twistcake'a nie widziałem, też chyba 10.10.10 też nie ma? Nie ma. Więc
1: chyba do takich różnych tych... Hmm? Oni się chyba nie przyłączają do takich różnych inicjatyw, bo oni chcą być takim chyba dużym, ogólnodostępnym serwerem.
0: No właśnie, to takie właśnie bardziej ogólne instancje, właśnie większe, właśnie. To... No właśnie prawdopodobnie z takimi administratorami Meta miała kontakt, więc... Więc tak to wygląda. Więc

0: Jak to będzie, zobaczymy, czy no, aplikacja ruszy w Europie. To było powiedziane, tylko musi zostać przystosowana. No i wtedy zobaczymy też, jak będzie z jej dostępnością. Jest już dla osób w trybie tylko do czytu dostępna wersja internetowa, natomiast u mnie ona nie chce działać. Po zatwierdzeniu informacji o ciasteczkach i przekazywaniu danych, które było bardzo długie, po prostu wyświetlała mi się pusta strona. Natomiast gdzieś tam w Stanach to ponoć jakoś działa, że można coś przeglądać, ale naciśnięcie jakiejkolwiek akcji, nie wiem, odpowiedz, podaj dalej, czy zaloguj się, powodowało prośbę o zainstalowanie aplikacji, więc nie wiem, czy tutaj w ogóle ten widok webowy będzie jakkolwiek rozwijany, że to chyba bardziej jest coś zoptymalizowane pod urządzenia mobilne raczej. Zobaczymy, jak będzie z tego dostępnością. Pewnie jak to się pokaże, to ludzie to zaczną testować, a czy będzie do tego API? Szczerze wątpię, więc tutaj ewentualnie można by się z osobami na Fredzie właśnie porozumiewać przez Fediversum, no ale wtedy musimy sobie albo przenieść konto do takiej instancji, która to będzie ich przyjmować, jeśli oczywiście tego chcemy, ewentualnie założyć sobie drugie konto, tak? Bo nikt nam nie broni mieć osobnego konta tylko do tego, na przykład gdyby aplikacja okazała się jakoś bardzo niedostępna. No, jeśli oczywiście chcemy, żeby Meta uzyskała o nas jeszcze więcej danych. No, mniej więcej zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Moment jest dobry, no bo Twitter miał naprawdę ogromną wpadkę, a prace nad tą aplikacją zaczęły się dużo szybciej. Akurat tutaj taki ciekawy zbieg okoliczności się zdarzył. No i zobaczymy, no niby tutaj wsparcie celebrytów jakiś mają, czy prawdziwe, czy faktycznie dużo ludzi zacznie z tego korzystać, nie wiemy. Czas pokaże, jak to wszystko będzie się rozwijać.
1: Sam jestem ciekaw, no na pewno jeżeli będzie możliwość potestowania, to chętnie to zrobię, bo przynajmniej przez, tak sądzę, przez kilka lat będziemy mieli no, kolejny taki serwis z dużą ilością użytkowników dostępny i to całkiem możliwe, że za pomocą naszego ulubionego klienta. Natomiast no, ja nie mam złudzeń po tym, co się dzieje, to ktoś prędzej czy później wyciągnie wtyczkę, ale jak to mawiają, chwilotrwaj. Teraz kolejna informacja, tym razem od Pawła, dotycząca YouTube'a. I tych, którzy chcą walczyć z reklamami, no to YouTube walczy z nimi.
2: Tak, adblockery będą poskromione. To już nie pierwszy raz, bo YouTube się już zabierał do tych adblockerów i zabierał. Natomiast teraz rzeczywiście chcą już iść z nimi na kompletną wojnę. Ma to działać tak, że po obejrzeniu chyba 6 filmów, czy 3? Kilku filmów w każdym razie. Zostanie wyświetlony komunikat, że no właśnie, używasz adblockera, proszę nie używaj adblockera. No, a jeżeli użytkownik nawet nie przestanie dalej gdzieś tam będzie używał, to jest nawet szansa, że zostanie zablokowane konto, dopóki my adblockera nie zdejmiemy. No ja bym o tym zazwyczaj nie wspominał, no bo ja sam nie używam. Ja jakoś te reklamy jestem w stanie nawet znieść. Nie mam też potrzeby kupowania premium. Natomiast zacząłem się zastanawiać, bo tak, w komentarzu znajdziecie link, na który ja się powołuję. Powołuję się na Antyweb. I Antyweb no, to jest portal, w którym no, nie tylko przeczytamy suche fakty, ale autor artykułu zazwyczaj też się podzieli jakimiś swoimi przemyśleniami na temat. No i tutaj autor też wysnuł taką teorię, że no to nie będzie skuteczne, bo ludzie zawsze znajdą jakiś sposób obejścia tych, jak nie taki adblock, to po prostu unowocześni się sam mechanizm adblockera, a jak nawet nie, to zastosuje się alternatywne interfejsy, takie na przykład jak Vanced, YouTube Vanced czy NewPipe. No i właśnie ja się zastanawiam, jaki tu YouTube ma biznes. Pewnie chodzi o to, że to jest potrzebne do jakichś tam konkretnych urządzeń, żeby to działało i tak dalej. Ale YouTube przecież od wielu, wielu, wielu lat, od początku istnienia, ma oficjalne API. I po tym oficjalnym API da się dość dużo informacji wyciągnąć i dość dużo zrobić. I to API, no też między innymi chyba jest użyte w YouTube DL. Nie, może nie, no YouTube DL to jest jakiś scraping, ale no YouTube DL dalej się dobrze ma. I YouTube, jak chciał z YouTube DL-em walczyć, to prędzej już szedł w to, żeby banować na GitHubie repozytoria, i jakieś tam wysyłać prośby o zdjęcie z tytułu naruszenia praw autorskich, niż jakieś zamykanie API. Tu jestem ciekawy.
0: Natomiast najnowsze wersje YouTube DL-a naprawdę już muszą wykorzystywać coraz bardziej skomplikowane sztuczki, bo na przykład YouTube ostatnio zaczął robić coś takiego, że co jakiś czas wysyłał jakieś polecenia poprzez WebSocket bodajże, które sprawdzały, czy to, co akurat pobiera film, jest przeglądarką. Jeśli nie, no to prędkość zwalniała do 50 kB na sekundę. Może to zauważyliście. Zaczęło się po prostu od tego, że aplikacja symulowała urządzenie z Androidem bodajże, bo to wtedy działało. To potem przestało działać i teraz chyba nawet jest jakiś interpreter JavaScriptu używany, bo tam są jakieś zapytania wysyłane. Więc to, ten system co chwila sprawdza, czy to jest człowiek i tam jest no, generalnie wyścig kotka i myszki tak naprawdę cały czas.
2: No ale jakieś interfejsy są, bo budować się dalej te interfejsy jakieś da, po jakimś no API, jakieś te alternatywne klienty istnieją. No i pytanie, czy jak YouTube zacznie się brać za adblockery, to się też nie zacznie brać za to bardziej. I wszystkie TCA Media Downloadery, jakieś tam inne klienty, no nie pójdą znowu w zapomnienie, bo się okaże, że...
0: No Invidius dostał ostrzeżenie pozwu, więc...
2: Który?
0: Ten alternatywny interfejs, ten Invidius, no nie? Tak.
2: No właśnie, więc tutaj to jest tak dynamiczna sytuacja, znaczy no nie wiemy tego i prawdopodobnie no nic na to nie wskazuje na razie. To są nasze domniemania i jakieś nasze domysły. Czy Google nie ruszy też tego swojego API, natomiast no właśnie, no na ten moment wygląda na to, że coraz więcej serwisów się gdzieś tam w tych kwestiach radykalizuje, no i te nasze upraszczacze różne, te programy, które dość mocno ułatwiają korzystanie, no może się okazać, że no nie będą dla nas już dostępne, no i to szkoda. No ale cóż, no żyjemy w bardzo ciekawych czasach, to trzeba przyznać.
1: Co prawda, no czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Już YouTube próbował swego czasu z YouTube DL walczyć. Na razie to tak wygląda na trochę zawieszenie broni, no ale zobaczymy, co właśnie to blokowanie przyniesie, bo to reklam, bo to może być jednak coś, co będzie eskalowało. I zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego 191. wydania Tyflo Przeglądu. Tu jeszcze jedna informacja od Pauliny. Piotrze, ty mówiłeś, że ty też się z nią zapoznałeś, że czytałeś o tym.
0: Tak.
1: W testowych wersjach Windowsa 11. Sporo zmian.
0: Tak, bo pojawiła się wersja 23493. I ona się pojawiła w kanale Dev i faktycznie dużo się w niej zmieniło. Największą zmianą jest Windows Copilot, o którym już mówiliśmy. Generalnie to jest, można powiedzieć, taki Bing Chat na Windowsie. On zastępuje pomału Cortana, bo Cortana jest pomału z Windowsa wycofana. Nawet ten Copilot dostał ten sam skrót Windows C, który teraz nam będzie wywoływał takie malutkie okienko, które wyświetli nam się gdzieś z boku ekranu i możemy sobie z tym chatbotem po prostu możemy sobie z tym chatbotem rozmawiać. I co, o co go możemy prosić? Tutaj mamy kilka takich przykładów. Możemy go poprosić o zmianę ustawień. Tutaj włącz tryb ciemny, włącz nie przeszkadzać, zrób zrzut ekranu. Streść tą stronę internetową. I to ponoć działa na otwartej, aktywnej karcie w Edge'u. Napisz opowiadanie o piesku, który mieszka na Księżycu. Więc tutaj też mamy takiego typowego czata, więc też możemy go jakiś bardziej abstrakcyjne rzeczy, nawet możemy go poprosić o tworzenie zdjęć, obrazków, więc to jest też jakoś zintegrowane. Będzie jeszcze tego więcej, bo na przykład jeszcze nie ma wsparcia dla wtyczek, więc aplikacje się z tym nie mogą integrować, ale ostatecznie będą. Co będzie? Reklamy. Już będą tam czasami w odpowiedziach jakieś reklamy popierane z Binga wyświetlane, więc to jest kolejne miejsce w Windowsie, w którym będziemy widzieć reklamy. Co jeszcze widzimy? Co jeszcze się zmieniło? Nowa strona główna ustawień, która będzie nam oferować dynamiczną, zmieniającą się, spersonalizowane doświadczenie. Na tej stronie głównej będzie nam się wyświetlało kilka kafelków, które będą zmieniać się na podstawie tego, jak używamy ustawień. To będą po pierwsze ustawienia zalecane i to właśnie będzie się jakoś dynamicznie dostosowywać. Zużyte miejsce w chmurze, tutaj pewnie chodzi o OneDrive'a. Odzyskiwanie konta, więc tutaj możemy sobie, nam będzie przypominać, żeby ustawić dwukrokowe uwierzytelnianie, hasła, takie rzeczy. Personalizacja. Tutaj będziemy mogli szybko zmienić sobie motyw, zmienić kolory. Microsoft 365. Tutaj będziemy widzieć, czy mamy aktywną subskrypcję i będzie przycisk, żeby łatwo sobie subskrypcję wykupić. Xbox i tutaj podobnie, tylko chodzi o Xboxa Game Pass, też będziemy mogli sobie zobaczyć, czy mamy subskrypcję aktywną. Jeśli nie, to będzie można jednym kliknięciem przejść do ekranu zarządzania tą subskrypcją.
1: Czy to są na pewno najważniejsze rzeczy, które chcemy widzieć na stronie głównej ustawień?
0: Nie wiem. No ale takie rzeczy są oferowane. No ciekawe, że jakoś większość związane z subskrypcjami. No i ostatnie, to faktycznie możecie przeczytać, bo będziemy mieli też szybki dostęp do urządzeń Bluetooth i tutaj też będziemy mogli łatwo sobie nowe urządzenie sparować. No to się akurat może przeczytać. To jest też powiedziane, że te strony będą się dynamicznie zmieniać, więc nie wiem, czy z czasem te kafelki o subskrypcjach po prostu znikną. To może są takie jakieś sugerowane pierwsze wersje, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pojawiła się opcja odzyskiwania danych niektórych aplikacji ze sklepu Microsoft. O tym wspominałem przy okazji konferencji Microsoft Build, czyli po prostu jak będziemy odzyskiwać system z kopii zapasowej i Windows sam automatycznie ściągnie aplikacje ze sklepu, które mieliśmy ze sklepu pobrane, no to tak jak na iOSie czy Androidzie też automatycznie dane tych aplikacji będą pobierane. Co jeszcze mamy? O, kolejna rzecz, która była powiedziana podczas konferencji. Windows Explorer, Explorator Windows będzie teraz w stanie otwierać więcej typów archiw. Tutaj jest podane pliki TAR, TAR-GZ, TAR-BZ2, TAR-ZST, TAR-XZ, TGZ, TBZ2, TBZ-ST, RAR, 7-zip i jeszcze więcej, czyli to pewnie jakieś inne jeszcze obrazy, tu jest jakaś otwartośródłowa biblioteka wykorzystana. No fajnie, swoją drogą na Macu też Finder może nie tylko, kiedyś tylko mógł pliki zip otwierać, teraz już też bez problemu możemy bez zewnętrznych aplikacji pliki RAR czy 7-zip rozpakować bez problemu na Macu, więc fajnie, że coś się pojawiło. Nowy mikser głośności w szybkich ustawieniach, który pozwoli nam dostosować głośność różnych aplikacji i też pozwoli nam szybko zmieniać ustawienia domyślnych urządzeń, zarówno chyba całego systemu, jak i też pojedynczych aplikacji. I będziemy mogli sobie ten interfejs wyświetlić jednym szybkim skrótem Windows Control V. Ja nie wiem, czy już jakaś aplikacja tego skrótu nie wykorzystywała gdzieś. Natomiast fajnie, jeśli to będzie dostępne, to myślę, że to nam się całkiem może przydać. Też z tego miejsca będziemy mogli szybko sobie przełączyć dźwięk przestrzenny, czy to jest Windows Sonic, czy Dolby Atmos lub DTS, bo też możemy sobie ze sklepu te inne formaty włączyć, no i wtedy niektóre aplikacje jak na przykład Netflix, czy gry wideo, niektóre też te dźwięk przestrzenny wspierają, będziemy mogli sobie łatwo to włączyć. Kolejna rzecz, która przyda się nam, aczkolwiek niestety nie po polsku, naturalne głosy narratora w angielskim, w języku angielskim Wielka Brytania i w japońskim. Też te głosy się będą same pobierać, jeśli mamy taki język ustawiony, ale też możemy je oczywiście tam w ustawieniach narratora ręcznie pobrać. Z tego co widziałem, to tam są dwa głosy angielskie, żeński i męski, oraz dwa albo trzy głosy japońskie. Jeszcze ogólne zmiany, jakieś zabezpieczenia, które zabezpieczą nam, że aplikacje nie będą nam mogły zmieniać ustawień, jakie pliki ma dana aplikacja otwierać. Coś tam zmieniło się w API automatycznego przypinania ikon na pasek zadań. Tutaj zmiany takie wizualne.
1: Coś tam w Explorerze też poprawili, tak? Że jakieś wycieki pamięci chyba, czy
0: szybciej powinien archiwa otwierać. No to są poprawki błędów, właściwie Explorer się nie wysypywał, poprawki w tej aplikacji DevDrive, takie aplikacje dla deweloperów. No i tutaj chyba są takie poprawki
1: To już takie pomniejsze.
0: Błędów. Tak, tam oczywiście też są jakieś błędy, między innymi ten Copilot, jeśli go otworzymy, a dziś sobie opuścimy fokus alt-tabem, no to nie możemy tego fokusu przewrócić łatwo, mimo to, że okno cały czas jest widoczne i otwarte, to też ma być później poprawione. No natomiast faktycznie kilka takich istotnych zmian w tej wersji insiderskiej jest, zobaczymy jak to się wszystko będzie rozwijało dalej.
1: Zaglądam jeszcze po raz ostatni już dziś do waszych wypowiedzi. Witold napisał, co do Chrome OS Flex zapomniałem dodać, że uruchamia się szybciej niż graficzny Linux. Po zalogowaniu się do konta wczytały się ustawienia w edytorze tekstu, tekst jest do włączenia, obsługa czytnika ekranu, trzeba dojść do ustawień albo do menu, które trzeba rozwinąć. Nawigacja po tekście działa mniej więcej z taką prędkością jak w Wordzie. Na Windowsie można włączać aplikacje spółki cyframi, tak jak w Windowsie, tylko zamiast Windowsa wciskamy lewy alt. Wychodzą aktualizacje systemu, ma mieć wsparcie do 2029 roku. Do menu z aplikacjami wchodzimy alt shift L, powiadomień shift N, a do aplikacji pliki alt shift M. Postaram się przetestować ten OCR. Ciekawe, czy w ogóle będzie, czy to tylko na Chromebookach. Dziękujemy ci, Witoldzie. I jeszcze komentarz od Arka. O tyle dobrego, że Steam nie chce gier robionych przez AI. Kolejny powód, żeby wspierać tę platformę. I jeszcze coś tutaj od Arka. Chyba, że ten Windows mi padł, to dobry znak. To tak chyba a propos Windowsa 11 i planowanych zmian. Zaglądam jeszcze tak na szybko, czy do nas coś piszecie? Aleksander napisał do nas, jak nazywa się ta aplikacja, tylko która? To jest dobre pytanie, bo niestety nie wiemy.
0: Trochę aplikacji tak, dzisiaj było.
2: Tak.
1: O niej jednej dziś mówiliśmy. Czy coś jeszcze? Jeszcze tak na szybko na Facebooka zerknę, bo tu jeszcze nie sprawdzałem, czy do nas czegoś przypadkiem nie napisaliście jeszcze. Ale chyba nie pojawiło się już więcej komentarzy. Także tak, przed naszą dzisiejszą audycją, tak, któryś z was wspominał, że dziś to będzie raczej krótko. Okazało się, że dziś nasi słuchacze naprawdę dopisali. Dziękujemy wam za wszystkie telefony i wszystkie komentarze i za to, że bardzo aktywnie dziś braliście udział w Tyflo Przeglądzie. No cóż, no to Pawle, żeby tradycji stało się zadość, co nam dziś zaprezentujesz?
2: Zakwalifikowaliśmy się na dźwięczek, to prawda. Dzisiaj wam zaprezentuję coś, o czym już mówiłem wczoraj, jakby to było wczoraj, czyli w zeszłym tygodniu, w ostatnim odcinku. Mianowicie mówiliśmy o komunikatach, które w Poznaniu przez miasto Poznań zostały udostępnione. I ja wspominałem wtedy, że to jest bardzo ciekawe posunięcie, że coraz więcej miast jakieś takie małe rzeczy nam udostępnia, dźwiękowe jakieś takie kawałeczki. No i miasto Wiedeń udostępniło na swojej stronie nagrania tego, jak brzmią ich światła na przejściach dla pieszych. Sam efekt dźwiękowy niczym chyba wybitnym nie jest, no bo efekt jak wiele, ale fajny ruch, więc myślę, że warto zwrócić na to uwagę i warto ich za to wyróżnić. No i też usłyszycie, jak ktoś się nieszczęśliwie załapał na nagranie, kiedy ktoś dla miasta Wiedeń te nagrania czynił. No więc spróbujmy.
3: Rozpoczęto.
2: O, chyba się słyszymy.
3: Ampeln Firblin, Ampel.
2: Tak, więc tak, na stronie miasta Wiedeń jestem aktualnie pod działką akustyczne światła na przejściach dla pieszych. No i mamy tutaj opis, że 65% świateł na przejściach dla pieszych w mieście w Wiedniu jest wyposażone w elementy akustyczne, w ten system dźwiękowy. Są też linie prowadzące. Można też gdzieś, zdaje się, zgłaszać, jeżeli światła nie działają. Natomiast możemy sobie też odsłuchać, jak światła brzmią. Światła posiadają dwa stady. Jest to stan, kiedy one są do znalezienia, czyli no jest czerwone światło i po prostu one sobie są i my słyszymy ich klikanie, żeby je zlokalizować. Natomiast drugi stan to kiedy jest zielone światło i wiadomo, że musimy przejść. Ja tu teraz puszczę
3: wideo na główkę. Herprobe des Auffindungs Signals.
2: To jest próbka dźwięku, kiedy światła
3: klika.
2: Możemy sobie po prostu znaleźć. One są, jest czerwone światło
3: przycisk.
2: I my mamy sobie po prostu odszukać, gdzie to światło, gdzie ten słupek jest i przejście również.
3: Pauzę, pauzę.
2: No, takie standardowe klikanie. To w wielu miejscach takie chyba usłyszymy. Natomiast samochód przyjedzie.
3: A w spielen.
2: Tu się ktoś właśnie załapał na nagranie. Natomiast kiedy Herbro. Światła są zielone i mamy przejść.
3: Na głup klik przycisk. Pauz.
2: Takie klikanie.
3: A w spielen.
2: No więc kiedy wybierzecie się do Wiednia, do czego z całego serca zachęcam, to będziecie już wiedzieli, jak brzmią tam światła. Swoją drogą, i to muszę przetestować, podobno jedna z niemieckich aplikacji do właśnie sterowania światłami na przejściach działa też w Wiedniu. Ja muszę ją przetestować. To jest aplikacja, która jest dostępna na iPhone'a, więc ja niedługo będę miał okazję w Wiedniu być. Jak sobie zainstaluję ją, to sprawdzę, jak działa, no i na pewno dam o tym też znać.
1: No cóż, to w takim razie chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyflo Przegląd, dzisiejszo-wczorajszy nawet bym powiedział. Dziękuję wam bardzo, zarówno tym, którzy nas słuchali, no jak i też dzisiejszym współprowadzącym, Piotr Machacz, Paweł Masarczyk. Dzięki wam za dziś.
2: Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia.
0: Tak jest, do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Radio.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Za 10 minut wybije godzina 16. Słuchacie Tyfloradia. Dziś bardzo nietypowo, o nietypowej porze. No, ale i nietypowa audycja na naszej antenie. Dziś już za kilka, może nawet kilkanaście minut zaprezentujemy transmisję na żywo z meczu z dyscypliny sportowej, o której już kiedyś mówiliśmy na antenie Tyfloradia, czyli blind footballu, piłki niewidomych, piłki nożnej niewidomych. W tym momencie właśnie trwają zawody w tej dyscyplinie sportowej w Wielkiej Brytanii, w miejscowości Hereford. Dziś grają nasi, proszę Państwa, grają Polacy. Reprezentacja Polski dziś zmierzy się z Włochami, a ja witam po drugiej stronie łączy naszego komentatora, czyli Szpakowski, Szaranowicz w jednym, Łukasz Słowik. Witaj, Łukaszu.
1: Witam serdecznie.
0: Jeszcze chwilę czasu mamy, bo z tego, co mówiłeś przed momentem, to tam się drużyny rozgrzewają. Jeszcze się nic nie zaczęło, a jak powiedziałeś mi poza anteną, wszystko zazwyczaj zaczyna się z niewielkim poślizgiem, więc zanim jeszcze rozpoczniesz komentarz na naszej antenie, to może przybliżmy naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, na czym tak naprawdę polega blind football i czym ta dyscyplina sportowa różni się od piłki nożnej takiej tradycyjnej, gdzie tam wychodzą sobie dwie jedenastki i kopią.
1: No faktycznie w tym momencie, tak jak mówisz, trwają przygotowania do meczu, drużyny się rozgrzewają, realizator pokazuje w tym momencie zegar przygotowany, już 25 minut pierwszej połowy zatrzymane do wystartowania. Natomiast jak wygląda ta piłka nożna, bo to jest faktycznie ciekawe pytanie, to jest pytanie, które zadaje wiele osób, które słyszę, że o, niewidomi grają w piłkę, jak to możliwe? Okazuje się, że grają, że jest to możliwe, że ta gra u podstaw przypomina w zasadzie takie mecze, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni z Ligi Mistrzów, Ekstraklasy i tak dalej, i tak dalej. Różnica zasadnicza jest taka, że boisko jest dużo mniejsze, bo to jest raptem około 20 metrów szerokości, około 40 metrów długości, są mniejsze składy, są to pięcioosobowe drużyny, jeden bramkarz, czterech piłkarzy w polu. W jaki sposób oni się jednak orientują, skąd wiedzą, gdzie jest piłka, skąd wiedzą, gdzie oni sami są. Tutaj już musiały zostać opracowane pewne metody, dzięki którym ta orientacja będzie nie tyle ułatwiona, co w ogóle możliwa. Przede wszystkim piłka ma dzwoneczki, dzięki której tę piłkę słychać, przynajmniej dopóki się porusza, a i zdarzają się w meczach sytuacje, w których piłka się zatrzymuje, wtedy sędzia podchodzi, potrząsa nią delikatnie, tak żeby piłkarze się zorientowali, gdzie ona jest. W przeciwnym razie błądzą jak muchy po boisku i może wygląda to zabawnie, ale na pewno śmieszne nie jest. Druga sprawa jest, druga pomoc w orientacji to jest pomoc przewodnika. Przewodnik znajduje się za bramką przeciwnika i podpowiada krótkimi komendami piłkarzowi, który jest przy piłce lub temu, który do piłki próbuje dobiec, próbuje ją odebrać, co może zrobić, w którą stronę mógłby podać, czy w którym momencie powinien strzelić, gdzie jest bramka. I ten przewodnik też pełni ważną rolę przy stałych fragmentach gry. Gdy mamy na przykład rzut wolny, on opukuje słupki bramki w taki sposób, żeby piłkarz słyszał, gdzie ta bramka jest, żeby wiedział, w którą stronę oddać precyzyjny strzał.
0: I jak rozumiem, jest jeden przewodnik na jedną drużynę, czyli mamy dwóch przewodników na
1: dokładnie,
0: boisku, tak?
1: Dokładnie tak. O tyle sobie nie przeszkadzają, że są dokładnie po przeciwnych stronach boiska, bo są właśnie za bramkami. Trzecią i ostatnią pomocą jest trener, który jest gdzieś przy bandzie, przy środkowej strefie boiska, który czasem może często, trudno mi powiedzieć, ponieważ trudno mi to wysłyszeć z tych transmisji, też podpowiada, też informuje o tym, co się na boisku dzieje.
0: Rozumiem. I to są jedyne różnice w kontekście takiej tradycyjnej piłki nożnej, tradycyjnych futbolowych meczów, czy jeszcze jednak czymś to wszystko się różni?
1: Tych różnic chyba już jest bardzo niewiele. Jest jedna bardzo duża, zasadnicza różnica to, że piłka nie może wyjść poza linię boczną, czyli nie mamy sytuacji, w której dochodzi do autu. Na liniach bocznych, na tych dłuższych liniach boiska są ustawione bandy, od których piłka się odbija i w dalszym ciągu pozostaje w grze. Zawodnicy mogą też się o tę bandę opierać. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Nie ma też przepisu dotyczącego spalonego, czyli sytuacji, w której napastnik w momencie podania do niego znajduje się za linią obrony przeciwnika. Z oczywistych względów trudno wymagać tutaj od piłkarzy, żeby wiedzieli, gdzie dokładnie ta linia obrony się znajduje. No i piłkarze z pola są osobami niewidomymi, mają mimo to założone opaski, ponieważ czasami są to osoby na przykład, które mają jakieś resztki wzroku, mają poczucie światła, a więc może im to pomagać w orientacji. Zatem opaski również ze względów ochronnych są obowiązkowe. I zgubiłem wątek.
0: Wspomniałeś o opaskach, że te opaski są obowiązkowe. No rzeczywiście, to istotne, żeby zachować równe szanse, żeby wszyscy mieli taki sam poziom trudności, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, no, że niewidomemu nie jest równy. Nawet i poczucie światła może gdzieś tam być jakąś dość istotną wskazówką dla kogoś, kto umie po prostu wykorzystać to, co ma i to, czym się posługuje. A są na przykład tacy niewidomi, którzy nawet nie mają jakiegoś poczucia światła i sobie nie będą w stanie nawet i
1: zgadza się,
0: z tym poradzić.
1: A mimo to opaski zakładają. To jest jeszcze jedna ważna rzecz. Bramkarz jest osobą widzącą, może być osobą widzącą. Ważnym tylko aspektem jest to, że nie może być to piłkarz zrzeszony w Federacji Piłkarskiej w FIFA dłużej niż 5 lat i to jest jedyne, co ogranicza dobór bramkarza w drużynie.
0: No to rzeczywiście bramkarze mogą być dość naprawdę dobrze doświadczonymi osobami, no bo powiedzmy sobie szczerze, w FIFA to już grają sami zawodowcy, tak? Więc...
1: Zgadza się, ale mimo to, że to są bramkarze często wyraźnie dobrzy, to są profesjonaliści, to i tak niewidomi ich nieraz z łatwością oszukują i to... Cóż, po prostu wielki szacun.
0: To się wszystko zgadza. Łukaszu, to może jeszcze powiedzmy o tych zawodach, które teraz się odbywają. To są mistrzostwa? Co to właściwie jest? Bo ja przyznam szczerze i być może także część naszych słuchaczy, którzy nie interesują się zbyt mocno futbolem, sportem, piłką nożną niewidomych, nie zdaje sobie sprawy, co to właściwie tam się teraz rozgrywa, co to się dzieje.
1: To prawda, ponieważ w Anglii odbywa się w tym momencie jedna z dwóch największych imprez tego typu, czyli Mistrzostwa Europy. Jedyne, co może, tak jak w tradycyjnej piłce, wyprzedzić to Mistrzostwa Świata. Odbywają się one od kilku dni, a faktycznie też jestem mocno zaskoczony tym, że w Polsce u nas bardzo niewiele się o tym mówi. O ile rozumiem, że nie mówi się o tym w mediach mainstreamowych, bo w tym momencie tam różne inne dyscypliny ważne również turnieje się odbywają. Zdecydowanie większe zainteresowanie jest w tym momencie na przykład siatkówką, nawet w ostatnich dniach. O tyle zauważyłem, że wśród moich znajomych prawie nikt nie wie o tym, że tam nasza reprezentacja pojechała, że debiutuje. To jest też ważne, że to nasza reprezentacja po raz pierwszy bierze udział w oficjalnych rozgrywkach międzynarodowych. Rozegrali już trzy mecze, jeżeli mnie pamięć nie myli, i prawie nikt o tym w dalszym ciągu nic nie mówi.
0: No to rzeczywiście, to w końcu czas najwyższy o tym powiedzieć i czas najwyższy zaprezentować naszym słuchaczom taką próbkę i pokazać, jak nasi grają. Podejrzewam, że będzie dobrze, no trzeba trzymać kciuki. Wspomniałeś o tym, że rozegrali już kilka spotkań. Pamiętasz, z kim grali i jakimi wynikami zakończyły się te spotkania?
1: Tak. Niestety jako debiutanci, jako mało doświadczony zespół zebraliśmy, krótko mówiąc, baty od trzech zespołów po kolei, ale te baty są coraz mniejsze, więc jest nadzieja, że dziś będzie dobrze, że będzie lepiej, szczególnie, że zmierzymy się z prawdopodobnie najsłabszym rywalem w naszej grupie. Do tej pory graliśmy z gospodarzem, z Anglią. Anglia jest bodaj wicemistrzem świata, jeśli mnie pamięć nie myli. Przegraliśmy z Anglią 7-0 w meczu otwarcia. Z Turcją przegraliśmy 6-0, choć przez pierwszą połowę Turkom trudno było wejść inwazyjnie na naszą połowę. W ostatnim meczu wczoraj z Niemcami przegraliśmy 2-0 po bardzo dobrym spotkaniu, w którym nie odstępowaliśmy rywala na krok, graliśmy bardzo, bardzo aktywnie pressingiem, utrudniając wykonanie jakiejkolwiek akcji i to widać właśnie przez ten postęp chociażby, że właśnie po tym postępie właśnie widać, że te wyniki są coraz mniejsze, że to przynosi rezultaty, że nabieramy tego doświadczenia w trybie natychmiastowym.
0: No i rzeczywiście imponujące tempo. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o naszych dzisiejszych przeciwników, czyli o Włochów? Wspomniałeś, że jest to najsłabsza drużyna. Czyżby też wszystkie swoje dotychczasowe mecze przegrywali? Czy mają już jakieś zwycięstwo na swoim koncie?
1: Włosi też do tej pory bramki nie strzelili, dwa spotkania przegrali, to jest ich trzeci mecz. Przegrali również z gospodarzami 4-0 i przegrali również z Turcją 3-0. Gdy oglądałem mecz, właśnie ten mecz Włochy-Anglia, to miałem wrażenie, że Włosi są piłkarzami stosunkowo wolnymi, co daje nam pewne pole manewru, ponieważ nam bieganie na pewno na tych mistrzostwach nie jest obce. Już nieraz udowodniliśmy, że nawet kosztem kontuzji potrafimy o piłkę zawalczyć, a tych kontuzji w naszym zespole już niestety troszeczkę było.
0: W ogóle tak jak i piłka nożna taka tradycyjna, to blind football to jest taki sport kontuzjogenny, czy tu jednak jest bezpieczniej?
1: Wydaje się, że jest troszeczkę bardziej niebezpieczny niż tradycyjna piłka nożna, chociażby przed ryzyko zderzeń, ale z drugiej strony tych zderzeń wcale nie ma tak dużo. Tutaj również, o czym w sumie zapomniałem powiedzieć, bardzo pomocne są komunikaty, które dają między sobą piłkarze. Oni niemal notorycznie wszyscy używają jednego słowa, krótkiego słowa voy, które oznacza po hiszpańsku tyle co idę, jestem. I używają go tak często dlatego, że same zasady tej piłki nożnej niewidomych nakazują właśnie dawanie znaków w sytuacji, kiedy piłkarz nie ma piłki, a ta piłka się do niego zbliża. Więc żeby przez przypadek nie popełnić faulu, przez niezbyt głośne poinformowanie o swojej pozycji, piłkarze wymawiają to głośno, wyraźnie, niemal jakby to była seria z karabinu.
0: No to rzeczywiście dzieje się tam w trakcie tego meczu naprawdę sporo. Godzina 16 na naszym zegarze, to może zerknijmy, co się dzieje na stadionie, co się dzieje właśnie na stadionie, czy na jakiejś hali sportowej, gdzie to jest, orientujesz się może, jak to dokładnie?
1: Gramy w otwartej przestrzeni, prawdopodobnie dlatego, że w zamkniętych pomieszczeniach dźwięk się zwyczajnie odbija, co by utrudniało orientację. Gramy na boisku, przynajmniej tak to wygląda i wyglądało, czy z Google Maps, czy z tego co widać z oka kamery, że tu jest jakiś ośrodek, że jest kilka budynków i koło nich właśnie powstało boisko, powstał mały stadion właśnie na cele tych rozgrywek. A w tym momencie na stadionie już na środku obie drużyny, w tym momencie Włosi, śpiewają swój hymn. To jest bardzo miłe i przyjemne, że te wszystkie tradycje zostały pozostały u nas, że faktycznie wychodzi się z flagami na środek boiska, jest trzech sędziów, będzie rzut monetą, a więc decyzja, czy chcemy wybrać połowę, czy chcemy zacząć od środka piłką. Wszystko jest tak samo jak w tradycyjnej piłce nożnej.
0: No więc już z pewnością za momencik ten mecz się rozpocznie i za chwileczkę już całkowicie, Łukaszu, tobie przekażę głos, żebyś komentował dla naszych słuchaczy to, co tam się dzieje. No i pozostaje po prostu trzymać kciuki za naszych, a może uda ci się wymienić osoby, które grają, przedstawić składy drużyn. Będzie to możliwe?
1: Bardzo trudno będzie mi przedstawić skład drużyny reprezentacji Włoch, ponieważ oni po pierwsze mają bardzo specyficzne nazwiska, a po drugie niestety w żadnym momencie meczu najprawdopodobniej nie będę w stanie powiedzieć, kto jest przy piłce, ponieważ zazwyczaj nie dotarłem do numeracji, jaka została wykorzystana przez kadrę i nie jestem w stanie przypisać nazwiska do któregokolwiek z piłkarzy, dlatego sugeruję, żeby sobie to po prostu darować. Natomiast w reprezentacji Polski, nawet gdybym numerków nie miał, to i tak powiedziałbym, że na pewno w bramce zobaczymy Grzegorza Jakubowskiego, a może również zobaczymy w bramce Krzysztofa Bednarkiewicza. W obronie z obrońców pojechało naszych sześciu piłkarzy z numerem 2 Adrian Słoninka, z numerem 3 Adam Wołczyński, z numerem 4 Patryk X, z numerem 5 Norbert Odrobina, z numerem 6 Jarosław Farbaniec, prywatnie mój kolega z ławki szkolnej, z numerem 8 Sławomir Cywka.
0: No więc pozostaje nam po prostu, tak, pozostaje.
1: Przepraszam, że przerwę, zostało nam dwóch napastników, został nam z numerem 9 Martin Jung i z numerem 10 kapitan naszej reprezentacji Marcin Ryszka.
0: Więc to są wszyscy, których dziś ujrzymy na boisku, czy jeszcze jakaś rezerwa gdzieś tam nam pozostała, czy tego nie ma?
1: Wszystkich możemy nie zobaczyć. Dużo będzie zależało od decyzji trenerów lub selekcjonera. Selekcjoner Lubomir Prask, trener znany krakowskiemu środowisku Mateusz Stawarz. Drugim trenerem został Mikołaj Nowicki. To oni mogą podejmować decyzje o ewentualnych zmianach na boisku. A tych zmian zapewne będzie kilka, przynajmniej zauważyłem, że w każdym meczu. Nie ma meczu bez zmiany u żadnej praktycznie z drużyny.
0: Okej. Co tam się dzieje w tym momencie, Łukaszu? Jeszcze śpiewają, czy już?
1: Już pośpiewali, już i my odśpiewaliśmy nasz hymn. W tym momencie boisko opuszczają osoby, które trzymały flagi drużyny, się w tym momencie witają i z sędziami, i ze sobą. Wszyscy już mają przygotowane w tym momencie opaski. Nasz selekcjoner charakterystycznej dla siebie, on bardzo lubi nosić czapeczki, ma czerwoną czapeczkę z daszkiem. My w strojach tradycyjnych dla naszej reprezentacji, dla związane kolory z naszymi barwami narodowymi, czyli biało-czerwone, białe u góry, czerwone dole, jak flaga. Włosi również w tradycyjnych swoich strojach piłkarskich, niebieskie koszulki, białe spodenki. Bramkarz Włoch ubrany jest cały na zielono, nasz troszeczkę bardziej ostra zieleń u góry, czarne spodenki i przechodzimy do rzutu monetą. Podchodzą kapitanowie drużyn, zdaje się. Na pewno jest tu też bramkarz reprezentacji Włoch. Jest selekcjoner, tradycyjna wymiana proporczyków.
0: Jak rozumiem, ten rzut monetą będzie oznaczał, kto zaczyna, czy co on oznacza?
1: Jak to funkcjonuje? Każda z drużyn wybiera sobie orła, tudzież reszkę. Znaczy, kto tam pierwszy wybierze, to drugiemu zostaje to drugie. W momencie, kiedy na monecie wypadnie to, co drużyna sobie wybrała, to może ta drużyna wybrać, czy zaczyna od środka, czy wybiera połowę, z której będzie zaczynała. Czyli wtedy zaczyna drużyna przeciwna od środka, ale już nie ma wyboru względem połowy żadnej.
0: No to teraz pozostaje nam poczekać.
1: Zgadza się. Wybraliśmy, choć w sumie z naszej perspektywy nie ma to żadnego znaczenia, ale prawą połowę boiska. Nasza drużyna w tym momencie zebrała się w krąg. Włosi też. Trwa ostatnie słowo, ostatnia motywacja przed tym, żeby za chwilę zawalczyć o co będziemy walczyć, bo jeszcze mamy o co walczyć, pomimo tego, że dotychczas obie drużyny przegrały wszystkie spotkania, to nie jest tak, że jak się z grupy nie wyjdzie, to już się nic nie dzieje. Tutaj jest troszeczkę inna formuła rozgrywek. W tych rozgrywkach bierze udział 10 drużyn, podzielone są one na dwie grupy po 5. I z tych grup pierwsze dwa zespoły zwycięskie przechodzą do półfinałów, natomiast drużyna trzecia z grupy A z drużyną trzecią z grupy B zagra ze sobą mecz o piąte miejsce, analogicznie czwarte drużyny zagrają o siódme i piąte o dziewiąte miejsce. My, gdybyśmy wygrali, może nawet, jeżeli znowu mnie pamięć nie myli, moglibyśmy zagrać o piąte miejsce. Jeżeli przegramy, najprawdopodobniej zagramy o dziewiąte. Włosi zaczną. W tym momencie trwa jeszcze sprawdzanie opasek przez sędziego u piłkarzy. Sprawdzanie bramek, czy siatka jest prawidłowo, niezbyt słabo zaczepiona. w osi już przy piłce. Dosyć ciekawie wygląda rozpoczęcie każdego ze stałych fragmentów gry, ponieważ zawsze, prawie zawsze właściwie uczestniczy w tym dwóch zawodników. Jeden stoi w rozkroku nad piłką, ale w taki sposób, że stopami tej piłki chyba nie dotyka, nie jestem pewny, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co jestem w stanie zobaczyć z tej relacji. Drugi stoi za nim i swoją nogą podtrzymuje piłkę tak, żeby ona nie uciekła i dopiero po gwizdku puszcza tę piłkę. W dalszym ciągu jesteśmy przed rozpoczęciem. Nasi piłkarze ustawieni już na swojej połowie, czy stoi naszych piłkarzy czterech rzędem dokładnie na linii między piłką a naszym bramkarzem. Z przodu najprawdopodobniej, bo poznaję go po charakterystycznych dla niego ochraniaczach na kolana, jest Martin Jung. Gdy pozostali piłkarze odwrócą się plecami do kamery, tak bym mógł zobaczyć numerki, to też powiem, kto występuje, kto gra na pozostałych pozycjach. Zaczęli Włosi, jeden z nich od razu odbiegł na prawą stronę daleko do przodu, ale bez piłki, drugi z piłką w środkowej strefie boiska walczy przy bandzie, podaje na prawo, ale do nikogo, ten, który wybiegł, musi wrócić więc po piłkę. Piłka po prawej stronie przy bandzie, tam Martin właśnie w tym momencie ściera się z Włochem, walczy o piłkę, niemalże w miejscu, ale jednak przepychają się, ale obronną ręką z tego wychodzą Włosi, wyszedł Włoch do ataku, minął trzech piłkarzy, piłka też przez przypadek naszych obrońców minęła, ale szczęśliwie wyszła za linię końcową i zaczniemy, a jednak nie zaczniemy, jednak odbiła się piłka od któregoś z naszych zawodników i będzie rzut rożny dla reprezentacji Włoch. Jeżeli dobrze zobaczyłem, najprawdopodobniej jednak to nie jest Martin Jung, chyba to jest numer 4, czyli Patryk X z przodów z tymi ochraniaczami, ale będę się jeszcze przyglądał. Mam nadzieję, że szybko wyjaśnimy, kto z naszej gry na boisku. Ja bardzo to przepraszam, że tak jest jak jest, ale po pierwsze mam bardzo słabą rozdzielczość na tym, co tu się dzieje na tej transmisji i jednocześnie sam trochę słabo widzę. Zaczął się ten rzut rożny. Piłka znalazła się na chwilę na środkowej strefie boiska. Włosi próbowali przeprowadzić powolny atak prawą stroną, ale ten zakończył się kolejnym rzutem rożnym. Już do rozpoczęcia przygotowani są nasi rywale. Rozpoczęli wyjściem do środka. Będzie przygotowywał się do oddania strzału tam Włoch, ale nasi rzędem, jeden za drugim, osłaniają bramkę i piłka odbija się szybko od pierwszego z naszych piłkarzy. Piłka powędrowała na prawą stronę, ale znowu Włosi na wysokości naszego pola obrony. Podanie, bardzo dobre podanie do środka, tam zupełnie niepilnowany nasz rywal, ale nie zdołał opanować piłki. Dobiegł do niej do bandy i odbił ją, podał ją mocno znowu na prawą stronę. Włosi tak na razie podają sobie piłkę, nam trudno do tę piłkę przejąć. Włosi w ataku, strzał, niestety bramka z numerem chyba 8 zawodnik reprezentacji Włoch minął jednego z naszych napastników i szybko oddał strzał, nim pozostali zdążyli odbić na prawą stronę, tam gdzie Włoch już przygotowywał się do strzału, tam gdzie uciekł. Nie wiem, niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kto strzelił tę bramkę. Szybko przygotowujemy się do rozpoczęcia gry od środka boiska. Włosi ustawieni troszeczkę inaczej. Jeden obrońca cofnięty daleko do tyłu, dwóch jakby pomocników ustawionych bliżej band na tej samej wysokości, wysunięty do przodu na środku napastnik. Zaczęliśmy, przeszliśmy do prawej strony, ale tam zgubiliśmy piłkę. Walczymy jednak o nią ofiarnie. Na środku kotłuje się tam Patryk z Włochem, pomału zmuszając go do cofnięcia się na własną połowę, coraz bliżej strefy obrony i już prawie na linii obrony jeden piłkarz się przewraca, Włoch siedzi na boisku, Polak do niego podchodzi. ktoś, czyli sędzia, coś na pewno odgwizdał, gora została zatrzymana. Włosi najprawdopodobniej zaczną od rzutu wolnego. Sędzia najwyraźniej uznał, że to Polak faulował. Podchodzą nasi piłkarze dosyć blisko, dlatego że ten rzut wolny będzie wykonywany w zasadzie z połowy z przeciwnika, prawie przy jego bramce.

Jest tam dwóch Polaków, trzech Włochów i sędzia bardzo blisko siebie, jakby sobie coś wyjaśniali, jakby sobie tłumaczyli, co w tym momencie będzie się działo. Mam potwierdzenie, że na pewno z numerem czwartym na boisku jest Patryk Kicks, to on gra z tymi ochraniaczami. Jest też z numerem szóstym Jarosław Farbaniec, właśnie w tym momencie przy piłce, to jednak my zaczniemy z rzutu wolnego tuż przy linii pola obrony przeciwnika. Bardzo groźna pozycja, jesteśmy bardzo blisko bramki, prawie że dokładnie na wprost. Trwa opukiwanie słupków z tyłu, właśnie Lubomir Prask, półka w słupek po lewej stronie. Bramkarz razem z Włochami stoją w jednym murze.

i zaczęliśmy, ale piłka tam gdzieś uciekła Jarkowi, zmusiło to do odbicia na prawą stronę. W tym momencie z piłką cofamy się coraz bliżej naszej połowy. Jarek w dalszym ciągu przy piłce próbuje ją odbić od bandy. Zaraz za nim Włoch zmusza go do w dalszym ciągu cofania się w stronę naszej bramki wzdłuż bandy. Coraz więcej tam, coraz gęściej, coraz więcej naszych piłkarzy przy jednym Włochu. Ten jednak odzyskuje piłkę, cofa się trochę i próbuje podać na przeciwną stronę do niepilnowanego tam piłkarza. To jednak mu się nie udaje, piłkę wywalczył nasz zawodnik, chyba był to Jarek. Ta jednak powędrowała, odbita, kopnięta chyba przez przypadek za linię końcową boiska. Włosi zaczęli od własnej bramki do lewej strony, lekko po ziemi, podanie jedno, drugie, ale Włochowi piłka uciekła i powędrowała za linię końcową boiska. Od bramki zaczniemy teraz my. Lekko po ziemi do lewej strony, ale też do nikogo. Teraz już dobiega do tej bandy, do tej piłki Patryk. Czy ją opanował? Chyba nie, nie, nie opanował. Piłka wędruje do włoskiego bramkarza. Ten lekko kozłującą piłkę posyła też na lewą stronę. Tam Włoch ją spokojnie opanowuje. Nieważne. Walczy w tym momencie Włoch z dwoma naszymi piłkarzami prawie na wysokości naszego pola obrony. Gra jednak zatrzymana. Sędzia podchodzi, trzyma piłkę, żeby poinformować piłkarzy, gdzie z którego miejsca będzie wykonywany stały fragment gry. Potrząsa ją gdzieś na wysokości swojej głowy i tam podchodzą piłkarze. W tym momencie Włosi, a więc to Włosi zaczną od rzutu wolnego z lewej strony, pod kątem około 40-45 może stopni do naszej bramki, do któregoś z naszych słupków. Bramkarz nasz w tym momencie ustawia mur. Daleko od piłki, jeszcze troszeczkę dalej od bramki. Będzie tutaj kilkanaście metrów. Czy będą Włosi strzelać? Nie, zanim ten rzut wolny zostanie wykonany, najpierw będzie zmiana. Z boiska schodzi w naszej drużynie Patryk X. A pojawi się z numerem 9 Martin Jung. Już ustawia się w murze. Faktycznie on też ma te charakterystyczne ochraniacze. W naszej drużynie używa ich też bramkarz. Martin troszeczkę odsunięty od muru i jakby szykował się na to, by dobiec do gdzieś tam w napastnika ustawionego, wolnego, niepilnowanego po prawej stronie boiska. Tymczasem po lewej czekamy, aż Włosi zaczną stały fragment gry. Trwa opukiwanie słupków. I zaczęli. Krótkie wyjście i od razu strzał, ale prosto w naszych zawodników. Piłka mocno odbita, powędrowała aż za linię końcową boiska po stronie naszych rywali, a więc od bramki zaczną Włosi. Mocny wyrzut, mocno kozłująca piłka powędrowała na lewą stronę, ale tam przejmują ją Polacy. Jednak nie możemy odskoczyć od Włochów. Teraz lekkie zamieszanie. Włoch zgubił piłkę, Polak ją przejął. Idzie, to jest, zdaje się, Martin Jung. Przechodzi do ataku, minął jednego Włocha, idzie do bandy, do prawej strony. Ucieka drugiemu obrońcy tam. Jednak chyba nie zorientował się, że piłka bardzo lekko mu uciekła. Nie

który jest powrotem na połowę rywala. Tam Włosi próbują ją opanować. Martin przez chwilę próbował wysłyszeć, gdzie ona się znajduje, ale teraz dobiega do uciekającego tam napastnika. Ten mija trzech, czterech piłkarzy, ale gubi piłkę. Ta oddala się na szczęście za linią końcową. My od bramki zaczynamy. Daleko do przodu środkiem, ale odbita piłka od nogi włoskiego piłkarza od razu na prawą stronę. Przejął ją Włoch, teraz jest sam na sam z bramkarzem, oddaje strzał. Chyba obronił to nasz bramkarz, nie sądzę, żeby to był niecelny strzał, zatem pewnie będzie rzut rożny. Piłkę sędzia podaje mocno odbitą, aż znalazła się na środku boiska. W tym momencie wędruje właśnie do rogu. Bramkarz ustawia mur i wraca szybko na swoje pole bramkowe. Jest to malutki prostokąt, delikatnie wystający może na 1,5 metra od bramki, którego bramkarz nie może opuszczać podczas gdy piłka jest w grze. Włosi zaczęli wyjściem do środka, aż w końcu na lewą stronę do bandy, aż tam Polacy przejmują mocny wykop. Trochę skozłowana ta piłka. Tam Włosi na swojej połowie ją przejęli. Dobiegł do nich Martin. Piłka od prawej do lewej strony boiska wędruje. Znowu na prawo, ale w dalszym ciągu Włosi przy niej. Coraz szybciej zaczynają biegać piłkarze i Włosi się rozpędzili, ale teraz chyba będzie faul, chyba. A jednak nie została opuszczona gra. Włoch się przewrócił, wyglądał to tak, jakby Polak go kopnął. Popchnął, przepraszam. Teraz Polacy w ataku. Szedł środkiem Martin, ale został zmuszony do zejścia na lewą stronę. Piłka powędrowała za linię końcową, ale została odbita od nogi włoskiego obrońcy i zaczniemy od rzutu rożnego. Za bramkami po obu stronach, prócz trybun, możemy też podziwiać wywieszone flagi wszystkich uczestników tych mistrzostw. Jest Grecja po kolei, w kolejności tak jak są powieszone, jest Rosja, Francja, Hiszpania, gospodarze, Anglia, Turcja, Niemcy, nasi wczorajsi rywale Włosi, dzisiejsi rywale i na końcu flaga Polski. Polacy rozpoczynają od rzutu wolnego wyjściem do tyłu. Martin chyba próbował strzelać, ale piłka powędrowała dokładnie w stronę bandy. Sędzia jednak zatrzymał grę. Zdaje się, że od rzutu wolnego rozpoczną Włosi. Nasi piłkarze głęboko cofnięci na naszej połowie, podczas kiedy rzut wolny wykonywany tuż z okolic narożnika boiska przy włoskiej bramce. Następuje, zdaje się, zatrzymanie gry. Jest taka sytuacja w meczu, w której piłkarze mogą poprosić o minutową przerwę. Przywilej w dopraszaniu się, że tak powiem, o tę przerwę ma drużyna, która jest w posiadaniu piłki, podczas kiedy gra jest zatrzymana. Zatem z tego wnioskujemy, że to Włosi poprosili o przerwę. To jest chwila na naradę, to jest chwila na uzupełnienie płynów. Nasi piłkarze przy bandzie dyskutują tutaj ze swoimi kolegami. Coś selekcjoner pokazuje, coś opowiada.

pomimo tego, że z tak dużej odległości wykonywany jest ten rzut wolny, przewodnik reprezentacji Włoch również pukał w słupki.

jeden piłkarz na połowie rywala, daleko od tego rzutu wolnego. Spodziewamy się dalekiego podania do przodu. Trzech naszych piłkarzy bardzo blisko bramki, gdzieś na linii pola bramkowego. Ta piłka powędrowała na lewą stronę, ale tam Włochy nie przejął, szybko przejęliśmy ją my, ale tam z trudem chyba Jarek próbuje się z nią przemieszczać, szybko Włoch odbija ją od nogi naszego zawodnika, kopiąc ją, a ta wędruje za linię końcową i Włosi zaczynają od własnej bramki. Znowu do lewej strony, tam Włoch spokojnie oczekując, doczekał się piłki, teraz wędruje z nią szybko na prawą stronę, dochodzi do bandy, odbija sobie piłkę od niej i wraca znowu na środek, przygotowuje się do strzału, szybko ucieczka na prawą stronę, zatrzymał gdzieś blisko bramki, tam kotłowanina, już trzech naszych piłkarzy i piłka powoli, ale opuszcza strefę zagrożenia. Trafia nawet na połowę rywala, tam Włosi jej nie przejmują, mila piłkarza ta piłka powolutku, fakt, na pewno im wolniej ta piłka się toczy, tym słabiej ją słychać, wędruje na prawą stronę, odbija się od bandy, tam jednak Włoch nie zorientował się, gdzie ona dokładnie jest, powędrował gdzieś bliżej linii końcowej boiska, czekając, aż ona gdzieś się ujawni, jednak nie usłyszał jej, Polak do niej pierwszy doszedł. A gdy Polak doszedł, to i Włoch usłyszał. Podszedł, zaczęła się kotłowanina i wyszedł z tego rzut rożny dla naszych rywali. Z prawej strony będą zaczynać. Ustawiony mur. I rozpoczęli wyjściem do tyłu, cofnięciem się. Tam od razu doskakuje do Włocha nasz piłkarz. Włoch mu ucieka do przodu. Ale piłka wędruje za linię końcową boiska. Od bramki zaczynamy my dalekim rzutem na lewą stronę, gdzieś do lewej bandy, tuż pod nogi Martina. Ten schodzi do środka, wpada na Włocha, wraca do piłki. Sędzia nie zatrzymał gry, próbował oddać strzał, jednak i zbyt późno i za lekko ta piłka odbija się od dwóch obrońców i wędruje prosto na naszą połowę, ale to szczęśliwie to nasi piłkarze ją przejmują. Podanie wzdłuż bandy do przodu, ale do nikogo, tam przejmują ją Włosi w dalszym ciągu. Z ich perspektywy patrząc, gra toczy się po lewej ich ulubionej stronie, tam Włoch ucieka Martinowi daleko do przodu, zatrzymał się, jakby czekał, aż nasz obrońca do niego podejdzie, podał na prawą stronę do niepilnowanego tam zawodnika, do niego doskakuje od razu, nie widzę, to jest chyba numer 15 albo 10, jeżeli byłby to numer 10, to byłby to Marcin Rzeszka, jeżeli numer 15, to nie wiem, nie mam takiego numeru na liście, którą sobie wcześniej przed meczem sporządziłem. Włosi w dalszym ciągu przy piłce, idą środkiem, Włoch z numerem 8 oddaje strzał gdzieś prawie z linii pola bramkowego na wprost bramki, ale szczęśliwie tuż obok słupka, niecały, chyba był to niecały metr od bramki. Zaczęliśmy, nie zaczynamy jeszcze. Jeszcze nie zaczynamy, dlatego że teraz we włoskiej reprezentacji zmiana. Z numerem 9 schodzi jakiś piłkarz. Z numerem... O, nie zobaczyłem nawet. No właśnie, trudno jest faktycznie wyhaczyć jakieś aż takie detale. Czasami nawet nie jestem pewny, czy piłka od kogoś się odbiła, czy nie, ale mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj staram się przekazać, że to wszystko jest w miarę obrazowe, że jest to łatwe do wyobrażenia. Polacy zaczynają już od bramki na prawą stronę, wprost pod nogi Włocha, jednak jemu piłka kozłuje do tyłu, wpada pod nogi Martina, jemu też jednak ta piłka ucieka, wędruje znowu za linię końcową, tym razem reprezentacji Włoch. Ale piłka chyba została gdzieś odbita od Włocha, ponieważ podchodzimy do rogu. Będzie rzut rożny, podchodzi tam właśnie Martin, podchodzi Jarek Farbaniec. To oni rozpoczną ten stały fragment gry.
ustawiają się tam Polacy, umawiają się, w jaki sposób rozpoczną. Martin ucieka, Jarek podaje mu górą. Marcinowi uciekła jednak ta piłka, wpadł na niego Włoch. Ten padł, Polak na ziemię, piłka powędrowała gdzieś daleko do przodu, ale realizator nie pokazuje mi, nie się co się dzieje, już widzę, już przy narożniku jesteśmy, ale piłkę Włoch posyła za linię końcową i Polacy zaczną od własnej bramki. Bramkarz daleko do przodu, do Martina. Martinowi jednak ta piłka uciekła, nie dobiegł do niej, minęła go kilka metrów gdzieś obok. Nie zdążył się zorientować, w którym kierunku dokładnie podąża. Włoch od bramki, na prawo. Podanie na lewą stronę, dokładnie do bandy, dokładnie pod kątem prostym to było podanie do bandy. Tam Włoch mija jednego z naszych piłkarzy, mija drugiego, w drugą stronę i strzela niestety celnie, jakby niemalże między nogami naszego bramkarza. Mamy wynik 2-0 dla reprezentacji Włoch.

Mam nadzieję, że tam pogoda dopisuje, bo widzę, że niektórzy z osób znajdujących się gdzieś tam przy bandzie za bandą mają już założone kaptury, jakby się osłaniali właśnie przed deszczówką. Polacy również przy linii bocznej. Tak, jest tam zawodnik numerem 15. Nie wiem, kto ma taką koszulkę.

wyglądało też trochę jakby nasz rezerwowy bramkarz się rozgrzewał za bandą, za linią boczną boiska. Włosi już się rozpierzchli po swojej połowie, Polacy też już szukają swoich pozycji. Za moment zaczniemy od środka. Lubomir Prask posprowadza tam do środka chyba Marcina. Nie, Jarka, przepraszam, Jarosława Farbańca posprowadza. Ale to razem z Martinem Jungiem rozpoczną od środka.

zaczęliśmy. Martin poszedł do przodu kilka kroków i szybko oddał strzał. Podobnie jak ten poprzedni, dosyć groźny, dosyć mocny z daleka, ten też był blisko prawego słupka. Od bramki zaczął Włoch do prawej strony, do prawej bandy, mocno wyrzucając piłkę. Nasi piłkarze już linią ustawieni. Włoch jednego mija, na drugiego wpada. Piłka odskakuje do tyłu, musi się do niej cofnąć. Polacy już do niego doskakują. Teraz piłka gdzieś tuż za Polakami. Odbija się i wraca do bandy. Włoch posyła ją daleko na lewą stronę do drugiego piłkarza, żeby przygotować atak jednak z drugiej strony, żeby troszeczkę rozrzucić naszych piłkarzy. To się udaje, tam z lewą stroną idzie, mija jednego i drugiego piłkarza, ale piłka pomału wędruje prosto w ręce naszego bramkarza. Ten posyła ją na lewą stronę, daleko do przodu, tuż pod pole obrony przeciwnika. Martin jednak nie zdołał jej opanować, Włoch podał ją do przodu. Teraz Włosi na środku, jakby piłkarz zastanawiał się, z której strony uderzyć. Podszedł to z lewej, to z prawej, oddał strzał. Piłka powędrowała jednak mocno w lewą stronę, mocno do bandy i aż wytoczyła się za boisko. My znowu na lewo, mocno do Martina, zupełnie niepilnowanego, tam piłka jednak odskoczyła, opanował ją, cofnął, znalazł, przygotował się do strzału, ale tam już był przygotowany również Włoch i odbiła się ta piłka od jego nóg, trafiła na lewą bandę. Włosi przy piłce, we dwóch, jakby chcieli sobie tę piłkę odebrać. Już jeden schodzi do środka, już teraz bliżej naszej bramki. Z pola bramkowego próbuje oddać strzał, ale ta piłka uciekła za linię końcową boiska. Polacy na lewo. Tradycyjnie już Włosi byli na to przygotowani, ale nie zdołali przejąć tego długiego podania, przeciąć go. Jednak też nie opanowaliśmy piłki od bramki Włosi. Na lewą stronę. Powoli konstruują ten atak. Uciekł, schodził do środka Włoch, ale uciekła mu ta piłka. Polacy teraz ją odbili do bandy, do linii prawie że końcowej. I Włosi nie wywalczyli rzutu rożnego. Od bramki zaczęliśmy na lewą stronę. Martin pośliznął się, nie zdołał opanować piłki. Od bramki Włosi na prawo. Martin tam dobiega. Próbuje przejąć piłkę, walczy z Włochem, przejmuje ją, jest na pozycji strzału, ale potykają się o siebie piłkarze. Włoch na murawie, Polak szybko wstaje, z piłką biegnie do bandy, tam drugi obrońca go pilnuje, blisko jest. Próbuje uciec Martin na teraz, na prawą stronę, cały czas jest przy piłce, kilkanaście metrów od bramki i traci ją przy bandzie na rzecz naszych rywali. Włosi idą dwójką znowu przy piłce, już jeden piłkarz, piłka jednak odbija się od Polaka i wędruje za linię końcową. Czy odbiła się też od Włocha? Tak, bo zaczynamy od bramki. Na lewą stronę znowu nieprzecięte podanie do Martina, już któryś raz dokładnie w tę samą pozycję Martin próbuje oddać strzał, ten jednak mocno niecelny, daleko od bramki. Włoch jednak upadł na murawę, drugi w tym momencie wiąże buta i będzie rzut rożny. Piłka odbita, fantastycznie. Przy narożniku znowu Martin z Jarkiem. Z lewej strony będziemy zaczynać ten stały fragment gry. Jarek pomału idzie z piłką wzdłuż bandy. Martin troszeczkę uciekł w stronę pola bramkowego. Teraz do niego podanie. Odbijał się piłka jednak do tyłu. Wrócił do niej. Próbuje strzelać. Raz, drugi. Piłka odbija się od Włochów i wędruje za linię końcową. Zaczniemy znowu od rzutu rożnego z tego samego miejsca, z tej samej pozycji.

Jest już przy piłce. Martin jest, bo mało dochodzi tam Jarek. Jakaś drobna konsultacja przy linii końcowej z selekcjonerem, który stoi zaraz za bramką, który pełni rolę przewodnika. Nie bez przyczyny, on tam na pewno stoi, jak go pamiętam, jest to człowiek o ogromnym, fantastycznym refleksie i równie donośnym głosie. Polacy, strzał prosto w bramkę tuż obok prawego słupka, ale bramkarz Włoch broni. Zaczęliśmy wyjściem do tyłu i Martin oddał mocny strzał z kilkunastu metrów. Włosi teraz w kontrataku. Nie opanował teraz piłki, odbiła się to od Polaka, Włocha, oboje stracili orientację, gdzie ta piłka jest. Włoch zdołał oddać strzał, ale tak powoli leciała ta piłka, że wręcz aktorsko obronił ją, rzucając się na murawę nasz bramkarz. Dalekie podanie do przodu, tam jednak Włosi przejmują piłkę, Martin o nią trochę walczył, wraca do niej, dobiega do Włocha. Piłka ucieka Włochowi, Martin teraz jest między piłką a naszym rywalem, odbija ją na prawo, przejmuje ją teraz Jarek, jest gdzieś na wysokości naszego pola bramkowego, ale atakuje go Włoch i mamy zatrzymanie gry. Będzie rzut wolny dla Polaków.

0: Włosi cofnęli się wszyscy na własną połowę. Jeden z nich stoi prawie że na środku boiska. Zdaje się, że zmiana w reprezentacji naszych przeciwników. Numer czwarty wchodzi na boisko, ale realizator nie zdążył pokazać nam, kto schodził. Na bandach, prócz reklam sponsorów, właściwie za bandami są takie ogromne banery z napisami. Witamy w domu piłki nożnej niewidomych, zaufaj swoim zmysłom i my na pewno ufamy, Włosi też ufają. Zaczęliśmy podaniem dalekim na prawie pod sam narożnik bramki włoskiej. Tam Martin próbował zbliżyć się do bramki, ale piłka powędrowała w ręce bramkarza. Ten podał na lewą stronę, Włoch schodzi szybko do środka. Piłka mija bardzo blisko jednego Polaka, drugi odbija ją do bandy na swoją lewą stronę. Włosi znowu przy piłce. Dobiega do niego właśnie ten tajemniczy zawodnik numerem 15. Dobiega tam też Jarek. Piłka wędruje za linię końcową boiska. I zaczniemy od własnej bramki. Daleko do przodu, ale prosto pod nogi rywala. Martin czekał na piłkę niemalże przy bramce. Myślę, że tam nie miał szansy jej dostać. Odbiła się ona natychmiast od nóg naszych rywali. Powędrowała na środek boiska. Tam walczy dwóch piłkarzy, dwóch rywali, ale to my jesteśmy bliżej piłki, jednak to my się cofamy w stronę naszej bramki. Już podwoił się atak, już jest dwóch piłkarzy włoskich, trzech naszych blisko piłki. Robi się z tego kotłowanina gdzieś przy prawym narożniku boiska, gdzieś przy bandzie. I bardzo groźne podanie, prostopadłe, wzdłuż linii końcowej, kilka metrów dosłownie od bramki. Ale na szczęście do nikogo nie dociera, mija bliziutko Włocha. Ten musiał dobiec do niej do bandy, ale posłał ją za linię końcową. Niestety po odbiciu przez któregoś z naszych zawodników, także to Włosi zaczną od rzutu rożnego. Udało mi się, wreszcie obrócił się plecami tak, że widać było ten duży numerek na koszulce. Udało mi się wypatrzeć, że w reprezentacji Polski brakowało nam w kółko tego zawodnika, tego jednego. Wiedzieliśmy, że gra Marcin Jung, a nie wiedzieliśmy, że gra Sławomir Cywka z numerem 8. Martin w tym momencie walczy o piłkę gdzieś blisko pola bramkowego rywali. Odbija się ta piłka do bandy, dobiega do niej Martin, dobiega Włoch. My jesteśmy znowu bliżej piłki. Martin ucieka do środka. Czy zdąży do piłki? Nie. Włosi będą pierwsi. Inny zawodnik w reprezentacji. Ale Martin znowu dobiegł. Walczy. Dobiega do piłki. Jest na wprost bramki w tym momencie. Zderza się jednak. Jest wręcz zakreszczony między dwoma rywalami. Ci zmuszają go do porzucenia piłki, tak by ta powędrowała za linię końcową boiska. Do lewej bandy. Podanie od bramkarza. Włosi lewą stroną, powoli, blisko tam nasi piłkarze już się ustawili. Po prawej stronie był przez chwilę niepilnowany piłkarz reprezentacji Włoch, ale gra została zatrzymana. Zdaje się, że będzie rzut wolny dla naszych przeciwników. Wchodzą do piłki, mamy kilkanaście metrów do bramki. Mniej więcej może kilka, może 4, może 5 metrów przed ćwiartką boiska. Z tych metrów będzie z 15, może 14. Mur już ustawiony, bramkarz nasz wraca. Włoch słucha, gdzie są słupki. Przygotowanie do rozpoczęcia. Zauważyłem też, że piłkarze często, gdy słuchają, gdzie jest ta bramka, wyciągają przed siebie ręce, jakby pomagając sobie w lokalizacji słupków, które słyszą. Zaczęli Włosi. do lewej strony i od razu ze strzałem piłka odbija się od naszego bramkarza i wraca na boisko, wraca w pole gry, nie może do niej dojść bramkarz, ale dobiegają do niej Polacy. Trzej niemal naraz, jeden naprzeciwko jednego Włocha wychodzi, chyba chciał wyjść, a jednak mu ta piłka uciekła. Uciekła piłka Jarkowi na prawą stronę, daleko do przodu. Tam dobiega już Martin razem z którymś z naszych rywali. Są blisko narożnika boiska, prawego narożnika. Włoch odbiera piłkę, odchodzi od niej na kilka metrów do przodu. Tam przyjmuje ją drugi. Długo nie byli atakowani Włosi, a już podchodzą teraz na 20 metrów przed bramką Polacy. Piłka odbija się na prawą stronę. Inny z naszych rywali do niej dobiega. A my znowu murem, znowu rzędem i znowu masą odbieramy ją. I w tym momencie... W tym momencie właśnie Sławek walczył o piłkę, ta powędrowa na prawą stronę boiska, gdzieś na środku. Polacy przy piłce, na lewo, podanie do nikogo, musi się głęboko cofnąć Martin gdzieś tam z okolic bramki, ale z piłką już teraz zbiega do środka. Zbyt mocno jednak, zbyt daleko mu uciekła i Włosi ją przejęli. Będą konstruować kontratak. Samotnie idzie Włoch na trzech naszych piłkarzy. Odbija, ucieka mu ta piłka na prawą stronę. Odbija się od bandy i wędruje za linię końcową boiska. Polacy od własnej bramki. Podanie po ziemi, dalekie, prostopadłe. Jednak za linię końcową nikt tej piłki nie dotknął. I... mamy koniec, zdaje się, że to jest koniec pierwszej połowy. Nie widzę niestety dokładnie zegara, ale wszystko na to wskazuje. Tak, mamy koniec pierwszej połowy, a więc w tym momencie Polska, Włochy. Ostatni mecz w grupie A na Mistrzostwach Europy, wynik 0-2. Halo, czy jest ktoś w studiu?
1: W studiu jest cały czas i ja tak słucham tego meczu, tego jak Łukaszu opowiadasz, jak komentujesz. No i cóż, po tej pierwszej połowie pozostaje tylko życzyć jednego, żeby nasza polska ekipa no, miała więcej szczęścia w drugiej połowie. Ile teraz mamy czasu?
0: Mamy 10 minut przerwy, w tym czasie piłkarze na pewno zamienią się stronami, na pewno nasze kadry zamienią się umownymi ławkami rezerwowych, które znajdują się gdzieś przy narożnikach na końcu band. Tam właśnie w narożnikach odbywają się te zmiany.
1: W tym momencie właśnie? To jest to widoczne?
0: W tym momencie tego nie widać. W tym
1: ale tak po prostu jest. To jest.
0: Ale już widziałem tak właśnie w którymś meczu, że właśnie w tym momencie jest ta chwila na odpoczynek i mieszają się ci piłkarze na chwilę między sobą, przechodząc na przeciwne strony boiska.
1: A powiedz mi, jest to typowe też dla takiego tradycyjnego meczu futbolowego, czy nie? Bo szczerze mówiąc, to nigdy o tym nie słyszałem, żeby się piłkarze stronami zamieniali, ale może po prostu ja się tak interesuję piłką nożną.
0: Faktycznie zamieniają się stronami, ale faktycznie też jest to prawda tak oczywista, że w zasadzie nikt o tym nie mówi. A zamiana ta odbywa się gdzieś poza anteną, więc też czasami wręcz jest niezauważalna. Czasami człowiek się dopiero zastanawia, kurczę, dlaczego ci czerwoni są po prawej, a nie po lewej.
1: A, no widzisz, no to dobrze wiedzieć, że coś takiego w ogóle funkcjonuje. Powiedz mi, a czy widać w ogóle sytuację na trybunach? Czy dużo osób kibicuje niewidomym piłkarzom, czy niezbyt?
0: Widać tylko trybuny, które znajdują się za bramkami, czyli te trybuny mniejsze, właśnie mała i najmniejsza. Ta najmniejsza ma dosłownie kilkadziesiąt krzesełek. Znajdowała się za włoską bramką. Ta większa, chyba nawet zadaszona, mieszcząca już podejrzewam może setkę osób za bramką Polaków i na tej drugiej trybunie faktycznie widać było, że było tam mówię z 20, może z 30 osób. Natomiast trudno nie powiedzieć, jaka jest frekwencja na trybunie głównej, czyli na tej, na której jest ustawiony statyw z kamerą, z której właśnie prezentowana jest ta relacja. rzadko jest ten obraz tak mocno oddalany, by tak szerokim kątem widzenia obejmować to, co się dzieje na tych trybunach. Jednak, jak też wcześniej widziałem na innych meczach, co udało mi się zauważyć, też na tych trybunach siedzi do kilkudziesięciu osób.
1: No, czyli można by powiedzieć, że jak na mistrzostwa Europy, to frekwencja nie za duża, ale też i sport może mało popularny. I to z tego powodu wszystko. W każdym razie przypomnijmy, że w miejscowości Hereford od kilku dni odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej osób niewidomych w blind footballu. Gra tam także reprezentacja Polski. No i na razie gra, trzeba to przyznać, niezbyt fortunnie. Fakt, że to jest ich debiut i ja bym składał te niepowodzenia dotychczasowe właśnie na karb debiutu. Być może dziś się jeszcze uda, chociaż jak na razie no, nie wróży ten wynik 2-0, nic dobrego. 2-0 dla naszych przeciwników, czyli dla drużyny włoskiej, ale wszystko się zdarzyć może, jak to mawiają. Póki piłka w grze, wszystko jeszcze jest możliwe i całkiem możliwe jest to, że rzeczywiście uda nam się przynajmniej zremisować. Czego moglibyśmy sobie życzyć. Łukaszu, a tak obserwując ten mecz i obserwując to, co się dzieje na boisku, jak w ogóle oceniłbyś grę naszej drużyny, przynajmniej w tej pierwszej połowie? Ona była jakaś taka zorganizowana, zwarta, czy po prostu Włosi mieli odrobinę więcej szczęścia i wykorzystywali nadarzające się sytuacje? Jak oceniasz siły obu drużyn względem siebie?
0: Nie tylko w meczu z Włochami, ale właściwie w każdym meczu widać wyraźnie, że nasza drużyna nie jest ze sobą jeszcze zbyt zgrana. W dużej mierze wynika to z tego, że ci piłkarze grają ze sobą razem na treningach od raptem kilku miesięcy i to przygotowując się na tak wielką imprezę przy jednoczesnym braku możliwości na przykład sparingów, żeby faktycznie zmierzyć się nie tylko sami ze sobą, ale też z innymi piłkarzami bardziej doświadczonymi, którzy już jakieś konkretne techniki, jakieś taktyki stosują. Widać, że nasi piłkarze są przygotowani taktycznie, że jest tutaj myśl i ustawienie, że mamy zawsze daleko wysuniętego napastnika i trzech obrońców, którzy troszeczkę podchodzą do połowy, przekraczają te połowę sytuacji, kiedy przechodzimy do ataku, ale rzadko jest tak, żebyśmy ten atak konstruowali we dwójkę, we dwóch piłkarzy. W obronie zawsze staramy stać się rzędem między bramką a piłką, dzięki czemu nawet jeżeli jeden od jednego piłkarza się nie odbije, to jest szansa, że odbije się od drugiego, od trzeciego i to często faktycznie się udaje. Myślę też, że nasi piłkarze będą potrzebowali jeszcze sporo czasu, żeby poćwiczyć takie umiejętności, jak podążanie z piłką. Faktycznie, gdy już jesteśmy przy piłce, to przesuwamy się z nią niewiarygodnie wolno po boisku. Wyraźnie widać, że nasi rywale robią to często dużo szybciej. Ale to jest kwestia doświadczenia i obycia z tą piłką. Tego doświadczenia nie da się zdobyć inaczej i to jest też w tradycyjnej piłce prawdą, że im więcej człowiek czasu spędza z piłką, tym po prostu lepiej ją czuje, tym lepiej kleje się ta piłka nogi.
1: No bo inna rzecz jest taka rzeczywiście, o której wspomniałeś, że za bardzo w Polsce nie ma z kim grać. I tu jest taki apel do tych wszystkich, którzy gdzieś tam interesują się sportem. Może rzeczywiście warto by było więcej tych drużyn, jakichś takich, powiedzmy sobie, profesjonalnych zacząć tworzyć, zacząć gdzieś interesować się tą kwestią, bo jak widać, no, tego typu zawody są nawet na skalę międzynarodową. W tym momencie mamy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata także są. Tak w ogóle, Łukaszu, gdzie się odbywają Mistrzostwa Świata? Kojarzysz może? Jak to wygląda?
0: Niestety nie dotarłem do takiej informacji. Nie przetrzepałem z akurat stronę Federacji, Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Piłki Nożnej Niewidomych, mówię, nie przejrzałem na tyle dokładnie, by wiedzieć, co się działo przed tym turniejem i po tym turnieju, bo jaka jest moja historia w zasadzie przy tym sporcie. Ja w zasadzie tak na poważnie i tak z dużą uwagą interesuję się tym, co się dzieje dosłownie od kilku dni, czyli od kiedy mam okazję oglądać mecze, bo wcześniej nie miałem takiej okazji, więc trudno było się interesować czymś, do czego nie ma się praktycznie w ogóle dostępu. Ale wcześniej wiedziałem, że reprezentacja Polski, śledziłem to zresztą uważnie, zbiera środki na to, żeby właśnie na te mistrzostwa pojechać. Wiedziałem, że się przygotowuje. Wiemy też, że w tym momencie funkcjonują dwie drużyny w Polsce. Pierwsza drużyna we Wrocławiu powstała właśnie z inicjatywy selekcjonera obecnego Lubomira Praska. Funkcjonowała tam przy ośrodku niewidomych, niedowidzących przy ulicy Kamiennogórskiej. Druga powstała w Krakowie z inicjatywy trenera naszej kadry, Mateusza Stawarza, i ten zespół w tym roku został, uformalizował się, że tak powiem. Jest to oficjalny, że tak powiem, zespół działający pod skrzydłem Stowarzyszenia Nie Widzę Przeszkód. Myślę, że wśród naszych niewidomych kolegów, koleżanek nawet, bo nie ma tutaj powiedziane, że dziewczyny nie mogą w ten sport grać, nie ma takiej...
1: Nie ma podziału na płci, tak?
0: Nie ma takiego zakazu w ogóle. Nic nie stoi na przeszkodzie. Nasi utalentowani sportowcy, których mamy naprawdę sporo i te talenty się ujawniają faktycznie w szkołach, żeby w tych szkołach pomału może te sekcje piłkarskie powstawały, bo to jest na pewno trudny, ale też na pewno ciekawy sport, na pewno przynoszący dużo satysfakcji i troszeczkę związany z naszą taką tradycją narodową. My zawsze byliśmy bliżej piłki niż piłki nożnej, niż czegokolwiek innego.
1: Zresztą, zgadza się, zresztą tak jak pamiętam, Lubomir Prask, który był swego czasu gościem Tyfloradia, również apelował o to, żeby gdzieś tam pojawiały się te drużyny, żeby propagować ten sport. No rzeczywiście, myślę, że warto, w końcu jak to mawiają, sport to zdrowie. I przy tym sporo zabawy. Może gdzieś takich drużyn jest niewiele, dlatego że może gdzieś, no nie wiem, niewidomi trochę, no, poniekąd nie ma się też co dziwić, obawiają się gdzieś takiego sportu, że może się stać tam jakaś krzywda, że no tak jak i w piłce takiej tradycyjnej, faul może nie jeden gdzieś tam być i może tu jest to powodem, że gdzieś tam jest więcej tych takich obaw. Natomiast no rzeczywiście, jak widać, można. Nasi piłkarze są w tym momencie w Wielkiej Brytanii, grają dziś z reprezentacją włoską. W tym momencie mamy przerwę do przerwy 0-2. Niestety nie dla nas. A wielka szkoda, ale zobaczymy, co pojawi się w drugiej połowie. Ile w ogóle minut tak mniej więcej liczy sobie taka jedna połowa? Bo zdaje się, że krócej niż tradycyjna.
0: Za momencik odpowiem na to pytanie, ponieważ właśnie piłkarze już zaczęli się przygotowywać do rozpoczęcia gry. Już sędzia sprawdził opaski włoskim zawodnikom. Polacy na środku będą rozpoczynać. Jeszcze nie widzę, czy jakieś zmiany w składzie zaszły. Widzę tylko dwóch piłkarzy. Panie realizatorze, proszę w lewo troszeczkę jeszcze, bo nie widzę, co się dzieje. Taka połowa trwa 20. Jednak jest to czas mierzony...
1: Możesz jeszcze raz, Łukaszu, powtórzyć, bo coś nam przerwało.
0: Ta połowa trwa 25 minut, jednak jest to czas mierzony wyłącznie wtedy, kiedy piłka jest w grze, a więc gdy jest przerwa, gdy wędruje gdzieś za linię końcową, czas jest zatrzymywany.
1: No bo rzeczywiście tak suma summarum, jakby to wszystko złożyć, to będzie 45 minut tak naprawdę, ale takiej aktywnej gry mamy 25.
0: Zgadza się. Zgadza się. Zaczęliśmy od środka, na prawą stronę, dosyć powoli, ale skutecznie, bo już jesteśmy przy narożniku, już będziemy, już szykujemy się do rozpoczęcia gry. Przy zrzutu rożnego, ta piłka gdzieś odbita od nóg włoskich zawodników, cofnięcie się, Martin cofa się do środka, pilnowany bardzo przez Włocha. Podchodzi blisko na szywal. Martin sprytnie ucieka mu, odbijając na prawo. Wędruje gdzieś bliżej strefy bramkowej, ale niestety piłka mu ucieka na lewo. Włosi ją przejmują i zaczynają kontrować kontratak z dużymi jednak problemami. Martin wraca do piłki i wraca do gry. Cofa się jednak do połowy. Od bandy odbija się piłka w Włosi na naszej połowie. Jeden kontra trzech naszych piłkarzy. Piłka to odbija się od nóg, to wraca do bandy. Muszą pomału nasi rywale konstruować ten atak kolejny raz. Atakowany włoski piłkarz, ale nieskutecznie przez Polaka. Owocuje groźną sytuacją w tym momencie dwóch piłkarzy w polu karnym, strzał. I mamy gol. Tak, mamy gol i jest w tym momencie 3-0 dla Włoch, strzał z pola, niemalże z pola bramkowego, z dosłownie kilku metrów w dalszy słupek. Bardzo trudny do obronienia, już nie refleks, a w zasadzie loteria decydowały o tym, czy ta piłka się od kogoś jeszcze odbije i powędruje dalej. Zaczynają Polacy od środka. Szybko jednak Włosi ją przejmują. Martin próbował tam zrobić parę kroków. Włosi. Jeden kontra naszych trzech piłkarzy ustawionych, jak wcześniej mówiłem, w linii jednego piłkarza mija. Za drugim, przed drugim właściwie oddaje strzał, ale tuż w okolice lewego narożnika boiska. Z dala od bramki, a więc bezpiecznie Polacy zaczynają od własnego, od bramkarza. Polak walczy o piłkę blisko bramki rywala. Ta jednak wędruje do przodu wzdłuż bandy i to tej bandy, gdzie nie widzę tej piłki, gdzie nie jestem w stanie się zorientować, gdzie ona dokładnie się znajduje, ponieważ po prostu jest zasłonięta. Ale teraz nasz bramkarz daleki wrzut na lewą stronę, ale wprost pod nogi Włocha. Ten nieco zaskoczony, ale piłkę opanował.

Mocny w tym momencie strzał z daleka. Polaka trochę niespodziewany. Bramkarz włoski broni. Teraz Włosi dwójką konstruują atak. Podanie na prawo do bandy. Cofa się troszeczkę Włoch, już blisko niego Polak. Schodzi do środka, oddaje lekki strzał, ale wprost w ręce bramkarza. Piłka w grze w tym momencie. Włosi od własnej bramki na lewo. Przyjmują ją tam nasi rywale spokojnie, podanie na prawą stronę do bandy, blisko w Włoch, Polak zmusza go do cofnięcia się, niemal na własną połowę, ten jednak podaje mocno do przodu, sprytnie omijając naszego piłkarza, a jednak zaginie końcową boiska, Włosi piłki nie opanowali. Bardzo ciekawe teraz podanie do bramkarza, do Martina, daleko na lewo, ten przyjął piłkę, ale nie zdołał jej opanować, uciekła mu, tam niewiele brakło, uciekła mu, jednak zaginie końcową. Włosi od bramki na prawo. W tym momencie ściera się tam Włoch z Polakiem. Polak kopi piłkę, jednak mocno do przodu. Dawędruje za linię końcową i znowu od bramki nasi rywale. Wyrzut górą z nadgłówki niemalże jak z autu w lewą stronę odbijająca się piłka. Jarek już przy rywalu doskakuje tam. Też, oj, groźnie teraz, blisko bramki bardzo działa się akcja, ale szczęśliwie bramkarz tę piłkę wyłapał. Posłał ją daleko do przodu, do Martina, ten przykucnął, żeby mu na pewno nie uciekła, zatrzymał, opanował już przy nim Włoch, próbuje mu uciec. Włoch przejmuje piłkę, odbija ją mocno na drugą stronę boiska, na lewą stronę do bandy, tam drugi piłkarz ją przyjmuje i konstruuje atak środkiem, jednego naszego piłkarza mija, schodzi na lewo. Obraca się teraz, oszukuje naszych dwóch piłkarzy, którzy wędrują kawałeczek dalej, ale piłka gdzieś tam odbija się od ich nóg, wędruje za linię końcową i od bramki, przepraszam, od narożnika, od rzutu rożnego, od całego fragmentu rozpoczną nasi przeciwnicy. Ustawiany już w tym momencie mur, to rzuty rożne są jednym z tych niewielu momentów, kiedy realizator pozwala sobie na zbliżenie, ale nie zdołałem niestety znowu oblukać numerów na koszulkach. Są zbyt małe te z przodu, a ten narożnik nie pozwala mi na spojrzenie na plecy naszych piłkarzy. Zaczęli podanie i od razu cofnięcie się do tyłu, ale tam nie opanował Włoch piłki. Polak już przy niej. Podaje do przodu na lewo, mocno do Martina. Martin ustawiony przy bandzie daleko, tuż na wysokości linii bramkowej i z piłką. Myślałem, że wyszedł za linię końcową, ale to Martin wyszedł, piłka nie. W dalszym ciągu Martin przy piłce oddaje strzał. Pod trudnym kątem, pod ostrym kątem wędruje ta piłka jednak za linię końcową, obok słupka kilka metrów. Chyba odbita od nogi włoskiego zawodnika, bo wędrują nasi piłkarze w tym momencie do narożnika. Będzie rzut rożny.

rozpoczęliśmy. Tam Jarek walczył z Włochem i szybko ta piłka powędrowała znowu za linię końcową. Martin musi wrócić do narożnika. Martin ucieka zwykle, gdy Jarek rozpoczyna grę, ucieka i czeka na podanie gdzieś po drugiej stronie boiska. Teraz musiał wrócić, żeby ponownie rozpocząć ten stały fragment gry. Uciekł, Jarek posyła górą piłkę, wysoko jednak piłka ta odbiła się tuż przed Martinem, więc za późno ją usłyszał. Ale dobiegł, cofnął się, oszukał jednego Włocha, mija go, oddaje strzał z daleka, piłka odbita od nogi włoskiego obrońcy i mamy kolejny rzut rożny. Przycisnęliśmy teraz Włochów. Włosi teraz mają problem z tym, żeby wyjść z własnej połowy, nawet z własnej ćwiartki boiska. W narożniku jak zwykle Jarek i Marcin, Jarek Farbaniec i Martin Jung. Piłka jednak odbita, wędruje daleko do przodu na lewą stronę, przejmuje ją na chwilę Włoch. Wrócił się tam Martin, kopnął ją gdzieś w stronę lewej bandy, ale nigdy do niej nie dobiega. Teraz ktoś tam z naszego zespołu ruszył. Uciekła mu ta piłka troszkę do tyłu, szczęśliwie nie na linię końcową. Podaje mocno do przodu, ale za mocno chyba piłka ta wędruje za szybko za linię końcową od bramki Włosi. Na lewą stronę gdzieś odbija się ta piłka od bandy w środkowej strefie boiska. Włoch podaje na prawo do drugiego swojego kolegi, ten musiał się cofnąć kilka metrów, ale oddaje szybko podanie. Teraz zaczęli grać długimi podaniami Włosi, ale to Polacy przejmują piłkę na chwilę jednak. Zmuszamy Włochów do cofnięcia się na własną połowę, ale z piłką. Martin walczy przy linii bocznej, gdzieś 20 metrów od bramki Włoch, nieskutecznie, piłka cofnięta. Teraz znowu my na połowie z piłką. Idzie tam chyba to Jarek. Spróbował górą strzelić, ale ta piłka wędruje obok bramki. Wydaje mi się też, że nie byłby to strzał, który zaskoczyłby bramkarza. Raczej trzeba strzelać mocno, może po ziemi. Teraz Włosi w ataku. Wkładał się na Włoch do strzału, ale uciekła. Piłka musiał skorygować bieg za nią. Doganiają go Polacy, już pilnują w trójeczkę z każdej strony. Piłka wędruje za linię końcową od bramki Polacy. Po ziemi, wzdłuż lewej bandy. Piłka powoli wędruje do Martina, szybko do niego dobiega Włoch. Martin mu ucieka na środek, będzie oddawał strzał. Odbita piłka od nogi, wędruje za linię końcową. Będzie znowu rzut rożny. Nie, chyba jednak nie. Wpada na boisko Lubomir Prask. Wygląda na to, że jest ta przerwa, o którą mogą poprosić zawodnicy. Włosi podchodzą do bandy, popijają troszeczkę wodą, uzupełniają płyny. Niektórzy w dalszym ciągu są w kapturach, ale wydaje się, że ten deszcz pada już mniej, bo jak mówię, niektórzy, a nie wszyscy jak poprzednio. Z drugiej strony Polacy, w tym momencie realizator ich nie pokazuje. Nie jestem jednak pewny, czy czasem w tej akcji nie było tak, że piłka odbiła się od nogi Włocha tak mocno, że i w tym kierunku, że odbiła się też od nogi Polaka i dopiero powędrowała po strzale za linię końcową, co by oznaczało, że zaczną Włosi od własnej bramki. Ale to zobaczymy za już niecałą minutę. Pokazuje teraz realizator Polaków. Jest tutaj Sławomir Cywka na boisku, jest Jarosław Farbaniec, jest Martin Jung. Rozchodzą się już piłkarze po boisku. Wygląda na to, że od bramki zaczną Włosi, tak? Naszych piłkarzy tutaj prawie nie ma. Jest Martin przy lewej bandzie, gdzieś 20 metrów od bramki rywali, na tej samej linii co dwóch obrońców reprezentacji Włoch, a na środku. Zmiana w drużynie Polski, schodzi z boiska właśnie Martin Jung. Zmieniać go będzie nasz tajemniczy piłkarz numerem 15, którego niestety nie wiemy, kim on jest.
gdyby ktoś posiadał taką informację, z wszystkich tych moich znajomych, którzy słuchają, a pewnie są tacy, to mógłby mi ktoś podesłać taką informację. Przygotowanie do rozpoczęcia, już piłkarze ustawieni na boisku, realizator pokazuje połowę włoską, wszyscy stoją, czekają na to, aż piłka znajdzie się w grze. I ruszyła do lewej strony, po ziemi. Tam przejmuje Włoch. Potknął się teraz o Polaka gdzieś w okolicach pola bramkowego i piłka powędrowała za linię końcową. Jakieś poprawki przy bucie, wiązanie sznurowadła u naszego zawodnika. Bramkarz, nasz bramkarz z piłką w rękach będzie zaczynał grę. Będzie na niego przybliżenie, numer widzimy 22, a więc nie jesteśmy pewni, wiem na pewno ze strony naszej kadry, że z numerem 21 grywa tam Krzysztof Bednarkiewicz, nie wiemy na 100% w takim układzie, czy to on, czy to przypadkowa zmiana numeracji. Piłka troszeczkę kozłująca, posłana dokładnie w stronę bramki, ale tam przejmują ją Włosi. Z prawą stroną teraz pomału podchodzi do Polaka, ucieka mu na prawą stronę, jednemu i drugiemu uciekł, ale piłka też mu uciekła za linię końcową. Zaczną Polacy od własnej bramki. Szybko, daleko do przodu, znowu do Martina, Martina, przepraszam, że Martin już, Martin opuścił boisko. Jednak minęła go ta piłka, powędrowała za linię końcową, od bramki zaczęli Włosi na lewą stronę. Tradycyjnie Włoch mija dwóch naszych piłkarzy, przygotowywał się do strzału, ale chyba odbił się gdzieś tam przy walce bark od naszego zawodnika i to go skutecznie oddaliło od piłki. Sędzia zinterpretował to jako faul naszego zawodnika. Włosi zaczną od rzutu wolnego z niebezpiecznej odległości, ale też z nie najłatwiejszego kąta, około od tej linii końcowej boiska do linii strzału będzie, myślę, około 50-60 stopni. Ustawiony mur, teraz sędzia go cofa, krok, dwa do tyłu. Za blisko są nasi piłkarze. Będą osłaniać dalszy słupek, bliższy. Ten bliższy kąt, ten ostrzejszy kąt będzie zasłaniał sobą bramkarz. Na boisku również Patryk X w tym momencie, przy tym stałym fragmencie gry udało mi się zobaczyć numer 4 na koszulce. Zaczęli. Podejście do środka, ale tam poślizgnął się, posłał wręcz o własne nogi Włoch. Przewrócił Polacy. Posłali piłkę poza pole karne. Trochę to wyglądało, jak było tak byle dalej, byle mniejsze zagrożenie. Martin dobiegł do niej wprawdzie, ale nie zdołał jej panować. Włosi posłali ją do przodu. Teraz Włoch groźnie w ataku, dwóch na jednego, ale z dala też od piłki. Ta wędruje za linię końcową. Polacy szybko od własnej bramki środkiem po ziemi. Piłka wędruje wprost pod nogi Martina, odbija się z Martina. Czemu ja o tym Martinie cały czas myślę? Pewnie dlatego, że całą połowę grał. Muszę zobaczyć, kto tam na tym ataku naszym jest dokładnie za moment. Odbija się ta piłka od naszego napastnika, ale wędruje za linię końcową. Włosi przy piłce od bramki zaczęli do przodu, ale musieli się teraz cofnąć z murza. Zmusza ich tam Jarek Farbaniec do prawie dojścia pod narożnik boiska. Piłka wędruje na naszą połowę. W tym momencie Patryk próbuje ją odnaleźć. Odbijają ją Polacy
wprost pod nogi rywala po prawej stronie, jeszcze na naszej połowie. Ten zastanawia się już, co z piłką zrobić. Podchodzą do niego Polacy dwójką. Włoch jednak ich mija. Prawie na granicy faulu to było, ale od bramki rozpoczną Polacy. To Włoch ostatni dotknął piłki. Zatrzymanie gry, zmiana w drużynie włoskiej. Na boisko wejdzie piłkarz z numerem 9. Bardzo fajne przybliżenie teraz realizatora na tę sytuację. Boisko opuści. Jest tam kilku piłkarzy, ale numer 8. 8 numer opuści. Trochę tradycyjnie, jak na takich prawdziwych, dużych meczach piłkarskich, również naszej ekstraklasy, pierwszej, drugiej ligi. Tutaj też używa się tablic świetlnych do zaprezentowania tego, jaka jest zmiana, jakie numery będą brały udział w zmianie. Ten komunikat jest też podawany przez speakera na stadionie, tak by wszyscy te informacje dokładnie słyszeli, by ta informacja do wszystkich dotarła. Już realizator pokazuje naszą połowę, naszego bramkarza. Przygotowujemy się, już jesteśmy niemal przygotowani do rozpoczęcia. Na głównej trybunie pojawiła się parasolka, a więc chyba jednak ten deszcz tam cały czas naszym piłkarzom i włoskim piłkarzom towarzyszy. Ale to chyba my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego wilgocnego klimatu. Piłka środkiem powędrowała stosunkowo powoli do bramkarza przeciwników. Ten posłał ją na prawą stronę. Polak jednak bliżej piłki. Piłka znowuż bliżej linii końcowej. Wędruje właśnie za nią. Znowu Polak od własnej bramki. Po ziemi, środkiem. Piłka powoli dociera pod nogi naszego napastnika, odbija się od nich i wędruje za linię końcową, a więc mamy na razie taką trochę przerzucankę z lewej na prawą, od bramkarza do bramkarza. Tym razem Włoch na lewo zaczął do bandy, prosto pod nogi swojego piłkarza. Ten schodzi do środka, ucieka Polakowi, przygotowuje się do strzału, drugi blokuje strzał i wychodzimy z kontratakiem. Próbują panować piłkę, Włosi próbują ją nam też odebrać nieskutecznie. Idziemy wzdłuż lewej linii boiska, oddajemy strzał, ale niestety niecelny. Z tej pozycji też był to bardzo trudny strzał. Zacznę właśnie od własnej bramki na lewą stronę. Gdzieś w okolice tej rozłożonej parasolki na trybunie. Włosi nie przejmują piłki, odbija się ona, ucieka. Patryk X właśnie w tym momencie walczy o nią z Włochem przy prawej linii, ale Włoch mu ucieka, oddaje strzał, ale bardzo niecelny. Kilka, 6-7 metrów od słupka, prawego słupka. Od bramki zaczniemy. Trzech naszych piłkarzy blisko bramki. Napastnik gdzieś daleko i to do niego. Tradycyjnie piłka posłana.

obrony do niepilnowanego tam napastnika, ale przeszła gdzieś tam tuż obok nóg. Może to było trochę za mocne podanie. Na pewno nie zdołał opanować tej piłki Włoch. Teraz Polacy w ataku. Spróbuję tam gdzieś tam właśnie też na linii przy linii tego pola obrony opanować piłkę nasz napastnik, ale zmuszony do cofnięcia się wraca aż na naszą połowę. Tam Włosi podają do siebie piłkę, już konstruują kolejną akcję przy prawej stronie. Zejście do środka, zmuszany Włoch do zejścia, podaje piłkę za mocno jednak do swojego piłkarza. To odbija się od bandy tak mocno, że trafia w pole bramkowe naszej drużyny. Bramkarz nasz posyła ją klasycznie do przodu, środkiem po ziemi, wprost pod nogi napastnika, ten blisko strzał oddaje. Ciut jednak za słaby, ale celny. Bramkarz, tak blisko była ta akcja, że bramkarz miał tam lekkie problemy z obronieniem mimo wszystko tego strzału. Włosi zaczęli od bramki, teraz jeden z nich idzie środkiem, mija dwóch piłkarzy, przed trzecim oddaje strzał, ale niecelny, obok bramki i chyba nawet też troszeczkę za wysoko. Była zmiana w polskim zespole. Boisko opuścił z numerem 8 Sławomir Cywka. Na boisko wrócił z numerem 9 Martin Hjung. Podczas tej krótkiej przerwy też wiele się nie wydarzyło. Trochę takiej przepychanki od bramki do bramki. Właśnie Włosi w tym momencie zaczynają od swojej na prawą stronę do bandy, do swojego zawodnika. On idealnie wręcz ustawiony, ale nie opanowuje piłki. Polacy ją przejmują i będą konstruować kontratak, oby szybciej. Włoch tam właśnie, to jest troszeczkę czasami kłopot naszych piłkarzy, że czasami rywale nas wyprzedzają w momencie, kiedy my idziemy z piłką. I tym razem jednak udało się Jarkowi dojść aż pod pole bramkowe. Tam jednak piłka powędrowała, uciekła mu za linię końcową i od bramki zaczęli Włosi. Tradycyjnie na lewą stronę, choć trzeba przyznać, że w tej drugiej połowie już bardziej zamiennie stosują te kierunki nasi przeciwnicy, ale groźnie teraz wchodził w pole karne, to jest pole obrony, nie pole karne, przepraszam. Zawodnik włoski, odbita jednak piłka do lewej bandy na naszej połowie. Wędruje teraz od bandy do bandy, bardzo blisko bramki, kilka metrów dosłownie. Włosi cały czas przy piłce, podają sobie ją. Teraz strzał mocny, nasz bramkarz broni, piłka odbija się w stronę bandy, podchodzi do niej jednak pierwszy Włoch, tam blisko gdzieś tej sytuacji był chyba Martin Hjung, oddalił groźną tę akcję gdzieś w stronę z drugiej połowy rywala. Jednak konstruują akcję, podanie bardzo ciekawe wzdłuż bandy obok bramki, ale nie opanował tam Włoch piłki i zaczęliśmy od bramki na lewą stronę. Przejmuje tam piłkę Martin, ucieka do środka, gdyby teraz oddał strzał, niestety prosto w piłkarza, który stał od nich dosłownie kilka metrów. Teraz trwa tam kotłowanie z korzyścią niestety dla reprezentacji Włoch. Prawą stroną idą teraz dwóch piłkarzy na dwóch, wraca tam trzeci Polak, wraca tam Jarosław Farbaniec i to Polacy przejmują piłkę. Teraz piłka niebezpiecznie blisko bramki toczyła się wzdłuż linii bramkowej, pola bramkowego, którego bramkarz nie mógł opuścić, żeby ją złapać, a jednak to rywal mógł do niej dojść i strzelić. Ten strzał został oddany. Bramkarz odbił ją na rzut rożny od stałego fragmentu gry. Rozpoczną Włosi. Już przygotowani. Tradycyjnie nasz bramkarz ustawia mur składający się z Jarka Farbańca, z Patryka X. Realizator pokazuje, co się dzieje na włoskiej połowie, a tam będzie zmiana. Boisko opuszcza numer 3, wraca na boisko numer 8, trwa sprawdzenie opaski.

I w tym momencie sędzia w narożniku potrząsa piłką, tak by piłkarze włoscy zorientowali się, z którego dokładnie punktu będą zaczynać, gdzie jest narożnik boiska, już przygotowani do rozpoczęcia. Górą odkozuje ta piłka, ale odbijają Polacy daleko, gdzieś na połowę rywala, przejmie ją Martin przed Włochem, próbuje go ominąć, ale odbija się tam gdzieś od nogi rywala. Martin wraca do niej pierwszy, próbuje przejść na lewą stronę. Z prawej strony pojawia się Jarek, do niego podanie, nie opanował piłki, ale dobiegł do bandy, jest pierwszy, walczy z Włochem, ucieka mu prawą stroną, 20 metrów do bramki, strzał, ale bardzo słaby, prosto w ręce bramkarza. Od bramki dalekie podanie do dobrze ustawionego Włocha, on tylko czekał na piłkę, przejął ją, szykuje się do strzału, teraz 7 może metrów, 6 metrów od bramki, ale nie zdołał

0: Czyli takie przerwy będą nam towarzyszyć, mam nadzieję, że niezbyt często. Gdzieś tam zerwało nam połączenie. Ciekawa rzecz się stała, ponieważ piłka powędrowała za linię końcową, górą, za bandę. I na to zatrzymanie gry Polacy to wykorzystują. Jest zmiana. Boisko opuszcza Patryk X. Znajdzie się na nim z numerem 8 powracający Sławomir Cywka. Już wędruje on na połowę rywali. Polacy tam chyba zaczną od stałego fragmentu gry, czyli właśnie nie widziałem dokładnie, czy to Włosi wybyli, czy Polacy. W każdym razie pierwszy raz widziałem taką sytuację, to Polacy zaczną 20 metrów od bramki rywala tuż przy bandzie. We dwójkę trzeci nasz napastnik ustawiony może 15 metrów od bramki, gdzieś bliżej pola obrony rywala. Włosi nie ustawiali muru, rozstrzelili się troszeczkę. Polacy zaczęli, podszedł tam, zdaje się, Marcin kilka kroków i oddał mocny strzał, ale nie trafił w bramkę. Piłka powędrowała, właśnie wędruje w tym momencie już do bramkarza i to bramkarz włoski rozpocznie od bramki. Wyrzutem za głowy na lewą stronę, jak z autu, piłka wzdłuż bandy powędrowała do Włocha. Blisko niego już Polak próbuje przejąć Jarek piłkę, udaje mu się to na tyle nieskutecznie, że, przepraszam, na tyle skutecznie, że zaczniemy od rzutu wolnego. Właśnie sędzia w tym momencie ustawia Jarka przy piłce. Realizator znowu pokazuje drugą połowę boiska. Myślałem, że tam coś się dzieje. Okazało się, że to tylko taki rzut na ustawienie. Jarek górą daleko, ale wprost pod nogi Włocha. Ten nie opanowuje piłki, ucieka mu ona i chyba za linię końcową, tak, a więc wywalczony rzut rożny. Już przy narożniku jest Martin Jung. Podchodzi też do niego Sławek Cywka. To oni zapewne rozpoczną ten stały fragment gry. Nie, Sławek odchodzi. Martin zostaje wyłącznie w narożniku, sam rozpocznie. Jarek idą gdzieś w pole. Górą rozpoczyna Martin. To nowy styl rozpoczynania stałych fragmentów gry, który widzę w naszej kadrze. Niestety nieskutecznie, daleko za plecy naszych piłkarzy. I piłkę przejmują Włosi na naszej połowie. Niestety szykuje się tam do strzału na wprost bramki. Kilka metrów, może 12 metrów od bramki, ale na szczęście niecelny od bramki Polacy środkiem. Mija jednak piłka dwóch naszych piłkarzy. Pojawiliśmy się już dwójką w ataku. Zmiana taktyki, zmiana ustawienia na bardziej ofensywną. Będziemy walczyć tutaj, mam nadzieję, że nie tylko o honorową, ale może o bramki na wagę remisu. Nie wiem jednak, czy mamy na tyle czasu. Nie widzę niestety z tej pozycji, w której jest ustawiona kamera zegara, póki nie zostanie on znacznie przybliżony. Piłka od bramki włoskiej powędrowała na prawą stronę, ale tam Włosi nie opanowali. O, i wiele wyjaśnia, dlaczego tak rzuciliśmy się do ofensywy. Już wiem, dlaczego też taka decyzja. Zegar pokazuje dokładnie 0-0-0, a więc mamy zakończenie spotkania. Polska-Włochy, niestety przegrywamy to spotkanie 0-3 i dotychczas nie strzelamy ani jednej bramki na tych mistrzostwach. Szczęśliwie w dalszym ciągu nie jest to ostatni mecz naszej kadry, bo na pewno czeka nas jeszcze mecz i z tej pozycji patrząc będzie to mecz o 9. miejsce. Zagramy ten mecz ostatnią drużyną z grupy B. Niestety nie wszystkie wyniki, to dosyć ciekawe, nie wszystkie dzisiejsze wyniki zostały opublikowane jeszcze, ale już z tego układu tabeli, który widzimy dzisiaj, widzę teraz, Widzę, że największa szansa jest na grę z reprezentacją Belgii o to miejsce. A ten mecz odbędzie się jutro o godzinie... już sekunda, to będą jakieś godziny, zdaje się poranne, chyba to będzie godzina 13 polskiego czasu. Już docieram tutaj do układu rozgrywek. Mecz o 9 miejsce odbędzie się o godzinie dokładnie 12 polskiego czasu jutro. Również na tym samym stadionie, przy większości pewnie przy tej samej publiczności, ale mam nadzieję, że przy lepszej pogodzie. Halo, studio?
1: Jestem, Łukaszu, więc tak tytułem podsumowania. No nie mogę nie zapytać, jak w twojej opinii, czy nasza reprezentacja jakoś lepiej grała w tej drugiej połowie, czy to jednak było podobnie, czy jakość gry była podobna jak w pierwszej?
0: Było podobnie, ale wydaje mi się, że Polacy odważyli się w drugiej połowie na pewne eksperymenty. Właśnie chociażby pod tą końcówkę pojawiło się dwóch napastników. Może trochę szkoda, że wcześniej się nie pojawiali, ale z drugiej strony, zważywszy na nasze doświadczenie i nasze dotychczas zaprezentowane umiejętności, prawdopodobnie gra obroną jest o tyle ważna, że wtedy po prostu tracimy mniej bramek i będziemy w dalszym ciągu próbować konstruować akcję z kontrataku i z tego kontrataku strzelać bramki. Była troszeczkę lepsza, była na pewno ciekawsza, więcej się działo, ta gra była szybsza, ale niestety niewiele to zmieniło w końcowym rezultacie.
1: No niestety, przegraliśmy z Włochami 0-3. Miejmy nadzieję, że no jeszcze będziemy mieli szansę gdzieś tam się odbić i chociaż w jakiś sposób zaznaczyć swoją obecność w sposób pozytywny na europejskich mistrzostwach blind footballu, czyli piłki nożnej dla niewidomych. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli jeszcze pojawi się na naszej antenie jakiś komentarz, to będziemy o tym oczywiście informować w tradycyjnych miejscach, tam gdzie pojawiają się wiadomości dotyczące tego, co dzieje się na naszej antenie, na antenie Tyfloradia, czyli na listach dyskusyjnych, na grupach WhatsAppowych, tam gdzie po prostu zazwyczaj te informacje się pojawiają, więc prosimy śledzić uważnie te źródła. A tobie, Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Słowik komentował dzisiejsze spotkanie.
0: Ja również dziękuję. Było to dla mnie bardzo fajne doświadczenie i przyznam szczerze, że przynosi mi bardzo dużo satysfakcji to, że robię coś, czego w zasadzie chyba nikt nie robi, a wydaje się to być potrzebne, ponieważ z tego, co zaobserwowałem, faktycznie zainteresowanie samą piłką nożną jaką taką, nawet wśród niewidomych, jest dosyć spore i faktycznie, gdy wczoraj próbowałem swoich sił w komentarzu gdzieś tam ze znajomymi jeszcze na Skype'ie, okazało się, że faktycznie ludzie nie wiedzą o tym, że są mistrzostwa, więc nie wiedzą o tym, że chcą słuchać, ale gdy pojawia się informacja, to okazuje się, że jest zainteresowanie i brakuje tego komentarza w języku polskim, a realizator, organizator tych mistrzostw oferuje dwie wersje, albo wersja wideo z komentarzem angielskim, albo wersja audio, ale też z komentarzem wyłącznie angielskim.
1: No więc rzeczywiście postaraliśmy się przynajmniej w takim stopniu, w jakim było to możliwe, przekazać taki komentarz w języku polskim. No wiadomo, nie udało się wszystkiego przekazać, nie udało się przekazać wszystkich informacji, ale miejmy nadzieję, że nasi słuchacze mogli przynajmniej poczuć atmosferę, jaką nasi polscy reprezentanci mają okazję czuć cały czas, będąc właśnie na europejskich mistrzostwach blind footballu. Łukaszu, raz jeszcze serdecznie ci dziękuję i dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za uwagę. My się słyszymy za nieco ponad godzinę, bo jeszcze dziś jedna audycja u nas na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia. Spotykamy się niebawem.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór Polsko, dobry wieczór Europo i dobry wieczór poniekąd świecie. Możecie się zdziwić, czemuż takie formalne przywitanie międzynarodowe i no brzmi prawie znajomo, jak Eurowizja jakaś albo coś. A to pokrewny temat, bo dzisiaj się w takich trochę specjalnych okolicznościach spotykamy, bo to nie jest zwykła audycja. Nie mamy też jakiegoś tematu, który chcemy wam dzisiaj przedstawić, a jest transmisja. Transmisja, która no, z pewną tutaj obsuwą w stosunku do tego, co napisaliśmy na naszym fanpage'u facebookowym, się wydarza, bo teraz z naszym studio jesteśmy troszeczkę później, ale to problemy techniczne.
1: No u nas to często trzeba liczyć, że jak się zapowiadamy o wpół, to jesteśmy chwilę później.
3: Ale to nie zepsuje nam zabawy ani dobrego nastroju, bo czeka nas dziś kilka godzin naprawdę solidnej zabawy i solidnej muzyki. O Eurowizji już wiecie, że jest. Ktokolwiek śledzi media, na pewno temat nie umknął. Blanka, wczoraj nasza polska reprezentantka, poradziła sobie i jest w finale. I jutro będziemy kibicować ci, których to interesuje, jej. Natomiast dziś jest zupełnie inaczej, bo to jest nasze święto muzyki, nasz dzień i nasze wydarzenie. Nasze, w sensie naszego środowiska, osób z dysfunkcją wzroku. Bo mówimy dziś i transmitujemy dla was i tłumaczymy International Low Vision Song Contest. Wydarzenie współorganizowane przez Niemiecki Związek Niewidomych DPSV oraz belgijską organizację osób z dysfunkcją wzroku Views International. W studio Paweł Masarczyk wita się z wami przez tutaj z tego mikrofonu. Michał Dziwisz jako osoba techniczna już w tle będący odezwał się do nas, a ze mną dzisiaj dwoje tłumaczy, osoby, które będą mnie tutaj dzielnie wspierać w tłumaczeniu tego wydarzenia i przekazywaniu wam wszystkiego, co jest mówione na język polski, bo wydarzenie oczywiście będzie odbywało się w języku angielskim. Ze mną dzisiaj w studiu Ola Kufera i Maciek Kapczyński. Witajcie.
4: Cześć. Cześć. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Wy jesteście studentami filologii?
5: Nie, lingwistyki.
4: Lingwistyki.
3: Oj, przepraszam.
5: Lingwistyki stosowanej.
3: Też chciałem kiedyś być, a skończyło się na filologii angielskiej. I nie żebym narzekał i nie żebym źle się z tym czuł, ale
4: może jeszcze kiedyś.
3: Może jeszcze kiedyś, tak. Tego było. Jakie języki są waszą specjalnością? Angielski? No to
4: angielski, tak, obydwojga.
3: Tak.
4: Ja ponadto mam niemiecki.
5: O. Ja mam hiszpański.
3: Także Olu, willkommen im Club. Ja też po niemiecku lubię i
4: willkommen.
3: Nie jest to język dla mnie również obcy, aczkolwiek nie studiowałem hiszpański. Nawet Maćku, do nas z Hiszpanii nadajesz w tym momencie.
5: Tak, z Hiszpanii, dokładnie, tak, z Vitorii.
3: Więc mamy dzisiaj towarzystwo nie tylko językowo rozmówione, ale też rozłożone po różnych częściach już nie tylko Polski, ale i Europy. No, a też z różnych krajów będą pochodziły utwory, których wysłuchamy. 17 utworów, 3 kontynenty. Niektóre z nich mieliśmy już okazję wysłuchać. Wrażenia? Olu, Maćku?
4: Wrażenia,
5: że są takie, że poziom tego konkursu będzie bardzo wysoki. Utwory są bardzo różnorodne. Także myślę, że rywalizacja będzie ciekawa i zacięta.
3: Tak, nie wszystkie.
4: Tak, nie możemy się już doczekać tego, co usłyszymy jeszcze ponadto.
3: Tak, utwory niektóre dało się znaleźć i da się w serwisie YouTube. My mieliśmy okazję wysłuchać Litwy, Czech, bo to znaleźliśmy. No i oczywiście Polski. Polskę po raz drugi w tym konkursie reprezentować będzie Zuzanna Mulec przy wsparciu swojego męża Roka Mulca z utworem Wdal. Utwór Wdal, taka... Czy jazz to jest dobre określenie? Nie powinienem się o tym wypowiadać prawdopodobnie, ale...
5: Ja myślę, że to bardziej poezja śpiewana.
3: Poezja śpiewana.
1: I ja mam podobne skojarzenie.
3: Tak, poezja śpiewana. Poezja śpiewana, utwór aranżowany na fortepianie.
1: Ewentualnie to się tak kiedyś ładnie mówiło, piosenka literacka.
3: O, Bardzo mi się podoba to określenie. To może przy nim zostańmy. Piosenka literacka. My po zakończonym konkursie, miejmy nadzieję, wynikiem jak najbardziej pozytywnym dla naszej reprezentantki, skontaktujemy się i będziemy mieli tutaj Zuzię w studio jako naszą gościnię i no, mam nadzieję, że zbierzemy tutaj jakieś wrażenia.
5: Może też.
3: No tak, tak. Jeżeli oczywiście
5: nie zapominajmy tutaj o współpracy.
3: Nie, nie. Bardziej kwestia techniczna, bo tu jeszcze szczegóły techniczne tego, jak ten wywiad się odbędzie, są na bieżąco dogrywane. Oczywiście rok też jest w planach, aby się pojawił. Miejmy nadzieję, że technika tutaj dopisze. No i dowiemy się pewnie troszkę o procesie twórczym, o wrażeniach samego uczestnictwa w konkursie, o troszkę może też o konkurencji. Ale też o pewnych nowych motywacjach, dlaczego piosenka powstała, no i wielu innych jeszcze rzeczach. No ale zanim to wszystko, to czeka nas tak naprawdę fantastyczne show. Show prowadzone przez Robiego Zandberga, który już prowadził tak naprawdę poprzednią edycję International Eurovision Song Contest, bo konkurs odbył się już 2 lata temu. I wtedy również Zuzia nas reprezentowała. No i co nas czeka? O piosenkach już mówiłem. Czeka nas również powitanie od zwyciężczyni ostatniego konkursu, czyli reprezentantki Hiszpanii, autorki utworu Con Otra Vision, o ile dobrze pamiętam teraz. Opowie nam ona, przekaże nam jakby swoją wiadomość na no, ten konkurs, który nas czeka. Następnie te utwory zostaną odegrane, ale też czeka nas przerywnik w formie wywiadu z niewidomym muzykiem z Nowego Jorku, Noé Socha, w wywiadzie dla International Eurovision Song Contest. No i pewnie wiele, wiele więcej atrakcji. Kraje, no trochę tych krajów jest. No 17 to już wspomniałem. Głównie są to kraje europejskie. Mamy Cypr, mamy Czechy, mamy Finlandię, Szwecję, Niemcy, oczywiście Polskę, Słowenię, Ukrainę. Mamy także z innych krajów, z innych kontynentów, Kanadę i mamy Nepal. To taki najbardziej chyba odległy uczestnik tego konkursu. 5-osobowy zespół, który wykonywać będzie utwór na temat wolności i demokracji, jak demokracja jest ważna. Wszystko w kontekście gdzieś polityki Nepalu, więc takie tematy poważne również będą poruszane. Będziemy mieli również, jeszcze patrzę tutaj, który kraj mogłem powiedzieć, Francja oczywiście też, Hiszpanię, Włochy. Tutaj patrzę jeszcze Litwę. O, Litwa, bardzo ładny utwór również, taki popowy, dość nowocześnie brzmiący. Czechy to taki bardziej musical. Ja się śmieję troszeczkę, nie wiem, czy wy też macie takie odczucie, że spotkało się kilka pokoleń Eurowizji, bo jeżeli pamiętacie Eurowizję może z lat, powiedzmy, 70., to zupełnie inaczej brzmiały te utwory niż teraz. No i to zderzenie stylów, zderzenie też pokoleń, bo no, najmłodsi uczestnicy to gdzieś 14 lat, a najstarsi, ciężko powiedzieć, ale wiadomo, że są też uczestnicy około 40 lat, więc rozstrzał wiekowy, stylowy i narodowościowy jest naprawdę ogromny. Nie wiem, jak wy to widzicie też w ten sposób. O, tak jeszcze tutaj czekając na wejście koleżeństwa, widzę, że Wielka Brytania, Turcja, i no, no i tyle z tych krajów.
5: Grecja.
3: Nie wspomniałem o Grecji, tak? Grecja również.
5: Ale Grecja również.
3: Tak. No ja nie wiem, ja jestem podekscytowany. Myślę, że będzie się działo. Oczywiście będzie możliwość głosowania. Podobnie jak w tradycyjnej Eurowizji, najpierw wysłuchamy wszystkich występów, a następnie otwarty zostanie portal do głosowania. Portal do głosowania dostępny będzie pod adresem, możecie go już sobie wpisać w przeglądarkę, zapisać do zakładek, zrobić skróty na ekranie głównym iPhone'a czy innego smartfona, ilscvoting.org. ilscvoting.org. Strona jest bardzo prosta w konstrukcji, bo składa się z nagłówka, pola rozwijanego takiego przycisku, który rozwinie nam pole kombi, pole rozwijalne, z którego wybieramy utwór, który najbardziej porwał nasze uszy, nasze serce i naszą duszę. I naciskając na przycisk Vote, oddajemy nasz głos. Możemy oddać jedynie jeden głos na IP, więc jeżeli planujecie, nie wiem, słuchacie większą grupą, jesteście w jednym miejscu, planujecie oddać tych głosów więcej, skorzystajcie z danych mobilnych, skorzystajcie z połączenia z waszych smartfonów, telefonów komórkowych, bo na jedno łącze internetowe przypada prawo jednego głosu. Podobnie też jak w Eurowizji tradycyjnej, nie można głosować na własny kraj, więc my, Zuzi i Roka, naszymi głosami wspierać nie możemy, no chyba, że słuchają nas osoby reprezentujące Polonię, więc tutaj, podobnie jak nasi nadawcy państwowi, mówimy, siła w Polonii, zachęcamy wszystkich z Polonii do głosowania na naszą reprezentantkę. Natomiast
5: albo osoby, tak? które posiadają VPN-a. To też jest
3: VPN-a, inne karty SIM. Możliwości istnieją techniczne. To
1: ciekawe,
3: na pewno.
1: Czy 100 razy da się zagłosować swoją drogą?
3: Nie wiem. Można będzie spróbować. Natomiast tak, jeden tylko głos na IP, o tym już wspomniałem. No i niech wygra najlepsze wykonanie. Miejmy nadzieję, że właśnie to nas czeka. Już za 10 minut będziemy się łączyć z wirtualnym oczywiście studiem, ale studiem w Berlinie, w organizacji DBSV, bo to właśnie ta organizacja jest gospodarzem tego wydarzenia. Także tu już w tle słyszymy przygotowawczą muzykę naszych
1: gospodarzy. Tak, to się już dzieje.
3: Tak, więc moment, w którym zaczną odzywać się do nas nasi gospodarze, Robi i Lea. To jest moment, w którym my kończymy komentarz, przełączamy się w tryb nasłuchu i tłumaczenia. Tutaj każdy występ, też warto o tym wspomnieć, będzie poprzedzony krótkim filmikiem przedstawiającym daną osobę, która będzie wykonywać utwór czy też zespół, a później nastąpi audiodeskrypcja elementów wideo wizualnych tego, co osoby widzące mogą zobaczyć w danym utworze. Więc my was zostawimy na chwilkę z muzyką i do usłyszenia za chwilę.

0: Song Contest, hosted by the German Federation
1: Witamy na drugiej edycji konkursu międzynarodowego piosenki osób ze funkcją wzroku, organizowaną przez niemieckie Stowarzyszenie Niewidomych, TBSV. Robi Sandberg i Lea Eberle to nasi gospodarze. Oczywiście jest więcej osób, które zajmują się techniką niż tylko my. No, nasz szef Rainer Delgado, który jest geniuszem kreatywnym stojącym za tym konkursem, za jego pomysłem. Christina Lotz, która zajmuje się naszym zielonym, naszym pokojem, green roomem za kulisami.
0: Just to let you know, some countries are radio stations covering this.
1: Damy wam tylko znać, że w niektórych krajach radiostacje, stacje radiowe oferują tłumaczenia. We Francji, w Polsce, w Ukrainie, Turcji i Niemczech. Więc jeżeli chcecie posłuchać tego wydarzenia w waszych językach przy tłumaczeniu, wejdźcie na dbsv.org/ilsc, a tam będzie lista stacji, które oferują tłumaczenia. Mamy 17 wspaniałych wykonań z całego świata. Jesteśmy tak podekscytowani. Zaczniemy od odtworzenia pierwszych piosenek. Będziemy podążać w kolejności alfabetycznej nazw krajów. Po odtworzeniu wszystkich piosenek zacznie się głosowanie. Każda osoba wykonująca utwór będzie go przedstawiać, zanim zostanie on odtworzony poprzez krótkie wideo wprowadzające. Potem szybko stworzymy skróty piosenek, żebyście odświeżyli pamięć, które wam się najbardziej podobały. Będziemy potem mieli także... Będziemy mieli też wywiad z znajomym muzykiem, Noe Socią, niewidomym muzykiem, a potem, gdy już oznajmiemy wyniki, przeprowadzimy wywiad z osobą, która zwyciężyła i jeszcze raz usłyszycie piosenkę zwycięską. A więc już, bez przedłużania, zacznijmy przedstawiać piosenki. Zanim zaczniemy, żeby dać wam obraz tego, jak globalny jest ten konkurs, jest po drugiej, po 14 w Toronto, w Kanadzie i też w Nepalu jest troszeczkę inny czas, więc tak tylko dajemy wam znać, o jakim mówimy odległości. Na początku Kanada. Narodowy Instytut Osób Niewidomych CNIB to nasz partner. I piosenka Common Ground. Piosenkę wykonuje Jade Ondrick i Sher Brugan Rossman Lee. I już za chwilę się dowiemy. A najpierw chcemy powiedzieć trochę o tekście. Tekst utworu został ułożony przez przywódcę, przez szefa rdzennych mieszkańców z Mississaugi.
0: They are like a general address.
1: I jest to ogólna odezwa do ludzkości, bo gdyby osoby takie jak właśnie ta osoba rządziły tym światem, byłoby dużo lepiej na tym świecie. Posłuchajcie tego. Tak, oboje wykonawców to dwa piękne głosy, wspaniale wykonawczynie. Piękno tej piosenki, ona wznosi serce i pozwala znaleźć wspólny grunt, ten common ground. Mówi też ona o różnicach i sposób, w jaki śpiewana jest ta piosenka, wciela naprawdę tą wiadomość, ten przekaz tego utworu. Nie wspomnieliśmy jeszcze, że będziemy grupować piosenki na bloki. Najpierw są trzy piosenki, zostaną odtworzone, potem cztery, potem trzy, potem cztery i znowu trzy. Więc teraz zapowiemy trzy piosenki, trzy utwory i potem je zagramy. Po piosence kanadyjskiej podróżujemy aż do Cypr. Tam pancypryjska organizacja osób niewidomych jest naszym partnerem i Nicoleta Livadioti wykona piosenkę Resiques Mudafera, co oznacza skrzydłami mej duszy. Bardzo poetycki tytuł i bardzo piękny utwór z piękną aranżacją, wspaniały głos. Kiedy słuchałam tej piosenki. Kiedy słucham tej piosenki, czuję się, że mam ochotę polecieć na Cypr. Możesz tam poczuć na skórze ciepły wiatr Cypru, tak jak to jest latem. Od początku ta piosenka mnie pociąga i czuję się tą grawitację. So next up in our songs block is the Czech Republic. Następna w bloku jest piosenka Czech. There is called Czech Blind United. And Organizacja Zjednoczona Osób Niewidomych w Czechach, to nasz partner tam, Radek Żalud i Michaela Jaklowa to wykonawcy. Piosenka ma nosi tytuł.
0: The song is called The Goal is Within Us.
1: Cel jest wewnątrz nas.
0: Has many levels. It
1: piosenka
0: kind of
1: ma wiele warstw. Mam takie poczucie muzycznie, że jest to prawie jak ścieżka dźwiękowa do filmu. Zaczyna się tak cicho i potem rozrasta się do czegoś takiego w pełni już zakwitłego. W piosence mamy dwa wspaniałe głosy, które mieszają się ze sobą tak pięknie. Znów są różne, ale zawijają się wokół siebie. Są bardzo piękne i są trochę takie musicalowe, filmowe. No więc, posłuchajmy tych wszystkich trzech piosenek.
2: Cześć wszystkim. Pozdrowienia z Kanady. Nazywam się Michelle Grossman Lee. Zapraszam na piosenkę Common Ground, którą stworzyliśmy na międzynarodowy contest Low Vision razem z Jade Andrick. Jest ona skomponowana przeze mnie, a napisana przez Jade oraz Stacey LaFall. Nagrywana była zarówno w Nowej Szkocji, jak i w Toronto tutaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tą możliwość.
1: To wielki honor reprezentować kraj. Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Stacey LaFarm. To był naprawdę wielki honor napisać dla Ciebie tę piosenkę i zapraszamy na Common Ground.
1: Muzyka nie ma granic. Cieszcie się.
3: In Canada's entry, the two artists are shown singing the song into a microphone. Nyesha Brugger-Gosman is in her mid-40s, has dark, heavily curled hair and light brown skin. She wears a dark jumper with a white knit pattern around her neckline and glittery dangle earrings with camouflage pattern trousers. Nyesha sings in a room with brightly painted walls. On them are, for example, animals, handprints and lots of brightly colored stripes. The teenager Jade Andrick sings in a room with a bright yellow
2: hair. She's shown in close-up.
3: Jade wears a white jumper, has long light blonde hair and very fair skin. The shots of the singers alternate with shots of nature, colorful flower fields, a snow-covered mountain landscape.
2: Przyrodę, butterfly sits in a blossom, seagulls circle above a young girl who holds out her hand to them. Finally, the horsemen ride along the seashore, a rainbow appears above them.
3: The shots blur into each other again and again. Often a filter is placed over the shots, making the image appear in garish colors.
2: Widać też

0: Hello, our song is
1: Cześć
0: titled
1: wszystkim.
0: With my soul's
1: wind. Nasza piosenka jest zatytułowana na skrzydłach mojej duszy.
0: The music was composed
1: napisana
0: by
1: była przez Benjotisa Petsasa oraz Christosa Iokowu, który również nagrał to w swoim studiu. Ale piosenka jest wykonana przeze mnie, Nicoletta Livadiotti. Na piosenkę jest o sile, którą każdy z nas ma, pisząc piosenkę. Zwłaszcza w kwestii osób z niepełnosprawnością. Jest o tym, żeby być kreatywnym, żeby być... Jest o tym, co jest najważniejsze w życiu. Czyli o miłości. Chciałbym podziękować Pan Cypryjskiej Organizacji Niewidomych za wybranie naszej piosenki do tego konkursu. Chcielibyśmy również podziękować organizatorom Low Vision Song Contest za możliwość bycia tutaj i za to, że mogliśmy wyrazić swoją muzykę. Gratulacje dla wszystkich, którzy napisali i
2: Nicoletta Livadiotti has long brown hair.
3: Nicoletta Livadiotti ma długie blond włosy. Jest ubrana w białą koszulkę z motywem liści i jeansy i jasne buty. Gra na dużym fortepianie i śpiewa. Pomiędzy urywki z show Nicoletty.
4: Lesie. Tak.

0: A lovely good evening, ladies and gentlemen. My name is Radek Żalud.
1: I am 37. Nazywam się Radek Żalud i pozdrawiam z Czech.
0: First of all, I would like to say that I appreciate immensely being nominated for this competition. And I'm very honored to be
1: represented. Bardzo dziękuję za możliwość reprezentowania Czech przez.
0: I have been blind.
1: Jestem niewidomy od urodzenia. Studiowałem klasyczny śpiew na konserwatorium w Pradze.
0: My competition song.
1: Moja piosenka do konkursu jest śpiewana razem z Michałą Jaklową, świetną operową śpiewaczką. Jest to jej tytuł, to Cel jest w nas. Co ciekawe, cała ta kompozycja była napisana przez osoby, które nigdy nie studiowały muzyki na profesjonalnym stopniu. Piosenka jest o znajdowaniu celu w życiu, sensu i o szacunku do tych, którzy nas kochają. Dziękuję jeszcze raz za tą świetną możliwość i dziękuję za możliwość.
2: Michaela Jaklowa has brown shoulder length hair and wears a long dark dress with a floral pattern in various shades.
3: I ma kwiecisty czerwony płaszcz. Radek Żalud ma krótkie brązowe włosy, ciemne spodnie i ciemne buty. Michaela jest pokazana prowadząca samochód lub siedząca na ławce. Gdy śpiewają, stoją obok siebie. Widać ciemno-niebieskie światło.

0: Magnificent stuff there from the Czech Republic and
1: fantastyczne rzeczy od Czech. Kontynuujemy. Finlandia i nasza organizacja partnerska usługi kulturowe dla osób z dysfunkcją wzroku, usługi kultury. Uczestniczką jest Hannele Juttinen, a piosenka to Hapantaja Makea, czyli to znaczy słodko i kwaśno. I zaraz ona sama opowie o tej piosence. Na początek muzyka. Tu mamy ustawienie klasyczne, piosenkarza i piosenkarzka tekściarka, keyboarda, akordeon i skrzypce. Nawet jeśli troszeczkę będzie technicznie tak skrzypce przypomina na przykład Scarlett Rivera. Słuchajcie trochę, to możecie znaleźć pewne odniesienia. Mi się piosenka podobała. Jest bardzo zabawna. Sprawia, że jestem szczęśliwa. Mam ochotę wstać, tańczyć i dobrze się bawić. Więc nie mogę się doczekać tego występu.
0: Yes. And? Were you going to say something else?
2: No.
1: All right. Chciałeś jeszcze powiedzieć? Nie, nie. Dalej. Niemcy. Nie. Nie? Jednak nie. Jeszcze pomieszałeś. Francja. Następna jest Francja.
0: Jesus Christ, go on.
2: Next up, after Germany comes France.
1: Naszym akompaniuj, promuj i integruj niewidomych, to nasz partner. Maxim Lokietek to wykonawca. I Just Breathe, po prostu oddychaj, dobra porada, taki tytuł piosenki, Just Breathe. Dla mnie to jest piosenka taka na taką letnią przejażdżkę. Czuję się, jakbym siedziała w otwartym samochodzie, kamperze, jadę sobie przez wieś i czuję, znowu czuję wiatr na skórze, czuję słońce i cieszę się życiem. Jak można to przebić? Następne Niemcy. Na propozycję Niemiec, partnerem, oczywiście organizacją jest to my, organizacja niemiecka niewidomych. Piosenka nazywa się Loser, czyli przegrany, a zespół Rockloader. I jest to piosenka z gatunku stoner rock. Tekst odnosi się do czegoś, co często doświadcza wielu z nas, czyli nie zwracasz uwagi na to, co dzieje się w waszym związku i nagle tego związku nie ma. I jest się tym przegranym, tym loserem. Mamy nadzieję, że wiemy, że jeden tylko utwór wygra, a potem Grecja. Naszym partnerem jest Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Niewidomych. Młoda artystka Anastasia Mustukatu, a piosenki tak. To, co mówi twoje serce, what your heart says. Ta piosenka przypomina mi piosenkarzy i tekściarzy z mojej młodości, bo jest bardzo minimalistyczna, taka urocza. Jest tam gitara, są skrzypce i piękny głos. To, jak Anastasia śpiewa, taki miękki, przyjemny, delikatny głos.
0: Well, and again, it's a very captivating melody, just right from the start.
1: Melodia też jest taka, trzyma nas na uwięzi. Trochę znowu będziemy techniczni, nerdowscy. Gitara, Petty Griffin, to jego gitara, trochę z naszego pokolenia. To przypomina mi gitara tego utworu.
3: Cześć, nazywam się Hannele Juttinen. Jestem z Finlandii. Od paru lat jestem piosenkarką. Mam swój własny zespół. Napisałem swój piosenkę Hapantaja Makea, czyli słodkie i kwaśne. Jest to o osobach, które próbują się spotkać, próbują się poznać. I o relacjach międzyludzkich, które są słodkie, ładne, piękne i bardzo wciągające.
1: Dają naszemu życiu znaczenie. Ale
3: z drugiej strony są one ciężkie, są one problematyczne. i zmuszają nas do otwarcia się na drugą osobę. Słodkie i kwaśne. Czekam na wasze głosy.
4: A woman with long dark hair walks through a snowy
5: forest. Kobieta z długimi ciemnymi włosami idzie przez las. Gdy muzyka się zaczyna, zaczyna się urywek, gdy kobieta siedzi przy stole i pije. Mężczyzna z krótkimi włosami dołącza do niej. W tle Hanele wykonuje swoją piosenkę. Ma włosy długie do ramion, ma wiszące kolczyki, stoi przed mikrofonem i śpiewa. Obok niej znajduje się pianista, gitarzysta, perkusista i akordeonista. Dalej zdjęcia przedstawiają kobietę na przykład w lesie lub przy stole. Uśmiecha się uprzejmie.

0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de représenter la France pour
1: Hello everyone. Ce concours.
2: Cześć wszystkim. Mam przyjemność reprezentować Francję na tym konkursie. Nazywam się Maxim Łokietek i będę grał piosenkę Just Breathe. Gram z tym zespołem od paru lat. Od mojej młodości jestem muzykiem, gram na gitarze. Gram odkąd miałem 12 albo 13 lat. Zacząłem komponować w 2019 roku. Produkowałem hip-hop albo instrumentalny. Just Breathe opowiada historię o osobie, która ma dość miasta, ma dość stresu związanego z pracą i chce to zmienić, więc wybiera się w podróż.

0: żeby móc odetchnąć i móc po prostu trochę odpocząć. Mam nadzieję, że spodoba się ta piosenka i że będziemy w stanie zajść wysoko z tą piosenką.
1: During their song, photos of Audrey and Maxime
2: podczas
1: together
2: piosenki
1: are shown
2: zdjęcia Maxima pokazane na przemian.
1: Red lipstick and glasses with round lenses and
2: widać kobietę z krótkimi brązowymi włosami, z ustami pomalowanymi na czerwono.
1: Jest
2: ubrana w czarną sukienkę z wąskimi
1: rękawami.
2: Maxim jest chudy i wysoki. Ma brązowe, krótkie włosy.
1: Around his head like a headband. The scarf is white with a plant pattern of thin lines.
2: Ma biały szalik z roślinnymi wzorami i jasny sweter.
1: The photos show the two of them facing each other on a bench in a park in front of a fountain or a brightly painted
2: wall. Widać go
1: też,
2: jak siedzi na ławce w parku przed fontanną.

0: Hi, my name is Marco Reich.
1: And nazywam się Marco Reich.
0: Texter and composer.
1: Ja jestem tekściarzem i piosenkarzem grupy Rock Loader.
0: I play acoustic guitar and I'm blind.
1: Gram na gitarze akustycznej, jestem niewidomy.
0: This is our bass player Rudy.
1: To jest nasz basista Rudy.
0: This is our lead guitar player.
1: To jest nasz kolejny gitarzysta Thomas.
0: We play together for 1.5 years.
1: Gramy razem od 1.5 roku.
0: The song Loser, which we recorded especially for the contest, is about realizing what's really important for you when it's gone.
1: O tym, co jest naprawdę najważne dla nas, kiedy tego już nie ma.
0: In this song,
1: w tej piosence,
0: the example is the situation of someone that has lost
1: kogoś, kto stracił swoją kochaną osobę, stracił swoją miłość.
2: A black and white photo shows the three band members.
3: Czarno-białe zdjęcia przedstawiają członków zespołu Tomasa, Marco i Rudy. Rudiego.
2: T-shirt, jeans and sneakers.
3: Only Marco ubrani są ciemne t-shirty, jeansy i sneakersy.
2: His mustache and a goatee. His brown tousled hair stands out slightly from his head. Marco wears glasses with darkened lenses. He sits in front of
3: Marco ma okulary z ciemnymi oprawkami.
2: And sings into a microphone. He is shown from different
3: gra na gitarze elektrycznej i śpiewa do mikrofonu.
2: Line, I'm a loser is inserted in large white letters in the middle.
3: Na białymi literami jest wypisane jestem przegrany.

0: Cześć wszystkim, nazywam się Anastasia Mustokatu i mam 21 lat. Pozdrawiam z Grecji. Moja piosenka to Aftopolei Kardiasu, czyli to, co mówi twoje serce. Napisałam to w październiku 2021 roku, kiedy zacząłem grać. Gram odkąd mam 17 lat. Myślałem, że jest już za późno na mnie, ponieważ tyle osób zaczyna grać w bardzo wczesnym wieku. Ale okazało się, że nie miałam racji i że teraz gram na bardzo dobrym poziomie na gitarze. I uważam, że każdy powinien podążać za swoimi marzeniami i za tym, co mówi swoje serce. Mam nadzieję, że kiedyś spełnię swoje marzenie. I teraz właśnie robię to, co lubię, to, co dzięki czemu jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Głosujcie na Grecję!
1: The music video shows Emanuela Masuro
2: video
1: and Anastasia Mustokatu.
2: Emanuela has her long dark hair tied into a braid, Emanuela ma ciemne włosy i jasne jeansy. Next to her, stoi i gra na skrzypcach.
1: Her shoulder length dark hair is loose and she's wearing a red and black
2: dress. Anastasia ma rozpuszczone włosy do ramion i
1: plays acoustic guitar and sings.
2: The two women perform the song
1: in a small music studio and are shown from different
2: perspectives. Wykonują piosenkę w niewielkim studiu muzycznym.

0: That was the moving and beautiful entry
1: to był
0: from
1: poruszający,
0: Greece.
1: Piękny
0: staying in the Mediterranean.
1: Utwór z Grecji.
0: Next up
1: zostajemy
0: is Italy.
1: Nad Morzem Śródziemnym. Dalej Włochy. Nie ma organizacji partnerskiej tu. To się też może zdarzyć, tak, gdybyście wiedzieli. Jeżeli słuchacie i chcielibyście w przyszłości wziąć udział, to nie jest obowiązkowe posiadać organizację, która będzie was reprezentować i waszą piosenkę. Osobiście możecie też to zrobić.
0: Sara
1: w tym przypadku mówimy o piosence Sary Blanki. Ona była częścią włoskiej reprezentacji ostatnio, w 2021 roku. W finale miała szóste miejsce. I teraz wykonuje utwór El Mundo de Mis Sueños, Świat moich marzeń. Bardzo taka podnosząca na duchu energetyczna piosenka. Więc w czasie refrenu będzie możliwość poklaskać sobie w dłonie. To jest znowu jeden z takich idealnych letnich przebojów. Tak, zgadza się. To będzie mój osobisty hit w mojej playliście letniej. Znowu czuję się, jakbym siedziała nad morzem na plaży z koktajlem w ręku i słucham tej piosenki, tak sobie to wyobrażam. Przychodzi mi do głowy nazwa koktajlu, której nie wymienię, związana z plażą.
2: Lithuania.
1: Następnie Litwa. Papa na te. Partnerem jest Związek Niewidomych Litewski i reprezentuje ją Gracji z utworem Watch Me Now. I w tym momencie świat ogląda Graziego. Bardzo fascynująca piosenka. Dużo się w niej zmienia, dużo się w niej porusza, przemieszcza. Najpierw bardzo jest taka naładowana energią, to się rozwija, potem zwalnia. A potem Nepal. Tam organizacją partnerską jest Nepalskie Stowarzyszenie Niewidomych, a zespołem wykonującym piosenki jest to NAB Low Vision Band i utwór ma się tytuł Nikt nie wypowiada się w imieniu biednych osób z Nepalu. Tak, utwór przypomina folk rock po połączeniu z Naku Mangeshką.
0: Female lead vocals joined with
1: mamy prowadzący wokal żeński, do którego dołączają potem męskie wokale w tle, które powtarzają to, co mówiły wokale żeńskie i prowadzą melodię. Mimo tematu piosenki, to taka dość wylosowana piosenka. Bardzo taka też podnosząca duchu, z dużą ilością energii. Przemyślana, znowu masz ochotę wstać, tańczyć, wstać z krzesła, skakać. I jak myślę o tej piosence, już ruszam się w moim krześle, więc miłego słuchania.
3: Cześć wszystkim, jestem Sara Blanka, jestem z Włoch, mam 20 lat i jestem słowidząca. Moja piosenka El Mundo de Sueños jest o moich marzeniach, o moim świecie, o tym, że nic nie jest niemożliwe, o pokoju. W tej piosence będą dwa języki, włoski i hiszpański, bo uwielbiam z nimi pracować. Pozdrawiam z Włoch.
4: Blurred lights illuminate the darkness. Sara Blanka looks into a telescope.
5: Blade światła przenikają przez ciemność. Two lights are reflected in the lens. The semi-darkened moon appears in a close-up. Sara looks up dreamily. Widać Sarę, która ma rozmarzone spojrzenie. Ma okulary z kolorowymi oprawkami. Koszulkę i na niektórych scenach widzimy młodą, tańczącą Sarę na plaży lub huśtającą się na huśtawce. Niewielkie fale rozbijają się o brzeg.

0: Hello. My name is
1: Cześć,
0: Grazi.
1: Nazywam się Grazi.
0: From Lithuania.
1: Pozdrawiam z Litwy. No i w tym roku będę uczestniczyć. Moja piosenka jest o tym, że cokolwiek by się nie stało, zapomnij o swoich obawach i podążaj ze swoimi marzeniami. To, co mogę powiedzieć, to, że ta piosenka jest pomiędzypaństwowa. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę tutaj uczestniczyć. Moja piosenka jest robiona przez Lou w Kanadzie, a część wokalna była tutaj na Litwie. Mam nadzieję, że ta piosenka wam się spodoba.
2: Grassy is the 3-day beard. He wears a light color jacket over a turquoise jumper along with dark trousers and dark shoes. At the beginning of the video, Grassy enters a large music studio with a lot of technology and some lit candles singing. First he plays an electric piano, then he sits at a mixer with many controls, then he stands at a microphone and sings. The video ends with Grassy leaving the studio.

0: Jestem Biurka Masterstra.
1: Jestem perkusistą i szefem tego zespołu. Jestem słabowidzący i dziękuję bardzo. Przepraszam, ten fragment jest po nepalsku. Cześć. Ja jestem wokalistką. Cześć, jestem z Nepalu. Jestem również zupełnie niewidomy. I jestem gitarzystą. Jestem z Nepalu. Jestem również zupełnie niewidomy. Mam resztki wzroku i jestem członkiem tego zespołu również.
2: The seven members of NAB Low Vision Band sit in a U formation.
3: Siedmioro członków zespołu siedzi
2: two large carpets cover the floor and like
3: jasnymi ścianami.
2: Are decorated with floral ornaments. The singer
3: sufit jest udekorowany w kwieciste wzory.
2: The microphone. Behind her on a small platform sits a man at the drum.
3: Kobieta siedzi w pokoju za mikrofonem.
2: Po jej lewej stronie
3: dwóch mężczyzn gra na gitarach akustycznych.
2: One with small drums and one with a wooden flute.
3: Widać również jednego członka zespołu z perkusją i drugiego z drewnianym fletem.

0: Well, that was great. We're swinging here, aren't we?
1: Pięknie.
0: It was really difficult to get back to stay still in the seat.
1: Musiałem przekonać, trzymać leję, żeby potrafiła siedzieć spokojnie. No, ale koncert musi iść dalej i przechodzimy do Polski i polskiej piosenki. Naszym partnerem tu jest Polski Związek Niewidomych. Artystką jest Zuzia, a piosenka nazywa się Wdal. Jest to taki szanson jazzowy, również taki noszący na duchu. Można słyszeć ten cel w tym wokalu, w śpiewaniu. Jest bardzo pewna tego, co śpiewa. Bardzo angażujący wokal. Jest tam pełno właśnie takiej tęsknoty za tą odległością, za tymi podróżami daleko. Co w tym najbardziej lubię? Że dopiero dziś zauważyłam, słuchając znowu tej piosenki w ostatni raz, że Zuzia i Rock gra na fortepianie, ale w głowie to brzmi jak big band. Ale głos Zuzi ma tak wszechogarniającą obecność w sobie. I nagle zauważyła, że to po prostu śpiewanie i pianino, więc wydawało mi się, że tak jest więcej, a tu... Następnie przejdziemy na Słowenii. Naszym partnerem jest Związek Niewidomych i Słabowidzących Słowenii. I usłyszymy bardzo młodą artystkę, Zarę, oraz jej piosenkę, która nazywa się sam Światło w ciemności. Taki tytuł przetłumaczony.
0: Znowu
1: piosenka, która wyzwala takie uczucie, jakby ktoś brał nas za rękę, tak brat, siostra, i po prostu chciał z nami porozmawiać, tak. Rozsądnie. Zwłaszcza wokal. Bardzo taka piosenka, która sprawia, że się czujemy tak komfortowo, wygodnie, pocieszająco. Tak. To jest piosenka, której warto posłuchać. Jak macie zły dzień, jak czujecie się gorzej, jest bardzo
0: gorzej.
1: A potem Hiszpania, coś kompletnie innego. Oczywiście organizacją jest Once. Katiana to wykonawczyni. A utwór Lotium Machinas, nie możesz sobie wyobrazić. Jest to piosenka, która tak naprawdę jest o tym, o czym jest to całe wydarzenie. Że to jest głos osób z niepełnosprawnościami w świecie muzyki i o tym, że każdy z nas doświadcza niesprawiedliwości społecznej i ableistycznych uprzedzeń na każdym kroku.
0: Lays into these people who won't give her a fair deal, and I think it's great. It's really liberating to hear that she won't take it.
1: Yes. Tak, i bardzo wyzwalające jest to, że ona nie będzie dawać sobie w kaszę dmuchać. I o tym jest ta piosenka.
2: And a mix of very soulful singing with a beautiful, beautiful voice.
1: Mamy rap z bardzo takim soulowym wokalem.
3: Cześć, jestem Zuzia z Polski, mam 28 lat. Jestem piosenkarką i gram na kachonie. Jestem rock, mam 32 lata. Ja gram na pianinie i to ja wyprodukowałem tę piosenkę. Jeśli mówimy coś o ICC, to tam się poznaliśmy. Jesteśmy małżeństwem i specjalizujemy się w coverach oraz w piosenkach, które sama napisałam. Dzisiaj usłyszycie piosenkę o podróżowaniu. Czasami mam wielką ochotę pojechać gdzieś, aby porobić pewne aktywności, ale też, żeby spotkać grupę ludzi, które inspirują mnie i pomagają mi znaleźć nową perspektywę dla mojego życia. Jeśli spodobała mi się piosenka, to proszę zagłosujcie. Mam nadzieję, że spodoba mi się to. Reprezentujemy Polskę już drugi raz i dobrej zabawy.
4: During the song a photo is shown. It shows Rock Mulets and Susanna Mulets together on a blue lit stage.
5: widać Roka i Zuzię razem na scenie. Rok siedzi na krześle i gra na czarnej akustycznej gitarze, śpiewa do mikrofonu, ma ciemnobrązowe włosy, okulary, niebieską koszulkę, brązowe buty i jeansy. Zuzanna siedzi na kachonie i gra na nim, ma ciemnoblond włosy, ciemne spodnie, ciemne buty z jasnym wzorem.

0: Hi, my name
1: Cześć,
0: is Zara and
1: jestem
0: I'm
1: Zara,
0: from Slovenia.
1: Jestem ze Słowenii.
0: I have just turned 15.
1: Właśnie skończyłam 15 lat.
0: I'm one person of the view left. I really
1: jestem,
0: love music and science too.
1: Niewidoma i uwielbiam muzykę i naukę.
0: The title of the song that I will sing for you is Light in the Dark.
1: Gram na flecie, śpiewam i piosenka, którą śpiewam, nazywa się Światło w ciemności.
0: It could be nice and warm if you have someone beside you. Someone.
1: Czyli
0: who you can try,
1: to, że masz kogoś koło siebie, może być naprawdę świetne. I że kogoś, kto patrzy na ciebie nie tylko oczami, ale też sercem. Jest to świetne dla tych, którzy potrafią, tych, którzy nie potrafią widzieć. Ale też wiem o samotności, o ciemności, o tym, że mamy problemy, o trudności w życiu i że ważne jest dla nas to, że wiemy, że jest ktoś, kto jest dla nas. I że między nami są osoby, które widzą sercem i mogą nam pomóc w tych złych czasach.
2: Podczas swojej piosenki Sara stoi w świetle reflektorów na scenie. Widać Sarę
3: The top resembles a white stole wrapped around her torso and shoulders and decorated with white fabric flowers on one shoulder.
1: At the beginning, Sarah sits on a high bar stool and sings. Later, she stands up.
3: After about a third of the song,
2: potem
3: a dancer in a blue jacket, white shirt and light-colored trousers appears in the background.
2: Ma niebieską kurtkę i jasne spodnie.
3: Further into the foreground and approaches Sarah.
2: Mężczyzna, który tańczy w trakcie wykonywania piosenki.

0: Hello, my name is Claudia Romero.
1: Cześć, nazywam się Claudia Romero.
0: Name is Katiana,
1: and moje artystyczne imię to Katiana. Będę reprezentowała Hiszpanię.
0: In which I will compete with my song "No Te Imaginas", which talks
1: będę,
0: about
1: the difficulties that we reprezentowała Hiszpanię z moją piosenką "No Te Imaginas", która mówi o problemach, które mogą mieć osoby z niepełnosprawnościami.
0: We can achieve them,
1: o różnych rzeczach, które mogą nas kosztować trochę więcej. Tą wiadomością chciałabym dotrzeć do osób z niepełnosprawnościami, żeby walczyli o swoje marzenia.
2: At the beginning of her music video, Katiana sits outdoors
3: at a red electric
2: rock.
3: Na początku
2: wideo Katiana siedzi przy czerwonym pianinie elektrycznym.
3: W tle widać obraz
2: in another shot,
3: zrobiony
2: Katiana stands in front of a graffiti covered wall. The images keep alternating. Katiana has slightly
3: widzimy też ścianę, na której znajdują się
2: graffiti wall, she's wearing a long sleeved shirt with black sleeves. On the front of the shirt is a print of a female comic figure with a dark cap.
3: Widzimy też mężczyznę ubranego w koszulkę z długimi rękawami z wzorem kobiety.
2: Text is printed in columns similar to a newspaper on a white background.
3: Widzimy też tekst wydrukowany na białym tle.
1: Takie, które przypomina gazety.

0: All right. That was Katiana from
1: To była Katiana z Hiszpanii, a dalej Szwecja. Usłyszymy zespół Synliga, który jest najślepszym zespołem w kraju. Partnerem ich jest organizacją... A, nie mają, podobnie jak Włochy, swojej organizacji, więc pamiętajcie, gdybyście chcieli dołączyć, to nie musicie mieć partnerskiej organizacji. Piosenka nazywa się We're Gonna Have a Party Tonight. Będzie dziś wieczorem impreza. To jest to, co właśnie my robimy. I to się zgadza. Piosenka brzmi jak coś, co ja bym włączył, przygotowując się na imprezę, czyli wskakuję w moje ulubione

0: the electric guitar solo. It's very brief but sweet.
1: Pamiętajcie, tam jest też solówka gitarowa. Wysłuchajcie dobrze, jest krótka, ale słodka. Dalej mamy Wielką Brytanię. Wiesz, co mnie uderzyło? Kiedy była koronacja.
0: I thought that the country should have been really known for the last 70 years as the UK.
1: Uzmysłowiłem sobie, że kraj przez ostatnie 70 lat powinien być znany jako UK, jako United, Zjednoczone Królestwo, od królowej, od Queen. Ale teraz mamy dopiero K, Kinga, króla. Naszym partnerem jest organizacja Look UK.
0: Entry is a song called Victory by the Thunderbolts.
1: Wykonawcami jest The Thunderbolts Victory. Thunderbolts to wykonawcy. Jest to jeden z tych zespołów, który tak reprezentuje pop Brit Rock, brytyjskiego pop rocka. Tak, a wokal przypomina mi Liama Gallaghera, czyli zespół Oasis. Tak, w tej piosence. Tak, można zobaczyć wpływy. Ty myślisz o Liamie Gallagherze, ja o wczesnych latach 2000-tych, 2010-tych i
0: yeah, okay. So
1: The
0: some
1: Killers,
0: people
1: staje się?
0: Ride a Thunderbolt, other people ride a Nimbus 2000.
1: dla niektórych so jest to Thunderbolt, a dla niektórych wczesne lata 2000. No i to jest zespół, zespół z Wielkiej Brytanii, utwór Victory. Ostatnia jest piosenka ukraińska pod tytułem Moi Ukraińcy, Lisy Moskalenko. Co można powiedzieć? Rozpoczęliśmy utworem o Common Ground, czyli wspólnym takim gruncie. Kończymy utworem, który nie mówi tylko o wojnie, ale o konkretnej wojnie. Wojnie, która teraz się dzieje, wojnie w Ukrainie, która nie jest daleko od miejsca, w którym my tu siedzimy, jest tu w Europie. Jest niszczącą wojną, która roztrzaskuje i przeraża wszystkich, którzy są w niej zaangażowani, ale w tym samym czasie piosenka Moi Ukraińcy przekazuje pewne ślady nadziei, bo ona zwraca się, piosenkarka zwraca się do swoich ludzi, do swoich Ukraińców. Moi Ukraińcy, to jest w wołaczu, więc to jest to, co dziś usłyszycie. Chcielibyśmy tutaj postawić pewne ostrzeżenie. To jest piosenka o wojnie i w wideo znajdują się pewne zdjęcia, które mogą wzbudzić w was pewne negatywne odczucia, mogą was, mówiąc potocznie, striggerować.
2: Dobry wieczór. Pozdrawiamy was ze Stockholm. Jesteśmy najślepsi na świecie. Nigdy siebie nie widzimy, ale widzimy siebie muzyką. Ta piosenka jest o tym, żeby iść do przodu, mimo wszystkich problemów i wyzwań. Syn Liga pozdrawia was i we are gonna have party tonight.
3: In the music video, four members of Synliga, Ulrika, Frank,
4: wideo pokazuje czterech członków Synliga. Znajdują się na fotelach przy kominku. Basista Johan jest chudy. Wokalista siedzi obok niego. Ma na sobie t-shirt z napisem Najślepsi.
3: Frank is sitting on a stool next to him. He is tall and has an athletic figure.
4: Frank siedzi obok brodatego mężczyzny.
3: Ulrika has grayish long hair, wears red-rimmed glasses.
4: Gra na bębnach. Ulrika ma jasne włosy i trzyma Frank plays two bongos, mały keyboard. Drums,
3: and Johan sits at a piano.
4: Johan siedzi przy fortepianie.

0: Hello, I am Burak
1: Cześć,
0: Bostek.
1: Jestem Burak
0: I am
1: Bostek.
0: 24 years old.
1: Mam 24 lata.
0: I am studying music teaching at
1: studiuję nauczanie muzyki na Uniwersytecie w Ankarze. Gram od 12 lat.
0: Doing this professionally for
1: robię to profesjonalnie od 6 lat.
0: I love dealing with music technology.
1: Uwielbiam technologie muzyczne. I produkcję. Jest to bardzo specyficzne doświadczenie dla mnie. W mojej piosence Więzień staram się wytłumaczyć entuzjazm połączenia się ponownie z ukochaną osobą. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli na mojej organizacji.
2: Burak ma krótkie brązowe włosy i okulary. Jest ubrany w niebieską koszulkę na długi rękaw, tenisówki i gra na gitarze pośród kwitnących drzew. Gra na gitarze akustycznej w jasno-czerwonym kolorze.

0: Hello, I'm Ethan. Cześć, of
1: jestem Ethan I'm 18 years old and I have Thunderbolts. Mam 18 lat i jestem całkowicie niewidomy. Thunderbolts jest zespołem w Wielkiej Brytanii. Gramy od 7 lat. Nasza piosenka Victory, zwycięstwo, jest o pokonywaniu trudności i wyzwań, dzięki którym możemy osiągnąć wiele różnych ciekawych rzeczy. Ja napisałem tekst i jesteśmy bardzo dumni z tego wszystkiego.
2: At the beginning of the video, Ethan Peacock, songwriter, pianist and singer of the band, welcomes
3: widać wokalistę, kompozytora i pianistę.
2: Both are teenagers and play their song live in a room with Frank.
3: Perkusista i pianista są nastolatkami obydwaj.
2: Ethan plays one of five keyboards set up in the room.
3: Jeden gra na keyboardzie, drugi na perkusji.
1: Jesteśmy Thunderbolts, to jest nasza piosenka Victory.

0: My name is Jelizaweta Moskalenko.
1: Nazywam się Jelizaweta Moskalenko. Mam 14 lat. Jestem z Mikołajewa, z Ukrainy. Moja piosenka jest o zdolnościach Ukraińców. Jak potrafimy przezwyciężyć naszych wrogów. I o tym, że nigdy się nie poddamy. I że będziemy walczyli do końca.
0: In this song I express all the emotions.
1: W tej piosence wyrażam wszystkie emocje i uczucia, które doświadczyłam od początku wojny.
0: I was inspired to write this song by everything.
1: Byłam zainspirowana, żeby napisać tę piosenkę, wszystkim, co przeżyłam na początku wojny w moim rodzinnym mieście. Byliśmy budzeni o 3-4 w nocy przez silne eksplozje i wybuchy. I że przez te wybuchy przyszła mi idea napisania tej piosenki, dlatego że Rosjanie zniszczyli nam dzieciństwa. I mam nadzieję, że wszyscy przeżyjemy tę wojnę. I napisałem to dla wszystkich.
2: Lisa Moskalenko
3: jest młodą dziewczyną z długimi brązowymi włosami i okularami. Wideo zaczyna się momentem, kiedy Lisa jest w czerwonym kostiumie. Potem pokazane są dalsze sceny, kiedy wybuchają bomby. Potem przechodzi do spokojnych scen, gdzie ludzie machają do Ukraińców.
4: Ukraińskimi flagami też widać czołgi, żołnierzy też w tych scenach bardziej wojennych.

0: So,
1: those were the 17 więc songs.
2: To było 17 utworów.
1: Approaching the voting time rapidly.
2: No, zbliżamy się już do głosowania. Aby zagłosować, otwórzcie naszą stronę. Link to ilscvoting.org.
1: On jest,
2: tak, jest on widoczny na naszej stronie i na streamie na YouTubie. Można go też napisać samemu. Pamiętajcie, żeby link zacząć od https://, potem ilscvoting.org. ilscvoting.org. Odpalę timer i macie 20 minut. Nie możecie głosować na swój własny kraj. Ten czas zaczyna się już teraz. I teraz, aby odświeżyć wam pamięć, szybko puścimy wam skróty wszystkich piosenek, bo może chcecie jeszcze wybrać faworyta z tych fragmentów, które usłyszycie. A potem powitamy się z naszym gościem Noe Sochą. Pamiętajcie, że możecie głosować tylko raz na jedno IP, więc jeżeli jesteście w jednym miejscu, to w kilka osób użyjcie mobilnego internetu z waszych smartfonów. ilscvoting.org. Na stronie pojawi się pole rozwijane i tam możecie wybrać wasz utwór i następnie kliknąć przycisk Vote. Ja za chwileczkę podejmę taką próbę, żeby was już wesprzeć.
3: Ja już też zagłosowałem i co ciekawe, te głosy odświeżają się na bieżąco.
2: A więc można obserwować, wyniki. Tak, kto w danym momencie prowadzi, więc to jest też dodatkowa rzecz, którą możecie zrobić.
3: Na razie, co ciekawe, Słowenia najlepiej
2: o
3: sobie radzi.
2: Ale to dopiero początek. Mamy 20 minut.
4: Radek Żalud and Mikaela Jeklowa. Oremos Dominum, Zil Jevanas. Let's pray to God, the goal is within us.
2: Tak, ja tymczasem jestem już na stronie i możemy wybrać piosenkę. Mamy listę rozwijaną, ja tu wybiorę sobie, nie wiem, chcemy zdradzić, Michale?
3: Ty, czemu nie? Ty? Ja, okay? Ja na Italię głosowałem, na ten słoneczny song.
2: A ja zastanawiam się, bo Francja to jest taki trochę mój klimat. Ale chyba jednak zdecyduję się na Litwę. Jesteśmy. Wybieram Litwę z listy rozwijanej i naciskam przycisk Vote. No i? Czy coś się wydarzy? Vote submitted. Głos został wrzucony. I mamy tu przycisk Results i możemy śledzić.
3: Polska na trzecim miejscu na razie.
2: Ile głosów? Mamy jakieś dane? O, Hiszpania pierwsza na tym etapie.
3: Już niestety spadliśmy trochę, bo 7 głosów mamy. W sumie najwięcej.
2: Jak często się odświeża ta tabela?
3: Co kilkanaście sekund. Mm-hmm. Najwięcej głosów na razie jest 14.
2: Tak, rzeczywiście, strona się sama odświeża. No i można tu obserwować sobie. Na razie Hiszpania prowadzi.

0: Pamiętacie, jeżeli jesteście przedstawicielami Polonii, zawsze możecie wspierać naszą reprezentantkę Zuzię Mulec.
1: Tak jest, no, i do tego zachęcamy.
0: Tak.
2: Anastazja Mostakatu. Auto pulje Kalia.
1: Ukraina jak na razie
0: prowadzi,
1: tak,
0: tak,
1: prowadzi
0: 28 głosów.
1: Zuzia ma 12 głosów.
0: Tak, i szóste miejsce, zgadza się.
2: Italy. Zara Blanca. El mundo de mis sueños. The world of my dreams.
0: O, Zuzia wraca na czwarte miejsce. Najnowszy update. I dalej Ukraina prowadzi. 31 głosów.
2: Lithuania, Grazi, Watch Me Now.
1: Czterdzieści trzy głosy na Ukrainę.
0: Tak. I spadek Polski na miejsce piąte.
1: Polonio, głosuj, bo Zuzia tylko 15 głosów ma.
0: Tak. My niestety nie możemy.
2: Nepal. NAB Low Vision Band. No one speaks for the poor people of Nepal.
0: I spadek Polski na szóste miejsce. Dalej prowadzenie Ukraina.
2: Poland. Zuzia Mulek. The Doll. In the distance.

0: Spain. Katiana. No te imaginas.
1: Todo lo que una tuvo que luchar.
2: Lisę Moskalenko ciężko będzie pokonać, bo ta pani ma już 67 głosów.
3: Tak, a od drugiej konkurentki, czyli Hiszpanki, dzieli ją 24 głosy.
2: 24 głosy, tak, tak, to sporo.
3: 143, tak.
0: Sweden, Sen Liga. We're gonna have a party tonight.

0: Budujące jest to, że Polska dostaje jakieś tam kolejne głosy.
1: Tuce.
2: Tak.
1: Captive.
0: A temu panu też całkiem nieźle idzie. 33 głosy.
2: O, wow.
0: Turcja.
2: No to gratulujemy.
0: Już 36 nawet.
1: UK. The Thunderbolts.
2: My też zbliżamy się już do końca takiej naszej przerwy tutaj. Więc zaraz wracamy do tłumaczenia, więc nie będziemy w stanie tych wyników już podawać tak na bieżąco, ale wy możecie je śledzić. A jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, to najwyższy czas. Co wy jeszcze robicie? ilscvoting.org, ilscvoting.org. Z pola rozwijalnego wybieracie swoją ulubioną piosenkę i naciskacie vote.
1: Ukraine. Liza Moskalenka. Mój ukraińscy. Maju.

0: That concludes the quick run through, through all the songs.
1: To podsumowanie przeglądu wszystkich piosenek. Nadal trwa głosowanie, ale już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem specjalnym.
2: Hello. How are you guys doing?
0: Very fine. Thanks, man. It's good to speak to you. It's been years.
2: It has been years. Thanks for inviting me to be part of this really cool situation. I was listening to, you know, the quick rundown and it's nice to see.
1: Bardzo mi miło być częścią tej wyjątkowej sytuacji. To już trochę lat minęło i fajnie się teraz obserwuje przegląd tych piosenek, tyle różnych języków. Cieszę się. Zanim porozmawiamy o tobie i twojej karierze, opowiedz nam trochę, kim jesteś, co robisz, jaką muzykę wykonujesz.
2: Probably what? 1 minute, 2 minutes, something super quick.
0: Yeah, this little
1: song, tak szybko, minutkę, dwie. Nazwałem to Walking Stick Blues, czyli laskowy blues. Nazwałem laskę białą moją laską dochodzenia, taką laską popieram się. I napisałem w związku z tym piosenkę. No więc, radość. Miłego słuchania.

0: Wow, that was stunning, mate. Thanks a lot for that.
1: Thank you. Yeah,
2: Miło mnie to, dziękuję bardzo.
0: And a very distinctive style of yours.
2: So let's grałem na gitarze w bardzo zróżnicowanym stylu. I żyjesz w Nowym Jorku, zajmujesz się muzyką. Chodziłeś do szkoły muzycznej
3: Berkeley,
4: która jest jedną z bardziej renomowanych szkół. Jak to się wydarzyło?
2: Nie widzę kolorów i widzę tylko cienie i kształty.
1: I'm still considered 100% blind, but I figured, there are so many different levels, and I definitely have gotten a lot.
4: Tak, ale czytam Braille'a, jestem w 100% na wszelkie sposoby niewidomy, uznany za niewidomego, chociaż trochę widzę. Tak.
1: What's that?
0: I said a lot of us watching tonight know the story exactly.
1: Oh, I know, right? It's like
4: wielu z nas, którzy to oglądają, znają ten temat, znają tę historię.
1: Tak.
2: Jest wiele poziomów tego, co kto może, a co nie i ile kto może widzieć.
4: Udało mi się dostać do Berkeley dzięki stypendium, pochodzę z bardzo małego miasta. Kiedy poszedłem do Bostonu, musiałem się dostosować i rozpracować sobie drogę dookoła miasta. Na początek miałem kilku przyjaciół, którzy mi pomagali, oprowadzili mnie. O, tutaj jest taki budynek, tutaj masz te zajęcia, na które chodzisz. Więc właśnie dość ciężko jest się dostosować do funkcjonowania w nowym miejscu. Jest dużo miejsc, dobra infrastruktura w Bostonie, zwłaszcza w Bostonie. Jest tam Carroll Center, ośrodek szkoleniowy dla osób niewidomych. Potem przeprowadziłem się w 2015 do Nowego Jorku, bo wszyscy znajomi z koledżu się tam przeprowadzali i było tam wiele więcej możliwości dla muzyków, żeby się rozwinąć i postanowiłem się przeprowadzić. Już przez prawie 8 lat jestem tutaj, pracuję codziennie. Albo jako wiodący muzyk, albo muzyk gościnny, gdzieś tam gram w zespołach, więc mam do czynienia z różnymi sytuacjami. No jest to bardzo dobrze. Czy podczas swojego uczenia się...
2: dokonywałeś innych wyborów związanych z byciem niewidomym w Berkeley?
1: And in this class you actually learn how to use Pro Tools and Sibelius.
4: Tak, uczestniczyłem w wielu zajęciach. Były też tam takie zajęcia jak muzykologia ukierunkowana na technologie wspomagające, więc uczyliśmy się tam Pro Toolsa, na początku Windows, potem przeszedłem na Maca, ale kiedy byłem w Berkeley, dopiero zaczynali prowadzić te zajęcia. Więc trafiłem na wiele osób, które nie wiedziały, że nie były świadome, że takie technologie asystujące dla niewidomych istnieją. Więc często musiałem iść do nauczycieli, gdzieś tam poza godzinami zajęć, testować i po prostu robić różne rzeczy, których nie musieli, żeby dostosować zajęcia ode mnie. Ale osoby, które spotykałem, były zupełnie dobre, dostosowywały to, co trzeba było. Ale przy niektórych zajęciach czułem, że muszę z nich zrezygnować, bo na przykład nauczyciele prosili, żeby coś czytać na głos, ja nie byłem w stanie tego robić, bo nie mieli w Braille'u tych materiałów, a nawet gdyby Braille'a miał, to nie mogłem w tym samym czasie grać, kiedy czytałem nuty, więc nie było sensu, żebym brał udział w takich zajęciach. Było parę takich sytuacji, w których musiałem sobie z tym radzić.
1: You just have to figure out, talk to the teacher and you
4: musisz wtedy porozmawiać ze swoim nauczycielem albo z dziekanem danego działu i wypracować jakieś rozwiązanie. Kilka razy musiałem rzeczywiście zrezygnować z zajęć, ale ogólnie przewodniczący wydziału rozumiał moje trudności i zawsze szukał rozwiązań, więc to było bardzo pozytywne. Zwłaszcza jak chodzi o wydział gitary. No nie wszyscy nauczyciele byli super, ale nie. Ogólnie moje doświadczenie czynia się. Jeżeli trafisz na taką osobę, która wybitnie nie chce ci pomóc i nie jest w stosunku do ciebie w porządku, to zmieniasz nauczyciela. Ale ogólnie mówiąc, było dobrze.
1: Dobre
4: doświadczenie dla mnie być w Berkeley i radzić tam sobie. Były różne wzloty, upadki. Trzeba było porozmawiać z kimś, kto nie był, że nie byłem zadowolony z jakiejś sytuacji, co możemy z tym zrobić. I zawsze, jeżeli ktoś zasugeruje rozwiązanie, które nam nie przyszło do głowy, warto je rozważyć. Bo no, nie ma takich rozwiązań, które działają dla wszystkich. Trzeba zastanowić się, co działa dla ciebie. Na przykład spotkałem kiedyś perkusistę, który na przykład nosił też implanty.
1: Więc
4: i wiele z tych rzeczy, które robił, robił przez muzykę czytaną w nutach brajlowskich. I każdy ma jakieś potrzeby, więc dopóki jest wola, żeby przeprowadzić o tym rozmowę, da się to rozwiązać. Jest to trudne, ale jest to możliwe.
2: Więc teraz przyszedł czas na już ostatnie pytanie, bo nie mamy już za dużo czasu. Jeżeli występujesz na żywo i występujesz dużo,
4: czy sprawdzasz miejsce, zanim tam dotrzesz, jak jest dostępne, uczysz się po nim nawigować? Bardzo często są to bary. Czasami proszę innych, żeby mi pomagali na scenie, ale czasem nauczę się, jak to miejsce się jest ułożone, więc potrafię zejść sam ze sceny, wejść, już daję sobie radę sam. Ale jest tyle zmiennych, monitory, krzesła, miejsca, trybuny dla publiczności, więc nie znam całego całej przestrzeni. I na przykład zdarza się, że przychodzę, jest mnóstwo ludzi, ludzie tam jedzą jakieś swoje posiłki, a ja jestem sobie gdzieś tam w rogu i gram im muzykę. Więc tych zmiennych jest tak dużo, że byłoby zbyt stresujące, żeby przychodzić tam wcześniej i wszystko sprawdzać. Bardzo często muszę ze sobą przynieść dużo sprzętu, więc jeżdżę metrem i tam często zdarza się, że ktoś mi pomoże. To zależy od sytuacji. Nie, bardzo raczej nie sprawdzam wcześniej, bo to było po prostu technicznie niemożliwe. To jest znowu taka sytuacja, gdzie od sytuacji do sytuacji musimy znaleźć rozwiązanie. Dzięki za wywiad. Chyba już nie mam więcej czasu, bo kończy się czas na głosowanie. Było to bardzo inspirujące. Jeżeli jesteście w mediach społecznościowych, Noe Socha, Socha, Noe Socha, poszukajcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Fajnie jest widzieć wszystkich was z całego świata. Wy gracie muzykę, dzięki.
1: Tak.
4: Moja strona to noemusic.net. Więc tam możecie sprawdzić, co robię. Na razie jestem tylko w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem wyruszę w trasę i będę też u was. Dzięki.
0: Further on up the road.
4: Idziemy dalej.
3: All right. The 20 minutes of voting time are over.
4: Skończyło się 20 minut głosowania. Ja jestem podekscytowany. Ja również. Odwołanie do utworu.
3: Okay. No. Back to the program. We're going to end the voting now. So
4: zakończamy właśnie teraz głosowanie. Możecie jeszcze ostatnie głosy wysyłać, ale już będziemy musieli jeszcze kilka chwil jeszcze poczekać, żeby każdy jeden głos się dał policzyć. Tak, uwaga, młot zaraz upadnie. Klamka zapadła. Czekamy też, aż nasze zakulisowe zaplecze techniczne wyłączy nam możliwość głosowania.
0: Well, I'm not going to hazard a guess because it's just
4: No, nie będę zgadywał.
0: Many great songs. I mean, every
4: bo było wiele dobrych piosenek. Każda piosenka sama z siebie jest dobra. Są piosenki, które bardziej się wyróżniają od innych.
0: Which one is going to be the winner?
4: Ale
0: so I'm just as excited as you are because
4: jestem tak podekscytowany jak wy. Kto będzie zwycięzcą? Tak jak stwierdziliśmy, każdy dziś jest zwycięzcą. Tak samo publiczność, bo wy mogliście wysłuchać tych pięknych, niesamowitych piosenek. A głosowanie dalej jeszcze działa. Jesteśmy bardzo hojni z czasem, więc jeszcze możecie jakieś ostatnie głosy. Jeszcze coś się może zmienić? Jeszcze coś może się zmienić. Wy te wyniki widzicie na stronie, więc nie jest to nieco tajemnicą. Podczas gdy to jeszcze tak się działa, to zawieszenie, napięcie dalej trwa. Spróbujmy dalej zainteresować ludzi, rozmawiając o... Jaki koktajl? O którym koktajlu mówiłaś, który chciałabyś mieć na plaży przy Dłoskiej piosence? O, piña colada. Bardzo owocowy. Dużo ananasa i dużo kokosa, bo Robi, są dzieci w publiczności, więc nie mów mi o tym drugim drinku, który się kojarzy z plażą, po angielsku beach. No to co z głosowaniem? Jeszcze nie aktywowaliśmy. To już nie zmieni. Pierwszej piątki. Już. Tak, ta pierwsza piątka już w ciągu ostatnich kilku minut się nie zmieniła. Przepraszamy za trudności techniczne, ale ogłosimy pierwsze pięć. Uwaga, nadchodzimy. Wszystko jest zamknięte. Dziękujemy, jesteśmy podekscytowani i miejsce piąte należy Anastazji Mustakatu z Grecji. Gratulujemy. Piosenka What Your Heart Says. Gratulujemy. Dobra robota, Anastazjo. Następnie miejsce czwarte z słonecznej Turcji. Burak Bozteke z piosenką Captive Więzień. Gratulujemy. A teraz wielka trójka. Na miejscu trzecim kolejna młoda osoba z Hiszpanii, Katiana. Piosenką You Can't Imagine, nie możesz sobie wyobrazić. Miejsce drugie ze Słowenii, Zara, z utworem Light in the Dark, Światło w ciemności. Piękna piosenka, gratulujemy. To jest drugie miejsce. Fantastycznie. A teraz to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli miejsce pierwsze. Uwaga! Perkusja, uderzenie i... Uwaga, notatki spadły. Na miejscu pierwszym z Ukrainy Liza Moskalenko z piosenką Moi Ukraińcy. Gratulujemy, Liza. Dobra robota. Najpierw odtworzymy piosenkę, a później porozmawiamy z Lizą.
5: Liza Moskalenko is a young girl with long brown hair. She wears sunglasses with large lenses. The
6: music Liza Moskalenko w słonecznych okularach i brązowych krótkich włosach jest w swoim czerwonym kostiumie. Fighter planes dropping bombs. Potem dalej widzimy żołnierzy, czołgi flagę Ukrainy.

0: All right. Welcome back. Okay. That was again
1: witamy z powrotem. To znów zwycięska piosenka Lizy. Wymienię tylko szybko spojrzenie z naszym technikiem Felixem, bo sprawdzamy, czy Liza już do nas dotarła wirtualnie. Normalnie porozmawialibyśmy przed odtworzeniem piosenki, ale próbujemy ustanowić połączenie i chyba po stronie Lizy nie ma internetu. Mamy nadzieję, że zadzwoni do nas telefonicznie. Próbujemy znów dać jej kilka minut na połączenie się z nami. No cóż, taka techniczna sytuacja bywa. Zwłaszcza w takich miejscach jak właśnie teraz, te rejony Ukrainy. Tutaj jeszcze będziemy chyba musieli pogodzić się z tym, że nie będziemy w stanie porozmawiać z Lizą. Wysyłamy całą naszą miłość, całe nasze myśli do Ukrainy. Dziękujemy za piękną piosenkę, pełną nadziei, piękną twoją piosenkę. Życzymy ci wszystkiego najlepszego i składamy wielkie gratulacje. Zasłużyłaś na to. Nie poddawaj się. Trzymaj się. I mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i zakończy się. Tak jak mówiłaś, twoi ludzie są silni i będą walczyć do końca. To taka dobra piosenka, która mogła nazwać ją zwycięską. Myślę, że wszyscy się zgodzą. To już czas, by powiedzieć kilka słów podziękowań do naszych organizacji partnerskich w 16 krajach, które brały udział. Myślę, że to było 14 krajów. Dziękujemy za organizację. Tyle krajów, które zorganizowały preselekcję. Podrzuciły nam swoje piosenki. Dziękujemy wszystkim muzykom za piosenki, którzy nagrali te piosenki, zwłaszcza specjalnie na to wydarzenie. Też nagrali swoje klipy powitalne, swoje przedstawienia. Dziękujemy wam za to wszystko. Bez nich to wydarzenie by się po prostu nie wydarzyło, bo to oni wzięli w nim udział. I mamy nadzieję, że uda nam się to zorganizować następnym razem. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali to wydarzenie, za komentarze na YouTubie. Dziękujemy, za głosy dziękujemy. Bez was ILSC nie wydarzyłoby się. Dziękujemy tym, którzy zaoferowali nam audiodeskrypcję. Firma z Rama Audiodeskrypcjon, Tomke Koop, Florian Eich i Lina Karl są odpowiedzialni za audiodeskrypcję i Karolin przetłumaczyła je na angielski. Florian był narratorem. Jesteśmy już prawie na końcu, bo jeszcze troszkę mamy dla was pewną niespodziankę, więc jeszcze nie wyłączajcie YouTube'ów i innych transmisji. Niestety nie wszystkie piosenki, które zostały przysłane, spełniły nasze wymogi kwalifikacyjne, ale mamy trzy piosenki, które są tradycyjne i chcielibyśmy jeszcze się nimi z wami podzielić, żeby się tak na koniec pożegnać. To piosenki z Albanii, Syrii i Kenii. I usłyszycie najpierw z Albanii chór Radość Śpiewu, Joy of Singing, z tradycyjnym utworem Kenia i Kuszczewe, co oznacza witajmy w górach, witajcie w górach. Następnie Syria, tam trio. Mój głos jest twoim przewodnikiem. I jest to medley, czyli wiązanka przebojów inspirowana twórczością libańskiego piosenkarza Mizere Kurbi. I mamy Michelle Varbo z Kenii. i utwór Chwalmy Kenię. Radości ze słuchania piosenek, miłego odsłuchu i do zobaczenia za dwa lata, w roku 2025, na następnym IRSC. Trzymajcie się, keep rocking, do zobaczenia.

0: Tak właśnie kończy się druga edycja International Low Vision Song Contest, międzynarodowego konkursu piosenki osób z dysfunkcją wzroku. Podobnie jak zeszłoroczna Eurowizja, zwycięstwem reprezentantki Ukrainy, Lizy Moskalenko, z utworem Moi Ukraińcy. Gratulujemy raz jeszcze zwycięstwa. Tyle emocji, tyle tak naprawdę pięknych wykonań, tyle krajów, kultur. Właśnie skończył się utwór kenijski, w ogóle muzyka afrykańska, która jest przepiękna, a nie słyszy się jej na co dzień. I tutaj organizatorzy z Niemiec dostarczyli nam wielu wrażeń. Tak konkurs zakończył się oficjalnie, ale u nas to jeszcze nie koniec, bo my też mamy dla was pewien prezent, mamy dla was coś specjalnego, a raczej kogoś specjalnego, dwóch kogoś specjalnych, bo mamy tutaj u nas w naszym wirtualnym studio nikogo innego jak reprezentantów Polski, Zuzia i Rok Mulec. Witajcie, kochani.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Cześć. Jak tam, na bieżąco, tak? Po przesłuchaniu wszystkiego. Znacie już swój utwór na pewno, no jak własną kieszeń, w końcu go stworzyliście, ale wysłuchaliście też konkurencji. Miejsce skończyło się, o ile dobrze patrzę, na tym szóstym miejscu, tak? Czyli to pierwsze miejsce za Wielką Piątką, ale z drugiej strony jest to szóste miejsce z 17, więc tyle innych krajów, które no nie poradziły sobie tak dobrze jak wasz utwór. Jakie są wasze wrażenia takie pierwsze po wysłuchaniu tego całego konkursu i utworów, które były? Mieliście jakichś faworytów? Ktoś się wam wybitnie spodobał? Może podzielicie się, na kogo głosowaliście?
1: Wow, rozbudowane pytanie, tyle emocji. Ja próbowałam być wielozadaniowa, co było oczywiście trudne. Słuchałam wszystkich wykonawców, ale też dostawałam w międzyczasie sporo wiadomości. Cieszymy się, że w ogóle znowu możemy reprezentować Polskę, tak jak mówiliśmy, bo jest to wielki zaszczyt. Mnie osobiście bardzo podobały się piosenki z Litwy, Szwecji i z Cypru. A tobie rok jeszcze z Nepalu, nie?
2: Tak, Nepal też był ciekawy. Tak. Grecja, owszem, Cypr, owszem.
1: A z szóstego miejsca myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest wielki postęp w porównaniu do tego, jak było dwa lata temu. No może nie powinno już wspominać tamtych czasów, ale jednak tutaj no możliwe, że mamy większe wsparcie za granicą niż w Polsce, albo że po prostu nasza piosenka się spodobała. No nie da się ukryć, że dwa lata temu to był wyścig o to, kto ma więcej fanów i krzywdzącym byłoby stwierdzenie, że nie mamy fanów, ale może nie mamy ich aż tak wielu, albo nie wszyscy znają język angielski.
3: 68 fanów tym razem na pewno mieliście, bo jeżeli dobrze widzę te rezultaty, to właśnie tyle głosów otrzymaliście.
1: Tak, tak, to prawda. I właśnie cały czas obserwowałam statystyki i że właśnie tak walczyliśmy z Grecją o to piąte miejsce. Ale no, ja jestem zadowolona, myślę, że...
2: Tak, to Zuzia kalkulator, tak, ja też jestem zadowolony. Właśnie też siedzieliśmy osłuchawkowani, właśnie tak jak teraz.
1: Tak, właśnie musieliśmy się podłączyć na Zoomie.
2: Na wszelki wypadek, tak?
1: Wszyscy, tak, no.
2: I byśmy czekali, jeżeli ktoś z nas wygra, no, żebyśmy byli od razu pod ręką.
1: Więc sporo kabli i szczerze mówiąc, ja w ogóle zapomniałam, że mogłam zagłosować. Więc niestety muszę odpowiedzieć na pytanie. To znaczy wiem o tym, ale no, za dużo było wtedy.
0: Jasne. To jest zrozumiałe. Ja myślę, że też tutaj na liczbie głosów zaważył fakt, że dwa lata temu wystąpiły jakieś problemy techniczne z systemem do głosowania i te zasady głosowania nie były do końca jasne, zwłaszcza dla osób, które nie znały języka angielskiego, a oglądały całe show. Więc być może
1: tak, tak, to na pewno
0: zaważyło. Tak.
1: No właściwie to strona DBSV po prostu nie wytrzymała tego przeciążenia, nie?
0: Dzisiaj też się dość wolno ładowała, tak szczerze mówiąc.
3: No i były też problemy z wyłączeniem tego systemu głosowania później.
0: Tak.
1: Tak, tak, tak właśnie, no. Więc tak nie bardzo. Wiem, czy teraz też wyłączają system, czy ktoś po prostu zrobi screen tego, nie wiem, ale pewnie się okaże.
0: Ponoć pierwsze pięć miejsc się długo nie zmieniało, więc tutaj te lokaty...
1: Właśnie piąte i szóste się zmieniało cały czas. Tak, bo widziałam
0: tak.
1: To.
0: To znaczy, jak ja też to widziałam, aczkolwiek tu Lea już potem coś mówiła, że przez ostatnie parę minut te pięć się nie zmieniały.
1: A tak, to prawda, to
0: tak,
1: prawda.
0: Tak. Bo waszą walkę widzieliśmy wasze trzecie, czwarte miejsca. No to jest w ogóle też bardzo takie Tak, tak, bo to sam początek.
2: Nie widziałaś, widzisz?
1: Nie, bo ja początku nie widziałam, bo chciałam się podłączyć, bo mieliśmy... Tak. Bo ty nie mogłeś się podłączyć, rozumiem, nie widziałam.
2: Nie, ja myślę, że to jest... Hasło, co nigdy nie robi, ale...
0: Ja myślę, że to jest też stresujące tak musieć podglądać, jak to się odświeża w czasie rzeczywistym, ale w bardzo dostępny sposób ten stres został zachowany, szczerze mówiąc, bo świat zna już wiele implementacji tego typu systemu, a tak naprawdę, no właśnie... tutaj udało się naprawdę zachować to napięcie, nawet w formie dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku. Zuziu, pytanie do ciebie, bo wiemy, o czym jest piosenka i wiemy, co cię do niej... Tak przedstawiłaś to w swoim filmie, co cię zainspirowało. Pytanie, dokąd następna podróż w takim razie, jeżeli możesz zdradzić?
4: Do Ostrawy.
0: No, właśnie... Do Ostrawy to ja jeszcze...
5: No nie.
0: Do Ostrawy to ja jeszcze wrócę, ale na razie...
1: Do Ostrawy ja też mogę, ja nie mówiłam, że nie chcę, tak? Tylko, że nie, tylko to. Właśnie muszę pozdrowić kolegę Tomka, który napisał bardzo inspirujący post o tym, jak nie lubi podróżować i o tym, że był dalej odległościowo niż w Ostrawie, ale jednak to było jedyne miejsce za granicą, do jakiego pojechał. I jest to człowiek bardzo oczytany, ale podróże to nie jego bajka i dlatego tak się zainspirowałam tym. A podróże bardzo różne, bo trochę będzie to takich krótkich podróży po Polsce na konkursy wokalne, ale w lipcu, co oczywiście też nie zaskoczy raczej osób, które nas znają, jedziemy do Niemiec. Najpierw jedziemy do Anklam, tam będziemy prowadzić samochody, to coś dla Roka razem, bo on jest bardzo zainteresowany.
0: Sami? Sami?
1: Tak, tak. Znaczy, no myślę, że no, to jest taki projekt dla niewidomych, tak, więc tak. Jakby z pomocą.
0: Jasne, jasne.
2: Niewidomi za kierownicą, co kiedyś
0: okay. Mhm.
1: Tak, tak. Ale potem jeszcze wybieramy się do Hamburga, ponieważ byłam tam w okolicy w lutym na Dniach Kryminału i poznałam naprawdę bardzo otwartych ludzi i chcę ich jeszcze spotkać. Ludzie byli tak ciekawi, tak otwarci, że pewnego dnia przyniosłam im wszystkie polskie monety do oglądania, bo mieli tyle pytań, naprawdę byłam zaskoczona. Nie tylko przyjęli mnie po prostu jako człowieka, który tam nigdy nie był, a trzeba powiedzieć, że sporo osób tam się już zna, to jeszcze właśnie mieli sporo pytań dotyczących Polski. Więc tak, no jedziemy do Niemiec. Teraz idziemy?
2: Nie, potem będziemy gościć Brytyjczyków, tak?
1: A tak, no to nie podróż. Tak, więc ja to... Zależy, czasami właśnie te podróże planuję z większym wyprzedzeniem, czasem nie, więc... no ale w tym roku już właśnie, tak jak powiedziałam, byłam w Niemczech, byliśmy też z Rokiem w Hiszpanii, w Vitorii i w Słowenii już też byliśmy, więc w tym roku nie wiem, czy tych podróży będzie tak dużo jak zwykle, ale no, w tamtym roku udało się pojechać i do Albanii, i do Belgii, i do Austrii, więc kto wie, co przyniesie ten rok.
0: Oby jak najwięcej i oby wiele inspiracji do kolejnych utworów muzycznych. Ode mnie może jeszcze ostatnie takie krótkie pytanie. Rok do ciebie, bo tutaj Noe Socia podzielił się swoim setupem. Czy chciałbyś się podzielić może tym, jak utwór powstał od strony technicznej? Co konkretnie wykorzystywaliście? Bo my tu w Tyflo Podcaście często mówimy o różnych instrumentach. To Tomek Bilecki jest naszym ekspertem od tego tematu, zarówno od tematu ostatnio Native Instruments, jak i Reapera w kontekście tworzenia w nim utworów. Czy to jest też twoje wyposażenie studia, czy jakoś preferujesz inaczej?
2: Kiedyś, znaczy zacząłem z Reaperem i zupełnie audio, tak? Tutaj jak będzie ktoś z takimi lepszymi uszami zobaczył, to tutaj MIDI nie miało w ogóle nic wspólnego, nie było żadnego edytowania MIDI, żadnej kwantyzacji, żadnego takiego. Poza tym, żeśmy grali na klik, bo jednak klik jest potrzebny. Co do dźwięku, co do brzmienia, jest taki syntezator, będzie miał, za rok będzie miał swoją 10. rocznicę, nazywa się Yamaha Mo XF. Przychodzi on właśnie w dwóch odmianach, 61-klawiszowej i 88, no ja mam tego dłuższego od zespołu mojego wielbieniowego, w którym grałem w Słowenii, piłem. No i ma bardzo ładny sample takiego studyjnego Granda od Yamahy i to będzie Właśnie, to jest właśnie ten, to pianino, co słychać. Mhm. Co do, właśnie, nagrywałem tylko audio, używając syntezatora jako interfejsu w Reaperze. No jak to miałem skończone, to przestawiliśmy się, bo to ten pokój, to jest ten pokój, gdzie mamy keyboard, jak zresztą słuchacze mogą słyszeć. Jest tutaj bardzo pogłośnie, więc w małym pokoju sobie zrobiliśmy tak, że możemy, znaczy w sypialni, że możemy nagrywać taki home recording studio. Roleta się opuści, otworzy się szafa, zamkną się drzwi.
1: Szafa dlatego, żeby ubrania wydłubiały.
2: Tak, żeby ubrania
0: tak, wydłubiały. Tak, to jest mój patent na studio.
2: Właśnie cię słyszę, no właśnie cię słyszę.
0: Garderoba, trochę większa szafa.
2: Dokładnie, dlaczego nie? No i na razie wyposażenie Behringera, bo kupiliśmy właśnie i interfejs, i mikrofon po to, żeby Zuzia mogła nagrać zgłoszeniówki na festiwal trochę lepiej. No a tym razem to jest mój pierwszy taki naprawdę poważniejszy projekt, gdzie odrobinę nawet się tknąłem produkcji, co też wielkie dzięki koleżance Mai z, tutaj z Żenardowa, co bardzo, bardzo pomogło.
1: Maj
2: sobie, tak.
1: Może nazwisko paść.
2: Dokładnie. To producent coraz większego. No, po prostu zarobiście mi pomogła, no tak, o. Bo mnie nauczyła kilka bardzo, bardzo ważnych rzeczy, jak wydobyć prawdziwy głos z głosu i tak dalej. Czyli Reaper, ale przestawiam się na Logic, bo mam Maca, który nie zarabia na siebie, więc tak już powoli kompuluję w Logicu.
0: No, powodzenia w przesiadce. Logic też ostatnio zmierza na iPada. Być może niedługo będzie konkurencja w postaci Abletona, bo właśnie Ableton też stara się powoli być dostępnym. Czy reszta was, jeśli jeszcze chcecie, macie jakieś pytania do naszych reprezentantów? Michale, ty też może? Zapraszamy. Maćku, Olu? No, słyszę.
3: Ja zapytam w takim razie, co dalej, co po dzisiejszym konkursie? Jakie dalsze plany chociażby związane z tą piosenką?
1: Z tą piosenką to ciekawe pytanie. Na pewno chcielibyśmy ją zaprezentować na kilku konkursach piosenki autorskiej, bo to właściwie po to ją napisałam. Też skonstruowałam melodię tak, żeby jeśli ktoś nie rozumie tekstu, jakoś w miarę dobrze mógł ją odebrać, ale chciałabym na przykład, żebyśmy się wybrali z tym utworem na spotkania młodych autorów i kompozytorów SMAK imienia Jonasza Kofty. To jest taki dość kultowy konkurs w Myśliborzu, ale mam nadzieję, że na inne konkursy też z tą piosenką trafimy.
2: Jeszcze o Biłgoraju żeśmy marzyli, nie?
1: Tak, tylko że właśnie w Biłgoraju można, bo to ostatnio też robimy, układamy ostatnio też muzykę do wierszy. Tam można też coś takiego śpiewać, więc co do Biłgoraju, to jeszcze właśnie nie wiem do końca, dlatego o tym nie wspominałam. Być może.
2: No a ta piosenka już właśnie pokazaliśmy na festiwalu Koniugacje w Rawiczu.
1: O. Tak, to jest właśnie też taki festiwal dla twórców i tam dostaliśmy nagrodę dyrektora Domu Kultury w Rawiczu, która polega na tym, że przyjedziemy z koncertem.
2: I z tą piosenką też.
0: No to gratulacje, bo brzmi to jak bardzo ambitne plany. W takim razie pomyślnego koncertowania.
2: Dzięki.
0: No i nie wiem, jeśli nie ma dalszych pytań tutaj ze strony reszty prowadzących, to myślę, że już pozwolimy wam pójść spać, bo to taki już późna pora, a też wieczór pełen emocji. I ja ze swojej strony mogę jako Ślązak tylko powiedzieć, że wpadnijcie do Ostrawy, bo
1: tam jest... A ja w ogóle chciałam podziękować za to, że jest transmisja i tłumaczenie na polski całego tego programu. Bardzo mnie ujęło to, że dwa lata temu w różnych innych krajach to się działo, ale nie wpadłam na to, żeby poprosić o to was. No ale błędy się naprawia. Więc naprawdę dziękujemy.
2: Świetna robota w ogóle. Naprawdę świetna robota.
0: No, tutaj pochwały też dla Oli i Maćka.
2: Właśnie,
0: to jest dla was, to jest dla was, bo ja, że tak powiem, robiłem tą część najłatwiejszą tak naprawdę, która...
5: Nie, właśnie to ty robiłeś tą najtrudniejszą według mnie, bo ty okay. nie wiedziałeś nic, co się stanie, a druga sprawa, robiłeś chyba najwięcej z nas.
0: Ale więc też to było
5: dość... My ci dziękujemy, bo dzięki tobie mogliśmy trochę odsapnąć między naszymi częściami, a nie wiem jak dla ciebie, Ola, w sensie mimo, że jest to drugi raz i naprawdę czuję, że poszło mi to dużo lepiej niż ty, jako mój debiut, no to jednak tłumaczenie jest dość wyczerpujące i czasami po prostu potrzeba wytchnienia.
6: Faktycznie jest dosyć absorbujące, chociaż wyczerpana też nie powiedziałabym, że się czuję, no bo też nie zrobiłam wiele, ale też jest to mój debiut. Więc pierwsze koty za płoty, ja się bardzo cieszę, że mogłam wziąć w tym udział.
5: Ja się czuję jak po takim, nie wiem, biegu albo po jakichś zawodach, czyli tak pozytywnie, fajnie, ale zmęczony.
6: Bieg mentalny, no dobrze.
5: Dokładnie. Bardzo trafne.
0: To czyli jest już podstawa do kolejnych prób za być może za 2 lata, kiedy odbędzie się następna edycja konkursu. Z ciekawości, bo ty, Zuziu, możesz wiedzieć takie rzeczy. Dlaczego ten konkurs jest co 2 lata, a nie co rok? Czy chodzi o sam jakby trud organizacji i finansowo, i logistycznie, czy po prostu taki cykl?
1: Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że właśnie tak bardziej po prostu.
0: Aha.
1: Za pierwszym razem było to chyba trochę więcej trudu, no bo jednak brakowało doświadczenia, ale wiem na pewno, że jeszcze niedawno temu nie było tak dokładnie wiadomo, czy to będzie za rok, czy za 2 lata, więc to musiała być decyzja podjęta jakoś ostatnio.
2: A przy okazji warto wspomnieć też na audycję w Radiu Orfum, która się właśnie urodziła z tego całego Eurovision Song Contest. Bo jest to audycja LV Charts, Low Vision Charts, która dzięki za dużo, właśnie naprawdę dużo materiału, które nie trafiło na międzynarodowy kontest, zaczęła się właśnie odbywać, no jak się to nazywa po polsku? Charts.
1: No lista.
2: Lista przebojów. O tak. Lista przebojów w niemieckim radiu Orfunk. Co
1: i nie tylko w innych radiach też.
2: I w innych też.
1: Zawsze tak. W drugi piątek każdego miesiąca.
0: O.
1: No teraz oczywiście wypadło z uwagi na niemieckie preselekcje 14 kwietnia i teraz na konkurs. No i oczywiście, ponieważ to jest w niemieckich radiach, to większość piosenek trafia tam, większość piosenek, które tam trafia, robią Niemcy.
2: I program jest prowadzony w niemieckim.
1: Tak, ale zdarzają się też piosenki z innych krajów, więc gdyby ktoś chciał zgłosić polską piosenkę, to też nie byłoby z tym żadnego problemu, albo angielską, albo w każdym innym języku.
2: I głosowanie też jest możliwe w języku angielskim. Właśnie strona do głosowania jest chyba przetłumaczona, tak?
1: Tak, można też głosować mailowo albo telefonicznie.
2: lvcharts.d.
0: No to będę musiał sprawdzić, bo to pewnie będzie kopalnia nieznanej dotąd muzyki. Tak, Orfunk to też tak, no nie znamy się co prawda, ale można powiedzieć, że koleżeństwo po fachu, bo dzisiaj też tłumaczyli konkurs, tak samo pozdrowienia płyną do Radia Homer w Ukrainie, gdzie ekipa z Kijowa również tłumaczyła koncert i wspieraliśmy się wzajemnie w przekazywaniu sobie informacji. Wszystkiego dobrego, powodzenia i gratulujemy wam zwycięstwa, które Lisa przywiozła wam do domu. My też już powoli będziemy kończyć. Ja dziękuję wszystkim dziś zaangażowanym za uczestnictwo. Ola Kufera, Maciek Kapczyński i po stronie technicznej Michał Dziwisz, no i oczywiście osoby, bez których też nie byłoby tego konkursu po stronie polskiej, nie byłoby pewnie też tej audycji, bo to właśnie Zuzia i Rok mieli ten pomysł, żebyśmy to przetransmitowali. I to też Zuzia i Rok, bo tu już pochwała padła pod adresem, ułożyli termin najślepszy zespół. Więc zostało to zauważone i myślę, że to będzie nowe słówko, które wejdzie do wokabularza.
1: Tak, bo ja myślałam najpierw, że to ułożyłam, ale potem przypomniało mi się, że Rob, kiedyś ty powiedziałeś, że coś tam, że slip, ale że z przodu sy, nie?
2: Slip, tak. No tak,
1: slip zamiast. Po słoweńsku. Tak. Dlatego ja to tak skojarzyłam, ale to już nie słyszałam.
0: Tak. No. The Blindest Band in Land, najślepszy zespół w kraju. Za wysoko nie doszli, ale za to przyczynili się do ułożenia tegoż ciekawego terminu. Więc dziękujemy również i wam. Dzięki wszystkim wam za uczestnictwo, za słuchanie, za wasze głosy, za wasze komentarze. Bądźcie z nami i zostańcie do kolejnych audycji na antenie Tyflo Radia.
7: Dziękujemy. To jest Tyflo Podcast.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu przepis na zupę fasolową z makaronem. I na początek oczywiście powiem, czego potrzebujemy do przygotowania takiej zupy. Będziemy potrzebowali około pół kilograma fasoli. I zatrzymam się na chwilkę przy tej fasoli. Żeby gotowała się szybciej, możemy ją zamoczyć, powinniśmy zamoczyć dzień wcześniej wieczorem. I ona przez noc zmięknie, także będzie się nam zupa gotowała gdzieś około godziny czasu. Natomiast możemy też nie zamaczać jej, albo jeśli zapomnimy, albo jeśli kupujemy fasolę tego samego dnia, kiedy chcemy gotować zupę, to po prostu trzeba się liczyć z tym, że półtorej godziny wcześniej musimy nastawić zupę, żeby ta fasola w trakcie gotowania zdążyła zmięknąć. No i oczywiście każdy medal ma dwie strony, bo przy namoczeniu fasoli nie musimy tak długo tej zupy gotować, ale z drugiej strony przez namaczanie fasola podwaja swoją objętość i później zdarza się czasami, że jeśli jest bardzo miękka i tak przez całą noc się namacza i tak dalej, to w zupie przy normalnym gotowaniu później przez około godzinę robi się taka nieapetyczna, po prostu zaczyna się rozwalać i ten środek jest taki ciapkowaty. Więc tutaj pozostawiam to już Państwa inwencji. Ja w zależności od tego, na ile mogę pilnować tej zupy później w trakcie gotowania, to namaczam i sprawdzam, kontroluję na bieżąco, czy ta fasola właśnie nie robi się taka zbyt miękka w trakcie gotowania. No a jeśli nie mam czasu, znaczy nie mam możliwości pilnowania tej fasoli na bieżąco, to po prostu zaczynam gotowanie o półtorej godziny wcześniej, żeby po prostu miała możliwość rozmięknąć. I wtedy tamte dwie i pół godziny to jest akurat taki czas, że ona właśnie taka jest miękka, ale nie jest taka rozpadająca się i nie, no tak nie ciapkowacieje ten środek. Kolejną rzeczą, której potrzebujemy, jest albo wędzonka, jakiś taki boczek, jeśli lubimy takie klimaty, właśnie jakiś taki smak wędzonki w zupie, albo po prostu mięso, wystarczy gdzieś około 30-40 dekagramów, czy to wędzonki, czy to mięsa, to tutaj już Państwo mogą zdecydować sami. No na mięsie oczywiście ona będzie chudsza niż na tej wędzonce, ale nie będzie miała tego charakterystycznego smaku. Możemy też oczywiście załatwić sprawę w ten sposób, że gotujemy całość na mięsie, a niewielką ilość wędzonki, gdzieś około 10 dekagramów, po prostu wrzucamy na jakieś tam 15 minut przed zakończeniem gotowania zupy, żeby troszeczkę tego smaku przeszło, ale żeby też za bardzo tym tłuszczem zupa, żeby za bardzo się ten tłuszcz do zupy nam nie oddzielił. Teraz kolejna kwestia to warzywa. Dwie marchewki, połówka selera i jeśli chcemy, to możemy też dodać pietruszkę. Natomiast ważną kwestią w przypadku zupy fasolowej są przyprawy. Można kupić taki jakby już skombinowany zestaw przypraw, przyprawa do potraw z fasoli. Natomiast jeśli chcemy gotować z takimi przyprawami oddzielnymi, to potrzebujemy dodać około 3 listków laurowych, 3 kuleczki ziela angielskiego. I niezbędnym elementem wszystkich potraw z fasoli jest majeranek, który pomaga nam tą fasolę trawić, która jak wiadomo jest dosyć taka trudna do strawienia. I ostatnią rzeczą, jaką dodajemy, jest makaron w przypadku tej akurat zupy, którą chcę zaproponować. I tutaj gdzieś tego makaronu na około litr zupy wsypujemy pół szklanki, dlatego że ten makaron ma być tutaj jakby takim tylko dodatkiem, nie stanowi podstawy zupy. Część zupy jakby mam już ugotowaną, bo wrzuciłam najpierw przyprawy i gotowałam fasolę właśnie przez półtorej godziny, aż do takiego jakby wstępnego rozmięknięcia. Teraz dorzucę mięso po uprzednim opłukaniu i doleję wody, tak żeby można było zupę gotować dalej. Ja sobie tutaj będę gotowała na szponderku wołowym, który mam z kością. Przy czym ja tego mięsa później nie obieram i do zupy nie wrzucam. Tłuczę na bieżąco pod ciepłą, pod zimną wodą, która pozbawia surowe mięso takiego charakterystycznego, pistego zapachu, i na powrót pod ciepłą. Podsączam tylko w rękach, bo i tak będzie zalewane wszystko wodą. Wkładam do garnka. Gotuję tę zupę w dużym garnku, bo na półtora, bo na pół kilograma fasoli muszę mieć przynajmniej z 1,5 do 2 litrów wody. Więc dolewam tyle, żeby już ta spęczniała lekko fasola była i tak przykryta. I mięso też. Wszystkie przyprawy, czyli 3 liście laurowe, 3 kuleczki ziela angielskiego oraz majeranek. Tak, daję gdzieś ze 2 szczypty, takie spore majeranku. Już są w garnku, bo było w tej pierwszej fazie gotowania. Więc teraz tylko dosypię sobie 2 łyżeczki soli. Teraz obiorę sobie jarzynę, to znaczy marchew, seler i pietruszkę. Tych warzyw nie daję zbyt dużo, dlatego że one na koniec po przetarciu na dużych okach tarki ma ich być nie więcej niż szklanka na cały garnek zupy. Więc obiorę 2 marchewki, 1 pietruszkę, 1 mały seler albo połówkę dużego. Zupę fasolową gotujemy sobie na małym palniku lub na słabym ogniu w przypadku kuchenki gazowej, ponieważ ona ma sobie po prostu tak pykać i ta fasola ma delikatnie sobie mięknąć. Gdzieś po upływie 50 minut sprawdzamy już, czy nie jest zupełnie miękka, żeby po prostu się nam nie rozgotowała. Seler trzeba obrać starannie, żeby nie pozostawały żadne kawałki tych szorstkich obierzyn, bo tak jak mówiłam, zostanie on później starty i trafi do zupy. Oczywiście nawet gdyby miał być tylko wygotowywane, to też należy bardzo starannie obierać. Po wrzuceniu tych warzyw, o których mówiłam, czyli marchewki, pietruszki i selera, zostawiamy zupę na około 40 minut i pozwalamy się warzywom wygotować tak, aby były zupełnie, zupełnie miękkie. Tak. Teraz opłuczę warzywa, włożę je do garnka i tak jak mówiłam, pozostawię do przegotowania. Delikatnie przykrywam, zmniejszam jeszcze płomień i pozostawiam do wygotowania. Teraz po upływie 40 minut wyjmę ugotowane warzywa i wsypię makaron, który będzie się gotował już do samego końca. Zdejmę na chwilę sobie garnek, żeby nieco ułatwić sobie zadanie. Warzywa wyjmę sobie na talerzyk taką zwykłą łyżką cedzakową. Wyjmę sobie marchew, pietruszkę i seler. Łatwiej jest mi wyjmować bez ześlizgnięcia się z powrotem warzywo. I odkładam sobie na bok. Nawet jeśli wyjmę parę ziaren fasolki, to nic się nie stanie. Teraz wsypię sobie makaron. Makaron łezki. Nie więcej niż pół szklanki. Bezpośrednio do zupy fasolowej. Makaron łezki, który szybko się gotuje, jest taki fajny do zagęszczania wszelkiego rodzaju właśnie zup. I też jakby w takim kontekście estetycznym koresponduje tutaj z fasolką, dobrze się sprawdza. Tak więc, jak mówiłam, wsypuję sobie pół szklanki. Delikatnie rozmieszam i jeszcze przez jakieś 10 minut razem z zupą będzie się gotował. Mięsa nie wyjmuję, natomiast za chwilę, jak odrobinę przestygnie, postaram się przetrzeć na tarce seler, marchew i pietruszkę. Na koniec zupę można sobie dosmaczyć, dodając magii. Oczywiście sprawdzamy, czy jest wystarczająco słona i taka odpowiednio przyprawiona. Nie dodaję żadnej zagęstki typu zasmażka albo taka mocna typowa zaklepka, dlatego że to nie ma być taka ciężka i zawiesista zupa. Ona po prostu ma być normalną zupą, w której jest dosyć sporo składników, no bo przez tą fasolę, która też jakby zwiększa swoją objętość w trakcie gotowania, zupa jest dosyć gęsta, natomiast nie powinna być ciężka. Powoli mogę próbować, mimo w dość wysokiej temperatury, przetrzeć tutaj warzywa na tarce, ale jeszcze chyba za wcześnie trochę, więc pozwolę sobie, kończąc już przygodę z zupą fasolową, przypomnieć, czego potrzebujemy do jej przygotowania, a później jeszcze na sam koniec zetrę i dodam warzywa. Potrzebujemy gdzieś około 30-40 dekagramów mięsa, jakiegoś najlepiej z kością, takiego, które będzie się nadawało do wygotowywania zupy, ale niezbyt dużo tego mięsa. Albo właśnie jakiegoś wędzonego boczku, mogą też być ewentualnie jakieś wędzone żeberka, jeśli lubimy taki posmak wędzonki w zupie fasolowej. Dodatkowo około pół kilograma fasoli. To jest różnego rodzaju fasoli, jest po prostu od wyboru do koloru, przez czerwone, jakieś żółte, pomarańczowe i tak dalej. Ja dodaję zwykłą średnią białą fasolę, czyli taki popularny jaś. Dodatkowo, tak jak mówiłam, pół szklanki makaronu łezki, dwie marchewki, jedną pietruszkę i połówkę dużego selera albo całe małe do potarcia. Natomiast jeśli chodzi o przyprawę, to trzy liście laurowe, trzy ziarenka ziela angielskiego, dwie takie solidne szczypty majeranku. Majeranek jest nieodzowny i oczywiście sól oraz ewentualnie później już do smaczenia jakoś tam możemy sobie dodać magii albo jakiejś takiej innej przyprawy, że tak powiem, całościowej. Oczywiście mięso z warzywami gotujemy na wywar. Trzeba pamiętać o tym, żeby albo fasolę wcześniej namoczyć, albo wcześniej zacząć gotować, dlatego że po prostu fasola jest twarda i nie możemy jej gotować z innymi warzywami, z marchwią, tam selerem i tak dalej, bo ją po prostu rozgotujemy pozostałe warzywa, zanim fasola zdąży zmięknąć. Więc jako pierwszą, nawet jeśli nie namaczamy, zaczynamy gotować fasolę z jakimś wyprzedzeniem około półtorej godziny. Więc tutaj myślę, że nie powinni Państwo mieć żadnych problemów z przygotowaniem tej zupy. Ja lubię zupę fasolową, ona ma taki charakterystyczny smak. Nie jest ciężka, można przygotować sobie ją w wersji wegetariańskiej, takiej bezmięsnej, gdzie wygotowujemy oczywiście samą fasolę plus warzywa. Natomiast no, wtedy trzeba będzie ją jakoś tam zagęścić mąką albo przesmażoną na oliwie cebulą z dodatkiem mąki. Także tutaj, żeby nie była zbyt taka jakby mało treściwa, tak? Bo z samej fasoli no to ten wywar na pewno się nie zagęści. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć dla osób, które nie za bardzo przepadają za makaronem. Ja akurat nie za bardzo przypadam, ale łezki są ok. Natomiast dla tych osób, które nie lubią makaronu, to można dodać ze 4-5 ziemniaków pokrojonych w drobną kosteczkę. Tylko oczywiście wtedy dodajemy je prędzej niż makaron, gdzieś około 20 minut przed zakończeniem gotowania, żeby one zdążyły się po prostu zagotować w tej zupie, żeby w momencie podawania nie pozostawały twarde. Myślę, że tutaj nie będą Państwo mieli żadnych problemów z przygotowaniem, jeśli będą Państwo pamiętać o wszystkich kwestiach związanych właśnie z namaczaniem fasoli, kolejnością dodawania poszczególnych produktów. Wszystkie produkty jak najbardziej są dostępne. To mięso, które wygotowujemy, jeśli spośród Państwa lub domowników są amatorzy gotowanego mięsa w zupie, jak najbardziej można obrać i pokroić. Natomiast jeśli nie, no to musi znaleźć jakieś inne przeznaczenie po prostu. To właściwie wszystko, co w kwestii zupy fasolowej. Jest też z tą zupą tak, że najlepsza jest właściwie w parę godzin po ugotowaniu lub nawet następnego dnia. Ale oczywiście jak najbardziej można podawać ją też zaraz po przyprawieniu i po dodaniu warzyw startych, tak jak to w tej chwili ja skończyłam robić na dużych oczkach tarki. Życzę Państwu powodzenia w przygotowywaniu zupy fasolowej. Zapraszam do wysłuchania również innych przygotowywanych przeze mnie podcastów kulinarnych. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości, bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Można zadawać pytania zarówno w komentarzach, jak i można się ze mną kontaktować przez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. Życzę Państwu smacznego i w dniu dzisiejszym dziękuję już za uwagę. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: My rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że audycji Tyflo Radia możecie słuchać na żywo. Jeżeli aktualnie jesteście podłączeni do naszego internetowego strumienia, możecie także później słuchać ich z poziomu pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących ze strony www.tyflopodcast.net. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś w kalendarzu mamy 4 dzień lipca 2016 roku. Mamy poniedziałek. Amerykanie świętują niepodległość, my świętujemy kolejną audycję na antenie Tyfloradia. A dziś mówić będziemy o serwisie Niepełnosprawnik, a konkretnie o tym serwisie mówić będzie Małgorzata Peret-Jatkowicz z Fundacji TUS, z którą już w tym momencie się łączymy. Witaj, Gosiu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zanim przejdziemy do naszej audycji, ja tylko dodam, że program ma formę interaktywną, więc możecie do nas dzwonić, jeżeli będziecie mieć do Małgosi jakieś pytania. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie, też środki komunikacji już za moment będą do Waszej dyspozycji. Ale Gosiu, zanim przejdziemy do tematu niepełnosprawnika, to może najpierw kilka słów właśnie na temat Fundacji TUS opowiesz. Szczerze mówiąc, ja Was jeszcze do niedawna nie kojarzyłem, a z tego, co wyczytałem w internecie, to Wy już no, ładnych kilka, jak nie kilkanaście albo i więcej lat istniejecie. Co tam się u Was działo ciekawego, oprócz niepełnosprawnika?
3: Istniejemy od 23 lat. Ja w Fundacji TUS jestem mniej więcej od 10 lat. Natomiast Fundacja TUS tak naprawdę jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych powstała w Polsce po zmianach i powstała dlatego, że miasto stołeczne Warszawa miało taki pomysł, że szukało partnera społecznego, żeby zrobić pierwszy specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. I to zadanie zostało powierzone Fundacji TUS. Dostaliśmy samochody miejskie, odpowiadaliśmy za dostosowanie ich i wymyślenie jakby całego standardu przewozowego. I ten standard, który wtedy udało nam się wymyślić, obecnie obowiązuje w całej Polsce. Czyli to jest ten transport, który obowiązuje od drzwi do drzwi, czyli poza kierowcą w tym samochodzie dostosowanym jest również asystent, który pomaga osobom, które tego potrzebują, wydostać się z domu, bo musimy pamiętać, że dla osób poruszających się na wózkach bardzo dużą barierą bardzo często jest nie tylko przemieszczanie się po mieście, ale opuszczenie własnych mieszkań. Mieszkają na trzecim, czwartym piętrze w budynkach, gdzie nie ma windy. I tak ten transport do dzisiaj działa, a my żeśmy go tworzyli. Jesteśmy z tego bardzo dumni i zawsze się tym chwalimy, że to nasze dzieło. A potem postanowiliśmy pomagać osobom z niepełnosprawnościami w inny sposób, bo tak naprawdę naszą misją jest dawanie ludziom narzędzi. Czyli tworzenie takiego świata i takich możliwości, gdzie każdy może siebie realizować, a nie musi nikogo prosić o pomoc. Dlatego też ta pomoc przez nas świadczona czy działania to nie są takie działania pomocowe, gdzie kogoś wyręczamy. I tak od 2004 roku pomagamy osobom z niepełnosprawnością w wejściu bądź powrocie na otwarty rynek pracy, ale dajemy im tylko narzędzia. Czyli mają u nas specjalistów, uczą się autoprezentacji, uczą się, przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych, prowadzimy dla nich pośrednictwo pracy, ale jakby większość wysiłku jest po ich stronie. A od 2008 roku prowadzimy właśnie niepełnosprawni, który jest kolejnym takim narzędziem. To, co ważne, to jest to, że tych rzeczy różnych modelowych w czasie naszego działania udało nam się wypracować dość dużo i na różnych poziomach. Od narzędzia mówiącego, jak dobrze pisać programy polityki społecznej, tak żeby uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym, właśnie po bardzo skomplikowane systemy transportowe.
2: Czyli tworzycie jakby takie wytyczne, które później gdzieś przechodzą dalej, są gdzieś akceptowane na poziomie na przykład jakichś urzędów czy innych instytucji i są po prostu wdrażane, tak?
3: Tak, w ten sposób to wygląda. Znajdować takie rozwiązania, które potem pomagają. My nie mamy wpływu na to, czy one są wdrażane, ale z naszego narzędzia Agenda 22 kroki do strategii w tej chwili korzystają z doświadczeń tego narzędzia nasi partnerzy na Białorusi, którzy właśnie w ten sposób chcą planować swoje działania lokalne, takie długofalowe.
2: Czyli nie tylko w Polsce, ale także i gdzieś za granicą efekty waszych działań są widoczne.
3: Tak, to prawda. Bardzo staramy się współpracować z różnymi organizacjami z zagranicy i tak niepełnosprawnik ma swój pierwowzór na przykład w Berlinie.
2: Wspomniałaś o tym, że zaczęliście od transportu związanego z osobami niepełnosprawnymi. Czy nastawialiście się wtedy na jakąś konkretną grupę osób niepełnosprawnych? No wspomniałaś o osobach z problemami ruchowymi, ale czy z tych wytycznych korzystają, no chociażby albo mogą korzystać z efektów tych wytycznych także na przykład nasi odbiorcy, osoby niewidome, czy to jednak przede wszystkim wózkowicze?
3: My w Warszawie woziliśmy wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebowali, bo nie mogli korzystać z jakichś przyczyn z transportu publicznego. W tej chwili jaka jest dostępność tych usług świadczonych przez miasta, nie mam pojęcia. Taka jest prawda, że jakby nie wiem, na jakie grupy odbiorców nastawione są, ponieważ obecnie to jest rozgrywane przetargami i w Warszawie wiem, że na pewno trzeba być mieszkańcem miasta i osobą z orzeczeniem, żeby móc z transportu korzystać, ale czy są ograniczenia co do rodzaju niepełnosprawności, nie mam zielonego pojęcia.
2: Rozumiem. Wspomniałaś o niepełnosprawniku, do którego już będziemy powoli, myślę, przechodzić. No chyba, że jeszcze czymś byś się chciała pochwalić poza niepełnosprawnikiem, tak na dobry początek. Coś jeszcze?
3: No, mogłabym się mnóstwem nagród chwalić.
2: A to proszę, proszę.
3: Projektowanie aktywizacji zawodowej od ministra. I sam niepełnosprawnik dostał dwie nagrody, bo dostał i sektor 3.0 i trzeci sektor, czyli został wyróżniony zarówno za takie działania prospołeczne na terenie Warszawy przez miasto stołeczne Warszawa, jak również ostatnio dostał bardzo taką ważną dla nas nagrodę za użycie w nim nowych technologii. I o ile ja osobiście na nowych technologiach znam się bardzo mało, to podobno nasz niepełnosprawnik jest naprawdę nieźle w nich obsadzony.
2: No, chociażby i z tego względu, że funkcjonuje w internecie, bo niepełnosprawnik to jest serwis internetowy, więc siłą rzeczy z nowymi technologiami musi mieć bardzo dużo wspólnego.
3: Ale jak mówi mój informatyk, to dopiero teraz niepełnosprawnik nie ma długu technologicznego, czyli tak naprawdę korzysta z nowoczesnych technologii, a nie z jakichś starych rozwiązań.
2: Rozumiem. Od 2008 roku niepełnosprawnik funkcjonuje. Może najpierw powiedzmy, co to w ogóle jest? Czym jest niepełnosprawnik.pl?
3: Niepełnosprawnik.pl, my go czasem nazywamy wyszukiwarką, czasem przewodnikiem. To jest takie miejsce w sieci, które zaczyna wyglądać coraz bardziej jak Google i mamy nadzieję, że będzie równie skuteczny w poszukiwaniach na zapytania. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie wpisać, jak chcielibyśmy spędzić czas i sprawdzić, jakie miejsca na przykład w Warszawie nam to umożliwią. Czyli jeżeli jesteśmy osobą niedowidzącą i chcemy pójść do restauracji, które będą występowały udogodnienia dla nas, to w tej wyszukiwarce wpisujemy restauracja Warszawa i zaznaczamy, że interesują nas miejsca z dostosowaniami do potrzeb osób niedowidzących i wtedy maszyneria ta pod spodem rusza i dostajemy wynik, propozycje, które miejsca są fajne i które warto odwiedzić. I takich miejsc możemy szukać w dowolnej konfiguracji, ponieważ staramy się brać pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, osób słabowidzących i niewidomych, osób słabosłyszących i głuchych, a także osób mających problemy z przetwarzaniem zbyt skomplikowanych informacji. I chodzimy od miejsca do miejsca i w bazie znajdziemy wszystko. Kościoły, urzędy, sklepy, sex shopy, jakby każde miejsce, z którego każdy z nas potencjalnie może chcieć skorzystać na terenie miasta.
2: Powiedziałaś o tym, że niepełnosprawnik bierze pod uwagę także potrzeby osób, które mają problem z przyswajaniem informacji. A czy sam niepełnosprawnik jest napisany takim w miarę prostym językiem? Nie będzie miała osoba, która na przykład gdzieś tam ma intelektualny jednak problem z obsłużeniem tego serwisu, no bo to jednak jest chyba dość takie zaawansowane narzędzie, z którego można korzystać.
3: To prawda,
2: tak?
3: Że niepełnosprawnik zawiera mnóstwo informacji, które mogą być trudne w analizie, ale dlatego też mamy jakby dwa poziomy prezentowania wyników. I jeden to jest najzwyklejszy, piktogramowy, to jest bardzo prosta informacja graficzna, bardzo intuicyjna, czyli jeżeli, nie wiem, widzimy wózek, to wiadomo, że dane miejsce jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a jeżeli widzimy ucho, to znaczy, że dla głuchych. I na tym poziomie myślę, że każdy jest w stanie tę informację zrozumieć, ale ponieważ uważamy, że każdy człowiek ma swoje indywidualne potrzeby i że normy budowlane czy normy, które my przyjęliśmy, żeby oceniać dostępność miejsc, nie są uniwersalne dla wszystkich, dlatego też w niepełnosprawniku możemy znaleźć pełen wynik audytu. I tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę analizować i zagłębiać się bardziej, to może sprawdzić, czy ta dostępność na przykład dla osoby na wózku to oznacza drzwi o szerokości 90 cm, jakie jest minimalne wymaganie, czy może w tym miejscu mamy drzwi w ogóle o szerokości 120 cm. Natomiast nie jest to wymagane, jeżeli nie chcemy tego robić. Możemy się zapoznać z tym, na jakiej podstawie piktogramy są przyznawane, ponieważ na niepełnosprawniku ta metodologia przyznawania piktogramów jest jawna, każdy może ją przeczytać. Ja osobiście już od dawna posługuję się tylko piktogramami. Nie potrzebuję pełnego opisu miejsca, żeby wiedzieć, kto się będzie w nim dobrze czuł.
2: No dobrze, piktogramy to są ikony, to są symbole graficzne. A co z osobami niewidomymi, czy też

0: na przykład Restauracja Warszawa, znalazłem. No i to była ta beczka miodu, a teraz będzie łyżka dziegciu. Wpisałem Restauracja Iława. Pusto. W moim rodzinnym mieście nic nie ma, jak się okazuje.
1: Jest tak, że w niepełnosprawniku pojawiają się obiekty z miast, których udaje nam się na to zdobyć dofinansowanie.
0: Czyli jakie to są miasta?
1: O, dobra, ja zaraz wytłumaczę. W 2008 roku to była po prostu Warszawa, ale nie cała, tylko Śródmieście. A potem, jak objęliśmy zasięgiem większość Warszawy, to był czas Euro 2012 i wtedy UEFA zdecydowała, że ona chciałaby dla swoich niepełnosprawnych kibiców przygotować pewien zestaw informacji i stąd za jej pieniądze pojawiliśmy się we wszystkich miastach gospodarzach. Czyli byliśmy w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie nadal. Jeżeli chodzi o miejsca, które udało nam się utrzymać, to utrzymaliśmy się w Warszawie i we Wrocławiu i tam jesteśmy w sposób ciągły. Z Gdańskiem nie udało nam się utrzymać współpracy. Podjęliśmy współpracę w tym roku po raz pierwszy z Toruniem, ale także współpracujemy przy różnych okazjach z różnymi instytucjami. I tak na przykład Bank WBK współpracuje przy nas przy certyfikacji swoich placówek. I stąd na przykład, jeżeli jedziemy w trasę, to sprawdzamy ich placówki w dużych i bardzo małych miejscowościach. Stąd tych miejscowości w niepełnosprawniku w tej chwili jest, myślę, ponad 50 widocznych. Natomiast niekoniecznie w nich są dostępne szerokie wachlarze danych, tak jak w Warszawie czy Wrocławiu, bo Warszawa i Wrocław to najbardziej rozbudowane zbiory danych w tej chwili.
0: Czyli miejscowości może być dużo, natomiast już tych typów obiektów, które będziemy sobie mogli wyszukać, jest zdecydowanie mniej, przynajmniej w niektórych miejscach. Ale jeżeli ktoś jest w dużym mieście, to i będzie miał dużo różnych możliwości. Tak, no, w Warszawie istotnie jest tego naprawdę dużo. Tam chyba w tysiącach nawet się to pojawiło. We Wrocławiu zdaje się kilkaset było, jak sprawdzałem. Także rzeczywiście jest tego sporo.
1: Trzysta i głównie obejmują Stare Miasto, więc każdy, kto miałby się ochotę wybrać do Torunia, może taką wycieczkę już sobie zaplanować.
0: To się zgadza.
1: I da radę zwiedzić.
0: Czy jakieś takie statystyki masz może, albo przynajmniej z twojego doświadczenia wiesz, dla jakich niepełnosprawności najwięcej jest tego typu udogodnień? Bo takie powszechne przekonanie się zrodziło wśród ludzi zresztą, no, poniekąd także i przez jakieś takie działania osób na wózkach, że osoba niepełnosprawna to jest osoba poruszająca się na wózku, tak? I jeżeli mamy zrobiony gdzieś tam podjazd, to dany obiekt jest dostępny w zasadzie dla każdego. I czy tak rzeczywiście jest, że dla osób z problemami ruchowymi jest najwięcej tych udogodnień, a powiedzmy dla niewidomych jest mniej? Czy jak to wygląda z twojego doświadczenia i z twoich obserwacji?
1: Z mojej perspektywy, o ile masz rację, że osoba z niepełnosprawnością natychmiast się kojarzy z osobą na wózku i dzisiaj szkoliłam studentów Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury i dokładnie taką rozmowę prowadziliśmy, kto to jest osoba z niepełnosprawnością. Oczywiście, że pierwsze, co się pojawiło w ich skojarzeniach, to był wózek. To jeżeli spojrzymy na przestrzeń, na nasze regulacje prawne, to rzeczywiście mamy najwięcej zapisów na rzecz tej grupy. Natomiast też jakby wszystkim nam się wydaje, że jak jest podjazd, to sprawę mamy rozwiązaną. Okazuje się, że większość podjazdów nie spełnia żadnych norm. Wszystkim nam się wydaje, że jeżeli spotykamy gdzieś toaletę, która jest dedykowana osobom z niepełnosprawnością, to że ona naprawdę jest prawidłowo urządzona. Z mojego doświadczenia wynika, że 1 na 20 takich toalet spełnia jakiekolwiek wymogi. I muszę powiedzieć, że ponieważ my ostatnio, korzystając z garściami z niepełnosprawnika, ale dokładając do niego dzięki Fundacji Wismajor i Polskiemu Związkowi Głuchych Oddział w Łodzi szereg dodatkowych kryteriów dotyczących osób niewidomych i niedowidzących, osób głuchych i niedosłyszących, badaliśmy inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych. I wyniki, które otrzymaliśmy po tych audytach, przeraziły nas samych. Właściwie liczba placówek dostosowanych do potrzeb którejkolwiek z tych grup była znikoma. Nie mówiąc o tym, że placówek, które były dostosowane do wszystkich, udało nam się znaleźć dosłownie kilka. A sprawdzaliśmy najróżniejsze inwestycje, czyli od dużego hotelu po, nie wiem, salę multimedialną w małej szkole. I że to jest bardzo taki smutny dla mnie wniosek, że wszystkim nam się wydaje, że dla kogoś jest coś robione, ale potem się okazuje, że to wszystko nie trzyma norm i tak naprawdę spełnia trochę taką funkcję zasłony dymnej. I myślę, że przy

0: Pawłowiczach, jakby najłatwiej jest nam zauważyć te elementy, które powinny działać na ich korzyść, ale nie potrafimy ocenić, czy one są prawidłowe. Więc ja chyba nie mogę się z tą tezą zgodzić, bo wydaje mi się, że niedostosowanie dla wszystkich grup nadal jest bardzo duże.
1: Ale z czego to wynika, twoim zdaniem? Czy to jest tak, że po prostu jest niechęć osób odpowiedzialnych za tego typu obiekty, czy chęć jest, ale wiedzy brakuje? Jak to jest?
0: No ja od początku właśnie funkcjonowania niepełnosprawnika współpracuję z Wydziałem Architektury i mamy od nich studentów co roku. Więc ja dość dobrze wiem, jak się kształci przyszłych architektów i przynajmniej w Warszawie oni mają 4-godzinny wykład na temat projektowania uniwersalnego, czyli tego, jak projektować rzeczy dla wszystkich, a dodatkowo mają taki warsztat, na którym mogą zobaczyć, jak to jest być na wózku albo nie widzieć, i to jest cała ich edukacja w tym zakresie. Tak? I ta grupa, która przychodzi do mnie, spędza ze mną te 40 godzin na pomiarach, to są ludzie, którzy potem inaczej patrzą na świat, ale oni wcześniej nie wiedzą nie dlatego, że nie chcą wiedzieć. Oni jakby nikt im tego nie pokazuje, nikt ich na to nie uczula. Potem bardzo trudno oczekiwać, że oni będą projektować coś z myślą o wszystkich potencjalnych użytkownikach. Oni bardziej myślą o tym, żeby to było ładne, żeby to było trwałe, żeby spełniało jakieś normy. Ale jeżeli im się tłumaczy, dlaczego na przykład uchwyt powinien być składany po obu stronach muszli klozetowej, to dla nich jest to absolutnie odkrywcze.
1: No i też chyba wymagania zleceniodawców są też takie, że no ma to przede wszystkim ładnie wyglądać. A, no i jeszcze jak tam by się dało, to żeby było to dostępne dla osób niepełnosprawnych, tak?
0: Ale z drugiej strony prawodawstwo polskie kładzie dość wyraźne wymogi i najbardziej smutne jest to, że nawet te wymogi nie są spełniane, a ktoś te budynki odbiera. Jak ja szkoliłam inżynierów takich właśnie od odbioru, to oni mi mówią, że to, co oni odbierają, to jest super. I że to zawsze spełnia wymogi, a to niemożliwe, bo liczba nowych budynków, które ja znam i które nie spełniają tych wymogów, jest olbrzymia. Czyli ktoś pozwala na to, żeby te normy były gdzieś niechcący omijane, bo ja nie wierzę w celowość. Ja rozumiem, że na inne elementy zwraca się większą uwagę, co jakby jest z niekorzyścią właściwie dla wszystkich potem użytkowników, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością i jej definicję osoby niepełnosprawnej, to tak naprawdę niepełnosprawność powstaje na styku człowieka i barier w jego otoczeniu. I w tej konwencji to każdy z nas jest niepełnosprawny w jakimś stopniu. Nie ma osób tak zwanych w pełni sprawnych, bo wszyscy mamy w jakichś sytuacjach problemy. I dlatego trzeba projektować tak, żebyśmy się wszyscy tam dawali radę jakoś czuć. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a wydłużające się życie oznacza to, że gorzej widzimy, gorzej słyszymy i niżej podnosimy stopy. Więc jakby to wszystko, co budujemy teraz, za jakiś czas dla nas samych będzie pułapką.
1: To się wszystko zgadza i też zaczniemy coraz więcej starzejąc się korzystać z nowoczesnych technologii i tak szczerze mówiąc, ja w tym gdzieś upatruję też to, że jeszcze paręnaście, no góra parędziesiąt lat i ci wszyscy odpowiedzialni za projektowanie także czy urządzeń elektronicznych i podobnych rzeczy, czy chociażby dostępności, czy stron internetowych, bo no, dostępności
0: o,
1: za chwilę.
0: 40 stron za unijne pieniądze chyba zrobionych zaudytowaliśmy i żadna nie spełniała minimalnego standardu WCAG.
1: No właśnie, a być może za te ileś tam lat osoby odpowiedzialne za tego typu rzeczy same zauważą, że no kurczę, coś mi tu się jednak już stary jestem, stara jestem, nie bardzo jestem w stanie z tego korzystać, a to kiedyś było dobre, tak? No i tylko to dopiero, no sam ktoś musi poczuć, że rzeczywiście ma z tym problem, chyba żeby rzeczywiście tak do tego bardziej empatycznie podejść. No ale dobrze, mamy bazę niepełnosprawnika, która zawiera sporą liczbę różnego rodzaju obiektów. Kto może zgłosić dany obiekt do niepełnosprawnika? Czy to jest tak, że ja powiedzmy mam jakąś instytucję, no nie wiem, restaurację i restauracja moim zdaniem jest dostępna. No to ja zgłaszam i wy zamieszczacie na stronie informację, ta restauracja jest dostępna, czy jakoś to weryfikujecie?
0: zgłosić, można próbować. I tak jak w Warszawie, staramy się na takie zgłoszenia reagować. I nieważne, czy zgłosi osoba korzystająca, czy właściciel. I teraz na przykład jedno z warszawskich muzeów do nas napisało, czy oni by się mogli znaleźć w niepełnosprawniku i co w związku z tym mają zrobić. Żeby się znaleźć w naszej wyszukiwarce, trzeba przejść nasz audyt. Przeprowadzony naszą metodologią, takiego audytu dokonują dwie przeszkolone osoby. Stąd to dzisiejsze szkolenie 8-godzinne, ponieważ tyle czasu potrzeba, żeby się nauczyć audytować zgodnie z naszą metodologią. Idziemy w takie miejsce, przeprowadzamy pełen audyt, następnie te dane są sprawdzane pod kątem spójności, czyli tak naprawdę sprawdzamy, czy robota audytoru została wykonana prawidłowo, są wprowadzane do wyszukiwarki, jeszcze raz do bazy, jeszcze raz kontrolowane i dopiero trafiają do użytkowników końcowych, czyli zaczynają być widoczne w wyszukiwarce. Co oznacza, że nie jesteśmy w stanie przyjść w każde miejsce. Czyli jeżeli mi z Iławy zgłosisz teraz jakąś fajną knajpę, to ja nic nie będę w stanie zrobić. Chyba, że będę w ramach wakacji w Iławie i podejdę tam i przeprowadzę pełen audyt. I tak też się zdarza, że jeżeli jakaś instytucja spoza miast, gdzie prowadzimy działania, prosi nas o audyt, to dogadujemy się jakoś, chociażby jeżeli chodzi o pokrycie kosztów naszej pracy i staramy się takie audyty robić. W tej chwili będziemy pomagać na przykład Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku w poprawieniu jeszcze bardziej ich dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, choć już wiemy, że to nie będzie zupełny ideał, ponieważ oni też mają swoje ograniczenia związane z prawami autorskimi, finansowaniem i szeregiem różnych innych rzeczy. Także zgłaszać można, natomiast bez weryfikacji z naszej strony, bo często taka instytucja, na przykład to muzeum, mówi, ale u nas audyt już był. Nawet cudownie, ale nie nasz. I w związku z tym nie jestem w stanie ocenić, na ile są Państwo dostępni. Więc gdybym mogła przyjść, ja mówię, oczywiście, to zapraszamy w dowolnym terminie, dogadujemy się. I tak w przyszłym tygodniu będę ich audytować i myślę, że w ciągu 2 tygodni będzie można ich oglądać w bazie.
1: Ale jeżeli audytu nie ma, to nie ma opcji, żeby taki obiekt się pojawił w niepełnosprawniku.
0: Nie, ponieważ my bardzo dbamy o to, żeby to była ocena na podstawie tych samych obiektywnych kryteriów, bo my bardzo cenimy subiektywne oceny dostępności, czyli że ktoś uważa, że dane miejsce jest dostępne dla takiej grupy ludzi czy dla innej. Natomiast my staramy się to wszystko jakoś zobiektywizować tak, żeby bez względu na to, w którego miasta to dotyczy, jakiego typu obiektu, jeżeli u nas to ma określony piktogram, to on dokładnie to samo zawsze znaczy.
1: Rozumiem. Więc jakie są miasta, w których w tym momencie dodawane są na ten moment informacje o obiektach tak na bieżąco? Warszawa, Wrocław
0: i Toruń się pojawił, tak, z 300 obiektami i będziemy do Torunia pewnie wracali w przyszłym roku, ponieważ ta współpraca z Urzędem Miasta ułożyła się bardzo dobrze i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana, ale tak naprawdę szukamy takich punktów zaczepienia w bardzo wielu miejscowościach w Polsce. Bo bardzo nam zależy na tym, żeby ta spójna informacja funkcjonowała. Jeżeli popatrzymy na dane wrocławskie i warszawskie, to one są już na geomapach tych miast, dostępne jako osobne podwarstwy. I teraz pracujemy na tym, żeby one się stały w ogóle częścią integralną danych miejskich i były wykorzystywane przy każdej okazji. Czyli nie wiem, jeżeli opisujemy urząd i jego budynki, podajemy dane teleadresowe, to żeby zawsze się tam obok pojawiały piktogramy dostępności tych miejsc. Jeżeli mówimy o teatrach, to żeby przy tych teatrach zawsze się pojawiały piktogramy dostępności. Jeżeli mówimy o szkołach, które podlegają miastu, to żeby tam się każdorazowo na stronie takiej szkoły pojawiała informacja o dostępności. Czyli pracujemy nad tym, żeby te dane wprowadzić do systemu, bo tak jak mówiłam, z jednej strony my chcemy dostarczać informacji, ale z drugiej chcemy budować pewien system, pewien standard, poza którym to będzie już po prostu obciach takiej informacji nie podać.
1: A jak to jest w ogóle z tymi obiektami, które trafiają do bazy niepełnosprawnika? To raczej wy wyszukujecie, czy raczej to do was się zgłaszają?
0: Raczej to my nawet nie wyszukujemy, ponieważ my mamy takie 2 podstawowe tryby. Jeden polega na tym, że na przykład dzisiaj szkoliłam 7 zespołów, czyli 14 osób i każdy z taki zespół dostał swój rewir, czyli swój wycinek Warszawy, ponieważ idą do Warszawy Śródmieście aktualizować pomiary z 2012 roku, czyli sprawdzić, co tam się zmieniło i które placówki się zmieniły, które się przeniosły, a które przestały działać. I oni wchodzą w ten rewir i idą po prostu w tym obszarze miejsce za miejscem, sklep za sklepem, restauracja za restauracją, urząd za urzędem proszą o możliwość zrobienia audytu. Jeżeli im się uda, to potem to trafia do nas do bazy. I to jest jeden klucz. Drugi klucz jest taki, że jeżeli na przykład miasto Warszawa obchodziło rok Chopinowski i w związku z tym miało ochotę dość dużo informacji na temat Chopina i miejsc dla niego ważnych przygotowywać dla turystów czy dla warszawiaków, to wtedy miasto do nas dzwoni i mówią: kochani, czy moglibyście nam zrobić to, to, tamto i tamto. My sprawdzaliśmy już w niepełnosprawniku i te 5 placówek macie, które są ważne z naszego punktu widzenia, ale brakuje tam jeszcze 4, czy bylibyście tak mili, byście je dla nas zrobili. I oczywiście, jeżeli mamy na to środki i możliwości, to my takie prośby spełniamy. Dokładnie tak samo jest we Wrocławiu czy w Toruniu. Więc to są takie dwa kanały wyboru, chociaż w momencie, kiedy pracowaliśmy dla UEFA, to uznaliśmy, że będziemy szukać głównie takich obiektów istotnych z punktu widzenia turysty. Czyli we wszystkich miastach gospodarzach też szukaliśmy hoteli, a także restauracji, knajp, barów i miejsc rozrywki w niedalekiej odległości od stadionów i od stref kibica, bo wydawało nam się, że to będzie najbardziej istotne dla osób, które przyjadą na mecze.
1: To ja teraz proponuję, Małgosiu, żeby powiedzieć kilka słów na temat waszej metodologii, bo wspomniałaś o tym, że ona jest wszędzie taka sama, że wszystkie obiekty, które znajdują się w bazie niepełnosprawnika, są badane w ten sam sposób. Skąd się ta wasza metodologia w ogóle wzięła? Na podstawie czego została ona stworzona? Co obejmuje? Jak ona działa?
0: Okej. Okay. Metodologia przyszła do nas częściowo z Berlina wraz z pomysłem, kiedy to nasi niemieccy partnerzy potem, czyli Mobinat.net, robiony przez Albatrosa, szukał takiej możliwości rozpowszechniania swojej metodologii zbierania danych, ponieważ oni mieli taki pomysł, który nam się bardzo podoba, że te dane zawsze powinny być zbierane tak samo, że trochę nieważne, czy sprawdzam dostępność miejsc w Berlinie czy w Warszawie, to te piktogramy powinny mieć mniej więcej to samo znaczenie. I oni z tym pomysłem przyszli do Warszawy i początkowo pracowaliśmy na ich bazie, więc musieliśmy korzystać jakby z ich założeń, z ich norm. Natomiast to było na tyle ciekawe, że Berlin wypracował swoją metodologię w taki sposób, że tam kiedyś osoby poruszające się na wózkach zwiedzały miasto i dzielnie zapisywały swoje notatki. I powstał wielki księgozbiór notatek mówiących, co jest dostępne, co nie, który był niedostępny dla nikogo, bo nawet sami zainteresowani nie byli w stanie już tam nic znaleźć. I wtedy jakby miasto Berlin powiedziało, że ono wejdzie w taką współpracę przy internetowej bazie i wyszukiwarce, ale w zamian sobie życzy, żeby ta metodologia zbierania danych była stała i żeby obejmowała potrzeby różnych grup. No i wtedy w Berlinie trwały długie negocjacje między grupami osób z różną niepełnosprawnością, jakie to cechy powinny być brane pod uwagę. I to, co oni wtedy wypracowali, to był nasz punkt startowy. No myśmy w Polsce prowadzili takie konsultacje z przedstawicielami najróżniejszych grup i staraliśmy się dopasować tą metodologię do polskich realiów i wymogów, ale też trochę do oczekiwań użytkowników końcowych, tak żeby oni znajdowali taką informację, która dla nich jest ważna. I w ten sposób ta nasza metodologia jakby się domknęła. Zresztą ona żyje. To nie
1: jest te polskie realia, polska metodologia różni się czymś od niemieckiej? I dlaczego się właściwie różni? No wydawać by się mogło, że no osoba niepełnosprawna to osoba niepełnosprawna. Niewidomy w Polsce to niczym w zasadzie od niewidomego w Niemczech czy wózkowicz od wózkowicza się nie będzie różnił. Jakie są takie regionalne różnice?
0: To są takie wynikające na przykład z prawa budowlanego i jest tak, że Niemcy uznali, że taka bariera, po której się uważa, że istnieje próg wysokości, to jest 3 cm. Natomiast w Polsce osoby z niepełnosprawnością uważają, że to powinno być 2 cm, tak jak jest w polskim prawodawstwie, ponieważ 3 cm to za duża bariera dla ludzi na wózkach. Tak? I to są tego typu różnice. Nie wiem, w Berlinie się uważa, że każdy stopień powinien być skontrastowany, a w Polsce mamy regulację, która mówi, że to wystarczy, jak to będzie pierwszy i ostatni stopień w biegu, w ciągu schodów. I to są różnice tego typu, plus my niepełnosprawni zaczęliśmy rozbudowywać pod kątem innych grup użytkowników, bo my chcemy się poruszać w takim nurcie, który się nazywa projektowanie uniwersalne, czyli tak naprawdę my wiemy, że wiele udogodnień, nie wiem, dla osób poruszających się na wózkach działa również dla osób przemieszczających się z małymi dziećmi w wózkach, więc dla nich na przykład dodatkowo zaczęliśmy zbierać informacje o tym, gdzie są parkingi rodzinne, ale też o tym, gdzie są miejsca, gdzie można przewinąć dziecko. bo dzięki informacji, którą już mamy o pochylniach, o szerokościach drzwi, dość łatwo możemy powiedzieć, które miejsca są dla nich dostępne. I to też nas na pewno od berlińskiej, tej początkowej metodologii różni, bo w którą stronę oni poszli rozwojowo, nie wiem, natomiast wiem, że nadal jak patrzę na ich piktogramy i te znaczenia podstawowe tych piktogramów, to tak naprawdę czytając ich wyszukiwarkę czy naszą, ta wiedza jest dość podobna. Czyli jeżeli tam znajdę, że coś jest dostępne, to znaczy, że sobie poradzę. I dokładnie tak samo jest z polską wyszukiwarką. Jak tu znajdę informację, że sobie poradzę, to sobie poradzę, tak?
1: Czyli to są bardziej takie niuanse prawne, tak? Które gdzieś tam w ustawach zostały.
0: To są takie różnice, które no, jakby dla samych osób z niepełnosprawnością są istotne. Bo mówię, to czy 2, czy 3 centymetry, to nie mi decydować. I jeżeli w Polsce przyjęto i też uważa się, że 3 centymetry to jest po prostu za dużo, to ja z tym nie dyskutuję, tylko dostosowuję się do tego, jak postrzegamy tą rzeczywistość. Natomiast też wiem, ponieważ współpracuję z Białorusią i bywam tam i oglądam ich dostosowanie, że jakby przyłożenie naszych kryteriów do ich realiów spowodowałoby, że nic nie byłoby dostępne dla nikogo. Mimo, że oni tam normalnie funkcjonują i uważają, że duża część ich świata jest dostosowana.
1: Rozumiem. No więc wróćmy do kwestii tych metodologii. Zaczerpnęliście od Niemców, przystosowaliście do przepisów polskich i jakie elementy wchodzą w jej skład? Jakie udogodnienia dla jakich grup osób z jakimi niepełnosprawnościami badacie?
0: To ja powiem tak bardzo ogólnie z jakimiś przykładami. Więc po pierwsze zbieramy te informacje, które zbiera każdy, kto jakkolwiek kolekcjonuje obiekty, budynki, miejsca, czyli zbieramy dane teleadresowe i dane kontaktowe, a potem zajmujemy się takimi cechami, które my nazywamy cechy szczególne, czyli gdzie tak naprawdę sprawdzamy, czy mamy do czynienia z odmienną fakturą na przykład i kolorystyką, które działają jako system nawigacji dla osób, które to potrzebują i nie zakładamy, że to musi być celowo przygotowany system, ponieważ w hotelach często jest tak, że dobrze rozłożony dywan, dobrze skontrastowany z podłogą, świetnie jako taki system nawigacji na korytarzu działa, mimo że wcale nie po to został tam położony. Sprawdzamy tam również, czy mamy kontrasty w tej sekcji takich zbierania danych na drzwiach szklanych, czy mamy skontrastowane schody w danym miejscu. I tych takich informacji, które nazywamy danymi szczególnymi, zbieramy około 30-40 cech tam jest ocenianych. One są oceniane, czy są spełnione, czy nie. Potem sprawdzamy, jak wygląda sytuacja z możliwością parkowania w okolicy, a następnie zajmujemy się już samym miejscem, czyli sprawdzamy tą strefę wejścia, sprawdzamy, jakie tam są parametry zachowane, czy mamy to samo wejście główne dla wszystkich, czy mamy wejście główne i wejście dostosowane gdzieś w odrębnym miejscu. I każde z tych wejść opisujemy. Dokładnie oglądamy windę, jeżeli ona jest tylko w budynku, czy ona spełni oczekiwania różnych grup użytkowników. I moja ulubiona część jest zwłaszcza w biurowcach albo w biurach bardzo poważnych, ponieważ zgodnie z naszą metodologią trzeba zawsze nacisnąć przycisk alarmu w windzie, żeby zobaczyć, czy dostanie się optyczne i dźwiękowe potwierdzenie tego, że został on wciśnięty. Więc bardzo lubię zamieszanie, które wywołujemy czasem w centrach handlowych, używając alarmu w windzie. Następną taką przestrzenią, którą wnikliwie oglądamy, to są toalety. I myślę, że to jest najtrudniejsza część naszej pracy, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie te toalety są często używane przez klientów. I sprawdzamy zarówno toalety ogólne, jak te toalety dedykowane, z tym, że te toalety dedykowane już bardzo szczegółowo mierzymy i sprawdzamy, jakie kryteria, znaczy jakie wymiary mają poszczególne ich elementy. Chociaż przyznaję się, że nie sprawdzamy tego, czy lustro jest uchylne, czy nie. Bardziej się koncentrujemy na tym, czy w ogóle z tej toalety da się skorzystać, a nie nad jej funkcjonalnością. Potem sprawdzamy, czy są jakieś pomieszczenia, jeżeli tak, to je opisujemy. Bo jeżeli wchodzimy do szkoły, to w takiej szkole mamy szatnię, mamy stołówkę, mamy salę lekcyjną, ale mamy też sekretariat czy gabinet dyrektora. I sprawdzamy, jak każde z tych pomieszczeń jest dostosowane do potrzeb różnych grup. Potem sprawdzamy, czy są pomieszczenia właśnie dla osób zajmujących się dziećmi, gdzie takiego dzieciaka można nakarmić bądź przewinąć. A potem opisujemy transport, czyli opisujemy najbliżej położone przystanki komunikacji miejskiej. I w Warszawie koncentrujemy się na autobusach, tramwajach i metrze, ponieważ uznaliśmy, że SKMK nie jest tym, co nas interesuje. Jeszcze nie na tym poziomie jej dostosowania, na jakim ona jest. I teraz, jeżeli jesteśmy w hotelu, to oczywiście nie zabraknie nas również w pokoju hotelowym, który dokładnie zmierzymy łącznie z jego sanitariatem i sprawdzimy, jak to się będzie w nim czuł. Jeżeli w takim miejscu jest basen, to sprawdzimy basen. Jeżeli jest siłownia, to sprawdzimy rozwiązania na siłowni. Natomiast to jest taka wiedza, która nie jest bardzo architektoniczna i nie jest bardzo głęboka, ponieważ to nie może być audyt architektoniczny, taki stricte, pełen, ponieważ nikt by nie potrafił potem ocenić jego wyników, bo na tym polega ta wiedza specjalistyczna, że jeżeli ona jest za głęboka, to jakby potem bardzo trudno jest ją analizować i dać jakąś jednoznaczną odpowiedź. I tak badamy każde miejsce i potem do tych miejsc przykładamy nasze kryteria, które są opisane na stronie, które mówią, że nie wiem, miejsce, które ma drzwi szerokość 70, może być maksymalnie dostępne z pomocą dla osób na wózkach. A żeby było w pełni dostępne albo miało na to szansę, to musi mieć 90. I wtedy to baza już automatycznie sprawdza te wszystkie kryteria i to ona przyznaje piktogramy. My tego na miejscu nie robimy, chyba że ktoś nas poprosi o rekomendację. To w jakichś wyjątkowych przypadkach to robimy, ponieważ to nie jest nasza codzienna praca akurat w niepełnosprawniku.
1: To nieco bardziej szczegółowo cię zapytam na temat udogodnień, jakie są badane na potrzeby osób niewidomych bądź też słabowidzących. No, to są nasi słuchacze, nasi odbiorcy, więc możesz jeszcze też na temat tego typu udogodnień coś nieco więcej powiedzieć?
0: Tak, już próbuję oczywiście, więc to są te wszystkie rzeczy związane z oznakowaniem samego obszaru wejścia i budynku w środku. Czyli tak naprawdę sprawdzamy skontrastowanie drzwi, skontrastowanie schodów, czy jest informacja dźwiękowa w środku dotycząca różnych rzeczy, czy mamy też do czynienia tylko z napisami. Sprawdzamy właśnie, czy mamy odmienną fakturę i kolorystykę, które pomagają nam się odnaleźć w takim miejscu. Sprawdzamy, czy można wejść z psem asystującym, nie tylko z psem przewodnikiem, ale myślę, że dla osób niewidomych jest to bardzo cenna informacja, bo o ile wiemy, że da się z takim psem wejść wszędzie zgodnie z prawem, bądź prawie wszędzie poza miejscami kultu religijnego, to że w praktyce bardzo często te osoby niewidome spotykają się z tym, że z psem wejść nie mogą.
1: W jaki sposób to weryfikujecie z ciekawości? Bierzecie psiaka, czy pytacie tylko, czy można, czy nie?
0: Ja bardzo chętnie pytam i muszę ci powiedzieć, że ludzie nie mają żadnego problemu, żeby nam powiedzieć, że nie. Ja kiedyś myślałam, że ludzie się będą krępować albo krygować, i mówię, nie, to my mamy specyficzną działalność, drogie kanapy, żaden pies tu nie wejdzie. Jakby w ogóle nie mają problemu, oni moim zdaniem nawet nie wiedzą, że łamią prawo.
1: Całkiem być może. A zdarzało się na przykład tak, że ktoś powiedział, że tak, owszem, można, nie ma problemu, a później dostaliście gdzieś tam informację zwrotną, że ktoś próbował, ale jednak odmówiono mu wejścia?
0: Nie, to w tą stronę żadnej sytuacji nie słyszeliśmy. Częściej do mnie docierają informacje, że miejsca, które mamy oznaczone, że nie można wejść z psem, to jednak się udało.
1: Aha.
0: Bez problemów. I że w tą stronę. Natomiast tych miejsc, które deklarują niemożność wejścia z psem, z mojego punktu widzenia jest zaskakująco dużo. Jest to bardzo niepokojące, bo to tak naprawdę oznacza, że do tych ludzi nie dotarły żadne regulacje. Chociaż w coraz większej ilości miejsc słyszę mniej więcej taki komentarz. Z psem, przewodnikiem, nie ma problemu, nas każdy czworonóg jest mile widziany. Tak? Czyli że jakby też następuje zmiana i na przykład w bankach nie ma problemu, jeżeli ktoś chce przyjść z psem i nie musi być to pies pracujący. W związku z czym też jakby ta taka szczególność i oznakowanie takie negatywne osób, które korzystają z psa, przestaje istnieć, ponieważ to przestaje być rozróżnik, jakaś cecha szczególna, co mi osobiście bardzo się podoba. Wolę w świat, w którym każdy z psem może wejść w różne miejsca.
1: No tak, zwłaszcza jeżeli pies jest łagodny i nikomu krzywdy nie zrobi, no a wiadomo, że wszelkie psy przewodniki no, są specjalnie szkolone, tak, żeby tak na pewno było.
0: No to ja też zawsze mówię, że no, taki pies to jest w ogóle najmniejszy problem i że prawdopodobnie jest to najzdrowsza istota na sali, na przykład restauracyjnej. Jak ktoś mówi, że to niehigieniczne czy coś tam, że to bardzo jest ciekawe, bo człowiek z gruźlicą może przyjść i nic na to nie można zrobić, a właściwie pies, który ma badania regularnie robione, jest nagle jakimś problemem. Natomiast to jest kolejna rzecz, z której ludzie sobie nie zdają sprawy. Ci ludzie nie wiedzą, że taki pies nie rzuci się na kota. Znaczy to jest absolutnie taka granica ignorancji i niewiedzy, zupełnie chyba przez nich nie zawiniono, bo ja też nie wiem, skąd oni by mieli tą wiedzę mieć.
1: To się zgadza, być może po prostu to nie jest jakoś za bardzo nagłaśniane. No, było kilka dość głośnych spraw w mediach, że kogoś tam nie wpuszczono z psem przewodnikiem, natomiast no może jeszcze nie do wszystkich to dotarło, że jednak te psy mają wstęp w bardzo dużą ilość miejsc.
0: One mają wszędzie w tej chwili wstęp, poza tymi miejscami kultu religijnego, ale tutaj też to, co wiem, biskupi katolicy uchwalili takie, że można wpuszczać i też muszę powiedzieć, że nie słyszałam o wypadku, żeby pies nie został wpuszczony do kościoła.
1: A to się zgadza. Ja też jakoś nie słyszałem.
0: Może to nie jest w ustawie uwzględnione, bo jest pozostawione w gestii księży, ale absolutnie o takim przypadku nie słyszałam.
1: Czy jeszcze coś badacie tak a propos już konkretnie osób niewidomych bądź też słabowidzących?
0: Już kombinuję. Na pewno sprawdzamy pod ich kątem windy, czyli na pewno sprawdzamy, czy przyciski są dobrze umiejscowione i czy te windy gadają, czy przyciski są oznakowane w sposób wyczuwalny, czyli czy to brailem, czy wypukłym pismem. I akurat jeżeli chodzi o napisy brailem, czy wypukłe, to sprawdzamy je w bardzo wielu miejscach, bo na przykład sprawdzamy, jak są pomieszczenia opisane, czy taki opis mają, czy jest ułatwienie w znalezieniu swojego miejsca docelowego, chociażby w ten sposób. Natomiast nie ma tych cech pewnie tyle, ile byśmy chcieli, albo tyle, ile by chcieli nasi użytkownicy niewidomi. Natomiast no, mamy nadzieję, że to, co zbieramy, jakoś ułatwia im odnalezienie się w przestrzeni, jak już do niej dotrą.
1: Rozumiem. Czy na taki audyt, na takie badanie zabieracie jeszcze tak w ramach weryfikacji jakieś osoby z konkretnymi niepełnosprawnościami, czy po prostu bazujecie tylko i wyłącznie na wypracowanej metodologii i jeżeli to się zgadza, to po prostu jest okej i tyle. Nie jest to w żaden sposób jakoś tak empirycznie weryfikowane.
0: No to tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o tą empirię, to problem jest taki, myśmy to sprawdzali również empirycznie, że na przykład mieliśmy zespół, w którym była osoba niewidoma, osoba głucha i osoba poruszająca się na wózku. Byliśmy w budynku, do którego szczęśliwie całej trójce udało się dotrzeć i okazało się, że osoba głucha jako jedyna nie zauważyła pochylni, która w tym budynku była, ponieważ ta pochylnia nie stanowiła dla niej żadnego problemu, miała niskie nachylenie. I problem przy tym typie audytowania jest taki, że ludzie zaczynają po pierwsze nie zawsze się mogą dostać do budynku, czyli osoba poruszająca się na wózku często do budynku niedostępnego nie wejdzie, czyli ta weryfikacja jest natychmiastowa już pod drzwiami budynku. Natomiast już wewnątrz ludzie bardzo często patrzą, czy lepiej zauważają cechy związane z ich własnymi potrzebami i pozostają trochę nieczuli, czy jakby nie mają takiej ostrożności na rzeczy ważne dla innych grup.
1: Też może być jeszcze w drugą stronę, że różne osoby z różnym stopniem niepełnosprawności różny sposób reagują. Na przykład dla jednego niewidomego coś może być problemem, a inny niewidomy, który ma na przykład zdecydowanie lepszą orientację, to dla niego jakaś tam cecha nie będzie problematyczna i nawet tego nie zauważy, że może to być problem. Ja to na przykład bardzo dobrze obserwuję w kwestii audytowania dostępności stron internetowych i jak przykładam sobie miarkę WCAG do, powiedzmy, moich umiejętności korzystania z komputera, to czasami zastanawiam się w zasadzie, po co oni tam wypisują takie rzeczy w WCAG, przecież no ja sobie bez tego też bym poradził. No tak, tylko później przychodzi taka refleksja, okej, ja bym sobie poradził, inni mogą sobie z tym nie poradzić.
0: I to jest dokładnie to i też ja muszę powiedzieć, że ponieważ niepełnosprawnik od lat tworzony jest jednak w głównej mierze za pomocą wolontariuszy, czyli po pierwsze to od początku naszego istnienia wolontariusze idą w miasto i robią pomiary. I tak w Warszawie mamy jeden zespół zatrudniony do pomiaru w jakimś niewielkim zakresie godzinowym, a teraz studenci Politechniki będą główną siłą napędową i tym, co będzie powodowało, że nasze dane będą aktualne. Mamy również wolontariusza, czym ja się bardzo chwalę, bo się bardzo cieszę, od roku współpracuje z nami informatyk, który robi to zupełnie za darmo, który stworzył tą wyszukiwarkę, która zdobyła nagrodę, czyli tak naprawdę to on dla nas zdobył nagrodę, bo on zaprzągł dla nas te wszystkie nowe technologie, to dzięki niemu ta wyszukiwarka teraz jest dostępna w pełni dla osób niedowidzących i niewidomych, bo nie będę oszukiwać, że poprzednia wersja wyszukiwarki tak dobrze spełniała jakiekolwiek wymogi. dla tych grup dostępności samej wyszukiwarki. W tej chwili to nie jest żaden problem i mogę z dumą z wami rozmawiać z tobą i się chwalić tym, że z tej wyszukiwarki może korzystać każdy. I nie ma już z tym żadnego problemu. I oczywiście ci wolontariusze, którzy są koło nas, to są ludzie, którzy potem zmieniają świat. Czyli jeżeli ja pracuję ze studentami Politechniki, to mam takie duże poczucie, że wychowuje pewną grupę, która jeżeli zostanie w zawodzie, to będzie miała pewną wrażliwość. To jest niesamowite. Dzisiaj na szkoleniu miałam człowieka, który w życiu nie miał styczności z osobami z niepełnosprawnością i nie miał żadnego wyobrażenia o tym, co tam się dzieje. Ja on po 8 godzinach powiedział, kurczę, wszystko się zmieniło. Ja w ogóle nie miałem świadomości, że to tak działa. I że to jest to, no, co z mojego punktu widzenia jest bardzo istotne, czyli to takie szerzenie wiedzy o tym, że może być inaczej, jakie rzeczy są ważne, bo ten człowiek skończy studia z pewną wrażliwością, taką, jaką mu się uda wypracować samodzielnie. I tak jak dzisiaj do mnie przyszedł, to był człowiek, który tej wrażliwości czy świadomości nie miał. Więc to jest super sprawa, czyli ta praca z otoczeniem. Również jak idziemy na audyty, to widać, jak tym ludziom nagle ruszają tryby w małym sklepiku osiedlowym. Czy do mnie ktoś niepełnosprawny przychodzi? Jak on sobie u mnie radzi? No bo ja to wiem, ja to go odpytam, zapakuję, mu dam, ale jak on się z tym czuje? Bo nagle się okazuje, że nie tylko dla tej jednej osoby, tylko dla jakichś ludzi z zewnątrz to jest ważne, czy on się u mnie dobrze czuje i czy samodzielnie zrobi zakupy.
1: A pojawiają się takie komentarze, ale jacy niepełnosprawni, do mnie żadni niepełnosprawni nie przychodzą.
0: Ależ oczywiście, to jest głównie w miejscach, które boją się źle wypaść. I to jest fascynujące, ile miejsc, ilu właścicieli, mimo że nie ma takiej troski o to, żeby ich miejsce było dostępne, to jak się do nich przychodzi, to oni się strasznie wstydzą, że nie są dostępni. Oni się bardzo wstydzą tego, co będzie na końcu i oni pytają, czy jak u nich będzie bardzo źle, to czy oni mogą do wyszukiwarki nie trafić. Bo oni by nie chcieli tam być, jeśli są niedostępni, ale trzeba pamiętać, że niepełnosprawni to wyszukiwarka miejsc dostępnych. My często rezygnujemy z pomiaru już po pierwszych oględzinach miejsca i nawet nie pytamy o zgodę i nie próbujemy go przeprowadzić, bo dość szybko można zidentyfikować miejsca, które są niedostępne właściwie dla nikogo. I do takich miejsc po prostu staramy się nie wchodzić, chyba że jest to komisariat policji. To wtedy staramy się go zmierzyć, bo jak dzieje się nam coś złego, to idziemy na najbliższy komisariat i za bardzo się nie zastanawiamy i warto wtedy wiedzieć, co nas tam czeka. A jeżeli chodzi o sklep spożywczy, to jeżeli jakiś jest bardzo zły, no to zawsze możemy pójść 3 przecznice dalej.
1: No dobrze, ale co to znaczy bardzo zły, mniej zły, dobry albo bardzo dobry? Jakie obiekty trafiają do niepełnosprawnika? No bo wiadomo, że tak jak powiedziałaś już na początku naszej dzisiejszej rozmowy, miejsc dostępnych dla każdego jest bardzo, bardzo niewiele. Więc gdybyście chcieli opisywać tylko miejsca super dostępne, to w zasadzie nie mielibyście czego opisywać.
0: To prawda, że bardzo niewiele by się u nas pojawiło, ale takie miejsce, do którego my wchodzimy, któremu dajemy szansę albo o którym chcemy mówić, to jest miejsce, do którego wejdą przedstawiciele wszystkich interesujących nas grup. Czyli to jest miejsce, które nie ma miliona schodów na wejściu, nie ma źle urządzonego wejścia, nie ma wielkiej szklanej tafli bez żadnego kontrastu, czyli te takie bardzo podstawowe cechy, które powodują, że jesteśmy w stanie do danego miejsca wejść. Jeżeli nasi audytorzy uznają, że do takiej placówki są w stanie wejść przedstawiciele wszystkich grup, którymi się zajmujemy, to dopiero wtedy się podejmują audytu. Bo czymś innym jest niemożność wejścia do miejsca, a czymś innym niemożność swobodnego funkcjonowania w nim. Bo tak jak mówię, komisariat jest przykładem miejsca, gdzie kluczowe jest to, żebyśmy się do niego przynajmniej dostali. I już ten oficer może z nami rozmawiać w kantorku, a nie zabierać nas gdzieś dalej. Natomiast jest wiele komisariatów, do których po prostu się nie dostaniemy. Mamy Pałac Ślubów w Warszawie z wielkimi schodami, ten najbardziej znany, z którego już nie wszyscy mogą skorzystać, który zmierzyliśmy, bo jest pewną wizytówką dla mieszkańców miasta, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest dostępne miejsce.
1: Wspomniałaś o komisariatach, czy jeszcze jakieś typy obiektów oprócz komisariatów badacie w nieco inny sposób albo przykładacie do nich nieco inną miarę niż do reszty? Czy na przykład każdy typ jest badany w różny sposób, czy te komisariaty to jest taki jedyny wyjątek?
0: Znaczy one są badane już potem finalnie tak samo jak wszystkie inne miejsca, natomiast są takie miejsca kluczowe, do których wchodzimy nie robiąc tej pierwszej selekcji. Na pewno takimi są komisariaty, takimi są ostre dyżury przyszpitalne. tak? Jeżeli mierzymy, to robimy. I są takie miejsca wizytówki, czyli nie wiem, Pałac Kultury w Warszawie. On nie jest w pełni dostępny, ale wydaje nam się, że musimy go zmierzyć na tyle, na ile to jest możliwe, ponieważ jest to miejsce, do którego potencjalnie ludzie mogą mieć ochotę pójść, bo bardzo dużo się tam dzieje. Tak? Czy Muzeum Narodowe. Jakby wtedy ta ocena tej dostępności jest trochę mniej ważna. Ale czasami współpracujemy na przykład ze Stadionem Narodowym w Warszawie po to, żeby spowodować, żeby on był bardziej dostępny i to jest w ogóle dla mnie Stadion Narodowy takim przykładem pewnej bezmyślności naszej, ponieważ wydano wielkie pieniądze budując go i on jest w pełni dostosowany pod jednym jedynym warunkiem, a mianowicie, że działa parking podziemny, bo tylko z parkingu podziemnego można dostać się do windy. I w momencie, kiedy tam się dzieją ważne rzeczy, to ze względów bezpieczeństwa parking jest zamykany. Czyli cały stadion natychmiast robi się niedostępny. I ten problem miała UEFA, która przyjechała do Warszawy, powiedziała, że parking będzie zamknięty ze względów bezpieczeństwa w czasie meczy. No i co oni teraz mają zrobić, żeby osoby na wózkach czy z innymi problemami mobilności dostały się na swoje miejsca, które przecież były specjalne, losowane, tańsze i w ogóle. No i nie znaleźli rozwiązania. Trzeba było korzystać z takiej rampy wręcz towarowej o strasznym nachyleniu. Korzystali z takiego samochodziku jak na polu golfowym, którym co odważniejsi podjeżdżali pod tą rampę, a tak to była ciężka praca wolontariuszy. Natomiast no, to jest taki przykład miejsca, które jak ja zmierzę zgodnie ze swoimi kryteriami, to ono jest maksymalnie dostępne. Ale wystarczy jeden mały gest, jedna mała decyzja i ono przestaje być dostępne.
1: Małgosiu, wspomniałaś o tym, że no, niektórzy się wstydzą później tego, że jest ich dane miejsce niedostępne, w różny sposób się tłumaczą, ale są takie sytuacje, że ktoś się rzeczywiście tym przejmie, powie, o kurczę, no rzeczywiście, tu zrobiliśmy źle, to my to poprawimy, odezwijcie się do nas państwo za jakiś czas, wy się odzywacie i rzeczywiście jest lepiej.
0: My wracamy do różnych miejsc co 2 lata i ja mam wrażenie, że w ogóle jest coraz lepiej, że ja nie chciałabym zostać w takim nurcie narzekania i mówienia jakieś źle, bo jak ja się śmieję, to jeszcze nie za moich czasów, bo 20 lat temu właśnie został zrobiony taki przewodnik po miejscach dostępnych w Warszawie. Tam pomysł tego przewodnika był taki, że w każdej dzielnicy wybrano jakieś kluczowe obiekty i to był bank, poczta, przychodnia, szkoła. I przeprowadzono audyty tych miejsc. To było strasznie smutne doświadczenie, ponieważ powstał doskonały przewodnik po miejscach niedostępnych dla nikogo. Tam udało się znaleźć ze 3 placówki dostępne. Teraz jest inaczej. Może nie każda jest dostępna dla wszystkich, ale w większości znajdziemy jakieś rozwiązania, które mają spowodować, że ludzie sobie w nich poradzą. Bo nawet jeżeli to jest budynek zabytkowy, to właściciele kombinują na tyle, na ile mogą, i na ile im wrażliwość pozwala. Ja mam wrażenie, że to się zmienia i że to się zmienia na korzyść. Najbardziej lubię takie miejsca, co na przykład 2 lata temu przychodziliśmy, ten człowiek mówił, nie, do mnie żadni niepełnosprawni nie przychodzą, to nie ma sensu, idźcie stąd. A teraz jak poszli pomiarowcy, to patrzę, spod tego adresu mamy audyt, a mówią, tak, on tak powiedział, a już byliście 2 lata temu, nie wpuściłem was, ale przemyślałem, żałowałem, chodźcie i róbcie pomiar. Że to też jest istotne, ponieważ bardzo często ludzie się wstydzą, mimo że u nich nie jest najgorzej, bo oni nie wiedzą, jak powinno być.
1: A jakieś działania takie prowadzicie również uświadamiające ludziom, jak powinno być? Czy wy tylko sprawdzacie, ewentualnie gdzieś tam, jeżeli ktoś zapyta, jak powinno być, to coś tam podpowiecie, ale generalnie nie zajmujecie się taką działalnością świadomościową?
0: Na poziomie niepełnosprawnika się nim nie zajmujemy. W ramach współpracy z różnymi instytucjami prowadzimy doradztwo, które również mówi, jak poprawić to, co już jest. Ale tak naprawdę to, co nas interesuje, czym się zajmujemy, to ten projekt, o którym mówiłam, Inwestycje dla Wszystkich, gdzie w tym naszym partnerstwie wypracowaliśmy standard minimum dostępności. To jest chyba pierwszy w Polsce taki standard minimum dostępności wypracowany przez reprezentantów samych grup zainteresowanych. No bo TUS jakby specjalizuje się w osobach niepełnosprawnych ruchowo, powiedzmy, Wismajor w osobach niedowidzących i niewidomych, a Polski Związek Głuchych w osobach z problemami ze słuchem. Udało nam się taki standard stworzyć i usiłujemy go trochę podpiąć i promować, tak żeby przynajmniej inwestycje unijne musiały na nim bazować. Czyli żeby każdy, kto ma coś ochotę za pieniądze unijne budować, musiał sprawdzić. To jest bardzo prosty standard. To jest, tam jest dokładnie. Sprawdź, jaką masz szerokość drzwi. Jeśli mają 90, jest OK. Sprawdź, czy masz skontrastowania. Zobacz, czy nie zostawiłeś nigdzie ostrych krawędzi na tej wysokości, gdzie laska nie działa. I że to są, i tam są dokładnie te wysokości podane, żeby to było takie, że każdy człowiek może sprawdzić, nie tylko architekt. I to, co nas interesuje bardziej, to są tego typu działania, czyli działania odgórne i tworzące jakiś ogólny standard, ponieważ takiej siły, mocy czy wielkości, żeby prowadzić te działania na skalę miasta, czyli chodzić od miejsca do miejsca, to my tak naprawdę nie mamy. Bardzo dużo staramy się o tym mówić w mediach. Zawsze przy okazji niepełnosprawnika staramy się promować pewne standardy minimum i czasami ludzie się do nas zgłaszają, zwłaszcza ludzie od agroturystyki zachwycająco dzwonią do mnie regularnie i pytają, jak mają zorganizować przestrzeń sanitarną, żeby ona była poprawna, jak najbardziej dostępna i potrafią ode mnie oczekiwać pełnej porady takiej, bym powiedziała, już z zakresu projektowania wnętrz, czyli gdzie jaki kolor płytek położyć, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest która strefa w tej łazience. Więc ja mam wrażenie, że to się zmienia. Natomiast no my bezpośrednio tak codzienną pracą to przykładamy się głównie tym, że się pojawiamy i ludzie nagle muszą nad tym zacząć myśleć.
1: Okej, to wracając jeszcze do audytów, o których mówiliśmy. Ile czasu trwa audyt takiego pojedynczego obiektu? Mniej więcej, no bo wiadomo, jeden obiekt jest większy, inny mniejszy, ale ile to tak mniej więcej zajmuje?
0: Słuchaj, jeżeli się ma doświadczenie i mówimy o małym sklepie osiedlowym, to to jest kwestia 10-15 minut. Jeżeli mówimy o Zamku Królewskim w Warszawie, to jest taki audyt, który ja prowadziłam, spędziłam tam 2 godziny. Mimo że znam ten obiekt i mimo że wydawałoby się, że wszystko powinnam wiedzieć, to mniej więcej jest taki nakład czasowy. Przeciętny audyt czegoś trochę w ogóle większego od najmniejszego sklepu, no to jest kwestia minimum 30 minut.
1: No a taki Pałac Kultury i Nauki na przykład?
0: Pałac Kultury i Nauki zajmuje nam od 3 do 16 dni.
1: No i tego się właśnie spodziewałem, że tam jednak trochę czasu zabawiliście, ale wchodziliście wszędzie do wszystkich pomieszczeń dostępnych?
0: Tak, za pierwszym razem mieliśmy taki pomysł, tak, ponieważ my nie wchodzimy na zaplecze, czyli my nie sprawdzamy dostępności tych przestrzeni dla pracowników, taką dawno temu żeśmy decyzję podjęli, tylko tą dostępną dla ludzi z zewnątrz, to za pierwszym razem moi studenci architektury, bo to nimi robiłam Pałac Kultury pierwszy raz, spędzili tam całe swoje praktyki, czyli 40 godzin. Odwiedzili wszystkie uczelnie, wszystkie teatry, każdą placówkę, która tam jest. Przyszli do mnie z tymi wynikami i się okazało, że ja nie mam bladego pojęcia, jak to wprowadzić do bazy. Znaczy, że absolutnie sposób, w który zebrali dane, bardzo poprawnie te dane zebrali, ale założenie wyjściowe spowodowało, że ja nie byłam w stanie tego zrobić. I wtedy wpadliśmy na to, że mamy obiekt nadrzędny w bazie i obiekt podrzędny. Czyli najpierw sprawdza się cały Pałac Kultury i te jego części wspólne, czyli toalety, schody, windy, korytarze i inne tego typu elementy, a potem dopiero poszczególne placówki. Co oznaczało, że moi biedni studenci wrócili do tego Pałacu Kultury i spędzili tam kolejne 40 godzin, w ten sposób go opisując i wtedy on dał radę zmieścić się jakby w formule w ogóle wyszukiwarki, bo jak mówimy o Pałacu Kultury, to jest to po prostu olbrzymi obiekt, w którym nie tyle sam pomiar jest trudny, co sposób takiego przemyślenia sposobu zbierania danych, który pozwoli udostępnić te dane potem innym ludziom, tak żeby one coś im dawały.
1: Rozumiem. Wspomniałaś o tym, że co 2 lata te dane są weryfikowane. Czy to się tyczy każdego obiektu, który jest w bazie, że powiedzmy coś jest wprowadzone do bazy niepełnosprawnika, gdzieś tam zapala się informacja dla was jako administratorów tej bazy. No, minęły 2 lata, trzeba sprawdzić. Jedziecie wszędzie, czy to jest tak, że no, w tych miastach, gdzie aktualnie najczęściej działacie, czyli Warszawa, Wrocław, Toruń, tak? To jest szansa, że to zostanie zweryfikowane, ale na przykład, że mogą się pojawić takie obiekty, których no, przez kilka tam lat nie zweryfikujecie, bo zwyczajnie nie ma na to albo czasu, albo środków.
0: No to prawda, tak jak mówiłam, Śródmieście Warszawskie teraz idzie do aktualizacji i to są pomiary głównie z 2012 roku. Po prostu nie udało nam się tam wrócić wcześniej. Natomiast to polega na tym, że my nie aktualizujemy pojedynczego obiektu. My wchodzimy w rewir ponownie i od początku robimy cały rewir. i potem te wyniki nowego pomiaru porównujemy z tym, co już mieliśmy. Czyli sprawdzamy, co zostało i te obiekty aktualizujemy na podstawie nowego pomiaru. Sprawdzamy, co znikło z tej przestrzeni miejskiej, z tkanki miejskiej, bo akurat w Śródmieściu to można było obserwować bardzo mocne takie wypieranie właściwie wszystkiego przez restauracje i banki, więc bardzo dużo sklepików znikło. I dodajemy to, co nowego się pojawiło. Także staramy się, żeby każdy obiekt miał swoją historię u nas, jeżeli nadal istnieje. Jeżeli przestał istnieć, to po prostu znika również z bazy.
1: W ten sposób to działa. A jak jest z wykorzystywaniem tych danych, które są w niepełnosprawniku, w jakichś innych serwisach czy instytucjach? Czy ktoś z tego korzysta tak systemowo na zewnątrz, czy raczej to jest wasza baza, którą wypracowaliście i ona jest dostępna tylko z niepełnosprawnika i tego nie udostępniacie nigdzie dalej?
0: My bardzo chętnie dzielimy się tymi danymi z każdym, kto ma ochotę je udostępniać dalej darmowo. Czyli jeżeli pisze do nas panorama firm, która potem komercyjnie sprzedaje dane, to niekoniecznie te dane od nas dostanie. Ale prowadzimy współpracę z miastami i tak jak mówiłam, na ich geomapach te nasze dane są dostępne i każdy może je tam oglądać. Na pewno każda instytucja, zachęcamy ją, żeby podpięła sobie wynik audytu naszego, poinformowała o nim. I dlatego jeżeli kogoś upubliczniamy w bazie, to on automatycznie dostaje informację: hej, bardzo się cieszymy, że się u nas znalazłeś, jakbyś miał ochotę się tym pochwalić, to tu masz przygotowany fragment kodu, wklej go w swoją stronę. Więc to jest kolejna...
1: Sporo osób się chwali, tak z ciekawości? Macie jakieś dane odnośnie tego? Czy wiele osób się chwali?
0: Ja wiem tylko po źródłach wejść, więc tu mam na pewno i takim moim ulubionym miejscem, źródłem wejść był fryzjer na Gocławiu, który nas musiał u siebie na stronie pokazać, bo przez niego mieliśmy regularne wejścia, ale też czasami przez to, że ludzie do nas po prostu piszą i mówią, że bardzo się cieszą. I tak jak porównam, jak to było tam w 2008 roku, kiedy ja tych ludzi ręcznie starałam się informować zawsze, jeżeli tylko był mail, a teraz to te reakcje są szybsze. Jeżeli chodzi o takie miejsca jak muzea, teatry, kina, to one bardzo chętnie się nami chwalą. Ponieważ to są takie miejsca, które rozumieją swoją funkcję jako takiego miejsca dla wszystkich. Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o prywatne różne firmy, to są jakieś bardzo specyficzne miejsca, które mają ochotę się nami chwalić i nas poinformować o tym, że się nami chwalą.
1: A jak można wam pomóc, jeżeli słuchają nas jacyś zwykli użytkownicy, niekoniecznie instytucjonalni, czy potrzebujecie jakiegoś wsparcia, w jaki sposób można niepełnosprawnik gdzieś tam wesprzeć? No nie mówię, że koniecznie finansowo, ale jakąś tam pomocą, jakąś swoją działalnością.
0: No to tak jak mówiłam, niepełnosprawnik głównie wolontariatem stoi, więc jakby oczekiwania finansowe to są jakieś ostatnie, które mi się włączają w głowie. Na pewno mamy dużo pracy dla programistów. Gdyby ktoś miał ochotę się z nami w to włączyć, nasz wolontariusz powoli kończy z nami współpracę, obiecał, że będzie z nami rok, jest z nami dłużej, ale przygotował na przykład listę wyzwań, co powinno być zrobione następnego w niepełnosprawniku i czym mogliby się zająć następni zainteresowani. Na pewno szukamy ludzi, którzy mieliby ochotę robić pomiary. Na pewno szukamy ludzi, którzy chcieliby te pomiary wprowadzać do bazy, ale na pewno też bardzo ważne dla nas jest opiniowanie, tak? Czyli zwracanie się do nas z taką informacją, jak się z tej naszej bazy korzysta, z tej wyszukiwarki, czego jej brakuje, czego ma za dużo. Czyli takie testowanie też z mojego punktu widzenia jest czymś bardzo fajnym, czyli jeżeli się dostaje feedback, ponieważ to dla nas jest ważne. Znaczy my często zbieramy różne uwagi przypadkowo, a nie jakby instytucjonalnie, więc bardzo chętnie takie uwagi bym zebrała. Myślę, że też jakby taki PR, bo tak naprawdę to, że opowiem moim znajomym o tym, że takie coś funkcjonuje i że można z tego korzystać i żeby spróbowali, to jest to, co pomoże nam dotrzeć do naszych odbiorców końcowych i jest to dla nas niesamowicie ważne i tego nie załatwimy żadnymi pieniędzmi. Znaczy żadna kampania ogólnopolska, billboardy nie dadzą nam tego, co to, że ludzie sobie nawzajem opowiedzą o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, albo napiszą na swoim blogu, albo napiszą na swoim fejsie, albo pochwalą się, że takie coś znaleźli w jakimkolwiek innym medium, bo to powoduje, że docierają do nas ci, dla których te informacje zbieramy. Więc ten wachlarz potencjalnych rzeczy, które można dla nas zrobić, jest olbrzymi. Jeżeli tylko ktoś ma ochotę, to zapraszam. Jesteśmy otwarci też na pomysły. Nasz informatyk, wolontariusz przyszedł do nas rok temu, powiedział: cześć, czy mógłbym dla was popracować? Ja mówię: nie mam pieniędzy. On mówi: nie chcę pieniędzy. Ja mówię: no to nie najlepiej z tobą. On mówi: może, ale chciałbym wam napisać od nowa wyszukiwarkę. Czy chciałabyś, żebym się tym zajął? Będę przy tym pomagał ci w obsłudze bazy, tak żebyś nie miała z nią problemu. I to on miał pomysł na to, co chciał u nas zrobić. Więc taka formuła też jest możliwa. To niekoniecznie trzeba przyjść i zapytać, w czym można pomóc, ale jeżeli się ma własny pomysł na to, co chciałoby się niepełnosprawniku robić, to też jesteśmy na to otwarci.
1: No i przy okazji myślę, że wasz informatyk zyskał także spore doświadczenie przy tego typu projektach, więc to też nie jest nigdy tak, że daje się tylko i wyłącznie coś, a nie dostaje się nic, ale czasem są rzeczy, których no, nawet na złotówki nie można przeliczyć, ani na żadne inne gratyfikacje.
0: Powiem tak, że on nas zyskał do portfolio, on bardzo uczciwie nam powiedział, że po to jesteśmy mu potrzebni, ponieważ jego projekty komercyjne są objęte klauzulą tajności i nie może się nimi chwalić. W związku z tym postanowił, że będzie miał taki projekt, który będzie mógł pokazywać następnym potencjalnym pracodawcom czy współpracownikom, a który przy okazji będzie społecznie użyteczny. I że dlatego jego wybór padł na nas. I to bardzo jest, i że rzeczywiście on na tym zyskał. Natomiast myślę to, że on potrafił zrezygnować z prawie wszystkich weekendów i z odpoczywania w weekendy po to, żeby dla nas pracować, jest taką w ogóle niewymierną jakością, że już nie wspomnę o tym, że on również załatwił całe oprogramowanie za darmo, więc używamy bardzo nowoczesnych technologii, ale w ramach takiego wsparcia nas. My absolutnie nie ponosimy żadnych kosztów od miejsca, w którym hostingujemy naszą wyszukiwarkę, gdzie ona jest obsługiwana, po nasz mechanizm wyszukiwarki, który jest stworzony gdzieś bardzo daleko od Polski, jest jednym z najnowocześniejszych mechanizmów wyszukiwania i został nam udostępniony od tak sobie.
1: Ale mam nadzieję, że klauzulą poufności nie jest objęte to, jakie macie plany na przyszłość, a pewnie jakieś macie. Co dalej z niepełnosprawnikiem?
0: Mamy. Na pewno chcemy zwiększać liczbę miast, w których jesteśmy obecni, i zbierać informacje o coraz większej ilości takich miast, więc powoli budujemy sobie relacje z różnymi miastami, tak po prostu, i robimy to od lat, i stąd na przykład ten Toruń, który w tym roku był realny, i stąd ten Wrocław, który się kontynuuje, i ta Warszawa, w której w tej chwili mamy 3-letnią stabilizację, a która już z nami rozmawia o tym, jak te nasze dane wykorzystywać, chociażby w wirtualnej Warszawie, co oznacza, że te dane potem będą zbierane. A po drugie, to czeka nas jeszcze parę skoków, nawet nie skoków, tylko jakichś dopełnień technologicznych, ponieważ my do tej pory się koncentrowaliśmy na wyszukiwarce, zaczynamy odczuwać coraz większą potrzebę stworzenia aplikacji do wprowadzania danych z audytu, takich na tabletach na przykład, żeby ten proces zautomatyzować, ponieważ na razie jakby robimy audyty bardzo staroświecko, bo na papierze. Przez to czas od audytu do jego widoczności, jeżeli mamy dużo audytorów w terenie, i teraz tak będzie z Politechniką Warszawską, że jak ich poszło 7 zespołów, no to my skończymy wprowadzać do wyszukiwarki ich pracę przypuszczalnie za 4-5 miesięcy, ona będzie dopiero widoczna.
1: I kilka restauracji może w międzyczasie zniknąć.
0: Tak, natomiast to wtedy dostaniemy informację,
1: albo się pojawić,
0: bo mail wróci. No natomiast to miasto zawsze żyje i my nic na to nie poradzimy, dlatego też jak dobrze popatrzeć na naszą wyszukiwarkę, to my przy każdym miejscu podajemy datę, w której robiliśmy audyt, czyli moment, na którym my bierzemy odpowiedzialność za te dane, ponieważ to, że ja dzisiaj byłam i zmierzyłam jakąś restaurację, wcale nie oznacza, że ona jutro tam jest. I to nie musi być kwestia nawet miesiąca, dwóch czy czterech, ale to może być następny dzień, ponieważ coś się wydarzy, ja nie wiem. Natomiast też mamy taką nową funkcjonalność w bazie, że jeżeli znajdziesz w niej miejsce, które nie działa i wiesz o tym, że jest zamknięte, to możesz o tym do mnie napisać. Mam taki przycisk, klikasz i piszesz, to miejsce przestało istnieć i ja w takim specjalnym miejscu wtedy mam powiadomienie, że ktoś tak uważa. Mogę do tego miejsca zadzwonić, sprawdzić, czy taka jest prawda, że zostało zlikwidowane.
1: No tak, bo to na przykład konkurencja mogłaby
0: napisać. Tak, ostatnio ktoś mnie poinformował, że urząd Ursynów przestał istnieć.
1: Ale to chyba nie była konkurencja, tylko jakiś zniesmaczony petent.
0: Ale nie obawiłam się strasznie, ale mimo to weszłam na stronę Urzędu Ursynów, sprawdziłam ich lokalizację.
1: Istnieje?
0: zgłoszenie no, istnieje. Ku mojemu zaskoczeniu istnieje, ale wszystkie takie zgłoszenia traktujemy bardzo serio i weryfikujemy. Jest ich dość dużo. To nie jest tak, żeby ludzie z tej funkcjonalności nie korzystali. Czasem jak właśnie wysyłam maila powitalnego, to ktoś za pomocą tej aplikacji mi odpisuje, słuchaj, bo byliście, ale chyba nie zmierzyliście czegoś tam. Albo zmień mój adres mailowy, bo ten, który jest u was na stronie, mi się nie podoba, wolałabym upubliczniać jakiś inny. Więc mamy takie różne mechanizmy rozmów z użytkownikami, czy to zarządcami lokali, czy to z użytkownikami, po prostu tymi, którzy czerpią od nas informacje. I to jest strasznie fajne. Mam skargi na panie w sklepach, że tego sklepu to nie powinniśmy opisywać, bo tam ekspedientki bardzo nieuprzejme. Bardzo, bardzo lubię moją korespondencję z użytkownikami niepełnosprawnika.

0: pewnie trzeba będzie skorzystać ze strony internetowej, żeby go znaleźć, ale można też pisać po prostu bezpośrednio do mnie. mpc@tus.rg.pl i w sprawach niepełnosprawnika z przyjemnością odpowiem na każde pytanie, z przyjemnością przyjmę wszelkie uwagi i będę za nie bardzo wdzięczna.
1: A zatem, jeżeli ktoś miałby ochotę się skontaktować w sprawie niepełnosprawnika z Małgosią, to dane podaliśmy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, jeżeli ktoś albo chciałby pomóc, albo po prostu jakimiś swoimi uwagami się podzielić, być może z naszych słuchaczy jeszcze z punktu widzenia użytkowników czytników ekranów coś ktoś wam ciekawego podpowie. Kto wie, może tak będzie. Małgosiu, no to jeszcze jak to często bywa, kilka słów na zakończenie. O czymś nie powiedzieliśmy, a o czymś jeszcze warto by było powiedzieć a propos niepełnosprawnika albo w ogóle a propos działalności waszej fundacji. Jeżeli tak się stało, to czas dla ciebie.
0: Dziękuję ci bardzo za ten czas. Ja myślę, że to, co bardzo starałam się podkreślić i mam nadzieję, że było słychać, bo bardzo w to mocno wierzę, to że jak się popatrzy na tą naszą działalność dowolną, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy mieli równe możliwości, mimo że jesteśmy różni. I myślę, że taką rzeczą, którą my robimy i która może nie jest tak widoczna na zewnątrz, to jest to, że my współpracujemy z organizacjami, które przeciwdziałają dyskryminacji z bardzo wielu powodów i staramy się razem zmieniać prawodawstwo i polską rzeczywistość, ponieważ trochę nieważne jest, co ja myślę. Jest niewątpliwie prawdą, że sam proces dyskryminacji, bez względu na to, jakiej grupy dotyka, ma te same mechanizmy pod spodem, ma te same emocje i że tak naprawdę ten świat będzie nam się łatwiej zmieniać, jeżeli będziemy mówili wspólnym głosem, tam gdzie to jest to tylko możliwe i stąd nasza działalność na bardzo wielu takich obszarach, czyli i współorganizujemy Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, drugi w tym roku w Warszawie się będzie odbywał, na który już serdecznie zapraszam w ramach jego przygotowań były konwenty regionalne, one chyba się już skończyły, ja byłam na warszawskim, było to niesamowite przeżycie, zupełnie inne spotkanie niż większość tych, na których bywamy i na których czcigodni eksperci dzielą się z nami swoją wiedzą, ponieważ tam jakby cała przestrzeń została oddana osobom z niepełnosprawnościami, które same mówiły o sobie. To jest właśnie ta współpraca z różnymi organizacjami mniejszościowymi, gdzie działamy na rzecz chociażby zmiany ustawy wprowadzającej pewne rozwiązania unijne, w związku z którą na przykład osoby z niepełnosprawnością nie są chronione przed dyskryminacją w edukacji, czego my się domagamy. Inni nas w tym wspierają, a my ich wspieramy w ich żądaniach. A dzisiaj się odbywała w parlamencie z naszym współudziałem taka debata o mowie nienawiści motywowanej między innymi niepełnosprawnością, która też nam się wydaje takim czymś, o czym jeszcze w środowisku się bardzo mało mówi, jest bardzo mało rozpoznane, ale co najprawdopodobniej dotyka osób z niepełnosprawnością i warto, żeby o tym mówić i podkreślać, że takie rzeczy spotykają najróżniejszych ludzi z najróżniejszych przyczyn i że nie ma nic wstydliwego w tym, że zaczynamy o tym mówić i domagać się szacunku dla najróżniejszych ludzi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to jest takie działanie, które ja w TUS-ie sobie bardzo cenię, czyli takie bardzo konsolidacyjne i szukające wspólnych rozwiązań, a nie takie powodujące, że się odcinamy i że mówimy o pewnej grupie ludzi w takim zupełnym oderwaniu od pozostałych grup w społeczeństwie. Więc to jest na pewno takie coś, co ja w TUS-ie bardzo lubię i bardzo sobie cenię. Czyli że staramy się budować mosty między różnymi ludźmi zamiast murów.
1: No co racja, to racja. Kwestie związane z mową nienawiści, albo jak to się ładnie po polsku mówi, hejtem, to dotykają nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale także osób w pełni sprawnych, bo teraz wystarczy wejść na jakiekolwiek forum pierwsze internetowe, czy przejrzeć sobie chociażby niekiedy i własną oś na Facebooku i można się natknąć na
0: to prawda,
1: różne niesympatyczne
0: nie tak,
1: wypowiedzi.
0: Mowa nienawiści jest jakby ścigana, tak? Że nie każda przesłanka jest wystarczająca, żeby prawnie była karana i to jest to, co chcemy zmienić, tak? Chcemy dodać tam do ustawy tą przesłankę niepełnosprawności na przykład, żeby jeżeli ktoś spotyka się z hejtem, który jest związany z jego niepełnosprawnością, to żeby mógł sądowo dochodzić swoich praw. Tak najnormalniej w świecie, żeby nie musiał się z tym godzić, bo to są bardzo trudne sprawy. Mówię, wydaje mi się, że nawet w środowisku

0: W środowisku osób z niepełnosprawnością w Polsce jeszcze nie bardzo rozpoznane, ponieważ borykamy się z innymi problemami jeszcze cały czas. Takimi dużo bardziej palącymi, czyli kwestia pieniędzy na życie, kwestia możliwości zarobkowania, kwestia podejmowania normalnego i edukacji w pełnym wymiarze, że tych prostszych rzeczy, takich bardziej podstawowych, jest jeszcze bardzo dużo nierozwiązanych, stąd czasami zapominamy o tych z tak zwanej górnej półki, które decydują tak naprawdę o jakości naszego życia.
1: Tak, no tu się kłania ta nasza słynna piramida potrzeb, tak? Jeżeli podstawowe rzeczy nie są zaspokojone, no to nie myślimy o tych gdzieś właśnie wyższych, tak? Ale tego jest sporo jest do zrobienia, także życzę wam, żebyście działali prężnie, żeby się niepełnosprawnik rozwijał, no i żeby pozostałe wasze działania również okazały się z pożytkiem dla nas wszystkich.
0: Pięknie ci dziękuję, chociaż my tu w środku życzymy sobie, żeby kiedyś nadszedł taki dzień, kiedy nasze działania już nikomu nie będą potrzebne. Wszystkie budynki będą dostępne, a wszyscy ludzie nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy.
1: No ale o czym byśmy wtedy rozmawiali w Tyflopodcaście?
0: O tym, że jest świetnie.
1: O tym, że jest fajnie, no to dobrze. To na następną audycję w takim razie się umawiamy, jak dobrze pójdzie, kiedy wszystko będzie już fajnie.
0: Nie no, mam nadzieję, że usłyszymy się również wcześniej.
1: Okej.
0: Okay. Tak nam zajmie, ale to jest takie nasze życzenie, które my sobie składaliśmy z okazji 20-lecia.
1: Dobrze.
0: To tak właśnie sobie myśleliśmy, że to jest takie nasze marzenie.
1: To ja się dołączam w takim razie i dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Małgorzata Peret-Jatkowicz, Fundacja TUS. Rozmawialiśmy dziś o serwisie niepełnosprawnik.pl, no i jeszcze o różnych innych rzeczach przy okazji. Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: To jest telewizji gramy, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ale nam się muzyczne kombo trafiło, bo zespół nie dość, że nazywa się Radio Wolna Warszawa, to piosenka była o telewizji. To się rzadko zdarza.
5: To kombo muzyczno-medialne.
1: Tak jest.
5: Oczywiście bardzo miły zbieg okoliczności rozpoczął wydanie magazynu RTV numer 244 i tak jakoś właśnie nazwa tego podmiotu wykonawczego, który był odpowiedzialny za piosenkę inaugurującą nasze dzisiejsze spotkanie, przywołała w nas, zwłaszcza w tobie Michale, bo śledziłeś te wydarzenia, wątki medialne, które ostatnio się pojawiały. My najczęściej mówimy o tym polskim medialnym podwórku, ale chyba nie sposób tutaj nie zahaczyć przy tej okazji o to, co się dzieje nieco dalej.
1: No nieco dalej, konkretnie za oceanem, za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek co dotyczy mediów, które absolutnie nie są skierowane do Amerykanów, bo nie wiem, czy ty wiesz, ale jeżeli chodzi na przykład o Głos Ameryki, to jest tak, że Amerykanie w zasadzie to w sumie nie bardzo nawet wiedzą, że w ogóle taka stacja istnieje, bo oni nie są oficjalnie dostępni. No bo oczywiście wiadomo, jak jesteś radiomaniaczką, to znajdziesz sposób na to, żeby sobie posłuchać tych programów, natomiast oni nie są tak oficjalnie w łatwy sposób dostępni na terenie Stanów Zjednoczonych, chociaż ze Stanów Zjednoczonych nadają. No bo to są programy kierowane do szerokiego grona audytorium zagranicznego, kiedyś nawet też i do polskiego, bo Głos Ameryki czy Radio Wolna Europa zresztą też miały swoje programy w języku polskim. Miały też programy w innych językach. My nawet przez jakiś czas na antenie Radia DHT transmitowaliśmy serwisy informacyjne Głosu Ameryki
5: tak,
1: po angielsku.
5: Słuchacze, którzy są od początku z magazynem RTV, mogą pamiętać, tak, że to nie było tak, że wchodziliśmy o 16 punkt samą naszą audycją, bo generalnie w związku z tym, że co godzinę były u nas te serwisy w języku angielskim, to słuchacze, którzy tutaj przychodzili, żeby posłuchać RTV, najpierw mieli właśnie do czynienia z tymi serwisami, a było tak nawet na początku, że mieliśmy jak w klasycznym radiu również przerwę na serwis na początku drugiej godziny.
1: Tak, ale potem się okazało, że jesteśmy nie aż tak bardzo international, więc z wiadomości Głosu Ameryki zrezygnowaliśmy i w sumie gdybyśmy chcieli emitować je do tej pory, to i tak musielibyśmy z nich zrezygnować 15 marca, wyobraź sobie, bo decyzją Donalda Trumpa pracownicy Głosu Ameryki i zresztą Radia Wolna Europa, z tego co wiem, też, ale najbardziej śledziłem jednak tę historię związaną z Głosem Ameryki, są od 15 marca na urlopie. To nie, że na razie zostali zwolnieni, bo to tam jakieś takie kwestie związane z administracją i z innymi rzeczami takimi prawnymi, to że nie możesz, nawet w Stanach Zjednoczonych nie możesz kogoś zwolnić z dnia na dzień. Oni są na razie na urlopie. W ogóle czytałem tego maila, który dział zasobów ludzkich wysłał do wszystkich pracowników Głosu Ameryki. To w ogóle sobie bardzo ciekawie wygląda ta kwestia przechodzenia na urlop taki właśnie wymuszony. Bo to jest tak, że ty idąc na urlop tracisz, a przynajmniej na taki urlop, tracisz dostępy do wszelkich miejsc, do wszelkich zasobów dotyczących twojej pracy. Czyli nie działają ci przepustki, nie działają ci wejściówki, tracisz dostęp do wszystkich systemów, na których pracowałaś. Natomiast nadal obowiązuje cię jakiś taki kodeks dotyczący etyki dziennikarskiej i tak dalej, czyli musisz się odpowiednio tam zachowywać, ale co ciekawsze, musisz cały czas być pod telefonem, pod mailem. Tego maila w ogóle masz przekazać do działu zasobów, żeby oni byli w stanie się z tobą skontaktować, no bo przecież nie działają twoje pracownicze środki komunikacji, więc nie przestaje działać w tym momencie twoja skrzynka mailowa, przestaje działać ci telefon, więc musisz podać swoje prywatne dane kontaktowe i jak tylko powiedzą ci, że masz się stawić i masz pracować albo wykonywać jakieś inne rzeczy, to masz to robić. Tylko dlatego, że dostajesz pensję ze środków federalnych. Więc w ten sposób to wygląda. W tym momencie wszyscy pracownicy etatowi Głosu Ameryki są na takich urlopach. No i efekty tego są widoczne, bo ostatnie wiadomości na stronie voanews.com są z 15 marca. Wiadomości, te pięciominutowe, które my też kiedyś emitowaliśmy, też są ostatnie z 15 marca i to sobie wszystko tam wisi. No i nie wiadomo w sumie, co z tym dalej.
5: No, jak to powiedział Tadeusz Sznuk, nie wiem, choć się domyślam, no, że ten urlop może być urlopem wiecznym.
1: Tak, no oczywiście są różnego rodzaju głosy, też głosy ludzi związanych przez wiele lat z Głosem Ameryki, w tym i głos Polaka, Tadeusza Lipienia, który się obecnie podpisuje jako Ted Lipień, to jest człowiek, który kierował między innymi polską sekcją Głosu Ameryki, w ogóle jako chyba najmłodszy dyrektor. Potem on awansował zresztą też w strukturach Głosu Ameryki, no i tam też właśnie był taki jego głos, była taka jego wypowiedź, no że zdecydowanie Głos Ameryki powinien zostać i nawet może jako jakaś mniejsza struktura, ale jednak Ameryka powinna, Stany Zjednoczone powinny mieć ten głos taki międzynarodowy, kierowany do mieszkańców różnych innych państw, dla których obecnie produkowane są programy, chociaż też no, pojawiały się takie głosy, że właśnie Głos Ameryki, dziennikarze Głosu Ameryki no, dość mocno, niepochlebnie się wcześniej wypowiadali wobec Donalda Trumpa, więc to wcale nie dziwi, że decyzja została podjęta taka, a nie inna. Także no, podejrzewam, że skończy się na tym, że rzeczywiście, jeżeli nawet Głos Ameryki czy Radio Wolna Europa jakoś przetrwa, to z bardzo minimalnym składem personalnym. No i ciekawe, co zrobi następny prezydent Stanów Zjednoczonych.
5: Takie to były radiowe wątki zza oceanu, zainspirowane tą pierwszą piosenką, ale też tym, aby być jakoś na bieżąco, no bo takie nazwy jak Radio Wolna Europa, no to na pewno są wszystkim znane, to też los tych inicjatyw na pewno był wart wspomnienia. No i oczywiście nie to, że lekceważymy to, co jest wokół nas, no bo te konteksty jak najbardziej też wpływają na naszą rzeczywistość, ale my jako polscy autorzy audycji mamy obowiązki polskie, więc o polskich mediach będziemy mówić w wydaniu, tak jak już powiedziałam, pod numerem 244. My, polscy prezenterzy, polski Michał Dziwisz.
1: I polska Milena Wiśniewska.
5: Tak jest. Chyba takie formalności mam już z głowy, poza tą, że jesteśmy na żywo.
1: Tak jest.
5: Tak samo jak w tygodniu ubiegłym. Także to jest to miejsce, gdzie sobie możecie odtworzyć tę formułkę, w jakich miejscach możecie komentować to, co akurat na antenie omawiamy, albo jakieś inne rzeczy związane z mediami, no bo jak nas słuchacie, to wiecie, gdzie to robić. No dobrze, to tylko po prostu powiemy o Facebooku, no bo on jest takim jednak miejscem, gdzie piszecie najczęściej, a może jednak tutaj, ktoś jest tutaj pierwszy raz i nie wie, że facebook.com/radio-dht to jest adres facebookowy naszego radia, gdzie pod postem zbieramy wasze komentarze. Odnośnie do tego, co będziemy mówić, Michał tym głosem, co zwykle, ja jak słychać, może troszeczkę jednak zmienionym, ale przyznasz, że bywało czasami trudniej i gorzej.
1: Tak
5: więc
1: jest, także nie jest źle. Jakbyś nie wspomniała o tym, to myślę, że większość osób nawet nie zwróciłaby na to uwagi.
5: Ale wiesz, to jest tak, że my odbieramy swój głos inaczej niż osoby, które nas słyszą
1: oczywiście
5: z zewnątrz, więc mnie się wydaje, że to jest bardziej niż pewnie później sama uznam, kiedy będę przesłuchiwała tę audycję, żeby zrobić znaczniki czasu i wtedy faktycznie pewnie pomyślę, no istotnie jest tak, jak Michał powiedział na ten moment, ja faktycznie u siebie to słyszę, ale bywało nieraz, że słyszałam jeszcze bardziej, tak więc nie będzie to, mamy nadzieję, dla was dyskomfort i chyba już rzeczywiście teraz mamy wszystko z głowy.
1: Tak
5: no
1: jest.
5: Może jeszcze to, że mogliście się nie spodziewać naszej obecności tutaj dzisiaj, bo my sami się troszeczkę nie spodziewaliśmy, że tydzień po tygodniu będziemy w wydaniu raczej krótszym, tak samo jak to było w tygodniu ubiegłym, ale mamy trochę informacji wybiegających już w przyszłość, bo wątpimy, żeby znów za tydzień się udało takie wydanie przygotować, ale trochę też informacji bieżących, ale jednak od tej przyszłości zaczniemy, od stacji TVN, od pewnych zmian w ramówce, które oni robią, a właściwie od tego, co odkręcają, bo wprowadzili to już jakiś czas temu, my to omawialiśmy i się okazało, że jednak nie, że wracają do stanu sprzed tych modyfikacji. Otóż stacja TVN od końca marca, mam na myśli nie ten przyszły tydzień, tylko faktycznie koniec marca, za kilka dni, rezygnuję z tego aż po 9 miesiącach, więc bardzo długo to trwało, że nadawali sport i pogodę przed faktami, a teraz będą to znowu robić po faktach, tak jak to robili przez wiele lat. No tak jak powiedziałam, od 10 miesięcy, czyli lipiec 2024, to był ten moment, kiedy oni postanowili to zamienić. I no obecnie jest właśnie tak, że sport można śledzić o 18.40, a pogodę o godzinie 18.55. No i od końca marca TVN przywróci ich emisję na czas po faktach, które są niezmiennie o 19, czyli od poniedziałku do czwartku sport będzie nadawany o 19.35, a pogoda o 19.45. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dni tygodnia, piątek, sobotę i niedzielę, to jest odpowiednio wszystko 5 minut wcześniej, bo chyba wychodzą z założenia, że w te weekendowe dni mniej się dzieje i fakty są po prostu krótsze. I w związku z tym o 15 minut później, czyli o godzinie 19.45, będą rozpoczynać się weekendowe propozycje stacji, czyli sobotni Mam Talent będzie o 19.45 i niedzielny The Traitors, Zdrajcy, będzie też o 19.45, no ale to jeszcze nie dzisiaj, na to jeszcze czas, bo tak jak sprawdzałam, przynajmniej jeżeli chodzi o dni powszednie, to właśnie od przyszłego tygodnia jeszcze jest wszystko normalnie, a te zmiany zanotowałam od 31 marca. Chyba, że oni się zdecydują je zrobić jeszcze, wiecie, na przykład, jeżeli chodzi o te weekendowe propozycje, wcześniej tam 29 i 30, ale to, co z całą pewnością, to jest to, że dzisiaj i jutro Mam Talent i Zdrajcy są jeszcze o 19.30. Mnie się akurat podoba to przesunięcie, a to taka moja prywatna perspektywa i kwestia tego, co oglądam, dlatego że akurat niedzielne popołudnie mam bardzo wypełnione programami, które śledzę, bo mam tak, Szanse na sukces, Back to School, potem chwila przerwy, potem Awantura o kasę, która się kończy przed 19. Jak potrzebowałabym, wiecie, jakiegoś czasu, żeby się ogarnąć, to faktycznie to, że ci Zdrajcy będą później o 19.45, to mi to całkiem pasuje, a potem jest jeszcze Sanatorium Miłości, więc wiecie, telewizja telewizją, ale czasami trzeba zrobić jakieś rzeczy, więc ta przerwa tutaj akurat całkiem mi się w to dobrze wpasowuje. Ale no oczywiście też w dni powszednie są przesunięcia, które wynikają z tej zamiany, czyli konkretnie mamy te popołudniowe produkcje, czyli Szpital Świętej Anny od poniedziałku do środy i Ukrytą Prawdę w czwartek i w piątek. One zostaną przesunięte z 17.40 na 17.55, czyli tuż po nich będą fakty od razu. No a na przykład uwaga, z 19.40 na 19.55, w piątki o 19.50, no a w weekendy nie ma już uwagi od jakiegoś czasu i też nieco później będą się rozpoczynać pozycje tak zwanego prime time'u, typu Kuchenne Rewolucje, You Can Dance, Masterchef Nastolatki, Kuba Wojewódzki, bo to już nie będzie godzina 20.50, tylko 20.55. Tak wiem, zmieniło to wszystko w waszym życiu, no ale muszę odnotować, żeby potem nie było pretensji, że ktoś włączył na Magdę Gessler o 20.50 i się dziwi, że jeszcze jej nie ma i że musi 5 minut czekać. I co to w ogóle ma być? Dlaczego w ogóle tak? To zawsze są pytania przy takich okazjach. Co akurat skłoniło nadawcę, żeby to zamienić? Czyżby im się nie sprawdziły te modyfikacje, które zdecydowali się wprowadzić latem zeszłego roku? Mamy wyjaśnienie od biura prasowego TVN-u. Nie wiem, czy ono wam wiele powie, ale stwierdzają, że w kwietniu, no tak naprawdę nie w kwietniu, bo pod koniec marca, no ale dobra, już przyjmijmy to w przybliżeniu, w zaokrągleniu. Wprowadzamy korektę ramówki, przechodzimy na czas letni i dopasowujemy się do preferencji widzów. Godziny emisji pozostałych programów są wynikową tej korekty. No, wiecie, czas letni to tam nam się zmieni jeszcze pod koniec marca i też nie bardzo wiem akurat, co ma to do czasu letniego, no bo czas letni jest kwestią zmiany godziny konkretnie, nie wiem,
1: nie widzę kilku
5: związku
1: minut
5: pomiędzy właśnie przesunięciem serwisu sportowego i pogodowego o kilka minut, więc jednak chyba po prostu uznali, że coś im się tam nie zgadza. Poza tym, gdyby naprawdę to była kwestia czasu letniego, to by to potem, jak będzie czas zimowy, znowu odkręcili i przerzucili ten sport przed fakty, a coś wątpię, żeby to zrobili, bo też nie jest dobre takie ciągłe wprowadzanie zmian. No i tak już te pewne zmiany są i one zostały, że na przykład weekendowe produkcje, te takie prime time'owe zaczynają się przed 20, co pozwala im przyciągnąć widzów prędzej, takich, którzy na przykład rozważaliby co oglądać, już się zatrzymają przy tym TVN-ie i nie pójdą na przykład na dwójkę, która po 20 rozpoczyna to, co szykuje akurat na weekendowy wieczór. No ale jak widać, są w takim razie jakieś wnioski, że coś tutaj się nie sprawdziło. Piszcie, czy w ogóle ma to dla was jakieś znaczenie, czy sport i pogoda są przed serwisem, nawet nie tylko w TVN-ie, tylko ogólnie w innych stacjach. Czy to jest kwestia przyzwyczajeń, że jednak przez tyle lat tak było, więc wolimy, jeżeli to wszystko jest po, bo tak się nauczyliśmy, czy to nie ma znaczenia i się idzie do tego prędko przyzwyczaić. Ja chyba nie mam zdania, więc na tym zakończę. Jednak wydaje mi się, że te przyzwyczajenia były we mnie silne i zawsze są, że najpierw serwis, sport, potem pogoda, ale jak to jest zamienione, no to też bez przesady. I idzie rzeczywiście sobie to wpoić do głowy. Natomiast, tak jak powiedziałam, niezmiennie o 19 są fakty. W faktach są różne wątki, na przykład polityczne i my trochę do tego nawiążemy, ale już będąc w okolicach innej stacji, czyli konkretnie Imperium w stanie likwidacji. Wspaniały był ten mój wiersz. A jeszcze bardziej konkretnie będziemy w TVP1, ale zanim tam się przeniesiemy, to chciałabym zdradzić nieco kulisy naszej radiowej kuchni związanej z przygotowywaniem tej audycji. Mam nadzieję, że tutaj kolega nie będzie na mnie szczególnie zły z tego powodu. Ale kiedy wczoraj, bo tu jeszcze nie wiesz, co chcę powiedzieć, kiedy wczoraj jeszcze debatowaliśmy na temat tego, czy rzeczywiście mamy odpowiednią ilość informacji, żeby ten program przygotować, kto przygotowuje jaką informację, jakie piosenki wybierzemy, żeby skomentować te wszystkie newsy, które tutaj gromadzimy, to Michał mi wspomniał, że no jak najbardziej oczywiście program możemy zrobić, natomiast jeżeli byłaby taka konieczność, żeby jeszcze coś do niego przygotował, to jak najbardziej będzie mógł to zrobić, ale nieco późniejszą porą, jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, bo ma jeszcze trochę rzeczy do zrobienia w swojej pracy, a potem wychodzi. Nie zdradził mi, gdzie, jaki jest jego cel, więc wiecie, mogą być różne opcje, że wychodzi na zakupy do Biedronki, że wychodzi pobiegać, no różne są możliwości, natomiast słuchajcie, kolega nie musiał odsłaniać przede mną tej tajemnicy, ona się przede mną odsłoniła sama i ja wiem, Michale, gdzie ty musiałeś być, ponieważ włączyłam telewizor wczoraj po południu i się okazało, że w twoim mieście rodzinnym w Iławie zagościła pewna wyjątkowa osobistość i tam się pojawiło takie hasło, że Karol z Iławą, Iława z Karolem, czy tam odwrotnie.
1: Ja myślałem, że powiesz o stand-upie Rafała Rutkowskiego, bo właśnie tam byłem wczoraj.
5: No tłumacz się, tłumacz. Bardzo żałowałam.
1: Ja myślę właśnie, że to mogła być dla części osób jakaś taka pewna konkurencja, bo Karol Nawrocki był wczoraj w Iławie i za darmo, a na Rafała, ale właśnie Rutkowskiego, nie Trzaskowskiego, tylko na Rafała Rutkowskiego to bilety trzeba było kupić już wcześniej, ale no cóż, i tu stand-up, ja wybrałem właśnie ten.
5: Bardzo byłam rozczarowana, że w tych relacjach telewizyjnych pominięto sekcję pytań od widowni, bo liczyłam, że jakieś zadasz. Nie miałam jeszcze pomysłu jakie, ale tutaj wierzyłam, że będziesz chciał o coś zapytać. Ale niestety to się nie dokonało, także wiecie, no zastanówcie się, czy mu wierzycie po prostu, no czy on by płacił pieniądze, czy jednak poszedłby właśnie za darmo. No, kto
1: na stand-up
5: za
1: zawsze.
5: A ja nie poszłam, jak w moim mieście był Mencen, także no wiecie. No ale na pewno zainteresowanie w Iławie było, bo ludzie przyszli, bo lokalne społeczności żyją tym i interesują się tym, kto będzie tym polskim prezydentem. A dlaczego tak właśnie nawiązałam do tych lokalnych społeczności? Po pierwsze właśnie po to, żeby tutaj kolega zrobił coming out, gdzie wczoraj był, ale i tak się broni, szuka wymówek, żeby się nie przyznać. No a po drugie właśnie ten wątek postrzegania wyborów w kontekście lokalnym będzie ukazany, w zasadzie jest już ukazywany, bo premiera odbyła się w tym tygodniu w programie pod tytułem Polska ma głos, który pokazuje właśnie telewizyjna Jedynka. Jeżeli mamy program o wyborach nawiązujący właśnie do tego, co się odbędzie w maju, do procesu wyboru naszego przyszłego prezydenta, no to skojarzenia mogą być takie, że co, to że to jakiś jeden z wielu cyklów debat tych kandydatów, albo jakichś tam osób z ich partii, które będą przekonywać, że ci kandydaci są tutaj najlepszymi opcjami, ale to nie będzie nic takiego. Myślę, że programy w stylu, o jakim wspomniałam jeszcze przed nami i do maja zdąży się tutaj sporo wydarzyć. Natomiast to będzie coś innego. To będzie cykl reportażowy, które to reportaże będą przygotowywać Bartłomiej Bublewicz z Panoramy i Paweł Kursa z TVP Info. Program Polska ma głos ukazuje specyfikę wyborów prezydenckich właśnie w poszczególnych częściach kraju, eksponując różnice w postawach wyborczych, oczekiwaniach wobec kandydatów, a także lokalne problemy i kwestie, które są ważne dla danej społeczności. Ma charakter reportażowy z naciskiem na emocje, codzienne życie mieszkańców oraz specyfikę kampanii wyborczych. Także no podejście na pewno inne, bo faktycznie my często musimy słuchać tych gadających głów w telewizjach, które już słyszeliśmy wiele razy, a tutaj, jak rozumiem, takie właśnie podejście zwykłych ludzi, których to głos przecież jest najważniejszy, bo to oni, bo to my wszyscy będziemy mieć w maju głos, więc ten ich stosunek do tego wszystkiego może dla nas być czasem zaskakujący, bo przecież każdy z nas żyje w jakiejś informacyjnej bańce. No ale tak to jest, otaczają nas ludzie o różnym podejściu, różnych poglądach, a problemy jako takich lokalnych społeczności, które się mogą różnić, zależy od tego, w jakiej okolicy kraju jesteśmy, też mogą mieć oczywiście wpływ na te wyborcze decyzje. A jak to się wszystko będzie kształtować, o tym się można przekonać już od 20 marca, bowiem cykl Polska ma głos jest nadawany w każdy czwartek o godzinie później, bo 23:05. Rozumiem, że jeżeli postawili na to, że to będzie czwartek z jakiegoś powodu, no to nie mogło to być wcześniej, bo wcześniej pani Elżbieta siada w taki sposób, w jaki nikt inny nie siada. No ale może rzeczywiście można było jakoś pomyśleć, czy inny dzień by tutaj nie był bardziej odpowiedni, czy nie można by było tam umieścić tego wcześniej. No może faktycznie nie, no ale pora jest późna, więc nie wiem, jak wiele osób na to zerknie, ale może akurat was przekonaliśmy do tego, żeby sobie na to przed snem popatrzeć. Choć pytanie, czy to jest dobry pomysł, bo może niektórych polityka irytuje do tego stopnia, że lepiej, aby rzeczy z nią związanych nie oglądali przed spaniem, żeby później kłopotów z tym spaniem nie było, zwłaszcza, że jeszcze piątek trzeba jakoś w pracy przeżyć. Dla nas może być trudne śledzenie polityki, ale teraz sobie wyobraźcie, jak trudne to wszystko może być dla samego prezydenta. No oni teraz bardzo chcą być tymi prezydentami i bardzo nas namawiają do tego, żebyśmy głosowali na tych kandydatów, a przecież jest to szalona odpowiedzialność. Na pewno oczywiście mają tego świadomość, choć pytanie, czy rzeczywiście w pełni się nad tym zastanawiają, ile to rzeczy jest na głowie tego biednego prezydenta. I o tym właśnie będzie traktował utwór, który u nas się teraz pojawi. Utworów o prezydentach jest troszeczkę. Myślę, że jeszcze tutaj będą preteksty, żeby takie piosenki u nas się pojawiały w przypadku debat prezydenckich i innych okazji. No, wszak takie okoliczności są raz na 5 lat, więc możemy do tych utworów wtedy wracać. Michał nawet w płytotece znalazł utwór o konkretnym kandydacie na prezydenta z czasów, kiedy Waldemar Pawlak ubiegał się o ten rolę, ale to nie jest już ten czas, więc my nie o konkretnym żadnym kandydacie, żeby nie było, że kogoś promujemy, ale tak właśnie bardziej ogólnie i możecie się oddać tej refleksji, jakież to ciężkie życie ma ten prezydent i ile na głowie, nad iloma rzeczami musi się zastanawiać, a nad tym wszystkim zastanowiła się wokalistka, to chyba niekoniecznie jest jej główna rola, no bo przede wszystkim znamy ją jako pisarkę. Jest to Dorota Masłowska, która lat temu już 11 nagrała album, do którego czasami wracamy, bo tam są różne fajne rzeczy, do których warto wracać. Na przykład śpiewa o tym, że oszukała ją Kinga Rusin. Jeżeli Kinga Rusin coś kiedyś medialnego zrobi jeszcze, to może będzie okazja, żeby to zagrać. No ale teraz właśnie refleksje pani Doroty Masłowskiej, która nagrała utwór jako Mister D. Refleksje o życiu prezydenta zabrzmią wyśpiewane przez Mister D na naszej antenie.
1: O, ciekawe rzeczy dzieją się z naszym sprzętem. Coś wygląda na to, że nam poważnie zastrajkowało, ale jakoś się słyszymy i miejmy nadzieję, że słyszeć się będziemy nadal.
5: No widzisz, nie jesteś prezydentem, a i tak masz na głowie strajki. Tym razem
1: techniczne,
5: jednak rzeczy
1: dokładnie, dokładnie.
5: A my zostajemy w telewizji publicznej i kolejna informacja będzie dotyczyła tego, co w przyszłym tygodniu ona nam pokaże. Natomiast gdybyśmy pojawili się tutaj za tydzień, jak pierwotnie zakładaliśmy, to nie mielibyśmy okazji wam o tym powiedzieć, bowiem to jest związane z tym, co zostanie pokazane w przyszły piątek, a będzie to coś dla tych, którzy lubią muzykę, lubią piosenki, które już znają. Może są otwarci na jakieś zmienione aranżacje, ale tego wam zagwarantować nie możemy, no bo jeszcze ich nie słyszeliśmy, ale jeżeli nowe aranżacje miałyby być, no to nie jest to dla Michała, jak wiecie, bo tutaj wszelkich zmian, modyfikacji on nie preferuje, no ale jeżeli jesteście otwarci na to, co nowe i na to, co też znane i jeżeli cenicie artystkę, której już nie ma wśród nas od lat niecałych 7, jeżeli dobrze liczę, mam na myśli Korę, Olgę Jackowską, to TVP2 szykuje na przyszły piątek coś ewidentnie dla was. Już sam tytuł tego wydarzenia nawiązuje wprost do jednego z utworów, który Kora przed laty wyśpiewała. Jest to Falowanie i spadanie, jeszcze z podtytułem Pamięci Kory. Dlaczego w ogóle teraz będziemy takie widowisko śledzić? Przecież rocznica śmierci Kory wypadać będzie w lipcu i no nie jest też ona okrągła, nawet jeśli na jeszcze do tego lipca mamy sporo czasu, no to nie jest kwestia upamiętnienia właśnie z okazji rocznicy śmierci, czego moglibyśmy się ewentualnie spodziewać, czy jakiejś innej rocznicy, tylko jest to koncert związany z nadaniem imienia Olgi Jackowskiej największej hali studyjnej Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Także akurat spośród bardzo wielu postaci, jakie mogli wybrać na patronów, wybrali Korej, to na pewno decyzja dobra, co też za sobą pociągnęło przygotowanie właśnie takiego widowiska, które, jak informuje Telewizja Polska, będzie wypełnione największymi przebojami zarówno Korei, jak i Manamu, co oczywiście nie jest tutaj zaskoczeniem, że po mniej znane utwory sięga się rzadziej w przypadku takich koncertów. My byśmy pewnie chcieli, no ale wiemy jak jest. To będzie, jak głosi zapowiedź, bardzo osobisty koncert, bowiem wszyscy zaproszeni artyści są wielbicielami muzyki i talentu Kory. Z niektórymi przyjaźniła się ona zarówno prywatnie, jak i zawodowo. I teraz, moi drodzy, Telewizja Polska nie ogranicza się do takiej enigmatycznej zapowiedzi, bo już nas informuje nie dość, że kto wystąpi, co jest standardem, to jeszcze jakie pojawią się piosenki i konkretnie w jaki sposób dopasowano tych artystów do piosenek. Kto zaśpiewa co, mówiąc najkrócej. Więc znów mówiąc najprościej, będą teraz spoilery. Jeżeli one was nie interesują, bo jednak wolelibyście mieć ten element zaskoczenia co do repertuaru i tego, jaki głos zabrzmi w jakiej piosence, no to nie wiem, można sobie na moment ściszyć i iść przynieść herbatę, ale za moment oczywiście do nas wracajcie, żeby się dowiedzieć kolejnych szczegółów. A zatem pojawi się John Porter, który wspólnie z Renatą Przemyk wykona utwór To tylko tango, a co do pana Johna Portera, no to też sytuacja jest taka, że on miał przyjemność wykonywać ten utwór współpracując z samą Korą, więc no, miał taką okazję, żeby rzeczywiście na niwie zawodowej z nią działać i ma na pewno tych wspomnień bez liku. Co zaś do Renaty Przemyk, to ona jeszcze do tego solowo zinterpretuje klimatyczny utwór Róża. Katarzyna Chlebny, być może wam to nazwisko nie mówi wiele, ale jeżeli oglądaliście Ostatnią szansę na sukces, gdzie były właśnie śpiewane utwory Kory, to ona się tam pojawiła jako jurorka, bowiem jest ona autorką, reżyserką i wykonawczynią głośnego krakowskiego spektaklu Kora Boska. I tutaj ona również się pojawi jako wokalistka, zaśpiewa między innymi krakowski Splin. Będzie też aktor Bartosz Porczyk, to chyba ten, co ostatnio w You Can Dance też jest jurorem i wykona Lipstick on the Glass. Natalia Przybysz, również jurorka tego jednego z ostatnich odcinków Szansy, zaprezentuje utwór, który ja też kiedyś miałam przyjemność śpiewać, czyli Ta noc do innych jest niepodobna. Będzie też Tomasz Organek w utworze Stoję, czuję się świetnie. Bowska także, która zaprezentuje Szare miraże. Anita Lipnicka przygotuje z kolei swoją wersję utworu Luciola. Krzysztof Zalewski, jego usłyszymy w piosence Boskie Buenos. No i będzie również Ania Rusowicz, w której w wykonaniu zabrzmi piosenka Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. Ale to nie wszystko, bo będą też absolwenci Warszawskiej Akademii Teatralnej, którzy wykonają dwa utwory ze swojego spektaklu dyplomowego A planety szaleją, Młodzi w hołdzie Korze, który wyreżyserowała Anna Sroka-Chryń. I wystawiany jest ten spektakl obecnie w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Te dwa utwory to Cykady na Cykladach i Kocham Cię, kochanie moje. No już tyle tych utworów wymieniłam, że mam wrażenie, że znamy całą tracklistę tego wydarzenia, ale liczymy mimo wszystko na jakieś niespodzianki. Czy takie się znajdą, będzie się można o tym przekonać, włączając w przyszły piątek telewizyjną Dwójkę, konkretnie o godzinie 20:45. Także konkurencja tutaj jest, bo rywalizują z innym muzycznym wydarzeniem, muzycznym programem, jakim jest program Must Be The Music, także może trochę podobna widownia, do której to adresują, no ale kiedy mieli to w sumie pokazać. No tak to właśnie będzie, więc dajcie znać, co wy wybierzecie w przyszły piątek. A my, no nam nie pozostaje nic innego, jak oczywiście sięgnąć po któryś z utworów artystki, która będzie upamiętniona w przyszły piątek. Wymieniłam tutaj te wszystkie piosenki, po które sięgną wspomniani przeze mnie artyści. No ale jak sądzę, wśród tych utworów musi znaleźć się jeszcze jeden. Ten, co do którego nie wiemy, czy ktoś go, kto konkretnie konkretnie miałby go wykonać, więc może będzie on tutaj jakimś takim hymnem wykonanym wspólnie przez wykonawców, no bo trudno, aby on się tutaj nie pojawił, skoro stał się inspiracją dla tytułu. W tytule oczywiście, w tytule koncertu mamy falowanie i spadanie i myślę, że ta zbitka słów już wam nasuwa skojarzenie z piosenką, której tytuł jest oczywiście nieco inny, bo teraz zapraszamy was do tego, żeby z korą właśnie w rytmiczny sposób poodliczać. Raz, dwa, raz, dwa. ADHD
1: Radio. Nasze dzisiejsze spotkanie z RTV też w zasadzie tak w szybkim tempie. Raz, dwa i już prawie koniec.
5: I trzy teraz, bo trzecie wejście, które będzie wejściem ostatnim. Tak to już. Tak my też się dopiero rozkręcamy. No ale to nie my ustawiamy tę medialną rzeczywistość, a ją relacjonujemy i tyle, ile wieści, tyle również nas na antenie. Ale kilka jeszcze takich drobiazgów dla was mamy. Zaczniemy w TVP, skończymy w ogóle totalnie gdzie indziej. A to nawiązanie do TVP będzie tym razem dotyczyło tego, co od przyszłego tygodnia, od przyszłej soboty, już chyba wszyscy po obiedzie, jak sądzimy, czy ty Michale nie? Bo ty tak jeszcze sami mniej standardowo.
1: No to ja tak różnie.
5: A dzisiaj?
1: A dzisiaj jeszcze przed.
5: No to widzicie. Natomiast no, my jesteśmy tutaj w sobotę i ten program, o którym powiemy, też będzie w sobotę. No ale jeżeli chodzi o ten obiad, który w większości polskich domów, tak przynajmniej stereotypowo, powinien zagościć na stołach kolejnego dnia weekendu, czyli w niedzielę, no to co to jest? To jest kotlet schabowy, a na pierwsze danie, jeżeli ktoś tak praktykuje, no to jest to rosół. My już to nawiązanie kiedyś robiliśmy i robimy je ponownie, bowiem Telewizja Polska będzie pokazywać w soboty magazyn kulinarny pod tytułem Rosół Polski. Jego gospodarzami będą szefowie kuchni i restauratorzy Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron. To on się chyba nazywa jak ten z Afromental.
1: No właśnie.
5: Co jest w tym Wojsie, ale no wychodzi na to, że to nie jest ta sama osoba i co się rozstał ostatnio ze swoją żoną i matką swojego dziecka, no ale wiecie, no tak się czasami zdarza, że się ludzie nazywają tak samo. Ty znasz jakiegoś innego Michała Dziwisza?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawa historia a propos Michała Dziwisza. Okazuje się, że wyobraź sobie, ponoć jakiś Michał Dziwisz jest właścicielem apteki gdzieś w Małopolsce, bo dzwoniła ostatnio do mnie pani, która to bardzo chciała mi przedstawić prawie że historię swojego życia, bo ktoś jej źle wypisał lek. No i ja tak słucham, chodziło tam o jakąś refundację, że dostała lek bez refundacji, a powinna dostać lek refundowany, no i że ona chce coś z tym zrobić. Ja tak słucham i pytam, proszę pani, ale po co mi pani opowiada tę historię? Czego pani oczekuje? No przecież pan jest właścicielem apteki. Ja mówię, gdzie? No to mi podała konkretny adres. Ja mówię, proszę pani, ja w Iławie mieszkam, ale proszę pana, jest pan Michał Dziwisz? Ja mówię, no jestem. No to właśnie, no to pan jest właścicielem apteki, ale mówię, ale gdzie? No przecież ja w Iławie jestem. A to, że pan mieszka w Iławie, to wcale nic nie musi oznaczać, bo przecież ktoś może napada w tej, tam gdzieś w tym Krakowie czy pod Krakowem pracować. No i na takie diktum cóż pozostało zrobić, no. Ale nie, całe szczęście udało się pani przekonać, że ja absolutnie z farmacją nie mam nic wspólnego.
5: No i nie rozwiązałeś pani problemu.
1: Niestety nie.
5: Mileny Wiśniewskie też istnieją, co więcej, była jakaś taka, no pewnie dalej gdzieś jest i działa, mająca coś wspólnego z muzyką, więc na YouTubie, gdzie znajdowały się piosenki w moim wykonaniu, one się mieszały z piosenkami w jej wykonaniu, więc ktoś faktycznie mógł się zgubić, oraz był tam wykład jakiejś pani Mileny Wiśniewskiej pod tytułem Od człowieka radzieckiego do społeczeństwa obywatelskiego.
1: No to bardzo ciekawy to jest bardzo, wykład.
5: To jest naprawdę akurat bardzo interesujące. Także mamy dwóch Aleksandrów Baronów w sobotę w telewizyjnej dwójce. Jeden będzie gotował to wcześniej, a drugi będzie zachowywał się trochę dziwnie i szalał na fotelu trenerskim w The Voice Kids. W każdym razie, w programie Rosół Polski prowadzący mają pokazywać bogactwo naszej tradycji kulinarnej, także w jej regionalnych wydaniach. Także może się dowiecie, co się gotuje w Iławie, co w Krakowie i co jeszcze w ogóle gdzie indziej. Co do tych prowadzących jeszcze, to Agnieszka Kraszewska i Aleksander Baron prowadzą dwie restauracje. Może ktoś by chciał odwiedzić albo był i nam powie, czy tam jest smacznie. Kapłony i Szczerzuje à la carte. I to jest w Krakowie i Katowicach. A, to może na przykład ten, Michał Dziwisz, się w Kapłonach stołuje, jak tam załatwia rzeczy w aptece. Tak. Myślę, że te wątki powinny się połączyć. Do tego jeszcze Baron był między innymi właścicielem warszawskiego lokalu Solet 44. No i powiedziałabym, że to jest sporo wcześniej od The Voice of Poland. Rzeczywiście, bo Rosół Polski będzie emitowany w soboty o godzinie 13.25 i pierwszy odcinek zaplanowano na 29 marca, czyli na przyszłą sobotę, dlatego że wam o tym powiedzieliśmy dzisiaj, no bo gdybyście nie dowiedzieli się o tym za tydzień na przykład, no to byście stracili odcinek programu Rosół Polski, a trzeba wiedzieć, jak robić rosół na niedzielę, żeby się do tego przygotować. Także to są, słuchajcie, ważne sprawy. To był Rosół Polski, ale nie tylko rosół jest polski w telewizji polskiej, no, prawda? Bo również polskie są kwiatki.
1: Kwiatki, dokładnie. I te kwiatki polskie będzie można oglądać także w niedzielę w specjalnych wydaniach. Od 30 marca to się wszystko zadzieje i tego dnia zmieni się też pasmo programu publicystycznego Młodzież Kontra, czyli Pod Ostrzałem, który dla TVP Info produkuje TVP 3 Kraków. Zamiast w niedzielę około godziny 20.15 będzie go można oglądać o godzinie 13.20. A jeżeli chodzi o te kwiatki polskie niedzielne, to jak wyjaśnia prowadząca i współtwórczyni tego programu, czyli Katarzyna Kasia, niedzielne wydania kwiatków polskich mają być kierowane do osób, które na co dzień nie interesują się polityką, bo tematy będą prezentowane tam w lekkiej formule. W programie znajdą się też m.in. rozmowy z gościami. Niedzielne wydania będą realizowane w realnej scenografii, a nie w wirtualnej.
5: Co to znaczy?
1: Czyli, że wiesz, że będą takie fizyczne dekoracje, a nie wszystko komputerowo robione. Tak jak w dni powszednie. Scenografia będzie jednak nawiązywać do wystroju, który widzowie znają już z kwiatków polskich. Program będzie nadawany i co ciekawe z udziałem publiczności oraz muzyką. A poprowadzą go na zmianę gospodarze wydań emitowanych od poniedziałku do piątku. Także taka zmiana i taki dodatek, jeżeli chodzi o kwiatki polskie.
5: Także to jeszcze nie od jutra,
1: nie,
5: tylko od przyszłej,
1: od przyszłej niedzieli.
5: I teraz jest jeszcze coś, co przeczytałam tuż przed audycją, że od przyszłej niedzieli w ramówce telewizyjnej Dwójki o godzinie 22 widnieją tam kwiatki polskie. I oni tego nie mówią wprost, no ale myślę, że to jest bardzo prosta rzecz, której się należy domyślić, że po prostu telewizyjna Dwójka o 22 będzie powtarzać to, co wcześniej zostanie pokazane w TVP Info na żywo.
1: No tak.
5: Co mi się akurat podoba, bo ja wiecie, że oglądam The Traitors, więc mój wieczór telewizyjny już będzie skompletowany, jeżeli po Sanatorium Miłości się będę mogła przełączyć na te kwiatki polskie, choć zastanawiam się, czy jestem odbiorczynią tego, skoro to ma być dla osób nieinteresujących się polityką, a my się jednak trochę interesujemy, tak troszkę ciut-ciut, ale jednak wiemy, co się dzieje. Choć z drugiej strony tutaj mówią o lekkiej formule, no ale to chyba się nie wyklucza, prawda? Nawet
1: no to
5: jak
1: prawda.
5: Się interesujemy, to zresztą z przyjemnością obejrzymy to w formie takiej niekoniecznie na poważnie.
1: Wydaje mi się, że kwiatki polskie tak czy inaczej były utrzymane w dość lekkiej formule. Nie był to taki jakiś ciężki program z bardzo, bardzo zgadającymi głowami. Więc tutaj myślę, że to po prostu ma być jeszcze lżejsze w formie i dla tych wszystkich, którzy może i trochę się polityką interesują, ale też chcieliby pooglądać rozmowy na jakieś inne tematy. Ale wiesz co, ty tak mówiłaś...
5: Ale poczekaj, czekaj, bo jest jeszcze jedno do tego ważne, że w tym miejscu właśnie, co były kwiatki, to był nadawany program...
1: Młodzież Kontra.
5: Raz w tak, ale raz w miesiącu w telewizyjnej Dwójce, właśnie o tej 22 był program Polska, co dalej, wiesz, te debaty. Właśnie też akurat z udziałem młodych osób, bo studentów, więc one już nie będą się tam mogły pojawić. pojawiać, no bo będą kwiatki polskie. Dlatego tylko taka informacja dla fanów tego programu, jeżeli oni w ogóle istnieją, że on jest przenoszony do TVP1 i będzie emitowany nie w niedzielę już, a w poniedziałki po Teatrze Telewizji, czyli no tuż po godzinie 22, no ale jednak dzień się zmienia i pierwsza taka emisja jest przewidziana za czas jakiś, bo 7 kwietnia. Także zmiana anteny i zmiana dnia, ale my się nie teraz nie będziemy skupiać na dwójce, ani na jedynce, bo jeszcze o TVP Info masz coś.
1: Tak, mam coś, bo tak wspomniałaś o tym, że no, że będziesz mogła sobie tak całościowo ten program telewizyjny oglądać i poukładać sobie te wszystkie programy tak, jak chcesz, ale jeżeli chodzi o Kwiatki Polskie, ale wiesz co, gdyby nawet nie przenieśli ich do dwójki, to znaczy gdyby ich nie retransmitowali w dwójce późniejszą porą, to ty też mogłabyś to uczynić, mogłabyś sobie obejrzeć powtórkę używając nowego kanału dystrybucji TVP Info, którym stał się od wczoraj YouTube. Od wczoraj od godziny 12 na YouTube'owym kanale TVP Info uruchomiono streaming tej stacji na żywo. I tu, co ciekawe, tak jak w przypadku każdej długiej transmisji telewizyjnej na YouTubie, widz może przesuwać się do 12 godzin wstecz. W streamingu, co ciekawe, nie są pokazywane bloki reklamowe z anteny TVP Info. W tym czasie wyświetla się komunikat, że transmisja za chwilę zostanie przywrócona. Jeszcze tego nie oglądałem, więc nie wiem, czy tam jest na przykład jakiś podkład muzyczny, kiedy są te bloki reklamowe, a myślę, że to by się przydało, zwłaszcza dla osób niewidomych, które po prostu w takim momencie mogą się trochę czuć zdezorientowane, że coś się zacięło, tak, że coś się popsuło, że tego streamu nie ma, to fajnie by było coś i to zweryfikować, a jeżeli rzeczywiście jakiegoś takiego podkładu wypełniającego nie ma, to coś z tym zrobić. Natomiast tak właśnie z naszej perspektywy, z perspektywy niewidomych, to ja uważam, że to jest bardzo dobry ruch, bo no, jak działają programy TVP, aplikacje mobilne TVP, no to wszyscy wiemy i wiemy, że to nie jest najlepsze technologicznie rozwiązanie pod względem dostępności. No i na YouTubie mamy teraz TVP Info, a YouTube działa całkiem dobrze z czytnikami ekranu, czy to komputerowymi, czy to mobilnymi, można oglądać, ale też o tym nie mówiliśmy chyba, ale a propos YouTube'a, to nie wiem, czy wiesz, że oprócz TVP Info, i to jest dla mnie zaskoczenie, jak oni to zrobili, ale wyobraź sobie, że od pewnego czasu na YouTubie można słuchać Radia Z.
5: Naprawdę?
1: Tak.
5: Nie miałam o tym pojęcia.
1: A, jakiś czas temu pojawiła się taka informacja i są normalnie dostępni z muzyką, wszystko tam działa. A pamiętasz, jakie były problemy chociażby z przekazem Halo Radia? Kiedy oni, tak, kiedy oni nadawali na Facebooku, na YouTubie, to oni musieli te transmisje wyciszać, kiedy były przerwy muzyczne, bo przecież no się nie dało. Halo Radio przecież opłacało wszystkie tantiemy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania i no YouTube'a to absolutnie nie obchodziło, a Radio Z jakoś sobie poradziło z tym, widocznie mają jakieś wyższe dojścia do ludzi zarządzającym YouTube'em, albo może też się coś zmieniło w samej polityce YouTube'a, że można się w ogóle ubiegać o takie prawo wyłączenia naszego streamu z tego tak zwanego Content ID, czyli tego mechanizmu, który pilnuje, czy tam aby nie emitujemy żadnej muzyki chronionej prawem autorskim i nam wysyła ostrzeżenia, a po jakimś czasie blokuje nam po prostu ten strum. No w każdym razie Radio Z się ta sztuka udała i można ich słuchać nieprzerwanie na YouTubie od pewnego czasu.
5: No to jak się okaże, że to jest taka opcja, no to inni też pójdą w ich ślady i na rozgłośnie. Ty tak jeszcze mi powiedziałeś, że będę mogła sobie obejrzeć te kwiatki polskie z YouTube'a, te niedzielne, kiedy będę chciała, nie kierując się tą transmisją, retransmisją w telewizyjnej dwójce, ale w ogóle tak swoją drogą to kwiatki polskie można obejrzeć, kiedy się chce.
1: Na YouTubie.
5: I nie posługując się właśnie jakąś tam aplikacją telewizji polskiej, do której sympatii nie mamy w dużych ilościach, a wręcz nie mamy jej wcale, tylko właśnie kwiatki polskie na YouTubie są normalnie wrzucane zawsze po jakimś niedługim czasie.
1: I nie tylko kwiatki polskie zresztą.
5: Tak, no na pewno. Tam są rzeczy na kanale, ale akurat tak mi się skojarzyło, bo z tego zdarza mi się korzystać, jeżeli akurat nie mogę obejrzeć tego odcinka w czasie rzeczywistym. I ta nasza telewizja polska no, jest w stanie likwidacji, a tutaj jednak z drugiej strony widzimy pewien rozwój, bo mamy właśnie TVP Info na YouTubie. Mamy też zapowiedzi, jakie osobistości mają dołączyć do TVP w celu prowadzenia tam programów. I na przykład mowa jest o pani, o której wam wspominaliśmy ostatnio, że odeszła z TVN-u, tam była dziennikarką muzyczną, a zatem również w TVP o muzyce pewnie będzie opowiadać, mam na myśli Gabi Drzewiecką. Mówi się też o innych panach związanych z TVN-em, konkretnie TVN24. Oni tam, jeżeli chodzi o starszego brata w wierze Kwiatków Polskich, czyli o szkło kontaktowe, są komentatorami i mają być również w TVP z jakimś własnym programem, ale ta współpraca ma się nie wykluczać. Mam na myśli Michała Kempę i Wojciecha Fiedorczuka. Również swój program ma mieć aktor znany na przykład z serialu 1670 Netflixowego, czyli Michał Sikorski. No i słuchajcie, spora rzecz, bo się mówi o tym, że do TVP ma wrócić Tomasz Sekielski i że to się ma chyba już wydarzyć w kwietniu i że jest możliwe, że program będzie prowadził we wtorki po godzinie 22, że to byłby taki właśnie blok z programem Raport Specjalny Bianki Mikołajewskiej, który tam jest po 21. My chyba nie mówiliśmy o tym przeniesieniu, ale faktycznie Raport Specjalny jest teraz od wiosny we wtorki, a nie w piątki, więc ewentualnie Sekielski miałby być po, tak przynajmniej press tutaj sugeruje, ale no tylko to tak wiecie, dajemy znać, bo takie informacje się pojawiły w medialnych portalach, a na pewno jak będzie więcej wieści, kiedy dokładnie, o której i co i jak, to oczywiście pogłębimy to. Tutaj szkło kontaktowe mi jeszcze przemknęło, no to ono się dorobiło ostatnio nowego, kolejnego komentatora, którego może się tutaj niektórzy nie spodziewali w tej roli, mianowicie jest to Piotr Gąsowski. I tutaj również mamy do czynienia z taką współpracą, z takim łączeniem bytności w różnych stacjach, tak jak to mają robić Kępa i Fiedorczuk, no bo przecież Gąsowski jest związany z Polsatem, gdzie działa w Twoja twarz brzmi znajomo, który to program na razie ma przerwę, no ale będzie znowu i pan Piotr tam będzie znowu. No a ponadto on został wybrany na gospodarza wracającego formatu, którym jest Randka w ciemno i który ma pokazywać Super Polsat. Natomiast stwierdzono, że tutaj, ponieważ w zupełnie innym obszarze ma działać w TVN24, nie są to formaty bliźniaczo do siebie podobne, to jak najbardziej możliwe jest łączenie obecności w Polsat i w TVN24. Przyznam, że nie oglądałam tego odcinka z nim, bo mi to umknęło, że to miał być właśnie ten dzień, ten miniony czwartek, jeżeli się nie mylę. I widziałam w internecie opinie przychylne, ale spotkałam się też z opinią, że nie pasuje pan Piotr tam, więc no nie będziecie mieli tutaj od nas poglądu na to. W związku z tym większą chęcią czekamy na wasze opinie, jeżeli mieliście okazję oglądać. Czy pan Piotr się sprawdza, czy jest dobrym nabytkiem ze strony szkła, czy może lepiej pasuje do mówienia, że twoja twarz brzmi znajomo i do pytania, czy wybierasz panią numer jeden, czy panią numer dwa, co będzie robił w Randce w ciemno. I tutaj tak nam się gdzieś między wierszami przemknął ten Polsat. W ogóle wiecie, nie zrozumcie nas źle, my bardzo lubimy być z wami na antenie, ale wiecie, jaki jest plus tego, że nasze wydania i to z zeszłego tygodnia i z tego są nieco krótsze. No taki mianowicie, że wyrobię się bez przeszkód na teleturniej mój ulubiony, czyli awanturę o kasę, która oczywiście w głównym Polsacie, ale my przez moment nie o głównym Polsacie, tylko o stacji, o której niektórzy może zapomnieli. Kiedyś o niej pamiętałam, jak się miało kablówkę. Teraz jak oglądam...
1: Albo jak się miało satelitę.
5: Tak, jak oglądam na ziemną telewizję cyfrową, to o tym nie pamiętam, no ale jak ktoś ma satelitę, to może pamięta nadal, bo gdzieś tam jak przerzuca kanały, to natyka się na coś takiego jak Polsat 2, czyli kanał powtórkowy, nie oszukujmy się, ale co może być zaskakujące, czasami oni wprowadzają tam coś nowego. Na przykład zdaje się, że drugi sezon tego serialu 48 godzin zaginieni, bo on tam wcześniej był na innej antenie, ale że oni to właśnie dali do Polsatu 2, ale nie tylko, bowiem teraz są serdeczne pozdrowienia w kierunku naszego kolegi zaprzyjaźnionego z redakcją. Pozdrawiamy boskiego Krzysztofa, on na pewno wie, że to jest o nim, który był zawsze fanem pewnej produkcji i zawsze oglądał to pasjami. No to teraz
1: będzie się najbardziej te końcówki podobały zawsze.
5: No teraz będzie miał nowy odcinek do oglądania, bo myślę, że chociaż było tego sporo, to on już wszystko obejrzał z serialu Zdrady. Obejrzał Zdrady, to teraz będzie miał nowe Zdrady, które doszło tytuł Zdrady 2 z rzymską dwójką, nie arabską. Ale wiecie, to jakby nie jest drugi sezon serialu, no bo on z sezonów to już miał kilka, tylko jakoś chyba założyli po prostu, że zasygnalizują to jako nową odsłonę i emisję zapowiedziano na koniec marca. Ja zerknęłam aż do ramówki Polsatu 2, tam się przebiłam przez te wszystkie Na ratunek 112, Gliniarze, Nasz nowy dom i wychodzi na to, że ten koniec marca to jest jeszcze przyszły tydzień, o tak, czyli 31 marca i godzina, słuchajcie, wspaniała, bo godzina 22. Polsat 2, czy wy nie macie lepszych rzeczy do roboty? No, w sensie takim, że inaczej, czy właśnie macie lepsze rzeczy do roboty na wcześniejsze godziny,
1: ale
5: że
1: może
5: musicie
1: wiesz,
5: jakąś nowość, tak?
1: Może tam się będzie tyle działo w tym serialu. Zdrady? Tak, może. Więc być może nie mogli tego po prostu wcześniej wyemitować.
5: No może.
1: A mogli tylko później.
5: No faktycznie. Ale aczkolwiek ja kojarzę, że te pierwsze odcinki Zdrad jeszcze w głównym Polsacie to szły sobie normalnie o 20 zwykłej. No ale może faktycznie oni z czasem postanowili tam...
1: Będzie więcej momentów.
5: Dosolić i dopieprzyć i rzeczywiście te momenty się tam pojawiają. Nie wiem, no to Krzysztof będę musiał powiedzieć, jak to działa. Od poniedziałku do czwartku o 22. Natomiast jeszcze przewidziano powtórki, które mają trafić do Polsat Cafe i trochę mnie zaskoczyło powiązanie Zdrad z Polsat Cafe, ale faktycznie coś takiego chyba było, bo mi się wydaje, że mogliśmy o tym wspominać. Coś tak, jakaś szufla tutaj nieśmiało się odchyliła w mojej głowie, bo ostatnią premierową serię serialu na

0: Trudne sprawy, albo na ratunek 112 z tymi premierowymi emisjami, no to czemu by tam jeszcze tych zdrad nie dorzucić? Wiem, że tam do późnej pory ramówka jest zajęta, ale no w takim razie tym bardziej tą późną porą można byłoby puścić zdrady, a chyba jednak więcej osób ogląda to TV4 niż Polsat 2, bo ten kanał dostępny jest naziemną drogą. Ale nie muszę wszystkiego rozumieć, nie odpowiadam za takie medialne imperium. Przypomnę wam tylko jeszcze, jakby wam tytuł nie podpowiadał, że w serialu Zdrady przedstawiane są historie par, które mogą być małżeństwami, ale nie muszą mieć tych obrączek. No i w tych parach pojawiają się podejrzenia zdrady ze strony jednego z partnerów. Tak było w serialu Zdrady, więc tak też będzie zapewne w serialu Zdrady 2 z dwójką rzymską, bo to ważne. No i mamy dla was jeszcze jedną informację, która w ogóle nie wiąże się z poprzednią, bo nie będzie telewizyjna, będzie radiowa, jedynie no, można ją połączyć z tym, co już u nas było nieco wcześniej, bo nawiązywaliśmy do lokalnych społeczności, które żyją wyborami prezydenckimi. No i teraz właśnie tak lokalnie u nas będzie, bo wędrujemy na Śląsk.
1: Tak jest. Jak informuje serwis radiopolska.pl, należące do Uniwersytetu Śląskiego Radio Egida ponownie zagościło w katowickim eterze. Tym razem jednak nie analogowo i na kilka dni, czyli jak zdarzało się to kilkukrotnie od roku 2015, a na dłużej w technologii DAB+. Sygnał pojawił się w poniedziałek, 17 marca, w multipleksie spółki Bicast, a przepływność całkiem niezła, bo 136 kilobitów na sekundę, więc ta jakość jest w porządku. Po raz pierwszy katowiccy studenci, to tak sięgając do kart historii, odezwali się do mikrofonu 21 listopada 1969 roku. Nazwa Studenckie Studio Radiowe Egida pojawiła się nieco później. Przez wiele lat programu można było słuchać wyłącznie poprzez głośniki w akademikach, a w XXI wieku dołączył również internet. Obok Radia Egida w multipleksie Dabcast nadawane jest muzyczne radio SK Rock, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Niepokalanów, Radio Jasna Góra i Radio Maryja. Tak więc w takim towarzystwie nadają studenci. No myślę, że rzeczywiście jest to jakiś kolejny środek dystrybucji sygnału, jeżeli ktoś na przykład chciałby posłuchać, co tam mają studenci do powiedzenia i do zagrania, bo te studenckie stacje radiowe też dość często charakteryzują się nietuzinkowym programem pod względem zawartości muzycznej, no to no
0: tak,
1: można
0: sobie
1: włączyć.
0: Tak, wy już znacie tutaj nasze upodobania, tak. Ale to najlepsze piosenki to w Łodzi.
1: W Łodzi, tak.
0: Jednak to oni nas do tego
1: piosenki o robakach.
0: Mówiłam, że w innym miejscu zaczniemy to wejście, w innym skończymy. Niektórzy ludzie jedzą robaki, na przykład w jakichś programach takich, gdzie trzeba podjąć jakiegoś wyzwania, ale jednak chyba lepiej zamiast robaków zjeść rosół. Rosół polski, no bo tak. Jaki? I wiecie co, no, tak naprawdę to się ułożyło tak nie do końca na rękę nam, bo my kilka miesięcy temu wam graliśmy piosenkę o rosole, mówiąc o innym programie poświęconym kuchni polskiej i no, wtedy jeszcze nie mieliśmy świadomości, że TVP2 szykuje program, w którego tyle wprost ten rosół będzie zawzmiankowany, także nie pojawi się już u nas ten utwór ponownie. Może nie ma tego złego, bo nie wiem, czy on by was jednak zachęcił do kosztowania tego rosołu, bo historia, która tam jest opowiedziana, którą Alibabki wyśpiewały,
1: przypomnijmy,
0: że tak, że sugeruje, iż jedzenie rosołu nie zawsze może skończyć się dobrze, dlatego będzie inny utwór, ale on też do rosołu będzie nawiązywał, aczkolwiek w innym nieco kontekście, bo Maria Peszek tutaj będzie ten rosół robiła z siebie, nazywajmy rzeczy to po imieniu, bo przecież no, jak najbardziej ten utwór tutaj też nam może pasować. Maria Peszek jest polską artystką, więc będzie to rosół polski, wszystko się zatem zgadza. No i widzicie, jaka piękna kompozycyjna klamra z tymi polskimi rzeczami, bo kończymy to polskie 244 wydanie magazynu RTV. Nie wiemy, kiedy będzie kolejne, no bo już troszeczkę dzisiaj wyprzedziliśmy rzeczywistość, więc wątpię, żebyśmy na przyszły tydzień uzbierali jakieś kolejne informacje, ale kto wie. Raczej bym się szykowała, że pojawimy się tutaj za dwa tygodnie, bo nie wiem, czy ty wiesz, że to będzie dzień, kiedy odbędzie

0: się gala Fryderyków, więc dobrze by było zapewne tuż przed tą galą o niej opowiedzieć. Już oczywiście są informacje dostępne od jakiegoś czasu, kto tam jest nominowany w tej muzyce rozrywkowej, bo to taka gala będzie. Jazz w tym roku jest zupełnie osobno, a klasyka, no jak zawsze, jest też osobno. No ale do tego czasu postaram się zebrać informacje, co tam się konkretnie jeszcze wydarzy, kto poprowadzi, kto zaśpiewa, no bo Telewizja Polska wraca do organizowania tego wydarzenia. Także na ten i inne tematy informacje będziemy gromadzić. No a my was żegnamy właśnie piosenką nawiązującą do rosołu polskiego, którą zaśpiewa Polska, robiąca z siebie rosół, Maria Peszek, a my to oczywiście Polski Michał Dziwisz
1: i Polska Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj mnie słychać troszeczkę inaczej niż do tej pory, ponieważ się przeprowadziłem i to już tak zostanie prawdopodobnie na czas dłuższy. No ale przeprowadzka przeprowadzką, a podcast podcastem. Dzisiaj aplikacje, które pomagają nam w organizacji dnia codziennego. Jest aplikacje zwłaszcza przydatne osobom, które mają bądź to dużo różnych spraw do załatwienia, bądź mają problemy, tak jak ja, mają problemy z pamięcią. Aplikacja to Google Keep, czyli system takich notatek podręcznych.
4: Urządzenie zostało odblokowane. Ekran główny.
3: Wyszedłem sobie właśnie na ekran główny telefonu.
4: Keep.
3: Teraz wchodzę do aplikacji Google Keep. Właśnie wszedłem. I co my tu mamy? Od początku.
4: Przycisk otwórz panel nawigacji.
3: Otwórz panel nawigacji, czyli przycisk, który wchodzi do menu.
4: Notatki.
3: Notatki.
4: Szukaj. Jedna
3: tu
4: kolumna.
3: Jeszcze nic nie ma.
4: Jedna kolumna.
3: To jest widok, który ma być domyślny na liście notatek. Albo jedna kolumna, czyli takie coś jak lista. Albo wiele kolumn, czyli takie coś jak siatka. W tym pierwszym przypadku notatki będą wyświetlane jedna pod drugą. W drugim przypadku będzie kilka kolumn z notatkami i one też będą wszystkie wyświetlane jedna pod drugą. Jak kto woli, jak kto lubi.
4: Utwórz notatkę.
3: Utwórz notatkę. Następny przycisk. Nie jest co prawda anonsowany jaki przycisk, ale kliknięcie dwa razy powoduje otwarcie nowej notatki.
4: Przycisk nowa lista.
3: Nowa lista. O listach jeszcze powiem.
4: Przycisk nowe nagranie.
3: Nowe nagranie. No nagranie, plik dźwiękowy również może być notatką. Plik zresztą bardzo specyficzny, ale też o tym zaraz powiem.
4: Przycisk nowa notatka zdjęciowa.
3: I nowa notatka zdjęciowa, czyli też można wgrać jakieś zdjęcie i utworzyć i zrobić z tego zdjęcia notatkę.
4: Przycisk nowa list, utwórz notatkę.
3: Na razie tworzę notatkę.
4: Notatka została otwarta. Pokazuję klawiaturę w trybie tekst. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Notatka.
3: I teraz mam tutaj do wpisania treść notatki.
4: Wielka litera R. Wielka litera T. S. S. P. O. O. W. W. A. A. Spacja. Testowa. V. P. P. Usu.
3: Testowa notatka to jest treść tej notatki. Jeszcze przed tym pole edycji treść mamy jeszcze
4: jedno. Przycisk nowa notatka.
3: Pole.
4: Notatka. Pole edytowania. Nazwa. Pokazuję klawiaturę.
3: Ja tą nazwę może też sobie wpiszę.
4: Wielka litera T. Autobiografii. Wielka litera E. Wielka litera W. Wielka litera E. Wielka S. E. R. P. P.
3: I w tym momencie mamy nazwę notatki test i treść testowa.
4: Klawiatura
3: notatka.
4: Ukryta. Notatka. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Test.
3: I teraz w momencie, kiedy wyjdę sobie, nacisnę przycisk wstecz. Będę na liście notatek.
4: Przycisk otwórz notatki. Szukaj. Jedna kolumna. Test. Testowa notatka.
3: I mam na liście notatek test i testowa notatka, czyli tytuł notatki test i mam wyświetloną przynajmniej część treści testowa notatka, to jest akurat cała treść. Jakby ta notatka była znacznie dłuższa, podejrzewam, że wyświetliłaby się tylko część tej treści. Natomiast takie notatki mają no, znacznie więcej różnych możliwości.
4: Notatka została otwarta. Notatka.
3: Przy czym chciałbym podkreślić, że aby notatka była zapisana, nie trzeba wciskać żadnego przycisku gotowe, przycisku utwórz, po prostu treść notatki zostaje zapisywana automatycznie. Więc wystarczy po prostu wejść do aplikacji Keep, utworzyć notatkę, wpisać treść notatki, zamknąć aplikację i gotowe. Ale oczywiście Google Keep ma troszkę więcej opcji, o których chciałbym teraz chwilkę powiedzieć.
4: Pole edytowania, test. Pole edytowania, testowa notatka.
3: O tytule i treści już mówiłem, ale...
4: Przypomnienie, przypomnij mi. Nie powtarza się.
3: Można ustawić przypomnienie, przy czym przypomnienie będzie miało formę standardowego powiadomienia androidowego.
4: Notatka. Pole edytowania. Pole lista kropka, wyświetlanie dwóch elementów.
3: Mam jedną listę.
4: Przecinek widoczny element. Wyświetlam elementy od 1 do 2 z drugi.
3: Która jest, jak tutaj vocalizer Krzysztof był łaskaw powiedzieć, dwuelementowa.
4: Godzina przypomnienia.
3: Mogę sobie przypomnieć o danej godzinie.
4: Miejsce przypomnienia.
3: Albo mogę sobie przypomnieć w jakimś tam miejscu.
4: Godzina przypomnienia.
3: Wybiorę sobie godzinę przypomnienia.
4: App. Nota. Pole edytowania. Testowa notatka. Lista kropka. Wyświetlanie dwóch elementów. Lista kropka. Jutro.
3: I teraz mam kolejną listę, na której wybieram, kiedy ma to przypomnienie w zasadzie być.
4: Przecinek widoczny element. Dzisiaj. Wyświetlam elementy od 1 do 4 z 4. Jutro. W następny czwartek. Wybierz datę.
3: Dzisiaj, jutro, w następny czwartek albo wybierz datę na standardowym wybieraniu daty, że
4: jutro,
3: tak powiem.
4: Jutro. Dziś. App.
3: Chcę przypomnieć. Dzisiaj.
4: Lista kropka 22.35.
3: 22.35. W tej chwili mamy 21.34.
4: Przecinek widoczny. Rano, po południu, wieczorem, późnym wieczorem. Wybierz godzinę. Późnym wieczorem, 20.00. Wybierz godzinę. Cap. Alert 22.35. Przycisk 35.
3: I tu niestety mam raczej niedobrą wiadomość dla posiadaczy nowego Androida. Tak zwane suwaki kołowe się kłaniają. Ja spróbuję...
4: Przycisk 22. Wybierz godzinę.
3: Jakoś te suwaki kołowe...
4: Połowy suwak godzin. 22.
3: Obsłużyć.
4: 9. Przycisk 21. Przycisk 52. Kołowy suwak minut. 52.
3: No, 21.52.
4: Przycisk.
3: Dziwnie.
4: Przycisk 21. Przycisk. No, połowy suwak minut.
3: Niestety.
4: Przycisk gotowe. Koło. Przycisk. Cap.
3: No, będzie 21.52. Niestety kołowe suwaki... To jest zmora, no ale co poradzić?
4: Notatka, poledy, lista kropka wyświetlań, lista kropka 21.50, przycisk usuń przypomnienie.
3: I w tym momencie przypomnienie już jest. Tu nie trzeba nic zmieniać, nic robić. Mogę sobie dodać inne przypomnienie.
4: Lista kropka wyświetlanie dwóch elementów. Przecinek, godzina, miejsce przypomnienia.
3: Mogę
4: wyświetlę
3: sobie
4: elementy od 1 do...
3: przypomnieć w jakimś miejscu.
4: Wybierz miejsce. Pokazuje klawiaturę w trybie tekst. Brak słów.
3: I teraz, jeżeli sobie tutaj wpiszę jakieś miejsce, na przykład
4: X, V, T, T, E, D, D, F, P, N, usuń, usunięto D, R, wyś, E, E, F, P, N, M, N, N, P, P, W, E, R, R, A, A.
3: Centra.
4: Centralny Szpital Kliniczny MSW. Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie, Warszawa. Pole edytowania.
3: I w tym momencie będę miał przypomnienie o testowej
4: Warszawa Centralna,
3: notatce.
4: Aleje Jerozolimskie, 54, Warszawa,
3: dobrze.
4: Polska, włącz wyniki wyszukiwania. Dworzec kolejowy, Warszawa Centralna, Aleje...
3: O właśnie, ma tutaj wyniki wyszukiwania. Tutaj mam miejsca Google oczywiście, bo jak żeby inaczej. I w tym momencie, jak znajdę się na stacji kolejowej Warszawa Centralna, powinien mi Google teoretycznie przypomnieć o notatce, wysyłając powiadomienie, zwykłe powiadomienie, więc no, jak nie będę miał tego telefonu gdzieś pod ręką, tylko powiedzmy nawet w kieszeni, no to mogę takiego powiadomienia nie usłyszeć. No, ale to też ma być tylko takie sobie po prostu przypomnienie. To nie jest kalendarz. Tutaj przy okazji jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy ustawiłem sobie przypomnienie na stacji kolejowej Warszawa Centralna, znikła mi możliwość usunięcia tego przypomnienia o godzinie 21.52. To znaczy, najprawdopodobniej jest tak, chociaż tego jeszcze nie testowałem, nie da się dwóch przypomnień na raz. Po prostu albo mamy przypomnienie o danej godzinie, albo przypomnienie w danym miejscu. Przy czym to przypomnienie w danym miejscu mi raz to zadziałało, a raz nie zadziałało.
4: Pole edytowania. Lista Warszawa Centra. Przycisk usuń przypomnienie. Przycisk przejść wyżej. Udostępnij.
3: Możemy jeszcze tą notatkę komuś udostępnić, prostu pokaże się pole edycji, w którym wpisujemy adres e-mail lub imię, nazwisko, jeżeli ten ktoś jest w naszych kontaktach i Google wie, kim on jest. Możemy temu komuś taką naszą notatkę udostępnić.
4: Zmień kolor.
3: Możemy zmienić kolor notatki, jak coś widzimy.
4: Dodaj etykietę.
3: Każda notatka może mieć jedną, dwie, trzy, osiem, ile chcemy etykiet, bądź nie mieć ich w ogóle. Mamy w Google już utworzone w Google Keep automatycznie trzy etykiety, niestety wszystkie angielskie, w języku angielskim, natomiast każdą etykietę można edytować, można etykiety usuwać, można tworzyć własne.
4: Dodaj zdjęcie.
3: Można do notatki dodać zdjęcie.
4: Przycisk więcej opcji.
3: I można zrobić przycisk więcej opcji.
4: Przecinek archiwizuj. Wyświetl elementy od 1.
3: Można notatkę zarchiwizować, wtedy przestaje być pokazywana w tym głównym widoku notatek, tylko trzeba włączyć archiwum i wtedy te wszystkie zarchiwizowane notatki się nam pokażą.
4: Usuń.
3: Można usunąć notatkę, przy czym notatka, kiedy teraz bym nacisnął dwa razy na tym przycisku usuń, nie dostałbym żadnego komunikatu. Niemniej notatka by powędrowała do kosza. I w ciągu tygodnia z tego kosza taką notatkę da się jeszcze w razie czego wydobyć.
4: Utwórz kopię.
3: Utwórz kopię notatki.
4: Wyślij.
3: Można ją wysłać przez SMS albo przez jakiś tam program.
4: Pokaż pola wyboru.
3: To jest coś takiego, o czym będę mówił w przypadku listy.
4: Skopiuj do dokumentów Google.
3: No i można notatkę skopiować do dokumentów Google i się nad nią pastwić przy pomocy narzędzi od dokumentów.
4: Krep.
3: Tyle, jeżeli chodzi o podstawowe notatki. Ale oprócz tego jest jeszcze kilka innych typów notatek.
4: Przycisk nowa lista. Przycisk nowe nagranie.
3: Nowe nagranie.
4: Przycisk nowe nagranie.
3: Ja teraz sobie telefon sobie pod usta, pod podłoże i naciskam nowe nagranie.
4: Aplikacja Google.
3: I to jest moja testowa notatka głosowa.
4: Notatka została otwarta. Krep.
3: Użytkownicy Androida zapewne zwrócili uwagę na taki sam dźwięk, który jest odtwarzany w przypadku rozpoznawania mowy Google'owego. I w pewnym sensie rzeczywiście ten system tutaj się zgłosił.
4: 12.05 w nocy. Przycisk otwórz. 12.05 w nocy.
3: Mamy czas notatki. 12.05 w nocy, tak? Czyli 00.0, tam 5 chyba. Czyli 0 minut i 5 sekund.
4: Przycisk otwórz.
3: Można odtworzyć notatkę.
5: I to jest moja testowa notatka głosowa.
3: No właśnie.
4: Przycisk usunąć nagranie głosowe.
3: Mogę usunąć nagranie głosowe.
4: Przypomnienie. Przypomnij. Przycisk przejść wyżej.
3: I standardowa opcja a propos notatek. Natomiast...
4: Udostępnij. Zmień. Dodaj. Przycisk. Utwórz. Przycisk. Notatka. Pole edytowania. Nazwa. Pole edytowania. Trwa edytowanie i to jest moja testowa notatka głosowa.
3: No właśnie. I system Google tak naprawdę tutaj zadziałał. Innymi słowy, tworząc notatkę głosową, oprócz tego, że nagrywa nam się dźwięk w jakości telefonicznej, to również notatka jest przetwarzana przez system rozpoznawania mowy Google'a i treścią notatki pokazywaną na stronie głównej jest to, co system Google nam rozpoznał. Czyli jeżeli to jest taka rzeczywiście notatka, w której coś chcemy powiedzieć, załóżmy numer do kogoś czy cokolwiek, można to powiedzieć i no, system Google spróbuje nam tą wypowiedź zapisać. No jak się nie uda, w razie czego możemy sobie oryginalną wiadomość odsłuchać i w to pole edycji, które się tutaj pokazuje, można sobie wpisać już to, co rzeczywiście chcemy mieć. I w głównym oknie, poza przyciskiem, otwórz panel nawigacji.
4: Notatki. Szukaj. Jedna kolumna. Notatka głosowa. I to jest moja testowa notatka głosowa.
3: No właśnie. Na początku mamy informację, że to jest notatka głosowa, a następnie treść tej notatki, że no w tym momencie tutaj sobie nagrałem, że to jest jakaś tam notatka głosowa.
4: Jest testowa notatka.
3: I... mam jeszcze drugą notatkę utworzoną dzisiaj. Test o treści, testowa notatka.
4: Utwórz notatkę. Przycisk nowa lista. Przycisk nowe nagranie. Przycisk nowa lista.
3: No a teraz listy.
4: Notatka została otwarta. Pokazuję klawiaturę.
3: Lista to jest taka notatka, która ma kilka pól wyboru. O co chodzi? Jeżeli na przykład sobie gdzieś idziemy, bądź mamy kilka spraw do załatwienia, nie wiem, w urzędzie załóżmy, bądź, nie wiem, pakujemy się naukowo z notatnikiem, możemy sobie zaznaczyć, czy w zasadzie zrobić kilka takich rzeczy do odhaczenia. I tymi polami wyboru potem będziemy sobie zaznaczali to, co już na przykład zrobiliśmy. Nie wiem, możemy tu sobie wpisać ileś miejsc pracy i odhaczać sobie, do których już wysłaliśmy CV. Możemy zrobić tu na listę zakupową i oznaczać te rzeczy, które sobie tu kupiliśmy. I tak dalej, i tak dalej. To, co tu zrobimy z tymi polami wyboru, to już zależy tylko od naszej kreatywności.
4: Przycisk usuń. Dodaj element listy. Nie zaznaczono. Pole edytowania. Notatka.
3: I mamy.
4: Pole edytowania. Nazwa.
3: Nazwa.
4: Nie zaznaczono. Pole wyboru. Pole edytowania. Trwa edytowanie.
3: Tutaj mamy pole wyboru i pierwszy element listy. Na przykład wpiszę sobie tutaj zrobić coś.
4: Notatka. Pole edytowania. Nie zaznaczono. Pole edytowania. Przycisk usuń. Dodaj element listy.
3: Dodaj element.
4: Przypomnienie. Dodaj element.
3: Dodaj element listy.
4: Pole edytowania. Trwa edytowanie. Notatka.
3: I teraz wpisujemy tutaj drugi element, który potem będziemy zaznaczać, bądź nie, w zależności od sytuacji.
4: O. O. Notatka. Pole edytowania. Nazwa.
3: I mamy nazwę. Na razie bez nazwy jest ta notatka.
4: Nie zaznaczono. Pole wyboru.
3: I teraz mamy pierwszy element listy do zaznaczenia. Możemy go zaznaczyć.
4: Notatka. Pole edytowania. Nie zaznaczono. Pole wyboru. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Zrobić coś innego. Przycisk usuń. Dodaj zwin zaznaczono. Zwin zaznaczone elementy. Zaznaczono pole wyboru. Pole edytowania. Zrobić coś.
3: No właśnie, mamy dwa elementy. Zrobić coś innego i zaraz zrobić coś.
4: Przypomnienie. Przycisk przejść wyżej.
3: No i
4: klawiatura.
3: Cała reszta opcji jest taka jak wtedy. Możemy dodać przypomnienie. Możemy notatkę potem mamy przycisk więcej opcji do zarchiwizowania tej notatki i tak dalej. I tak dalej.
4: Testowa. Notatka. Notatka. Otwórz notatkę. Notatka głosowa i to jest moja testowa notatka głosowa i to jest test. Zrobić coś innego, niezaznaczone, zrobić coś, przecinek zaznaczone.
3: Przeszedłem teraz do głównego okna programu i zaraz tutaj po tym jedna kolumna mamy.
4: Zrobić coś innego, niezaznaczone, zrobić coś, przecinek zaznaczone.
3: Mamy zrobić coś innego, niezaznaczone, zrobić coś, zaznaczone. Czyli od razu w głównym oknie programu możemy się dowiedzieć, które elementy mamy już odhaczone, które mamy nieodhaczone. No i w ten sposób można dosyć szybko sprawdzać sobie, co mamy, kiedy mamy, jak mamy i tak dalej.
4: Jedna kolumna, szukaj, notatki, przycisk, otwórz panel nawigacji.
3: I w zasadzie większość aplikacji Google Keep mamy omówione, ale jeszcze otwórz panel nawigacji.
4: Szuflada. Bieżące konto, napisz do Tomeckiego, @gmail.com.
3: No właśnie, bo oczywiście mogę sobie tutaj konto dla Google Keep i dla notatek mieć jakieś inne.
4: Przycisk pokaż konta. Notatki. Przypomnienia. Etykiety. Przypomnienia.
3: Mogę sobie zaznaczyć tylko etykiety, tylko notatki, w których mam jakieś przypomnienia.
4: Etykiety.
3: Oraz etykiety.
4: Przycisk edytuj.
3: Edytuj, czyli tutaj mogę sobie poszczególne etykiety edytować.
4: Keep. Edytuj. Przycisk przejdź wyżej. Pole edytowania. Utwórz nową etykietę.
3: No właśnie, od razu mamy pole edycji do utworzenia etykiety nowej, naszej, swojej własnej.
4: Przycisk utwórz nową etykietę. Pole edytowania. Inspiration.
3: I również pole edycji od tych etykiet, które tu już mamy. Inspiration.
4: Przycisk edytuj etykietę. Pole edytowania. Personal. Przycisk edytuj etykietę. Pole edytowania. Work. Przycisk edytuj etykietę. Utwórz notatkę.
3: Takie.
4: Przycisk nowa lista. Przycisk nowe nagranie.
3: Mamy pola. Przy czym, jak widać, w każdym prawie momencie i w każdym niemal oknie aplikacji można stworzyć nową notatkę. Wyszedłem z aplikacji, wszedłem ponownie, żeby jak najszybciej dostać się do tego znowu panelu nawigacji.
4: Przycisk edytuj.
3: Edytuj etykiety.
4: Inspiration.
3: I teraz można wyświetlać następnie wszystkie notatki z poszczególnych etykiet. Inspiration,
4: personal,
3: work, ewentualnie to, co bym sobie tutaj wpisał. Jeżeli bym sobie wpisał nową etykietę pod tytułem zakupy albo na przykład osobiste, to mogę sobie również wyświetlić wszystkie notatki, które mają tą etykietę. Dzięki temu nie muszę, sprawdzając sobie, co ja w zasadzie jeszcze mam do zrobienia w ogóle w życiu swoim, nie muszę wyświetlać swoich przypomnień o zakupach, swoich wpisanych, nie wiem, powiedzmy, biletów, numerów, miejsc i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu mogę sobie tutaj, w zależności od tego, jakie mam etykiety, mogę sobie wyświetlać wszystkie te notatki, które mają tą etykietę, którą sobie tutaj wybiorę. Nie powiem jeszcze o opcji przypomnienia, o co chodzi. Przypomnienia to są, wyświetlą się notatki, które albo będą miały przypomnienie wkrótce, nie wiem co prawda, co to znaczy wkrótce według Google'a, i notatki, których przypomnienie będzie w pobliżu. Też do tej pory nie dało mi się ustalić, co to znaczy według Google'a w pobliżu. Zostały nam jeszcze dwie opcje do omówienia, przynajmniej bardzo króciutkiego.
4: Archiwum.
3: Archiwum, czyli wszystkie zarchiwizowane notatki. Ich tutaj akurat kilka mam, bo bawiłem się w jakieś testowe różne rzeczy. Mogę sobie wejść archiwum. W archiwum.
4: Archiwum. Szukaj. Jedna kolumna. Zakupy. Zakupy. Jest bardzo wcześnie, jednak przypomnienie teoretycznie działa średnik.
3: Tu mam kilka jakichś swoich starych notatek, które kiedyś tam sobie zarchiwizowałem. Było to już sporo czasu temu, nie wiem, z pół roku powiedzmy. I mimo tego te notatki tutaj w tym archiwum są. Aby notatki przywrócić, klikam sobie
4: notatka
3: w jakąś
4: została
3: notatkę.
4: Notatka. Przycisk więcej opcji.
3: Wchodzę w więcej opcji.
4: Przecinek. Usuń z archiwum. Wyświetlam elementy od 1 do 6 z 6.
3: Usuń z archiwum.
4: App.
3: O właśnie.
4: Notatka przywrócona z archiwum.
3: I w tym momencie notatka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, została usunięta z archiwum, czyli przywrócona do tego głównego widoku.
4: Szuflada. Archiwum. Kosz. Wyświetlam elementy od 1.
3: I jest jeszcze kosz.
4: Kosz. Kep.
3: I tutaj mam wszystkie usunięte notatki do tych notatek sprzed tygodnia
4: kosz.
3: Włącznie.
4: Przycisk test. Zbiornik Polaków w obozach koncentracyjnych, my więc nie będziemy.
3: No, tu akurat słuchałem jakiegoś audiobooka, kliknąłem sobie w rozpoznawanie głosowe, dlatego tutaj jakieś tam dziwne rzeczy mi się w treści notatki zrobiły. No, i mam tylko te dwie notatki zrzucone do kosza. Tyle jeżeli chodzi o aplikację Keep. Jest jeszcze oczywiście pomoc i możliwość wyrażenia opinii w sklepie Play, no, ale myślę, że pomoc może sobie każdy we własnym zakresie poczytać. No a na dzisiaj to chyba byłoby na tyle. W którymś z kolejnych odcinków Tyflo Podcastu będę mówił również o nieco podobnej aplikacji Google Kalendarz. Aplikacja różni się oczywiście tym, że w związku z tym, że to jest kalendarz, program skoncentrowany jest raczej na tym, co i kiedy ma się odbyć. No ale o tym już w tym odcinku poświęconym aplikacji Google Kalendarz. A na razie żegnam się z Państwem. Mówił Tomek Bilecki i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przy mikrofonie Michał Dziwisz. W dzisiejszej audycji chciałbym opowiedzieć o urządzeniach, które stosunkowo rzadko znajdują zastosowanie w domach, a szkoda, bo przełączniki KVM, o których to będzie dzisiejsza audycja, to urządzenia niezwykle przydatne, które mogą pomóc nam w codziennej pracy z kilkoma komputerami. Na dobry początek trochę teorii, a przede wszystkim rozwinięcie tego tajemniczego skrótu. Cóż to takiego oznaczać może? To KVIM. To oczywiście skrót angielski, a pochodzi on od trzech słów. Keyboard, czyli klawiatura, video, czyli wideo, albo w tym przypadku lepiej użyć słowa obraz, oraz mouse, czyli po prostu komputerowa myszka. Przełączniki KVM to urządzenia, które umożliwiają sterowanie kilkoma komputerami za pomocą jednej klawiatury, jednego monitora oraz jednej myszy. Początkowo te urządzenia stosowane były w dużych serwerowniach, gdy administrator miał pod swoją opieką kilka, kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt serwerów, ciężko sobie wyobrazić, żeby biegał z podręcznym monitorem, klawiaturą oraz myszką w jakiejś niewielkiej walizeczce od jednego komputera do drugiego, przepinał, podpinał i sprawdzał, co też dolega maszynie, która znajduje się pod jego opieką. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że taki administrator mógłby zalogować się do takiego serwera zdalnie. I oczywiście miałby rację. Jednak pamiętajmy, że zachodzą niekiedy takie sytuacje, kiedy zalogowanie się do zdalnego serwera jest najzwyczajniej w świecie niemożliwe. A to system nie startuje, a to coś trzeba przestawić w BIOSie, a to jeszcze kilka innych złośliwości, o których najwięcej wie pan Murphy, który szereg swoich praw dotyczących m.in. informatyki spisał. Skoro już mowa o przełącznikach KVM, to należy wspomnieć, że istnieje jeszcze jedna ich odmiana, mianowicie także przełączniki KVM z modułem IP. Cóż to takiego oznacza w praktyce? Ano ni mniej, ni więcej tyle, że administrator może połączyć się do takiego przełącznika zdalnie. Przykład? Bardzo proszę. Załóżmy, że administrator znajduje się w Polsce. Serwerownia, w której zamontowany jest przełącznik KVM, ze względu na czynniki ekonomiczne albo po prostu na lepszą infrastrukturę, znajduje się na przykład we Francji. W przypadku poważnej awarii serwera, no ciężko sobie wyobrazić, żeby administrator pakował bagaże i jechał do tej serwerowni. Wiele może zrobić zdalnie. Jeżeli nie może zalogować się do systemu operacyjnego, na przykład za pomocą protokołu SSH, bardzo w tym momencie przydaje się taki właśnie przełącznik KVM wyposażony w moduł IP. Dzięki niemu administrator może zalogować się zdalnie i śledzić pracę maszyny już od momentu, kiedy zastartuje komputer i kiedy na ekranie widoczne są informacje i komunikaty wysyłane przez BIOS. Niestety, skoro mowa o przełącznikach KVM wyposażonych w moduł IP, mam dwie wiadomości i to obie złe. Pierwsza zła ze względu na cenę, bowiem najtańsze urządzenia tego typu kosztują w okolicach 2000 zł, natomiast druga zła dla niewidomych użytkowników komputerów. Niestety, moduły IP przełączników KVM nie są dla nas dostępne. Zazwyczaj to aplety Java, za pomocą których po wpisaniu odpowiedniego adresu do przeglądarki internetowej możemy sterować takim przełącznikiem. Często także odbywa się to z wykorzystaniem protokołów typu VNC. Niestety nie widziałem jeszcze przełącznika, który wspierałby korzystanie z protokołu RDP, czyli protokołu, jaki na przykład wspierają Windows i JOS. Nie widziałem także przełączników bazujących na protokołach Citrix. A gdyby nawet takie przełączniki i były, to pamiętajmy jeszcze, że konieczny do pełni szczęścia byłby tam zainstalowany system Windows z lokalnie postawioną kopią naszego screen readera. Oczywiście przełączniki bez modułu IP, jak i niewielkich rozmiarów domowe przełączniki KVM są dla nas jak najbardziej dostępne i bardzo wygodne. Już za moment pokażę zastosowanie takiego przełącznika oraz opiszę jego wygląd. Będę to czynił na przykładzie jednego z czteroportowych przełączników firmy Aten. A jest to konkretnie model CS1734A. Skoro już o portach mowa, to warto by sobie powiedzieć, cóż to takiego są te porty w nomenklaturze przełączników KVM. Port to miejsce, do którego możemy podłączyć komputer, którym chcemy sterować. Przełączniki mogą być dwuportowe, czteroportowe, ośmioportowe, albo nawet kilkunasto lub też kilkudziesięcioportowe. Niekiedy bywa też i tak, że przełączniki można łączyć kaskadowo, a zatem możemy za pomocą jednego przełącznika sterować tak naprawdę kilkoma przełącznikami KVM oraz kilkudziesięcioma komputerami. Skoro przed sobą mam przełącznik czteroportowy, oznacza to, że mogę do niego przyłączyć cztery komputery i za pomocą jednej klawiatury, jednej myszki, a także jednego monitora sterować tymi urządzeniami. Jak taki przełącznik wygląda? Opis przełącznika zacznę od wyglądu jego tylnej ścianki, bowiem mamy tam najwięcej różnego rodzaju gniazd. Pierwsze gniazdo z prawej strony to gniazdo zasilania. Nie jest ono używane, przynajmniej przeze mnie, ale gdybym obsługiwał za pomocą tego przełącznika jakieś starsze komputery, które na przykład nie potrafią zasilać urządzenia z portu USB, wtedy musiałbym skorzystać z dodatkowego źródła zasilania, bowiem gdybym tego nie uczynił, przełącznik zwyczajnie nie chciałby pracować. Po lewej stronie gniazda zasilania mamy zwykłe gniazdko monitorowe w standardzie VGA. Tu przyłączamy najzwyklejszy w świecie monitor komputerowy, dla nas no może niekoniecznie przydatny, ale w końcu przełącznik tego typu nie był projektowany z myślą o niewidomych użytkownikach komputerów. Następne dwa gniazda, które znajdują się powyżej gniazda monitorowego, to zwykłe jacki stereo. I tu niespodzianka, firma Aten w swoich przełącznikach umożliwia przyłączanie zarówno głośników, jak i mikrofonu. Zatem jeżeli komputery, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą przełącznika KVM, wyposażone będą w syntezę programową, będziemy mogli bardzo łatwo między nimi się przełączać i bez korzystania z dodatkowych urządzeń typu syntezator sprzętowy korzystać tylko i wyłącznie z jednych głośników i odsłuchiwać to, co na tych komputerach będą nam mówić nasze czytniki ekranów. A także gdyby naszła nas ochota nagrywać na jednym komputerze, a później na drugim, a potem jeszcze na przykład na trzecim, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie jednego mikrofonu, jak najbardziej również będzie to możliwe. Po lewej stronie dwóch stereofonicznych gniazdek znajdują się dwa porty USB. Te porty pracują jako huby w standardzie 1.1. Możemy do nich przyłączyć dwa urządzenia, które będą widoczne przez te komputery, którymi będziemy chcieli sterować za pomocą przełącznika KVM. Natomiast jeszcze małe wyjaśnienie. Te urządzenie, które podłączymy do jednego z portów USB naszego przełącznika, nie będzie widoczne jednocześnie na wszystkich komputerach. Będziemy mogli z niego korzystać tylko i wyłącznie na tym komputerze, który wybierzemy, konfigurując nasz przełącznik aktualnie do pracy. Obok dwuportowego huba USB znajduje się niewielka szczelinka, która tak naprawdę do niczego nie będzie nam potrzebna, no chyba, że będziemy chcieli aktualizować firmware naszego przełącznika KVM. To właśnie tu należy coś ostrego wsunąć oraz przełączyć ukryty tam przełącznik, który umożliwi dostęp do pamięci naszego przełącznika w celu aktualizacji. Po lewej stronie tej niewielkiej szczelinki znajduje się gniazdo RJ11, które umożliwi nam aktualizację oprogramowania w naszym KVM-ie. Czynimy to za pomocą specjalnego kabla, który z jednej strony zakończony jest właśnie wtyczką RJ11, a z drugiej strony portem szeregowym RS-232. Tyle o urządzeniach sterujących, jakie możemy podłączyć do tylniej ścianki naszego przełącznika. Na tylniej ściance znajdują się także cztery porty. Te porty to nic innego jak trzy gniazda, o których teraz opowiem. Na dole każdego portu znajduje się gniazdo, które bardzo przypomina gniazdo monitorowe, czyli to, do którego podłączamy monitor w naszym przełączniku. Natomiast różni się ono ilością pinów i producent kategorycznie zaleca, aby stosować odpowiednie kable, jakie są dostarczone z tym przełącznikiem. To gniazdo ma nieco więcej pinów, a podłączanie tam zwykłego kabla monitorowego może spowodować uszkodzenie urządzenia. Powyżej tego gniazda znajdują się dwa stereofoniczne jacki, jeden na głośniki, a drugi na mikrofon. W zasadzie nie ma znaczenia, co podłączymy z której strony, jest to oczywiście opisane kolorami, natomiast metodą prób i błędów możemy tu śmiało eksperymentować i zapewniam, że nic się nie stanie. Teraz przejdźmy do przedniej ścianki naszego przełącznika i znowu jego opis zacznijmy od prawej strony. Z przodu mamy tu dwa wejścia USB, jedno na klawiaturę, drugie na myszkę. W zasadzie tu również nie ma znaczenia, jakie urządzenie podłączymy do którego wejścia, w końcu to USB i działać będzie tak samo dobrze. Jeszcze jedna rzecz, która znajduje się na przedniej ściance naszego przełącznika, to przyciski służące do wyboru portu, czyli wyboru komputera, z którym będziemy w danym momencie pracować, sterując jego klawiaturą, myszką oraz monitorem. Na przedniej ściance znajdują się cztery przyciski. Wybór portu to kolejno od lewej. Port pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Porty te możemy przełączać na dwa sposoby. Jeżeli naciśniemy przycisk wyboru portu krótko, przełączy się nam tylko obraz, klawiatura i mysz. Dźwięk jak i hub USB obsługiwać będzie poprzednio wybrany komputer. Jeżeli natomiast przycisk wyboru portu wciśniemy na nieco dłużej, powiedzmy 1-2 sekundy, to przełączone zostanie wszystko. Zarówno monitor, klawiatura, mysz, jak i mikrofon, głośniki, a także obsługiwane urządzenia USB, które podłączyliśmy do tylnego wejścia naszego przełącznika. Kiedy wciskamy przycisk wyboru portu, słyszymy charakterystyczne piknięcie. Ja teraz postaram się to zademonstrować. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Właśnie teraz wybrałem port drugi. Teraz ponownie przełączam się na port pierwszy. I tak właśnie wygląda długie przełączanie. A teraz zrobię to krótko. Znowu przełączyłem się na port drugi, a teraz wracam na pierwszy. Teraz słów kilka o kablach, które łączymy z przełącznikiem KVM oraz komputerami, które będziemy chcieli przez ten przełącznik obsługiwać. W komplecie z urządzeniem dostajemy 4 kable. 2 krótsze i 2 dłuższe, czyli tyle samo, ile mamy portów. Niestety minusem tych kabli jest to, że są moim zdaniem jednak nadal za krótkie. Powinny być jeszcze co najmniej 2 razy dłuższe. O ile dobrze pamiętam, to 2 kable to 1,2 metra, a 2 pozostałe kable to 1,5 metra. Minusem tych przewodów są także i wtyczki, które przyłączamy z jednej strony do wyjścia monitorowego naszej karty graficznej, a z drugiej do jednego z portów naszego przełącznika. Wtyczki te, aby przypadkowo nie wysunęły się z jednej lub z drugiej strony, przykręcane są za pomocą specjalnych wkrętów. Minusem są główki tych wkrętów, które posiadają specjalne wypustki, które teoretycznie powinny ułatwiać przykręcanie. Niestety w praktyce utrudniają, szczególnie jeżeli źle złapiemy i na przykład jedna z tych wypustek zahaczy nam się o wtyczkę. A już szczególnie problematyczne jest to wtedy, kiedy wszystkie porty w naszym przełączniku są zajęte, a z tyłu robi się naprawdę całkiem niezła plątanina kabli. Skoro mowa już o kablach, niestety muszę powiedzieć, że kable te są też mało trwałe. Być może ja nie obchodziłem się z nimi nader delikatnie, ale po roku użytkowania i to niezbyt intensywnym, jeden kabel już mi się uszkodził. Pozostały jeszcze całe szczęście 3 sprawne, natomiast no niestety nie jest to dobrym świadectwem takiego przełącznika. Na jednym końcu kabla znajdują się 3 wtyczki. Wtyczka do gniazda portu, o którym mówiłem przed momentem, czyli ta, która jest bardzo podobna do wtyczki monitorowej, ale jednak nieco inna, podkreślam, to nie to samo co wtyczka monitorowa. Znajdują się tu także 2 stereofoniczne jacki, które wpinamy nieco wyżej do gniazdek nad gniazdem portu, tak jak mówiłem o tym przed momentem. Gniazda jackowe zabezpieczone są takimi miękkimi plastikowymi osłonkami. Z drugiej strony kabla mamy 4 wtyczki. Wtyczkę monitorową, którą podłączamy do standardowego wyjścia VGA naszej karty graficznej. 2 stereofoniczne jacki, również zabezpieczone takimi miękkimi plastikowymi osłonkami. Te jacki podłączamy jeden do wejścia mikrofonowego naszej karty, a drugi do wyjścia głośnikowego. Oraz 4. wtyczka to wtyczka USB. I właśnie za jej pomocą kontrolowane są wszelkie urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, myszka oraz to, co podłączymy do huba USB znajdującego się na tylnej ściance przełącznika. Teraz jeszcze słów kilka o sterowaniu przełącznikiem z klawiatury. Oczywiście jest to możliwe, natomiast z niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie działają komendy, które podane są w instrukcji obsługi. Doszedłem do tego, jak zmieniać porty naokoło i niestety nie jest to jeszcze to, czego bym sobie życzył, ale niestety już żadne inne kombinacje zwyczajnie nie działają. Być może coś na rzeczy ma tu czytnik ekranu, z którego korzystam, chociaż szczerze mówiąc nie podejrzewam go o to. Teraz zademonstruję, jak można korzystać z 2 komputerów naraz przy wykorzystaniu właśnie przełącznika KVM. Teraz włączyłem odpowiednie kanały na mikserze. Jak słychać? Mam w tym momencie aktywny komputer, za pomocą którego rejestruję to nagranie. Może teraz jeszcze to zademonstruję.
7: Pulpit Rolt mamy widok listy 62 z 90.
1: Teraz chciałbym przełączyć się na drugi komputer, który również pracuje, na którym zainstalowany jest system operacyjny Windows. Tam jest NVDA uruchomione, również ze spikiem, ale ze spikiem, który nieco inaczej mówi. Mogę oczywiście wcisnąć nieco dłużej przełącznik drugi wyboru portu na KVM-ie. Było słychać piknięcie, teraz trochę więcej hałasu, bowiem ten komputer jest nieco starszy i ma nieco gorszą kartę dźwiękową.
7: Moje miejsca sieciowe 3x23.
1: Zresztą sami słyszycie, tamten komputer miał 90 ikon, ten ma tylko 23 na pulpicie. Teraz postaram się przełączyć na komputer pierwszy za pomocą klawiatury. Aby to zrobić w tym modelu przełącznika, naciskam dwa razy szybko scroll lock.
7: Scroll lock wyłączone.
1: I naciskam cyfrę od 1 do 4. Wybieram port pierwszy i naciskam Enter.
7: Windows ICE 41/90, lokalizacja C, program file SDW Micro Windows ICE.
1: Jak sami słyszycie, udało się przełączyć. Udało się przełączyć na komputer pierwszy, na port pierwszy przełącznika KVM. Teraz spróbuję jeszcze raz przełączyć się na port drugi.
7: Scroll lock wyłączone.
1: Dwa razy scroll lock. Dwójka. Enter.
7: Notatnik 21/23.
1: Jak widać, działa. Ktoś by mógł powiedzieć, no to jest bardzo ciekawe zastosowanie tego urządzenia, ale po co ono nam się tak naprawdę może przydać w domu w trakcie korzystania z komputera? Mi osobiście przydaje się bardzo często do pracy, kiedy instaluję system i konfiguruję oprogramowanie na komputerze, który przyszedł do mnie do serwisu, ale spokojnie mogę sobie wyobrazić takie zastosowanie tego przełącznika również i w przypadku osób, które najzwyczajniej w świecie nie pracują w ten sposób co ja, a po prostu mają pod ręką kilka komputerów. Po co zaśmiecać sobie biurko dodatkowymi klawiaturami, myszkami i podobnymi rzeczami? Nawet i w przypadku komputera stacjonarnego i laptopa, kiedy aktualnie się nie przemieszczamy, w końcu można tego laptopa postawić gdzieś pod biurko, odpowiednio skonfigurować mu system, żeby nie wyłączał się po zamknięciu pokrywy. Można podłączyć go do przełącznika KVM i jeżeli przyjdzie nam ochota na nim popracować, bo na przykład mamy tam jakieś istotne pliki, to można za pomocą kilku klawiszy albo po prostu wyboru odpowiedniego portu z panela przełącznika bardzo szybko do tego naszego laptopa się dostać, a kiedy coś już na nim zrobimy, co musieliśmy zrobić, można się bardzo szybko przełączyć na komputer stacjonarny, na którym pracowaliśmy. Wszystko za pomocą jednej klawiatury, jednej myszki, jeżeli ktoś używa, jednych głośników, no i jednego także monitora, jeżeli komuś jest potrzebny. Mimo tych mankamentów, jakie posiada opisywany przeze mnie przełącznik CS1734A firmy Aten, polecam tego typu rozwiązania. Być może ktoś ze słuchaczy Tyflo Podcastu trafi na urządzenie, które posiada lepsze i dłuższe kable i być może uda się komuś trafić na lepsze urządzenie, bo sama idea jest naprawdę bardzo moim zdaniem zacna i warta tego, żeby ją wykorzystywać, tym samym ułatwiając sobie życie. Jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania związane z tym przełącznikiem albo po prostu z samą ideą urządzeń typu KVM, to oczywiście tradycyjnie zachęcam do kontaktu. Mój adres poczty elektronicznej to michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Przypominam, michal.dziwisz@tyflopodcast.net. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Będę prezentował kolejne elektrogadżety z serii analogowej, starej, jakby to powiedzieć, kolekcji. Jakiś czas temu, to jest pod koniec zeszłego roku, ukazał się podcast, właściwie nawet nie tak pod koniec, gdzieś tak na przełomie chyba listopada i grudnia jakoś został opublikowany podcast o polskich magnetofonach typu DEC. Jeden z tych magnetofonów to był magnetofon od wieży typu Slimline, czyli to był model M7008. Bo tam była taka seria, ja tam i na łamach swojego artykułu trochę o tym wspominałem i na łamach audycji na żywo, jak z Michałem Kasperczakiem jakiś czas temu na ten temat już rozmawialiśmy. A drugi to był magnetofon z zestawu typu Miniline, czyli M8011. Ja wtedy Państwu powiedziałem, że magnetofon M8011, czyli albo M8011, jak można powiedzieć, bo jeden to był M7008, drugi, czyli M7008, a drugi M811, czyli M8011, albo M8011, albo M8011, okej. M8011 to był magnetofon z serii typu Miniline, czyli właśnie od mini wieży. To były tak chyba gdzieś przełom lat 70. i 80., jak te zestawy wieżowe się w Polsce pojawiły, a przede wszystkim już na pewno pierwsza połowa lat 80., bo w drugiej połowie lat 80. taki flagowy zestaw to był SSL-044 i pokrewne z Diory. Tutaj to jeszcze robiła Warszawa ZRK, to o czym dzisiaj mówimy. O Diorze opowiem przy innej okazji, o tej sławetnej takiej szufladzie, którą zapewne wielu z Państwa kojarzy. No i tam pamiętam, proszę Państwa, że prezentowałem magnetofon M7008 i M8011, ale obydwa te magnetofony miały, proszę Państwa, system CNRS, czyli ten taki prowizoryczny odpowiednik systemu Dolby B, który był stosowany w magnetofonach zachodnich. Nie wiem, z czego to, proszę Państwa, wynikało. Czy wynikało to z tego, że po prostu ten CNRS był jakoś tańszy. Znaczy to na pewno był tańszy, to nie ulega wątpliwości. Ale jakoś tam chyba może jakieś były uwarunkowania licencyjne, że nie wszędzie jakoś można było go dostać, czy nie można było licencji na tyle egzemplarzy dostać, no bo tak jak tam wspominałem, co było śmieszne, dlaczego na przykład Finezja 2, proszę Państwa, miała Dolby, a już trójka miała CNRS, gdzie trójka powinna była być modelem wyższym. Jak ktoś o tym nie wiedział, to mógł się, proszę Państwa, naciąć. Bo Finezja 1 to miała Dolby B, przypominam, i właśnie tutaj też warto przypomnieć te podcasty o Fineziach, które mówiłem, tam była o Finezji 1 i Finezji 3. I tam też właśnie było to rozgraniczenie, jeżeli chodzi o system Dolby i o CNRS, ale ponieważ Finezję 1 miałem niesprawną, znaczy prawie sprawną, tylko tyle, że koło sębate było połamane, a to koło awaria dyskryminowała, tak jakby powiedzieć, cały magnetofon, bo nie nadawał się do użytku przez to. Więc no, niewiele mi się udało zaprezentować tego systemu Dolby B i systemu CNRS, żeby to tak, proszę Państwa, porównać. Ale za to udało mi się całkiem niedawno, z czego się bardzo cieszę, nabyć magnetofon M8010, proszę Państwa. I ten magnetofon ma właśnie, jest identyczny i konstrukcyjnie, i wizualnie jak M8011, o którym mówiliśmy, bo tutaj właśnie przede mną stoi ten 8010, jest dosłownie identyczny. Wszystko jest to samo, tylko tyle, że nie ma systemu Dolby i nie ma systemu CNRS tego właśnie dziadowskiego, tylko tradycyjne Dolby B. Może jeszcze tylko sobie tak przypomnimy, bo może nie wszyscy słuchali tego podcastu, jeżeli ktoś nie słuchał tego podcastu o M8011, ja do niego oczywiście odsyłam, ale już tak ogólnie może omówię szybko obsługę i wygląd tego magnetofonu M8010 i właśnie w kontekście porównania właśnie z Dolby B i z tamtym CNRS w 11. O te właśnie dwa zagadnienia niniejszą audycję, proszę Państwa, oprę. Właściwie tak naprawdę to uświadomiłem sobie, że przed sekundą dopiero powiedziałem Państwu, o czym będę mówił. A co powinienem byłem zrobić na samym początku audycji. Ale no okej. Więc tak, w lewym górnym rogu, ja właśnie wycisnąłem, akurat miałem power wciśnięty. W lewym górnym rogu mamy długi przycisk power. Wciskam. Wyciskam. No tutaj od razu przepraszam, nie mam... nie mam teraz możliwości z przyczyn technicznych podłączenia mikrofonu pomocniczego, więc będzie to trochę ciszej słychać, ale może brasy przycisków jakoś Państwo usłyszą. Pod powerem jest gniazdo dużego jacka i jest to gniazdo słuchawek. Pod nim jeszcze są jeszcze niżej. Jest jeszcze jedno gniazdo dużego jacka, a pod nim jeszcze jedno gniazdo dużego jacka. To górne to jest do lewego mikrofonu, to dolne do prawego mikrofonu. Obok, przesuwając się bardziej w prawo, u góry mamy kieszeń kasety. Ja nie wiem, czy ja Państwu, nie pamiętam, czy ja Państwu mówiłem, że tamte magnetofony, zarówno te z serii 7000, czyli od tego Slimline'a, i 8000 od Miniline'a, one mają takie... Kieszeń nie jest taka zdejmowana do góry, jak w Technicsie, jakbyśmy chcieli, nie wiem, wyczyścić głowicę czy coś, tylko jest przykręcana na takie wkręty. Odkręca się takie wkręty i dzięki temu można tę kieszeń, takie jakby to powiedzieć w sumie, wkręty, nie wkręty, takie no kapturki. Znaczy to można normalnie odkręcić, takie śruby, które się wkręcają. Ja trochę nie bardzo chcę teraz rozkręcać, bo to troszkę trudno złożyć. Nie chcę sobie tego rozwalić. Ale to można bez problemu ręką odkręcić. Tylko tam jeszcze pod tą klapką jest prowadzenie i to trzeba całość zjąć. No i wtedy można ewentualnie dostać się do głowicy bądź toru przesuwu taśmy całego, żeby wyczyścić. Pod kieszenią są klawisze. Pierwszy to jest nagrywanie, nie wciśnie się, bo nie ma kasety. Drugi jest, mam wyłączony power, więc mogę, albo w sumie może włączę, chociaż nie wiadomo, czy Państwo z Hybryku słyszą, ale dobra. Drugi to jest start i ten start już da się wcisnąć. Wcisnąłem. Przewijanie w lewo. Przewijanie w prawo. Stop. Przepraszam, pauza. I stop. Stopem jest również naciskany eject, czyli otwieranie kieszeni, wyjmowanie kasety, co właśnie zrobiłem. Jeszcze raz nacisnąłem stop i otworzyłem i zamknąłem klapkę. To może jeszcze raz otworzę, zamknę. Jeszcze pokażę przewijanie, bo tutaj, proszę Państwa, jest też przewijanie na podglądzie. Więc można w trakcie odtwarzania kasety to przewijać, tak jak to było na przykład w tym Technicsie RSBX-404. Nie pamiętam, czy to samo jest w M7008 i też nie pamiętam, czy pokazywałem to w M8011. Więc jeżeli nie, to bardzo przepraszam, pokazuję teraz. Przewijanie do tyłu jeszcze wcisnę, bo wtedy nacisnąłem przy starcie. Teraz wcisnę bez startu. Stop. Do tyłu. Przepraszam, do przodu. Stop. Dalej, jak się przesuniemy, znajdziemy dwa wyciskane przyciski. Wyciskane. Pierwszy z nich, jak się wciśnie, tak samo jak było zresztą w 11, to jest odtwarzanie kasety żelazowej. Drugi, jeżeli się wyciśnie, to jest odtwarzanie kasety chromowej. A wciśnięte na raz obydwa, to jest odtwarzanie kasety typu trzeciego, czyli żelazowo-chromowej. Taką kasetą, proszę Państwa, nie dysponuję, nigdy takiej niestety nie widziałem, więc no nie pokażę. Może, ponieważ będziemy zaraz słuchać żelazowej kasety, to wycisnę obydwa i wycisnę, albo wycisnę drugi i wcisnę tylko pierwszy. Nie wiem, co się dzieje, jak to było ujęte w instrukcji, jeżeli są obydwa wyciśnięte. Moim zdaniem to jest troszeczkę niekonwencjonalnie zrobione, dlatego że jeżeli mamy, mogłoby w sumie być tak, że jak jeden wciśniemy albo drugi, dziwię, jak jest, jeżeli są obydwa wyciśnięte. To tak jakby w sumie nic nie było, ale kaseta gra, więc to pewnie chyba też chyba jakby żelazowa. Tylko nie wiem, po co tu jest tak, no nieważne. Może jakieś wyższe modele mają możliwość odtwarzania kaset metalowych i wtedy jak na przykład pierwszy jest, wszystkie są wyciśnięte, to jest nic. Lewy jest wciśnięty, to niby chromowa. Prawy mieszana, wszystkie dwa na raz metalowe. No bo są, proszę Państwa, do czego zmierzam? Są jakby cztery kombinacje, a działają tak naprawdę tylko trzy. Ale to nic. Później, jak się przesuwamy, mamy chwilę odstępu i jest jeszcze jeden taki przycisk. i on analogicznie jak w 11 aktywuje, tam aktywował system CNRS, tutaj aktywuje system Dolby B. Dalej jeszcze mamy podwójne pokrętło. Dlaczego podwójne? Bo do lewego i do prawego kanału. Tak często było w polskim sprzęcie, proszę Państwa. Ono się przekręca w ten sposób, że jeżeli jego jedna część to jest taka bardzo wąska, a druga od spodu bardzo szeroka. I obydwa, takie jest jedno kółko jakby niższe, drugie kółko jest jakby wyższe. One są na siebie nałożone, ale jak się przekręca, no to najczęściej się raczej kręci tym wyższym, czyli tym bliżej obudowy i wtedy obydwa się kręcą. Jeżeli chcemy tylko skorygować jeden kanał, bo nagranie źródłowe było źle nagrane, na przykład na jednym kanale było jakoś nierówno, to trzeba było wtedy to na przykład, jeżeli chcieliśmy załóżmy to tylko to szersze przekręcić, to węższe trzymaliśmy. To teraz ja spróbuję, trzymam palcem węższe, kręci się tylko szersze. Zupełnie jak w Olympusie LS100, jeżeli ktoś pamięta, tylko tyle, że Olympus LS100 miał w ten sposób to zrobione, że jedno pokrętło było jakby większe, drugie mniejsze. Ale no wiadomo, że jak się kupi Olympusa, to trzeba tam dosyć bardzo przytrzymać jedno, żeby drugim kręcić, trzeba dosyć dużo siły użyć. Tutaj za wiele siły nie trzeba.

0: nie chodzą tak, jak chodziło od nowości. I no, mam go z drugiej ręki, no, ale tak sobie to wyobrażam. Więc myślę, że pewnie też podobnego było jak w Olympusie, proszę Państwa, że też trzeba było jakoś tam mocno przytrzymać, żeby to ruszyć. Ale no nie wiem, to są tylko przypuszczenia. Nad pokrętłem i tymi przyciskami mamy bardziej po lewej najpierw taki jakby taką prostokątną szczelinę, to jest licznik i mechaniczny przycisk do kasowania licznika. I tutaj jeszcze są jakby dwie takie, można takie wyczuć, takie kreski. One mi wyglądają na wskaźniki, proszę Państwa. To jest chyba wskaźnik lewego i prawego kanału, ale nie jestem pewien, ale chyba tak. Z tyłu magnetofonu mamy jeszcze jakaś kartka się zachowała. Ja nie wiem, czy to jest... pewnie marka była tutaj napisana albo coś, ale tutaj jest tak jakby starto jest. Z tyłu magnetofonu mamy, proszę Państwa, cztery gniazda nacińcze. Analogicznie jak we wszystkich tego typu magnetofonach, czarny, czerwony wyjściowy i czarny, czerwony wejściowy. Tutaj kurczę, nie pamiętam dokładnie, który był do czego. To sprawdzę, jeszcze Państwu powiem. A obok mamy dwukierunkowe wejście, wyjście DIN. Dlatego, że jak może Państwo pamiętają lub nie, dosyć dużo sprzętu było, jeżeli chodzi o te zestawy Slimline i Miniline, i niektóre wzmacniacze łączyło się z magnetofonami na DIN-y, a niektóre na cincze. No oczywiście po spreparowaniu odpowiednich przelotek można zarówno DIN-y podłączyć do cinczów, jak i cincze podłączyć do DIN-ów, ale mimo wszystko, no jeżeli mamy chcielibyśmy to podłączyć do jakiegoś, nie wiem, Radmora czy Amatora, no to tam były DIN-y, to lepiej korzystać z DIN-u, z wejścia i wyjścia DIN-owskiego, dlatego że ono ma mimo wszystko troszkę inną impedancję i wtedy nagrywany i odtwarzany dźwięk, jak podłączymy DIN do DIN-ów, akurat w przypadku tych odbiorników przynajmniej, będzie głośniejszy, aniżeli jakbyśmy podłączyli, załóżmy, DIN z wyjścia do Radmora i tutaj wejście cinczami. Bo wtedy mogłoby się nawet przy maksymalnej głośności nagrywania nagrywać za cicho. No w przypadku odtwarzania no to też tak wielkiej różnicy nie zauważymy. No ale też jak podłączymy do DIN-ów, DIN-u będzie nam głośniej odtwarzało, aniżeli do cinczy. No wiadomo, że jeżeli ktoś już by potrzebował dokonać digitalizacji z takiego sprzętu, w co jednak trochę wątpię, raczej podłączy, proszę Państwa, rejestrator, no ma albo jacka, albo cincze, więc to lepiej łączyć, proszę Państwa, cinczami. No cóż, proszę Państwa, teraz chyba czas na prezentację. Niniejsza audycja, proszę Państwa, ma charakter jakby takiego, można by powiedzieć, suplementu, dlatego myślę, że powinniśmy sobie przypomnieć nagrania na magnetofonie M8011, zarówno bez systemu Dolby, w systemie Dolby B i w systemie Dolby, nie, przepraszam, i w systemie CNRS, a później nagrania posłuchamy tego wszystkiego, tego samego na tym magnetofonie, na M8010, także Państwo mieli skalę porównawczą. Także ja się na razie z Państwem żegnam na chwilę i zapraszam do odsłuchania próbek. Zaczniemy od magnetofonu M8011 i wrócę do Państwa po odsłuchaniu próbek.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.